czym jest miłość, jaki jest jej sens. Jeśli tylko szczęście widzieć.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

jestem, aby nie myślę o sobie i zatracam się.

0: Za nami dwa intensywne dni pełne tanecznych emocji. We Wrocławku odbył się ogólnopolski turniej tańca nowoczesnego Flex, który zgromadził tancerzy z różnych stron kraju. Na parkiecie nie brakowało energii, precyzji i widowiskowych choreografii.
1: To już czwarta edycja i dzisiaj właśnie mamy już drugi dzień. Dzisiaj mamy kategorię disco, dance i hip-hop. Wczoraj była kategoria jazz, Broadway, jazz i show dance.
2: Jakby pani podsumowała ten pierwszy dzień?
1: Było bardzo dużo fajnej emocji, pięknej muzyki, bo to jazz ma taką fajną formę, którą można słuchać i słuchać i słuchać. No i jak do tego dochodzi jeszcze ruch, to jest coś pięknego. Także jurorzy byli bardzo pozytywnie zaskoczeni poziomem. Bardzo im się podobało i w ogóle i organizacjom, i przebieg. Tak wszystko przebiegało sprawnie, że nawet skończyliśmy troszeczkę wcześniej.
2: A jakie nagrody czekają właśnie na uczestników?
1: Na uczestników czekają tak, puchary dla formacji i medale dla wszystkich uczestników zespołu oraz dla solówek i duetów również medale. Ale jest jedna dodatkowa nagroda w każdym bloku i stylu tanecznym, Grand Prix danego bloku, no i jest to nagroda pieniężna. Mamy bardzo dużo właśnie osób, które przyjechały do nas z innych miast, nie tylko oczywiście reprezentacja włocławka jest największa, bo jest to u nas turniej, ale mamy i z Przasnysza, i z Poznania, i z Warszawy, z Bydgoszczy, osoby ze Szczecinka, z Brześcia Kujawskiego, tutaj z naszych okolic również mamy sporo zespołów, także naprawdę bardzo się cieszymy, że chcą do nas przyjeżdżać z tak daleka.
2: Czyli tak naprawdę osoby z całego kraju mogą się integrować, bo turniej to nie tylko zawody, ale też dobra zabawa.
1: Oczywiście i najfajniejsze jest to, jak widzimy na korytarzu, jak jeden klub spotyka się z drugim i o, witamy, cześć, cześć, znowu się spotykamy. Więc jest to na tyle fajne, że te kluby się gdzieś spotykają na różnych turniejach i jest to dla nas bardzo fajne, że mogą się spotkać u nas.
0: Młodzi tancerze chętnie dzielili się swoimi wrażeniami po występach. Dla wielu udział w turnieju był nie tylko rywalizacją, ale także motywacją do dalszego rozwijania tanecznej pasji.
2: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
3: Dobrze. Przeszłam do finału. Dobrze się w ogóle bawiłam.
2: A jak wyglądały twoje przygotowania do dzisiejszego dnia?
3: No, było trudno, żeby się tego nauczyć, ale jakoś dałam radę.
2: Powiedz proszę, a czym jest dla ciebie taniec?
3: Zabawą i radością.
4: Chyba dobrze.
2: A ile się przygotowałaś do dzisiejszego dnia?
4: Mega dużo, więc

0: Było mega trudno się do tego przygotować, no i tak.
1: Treningi codziennie trenowałaś?
0: Nie, dwa razy w tygodniu.
1: Powiedz proszę jeszcze, czym jest dla ciebie taniec?
0: Radością i fajną zabawą i pucharami i medalami.
1: A kto zaraził cię tą miłością do tańca?
0: Moje dwie albo jedna koleżanka.
1: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
0: No tak trochę nie za bardzo.
1: A było dużo stresu?
0: Nie.
1: A już powiedz proszę, czy już kiedyś występowałaś na zawodach?
0: A tak z 4 razy.
1: I czym jest dla ciebie taniec?
0: Moją duszą.
1: A kto zaraził cię tą miłością do tańca?
0: Mama i tata.
2: Turniej Flex dobiegł końca, ale parkiet jeszcze przez chwilę żył energią występów. Emocje i rytm muzyki pozostały w pamięci uczestników jako inspiracje do kolejnych tanecznych wyzwań.

0: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest jednostką budżetową podległą MSWiA. Zadaniem tego instytutu jest badanie i wspieranie samorządności w Polsce. W Kowalu odbyło się posiedzenie Rady Programowej Instytutu. Członkiem Rady Programowej jest burmistrz Kowala Eugeniusz Gołębiewski.
1: Kowal nie leży na głównych trasach, którymi się zazwyczaj przemieszczam i pierwszy raz w życiu udało mi się do tego miasta zajrzeć. I tak jak zresztą zapowiadał pan burmistrz, jestem wieloma rzeczami zauroczony, zwłaszcza stanem zieleni miejskiej, kwiatów, których w centrum jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o nasze posiedzenie, to jest to ważne spotkanie. Spotkamy się mniej więcej 3 razy do roku. Będziemy dzisiaj mówili między innymi o badaniach, które w tym roku są prowadzone w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego, ale odbędzie się również ważna dyskusja na temat przyszłości Instytutu, możliwych przekształceń, zmian organizacyjnych, więc

0: to wszystko, jeżeli zapadną jakieś decyzje, to będzie można zapisać w annałach, że te decyzje zapadły w czasie spotkania, które odbywało się właśnie w Kowalu.
1: Na co kładzie nacisk Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w swoich badaniach?
0: Trudno mi odpowiedzieć w jednym zdaniu. Generalnie rzecz biorąc, szukamy tematów, które wydaje nam się są bardzo ważne dla samorządów. W ostatnim czasie dużo energii, dużo uwagi poświęciliśmy sytuacji finansowej samorządów, zwłaszcza nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jesienią ubiegłego roku przygotowaliśmy obszerny raport, który jest rodzajem diagnozy, monitoringu, oceny tej nowej ustawy. Ale to nie są jedyne, to nie jest oczywiście jedyny temat. Jeśli chodzi o tematy, które tutaj z perspektywy Kowala mogą być interesujące, zajmujemy się między innymi relacjami między miastami i tak zwanymi gminami obwarzankowymi, czyli otaczającymi miasto, będącymi odrębnymi jednostkami administracyjnymi. Raport z tego badania będzie prawdopodobnie jesienią gotowy. Zajmujemy się finansowaniem zadań zleceniowych i problemu właśnie z odpowiednim sfinansowaniem wykonywania zadań zleconych. Dużym badaniem, które prowadziliśmy w ubiegłym roku, była ankieta pracowników administracji samorządowej. Dostaliśmy około 12 tysięcy odpowiedzi na tą ankietę i w tym roku sukcesywnie publikujemy raporty cząstkowe dotyczące poszczególnych zagadnień, o które w tej ankiecie pracowników administracji pytaliśmy. No, mógłbym długo wymieniać, bo tych tematów badań mamy sporo, zresztą dziś w trakcie posiedzenia Ania Dąbrowska, która jest kierowniczką zespołu do spraw badań i analiz samorządowych w Instytucie, będzie miała krótką prezentację pokazującą członkom Rady postępy w zakresie tych projektów badawczych, które realizujemy w tym roku.
1: Chciałbym, żebyśmy się skupili na pierwszym temacie, o którym Pan wspomniał, mianowicie o finansowaniu samorządów. Jaki obraz jawi się po przeprowadzeniu badań, przeprowadzeniu chociażby wstępnych analiz?
0: Tytuł raportu, który opublikowaliśmy rok temu, brzmi dobrze w ogóle, ale diabeł tkwi w szczególe. I podtrzymuję cały czas tą diagnozę, która tam padła, to znaczy w ostatnim roku, czy na skutek przyjęcia nowej ustawy, wydarzyło się sporo dobrych rzeczy. Na przykład jak porównujemy realne, to znaczy już po uwzględnieniu inflacji, dochody samorządów w roku 2025 i 2024, czyli pierwszy, ostatni pod rządami starej ustawy i pierwszy pod rządami nowej ustawy, to w zdecydowanej większości, ponad 95% samorządów, sytuacja finansowa się poprawiła w tym sensie, że te dochody wzrosły. Ale to nie znaczy, że nie ma problemów, które pozostają do rozwiązania i to nie znaczy, że ta ustawa nie ma w sobie też błędów, które wskazujemy i które czasami sugerujemy, w jaki sposób naprawić. No, wśród takich problemów, z którymi borykają się samorządy i których ta ustawa nie załatwiła, trudno było się spodziewać zresztą, żeby za pomocą tylko jednego, żeby w ciągu jednego roku było ten problem rozwiązać. To jest na przykład problem niedofinansowania potrzeb w zakresie oświaty. To znaczy, w zasadzie utrzymanie szkół powinno być gwarantowane przez pieniądze, które zapewnia budżet państwa. Niestety ta luka między faktycznymi niezbędnymi, co państwo zapewnia, cały czas się utrzymuje. Wprawdzie w 2024 roku ona już się trochę zmniejszyła,

0: zmniejszyła w porównaniu z rokiem poprzednim, ale w dalszym ciągu no, w skali kraju są bardzo różne szacunki. Według naszych szacunków, które przeprowadzaliśmy w Instytucie, w skali kraju ta luka wynosi ponad 80 miliardów złotych, więc to jest bardzo duży problem, z którym się borykają samorządy, borykają się z finansowaniem zadań zleconych. Jeśli chodzi o algorytm rozdziału środków z subwencji wyrównawczej, czy z tej części subwencji, która odnosi się do wyrównywania, też w swoim raporcie wskazujemy pewne błędy, które zostały w ustawie popełnione, a więc no jest nad czym pracować, jest nad czym się zastanawiać.
1: Kowal odwiedziło wielu znakomitych samorządowców. Burmistrz Gołębiewski jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Programowej oprowadził gości po swojej miejscowości.
2: Jest to zaszczyt móc gościć tak znamienitych samorządowców, ludzi pracujących na rzecz samorządu. Są tutaj profesorowie, są wybitni administratywiści, ale też są znamienici samorządowcy, między innymi pani prezydent Łodzi, jest również pierwszy wójt w Polsce, jeśli tak można określić, tutaj pana szefa Związku Gmin Wiejskich i wielu innych, i wśród nich między innymi ja jako członek Rady Programowej. Nie ukrywam, że to ważne posiedzenie, bo dotyczy ona bardzo ważnych spraw samorządowych, o których tutaj będziemy rozmawiać, ale też nie ukrywam, że chciałem też pokazać przy okazji nasze miasteczko, poddać się, powiedziałbym, ocenom znamienitych gości. Dla mnie jest to moment bardzo szczególny, bowiem akurat w tych dniach obchodzimy 35-lecie samorządu terytorialnego miasta Kowala, no i poniekąd mojego burmistrzowania, także bardzo się cieszę z tego dzisiejszego wydarzenia.
3: Właśnie, do tego, co pan powiedział na końcu, chciałem zmierzać w kolejnym pytaniu. Jest pan bardzo doświadczonym samorządowcem, można powiedzieć, że jednym z bardziej doświadczonych w całym naszym regionie. Proszę powiedzieć o roli samorządu, nie tylko biorąc pod uwagę gospodarkę i kulturę, ale także rolę dla lokalnej społeczności.
2: Ja myślę, że prawdziwy samorząd to jest poczucie mieszkańców, że mają wpływ na to, co się wokół nich dzieje. I myślę, że taki mały samorząd, takiej małej gminy daje taką właśnie możliwość mieszkańcom. To jest nic niezwykłego, że dzwoni do mnie ktoś na przykład późnym wieczorem, a bywa, że i później jeszcze. I to nie jest to tak, że trzeba się z szefem samorządu umawiać dużo, dużo wcześniej, żeby móc się z nim po prostu zobaczyć. Oczywiście samorząd się zmienia, bo zachodzą różne procesy depopulacyjne, demograficzne i do tych zmian się trzeba też dostosować. Natomiast ja uważam, że trzeba też bronić takich prawdziwych samorządów, że samorząd to jest przede wszystkim wspólnota ludzi, a nie tylko twór typowo administracyjny. Samorząd zrobić w Polsce.
3: Panie prezydent, dzisiaj jesteśmy w Kowalu. Powiedzmy o tym dzisiejszym wydarzeniu i w ogóle, jak podoba się Kowal?
4: Przyznam, że jestem bardzo zbudowana i pod wrażeniem, wjeżdżając tutaj. Przede wszystkim uwagę zwróciłam jedno, dbałość o zieleń. Przepiękna zieleń wszędzie, sadzone nowe drzewa, co jest dla mnie, nie wszystkich jeszcze taką oczywistością, ale przede wszystkim faktycznie porządek, ułożenie i taką klarowność przestrzeni. Jestem pod wrażeniem, a jak jeszcze zobaczyłam ten urokliwy park tutaj, to naprawdę
3: rola samorządu i tego naszego dzisiejszego spotkania.
4: Przede wszystkim samorząd jest kluczowym narzędziem bezpośredniego oddziaływania na nasze codzienne życie. Praktycznie 70% wszystkich aktów prawnych to my bezpośrednio, będąc w kontakcie z mieszkańcami, przede wszystkim musimy tłumaczyć, po drugie musimy wdrażać te wszystkie akty. Pomagają nam, albo nieraz są dosyć trudne do zrozumienia. Dlatego tak ważne jest tworzenie samorządu, który będzie jak najbliżej mieszkańców, bo wtedy zdecydowanie łatwiej jest te prawa wdrażać i przede wszystkim wielostopniowość władzy, tak żeby faktycznie mieć oddziaływanie na to, jak kształtuje się prawo. Jeżeli później mieszkańcy mają poczuć, że to prawo jest na ich korzyść, to musimy z nimi na ten temat podyskutować, zanim to prawo zdrożymy, a nie jak już ono funkcjonuje, bo wtedy często jest trudno. Także Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest bardzo istotną instytucją, która ma mieć taką rolę eksperta, jak powinien wyglądać samorząd.
1: Część samorządowców uczestniczyła w dzisiejszych rozmowach zdalnie. Jednostki takie jak Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego odgrywają dużą rolę w pomocy samorządom. Instytut aktywnie wspiera pracę Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, dostarczając wiedzę ekspercką i analizy dotyczące kluczowych kierunków polityki państwa. Organizuje również szkolenia.

0: ubiegły weekend Włocławek po raz kolejny dołączył do Ogólnopolskiej Nocy Muzeów. Instytucje kultury, urzędy i miejsca na co dzień niedostępne dla mieszkańców otworzyły swoje drzwi do późnych godzin nocnych, zamieniając miasto w przestrzeń pełną odkryć i niezwykłych doświadczeń. Jedną z największych atrakcji było zwiedzanie Urzędu Miasta we Włocławku, gdzie odwiedzający mogli zajrzeć miejsca niedostępne dla mieszkańców.
1: Jest przygotowane zwiedzanie całego budynku. Zaczynamy od oczywiście dachu, który jest taką największą atrakcją, jeżeli chodzi o zwiedzanie naszego gmachu. Po raz kolejny już praktycznie przyłączamy się do tej Nocy Muzeów. Ja jestem tutaj drugi raz z rzędu też prowadzamy naszych mieszkańców po naszym miejscu pracy. Pokażemy te najważniejsze gabinety, czyli gabinety pani skarbnik, sekretarza miasta, prezydenta miasta, zastępców prezydenta miasta. Pokażemy również dawną salę sesyjną miasta, to jest sala numer 5 i opowiadamy trochę szczegółów, jeżeli będzie taka potrzeba.
2: To już nie pierwszy raz, kiedy mieszkańcy mogą zwiedzić Urząd Miasta. Jakie są reakcje?
1: Do tej pory są pozytywne. W tym roku wahaliśmy się, czy ponownie przystąpić, czy będzie zainteresowanie. Jednak z tego względu, że było dość dużo, sporo telefonów o to, żeby czy będziemy brać udział także tym razem w nocy muzeów, zdecydowaliśmy się na ponowny udział, z tego względu, że w zeszłym roku nie było tej możliwości wejścia na dach i ze względu na warunki atmosferyczne wtedy panujące. Stąd w tym roku jak najbardziej to zainteresowanie jest równie duże i zapraszamy wszystkich na dach i wszyscy oglądają. Mogą podziwiać Włocławek z tego nietypowego miejsca, no, z którego na co dzień nie można korzystać.
0: Mieszkańcy chętnie dzielili się swoimi wrażeniami, podkreślając, że to wyjątkowa okazja, by zobaczyć dane miejsce z zupełnie innej perspektywy.
3: Bardzo mi się podoba, jestem zaskoczona, że jest tutaj tak pięknie. No, pierwszy raz jesteśmy tutaj z koleżanką.
2: A czy coś panią zaskoczyło?
3: Zaskoczyło mnie to lądowisko dla helikopterów. To jest nowość dla mnie totalna. Tak to nie.
2: A jak pani się podoba?
4: Bardzo mi się podoba. Bardzo ciekawie opowiadają panowie, którzy nam przewodniczą tutaj w trakcie naszego zwiedzania. No i naprawdę wrażenie robi sama góra, czyli powyżej 6 piętra. Przepiękny widok na całe miasto.
0: Otwarte dla zwiedzających były również inne przestrzenie kultury, w tym skarbiec fajansu, który przyciągnął miłośników lokalnej tradycji. Wystawy, eksponaty oraz warsztaty artystyczne pozwalały nie tylko poznać historię włocławskiego fajansu, ale także spróbować własnych sił w twórczych działaniach i lepiej zrozumieć jego wyjątkowy charakter.
5: Jak co roku jesteśmy przygotowani na nocne zwiedzanie. Włączamy się w akcję Nocy Muzeów w całej Polsce. Również skarbiec ma ciekawą ofertę. Jeśli chodzi o warsztaty, z jednej strony z przykrością, a z drugiej z zadowoleniem mogę powiedzieć, że miejsc już nie ma. Wszystkie te, które były przeznaczone dla Państwa, się wyczerpały. Także na warsztaty już niestety nie można się dopisać. Są pełne listy, ale jest jeszcze bogaty program nie tylko zwiedzania ekspozycji, ale także uczestnictwa w przynajmniej kilku wykładach o prowadzeniu autorskim po wystawie pana Jana Sieraczkiewicza, jak również w wykładzie 3D Technologia w biznesie. A poza tym zwiedzanie produkcji i posłuchanie opowieści, jakie były metody produkcji włocławskiego fajansu.
0: Najmłodsi uczestnicy z dużym zaciekawieniem poznawali kolejne atrakcje, a szczególne emocje wzbudzały warsztaty artystyczne, podczas których mogli własnoręcznie tworzyć i rozwijać swoją kreatywność.
2: Jak wam się dzisiaj podobają warsztaty?
6: Super! Super!
2: A co dzisiaj tworzycie?
6: Malujemy figurki.
2: A czy lubicie malować?
6: Tak, tak.
7: Ja tworzę kameleona.
2: A dlaczego akurat kameleona?
7: Bo według mnie do mnie pasuje i jest bardzo kolorowy.
2: A czy na co dzień malujesz?
7: Na urodziny płótna, więc wykorzystywać to.
2: Czy podobają ci się warsztaty?
6: Bardzo.
2: A co dzisiaj tworzysz?
8: Dinozaura.
2: A dlaczego akurat dinozaura?
8: Bo wylosowałam go.
2: A czy na co dzień malujesz?
8: Nie.
9: Takiego stworka, czyli jaszczurka.
2: A czy lubisz malować?
8: Tak.
2: A czy na co dzień malujesz?
8: No, jak będę chciała ochotę.
0: To wydarzenie pozwoliło mieszkańcom spędzić wieczór dokładnie tak, jak chcieli. Odkrywając, poznając i doświadczając miasta z zupełnie innej, często zaskakującej strony. Maj od lat kojarzy się ze strażakami i ich służbą na rzecz lokalnych społeczności. To właśnie z tej okazji w Choceniu odbył się 6. powiatowy piknik strażacki, który zgromadził jednostki z całego powiatu włocławskiego. Był to dzień pełen integracji, rozmów i wspólnej zabawy.
10: Piknik strażacki wpisał już się w kilkuletnią tradycję. Za nami wiele pięknych, uroczystych, dostojnych obchodów organizowanych przez zarząd powiatowy, przez gminy w jednostki.

0: kostkach dzisiaj spotykamy się w troszkę luźniejszej atmosferze, podziękować strażakom, cieszyć się ich obecnością w dniu dzisiejszym, ale przede wszystkim wyrazić wdzięczność za to, co robią. Spotkanie na pikniku, ale pod dachem, bo dzisiaj także Dzień Rolnika, także strażacy tą pogodę oddali rolnikom, bo ona im także bardzo potrzebna. Mam nadzieję, że wszyscy miło spędzimy popołudnie, okazja do dyskusji. Często do poznania się przez druhów z terenu całego powiatu. Na naszym terenie działa ponad 80 jednostek ochotniczych straży pożarnych, także dzisiaj 1000 druhów na tej sali. Mam nadzieję, miło spędzi popołudnie. My na pewno w ich towarzystwie.
1: Wydarzenie to było doskonałą okazją, by bliżej poznać codzienność strażaków.
2: Ja się bardzo cieszę, że zawsze dla nas samorządowców szczebla wojewódzkiego jest tutaj miejsce. Luźnych rozmów, można poznać potrzeby strażaków, można poznać ich bliżej, ale też podziękować za tą ich służbę, za to, co robią na co dzień. Także ja zawsze z wielką przyjemnością przyjeżdżam i się cieszę, że dzisiaj tutaj druhowie tak licznie przybyli, że będą chcieli ze sobą przebywać, wzmacniać się w pewien sposób, bo myślę, że przecież ta służba nie jest łatwą służbą, więc pewnie wielokrotnie potrzeba siły, żeby wstać następnego dnia, ruszyć do kolejnej akcji, a takie spotkania na pewno wzmacniają.
1: W trakcie pikniku wielokrotnie podkreślano, że strażacka służba budzi ogromny szacunek i uznanie.
3: Ja jestem dumna z naszych strażaków, jestem im wdzięczna za to i podziwiam ich. Po pierwsze, bronią ludzkiego życia, zdrowia i mienia, ale także w swoich lokalnych społecznościach są bardzo często inspiratorami różnych wydarzeń społecznych, są organizatorami, są tymi ludźmi, którzy inspirują innych do działania. I co ważne, bardzo ważne są też młodzieżowe drużyny pożarnicze. Ja to podkreślam zawsze, że to jest ten narybek, to są ci młodzi ludzie, którzy później zasilają już dorosłe ochotnicze straże pożarne, a często później także trafiają do Państwowej Straży Pożarnej. Przecież to często z pokolenia na pokolenie jest taka miłość, pasja wpojona już od dziecka. Także cieszę się bardzo, że mogę dzisiaj być na 6. powiatowym pikniku strażackim i że będę mogła podziękować druhnom i druhom z powiatu wrocławskiego za to, że są tak dzielni i wspaniali. Będę im życzyła, aby święty Florian, patron strażaków, miał zawsze w opiece ich i ich rodziny.
4: Straż pożarna dzisiaj to nie tylko gaszenie pożaru, tylko wiele zdarzeń drogowych, które mają miejsce każdego dnia. I pierwszymi, którzy dojeżdżają do tych zdarzeń drogowych, to są właśnie ochotnicy, na terenie których te zdarzenia mają miejsce. Jak ja pamiętam straż, bo byłem też strażakiem, to jechało się na tak zwany dym, jak się gdzieś tam zapaliło. Dzisiaj jest piękny system powiadamiania. Tu ktoś jest, a ma telefon z aplikacją, to natychmiast wie, gdzie jest zdarzenie jakiekolwiek, czy pożar, czy zdarzenie drogowe. Chcę przekazać wszystkim strażakom, zarówno ochotnikom, jak i zawodowej straży pożarnej, serdeczne podziękowania za ich pracę, ale i życzenia na przyszłość służby bezpiecznej, żeby nic złego się w czasie akcji ratowniczych strażakom nie działo, ale i także, żeby tych zdarzeń było coraz mniej.
1: Powiat wrocławski od lat inwestuje w rozwój jednostek ochotniczych straży pożarnych. Strażacy w regionie korzystają z coraz nowocześniejszego sprzętu.
5: Jeżeli chodzi o powiat wrocławski, jesteśmy, można powiedzieć, tak w 90% usprzętowieni, to nowoczesnym sprzętem. My mamy w niektórych jednostkach lepszy sprzęt, jak nawet Państwowa Straż Pożarna. I co roku przybywa na nasz teren szereg sprzętów. W ubiegłym roku przybyły 4 samochody bojowe, w tym 3 średnie i 1 ciężki, ale to jest nie wszystko. Bo w ubiegłym roku, czyli 2025, na nasz teren przybyło 14 nowych samochodów z różnych środków finansowych. I z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, i unijne środki, i samorządowe. Także my idziemy wielokierunkowo.
1: Strażacki piknik w Choseniu po raz kolejny pokazał, że za mundurem stoją ludzie pełni poświęcenia, gotowi nieść pomoc o każdej porze dnia i nocy.

0: Anwil Wosławek przedwcześnie zakończył walkę o medal Mistrzostw Polski. W ubiegłym tygodniu prezes klubu koszykówki Wosławek na konferencji podsumowującej sezon oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej. Przypomnijmy, że w fazie zasadniczej rottweilery pod wodzą Grzegorza Korzana grały w kratkę, co doprowadziło do zmiany na stanowisku. Miejsce pochodzącego z Wosławka szkoleniowca zajął Ronen Ginsburg. Otrzymał umowę na 2 lata. Anwil kontraktował kolejnych zawodników i ostatecznie zakwalifikował się do rundy play-in. Tutaj przegrał 2 mecze przed własną publicznością i odpadł z walki o medal Mistrzostw Polski. Rada nadzorcza klubu zdecydowała, że nowym prezesem będzie Hubert Heyman. Dotychczasowy dyrektor sportowy z wosławską koszykówką związany jest od wielu lat. Czekamy na pierwsze komentarze ze strony nowego sternika Anwilu Wosławek. Biojarmark na Starym Rynku jak co 2 tygodnie ponownie przyciągnął miłośników lokalnych smaków i produktów tworzonych z pasją. To miejsce, gdzie liczy się jakość, pochodzenie i świadomość dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co jedzą, co kupują i jednocześnie wspierać regionalnych producentów.
1: Witamy serdecznie na kolejnym biojarmarku, który trwa już bardzo długo w naszym mieście. Zaskarbił sobie bardzo wielu klientów. Dzisiaj wyjątkowa okazja kupić piękny prezent na Dzień Mamy. I biżuteria, i kosmetyki, i oleje, co tylko sobie zażyczymy. Myślę, że warto do nas zajrzeć z kilku powodów. Dlatego, że bardzo często mówi się o tym, że w Polsce jest napływ żywności spoza Polski, z różnych rodzajów krajów, z źródeł, których nie znamy. Więc my jesteśmy właśnie taką alternatywą. Kupujmy u swoich, kupujmy polską żywność, wyprodukowaną w małych manufakturach, gdzie faktycznie jakość tych produktów jest bardzo, bardzo wysoka. Po drugie, przepiękne miejsce, chyba najpiękniejsze miejsce we Wrocławku, Stary Rynek, w którym nie tylko można zrobić zakupy, ale mamy tutaj strefę relaksacyjną, można usiąść, wypić kawkę. Świeżutkie drożdżówki, więc można sobie coś skonsumować na miejscu. No i cóż, myślę, że takich produktów rzemieślniczych, ekologicznych, zdrowych jest zawsze za mało. Jesteśmy, myślę, dla Wrocławka i okolic taką właśnie fajną alternatywą, gdzie można takie produkty co 2 tygodnie u nas zakupić.
0: Na stoisku Naturalne Orzechowe nie zabrakło propozycji dla fanów zdrowych dodatków do kuchni. W ofercie m.in. naturalne oleje, idealne do sałatek i codziennych dań.
2: Zapraszam Państwa na moje stanowisko. Mam dzisiaj orzechy laskowe w formie oleju. Olej z orzecha laskowego bardzo fajnie się sprawuje teraz do sałatek, ze świeżych warzyw. Bardzo duża zawartość wapnia. Także bardzo smaczny dodatek, na pewno niezbędny do teraz świeżych, sezonowych warzyw. Może być też olej z orzecha włoskiego. Oczywiście orzechy w formie masła orzechowego, jak zawsze na moim stanowisku.
3: Czy wszystkie produkty robicie sami?
2: Wszystko, co tutaj Pani widzi, co Państwo możecie spróbować, to są nasze wytwory. Mamy swoje sady orzechowe, więc korzystamy tylko i wyłącznie z orzechów z naszego sadu. Orzech laskowy i orzech włoski.
3: A który olej cieszy się największą popularnością?
2: Na chwilę obecną polecamy właśnie oleje orzechowe, ponieważ one są bardzo aromatyczne. Jeśli ktoś lubi orzechy, to jest super dodatek do każdego dania.
0: A dla tych, którzy lubią kulinarne eksperymenty, pojawiły się prawdziwe nowości. Cebulowa petarda oraz kiszony czosnek, które zaskakują intensywnością smaku.
4: Mamy kilka nowości. Mamy m.in. dzisiaj jest z nami cebulowa petarda i jest kiszony czosnek, który ukisiliśmy i wsadziliśmy w oliwę oliwę na zimno tłoczoną z rozmarynkiem. Mam bajaderki, więc jest kilka rzeczy. Mam ciasto marchewkowe, bezglutenowe, więc wpadajcie, coś nowego się znajdzie.
3: A czy któryś produkt cieszy się szczególnym zainteresowaniem?
4: Pewnie. Cieszy się kiszony czosnek na maksa. Dobrze, no.
0: Nie zabrakło też czegoś dla ciała i duszy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się naturalne sole do kąpieli, a nowością była sól do stóp. Idealna propozycja na nadchodzące cieplejsze dni.
5: Dzisiaj niezmiennie przyjechałam do Wrocławka z moimi solami kąpielowymi, które tworzę na bazie soli kłodawskiej, niezwykle pokatej w Portas Magnes, inne pierwiastki również, które tworzę z 2 rodzajów soli kłodawskiej, różowej i potasowo-magnezowej oraz ziół, które w większości zbieram, uprawiam sama. Oraz oczywiście z solami do użytkowania w saunie lub do inhalacji i do użytkowania jako peeling w domu, które prężnie tutaj wzbogacam o nowe zapachy, także koniecznie wpadajcie powąchać co nowego u mnie. A dzisiaj chciałam opowiedzieć o soli specyficznie do stóp, którą stworzyłam z myślą o rozpoczynającym się lecie i o tym, że naszym stopom nie jest najmilej w pełnych butach, kiedy są upały. Tutaj jest sól różowa i sól potasowo-magnezowa w ogromnej ilości. Jest dodatek sody oczyszczonej, która ma właściwości dezynfekujące stopy.

0: ogromnie dużo szałwii, pokrzywy, czyli również takie zioła antyseptyczne. Jest glicerynka oraz nawłoć, która ma właściwości zmiękczające naskórek. Mega polecam, szczególnie panom, właśnie po takim dniu wypełnionym pracą, nie dość, że wspaniały relaks, to jeszcze dezynfekcja stóp.
1: Mieszkańcy chętnie opowiadali, dlaczego wybierają to miejsce na mapie Wrocławka.
2: Poszukujemy zdrowej żywności, no i chętnie wspieramy produkcję
3: lokalną.
2: Rodzinom, rodzimą, tak.
3: Lokalną. No i fajny klimat jest.
4: Czy są Państwo tutaj co 2 tygodnie?
3: Bywamy. Często.
2: Chodziliśmy w tej poprzedniej lokalizacji i teraz przychodzimy tutaj. Jak jesteśmy, to chętnie bywamy.
1: Biojarmark to nie tylko zakupy, ale też spotkania, rozmowy i inspiracje do zdrowszego stylu życia. A kolejne edycje już tylko potwierdzają, że to miejsce na stałe wpisało się w kalendarz mieszkańców. W Urzędzie Miasta rozpoczęły się wybory. Wybory dyrektorów placówek oświatowych we Wrocławku. Nie chodzi o wszystkie szkoły i przedszkola. Kadencja dyrektora trwa 5 lat. We Wrocławku w kilku szkołach ten okres właśnie upływa, a dodatkowo są tworzone nowe placówki. Zespoły szkolno-przedszkolne. Tam również trzeba wybrać dyrektorów.
5: W tym roku mamy 15 konkursów. W tej grupie jest 8 konkursów związanych z utworzeniem nowych placówek, czyli zespołów szkolno-przedszkolnych. I prawo stanowi tak, że muszą być wyłonieni dyrektorzy tych zespołów. Oczywiście jest tak, że mogą startować do konkursu i taka każdy może startować, który ma oczywiście odpowiednie wykształcenie, doświadczenie. Czyli mogą startować dyrektorzy obecnie pełniący swoje funkcje, a także inni kandydaci, którzy czują się na siłach, aby podjąć to stanowisko. Pozostałe osoby to są osoby, które skończyły właśnie, kończą w tym roku szkolnym 5-letnią kadencję i również albo startują, albo są nowi kandydaci na te stanowiska. W tym roku jeszcze jest taka nowe prawo, nowe zapisy w prawie oświatowym, że organ prowadzący, jakim jest prezydent Wrocławka, akurat w naszym przypadku, może przedłużyć bez konkursu kadencję na kolejne 5 lat danemu dyrektorowi, no, oceniając jego działalność, wyniki egzaminów końcowych. I w tym roku pan prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki skorzystał z tego prawa i 3 dyrektorom przedłużył tą kadencję na kolejne 5 lat.
1: Mowa tutaj o zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół chemicznych. Poza nowo utworzonymi zespołami szkolno-przedszkolnymi konkurs dotyczy stanowiska dyrektora w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1, przedszkolu nr 19, przedszkolu nr 30, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół ekonomicznych, zespole szkół technicznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.
5: Komisja konkursowa oczywiście również jest wyłoniona zgodnie z prawem oświatowym, czyli to są przedstawiciele organu prowadzącego, kujawsko-pomorskiego, w naszym przypadku kuratora oświaty, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, a także przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie szkoły i na terenie naszego miasta. Więc w związku z tym kilkunastoosobowe składy debatują już od godzin poradnych nad propozycjami każdego z kandydatów.
6: I to będą wybory na zasadzie demokratycznym, czy czyjś głos ma więcej wagi?
5: To są wybory demokratyczne, dlatego że są wyborami tajnymi. I wiadomo, że jest przewodniczący, natomiast w prawie oświatowym wszystkie zapisane są możliwości, jakie kandydat może, ile głosów może uzyskać. No musi być na pewno bezwzględna liczba głosów.
1: A co w przypadku, gdy jest jeden kandydat na stanowisko dyrektora? Okazuje się, że może przegrać.
5: W przypadku, gdy dyrektor nie zostanie wyłoniony, to i tak prezydent, no w naszym przypadku prezydent jako organ prowadzący, musi na z grona pedagogicznego osoby, która będzie pełniła obowiązki dyrektora, aż do momentu ogłoszenia kolejnego konkursu. To rzeczywiście dla nas jako samorządowców duże wyzwanie, dlatego że nie ma aż takiego dużego zainteresowania konkursami. Jak starsi urzędnicy opowiadają, to tam kiedyś było i 10, i 15 osób na to stanowisko. Natomiast tutaj jest bardzo sporo w tej grupie, to są dotychczas dyrektorzy, dotychczas pełniący obowiązki, ale również są nowe osoby, bo część na przykład dyrektorów, którym kończyła się kadencja, skorzystało z prawa i sprawa do emerytury.
1: Spośród 15 szkół tylko w 5 o stanowisko dyrektora ubiega się więcej niż jedna osoba. Konkurs trwa do piątku. O wynikach będziemy informować. Seniorzy to osoby aktywne. Oczywiście na tyle, na ile pozwala im zdrowie. Ich wizerunek znacznie zmienił się w ostatnich latach. Chcą podróżować, poznawać nowych ludzi, uczyć się. Z myślą o osobach starszych kilka lat temu w naszym regionie powstały dzienne domy Seniora Plus. Jeden z nich znajduje się w Szczkowie, w gminie Izbica Kujawska.
7: Bardzo promowałam już od 2015 roku, kiedy byliśmy w perspektywie regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, powstawanie dziennych domów pobytu. Demografia jest nieubłagalna, zmienia się model rodziny. Kiedyś rodziny wielopokoleniowe to była normalna sprawa, dzisiaj często seniorzy zostają sami. Więc ja rzeczywiście promowałam tworzenie dziennych domów pobytu wśród seniorów. Najpierw wychodziło to różnie. Trochę włodarze obawiali się, że nie będzie chętnych, bo że te dzienne domy kojarzyły im się z domami pomocy społecznej, a to nie jest coś najmilszego. To już to jest konieczność. Natomiast rzeczywiście udało tutaj pana burmistrza Izbicy Kujawskiej, żeby przystąpił do tego projektu, żeby łatwiej było też włodarzom. Nasz Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju jest głównym. To on aplikuje o te środki. Dzisiaj dziennych domów pobytu stworzył taką sieć kujawsko-pomorskich dziennych domów pobytu i ma ich w zarządzaniu prawie 40. Więc ja się bardzo cieszę, że tutaj seniorzy czują się dobrze, że znaleźli tutaj swoje miejsce, że czują się zaopiekowani.
1: Funkcjonowanie dziennego domu seniora pozytywnie wpłynęło na życie osób starszych w gminie Izbica Kujawska.
8: Dom dziennego pobytu, dom seniora jest bardzo ważną instytucją. Zabezpiecza potrzeby kilkudziesięciu naszych seniorów, dba o to, żeby byli zaopiekowani, żeby się dobrze tutaj czuli. Jest, mi się wydaje, doskonała atmosfera. Wszyscy z ochotą tutaj przybywają i uczestniczą tutaj w zajęciach, jakie są dla nich przygotowane.
1: Pensjonariuszy odwiedzili przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. Przywieźli upominki, które mogą uratować życie, czujniki tlenku węgla.
7: Dzisiaj byliśmy z tą taką dodatkową inicjatywą, do której trafiamy dziennych domów pobytu, czyli wręczamy seniorom czujki tlenku węgla, które mają ratować życie. Ruszył taki program pilotażowy, gdzie w pierwszej kolejności wręczamy właśnie seniorom z dziennych domów pobytu, ale jesteśmy w trakcie przygotowywania dużego projektu, do którego zaprosiliśmy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, zaprosiliśmy ochotnicze straże pożarne, żeby najpierw GOPS-y, MOPS-y dały nam informacje, gdzie i ile jest potrzebnych na terenie danej gminy, gdzie są takie domy, gdzie są ludzie samotni, gdzie są rodziny wielodzietne, a później strażacy, żeby te czujki montowali właściwie, bo to też jest niezwykle ważne.
6: Właśnie powiedzmy, o czym pani wspominała, ile jest tych czujek, ile dzisiaj seniorzy otrzymali czujek i gdzie ich nie umieszczać?
7: Nie umieszczać ich, to też ja celowo jeżdżę i wręczam te czujki sama, bo kiedyś rozmawiając z seniorami, jedna z pań seniorek powiedziała mi, że ma już taką czujkę i mają schowaną głęboko w półce, więc ja to powtarzam kilkukrotnie, że nie chowamy ich, one naprawdę te niewielkie urządzenia mogą uratować nasze życie, więc stawiamy je w miejscu, gdzie ten czad najszybciej może się pojawić. Nie umieszczamy ich przy oknach, gdzie mamy dostęp powietrza, więc najlepiej zawiesić gdzieś na ścianie na wysokości 1,40 m, a jeżeli nie, to gdzieś na półce, ale mówię z daleka od okna.
8: Dzisiejsze wydarzenie związane z przekazaniem czujek tlenku węgla, czujek czadu jest bardzo też ważnym elementem tutaj funkcjonowania naszego środowiska. Przede wszystkim zabezpiecza to, co najważniejsze, życie zabezpiecza, a wiemy doskonale, jakie zagrożenie niesie ten cichy zabójca, czyli tlenek

0: Czadu. Myślę, że ta akcja związana z czujkami tlenku węgla powinna być coraz bardziej rozpropagowywana i mam nadzieję, że tutaj ta tendencja będzie postępować. A też tutaj zdeklarowałem pomoc w tym zakresie, w zakresie obsługi technicznej, ale i przede wszystkim prewencji ze strony naszych ochotników strażaków. Mamy tutaj na terenie naszej gminy 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych, dwie w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. I strażacy zdeklarowali już udział w tych akcjach prewencyjnych i będą służyli tutaj swoją pomocą w tej kwestii technicznej, jeżeli chodzi o zamontowanie i właściwy instruktaż odnośnie użytkowania tych czujek czadu.
1: Na co dzień w domu seniora w Czczkowie przebywa kilkadziesiąt osób. Budynek został dostosowany do nowych potrzeb. Wcześniej mieściła się tam szkoła.
2: Dzienny dom Senior Plus funkcjonuje od 5 lat. Uczestnikami dziennego domu są osoby nieaktywne zawodowo, niezdolne do samodzielnej egzystencji lub ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają wsparcia. W ramach działalności Dziennego Domu Senior Plus w Szczkowie uczestnicy korzystają z usług socjalnych, terapii zajęciowej, usług fryzjerskich, kosmetycznych, usług psychologicznych. Mamy również fizjoterapeutę, animatora.
3: Jesteśmy na uroczystości przekazania czujników czadu. Widzimy, że seniorzy mają się dobrze i są niezwykle dziarscy i aktywni.
2: Tak, nasi seniorzy lubią aktywnie spędzać czas, chętnie uczestniczą w różnych wyjazdach, warsztatach, które organizujemy w ramach naszej działalności ośrodka.
1: Dzienny dom seniora to placówka wsparcia, która zapewnia osobom starszym opiekę i aktywizację w ciągu dnia. Umożliwia im bezpieczne spędzanie czasu, udział w zajęciach, rehabilitacji i kontakt z innymi ludźmi. Samorząd nie zapomina o starszych mieszkańcach. Otrzymane czujniki czadu mogą uratować życie. Pamiętajmy, aby nie lekceważyć urządzenia, gdy zacznie dawać sygnały alarmowe. Należy wtedy wezwać służby i opuścić budynek. Po raz 32 miłośnicy kajaków i aktywnego wypoczynku spotkali się na ogólnopolskim spływie rzeką z Głowiączką. Przez dwa dni uczestnicy pokonywali kolejne kilometry wodnej trasy, podziwiając naturę i wspólnie spędzając czas. Finał wydarzenia tradycyjnie odbył się w Parku Sienkiewicza we Włocławku.
4: Ten spływ to już jest 32 edycja. I mówią, że z Głowiączka nie nadaje się do pływania. Przeczymy tej tezie, bo już 32 lata, może nie pod rząd, ale od 1986 roku, pływamy tą rzeką i jest rzeka wymagająca, kapryśna jak kobieta. I raz ten stan wody jest niziutki, raz jest większy. Spływ obfituje wywrotki, są liczne drzewa, które trzeba obnieść bądź przepłynąć pod nimi i dlatego jest dość uciążliwy. Na początkowych etapach w okolicach Lubrańca i Zgłowiączki są trzcinowiska, gdzie trzeba się przedzierać przez trzciny. Zwłaszcza przy niższym stanie wody, jest to dość uciążliwe, ale tu zawsze jest taka ekipa wodniaków, że nie boi się wyzwań, tylko niezależnie od pogody, bo spływ idzie obojętnie, czy pada, czy nie pada, bo to jest taki cykliczny, organizowany, trzydniowy spływ. I w tym roku był od miejscowości Rybiny nad jeziorem Halną pod katedrę w Włocławku.
1: Uczestnicy po dopłynięciu do mety dzielili się swoimi wrażeniami z dwóch dni spędzonych w wodzie.
5: Jak wrażenia?
6: Bardzo dobrze. Pierwszy dzień deszczowy, poza tym wszystko dobrze. Pogoda dopisała, towarzystwo dopisało. Okay.
5: Czy ta trasa jest wymagająca?
6: Organizatorzy mówią, że większość ludzi jeździ tutaj tylko dwa razy. Pierwszy i ostatni, bo podobno 80% osób przyjeżdża raz. Większość uczestników stanowią stali, można powiedzieć, bywalcy, także ktoś, kto jeździ co roku, tak?
5: Jakby pan zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
6: Na pewno można siebie sprawdzić w dosyć trudnych warunkach i na pewno jest super towarzystwo. Wszyscy są bardzo zintegrowani, są ogniska, także miło spędzony czas. Można odpocząć, przestać myśleć o pracy i o innych rzeczach.
7: Całkiem przyjemnie się płynęło. Było kilka drzew, które trzeba było pokonać, ale no, W zależności od kajaka dało się prawie każde.

0: pokonać bez wysiadania. No a z uwagi na to, że niektórzy musieli wysiadać, no to jeszcze ich tutaj nie ma, ale sądzę, że niedługo przypłyną.
1: Czy to był twój pierwszy raz na tym spływie?
0: Na tym konkretnym spływie trzeci, a ogółem było ich całkiem sporo.
1: Jak byś zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
0: Cóż, no, zasadniczo kajakarstwo jest całkiem przystępne, jeśli wie się gdzie szukać. Więc cóż, no, minimalnym wymaganiem jest tak naprawdę z reguły umieć pływać w pław, żeby w razie czego nie mieć problemów, a tak oprócz tego są wypożyczalnie i każdy tak właściwie może się tego nauczyć.
2: Tegoroczny spływ dobiegł końca, ale już organizatorzy zapraszają na kolejną edycję. Za rok do kajakowej ekipy może dołączyć każdy. Podczas konferencji prasowej struktur Prawa i Sprawiedliwości został poruszony temat remontu mostu. Może on potrwać dłużej niż początkowo zakładano z uwagi na problem ze znajdującą się pod asfaltem płytą jezdną.
3: 30 milionów złotych przyznanych jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości na remont tego obiektu. Remont planowany na 13 miesięcy. Czego dowiadujemy się dzisiaj? Urzędnicy zorientowali się, że tuż pod asfaltem jest problem z płytą jezdną. Można zadać retoryczne pytanie. Czy nie można było tego sprawdzić wcześniej? Czy rzeczywiście opierano się na ekspertyzach sprzed 3 lat? Dla 90-letniego mostu to całe wieki. Jakie będą tego skutki? Skutki, szanowni państwo, będą takie, że z planowanych 13 miesięcy remont może wydłużyć się o pół roku, może 10 miesięcy. Ale most może również zostać zamknięty całkowicie dla ruchu samochodowego. Korki, straszny chaos komunikacyjny i koszmar dla mieszkańców. Nie wiadomo się, czy śmiać, czy płakać, drodzy państwo, bo jeśli okaże się, że urzędnicy zorientują się, że pod płytą jezdną płynie Wisła, dopiero możemy mieć problem. Chyba, że już to wiedzą. Panie prezydencie, kto odpowie stanowiskiem za te błędy? Miasto tonie w długach, a my mieszkańcy musimy do tego długu jeszcze dopłacać.
2: Ratusz weryfikuje doniesienia wykonawcy co do stanu płyty jezdnej. Ekspertyza trafiła do Instytutu Budowy Dróg i Mostów.
4: Przed rozpoczęciem przetargu i przed rozpoczęciem prac na moście stalowym posiadaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym ekspertyzy dotyczące mostu stalowego. Natomiast w trakcie prowadzenia prac wykonawca wykonał ekspertyzę o tym, że stan płyty nośnej jest niezadowalający. Jako ratusz postanowiliśmy zweryfikować tą ekspertyzę, wysyłając ją do Instytutu Budowy Dróg i Mostów, właśnie żeby potwierdzić te doniesienia wykonawcy. Dodatkowo również zwróciliśmy się z prośbą o opinię do wybitnego eksperta w zakresie konstrukcji mostów, do profesora z Poznania, żeby on również niezależnie wydał taką opinię dotyczącą tej ekspertyzy. Mamy świadomość, że ten problem może wydłużyć remont mostu, natomiast zachęcamy wykonawcę, żeby zintensyfikował działania, które może niezależnie od tej płyty nośnej wykonywać. Są to prace korozyjne czy związane chodnikami. Chciałbym również tutaj podkreślić, że wykonawca otrzymał już od miasta ponaglenie, jeżeli chodzi o postęp prac, ponieważ właśnie ten postęp prac jest niezadowalający. Chcemy, żeby ten remont trwał jak najkrócej oraz żeby był jak najmniej dotkliwy dla mieszkańców.
2: Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy czas remontu mostu zostanie przedłużony. Warsztat terapii zajęciowej TPD we Wrocławku świętuje wyjątkowy jubileusz. 30 lat działalności. To 3 dekady pracy, spotkań i codziennego wsparcia. Z tej okazji zaplanowano uroczystości, które będą nie tylko świętem, ale też okazją do wspomnień, wzruszeń i podsumowań drogi, jaką placówka przeszła przez te lata.
5: To dla nas bardzo ważny jubileusz. Jest to 30 lat nieprzerwalnej działalności warsztatu terapii zajęciowej. Program zaplanowaliśmy na wielkie odczytanie gości, którzy zostali zaproszeni, przedstawienie ich. Następnie przygotowaliśmy krótki pokaz, slajd z 30 lat istnienia naszego, jak te nasze życie się od samego początku, od roku 95 zaczęło i jak to przebiegało. Następnie będzie występ naszych

0: podopiecznych. Całych postaraliśmy się, żeby to było pełna nasza skład tu warsztatu, czyli 35 osób z niepełnosprawnościami, żeby wystąpiło na scenie. Następnie poprosimy zaproszonych gości, rodziców, opiekunów o poczęstunek, który odbędzie się w browarze B.
1: Warsztat od lat pełni ważną rolę terapeutyczno-rehabilitacyjną, wspierając osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu i rozwijaniu swoich umiejętności.
2: Jest tu rehabilitacja, terapia zajęciowa, no z tym związane

0: osoby z niepełnosprawnościami były tak naprawdę zamknięte w domu, tak? Teraz mogą wyjść do społeczności i no, ja sobie przynajmniej nie wyobrażam, żeby te warsztaty zostały zlikwidowane i żeby one, te uczestnicy nasi wrócili wszyscy do domu, siedzieli i no, nie uczyli się podstawowych zasad, nie uczyli się jak żyć w społeczeństwie, bo nie oszukujmy się, nie każdy to wynosi z domu. Tym bardziej, że są różne niepełnosprawności, nad którym trzeba osobami popracować więcej. Niektórzy pewne rzeczy wynoszą z domu, ale każdy z nich potrzebuje jakiegoś wsparcia. No w tym życiu naszym codziennym.
1: 30 lat historii warsztatu terapii zajęciowej TPD to setki ludzkich historii, małych i dużych sukcesów oraz codziennej pracy, która zmienia życie. Literatura i spotkania z lokalną kulturą. Przed mieszkańcami kilka wyjątkowych dni w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Już jutro odbędzie się spotkanie autorskie z Kingą Poruczkowską.
2: W czwartek 21 maja o godzinie 17 serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszą wrocławską autorką Kingą Poruczkowską. Kinga Poruczkowska ma już na swoim koncie kilka książek. W samym 2026 roku wydała dwie książki, Fleeting Time i Zakochaliśmy się w kłamstwie. To będzie taka okazja, żeby spotkać właśnie autorkę. I serdecznie zapraszamy.
1: W programie znalazł się również dzień dedykowany fanom puzli. Każdy będzie mógł przyjechać do biblioteki i układać kolorowe obrazy.
2: W sobotę 23 maja wszystkich miłośników puzli zapraszamy do naszej sali kameralnej na puzzlowe pogaduchy. Mniejszych puzzlomaniaków, młodszych puzzlomaniaków zapraszamy z opiekunami. Będziemy mieli i własne puzzle, i będzie można przynieść swoje, aby sobie tutaj układać.
1: Pod koniec maja odbędzie się kolejne spotkanie autorskie z lokalną pisarką.
3: Zapraszamy na spotkanie autorskie z Joanną Waszyn. Joanna Waszyn to wrocławska polonistka, także logopeda. W 2025 roku zadebiutowała powieścią psychologiczną, inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami pod tytułem Zanim napisałeś Dzień dobry Asiu. Autorka zaprasza do swojego świata, gdzie fabuła o miłości przeplata się z takim nieoczywistym językiem metafor i symboli. Spotkanie odbędzie się w centrali 28 maja o godzinie 17 w sali kameralnej.
1: Najbliższe dni w bibliotece upłyną pod znakiem kultury i interesujących rozmów. Kolejna inwestycja i kolejny krok w rozwoju wrocławskiej firmy. We Wrocławku uroczyście otwarto nową halę firmy Run Chłodnia. Nowoczesna przestrzeń do przechowywania mrożonej żywności, zaplecze socjalne i część logistyczna mają jeszcze bardziej usprawnić działalność przedsiębiorstwa, które od lat buduje swoją markę na jakości i zadowoleniu klientów. To właśnie wieloletnia praca i konsekwencja sprawiły, że pierwsze dostawy kukurydzy trafiły aż na rynek amerykański.
4: Dzisiaj mamy przyjemność brać udział w uroczystości otwarcia nowej hali magazynowej, którą mamy. Tą inwestycję realizowaliśmy dzięki środkom z KPO oraz naszym własnym środkom firmowym. Mamy tutaj halę magazynową na ponad 5700 miejsc paletowych, składowanych w temperaturze ujemnej minus 18 stopni. Będziemy składowali tutaj przede wszystkim kukurydzę, wiśnie, produkty, które przetwarzamy. Sam proces budowy trwał około roku, także przebiegł bardzo szybko. Firma Trebut, która była generalnym wykonawcą, wywiązała się ze wszystkich terminów, poprowadziła budowę, możemy powiedzieć, wzorowo. Jesteśmy im też bardzo wdzięczni. No i cieszymy się, dlatego że ta hala, ten magazyn w bardzo odpowiednim czasie dla nas powstaje, dlatego że rozwijamy naszą sprzedaż. Zwiększamy udział w rynku amerykańskim, realizujemy pierwsze dostawy już za ocean, co jest, myślę, dużym sukcesem naszej firmy i naszej tutaj lokalnej społeczności, no bo wysyłać kukurydzę do Stanów Zjednoczonych, która jest ojczyzną kukurydzy, jest wielkim sukcesem. I ten sukces też realizujemy dzięki polityce kadrowej i naszym wspaniałym kadrom, pracownikom, którzy codziennie przygotowują nasze produkty. Kukurydzę produkujemy od przeszło 33 lat. Także takich rzeczy się nie da wypracować w krótkim czasie. To jest owoc wieloletniej pracy, już można powiedzieć pokoleniowej. Natomiast jeżeli chodzi o już te takie ostatnie kroki, które doprowadziły do tego, że to się udało, no to tutaj wielka praca pana dyrektora Łukasza Gryciuka, który od wielu lat prowadzi sprzedaż na rynku północnoamerykańskim wiśni, naszych mrożonych wiśni tutaj z regionu.

0: No i mając kontakt z klientami, rozmawiając z nimi, powoli zaczął odkrywać szansę rosnącego rynku amerykańskiego, pojawiającej się pewnej niszy. Także to też trwało latami. Już te ostatnie, może tak bezpośrednio 7 lat, to były takie właśnie pierwsze kontakty i informacje o tym, że ta kukurydza tam może być odbierana od nas. Natomiast pierwszy taki poważny, duży kontrakt zdobyliśmy w zeszłym roku w bardzo wyjątkowych okolicznościach, nadzwyczajnych bym powiedział, no, ale byliśmy w dobrym miejscu, o dobrym czasie. No i udało nam się podpisać duży kontrakt. Teraz pracujemy nad jakby ponowieniem tego kontraktu na kolejny rok. Także no, jest to bardzo wyjątkowa rzecz. Z takich ciekawostek, które mogę Państwu powiedzieć, okazuje się, że transport morski z Gdyni, właściwie z Włocławka do Gdyni i później morski na wschodnie wybrzeże amerykańskie w tej chwili jest tańszy niż transport kołowy z zachodniego wybrzeża amerykańskiego na wschodnie. Także też ta konkurencyjność tutaj transportu bierze jakąś rolę, natomiast no, głównym czynnikiem jest nasza jakość, doświadczenie i to, że potrafimy uprawiać kukurydzę w standardach amerykańskich.
1: Za sukcesem stoją ludzie. Wśród pracowników są osoby nie tylko z Polski, ale również z różnych zakątków świata.
2: To, co możemy dzisiaj obserwować, to jest wspólna nasza ciężka praca. W tym momencie w grupie RUN mamy zatrudnione około 650 osób i każdy z nas ma swój wyjątkowy wkład w to, że dzisiaj możemy tutaj być i świętować razem. Nasza załoga składa się nie tylko z pracowników polskich, ale z Filipin, z Kolumbii, z Wenezueli. Mieliśmy też pracowników z Afryki, także jeżeli chodzi o to, z kim współpracujemy, to można powiedzieć, że mamy pracowników z całego świata i każdy z nich wnosi swoją indywidualność i dzięki temu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, czyli wyjątkowi. W tym momencie, jeżeli chodzi o rekrutacyjne, za niedługo uruchamiamy przeroby sezonowe, więc no tutaj też kolejne 80 osób będzie miało szansę dołączyć do naszej firmy, do naszej załogi.
1: Firma może pochwalić się aż 40 sklepami. Ogromną rolę odgrywają sprzedawcy i pracownicy pierwszej linii. To oni budują relacje z klientami.
0: Najdalszy nasz sklep w tej chwili już jest pod Łodzią, w Łodzi. Także poszliśmy tutaj z rozwojem w kierunku województwa łódzkiego. Myślimy o rozbudowie tam zaplecza logistycznego. Sklepów jest już ponad 40. I to, co nas najbardziej cieszy, to jest to, że mamy wspaniałych, cudownych sprzedawców, którzy z szacunkiem i z myślę, że z takim uśmiechem na twarzy podchodzą do naszych klientów. I właśnie dzięki nim mamy niesamowite grono klientów i na co dzień się spotykamy. Ja się często spotykam z bardzo życzliwymi opiniami, a ja kupuję pierogi, a ja tam dewolaja próbowałem. Dziękujemy, fajnie, że to jest, fajnie, że to jest nasze. Także no, rzeczywiście te sklepy to jest taka gałąź naszej firmy, która się rozwija bardzo dynamicznie. I myślimy, że w następnych latach będzie to kontynuowane.
1: Praca z mrożoną żywnością wymaga ogromnej precyzji i troski o każdy etap produkcji i przechowywania.
0: Zarządzaniem mrożoną żywnością jest bardzo, no może nie trudne, ale wymaga uwagi i troski. Dzięki temu, że my mamy sklepy firmowe i to są sklepy, które są zaopatrywane prosto od producenta, nie tylko od nas, ale też od zaprzyjaźnionych polskich firm, które swoje produkty tam dostarczają, mamy możliwość skrócenia łańcucha dostaw, dzięki czemu się te mrożonki nie mają okazji rozmrozić albo utracić części temperatury, co powoduje, że się pojawia szron, lód i one są mniej apetyczne, tracą część wilgoci, więc po prostu tracą na jakości. Więc tutaj ten krótki łańcuch dostawy, który też się przekłada na okazyjną dobrą cenę dla klienta, jest kluczowy. Natomiast jeżeli chodzi o tą inwestycję i te inwestycje, które tutaj mamy rok temu otwierane, zakładają na jakość naszych produktów. Przede wszystkim, to może taka nie jest oczywista rzecz, ze względu na zadowolenie załogi i przyjemność z pracy. Jeżeli ta infrastruktura jest nowoczesna, jest bezpieczna, to pracownik i my jako pracownicy też nie musimy tak się skupiać na tym, co nas otacza, tylko możemy się skupić na tym, co wykonujemy. Więc wprost ta przyjemność z pracy przekłada się na jakość wyrobów, i to widzimy i to odczuwamy. Oczywiście jakby nowa infrastruktura, nowe hale też powodują, że jest mniej zagrożeń, mniej elementów, które mogą gdzieś się złamać, dostać do produktu, mniej awaryjne są te obszary, więc mniej zamieszania w procesie produkcyjnym, które bardzo często się przekłada na...

0: późniejsze reklamacje.
1: Firma również podkreśla swój rodzinny charakter. Dobra atmosfera, integracyjne wydarzenia i wsparcie pracowników sprawiają, że wielu z nich związanych jest z przedsiębiorstwem od lat.
2: Myślę, że tutaj my bardzo chętnie, jak jest jakaś okazja, żeby spotkać się razem i poświętować, zatrzymać się na chwilę i zobaczyć, w jakim miejscu też jesteśmy i żeby to uczcić, to myślę, że tutaj dla nas to są takie ważne rzeczy, takie punkty milowe w rozwoju firmy, a tak na dobrą sprawę firma rozwija się dzięki ludziom, tak? Procesy czy budynki, to jest tylko efekt, który widać, tak? Ale wszyscy my mieliśmy tutaj wkład w to, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, no i żeby rozwijała się firma cały czas, nieustannie.
0: To jest olbrzymi nakład pracy właśnie pani dyrektor i całego działu kadr, który organizuje te wydarzenia, nie tylko to, ale też właśnie piknik rodzinny, który będziemy mieli za tydzień. Teraz mieliśmy wspaniałą inicjatywę też takiego czynu społecznego w naszym ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Głuszyńskim, gdzie pracownicy z własnej, nieprzymuszonej woli właśnie zorganizowaną autobusem i całą wycieczką pojechali i tam takie wiosenne porządki prowadzili. Jest wiele innych inicjatyw, które właśnie nasz dział kadr prowadzi. I tutaj trzeba powiedzieć, że chcemy powiedzieć, że to jest rzeczywiście coś unikatowego, że udaje nam się w takim oczywiście jakby zakresie, w jakim to jest, utrzymywać pewną atmosferę firmy rodzinnej. Szacunku, zaufania na tyle, na ile potrafimy, na tyle, na ile możemy. Oczywiście jakby nie jesteśmy doskonali, ale myślę, że to się udaje i to tworzy dobre miejsce życia.
1: Podczas otwarcia głos zabrał także zastępca prezydenta miasta Jarosław Zdanowski. Podkreślił, że Run Chłodnia to jeden z przykładów działalności, która skutecznie buduje lokalną gospodarkę.
3: Firma jest od lat dawien związana z Wrocławkiem i od lat 50. ubiegłego wieku. Jest to także firma rodzinna, co jest bardzo cenne w dzisiejszych czasach, dlatego że przy firmach rodzinnych mamy to, że kolejne pokolenia chcą kontynuować pracę swoich poprzedników i bardziej zależy na utrzymaniu tej spuścizny, która po nich zostaje. Oczywiście, że jeżeli chodzi o Chłodnię Run, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to jedna z większych firm w naszym mieście i to, że inwestuje akurat u nas, to jest to bardzo dobre dla miasta, jest dla mieszkańców przede wszystkim, jeżeli chodzi o miejsca pracy. Też cieszy fakt, że firma w ciągu 12 miesięcy oddaje kolejną inwestycję. W maju poprzedniego roku była to hala produkcyjna, w tym roku mamy halę mroźnie, tak zwaną, z zapleczem logistycznym i zapleczem socjalnym dla pracowników. Także jak najbardziej to nas cieszy i życzymy firmie, aby za kolejne 12 miesięcy byśmy byli znowu na otwarciu kolejnej ich inwestycji.
1: Nowa hala to nie tylko większa przestrzeń, ale przede wszystkim nowy rozdział w historii firmy. W czwartek 23 kwietnia doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Dąbrowie Górniczej. Jadącego rowerem posła Nowej Lewicy Łukasza Litewkę potrącił samochód osobowy prowadzony przez 57-letniego mieszkańca Sosnowa. Parlamentarzysta nie przeżył. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły kilka tysięcy osób. Ceremonia miała charakter państwowy. Łukasz Litewka był bardzo szanowaną osobą. W swojej działalności społecznej skupiał się na akcjach pomocowych dla dzieci, osób starszych oraz ochronie praw zwierząt. Po śmierci posła w wielu miastach naszego kraju ruszyły spontaniczne akcje zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt. Dołączył do niej poseł Piotr Kowal.
4: Śmierć Łukasza Litewki, tragiczne wydarzenie, natomiast Łukasz żył zawsze dla innych, żył dla ludzi, ale też żył dla zwierząt, bo z tego w swojej działalności był znany. I faktycznie szereg akcji, setki, tysiące akcji w całej Polsce organizowanych przez zarówno i osoby prywatne, i przez firmy, i przez stowarzyszenia. No ale siłą rzeczy również w związku z tym, że był posłem klubu parlamentarnego Lewicy, również i tutaj we Włocławku nasze biuro, moje biuro poselskie, biuro Lewicy włączyło się w taką zbiórkę, spontaniczną zbiórkę ludzie przynosili, dlatego że no była to, Łukasz był dla nich ważną postacią i dzisiaj możemy trochę tego dobra poczynić. Mamy za sobą wszystkie te rzeczy, które przynieśli mieszkańcy Włocławka, mieszkańcy regionu włocławskiego i dzisiaj będziemy je przekazywać do Fundacji Mondokane, która zajmuje się opieką nad zwierzętami, wsparciem dla tych zwierząt, robią świetną pracę i w ten symboliczny sposób będziemy mogli wesprzeć ich w tej pracy.
1: Darczyńcy przekazali głównie karmę dla psów, ale pojawiły się również przysmaki dla kotów oraz transporter dla tych zwierząt.
4: Są różne rzeczy, dlatego że przecież nie mówimy tylko o psach, tylko o różnych zwierzętach i nie tylko karma jest potrzebna, ale również inne rzeczy.

0: Wszystko to, co przynieśli mieszkańcy naszego miasta, jest tutaj zebrane, ale chcę też powiedzieć, że podobne akcje organizowaliśmy zarówno też i w powiecie lipnowskim, ale i w Toruniu, gdzie też sporo tych akcji udało się i tych rzeczy udało się zebrać. Więc na kanwie smutnego wydarzenia jeszcze trochę dobra zrobiliśmy, ale ja jestem tak naprawdę głęboko przekonany, bo to przecież widać było w całej Polsce, że śmierć Łukasza poruszyła wielu z nas, że jeszcze w inne dobre rzeczy będziemy wspólnie robić. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się włączyć do tej spontanicznej akcji. Jestem przekonany, że to nie ostatnie nasze wspólne tego typu działanie.
1: Tragiczna śmierć posła odbiła się szerokim echem w całym kraju. Pamięć o nim została przekuta w realne dobro. Łukasz Litewka aktywnie walczył o prawa zwierząt i aktywnie przeciwstawiał się okrucieństwu wobec nich. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych oraz sam je organizuje. Jednym z najbardziej znanych cyklicznych wydarzeń są zawody w biegach przełajowych, których stawką jest tytuł Mistrza Polski ośrodków wychowawczych w biegach przełajowych. Dzisiejsza rywalizacja odbyła się jak zawsze nad Jeziorem Czarnym.
2: To są 43. Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w sztafetowych biegach przełajowych. Zgłoszonych ośrodków było więcej, ale na dzisiejszą imprezę dotarło 8 ośrodków z zewnątrz, z wszystkich województw, z całego kraju. I Młodzieżowy Ośrodek we Włocławku wystawił 3 drużyny.
3: Czy były jakieś eliminacje do tego wydarzenia?
2: Nie, jest to turniej otwarty i taki charakter miał od zawsze i tego się trzymamy, to kontynuujemy.
3: Proszę powiedzieć jeszcze, jakie nagrody czekają na uczestników?
2: Nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, medale, ale myślę, że najważniejsze będzie zdobycie tytułu i chluba z tym związana.
3: Czy praca nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca?
2: Trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca, jest zmienna, są zmienne warunki. A także mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko dobrze.
1: Resocjalizacja poprzez sport odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Z jednej strony rozwija sprawność fizyczną, z drugiej buduje wartości fair play.
2: Sport dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych to jest praca profilaktyczna, zajęcia z zakresu profilaktyki społecznej. Jest to wskazanie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu w alternatywie do takich sytuacji, które doprowadziły do tego, że chłopcy trafili do tego typu placówek. Jest to forma, która pozwala szybko pokazać, wyzwolić, wskazać talenty. Jest duże przełożenie wysiłku włożonego na efekt. Jest to bardzo dobra metoda pracy, ale również sposób na rozładowanie emocji, kanalizację napięć.
1: Trasa przełaju wokół Jeziora Czarnego do łatwych nie należy. Teren jest pofalowany, pojawiają się korzenie drzew, o które można się potknąć. Dodatkowo trzeba podać pałeczkę kolejnej sztafecie, co w pełnym biegu może nastręczyć trudności.
4: Dobrze poszło.
5: Bardzo dobrze. Pierwsze miejsce, jak na razie.
3: Jakie emocje wam towarzyszyły przed startem? Był stres, czy może...
5: Lekki stres i motywacja, żeby być najlepszy.
3: Jak wyglądały wasze przygotowania do dzisiejszego dnia?
4: No, rozgrzewka od rana już. Co więcej z wieściami, nie? Swoimi nóg.
5: Przygotowania wyglądały, że biegaliśmy tutaj. Treningi mieliśmy i to dość sporo ich było.
3: Jak one wyglądały?
5: O, braliśmy parę osób najlepszych z ośrodka i biegliśmy tutaj, nie? I trener mierzył czasy.
3: A czy lubicie tak biegać na co dzień?
4: Nie, ale żeby reprezentować ośrodek, to tak.
5: Ja również nie, ale umiem, to biegam.
1: Gospodarze nie okazali się gościnni i wygrali tytuł Mistrzów Polski. W całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkoleń i staży dla osób poszukujących zatrudnienia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji.
6: W tej sprawie wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia. I wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 2025, ale niestety

0: zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów, które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy, co wywołało właśnie to zahamowanie finansowania aktywnych form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduje możliwości zwiększenia tych środków. Będę nadal się starał o to, aby jednak znaleźć źródła finansowania i wesprzeć bezrobocie w naszym województwie kujawsko-pomorskim.
1: We Wrocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
2: Nasz budżet, jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o 40%. Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej, i to rodzi skutek tego rodzaju, że w zasadzie dochodzimy do sytuacji, kiedy wstrzymamy już wszelkie nabory, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, dotacje, staże. Mamy cały czas w ofercie nabory na staże, czy takie pomocnicze formy, jak zwroty kosztów dojazdu, czy bony na zasiedlenie. Natomiast te formy, które cieszą się największą popularnością, niestety, jeżeli nie będzie wzmocnienia naszego budżetu i odblokowania pieniędzy z Funduszu Pracy, one nie będą już realizowane w drugiej połowie roku.
1: Jednocześnie trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków.
2: Na dzisiaj trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów o odblokowanie pewnej puli właśnie na te formy wsparcia, bo ważne, żeby mieć świadomość, że nawet z jednej strony chodzi o wsparcie osób bez pracy, bo to jest realny problem dla pewnej grupy, ale z drugiej strony wspieramy również przedsiębiorczość, dlatego że zawsze zaoferowanie czy stażu, czy stworzenia nowego miejsca pracy wiąże się z połączeniem właśnie tych dwóch elementów, czyli i osób, które szukają pracy, i tych, którzy chcą zaoferować swoje stanowiska. I to takie formy, chociażby jak staże czy subsydiowane zatrudnienie, od lat cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem naszych lokalnych firm.
1: Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach. A od nich zależy, czy wsparcie dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu. Kolejna droga na terenie powiatu wrocławskiego zostanie wyremontowana. Tym razem chodzi o odcinek znajdujący się w gminie Fabianki, sąsiadującej z wrocławskim Zawiślem. Umowa została już podpisana i niebawem ruszą prace. Inwestycja obejmie przebudowę 1 km drogi oraz remont 1 km nawierzchni dojazdowej w okolicach miejscowości Łęk Witoszyn. W ramach prac wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi, nawierzchnia bitumiczna, pobocza skruszywa oraz nowe oznakowanie.
3: W ciągu drogi Wrocławek Bobrowniki Czernikowo chcemy wybudować nowy odcinek kilometrowy. To jeden z niewielu ostatnich odcinków, który pozostał drogi gruntowej, a ten teren bardzo się rozwija, ale także dokonać renowacji kolejnego jednokilometrowego odcinka, który już istnieje, o nawierzchni asfaltowej. Zadanie bardzo ważne dla mieszkańców tej okolicy. Z racji tego, że w części znajduje się także na terenie leśnym, ta inwestycja warta około 840 tysięcy złotych. Wsparta zostanie z budżetu Lasów Państwowych. Bardzo serdecznie cieszę się z tego wsparcia. Kolejne zadanie drogowe w tym roku, na które podpisaliśmy umowę, ale jesteśmy także w okresie przetargu na dwa zadania. Jedno wzdłuż drogi Izbica Nowa Wieś Błędna, drugie to chodnik przy drodze Siódkowo-Mikanowo. Trwa proces przetargowy także na przebudowę mostu w Kłobi. Tutaj czekamy na dofinansowanie z rezerwy przekazywanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Także tych zadań drogowych w tym roku jest bardzo wiele.
1: Droga przebiega przez bardzo malowniczy las. Dotychczas w kilku punktach równy asfalt ustępował miejsca białemu kruszywu. Niebawem się to zmieni. Wykonawcą inwestycji jest firma Droktom z Wrocławka. Termin realizacji to 2 miesiące.

0: Muzyka to dla niej coś więcej niż hobby. To sposób na opowiadanie o emocjach i marzeniach. Choć Justyna ma zaledwie 13 lat, tworzy własne teksty i nie boi się mówić o trudnych doświadczeniach. Jej najnowszy utwór, Jestem Gwiazdą, opowiada o hejcie, z którym mierzyła się w szkole, ale także o sile, determinacji i wierze w siebie.
1: Zaczęłam śpiewać, gdy miałam 3 lata. Zostałam zachęcona przez moich najbliższych i zaczęłam śpiewać tak naprawdę od piosenek religijnych się zaczęło. Zaczęłam w domu tak sobie podśpiewywać i pewnego dnia byłam na konkursie i tam docenili mój talent i jakoś tak się zaczęło.
2: No właśnie, powiedz proszę o swoich osiągnięciach.
1: Wygrywam kilkakrotnie pierwsze miejsca, trzecie i drugie na międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Nieraz też się zdarzało ogólnoświatowych. I można powiedzieć, że jeszcze jestem w trakcie pisania kilku swoich autorskich singlów, a jeden już wyszedł.
2: O czym opowiada twoja najnowsza piosenka?
1: Moja najnowsza piosenka opowiada o hejcie, z którym się zmierzałam przez około 2 lata, przez to, że miałam trądzik, że miałam za krótkie włosy i byłam za chuda.
2: A jaki jest odbiór tej piosenki?
1: Ma on pokazywać nastolatkom, innym starszym osobom, że słowa też ranią inne osoby.
2: Nad czym jeszcze pracujesz?
1: Pracuję nad piosenką bardziej już taką dla miłości i chciałabym, żeby po prostu te piosenki docierały do jak największej liczby młodzieży, tak szczególnie, ale też dla wielu innych osób, bo to tak fajnie, jak się ma fanów, czy na koncertach się gra.
2: Co daje ci muzyka? Czy właśnie ona jest takim sposobem na wyrażanie swoich emocji?
1: Tak, to jest taki mój największy sposób na wyrażanie swoich emocji, ponieważ no nieraz nie mogę powiedzieć swoim bliskim o tym, o czym czuję, ponieważ się nieraz wstydzę i muzyka to dla mnie całe życie tak naprawdę.
2: Czy do tej najnowszej piosenki skomponowałaś sama tekst i muzykę?
1: Tak. Raczej muzykę skomponuje mój pan, który zajmuje się właśnie tą produkcją mojej muzyki.
2: To jeszcze powiedz, jak na co dzień sobie właśnie przygotowujesz się do tej muzyki?
1: No to zaczynam od rozśpiewki nad większymi tymi górnymi dźwiękami, potem zaczynam od niższych, gram na pianinie i ćwiczę te utwory wszystkie, które mam zaplanowane do koncertów.
2: Czy to jest codzienna praca?
1: Tak, raczej to jest codzienna praca, chyba że nieraz coś tam mi wypadnie.
2: Jakie są twoje marzenia muzyczne?
1: Chciałabym się dostać do The Voice Kids, już się zgłosiłam. Kilkakrotnie, ale się nie dostałam. Mam nadzieję, że w tym roku się dostanę, bo to jest moja ostatnia próba. Chciałabym reprezentować Polskę na Eurowizji.
0: Młoda artystka śpiewa również we wrocławskim chórze Canto, który, jak podkreśla, odegrał ważną rolę w jej muzycznym rozwoju.
1: Kilkakrotnie brałam udział w różnych koncertach organizowanych przez szkołę muzyczną i kilka razy byłam na występach tego chóru Canto pod dyrekcją pana Mariana Szczepańskiego. Zaczęło się tak, że moja koleżanka próbowała mnie tam namówić, ale kilkakrotnie odmowę dawałam jej, ponieważ się bałam tam wstąpić, bo były tam hiszpańskie, łacińskie piosenki. No i postanowiłam, że spróbuję, do tego przekonał mnie mój tata. No i jakoś tak chodzę i bardzo się cieszę, że tam chodzę, bo rozwinęłam swój głos, bo bardziej śpiewałam tak dziecinnie, a teraz tak bardziej kobieco.
0: To jednak nie koniec jej muzycznej drogi. By doskonalić swój warsztat.
1: Pani Beatka już mnie uczy od około 7-6 lat i bardzo fajnie mnie uczy, bo powiem szczerze, że dzięki niej tak naprawdę wyszłam na bardzo dobrą drogę w stylu śpiewie. Moim bardzo ładnie mnie uczy i naprawdę polecam ją.
2: A jak wygląda właśnie ta współpraca z panią Beatą?
1: No to tak, jeżeli są jakieś koncerty albo konkursy, pani Beata mnie zawsze bierze, wspiera, gdy się stresuje i zawsze jest przy mnie, gdy tak naprawdę ją potrzebuję.
0: A teraz zapraszamy państwa na wysłuchanie najnowszego utworu zatytułowanego Jestem Gwiazdą.

0: Andrzej Bartkowski jest współzałożycielem Biura Podróży Mazurkas, właścicielem hotelu o tej samej nazwie, pisarzem i podróżnikiem. Przyszedł na świat w Izbicy Kujawskiej. W tym miejscu dorastał, uczył się, nawiązywał pierwsze przyjaźnie. Na studia pojechał do Warszawy, a następnie zwiedził sporą część świata i osiągnął sukces biznesowy. Nie zapomniał jednak o swojej małej ojczyźnie.
1: Urodziłem się tu, jestem dumny z tego, że się tutaj urodziłem. Kocham tą Izbicę całym sercem. Kiedy tylko mogę o nim rozmawiać, zaraziłem tą miłością rzesze ludzi. Spotykamy się, to nie tylko ja, ale kilku jeszcze moich kolegów, którzy tutaj brali, tutaj się wychowali, chodzili do szkoły, a teraz są w Warszawie. Taki mamy klub, który funkcjonuje już od dawna i teraz mamy już po 80 parę lat, ale bez przerwy się spotykamy i rozmawiamy i mówimy i chwalimy tą Izbicę nie tylko między sobą, ale też zapraszamy innych ludzi, którzy już się czują w zasadzie mieszkańcami Izbicy, bo wszystko Izbicy znają. Miłość mojego życia, ta Izbica Kujawska, kochana, ja zawsze ją nazywam kochaną.
0: W Izbicy Kujawskiej odbyła się urodzinowa impreza niespodzianka, zorganizowana przez pracowników 81-letniego przedsiębiorcy.
1: Rano budzę się i nagle słyszę dzwonek w domu, a okazuje się, że przyjechali pracownicy w liczbie 57 osób, tyle ile wchodzi do autokaru, poubierani w koszulki takie Andrzej i czerwony dywan mi rozrzucili na ulicy. No, śpiewają 100 lat. No, popłakałem się oczywiście, ale jestem już trochę przyzwyczajony, bo każdego roku robią mi takie niespodzianki, że nie wiem, no ja powiedziałem im, że chyba ich kocham i chyba tak to jest. I nie wiedziałem w ogóle, że my jedziemy do Izbicy. Oni wsadzili mnie w autokar i jedziemy. No, w autobusie śpiewaliśmy piosenki, mnie wypytywali różne rzeczy. Ale nagle ten autokar skręca na Izbicę, do Izbicy. No i dopiero zgadłem, że gdzie my jedziemy, ale nic nie wiedziałem do tego czasu. Także to jest niespodzianka absolutna, żeby tak przygotować, no wszystko, no nieprawdopodobna rzecz.
0: Pan Andrzej jest świetnym ambasadorem Izbicy Kujawskiej. Opowiada i promuje swoją małą ojczyznę.
2: Taka postawa świadczy o człowieku właśnie tak, że no Izbica jest, nie ukrywajmy, małym ośrodkiem, ale pan Andrzej wraca tutaj z sentymentem, jest wspaniałym ambasadorem naszego miasta, naszej gminy, bo wszędzie, gdzie się pojawi, ciągle mówi o Izbicy. Mówi, pisze, w każdy możliwy sposób propaguje, czyli jak już wspominałem, jest naprawdę wspaniałym ambasadorem Izbicy.
3: Okej, dzięki.
2: Dziękuję.
3: Szczerze mówiąc, myślałem, że...
0: Jubileusz Andrzeja Bartkowskiego był bardzo huczny. Widać, że pracownicy mają wiele ciepłych uczuć wobec swojego szefa. Nie zabrakło jednak łez wzruszeń podczas wspominania młodości jubilata. Trzy dekady wsparcia, codziennej pracy i małych i wielkich zwycięstw. Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku świętował jubileusz 30-lecia działalności. Był czas na wspomnienia początków, podziękowania dla osób tworzących to miejsce i ogromne brawa dla uczestników, którzy każdego dnia pokazują, że ograniczenia wcale nie muszą odbierać marzeń i możliwości.
4: 30 lat temu

0: powstało miejsce, które miało stać się przestrzenią wsparcia, rozwoju, rehabilitacji oraz budowania samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że przez te lata warsztat stał się nie tylko placówką, ale przede wszystkim wspólnotą ludzi połączonych wzajemnym szacunkiem, życzliwością i codziennym zaangażowaniem. Ten jubileusz to okazja, by podziękować wszystkim, którzy przez minione lata tworzyli historię tego miejsca. Uczestnikom, ich rodzinom, terapeutom, pracownikom, wolontariuszom, władzom samorządowym oraz instytucjom i osobom wspierającym działalność warsztatu. Dzięki Państwa pracy, sercu i oddaniu możliwe było tworzenie miejsca, które daje nadzieję, rozwija talenty i pomaga pokonywać bariery.
1: Warsztat terapii zajęciowej wspiera osoby z niepełnosprawnościami, pomaga potrzebne w życiu. Nie brakuje też chwil wzruszeń, które pokazują, że ta praca ma sens i przynosi efekty.
2: Wzruszenia weselsze to były, fakt, że to było parę ładnych lat temu, małżeństwo. Dziewczyna i chłopak po prostu się ożenili, jak się usamodzielniają. Nawet zwykły taki gest, przychodzi uczestnik zamknięty, wycofany. Lubię panią, chciałbym z panią na przykład chwilę posiedzieć, porozmawiać. Mówią o swoich problemach i troskach. To też jest takie bardzo wzruszające. No niektóre sytuacje są wiadomo smutniejsze, a niektóre no weselsze.
3: A czy są historie podopiecznych, które pokazują, że działalność warsztatu ma sens?
2: Na pewno ma wielki sens, chociażby to, że wyjdą z domu, tak? Ja tu będę mówiła globalnie. Niektórzy są bardzo otwarci już, niektórzy są zalęknieni, jest wielka, ogromna izolacja, więc wychodzą, uczą się pewnych rzeczy, przebywają z osobami, między sobą prowadzą jakąś komunikację, więc to jest nawet sens, że on uczy się, zdobywa wiedzę, otwarty jest na społeczeństwo, na inne osoby, a no to już takim już większym, poważniejszym, to jest właśnie praca w zakładzie aktywności na wolnym rynku pracy. Niektórzy sami zamieszkują też, więc to są takie, można powiedzieć, efekty działalności, bo oni się tam wszystkiego nauczyli i czują się pewni i tacy też, jeżeli już odchodzą na przykład, bo się usamodzielnił, więc też my ich wspieramy w tym momencie.
1: Podczas jubileuszu głos zabrali również rodzice uczestników warsztatu. Wielu z nich podkreślało, że nie wyobraża sobie życia swoich bliskich bez tego miejsca.
4: Mój syn do tej placówki został przyjęty w czasie pandemii. Dla wszystkich był to bardzo trudny czas. Wszyscy pamiętamy, w tym okresie funkcjonowały warsztaty. Całe grupki, maseczki. Bardzo z żoną ucieszyliśmy się, że zwolniło się miejsce i Tomasz został przyjęty do warsztatu. Z drugiej strony mieliśmy obawy, jak w tym czasie będzie to wszystko funkcjonowało. Czy nasz syn się odnajdzie, nie zniechęci się i powie, nie chce już chodzić na warsztaty. Strach miał wielkie oczy. Tomek świetnie się odnalazł w nowej społeczności. Chętnie się uczy, rozwija swoje zainteresowania. Ma dużo kolegów, z którymi się zaprzyjaźnił. Jesteśmy szczęśliwi, że nasz syn znalazł swoje miejsce, do którego chętnie chodzi. Nie wyobrażamy sobie, aby ich po prostu zabrakło.
1: Na zakończenie uroczystości podopieczni zaprezentowali wyjątkowy występ artystyczny. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Na placu przed Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku odbył się uroczysty apel, będący elementem obchodów Dnia Strażaka. Święto to zostało ustanowione w 2002 roku przez Sejm. W czasie jego obchodów przyznaje się awanse na wyższe stopnie, nagrody oraz medale.
5: Ta uroczystość ma na celu uhonorowanie naszej służby zaangażowania w ochronę życia ludzkiego i mienia. Z tej okazji do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych kieruję słowa uznania, jednocześnie dziękując za wasz wkład w funkcjonowanie tutejszej komendy i obu jednostek ratowniczo-gaśniczych. Dziękuję za wytrwałe budowanie etosu służby, gdzie honor munduru jest zobowiązaniem,

0: zawód powołaniem, a profesjonalizm poświęcenie i odwaga odpowiedzią na każde wezwanie o pomoc. Niech utwierdza nas przekonanie, że wszystko, co robimy, robimy na pożytek drugiemu człowiekowi. Powyższe słowa kieruję również do druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, jednocześnie dziękując za współpracę i wzajemne wsparcie w obliczu zagrożeń. Działając wspólnie, my funkcjonariusze i wy druhowie możemy stawiać czoła przeciwnościom i zapewniać bezpieczeństwo obywatelom.
1: Po powitaniu gości przez gospodarza wydarzenia wręczono oznaczenia państwowe, resortowe oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Włocławska jednostka otrzymała nowy ciężki wóz gaśniczy. Dziś odbyło się uroczyste poświęcenie pojazdu. Za ciężką pracę strażaków podziękowali zgromadzeni goście.
2: To najlepszy moment, żeby podziękować państwu. Dziękuję z serca jako poseł naszej ziemi i wiceprzewodnicząca poselskiego zespołu strażaków za waszą służbę, która tak naprawdę jest misją codziennego ratowania życia i mienia ludzkiego, ale także niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych. Gratuluję wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym.
3: To jest najlepszy moment, żeby powiedzieć dziękujemy. Dziękujemy za waszą służbę, za wasze oddanie, za gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy innym. Za otwarte serca, za otwarte umysły i za to, że jesteście zawsze gotowi pomagać innym. Przyjmijcie proszę też podziękowania dla waszych rodzin, bo to również musi wybrzmieć. To, że pełnicie osobiście tą służbę, to także rezonuje na wasze rodziny, więc proszę zanieście te słowa również do waszych domów. Bo przecież bycie strażakiem to nie tylko zawód. Noszenie munduru to honor, to również odpowiedzialność, to również budowa bezpieczeństwa i poczucia budowania społeczeństwa obywatelskiego, bo przecież nie bez przyczyny zawód strażaka jest umieszczany na czele rankingu zaufania społecznego, bo właśnie swoją służbą budujecie tą odpowiedzialność i budujecie zaufanie do waszej formacji.
4: Jesteście odważni, odpowiedzialni, troszczycie się o drugiego człowieka, troszczycie się o każdego. Ufamy. Kiedy rozlega się dźwięk syreny, wiemy, że gdzieś coś, w których jedziecie, kiedy oni słyszą ten dźwięk, już wiedzą, że jesteście blisko, że nie zostaną bez pomocy, bez opieki, że nie zostawicie nikogo, bo do tego zostaliście powołani, na to się zgodziliście. Jesteśmy z was dumni, z każdego i z każdej z was, którzy pełnią tę ofiarną służbę.
5: Wybór drogi, którą wybraliście, to nie tylko służba i misja, to przede wszystkim odwaga, odpowiedzialność za drugiego człowieka. A w życiu trzeba być odważnym, żeby bronić wartości, ale trzeba być bardzo odważnym, żeby iść tam, skąd inni uciekają, kiedy często narażamy swoje życie i zdrowie, żeby ratować drugiego człowieka. Bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Gratuluję wszystkim wyróżnionym, odznaczonym i gratuluję oczywiście, panie komendancie, tego pięknego wozu.
6: Chciałbym wam pogratulować przede wszystkim awansów stanowiskowych, tych wyróżnień, odznaczeń, ale chciałbym też pogratulować powierzonych funkcji panu komendantowi, jego zastępcy, którzy rozpoczynają nowy rozdział w swojej służbie. Życzyć im powodzenia i jak największych sukcesów. Dziękuję wam za wasze poświęcenie, za waszą służbę i oddanie dla także mieszkańców naszego miasta, za ratowanie ich życia, zdrowia, a niekiedy także i majątku. Życzę wam przede wszystkim spokojnej służby, lepszego jeszcze wyposażenia niż ten, który tutaj oglądamy i żeby go do waszej strażnicy przybywało jak najwięcej. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla was, dla waszych rodzin i bezpiecznej służby.
7: Mam kolejny rok z rzędu honor, zaszczyt, ale i niewątpliwą przyjemność uczestniczyć w tym pięknym świętowaniu podczas uroczystego apelu. Pochylić się przed waszym sztandarem, złożyć wam podziękowania w imieniu swoim, samorządowców z terenu powiatu włocławskiego, ale przede wszystkim naszych mieszkańców. Gratulacje dla wszystkich awansowanych i wyróżnionych. Cieszę się kolejnym sprzętem, który do was trafił, ale jego przekazywanie jest obowiązkiem władz wszystkich szczebli.

0: szczebli rządowych, samorządowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Oczywiście będziemy starali się kontynuować.
1: Strażak niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce w rankingach najbardziej szanowanych i poważanych zawodów w Polsce. Ta prestiżowa profesja wiąże się jednak z wysokim ryzykiem, wymagając żelaznej kondycji fizycznej oraz wszechstronnych umiejętności. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławku przechodzi największą modernizację w swojej historii. Trwa przebudowa. Szpital stawia również na nowoczesny sprzęt medyczny i skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne, m.in. z Krajowego Planu Odbudowy. Już jutro odbędzie się konferencja poświęcona rozwojowi nowoczesnej medycyny i przyszłości lecznictwa specjalistycznego w regionie.
2: Ostatnie dni rzeczywiście kolejna pula środków przyznała z Krajowego Planu Odbudowy dla naszego wojewódzkiego szpitala we Wrocławku. To jest 12 milionów. Także gdybyśmy zliczyli, to szpital wojewódzki we Wrocławku otrzymał już z samego Krajowego Planu Odbudowy ponad 50 milionów złotych. Zresztą w ogóle ten proces będziemy podsumowywać w najbliższy piątek o godzinie 11 w Centrum Kultury Browar B. Odbędzie się konferencja podsumowująca i też dyskusja na temat problemu służby zdrowia, ale też będziemy mówić o tych środkach, które zostały przez szpital wykorzystane. Tak jak powiedziałem, ponad 50 milionów złotych, czyli przede wszystkim nowy sprzęt, roboty medyczne, no powiedzmy z tym słynnym robotem Da Vinci, ale też wiele innych urządzeń, o których często nie mamy świadomości, także używanych także w neurochirurgii, skomplikowane urządzenia, które będą pomagać lekarzom, ale przede wszystkim pacjentom będą służyły. Także tylko się cieszyć, oczywiście w tym krajobrazie dość trudnej sytuacji w służbie zdrowia musimy sobie radzić i ze szpitalem radzimy, jak Państwo widzą, szpital powstaje, jest modernizowany, a dodatkowo wyposażany.
1: W programie konferencji przewidziano panel dyskusyjny z udziałem lekarzy oraz dyrekcji szpitala. Rozmowy mają dotyczyć m.in. rozwoju nowoczesnej medycyny, chirurgii robotycznej oraz przyszłości leczenia specjalistycznego we Wrocławku i regionie. Gościem specjalnym wydarzenia będzie profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony w Polsce specjalista w dziedzinie neuroortopedii. W Zespole Szkół Ekonomicznych odbył się piknik zawodowy. Na dziedzińcu szkoły oraz na auli stanęły stoiska reprezentujące kierunki kształcenia w ekonomiku, a także liczne punkty organizacji i przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą.
3: Dzisiaj mamy drugą edycję zawodowego pikniku z ekonomikiem. Mamy stanowiska kół zainteresowań, ale przede wszystkim firm, przedsiębiorców, którzy współpracują z naszą szkołą. Możemy porozmawiać o tym, zapraszam, zwłaszcza ósmoklasistów, ich rodziców, żeby zobaczyli, jak ta współpraca nasza wygląda i co jest tak naprawdę istotnego w przyjściu do technikum i do szkoły, która kształci w zawodach. Oferujemy ciekawe zawody, te, które były do tej pory, czyli technik ekonomista, technik logistyk, technik handlowiec, technik spedytor, technik rachunkowości, ale mamy też nowość w naszej ofercie technik eksploatacji portów i terminali. Zachęcam również do przyjścia do szkoły branżowej pierwszego stopnia na kierunek magazynier logistyczny.
1: Gości oprowadzali po Zespole Szkół Ekonomicznych uczniowie tej placówki. Mieli okazję opowiedzieć o swojej szkole, jaki kierunek warto wybrać oraz odpowiedzieć na zadane pytania. Jednymi z nich byli Krzysztof, uczeń klasy o profilu technik logistyk oraz Natalia z profilu technik rachunkowości.
4: Trzeba na pewno powiedzieć, że to jest kierunek bardzo przyszłościowy. No logistyka, pierwszą część zawodu są to magazyny i zarządzanie zapasami oraz magazynami, a druga część zawodu to jest to transport i wszystko z tym związane. Czas pracy kierowcy, dokumenty, i sam transport. Logistyk bardziej, tak samo jak spedytor, bardziej jest pod kątem dokumentów i pod kątem organizacyjnym tak naprawdę, czyli organizowania trasy z punktu A do punktu B i całej dokumentacji z tym związanej, relacjami z klientami oraz graniem na przykład na giełdzie transportowej.
5: Same przedmioty do tego zawodu, opowiedz mi, jak one wyglądają, czy są to bardziej na praktykę, macie może jakieś zajęcia też poza szkołą, wiem, że ekonomik współpracuje z różnymi przedsiębiorstwami.
4: Tak, ja osobiście jestem z klasy patronackiej, który patron naszym jest Anwis. Jeżeli chodzi o przedmioty, no to przedmioty mamy tak naprawdę trochę po pół. Mamy część przedmiotów teoretycznych i część przedmiotów też praktycznych, ale oprócz tego organizujemy właśnie różne wyjścia studyjne do różnych firm naszych partnerskich na terenie Wrocławka. I tam, gdzie możemy się tak naprawdę dowiedzieć od podstaw, jak wygląda i funkcjonuje takie przedsiębiorstwo oraz czym się zajmuje. Jest to naprawdę dobrze, jest miło, no wszyscy się tak naprawdę znają, większość uczniów

0: się tak naprawdę zna, no bo jest to bardzo taka kameralna tak naprawdę atmosfera. Nauczyciele też są bardzo pomocni. Sama nauka też nie jest ciężka. Jeżeli ktoś się systematycznie uczy i słucha na lekcjach oraz wykonuje wszystkie ćwiczenia, to nie będzie miał problemu ze zdaniem.
1: Na sam ekonomik zdecydowałam się, ponieważ dał mi bardzo dużo możliwości rozwoju, między innymi przez wiele konkursów. Sama atmosfera w szkole jest bardzo spokojna oraz sama szkoła jest bardzo otwarta na wszystkich uczniów, niezależnie od ich wewnętrznych problemów. A na kierunek po prostu się zainteresowałam nim. Bardzo lubiłam matematykę, chociaż głównie tu chodzi o i znajomość komputera, że programu.
2: Właśnie opowiedz, jak wyglądają lekcje na Twoim kierunku w Zespole Szkół Ekonomicznych. Czy są to tylko lekcje takie teoretyczne w salach, czy też wychodzicie może gdzieś spotykać się z przedsiębiorcami, przedsiębiorstwami, które prowadzą podobną działalność?
1: Mamy lekcje teoretyczne, bo to podstawa, ale też mamy dużo zajęć, na przykład Urząd Skarbowy dużo prowadzi nam wykładów. Moja klasa patronacka to jest Stowarzyszenie Księgowych i też nam bardzo dużo pomaga.
3: Poszczególne punkty w ciekawy sposób pokazywały, co można robić po ukończeniu nauki na poszczególnych profilach. Jednym z tych, które cieszyły się największym zainteresowaniem, był technik logistyk. Nowoczesna przestrzeń do sportu i wspólnej aktywności już jest dostępna dla mieszkańców Izbicy Kujawskiej. Przy szkole podstawowej nr 2 oficjalnie oddano do użytku nowe boisko wielofunkcyjne. Inwestycja została zrealizowana dzięki współpracy gminy z powiatem wocławskim.
4: Jest to, jak już wspomniałem, boisko wielofunkcyjne przeznaczone do gry w piłkę nożną, w piłkę ręczną, piłkę siatkową i w piłkę koszykową. Widzimy, że jest to nawierzchnia sztuczna, oczywiście na właściwej podbudowie, boisko z pełnym wyposażeniem do poszczególnych dyscyplin. I co najważniejsze, chciałbym tutaj to wyraźnie podkreślić, że jest to inwestycja zrealizowana wespół z powiatem włocławskim, finansowanie dokładnie po połowie, po 50%. Całościowy koszt tej inwestycji to kwota 680 tysięcy złotych.
3: Podczas uroczystego otwarcia głos zabrał starosta włocławski Roman Gołębiewski, który podkreślił, że współpraca samorządów przynosi wspaniałe efekty.
5: Ja chciałbym serdecznie podziękować za tą propozycję współpracy, bo ona od pana burmistrza padła. Jest to kontynuacja tego, co na tym obiekcie robimy, bo przecież wspólnie korzystamy z budynku, wspólnie korzystamy z hali sportowej. Tę część sportową na świeżym powietrzu, która będzie służyć uczniom obydwu szkół. Obiekt bardzo piękny, gratuluję realizacji tego zadania, bo w pełni przygotowanie jego, przeprowadzenie to było zadanie gminy Izbica Kujawska. My je w 50% dofinansowaliśmy. Dziękuję obecnym tutaj radnym, bo to ich szybka decyzja, żeby tej inwestycji nie wstrzymać, pozwoliła na dofinansowanie tego zadania. Tak jak powiedział pan burmistrz, współpraca zawsze daje dobre efekty. I dzisiejszy dzień tego jest najlepszym przykładem. Niech jak najlepiej służy uczniom tych dwóch szkół, mieszkańcom Izbicy Kujawskiej, całego powiatu wocławskiego.
3: Nowe boisko jest już w pełni przygotowane do codziennego użytkowania.
6: Cieszymy się bardzo, że mamy takie fajne boisko. No cóż dodać, niech tylko młodzież i wszyscy z okolic, nie tylko tutaj w szkole, ale każdy, kto będzie chciał uczestniczyć w tych zajęciach sportowych, niech się cieszy, że fajnie, że po fajnej nawierzchni, w bardzo fajnym tutaj naprawdę wszystko mamy dostępne, więc cieszymy się bardzo i jeszcze raz oddajemy następną inwestycję naszym mieszkańcom.
3: Nie brakuje też pierwszych pozytywnych opinii.
7: Powiedz proszę, jak Ci się podoba boisko?
8: Według mnie jest to naprawdę piękne boisko, jak widać. Gra się na nim bardzo przyjemnie, kort jest bardzo miły i przyczepny. Także wydaje mi się, że była to bardzo dobra inwestycja.
7: A czy brakowało takiego właśnie zmodernizowanego miejsca na terenie Izbicy?
8: Wydaje mi się, że bardzo brakowało, ponieważ no mimo wszystko jest już jedno boisko, które jest... Wydaje mi się, że to chyba nawet może być trochę lepsze.
7: Czy będziesz z niego korzystał na co dzień?
8: Tak, na pewno będę z niego korzystał na co dzień, jeśli będzie oczywiście pozwolenie.
3: Nowe boisko przy szkole potwierdza kolejny krok w rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Wiosna w pełni, więc w całym regionie inwestycje ruszyły pełną parą. Część z nich zaczęła się zupełnie od zera, a niektóre rozpoczęte wcześniej właśnie zmierzają ku końcowi. Dobrym przykładem jest dzienny dom pomocy w Nakonowie, gmina Kowal. Remont i dostosowanie budynku jest już na ostatniej prostej.
9: To taki obiekt, na który czekaliśmy.

0: my jako włodarze, ale również czekali nasi mieszkańcy, seniorzy i osoby niepełnosprawne. Pomysł pojawił się około 3 lat temu, aby właśnie takie miejsce stworzyć. No oczywiście wiązało się to z pozyskaniem obiektu, bo ten obiekt nie jest nasz. Udało nam się pozyskać go w użyczenie od kółka rolniczego, za co serdecznie im dziękujemy. I przez kilka miesięcy trwała gruntowna przebudowa tego obiektu. Został wyremontowany, dostosowany do osób niepełnosprawnych. Całe wyposażenie. W tej chwili już zbliżamy się tak naprawdę do finiszu. Kosmetyczne rzeczy, jeszcze delikatne są robione rzeczy takie związane z meblami, z zabudową kuchni. Tak, abyśmy na 1 czerwca mogli obiekt otworzyć, przyjąć seniorów i aby obiekt mógł funkcjonować.
1: Dzienny dom pomocy to budynek dwupiętrowy. Na dole znajduje się między innymi w pełni wyposażona kuchnia oraz jadalnia.
0: Tu na piętrze pomieszczenie typowo taki pobyt dzienny, wypoczynkowy. Część seniorów będzie mogła sobie tu odpocząć, pograć w różnego rodzaju gry, bądź pooglądać telewizję, porobić wspólnie, po prostu spędzić czas i porozmawiać z sobą, bo to seniorów, bo tak naprawdę większość z nich pozostawionych jest w domu, nie mają takiego kontaktu na co dzień z innymi osobami i to jest dla nich ważne, aby po prostu nie byli sami, aby byli z kimś, mogli z kimś porozmawiać, mogli poczuć się potrzebni, mogli poczuć się bezpieczni. Jest tu też również pomieszczenie do rehabilitacji i pomieszczenie, gdzie seniorzy będą mogli korzystać z pomocy psychologa, bo też to przewidzieliśmy.
1: Pomieszczenie do rehabilitacji nie jest duże, ale świetnie wyposażone. Z czego konkretnie będą mogli skorzystać pensjonariusze?
0: Kabina do wykonywania różnego rodzaju ćwiczeń, są rotery, są oczywiście rowerki. Myślę, że każdy z seniorów odpowiednio znajdzie coś na swoje możliwości dostosowane do swoich potrzeb. No, staraliśmy się naprawdę zadbać w jak najszerszym zakresie o naszych podopiecznych, którzy będą korzystali z tego miejsca. To miejsce to jest również dla seniorów, dla osób niepełnosprawnych, ale też dla rodzin. Gro osób jest w tym momencie po udarach, po wylewach, nie do końca sprawni, potrzebują pomocy, nie mogą zostać sami w domu na kilka godzin. To jest też takie miejsce, gdzie będą mogli być przywiezieni. Będą mogli tu zostać na 3 godziny, 4 godziny, 5 godzin, gdzie w tym czasie rodzina pójdzie i załatwi swoje podstawowe potrzeby. To też myślę, że jest ważne. To jest taki krok wspierający rodziny osób po chorobach, po przejściach i osób z niepełnosprawnościami.
1: Zainteresowanie ze strony mieszkańców jest bardzo duże. Dotychczas zgłosiło się ponad 50 osób. W dziennym domu pomocy może przebywać w jednym momencie 30 osób. Placówka oferuje nie tylko opiekę nad pensjonariuszami, ale również szereg różnorodnych aktywności.
0: Jeśli chodzi o obsadę kadrową, to o bezpieczeństwo, o zapewnienie odpowiedniej opieki będzie tutaj dbało dwie opiekunki, pani kierownik, psycholog, rehabilitant, pielęgniarka. Oczywiście będą też spotkania z różnymi gośćmi, spotkania takie kulturalne, wyjścia poza ten obiekt, tak? Także tutaj myślę, że miejsce będzie tętniło życiem, będzie odpowiednio dostosowane zarówno jak i do możliwości naszych podopiecznych, którzy będą tu korzystali z tego miejsca, no bo każdy jest inny. Osoby starsze też potrzebują, aby na każdego spojrzeć w inny sposób i do każdego podejść tak jakby indywidualnie i chcemy, żeby to miejsce było takie dla nich, takie ich, stworzyło im takie warunki jak najbardziej domowe, aby czuli się tu bezpiecznie, aby czuli się tu zaopiekowani. Ci, którzy potrzebują jakiejś pomocy, żeby tą pomoc uzyskali. Ważne jest to, że zostaną oni tu dowiezieni, zostaną odwiezieni na miejsce. Obiekt będzie funkcjonował od godziny 7 do godziny 15. Nasi pensjonariusze, jeśli mogę tak powiedzieć, będą nakarmieni i tak jak powiedziałam, odpowiednio zaopiekowani, z czego się bardzo cieszymy. Bardzo duży oddźwięk jest, jeśli chodzi o nasz cały teren naszej gminy. Mamy też informacje z osób poza terenem gminy, czy mogłyby się tutaj zapisać. No, niestety projekt zakłada uczestnictwo tutaj w tym domu pomocy tylko mieszkańców gminy Kowal. a cała inicjatywa, cały projekt realizujemy wspólnie z Fundacją Werwa w ramach Kujawsko-Pomorskiej Sieci Domów Pomocy. I środki pozyskaliśmy tutaj Kujawsko-Pomorskiego Funduszu dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 i bardzo taką dla nas znaczącym wsparciem były również środki z PFRON-u, bo około 700 tysięcy złotych. Także duży projekt, bardzo skomplikowany, kilka miesięcy takiej wytężonej pracy wielu osób, ale myślę, że było tego warte i przede wszystkim mieszkańcy poczują serce, które wszyscy chyba włożyliśmy w to, aby ten obiekt był dla nich i aby oni czuli się tutaj dobrze.
1: Ważną inwestycją w gminie Kowal jest remont drogi przebiegającej między innymi przez Krzewęt. Prace zostały podzielone na 3 etapy. Ten jest ostatni.
0: Chodnik wraz z przebudową tutaj tej drogi asfaltowej.

0: około 7 kilometrów. Podzieliliśmy to na 3 etapy ze względu na koszty. W tej chwili jesteśmy przy trzecim etapie, ostatni, myślę, że jeden, no myślę, że najważniejszy odcinek, bo tu za chwilę zaczyna się dość gęsta zabudowa. To jest odcinek, gdzie zostanie ułożony nowa warstwa asfaltowa oraz wykonany chodnik. To jest bardzo ważne z tego względu, że szczególnie w okresie letnim jest bardzo dużo turystów i tutaj między jeziorami Lubiechowskie, Krzewęckie w kierunku Skrzynek naprawdę ten ruch odbywa się dość intensywny i chodnik to było nasze marzenie. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 000 000 zł, to jest 50% dofinansowania tej inwestycji. No i dzięki temu około 2 km, to jest ostatni etap realizacji tutaj tej drogi, jest wykonywany. Termin realizacji jest do 15 lipca. Na tą chwilę tutaj nie widzimy żadnych większych trudności. Na bieżąco staramy się ingerować, realizować tutaj to zadanie. Wykonawcą jest firma Droctom. Mam nadzieję, że będzie mieszkańcom, ale również gościom, których mamy dużo, szczególnie w sezonie letnim, ale nie tylko. Ten teren Krzewentu jest wyjątkowo atrakcyjny, więc zapraszamy wszystkich serdecznie i oby korzystali z tej bezpiecznej, nowo przebudowanej drogi jak najszybciej.
1: Tereny, przez które biegnie remontowana droga, są bardzo malownicze. Przyciągają plażowiczów z całego regionu. Dodatkowo często ten obszar odwiedzają ornitolodzy. Krzewent jest doskonale znany w świecie przyrodniczym jako baza stacji obrączkowania ptaków rakutowskie. Znajduje się tuż nad rezerwatem przyrody Jezioro Rakutowskie, który jest kluczowym miejscem lęgowym i przystankowym dla tych... W ubiegłym tygodniu Włocławek przyjęli seniorzy za sprawą senioraliów. Trzydniowa impreza była wielkim sukcesem gromadzącym wiele osób. Teraz przyszedł czas na studentów. Dziś w Urzędzie Miasta studenci otrzymali symboliczne klucze do miasta i rozpoczęli akademikalia.
2: Kochani, już za kilka chwil studenci przejmą władzę we Włocławku. My jako samorząd Włocławka bardzo się cieszymy, bo myślę, że ten moment będzie też takim symbolicznym przekazaniem sztafety pokoleń, bo to nie tylko bardzo fajna impreza dwudniowa, którą dzisiaj studenci rozpoczynają, ale też chcielibyśmy, żeby za jakiś czas młodzi przejęli stery w naszym mieście, bo to jest, wiemy doskonale, że środowisko akademickie, młodzi ludzie, studenci są takim motorem napędowym rozwoju miasta. Dzisiaj 22, 23 maja, to czas studentów. Ten czas zawsze jest, ale to szczególnie ważne święto. Akademikalia 2026. Kolejna edycja świetnej dwudniowej imprezy, która pokazuje, że we Włocławku jest również fantastyczna ekipa studencka, dobre też środowisko akademickie, ale też to, co jest ważne, kolejne wydarzenie też kulturalne, które integruje całą społeczność lokalną, bo myślę, że studenci nie zamykają się w czterech ścianach dydaktycznych, ale wychodzą na zewnątrz, żeby pokazać, że są, że integrują się z mieszkańcami.
1: Organizatorzy zachęcają do uczestniczenia w akademikaliach nie tylko studentów, ale wszystkich mieszkańców. Najważniejsza jest integracja. Przejdźmy jednak do samych atrakcji przygotowanych przez studentów.
3: Przed nami 2 dni pełne wydarzeń skierowanych zarówno do studentów, jak i mieszkańców miasta. Chcemy, by akademikalia były przede wszystkim przestrzenią do wspólnej integracji, dobrej zabawy oraz pokazania energii środowiska akademickiego we Włocławku. Pierwszy dzień wydarzenia, czyli dziś, 22 maj, odbędzie się na parkingu przy ulicy Energetyków 30 i będzie miał charakter integracyjno-sportowy. Na uczestników będą czekały strefy gier, turnieje sportowe, kino plenerowe, grill oraz wieczorne karaoke w barze Labirynt.
4: W ramach pierwszego dnia akademikaliów przygotowaliśmy szereg aktywności sportowych. Od godzin popołudniowych będzie odbywać się turniej koszykówki 3x3, który będzie doskonałą okazją do wspólnej rywalizacji. Dodatkowo przygotowana zostanie strefa rekreacyjna. Zależy nam, aby ten pierwszy dzień akademikaliów był okazją do wspólnej integracji kierunków studentów różnych kierunków, a także całej społeczności akademickiej. Oczywiście, żeby to się wszystko odbywało w luźnej i bardzo pozytywnej atmosferze. Wieczorem uczestnicy będą mieli okazję obejrzeć film Amy podczas kina plenerowego, a wieczorem możemy kontynuować zabawę podczas karaoke.
1: Natomiast w sobotę przy pomniku Ludziom Pracy odbędą się koncerty. Wystąpią Morales, Ber o Kamila Pańka oraz Sarius.

0: Podczas sesji Rady Gminy Włocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Wśród nich najważniejszym było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań. Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Włocławek oraz jej funkcjonowanie.
1: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy ukierunkowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 868 142 zł i 78 groszy. Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 88 835 378 zł i 34 grosze. Pomimo wymagających warunków gospodarczych oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych, udało nam się zachować stabilność finansową gminy. W 2025 roku przebudowano i wyremontowano łącznie ponad prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Józefowo-Murz-Smulnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych, między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smulniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk. Zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby podmioty ochrony ludności. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa. To inwestycja ukierunkowana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i Gmina Włocławek rozpoczęły współpracę już 23 kwietnia 2021 roku w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a 17 października 2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną.
0: Na sesji obecni byli nie tylko radni, ale także parlamentarzyści i przedstawiciele sejmiku wojewódzkiego, sołtysi i dyrektorzy szkół. Wójt gminy Włocławek otrzymała absolutorium. Radni jednogłośnie zagłosowali za. Tym samym wskazali, że gmina Włocławek zmierza w dobrym kierunku. Włocławek stawia na zdrowie. Pod takim hasłem odbyła się dzisiaj konferencja podsumowująca największą modernizację medyczną w historii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Spotkanie poświęcone było inwestycjom realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Dzięki dofinansowaniu wynoszącemu blisko 48 milionów złotych do szpitala trafiły nowoczesne urządzenia i aparaty medyczne. Sprzęt ma wzmocnić możliwości diagnostyczne, terapeutyczne i operacyjne wielu oddziałów oraz pracowni.
2: My zakupiliśmy aż 242 urządzenia. Nie było tak dużej inwestycji w historii szpitala. Jest to ogromny postęp. To postęp, można powiedzieć, cywilizacyjny, jeżeli chodzi o procedury leczenia.

0: Najważniejsze dwie rzeczy, a więc robotyka. Robot Da Vinci został zakupiony, wychodziliśmy z założenia, że musi to być rzeczywiście najwyższa półka robotyki. Rozważaliśmy również inne urządzenia alternatywne, jednak wychodzimy z założenia, że skoro pierwszy robot, to musi to być najlepszy. Drugi, który jest troszkę w cieniu, ale on jest równie ważny, mianowicie robot neurochirurgiczny Mazor X, który służy do operacji kręgosłupa i operacji neurologicznych. I jest to czwarty w Polsce. I Wrocławek ma właśnie czwarte takie urządzenie. Przy Da Vinci mamy już skompletowane zespoły i wykonaliśmy już kilka operacji urologicznych. W tej chwili przygotowujemy się do ginekologicznych i do chirurgicznych. Natomiast jeżeli chodzi o Mazora, jesteśmy w trakcie budowania zespołu, który będzie szkolony i w najbliższym czasie będziemy wykonywali leczenie tym urządzeniem. Ponadto trzeba pamiętać, że to są takie znaczące, widoczne urządzenia. Natomiast zakupiliśmy proste rzeczy jak pompy, łóżka, fotele, poprzez bardziej skomplikowane jak USG, również poprzez duże urządzenia radiologiczne, mianowicie kupiliśmy i tomograf, i kupiliśmy rentgen dla Zakładu Radiologii Obrazowej. Także nie ma oddziału, nie ma obszaru w szpitalu, który nie zostałby zasilony w nowe urządzenia, które będą pozwalały wykonywać badania na o wiele, wiele wyższym poziomie. Równamy do najlepszych szpitali w województwie poprzez tę inwestycję. Wartość tej inwestycji 48 milionów złotych netto.
1: A jak wygląda przygotowywanie kadry?
0: Tak, no już część mamy, także skoro powiedziałem, że już wykonaliśmy zabiegi tym robotem na urologii, jest kilka zabiegów wykonanych, nadal budujemy dodatkowe alternatywne zespoły, a zespoły ginekologiczne i chirurgiczne są na etapie szkolenia. Również przy robocie neurochirurgicznym budujemy zespół, który będzie w najbliższym czasie mógł już rozpocząć zabiegi operacyjne.
2: Jednym z największych elementów całej inwestycji jest rozwój chirurgii robotycznej. Szpital zakupił robota chirurgicznego Da Vinci oraz nowoczesnego robota neurochirurgicznego Mazar X. Gościem specjalnym wydarzenia był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony specjalista w dziedzinie neuroortopedii, który podkreślał znaczenie nowoczesnych technologii w leczeniu pacjentów oraz rozwoju współczesnej medycyny.
3: Umożliwia, co jest dla mnie najważniejsze, proponować operacje pacjentom, którzy wcześniej by nie dostali takiej propozycji z powodu na przykład obszerności operacji. Robot pozwala wykonać tę operację delikatniej, z mniejszym urazem tkankowym, a więc na przykład wykonać u osoby, która jest z dużymi obciążeniami i z tego powodu nie byłaby zakwalifikowana do operacji klasycznej, ale oczywiście to jest jedna tylko z zalet robota.
1: A inna?
3: Innymi jest poza małą inwazją możliwość, i to jest ta sztuczna inteligencja w medycynie, zaplanowana. Ja to będę mówił w trakcie swojego wykładu, ale jest to możliwość zaplanowania operacji i kontrolowania operacji w trakcie jej przebiegu. Trudno mi powiedzieć to słowami, lepiej to wyrazić obrazami, ale wierzcie mi Państwo, to jest podstawa współczesnej chirurgii kręgosłupa.
1: Jakie schorzenia dzisiaj są najczęstsze, jeśli chodzi o neurochirurgię i jakie schorzenia można za pomocą tego robota leczyć?
3: No, można powiedzieć, że wszystkie choroby, które kwalifikują się jako choroby kręgosłupa. Tymi najczęstszymi to są zmiany zwyrodnieniowe, to jest grubo ponad 90%, te inne to choroby onkologiczne, zapalne lub jeszcze inne choroby. W każdej z tych chorób robot ma swoje zastosowanie, umożliwiając, tak jak mówiłem, wykonanie operacji u osób, które zostawałyby ze swoją chorobą same. Nie miałyby propozycji leczenia operacyjnego.
1: Czy zdarzają się tacy pacjenci, którzy naprawdę już praktycznie nie mogą dobrze na co dzień funkcjonować, a po zabiegu wracają do sprawności?
3: Nie, no zawsze liczymy, no nie ma innej możliwości. Po co kogoś operować, jeżeli mielibyśmy nie mieć dobrych efektów? To jest cel leczenia operacyjnego, a użycie robota chirurgicznego poprawia te efekty.
2: Władze województwa podkreślały, że cieszą się z dynamicznego rozwoju włosławskiego szpitala i kolejnych inwestycji, które mają poprawić poziom leczenia mieszkańców regionu. Jak zaznaczono, nowoczesny sprzęt i rozwój technologii medycznych to ogromny krok dla całego województwa. Dodatkowo od dzisiaj w szpitalu wprowadzono kolejną ważną zmianę dla pacjentek.
4: Mnie osobiście nie cieszy jako osobę odpowiedzialną za ten szpital w ramach struktury zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, że właśnie we Wrocławku za chwilę będziemy mieć no, wspaniałą wizytówkę. A to, że się dzieje, to też chciałbym zakomunikować, bo nie wiem, już Państwo wiedzą, że

0: dzisiaj w naszym szpitalu też mogą panie, młode matki korzystać ze znieczuleń przy procesie rodzenia dzieci. To jest też, myślę, że taki efekt no, XXI wieku, bo wydawać by się mogło, że w 2026 roku, że to jest pewien standard. Tego standardu u nas jeszcze nie było, ale dzięki tutaj współpracy też bardzo dobrej z dyrekcją szpitala, też z zastępcą dyrektora do spraw medycznych, udało się też pozyskać anestezjologów, no bo w tym leżał przede wszystkim problem i młode matki mogą korzystać ze znieczulenia w czasie porodów. Także jest to ogromny skok jakościowy. I można bardzo wiele oczywiście mówić na ten temat, bo takich tematów jest bardzo wiele. Staramy się po prostu patrzeć w przyszłość, wykorzystywać szanse i Krajowy Plan Odbudowy, i środki strukturalne, fundusze unijne, środki z budżetu województwa na to, żeby rzeczywiście we Wrocławku powstała taka lecznica, można powiedzieć, wzorcowa.
1: Konferencja była także okazją do rozmów o dalszym rozwoju włosawskiego szpitala i wpływie inwestycji na jakość oraz dostępność świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Wrocławka i regionu. Przed nami weekend pełen wydarzeń, koncertów i atrakcji w całym regionie. Już w piątek Wrocławek opanuje studencka energia, bo ruszają Akademikalia 2026. Od godziny 15 teren PANS przy ulicy Energetyków zamieni się w strefę integracji i zabawy. W programie m.in. kino plenerowe, turnieje sportowe, karaoke, grill i mecze studentów z wykładowcami. Wszystko potrwa do późnych godzin wieczornych i będzie pierwszą odsłoną dwudniowego święta studentów. W sobotę wydarzenia rozpoczną się już o godzinie 9. Wtedy wystartuje 12 memoriał imienia Czesława Wasilewskiego. Biegacze pobiegną na trasie z Lubrańca do Brześcia Kujawskiego, a tegoroczna edycja została włączona do 15 Grand Prix z województwa kujawsko-pomorskiego. Godzinę później, od 10 do 17 na placu Fajansu przy wzorcowni, odbędzie się MotoKrew 2026. To akcja, która połączy miłośników motocykli z honorowym krwiodawstwem. Na uczestników czekać będzie zbiórka krwi, motocykle i losowanie nagród dla dawców. Po południu muzyczne emocje przeniosą się do Chodcza. O godzinie 15 rozpocznie się 8 powiatowy przegląd orkiestr dętych. Najpierw ulicami miasta przejdzie uroczysty przemarsz orkiestr, a później na placu Kościuszki rozpoczną się koncerty i prezentacje zespołów z całego regionu. Organizatorzy przygotowali również animacje i atrakcje dla najmłodszych. Tymczasem we Wrocławku drugi dzień akademikaliów przeniesie się na bulwary przy pomniku ludziom pracy. Już od 16 działać będzie strefa motoryzacyjna, a godzinę później oficjalnie rozpocznie się koncertowa część wydarzenia. Na scenie pojawią się m.in. Sarius, BRO i Morales, więc szykuje się wieczór pełen muzyki i studenckiego klimatu. Niedziela upłynie przede wszystkim pod znakiem rodzinnej atmosfery i integracji mieszkańców. O godzinie 12 w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Dzień Sąsiada. Najpierw uczestnicy spotkają się na skwerku w centrum miasta, a później wspólną paradą przejdą do amfiteatru Wahadło. Tam przez całe popołudnie odbywać się będą koncerty, występy zespołów, animacje, warsztaty i wspólna biesiada. Gwiazdą wydarzenia będzie Big Bang Orkiestra, która wystąpi o godzinie 16. Weekend zakończy się muzycznie również we Wrocławku. O godzinie 19 w Bazylice Katedralnej rozpocznie się kolejny koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Tym razem przed publicznością wystąpi profesor Andrzej Białko z Krakowa. A koncert będzie kolejną okazją do usłyszenia wyjątkowego brzmienia zabytkowych organów włocławskiej katedry.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski. Możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

0: nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
1: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
3: A właśnie, że pasuje.
4: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
5: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Marek Wojtkowski, pełniący obowiązki w
1: Dzień
0: tej
1: dobry.
0: chwili szefa nowowojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej, tak?
1: Koalicji Obywatelskiej.
0: Koalicji Obywatelskiej, tak. Koalicji Obywatelskiej.
1: No tak, drodzy Państwo, tak się rzeczywiście złożyło. Oczywiście grom z jasnego nieba, bo nikt się tego nie spodziewał, ja również.
0: Ale szczerze, gdzieś kiedy pojawiła się już... No informacja, że no jakby zaostrza się, prawda, ta retoryka i coraz głośniej o pośle Lęcu, o senatorze Lęcu, senatorze Lęcu. Nie spodziewaliście się, że premier podejmie taką decyzję?
1: Znaczy ja byłem wewnętrznie przekonany, bo akurat znam te relacje i znam podejście premiera, takie powiedzmy bardzo, bardzo zdecydowane, arbitralne i tutaj po prostu nie ma zmiłuj się, więc ja przypuszczałem, że kwestią czasu będzie, kiedy taka decyzja się pojawi. No i rzeczywiście się pojawiła, no ale mimo wszystko dla nas jest to jakiś tam kłopot dla struktur regionalnych.
0: No bo przypomnijmy, że ta decyzja zapadła na, kilka tygodni po wyborach, prawda?
1: No właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi.
0: W których to senator Lęc był jedynym kandydatem, tak?
1: Tak, Tomasz Lęc był rzeczywiście jedynym kandydatem i zdobył oczywiście mandat przewodniczącego regionu, tam ponad 80%.
0: Ile lat?
1: 20 lat.
0: 20 lat.
1: 20 lat z tego, co pamiętam. Ja pamiętam, że Tomek był od zawsze szefem struktur. Moje pierwsze rozmowy z nim w 2007 roku, kiedy po raz pierwszy kandydowałem do Sejmu, to właśnie z nim prowadziłem. I oczywiście jako szefie regionu nie mogę złego słowa powiedzieć, aczkolwiek bywało też między nami różnie. No wiadomo, jak to w polityce, w partii. Natomiast zawsze był takim aktywnym szefem, znał wszystkie struktury, znał wójtów, burmistrzów, czyli ten teren,
0: no,
1: za który
0: 20
1: odpowiadał.
0: Lat, no to
1: tak,
0: no,
1: tak,
0: jest
1: siłą
0: smak
1: rzeczy,
0: czasu, siłą rzeczy. Trzeba znać.
1: No ale niestety stało jak się stało i po prostu trzeba patrzeć do przodu i nie ma co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem. Tym bardziej, że czeka nas no, trudny czas wyborów przede wszystkim. Ten kalendarz wyborczy jest nieubłagany. W następnym roku mamy wybory parlamentarne, a w 2020...
0: wybory samorządowe, które też mają szansę zupełnie przemodelować, prawda?
1: No i to się raczej, stanie. Zresztą z panią redaktor rozmawialiśmy tutaj przed programem, że w naszym powiecie włocławskim, ja podaję jako przykład też nie problemu, ale wyzwań przede wszystkim. Mamy 13 gmin i w 12 gminach dojdzie do zmiany organu wykonawczego w samorządzie, czyli wójtów, burmistrzów, czyli pojawią się zupełnie nowi ludzie i też trzeba oczywiście ustawić odpowiednio struktury partyjne do tego procesu, bo na pewno nie odpuścimy tutaj w gminach. Zresztą ta polityka oczywiście tak się zmienia, że w tej chwili ten układ sił zupełnie inaczej wygląda też w tych mniejszych samorządach niż to było kilkanaście

0: lat temu. Dlatego też musimy się oczywiście do tego przygotować i w najbliższym czasie już będziemy bardzo konkretnie rozmawiać. No bo to jest szansa wejścia dla nowych ludzi, bo ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że prezydent Nawrocki, jeśli by się taka ustawa oczywiście pojawiła, bo wiem, że projekt ustawy o zniesieniu dwukadencyjności jest, no ale póki co niewiele się z nim dzieje. Jestem przekonany wewnętrznie, że prezydent Nawrocki oczywiście takiej ustawy nie podpisze, już abstrahując od tego, że jest to ustawa, która została wprowadzona przez rządy Zjednoczonej Prawicy, ale widzimy ewidentnie, że prezydent Nawrocki gra na, powiedzmy, skrajną prawicę, czyli mam na myśli tutaj przede wszystkim te dwie konfederacje, a dla nich jest to szansa. No, państwo rozumieją, że wybory właściwie...
1: Ale o ile ja pamiętam, no to... Premier Tusk też był zwolennikiem dwukadencyjności zawsze. Teraz się, prawda, pojawiła ta ustawa, ale jeszcze kiedy PiS jej nie wprowadził, to
0: Znaczy nie był zdecydowanym zwolennikiem dwukadencyjności. Zawsze miał bardzo wiele, powiedzmy, dystansu tutaj do samorządu i patrzył na to racjonalnie. Trudno mi jest w tej chwili też odpowiedzieć tak jednoznacznie, czy był zwolennikiem dwukadencyjności. Ja... też mam podzielone zdanie. Nie,
1: są plusy i minusy.
0: Są plusy i minusy. Uważam, że jeśli już, to bądźmy konsekwentni i wprowadźmy też ograniczenie
1: wszędzie, tak?
0: Dwukadencyjność wszędzie. No prezydent, wiadomo, ma dwie kadencje, pięcioletnie, ale jeśli tak, no to wprowadźmy też dwie pięcioletnie kadencje na przykład do parlamentu, czyli do Sejmu i Senatu i byłoby to przynajmniej
1: do
0: spójne.
1: Do rad, prawda, również.
0: I do rad oczywiście, tak, jak najbardziej. I rzeczywiście ta fluktuacja wtedy ludzi byłaby znacznie bardziej intensywna. Myślę, że z korzyścią też dla samorządu.
1: Tak, bo to betonowanie, prawda, jest zbyt długie trwanie na stanowiskach, to rzadko komu wychodzi na dobre.
0: Tak mi się też wydaje.
1: Są
0: przede wszystkim
1: przypadki, owszem,
0: tak,
1: żeby tutaj nikomu nie skrzywdzić,
0: tak,
1: gdzie rzeczywiście widać, że nie ma zmęczenia, ale jednak.
0: No znamy też,
1: są
0: drodzy
1: to
0: państwo, i w
1: regułę.
0: Kujawsko-Pomorskim, że władze samorządowe pełni się przez 30 lat, czyli od momentu, prawda, wprowadzenia pierwszej ustawy z marca 1990 roku, kiedy samorządy zostały przywrócone, no to ci ludzie pełnią. I tak jak pani redaktor powiedziała, tutaj też nie można wszystkich wrzucać do tego samego worka, bo są naprawdę bardzo dobrzy samorządowcy.
1: Ale myślę, że to jednak wyjątki potwierdzają z reguły tego zmęczenia.
0: Pewnie tak.
1: Senator Lenz może też być chyba trochę na to dowodem, bo gdzieś zabrakło tutaj chyba jakiegoś racjonalnego myślenia w którymś momencie, prawda? No bo to, co się wydarzyło, nie wiem, aż trudno chyba interpretować w jakiś taki racjonalny sposób.
0: Znaczy, to z państwa, ja oczywiście nie będę bronił senatora Lenza, bo zrobił to, co zrobił i oczywiście jest to naganne, ale z drugiej strony każdemu się to mogło zdarzyć. Natomiast ja wychodzę z założenia, że w takim przypadku po prostu trzeba wyjść z otwartą przyłbicą, przeprosić, przyznać się do błędu, bo to był ewidentny błąd, już abstrahując, bo dla mnie jest niedopuszczalne, że tam coś się działo poza procedurami. W tej chwili jeszcze jakaś tam komisja oczywiście to weryfikuje, bada, no... To jest absolutnie nie do przyjęcia, bo to są jednostki publiczne, szpital w Aleksandrowie jest jednostką publiczną i nie może się nic dziać poza procedurami. A że ktoś komuś pomaga, jest to rzecz naturalna, do mnie też wielu ludzi dzwoni, też staram się oczywiście pomóc, reagować, wiemy jaką mamy sytuację, więc dla mnie to akurat nie jest problem. Ale po prostu trzeba wyjść na drugi dzień, po prostu przyznać się do błędu, przeprosić i być może nie byłoby takiego problemu, natomiast pójście w zaparte, tak jak marszałek Piotr Sobecki powiedział, że senatorowi Lencowi ktoś źle doradził i jaka była prawda, to nie wiem. Rozmawiałem z Tomkiem już po całym zajściu, ale o tym akurat nie rozmawialiśmy, bo nie chcę o takie rzeczy pytać, no ale po prostu źle się stało.
1: Mhm. Pełni teraz pan funkcję szefa. Jak to może wyglądać? Nie będzie wyborów już takich w Platformie Otwartych, docelowo przewodniczącym, zdecyduje o tym zarząd, tak?
0: Tak, no rzeczywiście tutaj nasz statut Koalicji Obywatelskiej jest bardzo precyzyjny. Rzeczywiście po takiej sytuacji, jaką mieliśmy miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący przejmuje pełnienie obowiązków. Po raz pierwszy mi się zdarzyło, że mój rocznik się do czegoś przydał, prawda? Że do czegoś się przydał.
1: Z racji wieku.
0: Tak. No i później procedura jest taka, że ja

0: Oczywiście zwołam zarząd regionu. W tej chwili oczywiście prowadzę rozmowy z różnymi strukturami w naszym województwie. Zwołam zarząd regionu i zarząd regionu właśnie podejmie decyzję, kto będzie przewodniczącym
1: zarząd
0: regionu.
1: Może zdecydować, że będzie tę funkcję pełnił pan na przykład,
0: Tak,
1: jeżeli nie będzie
0: oczywiście.
1: innego kandydata. Jest
0: Znaczy
1: tam
0: procedura jest taka, że jeśli nie zostanie zgłoszony inny kandydat, kontrkandydat, no to wtedy nie ma głosowania i ja automatycznie pełnię funkcję do
1: dużo
0: końca
1: wskazuje na to, że
0: kadencji.
1: tak się właśnie może wydarzyć.
0: Na razie tak, oczywiście, natomiast ja też nie jestem przywiązany w jakiś sposób szczególny do tego, aczkolwiek powiem Państwu i Pani redaktor, że mam bardzo wiele telefonów, z marszałkiem też miałem dość długą rozmowę i też jednoznacznie do tego podchodzi, że po prostu no, ktoś musi to przejąć i ja jestem odpowiednią osobą. Przekonują mnie ludzie, no chociażby przez pryzmat powiedzmy tych emocji, które są na linii Toruń-Bydgoszcz, że ja jestem spoza Torunia i Bydgoszczy, reprezentuję Włocławek, więc po prostu mam takie też mniej emocjonalne podejście do tego i trzeba te napięcia łagodzić. I taką też mam wizję, że tak bym robił, bo jest kilka takich problemów też personalnych w naszym województwie, to postaram się też jak najszybciej to doprowadzić, zarząd regionu, radę regionu, żeby to po prostu rozpocząć z czystą kartą i przygotowywać się do wyborów parlamentarnych.
1: Struktura ma dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o, no właśnie bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o konstruowanie list, prawda, wyborczych.
0: No tak.
1: Więc tutaj
0: oczywiście
1: będzie
0: tak
1: los
0: jest.
1: Wielu chętnych do parlamentu w dużej mierze. No, zależał w dużej mierze, no, jeżeli zostanie pan przewodniczący, właśnie od pana.
0: Znaczy, panie redaktor, drodzy państwo, powiem tak. Już ja chciałbym, powiedzmy, kontynuować tutaj, powiedzmy, taki model, który zawsze proponował Tomek Lenz. On zawsze stał na stanowisku, że czy to się komuś podobało, czy nie, zawsze starał się budować mocne listy. I te ostatnie wybory pokazywały. Ja rozpocząłem swoją karierę w 2007, później w 2011 znalazłem się na dalszym miejscu listy. Oczywiście byłem sfrustrowany tym, no ale musiałem po prostu to udźwignąć, po prostu musiałem walczyć. Jeśli ktoś rzeczywiście czuje się parlamentarzystą od początku do końca, no to bez względu na miejsce na liście oczywiście musi o to walczyć. Dlatego też będę starał się, żeby te listy były jak najmocniejsze i reprezentowane przez wszystkie środowiska polityczne w naszym regionie. I to jest pewne.
1: Podda pan ocenie dotychczasowych parlamentarzy, tych parlamentarzystów, którzy teraz pełnią funkcję?
0: To jest kluczowe, drodzy państwo. I ja nie mówię tutaj też w kontekście tylko i wyłącznie parlamentarzystów, ale także i radnych, bo w tej chwili jestem szefem tutaj we Włocławku i w powiecie. I też obserwuję pracę naszych radnych i powiem szczerze, jestem zawiedziony w wielu przypadkach, bo widzę po prostu, że niektórzy skupiają się na jakichś tam infantylnych akcjach, prawda, filmika.
1: Na sobie,
0: prawda? I to dotyczy zarówno radnych, jak i parlamentarzystów. I to mi się nie podoba, bo uważam, że ludzie wybierają nie showmana, tylko po prostu wybierają osobę, która ma ich godnie reprezentować w Radzie Miasta, czy też w parlamencie. I tego od tych ludzi oczekujemy. Pracy merytorycznej. Natomiast są przypadki, że ja tej pracy merytorycznej nie widzę. No, jeśli radny nie zabiera głosu przez całą kadencję, no to z całym szacunkiem, no to też jednoznacznie się weryfikuje. I tutaj oczywiście będę bardzo pryncypialny i na pewno będziemy szukać nowych możliwości. Tak jak powiedziałem, czy to się komuś podoba, czy nie. To są funkcje publiczne, funkcje wybieralne i po prostu muszą ludzie mieć swoich godnych przedstawicieli. Będzie to pewnie wymagało też odświeżenia, będą pewnie też emocje, no ale polityka niestety na tym też polega.
1: Na emocjach.
0: Też na emocjach, tak. Ale przede wszystkim, drodzy państwo, merytoryczna praca. Ja po prostu niekiedy oglądam social media i krew mnie, delikatnie rzecz ujmując, zalewa, jak widzę cały czas jakieś tam rolki, prawda, kręcone. Natomiast nie widzę tej pracy, co kto zrobił, prawda, w jaki sposób reprezentuje swoich mieszkańców.
1: Wspomniał pan też o tym i może tak już na koniec, że przed nami też wybory, oprócz parlamentarnych, potem samorządowe,
0: tak,
1: które no, wszystko wskazuje na to, że zmienią zupełnie krajobraz
0: polityczny,
1: w ogóle
0: samorządowy,
1: w Polsce,
0: tak,
1: bo bo no nie wiem, nie sprawdzałam, ale myślę, że tych wójtów, burmistrzów, którym, prezydentów, którym kończy się ten dwie kadencje, będzie bardzo wielu.
0: No ja, drodzy
1: Więc,
0: Państwo, podam to na naszym powiecie, prawda, bo
1: tak,
0: rzeczywiście
1: mówiliśmy,
0: to weryfikowałem, tak jak
1: 12
0: z 13 samorządowców kończy kadencję. I powiedziałem, prezydent Nawrocki tego nie podpisze i wejdą do gry ludzie, którzy dotychczas nie byli związani z samorządem. Mam na myśli tutaj przedstawicieli Konfederacji i oni się po prostu pojawią w grze wyborczej. Dlatego też trzeba się do tego przygotować i jest to wielkie
1: A dziś
0: wyzwanie.
1: Najbardziej powiedzieć Konfederacji? To jest taki Konfederacji, to jest taki najtrudniejszy przeciwnik?
0: Ja nie podchodzę do tego w takich kategoriach, że się kogoś boję. To jest po prostu konkurencja i my nie patrzmy na innych, patrzmy na siebie przede wszystkim, prawda? My zbudujmy program w wyborach parlamentarnych. Ja uważam, że idzie to w bardzo dobrą stronę. Podziwiam mojego szefa, premiera Donalda Tuska, że jemu się po prostu chce, że wrócił i się chce i po prostu ta intensywność autentycznie mnie osobiście poraża, bo ciągle go widzę na wyjazdach zagranicznych, kreuje politykę międzynarodową, ale nie zapomina też o polityce wewnętrznej.
1: A nie boi się pan, że to takie osłabienie koalicjantów, sporo osłabienie koalicjantów, bo widzimy, że tak naprawdę no, trzecia droga to w zasadzie...
0: Boję się.
1: No
0: boję
1: właśnie,
0: się.
1: I to może być duże zagrożenie, no bo jednak szliście do wyborów no, jako taki pakt, prawda, a teraz możecie być osłabieni bardzo.
0: Oczywiście, że się boję, bo no, oczywiście śledzę na bieżąco sondaże i widzę, że praktycznie trzeciej drogi nie ma. PSL też ma ogromne problemy. Lewica.
1: PSL też wszedł do Sejmu pewnie dzięki trzeciej drodze troszeczkę wtedy, tak?
0: Pewnie tak. PSL stracił niektóre środowiska, przede wszystkim środowiska wiejskie i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby przez ten rok z okładem udało się im odbudować. Aczkolwiek oczywiście im kibicuję i szczerze tego życzę, bo tutaj no, mówiąc też nie chcę używać też takich górnolotnych słów, ale walczymy po prostu o Polskę, o demokratyczną Polskę. Widzimy, co się dzieje, drodzy Państwo, wychodzą coraz to nowe zdarzenia. Ja wczoraj w niedzielę oglądam mecz Barcelony, bo jestem fanem, też byłem na El Clasico. Oglądam mecz Barcelony, są wywiady z kibicami. I właśnie kibice mówią, że jak się okazało, że Robert Lewandowski kończy karierę, to natychmiast telefon, bukują bilety i bukują przeloty. To, drodzy Państwo, to jest kapitalny przykład tego, co możemy stracić. Bo wyobraźmy sobie, że nie jesteśmy w Unii Europejskiej. Ja pamiętam te czasy, kiedy trzeba było mieć paszport, trzeba było się starać o wizy i taki, powiedzmy, takie pomysły, że wyjadę sobie jutro, pojutrze
1: do Barcelony,
0: to po prostu tego może nie być. Młodzi ludzie tego nie pamiętają, natomiast to możemy stracić. Natomiast ta polityka skrajnie prawicowych ugrupowań w tym kierunku to zmierza. I tutaj nie ma co owijać w bawełnę, że będą szli w stronę polexitu. Zresztą wystarczy posłuchać liderów Konfederacji czy Prawa i Sprawiedliwości. Oni mówią jednoznacznie, może jeszcze nie tak dosadnie, natomiast w tyle głowy mamy ten scenariusz, na który narzekają w tej chwili Brytyjczycy, prawda? Też to się stało i nagle później otworzyli oczy. Nas to też może czekać, dlatego my naprawdę walczymy o demokratyczną Polskę, bezpieczną Polskę w NATO, w strukturach europejskich, w strukturach światowych. Teraz ten układ natowski musi być przebudowany, no bo mamy sytuację ze Stanami Zjednoczonymi taką, jaką mamy, ale przede wszystkim naszym oparciem jest Unia Europejska i ja sobie tego nie wyobrażam. Zobaczmy, drodzy Państwo, ile my jako Polska skorzystaliśmy przez 30 lat Unii Europejskiej. Ja pamiętam Polskę przed 30 lat, wystarczy sobie obejrzeć niektóre filmy z końca lat 80. Szara, brudna, bez żadnych perspektyw. Natomiast teraz jak wyglądała Polska? I możemy to po prostu stracić. I ja zrobię wszystko ze swojej strony, żeby tak się nie stało. Oczywiście, jeśli rzeczywiście będę przewodniczącym, to biorę na siebie wielką odpowiedzialność i ciężką pracę, bo to jest po prostu, krótko rzecz ujmując, oprócz pracy zawodowej, którą pełnię, to jest ciężka charówka na rzecz, powiedzmy, formacji politycznej, którą reprezentuję i ja się tego nie odżegnuję.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, pan Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i pełniący obowiązki szefa wojewódzkich struktur

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy 12 tygodniu, a 9, 12 tygodniem bądź życia płodowego. Życia płodowego i rozwija się, bym powiedział, w takiej w pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i

0: duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, 3. a 12. tygodniem życia. Co na to wpływa? Że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym.
1: No geny to, niewątpliwie również.
0: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy no, dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
1: Stresów.
0: Stresów, ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład tak. Różyczki. Tu wpływ różyczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest no, powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych, naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju no, rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
1: Choćby nadciśnienie.
0: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby no, choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, układowe, które dotyczą także serca. Także bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, no właśnie, jeszcze... że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej,
1: no tak,
0: tempe prowadzące do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, no, problem. No, już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku. Bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych, tak, paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak, do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu no, zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, no, tych wad serca i bakteryjnego zapalenia w sierdzia się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka do przyczyn wad zastawkowych tych nabytych?
0: No więc tak jak mówiłem, że to są infekcje, tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak,
1: wszelkiego rodzaju infekcje.
0: Każda infekcja powinna być troskliwie leczona, u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz no, te infekcje są dość powszechne i są dość banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. No mówię, różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że no, dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, no, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tępe, powypadkowe, tak? Gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc, jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznej, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba no, zawsze zwracać uwagę głównie u młodego pokolenia na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, tak. Panie doktorze, no. Jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też...
0: Można by było powiedzieć tak,
1: objawy.
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca. Generalnie bym powiedział, tak pierwotnie to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że no, przede wszystkim jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, a okazuje się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takiego garb sercowy,
0: no to są, panie doktorze? To są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej. Tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej. Tak? Jeżeli widzę, że ktoś ma obrzęki, prawda, tak. No i przede wszystkim

0: wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak tylko z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe właśnie mitralne dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już to może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie słuchawką. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. Tak, no jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No teraz właściwie przeszliśmy do diagnostyki, tak?
0: Tak, badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero

0: nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 cm kwadratowe, ma poniżej 1 cm kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie: panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi mieć jeszcze na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
1: tak,
0: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już

0: raz nie otwierać, bo na przykład za rok
1: Tak.
0: znowu klatki piersiowej.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zestawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej, skutkiem wad lewego serca.
1: Lewej komory.
0: Lewej komory, lewego serca, lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej.
1: Tak? Tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
1: trójdzielnej.
0: Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak?
1: Mm-hmm.
0: Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe.
1: Mm-hmm.
0: Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no, zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, u miażdżycy, no i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
0: Tak,
1: to
0: no na pewno.
1: Będzie,
0: na
1: będą
0: pewno.
1: Te czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze od młodych lat po późny wiek to jest będzie takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to
1: no
0: było jednym
1: właśnie.
0: Kiedyś z przykazań kościelnych, tak?
1: Tak.
0: Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej,
1: albo
0: gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia.
1: Mhm.
0: Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat.
1: No.
0: W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i mm-hmm. zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki takie, bym

0: Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje. Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
5: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie wszystkich na uroczystości 30-lecia powstania warsztatu terapii zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Włocławku przy ulicy Wiejskiej 14. Honorowy patronat nad dzisiejszą uroczystością objął prezydent miasta Włocławek pan Krzysztof Kukucki oraz telewizja i radio Kujawy. Szanowni Państwo, nasze uroczyste obchody 30-lecia rozpoczniemy od części oficjalnej, a w niej nastąpi powitanie gości oraz przemówienia. Następnie poprosimy o składanie gratulacji. Kolejnym punktem będzie historia powstania warsztatu terapii zajęciowej do chwili obecnej. Po filmie nastąpi część artystyczna w wykonaniu naszych podopiecznych. Po części oficjalnej i artystycznej zapraszamy na słodki poczęstunek. Jak już Państwo zauważyli, wchodząc do sali, w foyer wystawione są prace wykonane w naszej placówce w ramach zajęć terapeutycznych. Zapraszamy do oglądania i podziwiania naszych wyrobów. Proszę Państwa, 30 lat temu z inicjatywy ówczesnej dyrektor Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Włocławku, pani Krystyny Afeltowicz, został utworzony warsztat terapii zajęciowej. Placówka świętuje 30 lat nieprzerwanej działalności, w której osoby z niepełnosprawnościami rozwijają talenty, budują więzi i angażują się w społeczność. Podziękowania należą się kadrze, uczestnikom, rodzicom i opiekunom oraz władzom samorządowym, a jubileusz ten jest zarówno momentem podsumowania długoletniej działalności tejże placówki, jak i jej nowego początku z nadzieją na kolejne lata sukcesów i inspiracji. Warsztat w początkowych latach działalności miał 6 pracowni tematycznych. Obecnie liczy ich 7. Ponadto od samego początku istnienia warsztat zapewniał kompleksowe wsparcie, w tym również niezbędną rehabilitację, stanowiącą fundament procesu usprawniania i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Niech te 30 lat będzie dla nas wszystkich inspiracją do dalszej pracy, pełnej pasji, otwartości, wiary w moc wspólnego działania. Razem tworzymy przyszłość bez barier. Wierzymy, że dzięki dalszej pracy i zaangażowaniu

0: Teraz przy Państwa wsparciu będziemy działać dalej.
1: Szanowni Państwo, drodzy goście, przyjaciele, uczestnicy oraz pracownicy warsztatów, spotykamy się dziś, aby wspólnie świętować wyjątkowy jubileusz 30-lecia działalności warsztatu terapii zajęciowej. To szczególny dzień, pełen wzruszeń, wspomnień i wdzięczności. 30 lat temu powstało miejsce, które miało stać się przestrzenią wsparcia, rozwoju, rehabilitacji oraz budowania samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że przez te lata warsztat stał się nie tylko placówką, ale przede wszystkim wspólnotą ludzi połączonych wzajemnym szacunkiem, życzliwością i codziennym zaangażowaniem. Ten jubileusz to okazja, by podziękować wszystkim, którzy przez minione lata tworzyli historię tego miejsca. Uczestnikom, ich rodzinom, terapeutom, pracownikom, wolontariuszom, władzom samorządowym oraz instytucjom i osobom wspierającym działalność warsztatu. Dzięki Państwa pracy, sercu i oddaniu możliwe było otworzenie miejsca, które daje nadzieję, rozwija talenty i pomaga pokonywać bariery. Szczególne słowa uznania kierujemy do uczestników warsztatu. To wy każdego dnia pokazujecie, jak wielka siła tkwi w wytrwałości, odwadze i radości z małych sukcesów. Jesteście inspiracją dla nas wszystkich. Niech ten jubileusz będzie nie tylko okazją do wspomnień, ale również do spojrzenia w przyszłość. Z nadzieją, że kolejne lata przyniosą dalszy rozwój, nowe możliwości oraz nieustającą życzliwość ludzi, którzy wspierają tę ważną misję. Dziękuję bardzo.
2: Drodzy uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Włocławku, bardzo szanowni rodzice i opiekunowie i wszyscy uczestnicy tego pięknego, jak myślę, jubileuszowego spotkania. Szanowni Państwo, czyny ludzi dają blask krajowi, z którego pochodzą. Czyny ludzi oświetlają każde dzieło. Tak też było wiosną 1995 roku, kiedy do włocławskiego kuratora oświaty zgłosiła się dyrektor biura Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Włocławku z prośbą i propozycją, aby kurator oświaty został prezesem zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wówczas w województwie włocławskim. Zapytałem wtedy panią dyrektor, dlaczego akurat kurator? Pani kurator, siedząca obok mnie, wicekurator, powiedziała: panie kuratorze, bo jest taka we Włocławku tradycja, że kurator jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Nie można było oczywiście odmówić, ponieważ gdzieś w powiatowym miasteczku od 1968 roku parałem się współpracą i pracą na rzecz tej pięknej organizacji, która w symbolu ma złożoną, położoną dłoń dziecka na dłoni dorosłego człowieka. I tak się stało. To właśnie wtedy przyszła do mnie pani Krystyna Feltowicz, która tak widocznie chciał Stwórca, nie doczekała swojego pięknego jubileuszu. O niej przede wszystkim chcę powiedzieć i chciałem te słowa wyartykułować. Zabrakło ciebie, pani dyrektor, zabrakło ciebie, droga Krysiu. To przecież ty byłaś animatorką, organizatorką, opiekunką i można powiedzieć matką warsztatu terapii zajęciowej we Włocławku.
3: Ja bym chciał przede wszystkim pogratulować warsztatom terapii zajęciowej za ten wspaniały okres 30 lat działalności, działalności, która przede wszystkim wspiera rozwój

0: integrację, naszej rehabilitacji społecznej, ale także pozwala przełamywać bariery. Bariery nie tylko podopiecznym, ale także opiekunom, ale także zwykłym ludziom, budując w nich empatię i emocje pozytywne, które mogą wspierać działalność waszego zakładu terapii zajęciów. Drodzy Państwo, ja dziękuję za to stworzenie tego wspaniałego miejsca, za stworzenie miejsca niezwykłego, wyjątkowego, ale też miejsca stworzonego przez ludzi wyjątkowych. Ludzi, którzy są wsparciem codziennym i dla swoich podopiecznych, i dla opiekunów. Bez nich na pewno życie byłoby trudniejsze. Ja życzę oczywiście Wam następnych ładnych kilkunastu lat, kilkudziesięciu lat takiej działalności. Działalności, która będzie tak wspaniała i tak empatyczna. Ale też chciałbym Wam życzyć tego, abyście doświadczyli sami tej empatii, którą okazujecie innym. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego.
1: Kiedy pojawia się w domu choroba, to wtedy tracimy siły. Kiedy pojawia się w domu, wśród bliskich niepełnosprawność, wtedy często upadamy. Nie mamy siły iść do przodu, nie mamy siły, żeby walczyć. Tak naprawdę rozpada się całe nasze życie, które często tworzyliśmy latami. I potrzeba takich ludzi jak wy tutaj, w warsztatach terapii zajęciowej, żeby dać nadzieję, żeby podać pomocną dłoń, żeby pozwolić uwierzyć w to, że pomimo tego, co doświadczamy, może być normalnie. Możemy mieć siłę, żeby każdego dnia iść do przodu. I ja chciałabym bardzo serdecznie podziękować za te 3 dekady dawania siły, dawania nadziei, dawania tego, że możemy iść dalej w tym wszystkim, co nas spotkało. Chciałabym podziękować za to, że dajecie tą siłę osobom, waszym podopiecznym, tym, którzy trafiają do warsztatów terapii zajęciowej, że potraficie wskazać im i wyłuskać z nich ich pasję. Potraficie pokazać, że mogą dobrze czuć się w swoim otoczeniu, że mogą tworzyć się przyjaźnie, a jak słyszałam od pana dyrektora, nawet miłości. Ale dajecie również siłę i odwagę do pójścia dalej ich rodzinom. Dajecie im szansę na normalne życie. Dziękuję wam za te 3 dekady tej ciężkiej pracy. Bo patrząc na pracowników, terapeutów terapii zajęciowej, myślę, że spotykamy tutaj na tej sali bohaterów, którzy są silni, którzy są wytrwali w tym wszystkim, co robią i to jest niezwykle piękne. Szanowni Państwo, warsztaty terapii zajęciowej tutaj w Włocławku są jednymi z najstarszych w województwie kujawsko-pomorskim, bo mamy na terenie województwa 33 warsztaty. Codziennie uczestników prawie 1400, którzy idą, żeby się rozwijać, żeby mieć swoje szanse. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście pionierami tutaj w województwie kujawsko-pomorskim, a wszyscy doskonale wiemy, że bycie pionierem nie jest łatwe, bo musimy przejść, pokonać pewne bariery, żeby tym innym było prościej, było łatwiej. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Dziękuję całemu zarządowi, panu dyrektorowi, wszystkim współpracownikom i życzę na kolejne lata tej odwagi i siły, którą macie, a mam nadzieję, że wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, goście, będziemy was w tym wspierać, pomagać. I pan dyrektor powiedział mi, że ma takie marzenia, to ja mam nadzieję, że one się spełnią właśnie przy naszej pomocy. Wszystkiego dobrego i życzę miłego świętowania dzisiaj w tym wyjątkowym dniu jubileuszu.
2: Jestem tatą Tomka, uczestnika warsztatu, który właśnie dzisiaj obchodzi swoje 30-lecie powstania. Mój syn do tej placówki został przyjęty w czasie pandemii. Dla wszystkich był to bardzo trudny czas.

0: wszyscy pamiętamy, w tym okresie funkcjonowały warsztaty. Praca zdalna, podział na małe grupki, maseczki. Bardzo z żoną ucieszyliśmy się, że zwolniło się miejsce i Tomasz został przyjęty do warsztatu. Z drugiej strony mieliśmy obawy, jak w tym czasie będzie to wszystko funkcjonowało. Czy nasz syn się odnajdzie, nie zniechęci się i powie, nie chce już chodzić na warsztaty. Strach miał wielkie oczy. Tomek świetnie się odnalazł w nowej społeczności. Chętnie się uczy, rozwija swoje zainteresowania. Ma dużo kolegów, z którymi się zaprzyjaźnił. Jesteśmy szczęśliwi, że nasz syn znalazł swoje miejsce, do którego chętnie chodzi. Nie wyobrażamy sobie, aby ich po prostu zabrakło. Dziękuję.
1: Do warsztatu przy ulicy Wiejskiej uczęszcza moja córka Marcelina. Mogę śmiało powiedzieć to samo, co tata Tomka. Również jesteśmy szczęśliwi, że Marcelina uczęszcza do tej placówki, gdzie poznała nowych przyjaciół, gdzie rozwija swoje zainteresowania, ciągle czegoś nowego się uczy, co najważniejsze dla nas, jest wśród swoich i po prostu czuję się potrzebna. Dziękuję w imieniu wszystkich uczestników i ich rodzin za to, że ta placówka powstała. Dziękujemy władzom miasta, że widzą potrzebę istnienia takiej placówki i wspierają jej działalność. Mamy nadzieję, że takie placówki, takie warsztaty będą istniały nie tylko dla naszych potrzebujących dzieci, ale również dla nowych pokoleń. Jak mówi Jerzy Owsiak, do końca świata i jeden dzień dłużej. Dziękuję.
2: Wspólnie z panem posłem Krystianem Łuczakiem pozwolimy sobie w tej części zabrać głos i złożyć gratulacje, dlatego że też inne rozliczne obowiązki dalej nas wzywają, a chyba to doskonały moment, żeby powiedzieć dziękuję, ale zanim o dziękuję, pozwólcie państwo, że krótko podzielę się moją refleksją. Dlatego, że tworząc takie miejsce zawsze myślimy o podstawowych potrzebach człowieka. Oprócz tych fizjologicznych, które są absolutnie podstawowe, myślę, że dla każdego z nas tą podstawową potrzebą jest potrzeba przynależności. Potrzeba wspólnoty, zrozumienia i wsparcia. I z całą pewnością dla wszystkich uczestników tego miejsca, tym właśnie jest warsztat terapii zajęciowej we Włocławku od pięknych 30 lat. Miejsce dobra, wzajemnego zrozumienia, empatii i miejsce tego, że każdy czuje się tam potrzebny i ważny. To jest absolutny priorytet dla prawidłowego funkcjonowania. Ale to także miejsce rehabilitacji, to także miejsce przywracania sprawności, bo takie miejsce jest niezbędne w każdej wspólnocie lokalnej i dziękuję za to wszystko, co zrobiliście państwo wszyscy, żeby to miejsce mogło się rozwijać. Pozwólcie państwo, że podziękuję wszystkim, zarówno i terapeutom, pracownikom, ale przede wszystkim rodzicom i uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej, bo bez was nie byłoby tego wspaniałego miejsca, nie byłoby tej atmosfery, która sprawia, że dzisiaj możemy świętować 30-lecie. Gratuluję pięknemu jubileuszu. To naprawdę 30 lat to doskonała okazja tego, żeby podsumować to, co się udało, to, co przed nami i jakie cele jeszcze sobie stawiamy. Mając świadomość tego, że jeszcze dużo gości było wymienionych i że jeszcze za chwileczkę gratulacje, a przecież najważniejsza część to państwa część artystyczna, nie przedłużając, gratuluję i życzę kolejnych lat wzajemnego dobra i wzajemnej empatii, którą państwo dajecie nie tylko sobie, ale całemu naszemu miastu. Gratuluję.
3: Szanowni państwo, moi drodzy, słowa rodziców oddały to, co jest najważniejsze, bo to przecież rodzice, ich pociechy, ich największe skarby uczestniczą w warsztatach. I to oni wiedzą, co tak naprawdę te warsztaty tym ich skarbom są w stanie zaoferować, co dają, w jaki sposób ich budują. Moi drodzy, każdy jubileusz, może u mnie już z racji wieku, ale przypomina mi o tym upływającym czasie. I chyba najważniejsze w tym wszystkim jest uważność na drugiego człowieka. Jeśli przestajemy być dla drugiej osoby kimś ważnym, kimś, kto pomaga, kto wspiera, kto jest nie tylko w tych chwilach dobrych,

0: ale też i w tych złych. To chyba to jest to, co powinno nam przyświecać cały czas. Jeśli ktoś jest przyjacielem, to słowo przyjaciel ma ogromną wartość. Jeśli jest przyjacielem dziecka, ma wartość nieocenioną. Jeśli jest w stanie zrozumieć, być zawsze na czas i jak to ktoś pięknie napisał, usłyszeć ciszę. Bo kiedy dziecko przestaje się śmiać, kiedy przestaje mówić, to oznacza, że coś się dzieje. Dziecko krzywdzone wcale nie musi krzyczeć. Ono może się w sobie zamknąć. Dlatego wy, którzy jesteście tutaj, przyjaciele dzieci, przyjaciele młodzieży, przyjaciele drugiego człowieka, jesteście tak ważni. Usłyszeć dziecko. W mojej ocenie, kiedy dziecko zaczyna myśleć, że nikogo wokół nie ma, już wtedy zaczyna się prawdziwy dramat. Jeśli dziecko czuje, że nie ma wokół siebie osoby, która go wysłucha, która pomoże, to już wówczas zaczyna się tragedia dziecka. Przestaje w siebie wierzyć, przestaje siebie budować. I ta ogromna rola jest tutaj, po naszej wszystkich stronie. Dlatego to, w jaki sposób pomagacie, to, w jaki sposób robicie coś dobrego dla osób z niepełnosprawnościami, które przecież każdego dnia walczą o swoją godność. Tam na scenie siedzi młodzieniec, który ma na bluzie superhero napisane i myślę, że to jest to, co powinno nosić każde dziecko na bluzie, każde wierzące w siebie. Budujmy dzieciaki, budujmy młodzież, pomagajmy każdemu, kto tej pomocy potrzebuje i pokażmy przede wszystkim, że w tym świecie, gdzie są plusy i minusy, ten świat można zdobyć i ten świat może należeć do każdego z naszych dzieciaków, pociech, naszych skarbów.
1: Witam serdecznie naszych słuchaczy w to wiosenne przedpołudnie. Słuchacie radia WTZ-FM. Przed mikrofonem Łukasz. Dzień dobry. Na dobry początek naszego programu gorąca piosenka, która idealnie pasuje do dzisiejszej aury za oknem. Anna Jantar w swoim wielkim przeboju Tyle słońca w całym mieście.

0: Tak jak w piosence, którą chwilę temu usłyszeliśmy, w całym Włocławku ciepło i słonecznie. To idealny czas na relaks przy waszym ulubionym radiu WTZ FM. Słońce postanowiło wziąć nadgodziny. Będzie tak jasno, że okulary przeciwsłoneczne trzeba będzie założyć nawet w piwnicy. Chmury wzięły bezpłatny urlop i odpłynęły w stronę Płocka. Słupki rtęci oszaleją, prognozowana temperatura to 25 stopni Celsjusza w cieniu, a w słońcu można opalić się jak kurczak z rożna. Pamiętajcie, jeśli czujecie zapach grilla, to nie sąsiedzi, to wy. Delikatny wiatr w stylu ciepła suszarki do włosów pomoże w szybkim schnięciu prania i pragnienia. Pijcie wodę, zanim zamienicie się w rodzynki.
1: WTZ FM. Słuchasz i wiesz.
0: Dziś w Browarze B we Włocławku zaplanowano występy artystyczne. W kulturalnym sercu miasta wszyscy występujący na scenie mają supermoce, o czym przekonacie się za chwilę.
2: Pan, supermoce pan, supermoce pan, supermoce pan, mam supermoce.

0: na siłowni Packer. Mężczyzna, który ćwiczył przed sportowymi zawodami, przez pomyłkę zamiast odżywki białkowej wsypał do shakera mąkę tortową. Po treningu zamiast mięśni urosły mu pyszne biszkopty. Lekarze są bezradni. Zalecają posypanie wyrośniętych biszkoptów cukrem pudrem.
1: Słuchasz wiadomości WTZ FM.
0: Incydent w przedszkolu. 5-letni Brian został zatrzymany przez panią przedszkolankę za handel nielegalnymi substancjami. W jego szafce znaleziono 3 paczki gum rozpuszczalnych i 2 tatuaże z chipsów. Brian odmówił składania zeznań bez obecności swojego misia.
1: WTZ FM. A to ciekawe.
0: W miejscowości Krzywe Kolano w województwie

0: W kujawsko-pomorskim z gospodarstwa uciekła krowa. Z biegiem okoliczności dotarła do pobliskiego baru mlecznego.
1: WDZFM. Słuchasz i wiesz.
0: Naukowa sensacja. Amerykańscy badacze odkryli, że skarpetki nie giną w pralce, lecz przechodzą do innego wymiaru, gdzie służą jako poszewki na poduszki dla krasnoludków.
1: WDZFM. A to ciekawe.
0: Nasz król rock'n'rolla Elvis również nie zginął, żyje dalej w sercach fanów i w muzyce, którą po sobie pozostawił. Już teraz dla Was Jailhouse Rock.

Rock'n'roll narodził się w Stanach Zjednoczonych w latach 50. XX wieku jako połączenie bluesa, country i swingu, stając się symbolem młodzieżowego buntu, wolności i tańca. W radiu WTZ-FM zmieniamy muzyczne klimaty. Przed nami słynna Macarena, hit z lat 90. W 1996 roku przez 14 tygodni zajmowała pierwsze miejsce na liście przebojów Billboardu. Dzięki temu Macarena tańczy dziś cały świat, również Włocławek. Tym tanecznym akcentem żegna się z Wami Łukasz. Do usłyszenia wkrótce w radiu WTZ-FM.

uroczystość dla nas wszystkich jest bardzo ważna. Nie będę ukrywała, że dla mnie szczególnie niektóre osoby tylko o tym wiedzą, ale nie dlatego, że to jest jakaś tajemnica, ale 30 lat temu ja byłam przy powstawaniu warsztatów. Pracowałam pierw jako pracownik socjalny, później kilka lat jako instruktor terapii, teraz jestem kierownikiem. Od powstania przez te wszystkie lata działalności staraliśmy się, żeby ten warsztat funkcjonował jak najlepiej. Ale zawsze było, jest i będzie naszym takim głównym celem, żeby uczestnicy w tym warsztacie czuli się jak najlepiej, jak najchętniej do niego przychodzili, czuli się potrzebni, bezpieczni i akceptowani nie tylko w tej społeczności warsztatowej, ale w tej społeczności takiej lokalnej potrafili się odnaleźć. To są, mimo swoich niepełnosprawności, to są wspaniali, kochani ludzie. Dziękuję im za to, że nas, pracowników, obdarzyli bezgranicznym zaufaniem. I proszę Państwa, od nich też nieraz możemy się pewnych rzeczy fajnych nauczyć. Chciałabym również podziękować rodzicom naszym podopiecznym, ich opiekunom bliskich za to, że zawsze z nami są. Możemy na nich liczyć. Dziękuję również władzom miasta, jednostkom samorządowym, organizacjom, naszym przyjaciołom, że nigdy nas nie zostawią w potrzebie i zawsze służą dobrą radą. Również chciałabym bardzo z tego miejsca podziękować całej obecnej kadrze warsztatu za, bo to niekiedy jest też ciężka praca, za ich cierpliwość, gotowość do pomocy osobom niepełnosprawnym, ich rodzin, empatię. Mogłabym tu wyliczać bardzo, bardzo długo za to, że są z nami. Bardzo im bardzo serdecznie dziękuję. I ja nie myślę, ale ja jestem o tym przekonana, że nie ma takich barier, które byśmy wspólnie nie pokonali. I razem jeszcze na pewno spędzimy niejedno dziesięciolecie. Chciałabym również podziękować panu zarządu głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za tak piękne odznaczenie. Dziękuję serdecznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości.

Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Beata Katarzyna Nowakowska, poetka oraz autorka 5 tomików poetyckich. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Zacznijmy od najnowszego tomiku, Świat zawirował we mnie. Ten tytuł jest bardzo intrygujący. Co się za nim kryje?
1: Tak, to jest właśnie ten tomik, Świat zawirował we mnie. Kryje się za tym po prostu nasze codzienne życie, a szczególnie wszystko to, co nas po drodze spotyka. W każdym z nas coś wiruje. Wirują emocje, wirują doświadczenia, wirują różne stany fizjologiczne, wszystko. Ludzie, którzy się przewijają przez nasze życie, także wirują, bo raz się pojawiają, innym razem gdzieś troszeczkę za woalem zanikają, niektórzy po prostu odchodzą. I wiersze tutaj zgromadzone powstawały przez kilka lat. To nie są wiersze, które były stricte dedykowane pod tym tytułem. To znaczy pojawił się tytuł i do tego pisałam wiersze. Nie. Wcześniejsze moje tomiki też były w podobny sposób, powstawały w podobny sposób, tak powiem. To znaczy piszę w różnym momencie na różne tematy, a potem zastanawiam się, jak poukładać pewne wiersze tematycznie, żeby tworzyły całość. No i właśnie z pewnych wierszy, które zostały w mojej szufladzie, na moich kartkach, poukładałam te z kilku lat moich obserwacji, z kilku lat moich emocji, bo wiersze powstają w oparciu o różne, nie tylko moje doświadczenia i moje obserwacje, ale także w oparciu o doświadczenia świata, o obserwacje świata, o obserwacje ludzkich zachowań. No i właśnie analizując te wiersze, wpadłam na pomysł, że jest w nich dużo zawirowań. I stąd właśnie taki tytuł. Świat zawirował we mnie. We mnie, ale myślę, że w każdym czytelniku, który po te wiersze sięgnie.
0: A jakie tematy są poruszane w tym tomiku?
1: W tym tomiku poruszane są tematy bardzo filozoficzne, ale także tematy bardzo takie lekkie, bym powiedziała. O treści, tematyce troszeczkę żartobliwej. Jest też kilka wierszy

0: tak zwanej zabawy słowem, bo czasami lubię też pobawić się słowem. Jakieś słowo mi zacznie dźwięczeć. No i wtedy do niego układają się wersy. Więc jest tutaj duża dosyć różnorodność, bo na przykład mamy tutaj wiersze z takich właśnie radośniejszych, na przykład na 50. Jest to wiersz, który napisałam no, w bardzo ciekawych okolicznościach, bo jechałam na, dosłownie jechałam na urodziny, 50. urodziny mojej takiej bardzo serdecznej koleżanki, przyjaciółki. I oczywiście jakiś upominek miałam, ale pomyślałam sobie, że właśnie jakiś wiersz napiszę. I przyszły same słowa do głowy. Weszłam na imprezę, na tę wielką uroczystość. Odczytałam. Ona była zachwycona. No i tak zostało. Znalazł się w tym tomiku. To jest wiersz z 2017 roku. Są też wiersze takie właśnie, jak powiedziałam, bardziej poważne, jak na przykład wiersz pod tytułem Szukam ciszy, w którym zawarte są właśnie takie mój wewnętrzny odbiór polegający na tym, że życie nieustannie przemija, nieustannie kręci się, wiruje. Nie jesteśmy w stanie go zatrzymać. Pytanie tylko, w którym momencie, gdzie możemy się znaleźć i jaki ślad zostawić po sobie. Mówię o tym, że właśnie w tej takiej ogromnej bieganinie współczesnego świata bardzo często nie potrafimy się zatrzymać chociaż na chwilę, zajrzeć w głąb siebie i zastanowić się, co ja tutaj tak naprawdę robię. Po co ja tutaj jestem. Więc tak jak już wspomniałam wcześniej, tematyka jest bardzo różna. Jest też wiersz oczywiście z tytułem Świat zawirował we mnie. Cały tomik dedykowałam na samym początku wierszami dwóm mężczyznom. Jeden już niestety świętej pamięci. Drugi, mały mężczyzna, to mój wnuk, a ponieważ obaj, jeden i drugi, to samo imię, Ignacy, mają bardzo dużo wspólnych cech, w związku z tym właśnie pomyślałam sobie, że ten tomik dedykuję Ignacemu, który bardzo odznaczył się w moim życiu kiedyś, no i Ignacemu, który teraz jest bardzo mocno osadzony w mojej rzeczywistości.
1: Pani ma na koncie już 5 tomików. Jak pani na przestrzeni lat zmieniła się jako poetka?
0: Tak, to jest 5 tomik. Na przestrzeni lat jako poetka myślę, że zmieniłam się diametralnie. Te tomiki powstawały, moje autorskie, od 2019 roku. W 2019 roku pojawił się pierwszy mój tomik autorski. Wcześniejsze wiersze publikowałam w almanachach Kujawskiego Stowarzyszenia Literatów, w różnych czasopismach. A zaczęłam pisać bardzo wcześnie. Dlaczego o tym tutaj wspomniałam, o tych różnych etapach? Dlatego, że właśnie będę chciała powiedzieć, jak to wszystko się zmieniało. Na początku, kiedy zaczynałam pisać, to była szkoła podstawowa, 8 klasa szkoły podstawowej. Zaszczepiła we mnie miłość do słowa, miłość do poezji. Moja ówczesna polonistka, cudowna kobieta, znana też wrocławianka, bo uczyła potem przez wiele, wiele lat w Liceum Ziemi Kujawskiej. Pozwolę sobie przywołać tutaj tę panią, to pani Jadwiga Puzicka, z którą do dzisiaj, może niektórych to zadziwi, ale tak, do dzisiaj utrzymujemy przyjacielskie relacje, a ja też już troszeczkę wiosen

mam za sobą. Więc jeżeli gdzieś tam pojawi się ta więź, nawet właśnie między uczniem a nauczycielem, ona może przetrwać. No i właśnie te pierwsze wiersze były takie młodzieżowe, bardzo takie, bym powiedziała, proste, mówiące, no przykładowo, nie wiem, o stokrotce, o czyichś pięknych oczach, które zobaczyłam, bo pamiętam, że właśnie taki wiersz gdzieś

0: to się mówi kolokwialnie, z tyłu, z tyłu głowy. Natomiast, no właśnie, to były takie bardzo proste, proste wiersze. Potem była szkoła średnia, też od czasu do czasu coś napisałam. Następnie bardzo długa przerwa i powróciłam do pisania w 2010 roku. Wtedy zaczęły powstawać moje pierwsze wiersze, ale do szuflady. One też jeszcze były takie bardzo mocno emocjonalne, tylko i wyłącznie związane ze mną, z moimi odczuciami, z moim przeżywaniem rzeczywistości, w jakiej się znajdowałam. I to były takie bardzo, bardzo moje wiersze. Gdzieś po drodze pojawiły się zapytania, czy mogę coś napisać na przykład na jakąś okoliczność. A więc bywały gdzieś po drodze też takie proste, tak zwane rymy częstochowskie, bo wymagała tego sytuacja, więc coś takiego też w moim dorobku było. No i kiedy w 2014 roku pojawił się na mej drodze też znany włocławski poeta, pan Jerzy Górski, którego znałam właściwie od dziecka, ponieważ chodziłam do szkoły, w której on uczył. No i po latach spotkaliśmy się. Była rozmowa. Ja byłam wówczas też z koleżanką, która, znając Jurka wcześniej, pochwaliła się po prostu, że ja coś piszę i mam przy sobie jakiś wiersz. I to był też jeszcze wiersz taki bardzo, bardzo osobisty, taki mój, ze środka, którym niekoniecznie chciałam się dzielić z innymi. No ale pokazałam ten wiersz, przeczytał i mówi: słuchaj, ty musisz do nas przyjść, do KSL-u. Ja tak troszkę jeszcze nieśmiało, ale poszłam. Przyjęta zostałam. Była to niesamowita przygoda, wspaniałe doświadczenie, ale wtedy właśnie stwierdziłam, że skoro są ludzie, którzy chcą czytać to, co ja piszę, to te moje wiersze troszeczkę zmieniły charakter. Wtedy zaczęłam właśnie pisać o tym, co zauważyłam, co obserwowałam. Zaczęłam poruszać tematy bardziej filozoficzne, związane z człowiekiem, z jego egzystencją. Zaczęłam pisać bardziej też wnikliwie, obserwując świat przyrody, i powstawały wiersze związane właśnie z tą przyrodą. Ja jestem osobą, jestem człowiekiem bardzo wierzącym w Boga i pojawiły się wiersze właśnie takie właśnie z tej dziedziny również, czyli wiersze o duchowości, o znajdywaniu swojej ścieżki duchowej, o tym, że gdzieś tutaj właśnie w przestrzeni, w każdym z nas drzemie boska iskra. Czyli myślę, że powoli, dzięki ludziom, którzy stanęli na mojej drodze, ta moja poezja troszeczkę zaczęła się rozwijać.
1: A czy miała Pani taką sytuację, że wiersz przyszedł nagle i musiała Pani od razu zapisać pomysł?
0: Tak, zdarzały się takie sytuacje dosyć często. Dlatego w mojej torbie zawsze jest kilka długopisów i jest jakiś notesik. Bo bywa, że wiersz od razu w całości niemal powstaje i wtedy zapisuje. A bywa też tak, że jakaś myśl się pojawi. Zapisuję tę myśl i po czasie wracam do niej i na bazie tej myśli powstaje cała reszta, cała obudowa wiersza.
1: No właśnie żyjemy w takich czasach, że żyjemy w ciągłym biegu, w chaosie. Tak. Czy poezja może być formą zatrzymania się?
0: Może być. Zdecydowanie tak. Może być formą zatrzymania, może być formą właśnie refleksji i obserwując właśnie zachowania ludzi, obserwując świat, żyjąc w tym świecie, bo przez wiele lat bardzo, bardzo aktywnie żyłam wśród ludzi, ponieważ jestem też pedagogiem, nauczycielem. Od czwarty rok już nie pracuję w szkole, ale ale mam kontakt i miałam kontakt duży właśnie z ludźmi mniejszymi, większymi, młodszymi, starszymi, no to właśnie ten pęd,

0: który spowodował, że my wszyscy gdzieś biegniemy, czegoś szukamy, to w poezji możemy na chwileczkę złapać oddech. I obserwując też tę rzeczywistość, pomyślałam sobie, że nie będę szukała do przekazania swoich myśli jakichś bardzo wysublimowanych stwierdzeń, jakiegoś bardzo wyszukanego słownictwa. W moim przekonaniu staram się i uważam, że piszę bardziej językiem prostym, ale właśnie dlatego jest to świadome, celowe, zamierzone z mojej strony, żeby wiersze, które powstają, mogły trafić do, nie lubię takiego określenia, ale akurat tutaj to mi się ciśnie na usta, do przeciętnego człowieka, czyli do każdego z nas. Do każdego, tak? Nie tylko do tego, który żyje literaturą, nie tylko do tego, który gdzieś ma większą wrażliwość na rzeczywistość, która go otacza, ale do każdego. I myślę, że może mi się to udaje.
1: A czym dla pani jest poezja?
0: Dla mnie poezja jest, ma wielorakie znaczenie. Po pierwsze, jest to wyrażenie, podzielenie się sobą z drugim człowiekiem. I do tego musiałam dojrzeć. Bo wcześniej poezja była dla mnie odskocznią, czyli ta, którą czytałam, bardzo lubiłam się w niej zatopić, bardzo lubiłam analizować, ona mnie uwrażliwiała niebywale. Natomiast to, co ja pisałam, to było tylko moje, dla mnie to było wyrażenie mnie, ale tak jak już wcześniej wspomniałam, do szuflady. Z czasem to moje postrzeganie poezji ewoluowało i dzisiaj jest to wielorakie znaczenie, to co powiedziałam, bo jest to czasami zabawa słowem, czasami właśnie jest to odskocznia od rzeczywistości, czasami jest to uwrażliwienie, czasami jest to złapanie chwili, uchwycenie jej, czasami jest to zinterpretowanie na przykład słowami innego rodzaju sztuki, przykładowo napisanie jakiegoś wiersza do obrazu czyjegoś, który mnie zachwycił na przykład. Więc jest to już na bardzo, bardzo różnej płaszczyźnie odbiór tej poezji i analiza.
1: A czy ma może pani jeszcze jakieś tematy, których jeszcze pani nie poruszyła, a chciałaby?
0: Oj, powiem pani szczerze, że zapewne gdzieś coś drzemie w środku. Ale przyznam się również szczerze i uczciwie, nie zagłębiałam się akurat w tę tematykę, nie zastanawiałam się nad tym, ponieważ w moim wydaniu jest to wciąż jeszcze bardzo spontaniczne. Wynika to też z tego, że dość szybko żyję, robię różne rzeczy i po prostu rzeczywiście ta poezja, ona wstrzeliwuje się w mój wolny czas, w mój relaks. A bardzo, bardzo, bardzo lubię i najczęściej, najchętniej tworzę właśnie na łonie przyrody, kiedy mogę tę odrobinę relaksu mieć tylko dla siebie i poczuć się bardzo wyluzowana. A to mi daje tylko właśnie poczucie tej bliskości z naturą.
1: Ostatnio również odbyło się pani spotkanie autorskie w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku. Jak taki bezpośredni kontakt z ludźmi wpływa na pani twórczość?
0: Jest to niesamowite przeżycie, uświadamiające, mi bardzo to uświadamia, że to, co robię, jest potrzebne dla ludzi, że ludzie chcą czytać, że jest im dobrze z tym, co ja robię, a więc umocowuje mnie to w przekonaniu, że moje wiersze mogą komuś dać uśmiech na twarzy, mogą skłonić do jakiejś refleksji lub po prostu wzbudzić jakieś emocje. I to jest piękne. To jest piękne. Miałam bardzo dużo informacji zwrotnych od gości, którzy przybyli.

0: byli na spotkanie. Byli i moi znajomi, i nieznajomi, więc różni ludzie przyszli. Były niespodzianki w postaci takich ludzi, którzy gdzieś przejawiali się w moim życiu, na przykład od dzieciństwa. Ale jeśli chodzi o poezję, nie mieliśmy jakby ze sobą większych tutaj relacji i kontaktów. I nagle pojawili się. Pojawili się na spotkaniu autorskim. Padły bardzo serdeczne słowa z ich strony pod moim adresem. I to była dla mnie duża nobilitacja. To była dla mnie duża nobilitacja i taka wewnętrzna radość, że... Bo widziałam autentyczną radość też z ich strony, że rzeczywiście to, co robię, czyli ten kolejny tomik, to jest to. Mało tego, były pytania, czy będą następne. Więc tutaj troszeczkę też uspokoiłam niektórych odbiorców, uczestników tego spotkania autorskiego, że tak, że już są przygotowywane kolejne dwa tomiki plus tomik dla dzieci, więc myślę, że sukcesywnie z czasem gdzieś tam będą się ukazywały.
1: A czy ma Pani swoich ulubionych poetów?
0: Moich ulubionych poetów? Tak. Takich może nie tyle bardzo ulubionych, co takich, do których wracać lubię co jakiś czas. Jestem, jak większość mówiła, niepoprawną romantyczką. Większość mówiła wśród moich znajomych na przestrzeni, że tak powiem, lat mego życia. Zawsze bardzo była mi bliska literatura pozytywizmu i romantyzmu. Jest to jeszcze czasy szkoły średniej. Natomiast lubię wracać do tych twórców. Ze współczesnych poetów, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że jestem zakochana, ale bardzo bliska mi jest Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Też pewnie wynika to z tego, że w zamierzchłych czasach, mogę powiedzieć, kiedy przydarzało mi się wziąć udział w jakimś konkursie recytatorskim, to były to wiersze najczęściej właśnie Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Bardzo lubię też Herberta i tutaj też do niego czasami wracam. Bardzo lubię poezję księdza Twardowskiego. Jest mi też niesamowicie bliska właśnie od strony tej duchowej. Więc jest kilka postaci, do których chętnie wracam. Natomiast czy jest ktoś taki bardzo ulubiony? Nie zastanawiałam się nad tym, dlatego że po prostu lubię poezję jako taką, całościowo. Bardzo lubię. Nie mam autorów, których mogłabym powiedzieć, że nie przeczytam, nie chcę, nie lubię. Nie mam.
1: A czy ma tak, w takim razie Pani swój ulubiony wiersz albo swój ulubiony tomik?
0: Mój ulubiony wiersz, jeden z ulubionych wierszy, to tutaj będzie akurat wiersz Dwa wiatry. Jeden wiatr. W tej chwili emocje, stres, zapomniałam, ale często przywołuję. Natomiast, tak jak już wcześniej powiedziałam, rzeczywiście poezja romantyczna i chyba, jeżeli nie jedyną, to może jedną z bardzo nielicznych, myślę, że jedną z bardzo nielicznych osób jestem, która może powiedzieć, że w szkole średniej zaliczyła, mówiąc kolokwialnie, całą literaturę poetycką. Bo kiedy jest się młodym człowiekiem i komuś coś narzucają, że masz przeczytać, masz to zrobić, to tak nie do końca jest to chętne. Natomiast jeśli chodzi o poezję, to z prozą było różnie, ale jeśli chodzi o poezję, to przeczytałam wszystko i naprawdę lubię wracać do tamtych wierszy. Mam.

0: duży problem, i tu też się przyznam, nawet publicznie, to jest mój taki problem od najmłodszych lat, od dziecka, że jakoś trudno mi zapamiętać tytuły i nazwiska. Spośród moich uczniów też z nazwiskami mam problem, natomiast jak widzę człowieka, nawet po wielu latach, imię bez problemu przywołuję z pamięci. Ale jest jeden taki tomik Wisławy Szymborskiej. Nawet dzisiaj też, kiedy przygotowywałam tutaj tomiki, to wyjęłam go. I tak właśnie ten jeden wiersz sobie przeczytałam tak dla siebie. Lubię też czytać poetów naszych regionalnych. Bardzo lubię. Lubię czytać wiersze ludzi piszących na różnych portalach społecznościowych, bo jest tych literackich portali też troszeczkę. I też są tam naprawdę wiersze bardzo wartościowe, z których można czerpać, czy jakąś mądrość, czy inspirację do dalszej pracy. Widać też, jak rozwijają się niektórzy autorzy. Bardzo lubię czytać też naszą tutaj lokalną, wprawdzie nie z Włocławka, ale z okolic Włocławka, poetkę Marysię Glonek. Bardzo lubię czytać wiersze, też niedawno miała swój wieczorek autorski, Marzenka Gajewska, więc też jest mi bardzo bliska. Bardzo lubię czytać też wiersze Agaty Jasińskiej z WZD, Justyny Wojdyło, więc jest kilka nazwisk takich tutaj, tych współczesnych. I tutaj nie mam większego problemu z zapamiętaniem z bardzo prostej przyczyny, bo ci ludzie przewijają się w moim życiu. Mniej lub bardziej jest z nimi jakiś taki kontakt. Natomiast no... Ale tak jak mówię, do Pawlikowskiej Jasnorzeskiej lubię wracać, do Szymborskiej. No jest troszeczkę tych autorów, ale jakoś tak konkretnego tomiku to trudno mi w tej chwili przywołać w pamięci.
1: Pani już wspomniała, że możemy oczekiwać dwóch kolejnych tomików. Tak. Czy możemy zdradzić, czy to będzie w tym roku?
0: Jeden na pewno. Jeden będzie na pewno, dlatego że już też słowo wstępne do tych moich, do tego tomiku napisała też wybitna poetka Kasia Dominik. Ponieważ no, każdy, że tak powiem, tomik z tych autorskich jest ubogacony, o tak to powiem. Jest ubogacony słowem wstępnym człowieka, który ma też kontakt ze słowem pisanym, ma kontakt z literaturą, kontakt z poezją. I tak, jeżeli mogę przywołać tutaj, pierwszy mój tomik, który się ukazał, miał być drugi, ale jest pierwszy, to jest tomik Pokorna, 2019 rok, i tutaj słowo wstępne napisał ojciec Simone Franciszkanin, który ma też bardzo głęboką, wielką duchowość, i jest to tomik bardzo mocno poruszający właśnie nasz egzystencjalizm. I napisał słowo wstępne człowiek, który właśnie też kocha poezję, jest jej oddany, wierny. Drugi tomik, który ukazał się, to jest tomik Wyszłam z mroku. I tutaj słowo wstępne właśnie napisała moja ukochana polonistka, pani Jagoda Puzicka. Więc też kobieta, która z poezją jest związana, poezja dla niej jest bardzo ważna. To od niej między innymi otrzymałam tomik Wisławy Szymborskiej, o którym dzisiaj już wspomniałam. Kolejny tomik tutaj, który się ukazał, to Cztery wschody słońca. I tutaj słowo wstępne napisała wprawdzie nie poetka, ale znana też bardzo dobrze pisarka Monika Sawicka-Kacprzak. Jest to

0: pisarka rodem z Łodzi. Jej książki bardzo ciekawe są także przy okazji. Serdecznie też polecam, dobrze się Monikę czyta. Kolejny tomik, Quo Vadis Homine, czyli Dokąd zmierzasz człowieku, napisała też już wspomniana dzisiaj przeze mnie moja zaprzyjaźniona Ela Frankowska, dla której słowo pisane, dla której poezja jest też czymś wyjątkowym. No i ten najnowszy tomik napisała również poetka, która przez jakiś czas była związana z Włocławkiem także. Poznałyśmy się dzięki właśnie Kujawskiemu Stowarzyszeniu Literatów. Pani Grażyna Barrow, która w tej chwili we Włocławku nie mieszka, ale też pisze piękną poezję i można ją czytać albo w tomikach, albo też na portalach społecznościowych. I tutaj chciałam powiedzieć, Grażynko, bardzo Ci dziękuję za to cudne słowo wstępne. Tak samo jak dziękuję wszystkim innym wspaniałym ludziom, którzy przyczynili się do tego, że te tomiki również powstały i ich słowo wstępne, które tu jest zawarte, to też są, dla mnie jest to informacja zwrotna, mówiąca o tym, że tak znamienitym ludziom, których tutaj wspomniałam, po prostu również się spodobało i podoba to, co ja robię. Więc to także mnie umocowuje w tym, żeby dalej pisać.
1: No i tym wspaniałym akcentem dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była Pani Beata Katarzyna Nowakowska, poetka, autorka 5 tomików poetyckich i zachęcamy Państwa do zapoznania się z twórczością Pani Beaty.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu, dziękuję Pani za zaproszenie. Było mi bardzo serdecznie i miło gościć w Państwa domach i u Pani.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Za nami dwa intensywne dni pełne tanecznych emocji. We Wrocławku odbył się ogólnopolski turniej tańca nowoczesnego Flex, który zgromadził tancerzy z różnych stron kraju. Na parkiecie nie brakowało energii, precyzji i widowiskowych choreografii.
1: To już czwarta edycja i dzisiaj właśnie mamy już drugi dzień. Dzisiaj mamy kategorię disco, dance i hip-hop. Wczoraj była kategoria jazz, Broadway, jazz i show dance.
2: Jak by pani podsumowała ten pierwszy dzień?
1: Było bardzo dużo fajnej emocji, pięknej muzyki, bo to jazz ma taką fajną formę, którą można słuchać i słuchać i słuchać. No i jak do tego dochodzi jeszcze ruch, to jest coś pięknego. Także jurorzy byli bardzo pozytywnie zaskoczeni poziomem. Bardzo im się podobało i w ogóle i organizacją, i przebieg. Tak wszystko przebiegało sprawnie, że nawet skończyliśmy troszeczkę wcześniej.
2: A jakie nagrody czekają właśnie na uczestników?
1: Na uczestników czekają tak, puchary dla formacji i medale dla wszystkich uczestników zespołu oraz dla solówek i duetów również medale. Ale jest jedna dodatkowa nagroda w każdym bloku i stylu tanecznym, Grand Prix danego bloku, no i jest to nagroda pieniężna. Mamy bardzo dużo właśnie osób, które przyjechały do nas z innych miast, nie tylko, oczywiście reprezentacja Włocławka jest największa, bo jest to u nas turniej, ale mamy i z Przasnysza, i z Poznania, i z Warszawy, z Bydgoszczy, osoby ze Szczecinka, z Brześcia Kujawskiego, tutaj z naszych okolic również mamy sporo zespołów. Także naprawdę bardzo się cieszymy, że chcą do nas przyjeżdżać z tak daleka.
2: Czyli tak naprawdę osoby z całego kraju mogą się integrować, bo turniej to nie tylko zawody, ale też dobra zabawa.
1: Oczywiście i najfajniejsze jest to, jak widzimy na korytarzu, jak jeden klub spotyka się z drugim i o, witamy, cześć, cześć, znowu się spotykamy. Więc jest to na tyle fajne, że te kluby się gdzieś spotykają na różnych turniejach i jest to dla nas bardzo fajne, że mogą się spotkać u nas.
0: Młodzi tancerze chętnie dzielili się swoimi wrażeniami po występach. Dla wielu udział w turnieju był nie tylko rywalizacją, ale także motywacją do dalszego rozwijania tanecznej pasji.
2: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
3: Dobrze. Przeszłam do finału. Dobrze się w ogóle bawiłam.
2: A jak wyglądały twoje przygotowania do dzisiejszego dnia?
3: No, było trudno, żeby się tego nauczyć, ale jakoś dałam radę.
2: Powiedz proszę, a czym jest dla ciebie taniec?
3: Zabawą i radością.
4: Chyba dobrze.
2: A ile się przygotowałaś do dzisiejszego dnia?
4: Mega dużo. Więc było mega trudno się do tego przygotować, no i tak to jest.
2: A jak wyglądały te treningi? Codziennie trenowałaś?
4: Nie, dwa razy w tygodniu.
2: Powiedz proszę jeszcze, czym jest dla ciebie taniec?
4: Radością i fajną zabawą i pucharami i medalami.
2: A kto zaraził cię tą miłością do tańca?
4: Moje dwie albo jedna koleżanka.
2: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
5: No tak trochę nie za bardzo.
2: A było dużo stresu?
5: Nie.
2: A już powiedz proszę, czy już kiedyś występowałaś na zawodach?
5: No tak z 4 razy.
2: I czym jest dla ciebie taniec?
5: Moją duszą.
2: A kto zaraził cię tą miłością do tańca?
5: Mama i tata.
0: Turniej Flex dobiegł końca, ale parkiet jeszcze przez chwilę żył energią występów. Emocje i rytm muzyki pozostały w pamięci uczestników jako inspiracje do kolejnych tanecznych wyzwań.

0: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest jednostką budżetową podległą MSWiA. Zadaniem tego instytutu jest badanie i wspieranie samorządności w Polsce. W Kowalu odbyło się posiedzenie Rady Programowej Instytutu. Członkiem Rady Programowej jest burmistrz Kowala Eugeniusz Gołębiewski.
1: Kowal nie leży na głównych trasach, którymi się zazwyczaj przemieszczam i pierwszy raz w życiu udało mi się do tego miasta zajrzeć. I tak jak zresztą zapowiadał pan burmistrz, jestem wieloma rzeczami zauroczony, zwłaszcza stanem zieleni miejskiej, kwiatów, których w centrum jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o nasze posiedzenie, to jest to ważne spotkanie. Spotkamy się mniej więcej 3 razy do roku. Będziemy dzisiaj mówili między innymi o badaniach, które w tym roku są prowadzone w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego, ale odbędzie się również ważna dyskusja na temat przyszłości Instytutu, możliwych przekształceń, zmian organizacyjnych, więc to wszystko, jeżeli zapadną jakieś decyzje, to będzie można zapisać w annałach, że te decyzje zapadły w czasie spotkania, które odbywało się właśnie w Kowalu.
2: Na co kładzie nacisk Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w swoich badaniach?
1: Trudno mi odpowiedzieć w jednym zdaniu. Generalnie rzecz biorąc, szukamy tematów, które wydaje nam się są bardzo ważne dla samorządów. W ostatnim czasie dużo energii, dużo uwagi poświęciliśmy sytuacji finansowej samorządów, zwłaszcza nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jesienią ubiegłego roku przygotowaliśmy obszerny raport, który jest rodzajem diagnozy, monitoringu, oceny tej nowej ustawy. Ale to nie są jedyne, to nie jest oczywiście jedyny temat. Jeśli chodzi o tematy, które tutaj z perspektywy Kowala mogą być interesujące, zajmujemy się między innymi relacjami między miastami i tak zwanymi gminami obwarzankowymi, czyli otaczającymi miasto, będącymi odrębnymi.

0: odrębnymi jednostkami administracyjnymi. Raport z tego badania będzie prawdopodobnie jesienią gotowy. Zajmujemy się finansowaniem zadań zleconych i problemu właśnie z odpowiednim sfinansowaniem wykonywania zadań zleconych. Dużym badaniem, które prowadziliśmy w ubiegłym roku, była ankieta pracowników administracji samorządowej. Dostaliśmy około 12 tysięcy odpowiedzi na tą ankietę i w tym roku sukcesywnie publikujemy raporty cząstkowe dotyczące poszczególnych zagadnień, o które w tej ankiecie pracowników administracji pytaliśmy. No, mógłbym długo wymieniać, bo tych tematów badań mamy sporo. Zresztą dziś w trakcie posiedzenia Ania Dąbrowska, która jest kierowniczką zespołu do spraw badań i analiz samorządowych w Instytucie, będzie miała krótką prezentację pokazującą członkom Rady postępy w zakresie tych projektów badawczych, które realizujemy w tym roku.
1: Chciałbym, żebyśmy się skupili na pierwszym temacie, o którym Pan wspomniał, mianowicie o finansowaniu samorządów. Jaki obraz jawi się po przeprowadzeniu badań, przeprowadzeniu chociażby wstępnych analiz?
0: Otóż tytuł raportu, który opublikowaliśmy rok temu, brzmi dobrze w ogóle, ale diabeł tkwi w szczególe. I podtrzymuję cały czas tą diagnozę, która tam padła, to znaczy w ostatnim roku, czy na skutek przyjęcia nowej ustawy, wydarzyło się sporo dobrych rzeczy. Na przykład, jak porównujemy realne, to znaczy już po uwzględnieniu inflacji, dochody samorządów w roku 2025 i 2024, czyli ostatni pod rządami starej ustawy i pierwszy pod rządami nowej ustawy, to w zdecydowanej większości, ponad 95% samorządów, sytuacja finansowa się poprawiła w tym sensie, że te dochody wzrosły. Ale to nie znaczy, że nie ma problemów, które pozostają do rozwiązania, i to nie znaczy, że ta ustawa nie ma w sobie też błędów, które wskazujemy i które czasami sugerujemy, w jaki sposób można by naprawić. No, wśród takich problemów, z którymi borykają się samorządy i których ta ustawa nie załatwiła, trudno było się spodziewać zresztą, żeby w ciągu jednego roku można było ten problem rozwiązać. To jest na przykład problem niedofinansowania potrzeb w zakresie oświaty. To znaczy, w zasadzie utrzymanie szkół powinno być gwarantowane przez pieniądze, które zapewnia budżet państwa. Niestety ta luka między faktycznymi, niezbędnymi wydatkami i tym, co państwo zapewnia, cały czas się utrzymuje. Wprawdzie w 2024 roku ona już się trochę zmniejszyła w porównaniu z rokiem poprzednim, ale w dalszym ciągu, no, w skali kraju są bardzo różne szacunki. Według naszych szacunków, które przeprowadzaliśmy w Instytucie, w skali kraju ta luka wynosi ponad 18 miliardów złotych. Więc to jest bardzo duży problem, z którym się borykają samorządy, borykają się z finansowaniem zadań zleconych. Jeśli chodzi o algorytm rozdziału środków z subwencji wyrównawczej, czy z tej części subwencji, która odnosi się do wyrównywania, też w swoim raporcie wskazujemy pewne błędy, które zostały w ustawie popełnione, a więc, no, jest nad czym pracować, jest nad czym się zastanawiać.
2: Kowal odwiedziło wielu znakomitych samorządowców. Burmistrz Gołębiewski jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Programowej oprowadził gości po swojej miejscowości.
3: Jest to zaszczyt móc gościć tak znamienitych samorządowców, ludzi pracujących na rzecz samorządu są tutaj. profesorowie, są wybitni administratywiści, ale też są znamienici samorządowcy, między innymi pani prezydent Łodzi, jest również pierwszy wójt w Polsce.

0: jesteś, tak można określić tutaj pana szefa Związku Gmin Wiejskich i wielu innych, i wśród nich między innymi ja jako członek Rady Programowej. Nie ukrywam, że to ważne posiedzenie, bo dotyczy ona bardzo ważnych spraw samorządowych, o których tutaj będziemy rozmawiać, ale też nie ukrywam, że chciałem też pokazać przy okazji nasze miasteczko, poddać się powiedziałbym ocenom znamienitych gości. Dla mnie jest to moment bardzo szczególny, bowiem akurat w tych dniach obchodzimy 35-lecie samorządu terytorialnego miasta Kowala, no i poniekąd mojego burmistrzowania, także bardzo się cieszę z tego dzisiejszego wydarzenia.
1: Właśnie, do tego, co pan powiedział na końcu, chciałem zmierzać w kolejnym pytaniu. Jest pan bardzo doświadczonym samorządowcem, można powiedzieć, że jednym z bardziej doświadczonych w całym naszym regionie. Proszę powiedzieć o roli samorządu, nie tylko biorąc pod uwagę gospodarkę i kulturę, ale także rolę dla lokalnej społeczności.
0: Ja myślę, że prawdziwy samorząd to jest poczucie mieszkańców, że mają wpływ na to, co się wokół nich dzieje. I myślę, że taki mały samorząd, takiej małej gminy daje taką właśnie możliwość mieszkańcom. To jest nic niezwykłego, że dzwoni do mnie ktoś na przykład późnym wieczorem, a bywa, że i później jeszcze. I to nie jest to tak, że trzeba się z szefem samorządu umawiać dużo, dużo wcześniej, żeby móc się z nim po prostu zobaczyć. Oczywiście samorząd się zmienia, bo zachodzą różne procesy depopulacyjne, demograficzne i do tych zmian się trzeba też dostosować. Natomiast ja uważam, że trzeba też bronić takich prawdziwych samorządów, że samorząd to jest przede wszystkim wspólnota ludzi, a nie tylko twór typowo administracyjnych, jak niektórzy by chcieli samorząd zrobić w Polsce.
1: Panie prezydent, dzisiaj jesteśmy w Kowalu. Powiedzmy o tym dzisiejszym wydarzeniu i w ogóle jak podoba się Kowal.
2: Przyznam, że jestem bardzo zbudowana i pod wrażeniem, wjeżdżając tutaj. Przede wszystkim uwagę zwróciłam jedno, dbałość o zieleń. Przepiękna zieleń wszędzie, sadzone nowe drzewa, co jest dla mnie, nie wszystkich jeszcze taką oczywistością, ale przede wszystkim faktycznie porządek, ułożenie i taką klarowność przestrzeni. Jestem pod wrażeniem, a jak jeszcze zobaczyłam ten urokliwy park tutaj, to naprawdę chciałabym taki mieć w Łodzi.
1: Jaka jest rola samorządu i tego naszego dzisiejszego spotkania?
2: Przede wszystkim samorząd jest kluczowym narzędziem bezpośredniego oddziaływania na nasze codzienne życie. Praktycznie 70% wszystkich aktów prawnych wdrażane jest w samorządzie. To my bezpośrednio, będąc w kontakcie z mieszkańcami, przede wszystkim musimy tłumaczyć, po drugie musimy wdrażać te wszystkie akty prawne, które później pomagają nam albo nieraz są dosyć trudne do zrozumienia. Dlatego tak ważne jest tworzenie samorządu, który będzie jak najbliżej mieszkańców, bo wtedy zdecydowanie łatwiej jest te prawa wdrażać i przede wszystkim wielostopniowość władzy, tak żeby faktycznie mieć oddziaływanie na to, jak kształtuje się prawo. Jeżeli później mieszkańcy mają poczuć, że to prawo jest na ich korzyść, to musimy z nimi na ten temat podyskutować, zanim to prawo wdrożymy, a nie jak już ono funkcjonuje, bo wtedy często jest trudno. Także Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest bardzo istotną instytucją, która ma mieć taką rolę eksperta, jak powinien wyglądać samorząd.
3: Część samorządowców uczestniczyła w dzisiejszych rozmowach zdalnie. Jednostki takie jak Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego odgrywają dużą rolę w pomocy samorządom. Instytut aktywnie wspiera pracę Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, dostarczając wiedzę ekspercką i analizy dotyczące kluczowych kierunków polityki państwa. Organizuje również szkolenia. W ubiegły weekend Włocławek po raz kolejny dołączył do Ogólnopolskiej Nocy Muzeów. Instytucje kultury, urzędy i miejsca na co dzień niedostępne dla mieszkańców otworzyły swoje drzwi do późnych godzin nocnych, zamieniając miasto w przestrzeń pełną odkryć i niezwykłych doświadczeń. Jedną z największych atrakcji było zwiedzanie Urzędu Miasta we Włocławku, gdzie odwiedzający mogli zajrzeć w miejsca niedostępne dla mieszkańców.
4: Jest przygotowane zwiedzanie całego budynku. Zaczynamy od oczywiście dachu, który jest taką największą atrakcją, jeżeli chodzi o zwiedzanie naszego gmachu. Po raz kolejny już praktycznie przyłączamy się do tej Nocy Muzeów. Jest to, ja jestem tutaj drugi raz z rzędu też prowadzamy naszych mieszkańców po naszym miejscu pracy. Pokażemy te najważniejsze gabinety, czyli gabinety pani skarbnik, sekretarza miasta, prezydenta miasta, zastępców prezydenta miasta. Pokażemy również dawną salę sesyjną miasta, to jest sala numer 5 i opowiadamy trochę szczegółów, jeżeli będzie taka potrzeba.
5: To już nie pierwszy raz, kiedy mieszkańcy mogą zwiedzić Urząd Miasta. Jakie są reakcje?
4: Do tej pory są pozytywne. W tym roku wahaliśmy się, czy ponownie przystąpić, czy będzie zainteresowanie. Jednak z tego względu, że było dość dużo, sporo telefonów o to, żeby czy będziemy brać udział także tym razem w tej nocy, w Nocy Muzeów,

0: przygotowaliśmy się na ponowny udział, z tego względu, że w zeszłym roku nie było tej możliwości wejścia na dach i ze względu na warunki atmosferyczne wtedy panujące. Stąd w tym roku jak najbardziej to zainteresowanie jest równie duże i zapraszamy wszystkich na dach i wszyscy oglądają. Mogą podziwiać Wrocławek z tego nietypowego miejsca, no, z którego na co dzień nie można korzystać.
1: Mieszkańcy chętnie dzielili się swoimi wrażeniami, podkreślając, że to wyjątkowa okazja, by zobaczyć dane miejsce z zupełnie innej perspektywy.
2: Bardzo mi się podoba, jestem zaskoczona, że jest tutaj tak pięknie. No, pierwszy raz jesteśmy tutaj z koleżanką.
3: A czy coś panią zaskoczyło?
2: Zaskoczyło mnie to lądowisko dla helikopterów. To jest nowość dla mnie totalna. No, tak to nie.
3: A jak pani się podoba?
4: Bardzo mi się podoba. Bardzo ciekawie opowiadają panowie, którzy nam przewodniczą tutaj w trakcie naszego zwiedzania. No i naprawdę wrażenie robi sama góra, czyli powyżej 6 piętra. Przepiękny widok na całe miasto.
1: Otwarte dla zwiedzających były również inne przestrzenie kultury, w tym skarbiec fajansu, który przyciągnął miłośników lokalnej tradycji. Wystawy, eksponaty oraz warsztaty artystyczne pozwalały nie tylko poznać historię wrocławskiego fajansu, ale także spróbować własnych sił w twórczych działaniach i lepiej zrozumieć jego wyjątkowy charakter.
5: Jak co roku jesteśmy przygotowani na nocne zwiedzanie. Włączamy się w akcję Nocy Muzeów w całej Polsce. Również skarbiec ma ciekawą ofertę. Jeśli chodzi o warsztaty, z jednej strony z przykrością, a z drugiej z zadowoleniem mogę powiedzieć, że miejsc już nie ma. Wszystkie te, które były przeznaczone dla Państwa, się wyczerpały. Także na warsztaty już niestety nie można się dopisać. Są pełne listy, ale jest jeszcze bogaty program nie tylko zwiedzania ekspozycji, ale także uczestnictwa w przynajmniej kilku wykładach o prowadzeniu autorskim po wystawie pana Jana Sieraczkiewicza, jak również w wykładzie 3D Technologia w biznesie. A poza tym zwiedzanie produkcji i posłuchanie opowieści, jakie były metody produkcji wrocławskiego fajansu.
1: Najmłodsi uczestnicy z dużym zaciekawieniem poznawali kolejne atrakcje, a szczególne emocje wzbudzały warsztaty artystyczne, podczas których mogli własnoręcznie tworzyć i rozwijać swoją kreatywność.
3: Jak wam się dzisiaj podobają warsztaty?
6: Super! Super!
3: A co dzisiaj tworzycie?
6: Malujemy figurki.
3: A czy lubicie malować?
6: Tak, tak.
7: Ja tworzę kameleona.
3: A dlaczego akurat kameleona?
7: Bo według mnie do mnie pasuje i jest bardzo kolorowy.
3: A czy na co dzień malujesz?
7: Dostałam na urodziny płótna, więc staram się wykorzystywać to.
3: Czy podobają ci się warsztaty?
6: Bardzo.
3: A co dzisiaj tworzysz?
8: Dinozaura.
3: A dlaczego akurat dinozaura?
8: Bo wylosowałam go.
3: A czy na co dzień malujesz?
8: Nie.
9: Takiego stworka, czyli jaszczurka.
3: A czy lubisz malować?
9: Tak.
3: A czy na co dzień malujesz?
9: No, jak będę chciała ochotę.
1: To wydarzenie pozwoliło mieszkańcom spędzić wieczór dokładnie tak, jak chcieli. Odkrywając, poznając i doświadczając miasta z zupełnie innej, często zaskakującej strony. Maj od lat kojarzy się ze strażakami i ich służbą na rzecz lokalnych społeczności. To właśnie z tej okazji w Choceniu odbył się 6. powiatowy piknik strażacki, który zgromadził jednostki z całego powiatu wrocławskiego. Był to dzień pełen integracji, rozmów i wspólnej zabawy.
10: Piknik strażacki wpisał już się w kilkuletnią tradycję. Za nami wiele pięknych, uroczystych, dostojnych obchodów organizowanych przez zarząd powiatowy, przez gminy w jednostkach. Dzisiaj spotykamy się w troszkę luźniejszej atmosferze, podziękować strażakom, cieszyć się ich obecnością w dniu dzisiejszym, ale przede wszystkim wyrazić wdzięczność za to, co robią. Spotkanie na pikniku, ale pod dachem, bo dzisiaj także Dzień Rolnika, także strażacy tą pogodę oddali rolnikom, bo ona im także bardzo potrzebna. Mam nadzieję, że wszyscy miło spędzimy popołudnie, okazja do dyskusji, do wymiany doświadczeń, często do poznania się przez druhów z terenu całego powiatu. Na naszym terenie działa ponad 80 jednostek ochotniczych straży pożarnych, także dzisiaj 1000 druhów na tej sali. Mam nadzieję, miło spędzi popołudnie. My na pewno w ich towarzystwie.
1: Wydarzenie to było doskonałą okazją, by bliżej poznać codzienność strażaków.
11: Ja się bardzo cieszę, że zawsze dla nas samorządowców szczebla wojewódzkiego jest tutaj miejsce, bo to też jest doskonała okazja do takich luźnych rozmów. Można poznać potrzeby strażaków, można poznać ich bliżej, ale też podziękować za tą ich służbę, za to, co robią na co dzień. Także ja zawsze

0: wielką przyjemnością przyjeżdżam i się cieszę, że dzisiaj tutaj druhowie tak licznie przybyli, że będą chcieli ze sobą przebywać, wzmacniać się w pewien sposób, bo myślę, że przecież ta służba nie jest łatwą służbą, więc pewnie wielokrotnie potrzeba siły, żeby wstać następnego dnia, ruszyć do kolejnej akcji, a takie spotkania na pewno wzmacniają.
1: W trakcie pikniku wielokrotnie podkreślano, że strażacka służba budzi ogromny szacunek i uznanie.
2: Ja jestem dumna z naszych strażaków, jestem im wdzięczna za to i podziwiam ich, że po pierwsze bronią ludzkiego życia, zdrowia i mienia, ale także w swoich lokalnych społecznościach. Są bardzo często inspiratorami różnych wydarzeń społecznych, są organizatorami, są tymi ludźmi, którzy inspirują innych do działania. I co ważne, bardzo ważne są też młodzieżowe drużyny pożarnicze. Ja to podkreślam zawsze, że to jest ten narybek, to są ci młodzi ludzie, którzy później zasilają już dorosłe ochotnicze straże pożarne, a często później także trafiają do Państwowej Straży Pożarnej. Przecież to często z pokolenia na pokolenie jest taka miłość, pasja wpojona już od dziecka. Także cieszę się bardzo, że mogę dzisiaj być na 6. powiatowym pikniku strażackim i że będę mogła podziękować druhnom i druhom z powiatu wrocławskiego za to, że są tak dzielni i wspaniali. Będę im życzyła, aby święty Florian, patron strażaków, miał zawsze w opiece ich i ich rodziny.
3: Straż pożarna dzisiaj to nie tylko gaszenie pożarów, tylko wiele zdarzeń drogowych, które mają miejsce każdego dnia. I pierwszymi, którzy dojeżdżają do tych zdarzeń drogowych, to są właśnie ochotnicy, na terenie których te zdarzenia mają miejsce. Jak ja pamiętam straż, bo byłem też strażakiem, to jechało się na tak zwany dym, jak się gdzieś tam zapaliło. Dzisiaj jest piękny system powiadamiania. Tu ktoś jest, a ma telefon z aplikacją, to natychmiast wie, gdzie jest zdarzenie jakiekolwiek, czy pożar, czy zdarzenie drogowe. Chcę przekazać wszystkim strażakom, zarówno ochotnikom, jak i zawodowej straży pożarnej, serdeczne podziękowania za ich pracę, ale i życzenia na przyszłość służby bezpiecznej, żeby nic złego się w czasie akcji ratowniczych strażakom nie działo, ale i także, żeby tych zdarzeń było coraz mniej.
1: Powiat wrocławski od lat inwestuje w rozwój jednostek ochotniczych straży pożarnych. Strażacy w regionie korzystają z coraz nowocześniejszego sprzętu.
4: Jeżeli chodzi o powiat wrocławski, jesteśmy, można powiedzieć, tak w 90% usprzętowieni, to nowoczesnym sprzętem. My mamy w niektórych jednostkach lepszy sprzęt, jak nawet Państwowa Straż Pożarna. I co roku przybywa na nasz teren szereg sprzętów. W ubiegłym roku przybyły 4 samochody bojowe, w tym 3 średnie i 1 ciężki, ale to jest nie wszystko. Bo w ubiegłym roku, czyli 2025, na nasz teren przybyło 14 nowych samochodów z różnych środków finansowych. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i unijne środki, i samorządowe. Także my idziemy wielokierunkowo.
1: Strażacki piknik w Choceniu po raz kolejny pokazał, że za mundurem stoją ludzie pełni poświęcenia, gotowi nieść pomoc o każdej porze dnia i nocy. Anwil Wosławek przedwcześnie zakończył walkę o medal Mistrzostw Polski. W ubiegłym tygodniu prezes klubu koszykówki Wosławek na konferencji podsumowującej sezon oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej. Przypomnijmy, że w fazie zasadniczej Rottweilery pod wodzą Grzegorza Korzana grały w kratkę, co doprowadziło do zmiany na stanowisku. Miejsce pochodzącego z Wosławka szkoleniowca zajął Ronen Ginsburg. Otrzymał umowę na 2 lata. Anwil kontraktował kolejnych zawodników i ostatecznie zakwalifikował się do rundy play-in. Tutaj przegrał 2 mecze przed własną publicznością i odpadł z walki o medal Mistrzostw Polski. Rada Nadzorcza klubu zdecydowała, że nowym prezesem będzie Hubert Heyman, dotychczasowy dyrektor sportowy z wrocławską koszykówką, związany jest od wielu lat. Czekamy na pierwsze komentarze ze strony nowego sternika Anwilu Wrocławek. Biojarmark na Starym Rynku jak co 2 tygodnie ponownie przyciągnął miłośników lokalnych smaków i produktów tworzonych z pasją. To miejsce, gdzie liczy się jakość, pochodzenie i świadomość dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co jedzą, co kupują i jednocześnie wspierać regionalnych producentów.
5: Witam serdecznie na kolejnym biojarmarku, który trwa już bardzo długo w naszym mieście. Zaskarbił sobie bardzo wielu klientów. Dzisiaj wyjątkowa okazja kupić piękny prezent na Dzień Mamy. Są wspaniałe zestawy i biżuteria, i kosmetyki, i oleje. Co tylko sobie zażyczymy. Myślę, że warto do nas zajrzeć. z kilku powodów. Dlatego, że bardzo

0: Bardzo często mówi się o tym, że w Polsce jest napływ żywności spoza Polski, z różnego rodzaju krajów, z źródeł, których nie znamy, więc my jesteśmy właśnie taką alternatywą. Kupujmy u swoich, kupujmy polską żywność, wyprodukowaną w małych manufakturach, gdzie faktycznie jakość tych produktów jest bardzo, bardzo wysoka. Po drugie, przepiękne miejsce, chyba najpiękniejsze miejsce we Włocławku, Stary Rynek, w którym nie tylko można zrobić zakupy, ale mamy tutaj strefę relaksacyjną, można usiąść, wypić kawkę. Są przepiękne, słyszałam dzisiaj, świeżutkie drożdżówki, więc można sobie coś skonsumować na miejscu i cieszyć się piękną pogodą. No i cóż, myślę, że takich produktów rzemieślniczych, ekologicznych, zdrowych jest zawsze za mało. Jesteśmy, myślę, dla Włocławka i okolic taką właśnie fajną alternatywą, gdzie można takie produkty co 2 tygodnie u nas zakupić.
1: Na stoisku Naturalne Orzechowe nie zabrakło propozycji dla fanów zdrowych dodatków do kuchni. W ofercie m.in. naturalne oleje, idealne do sałatek i codziennych dań.
2: Zapraszam Państwa na moje stanowisko. Mam dzisiaj orzechy laskowe w formie oleju. Olej z orzecha laskowego bardzo fajnie się sprawuje teraz do sałatek ze świeżych warzyw. Bardzo duża zawartość wapnia. Także bardzo smaczny dodatek, na pewno niezbędny do teraz świeżych, sezonowych warzyw. Może być też olej z orzecha włoskiego. Oczywiście orzechy w formie masła orzechowego, jak zawsze na moim stanowisku.
3: Czy wszystkie produkty robicie sami?
2: Wszystko, co tutaj Pani widzi, co tu Państwo możecie spróbować, to są nasze wytwory. Mamy swoje sady orzechowe, więc korzystamy tylko i wyłącznie z orzechów z naszego sadu. Orzech laskowy i orzech włoski.
3: A który olej cieszy się największą popularnością?
2: Na chwilę obecną polecamy właśnie oleje orzechowe, ponieważ one są bardzo aromatyczne. Jeśli ktoś lubi orzechy, to jest super dodatek do każdego dania.
1: A dla tych, którzy lubią kulinarne eksperymenty, pojawiły się prawdziwe nowości. Cebulowa petarda oraz kiszony czosnek, które zaskakują intensywnością smaku.
4: Mamy kilka nowości. Mamy m.in. dzisiaj jest z nami cebulowa petarda i jest kiszony czosnek, który ukisiliśmy i wsadziliśmy w oliwę oliwę na zimno tłoczoną z rozmarynkiem. Mam bajaderki. Więc jest kilka rzeczy, mam ciasto marchewkowe, bezglutenowe, więc wpadajcie, coś nowego się znajdzie.
3: A czy któryś produkt cieszy się szczególnym zainteresowaniem?
4: Pewnie, cieszy się kiszony czosnek na maksa, dobrze, no.
1: Nie zabrakło też czegoś dla ciała i duszy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się naturalne sole do kąpieli, a nowością była sól do stóp. Idealna propozycja na nadchodzące cieplejsze dni.
5: Dzisiaj niezmiennie przyjechałam do Włocławka z moimi solami kąpielowymi, które tworzę na bazie soli kłodawskiej, niezwykle bogatej w potas magnes, inne pierwiastki również, które tworzę z dwóch rodzajów soli kłodawskiej, różowej i potasowo-magnezowej oraz ziół, które w większości zbieram, uprawiam sama. Oraz oczywiście z solami do użytkowania w saunie lub do inhalacji i do użytkowania jako peeling w domu, które prężnie tutaj wzbogacam o nowe zapachy, także koniecznie wpadajcie powąchać co nowego u mnie. A dzisiaj chciałam opowiedzieć o soli specyficznie do stóp, którą stworzyłam z myślą o rozpoczynającym się lecie i o tym, że naszym stopom nie jest najmilej w pełnych butach, kiedy są upały. Tutaj jest sól różowa i sól potasowo-magnezowa w ogromnej ilości. Jest dodatek sody oczyszczonej, która ma właściwości dezynfekujące stopy. Ogromnie dużo szałwi, pokrzywy, czyli również takie zioła antyseptyczne. Jest glicerynka oraz nawłoć, która ma właściwości zmiękczające naskórek. Mega polecam, szczególnie panom, właśnie po takim dniu wypełnionym pracą, nie dość, że wspaniały relaks, to jeszcze dezynfekcja stóp.
1: Mieszkańcy chętnie opowiadali, dlaczego wybierają to miejsce na mapie Włocławka.
6: Poszukujemy zdrowej żywności, no i chętnie wspieramy produkcję
7: lokalną.
6: Rodzimą, tak.
7: Lokalną. No i fajny klimat tu jest.
3: Czy są Państwo tutaj co 2 tygodnie?
7: Bywamy. Często.
6: Chodziliśmy w tej poprzedniej regularnie, tak, ale lokalizacji, teraz przychodzimy tutaj. Jak jesteśmy, to chętnie bywamy.
1: Biojarmark to nie tylko zakupy, ale też spotkania, rozmowy i inspiracje do zdrowszego stylu życia. A kolejne edycje już tylko potwierdzają, że to miejsce na stałe wpisało się w kalendarz mieszkańców. W Urzędzie Miasta rozpoczęły się wybory. Wybory dyrektorów placówek oświatowych we Włocławku. Nie chodzi o wszystkie szkoły i przedszkola. Kadencja dyrektora trwa 5 lat. We Włocławku w kilku szkołach ten okres właśnie upływa, a dodatkowo są tworzone nowe placówki. Zespoły szkolno-przedszkolne. Tam również trzeba wybrać dyrektorów.
8: W tym roku mamy 15 konkursów.

konkursów. W tej grupie jest 8 konkursów związanych z utworzeniem nowych placówek, czyli zespołów szkolno-przedszkolnych. I prawo stanowi tak, że muszą być wyłonieni dyrektorzy tych zespołów. Oczywiście.

0: tak, że mogą startować do konkursu i taka każdy może startować, który ma oczywiście odpowiednie wykształcenie, doświadczenie, czyli mogą startować dyrektorzy obecnie pełniący swoje funkcje, a także inni kandydaci, którzy czują się na siłach, aby podjąć to stanowisko. Pozostałe osoby to są osoby, które skończyły właśnie, kończą w tym roku szkolnym 5-letnią kadencję i również albo startują, albo są nowi kandydaci na te stanowiska. W tym roku jeszcze jest taka nowe prawo, nowe zapisy w prawie oświatowym, że organ prowadzący, jakim jest prezydent Włocławka, akurat w naszym przypadku, może przedłużyć bez konkursu kadencję na kolejne 5 lat danemu dyrektorowi, no, oceniając jego działalność, wyniki egzaminów końcowych. I w tym roku pan prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki skorzystał z tego prawa i trzem dyrektorom przedłużył tą kadencję na kolejne 5 lat.
1: Mowa tutaj o zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół chemicznych. Poza nowo utworzonymi zespołami szkolno-przedszkolnymi konkurs dotyczy stanowiska dyrektora w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1, przedszkolu nr 19, przedszkolu nr 30, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół ekonomicznych, zespole szkół technicznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.
0: Komisja konkursowa oczywiście również jest wyłoniona zgodnie z prawem oświatowym, czyli to są przedstawiciele organu prowadzącego, kujawsko-pomorskiego, w naszym przypadku kuratora oświaty, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, a także przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie szkoły i na terenie naszego miasta. Więc w związku z tym kilkunastoosobowe składy debatują już od godzin poradnych nad propozycjami każdego z kandydatów.
2: I to będą wybory na zasadzie demokratycznym, czy czyjś głos ma więcej wagi?
0: To są wybory demokratyczne, dlatego że są wyborami tajnymi. I wiadomo, że jest przewodniczący, natomiast w prawie oświatowym wszystkie zapisane są możliwości, jakie kandydat może, ile głosów może uzyskać. No, musi być na pewno bezwzględna liczba głosów.
1: A co w przypadku, gdy jest jeden kandydat na stanowisko dyrektora? Okazuje się, że może przegrać.
0: W przypadku, gdy dyrektor nie zostanie wyłoniony, to i tak prezydent, no w naszym przypadku prezydent jako organ prowadzący, musi na co najmniej 10 miesięcy powołać z grona pedagogicznego osoby, która będzie pełniła obowiązki dyrektora, aż do momentu ogłoszenia kolejnego konkursu. To rzeczywiście dla nas jako samorządowców duże wyzwanie, dlatego że nie ma aż takiego dużego zainteresowania konkursami. Jak starsi urzędnicy opowiadają, to tam kiedyś było i 10, i 15 osób na to stanowisko. Natomiast tutaj jest bardzo sporo w tej grupie. To są dyrektorzy dotychczas pełniący obowiązki, ale również są nowe osoby, bo część na przykład dyrektorów, którym kończyła się kadencja, skorzystało z prawa i sprawa do emerytury.
1: Spośród 15 szkół tylko w 5 o stanowisko dyrektora ubiega się więcej niż jedna osoba. Konkurs trwa do piątku. O wynikach będziemy informować. Seniorzy to osoby aktywne. Oczywiście na tyle, na ile pozwala im zdrowie. Ich wizerunek znacznie zmienił się w ostatnich latach. Chcą podróżować, poznawać nowych ludzi, uczyć się. Z myślą o osobach starszych kilka lat temu w naszym regionie powstały dzienne domy Seniora Plus. Jeden z nich znajduje się w Szczkowie, w gminie Izbica Kujawska.
3: Bardzo promowałam już od 2015 roku, kiedy byliśmy w perspektywie regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, powstawanie dziennych domów pobytu. Demografia jest nieubłagalna, zmienia się model rodziny. Kiedyś rodziny wielopokoleniowe to była normalna sprawa, dzisiaj często seniorzy zostają sami. Więc ja rzeczywiście promowałam tworzenie dziennych domów pobytu wśród seniorów. Najpierw wychodziło to różnie. Trochę włodarze obawiali się, że nie będzie chętnych, bo że te dzienne domy kojarzyły im się z domami pomocy społecznej, a to nie jest coś najmilszego. To jest konieczność. Natomiast rzeczywiście udało się namówić tutaj pana burmistrza i

0: Kujawskiej, żeby przystąpił do tego projektu, żeby łatwiej było też włodarzom. Nasz Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju jest głównym liderem w tych projektach, to on aplikuje o te środki. Dzisiaj dziennych domów pobytu stworzył taką sieć kujawsko-pomorskich dziennych domów pobytu i ma ich w zarządzaniu prawie 40, więc ja się bardzo cieszę, że tutaj seniorzy czują się dobrze, że znaleźli tutaj swoje miejsce, że czują się zaopiekowani.
1: Funkcjonowanie dziennego domu seniora pozytywnie wpłynęło na życie osób starszych w gminie Izbica Kujawska.
2: Dom dziennego pobytu, dom seniora jest bardzo ważną instytucją, zabezpiecza potrzeby kilkudziesięciu naszych seniorów, dba o to, żeby byli zaopiekowani, żeby się dobrze tutaj czuli. Jest, mi się wydaje, doskonała atmosfera, wszyscy z ochotą tutaj przybywają i uczestniczą tutaj w zajęciach, jakie są dla nich przygotowane.
1: Pensjonariuszy odwiedzili przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. Przywieźli upominki, które mogą uratować życie, czujniki tlenku węgla.
0: Dzisiaj byliśmy z tą taką dodatkową inicjatywą, do której trafiamy dziennych domów pobytu, czyli wręczamy seniorom czujki tlenku węgla, które mają ratować życie. Ruszył taki program pilotażowy, gdzie w pierwszej kolejności wręczamy właśnie seniorom z dziennych domów pobytu, ale jesteśmy w trakcie przygotowywania dużego projektu, do którego zaprosiliśmy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, zaprosiliśmy ochotnicze straże pożarne, żeby najpierw GOPS-y, MOPS-y dały nam informacje, gdzie i ile jest potrzebnych na terenie danej gminy, gdzie są takie domy, gdzie są ludzie samotni, gdzie są rodziny wielodzietne, a później strażacy, żeby te czujki montowali właściwie, bo to też jest niezwykle ważne.
3: Właśnie powiedzmy, o czym Pani wspominała, ile jest tych czujek, ile dzisiaj seniorzy otrzymali czujek i gdzie ich nie umieszczać?
0: Nie umieszczać ich, to też ja celowo jeżdżę i wręczam te czujki sama, bo kiedyś rozmawiając z seniorami, jedna z pań seniorek powiedziała mi, że ma już taką czujkę i mają schowaną głęboko w półce, więc ja to powtarzam kilkukrotnie, że nie chowamy ich, one naprawdę te niewielkie urządzenia mogą uratować nasze życie, więc stawiamy je w miejscu, gdzie ten czad najszybciej może się pojawić. Nie umieszczamy ich przy oknach, gdzie mamy dostęp powietrza, więc najlepiej zawiesić gdzieś na ścianie na wysokości 1,40 m, a jeżeli nie, to gdzieś na półce, ale mówię z daleka od okna.
2: Dzisiejsze wydarzenie związane z przekazaniem czujek tlenku węgla, czujek czadu, jest bardzo też ważnym elementem tutaj funkcjonowania naszego środowiska. Przede wszystkim zabezpiecza to, co najważniejsze, życie zabezpiecza, a wiemy doskonale, jakie zagrożenie niesie ten cichy zabójca, czyli tlenek czadu. Myślę, że ta akcja związana z czujkami tlenku węgla powinna być coraz bardziej rozpropagowywana i mam nadzieję, że tutaj ta tendencja będzie postępować. Też tutaj zdeklarowałem pomoc w tym zakresie, w zakresie obsługi technicznej, ale i przede wszystkim prewencji ze strony naszych ochotników strażaków. Mamy tutaj na terenie naszej gminy 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych, dwie w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i strażacy zdeklarowali już udział w tych akcjach prewencyjnych i będą służyli tutaj swoją pomocą w tej kwestii technicznej, jeżeli chodzi o zamontowanie i właściwy instruktaż odnośnie użytkowania tych czujek czadu.
1: Na co dzień w domu seniora w Czczkowie przebywa kilkadziesiąt osób. Budynek został dostosowany do nowych potrzeb. Wcześniej mieściła się tam szkoła.
4: Dzienny dom Senior Plus funkcjonuje od 5 lat. Uczestnikami dziennego domu są osoby nieaktywne zawodowo, niezdolne do samodzielnej egzystencji lub ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają wsparcia. W ramach działalności dziennego domu Senior Plus w Szczkowie uczestnicy korzystają z usług socjalnych, terapii zajęciowej, usług fryzjerskich, kosmetycznych, usług psychologicznych. Mamy również fizjoterapeutę, animatora.
3: Jesteśmy na uroczystości przekazania czujników czadu. Widzimy, że seniorzy mają się dobrze i są niezwykle dziarscy i aktywni.
4: Tak, nasi seniorzy lubią aktywnie spędzać czas, chętnie uczestniczą w różnych wyjazdach, warsztatach, które organizujemy w ramach naszej działalności ośrodka.

0: Dom seniora to placówka wsparcia, która zapewnia osobom starszym opiekę i aktywizację w ciągu dnia. Umożliwia im bezpieczne spędzanie czasu, udział w zajęciach, rehabilitacji i kontakt z innymi ludźmi. Samorząd nie zapomina o starszych mieszkańcach. Otrzymane czujniki czadu mogą uratować życie. Pamiętajmy, aby nie lekceważyć urządzenia, gdy zacznie dawać sygnały alarmowe. Należy wtedy wezwać służby i opuścić budynek. Po raz 32 miłośnicy kajaków i aktywnego wypoczynku spotkali się na ogólnopolskim spływie rzeką Zgłowiączką. Przez 2 dni uczestnicy pokonywali kolejne kilometry wodnej trasy, podziwiając naturę i wspólnie spędzając czas. Finał wydarzenia tradycyjnie odbył się w Parku Sienkiewicza we Włocławku.
1: Ten spływ to już jest 32 edycja i mówią, że Zgłowiączka nie nadaje się do pływania. Przeczymy tej tezie, bo już 32 lata. Może nie pod rząd, ale od 1986 roku pływamy tą rzeką i jest rzeka wymagająca, kapryśna jak kobieta. I raz ten stan wody jest niziutki, raz jest większy. Spływ obfituje wywrotki, są liczne drzewa, które trzeba obnieść bądź przepłynąć pod nimi i dlatego jest dość uciążliwy. Na początkowych etapach w okolicach Lubrańca i Zgłowiączki są trzcinowiska, gdzie trzeba się przedzierać przez trzciny, zwłaszcza przy niższym stanie wody. Jest to dość uciążliwe, ale tu zawsze jest taka ekipa wodniaków, że nie boi się wyzwań, tylko niezależnie od pogody, bo spływ idzie obojętnie, czy pada, czy nie pada, bo to jest taki cykliczny, organizowany, trzydniowy spływ. I w tym roku był od miejscowości Rybiny nad jeziorem Halną, pod katedrę w Włocławku.
0: Uczestnicy po dopłynięciu do mety dzielili się swoimi wrażeniami z 2 dni spędzonych w wodzie.
2: Jak wrażenia?
3: Bardzo dobrze. Pierwszy dzień deszczowy, poza tym wszystko dobrze. Pogoda dopisała, towarzystwo dopisało, okej.
2: Czy ta trasa jest wymagająca?
3: Organizatorzy mówią, że większość ludzi jeździ tutaj tylko 2 razy, pierwszy i ostatni, bo podobno 80% osób przyjeżdża raz. Większość uczestników stanowią stali, można powiedzieć, bywalcy, także ktoś, kto jeździ co roku, tak?
2: Jakby pan zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
3: Na pewno można siebie sprawdzić w dosyć trudnych warunkach i na pewno jest super towarzystwo. Wszyscy są bardzo zintegrowani, są ogniska, także miło spędzony czas. Można odpocząć, przestać myśleć o pracy i o innych rzeczach.
4: Całkiem przyjemnie się płynęło. Było kilka drzew, które trzeba było pokonać, ale w zależności od kajaka dało się prawie każde pokonać bez wysiadania. No a z uwagi na to, że niektórzy musieli wysiadać, to jeszcze ich tutaj nie ma, ale sądzę, że niedługo przypłyną.
2: Czy to był twój pierwszy raz na tym spływie?
4: Na tym konkretnym spływie 3, a ogółem było ich całkiem sporo.
2: Jak byś zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
4: Cóż, zasadniczo kajakarstwo jest całkiem przystępne, jeśli wie się gdzie szukać, więc minimalnym wymaganiem jest tak naprawdę z reguły umieć pływać w pław, żeby w razie czego nie mieć problemów, ale tak oprócz tego są wypożyczalnie i każdy tak właściwie może się tego nauczyć.
0: Tegoroczny spływ dobiegł końca, ale już organizatorzy zapraszają na kolejną edycję. Za rok do kajakowej ekipy może dołączyć każdy. Podczas konferencji prasowej struktur Prawa i Sprawiedliwości został poruszony temat remontu mostu. Może on potrwać dłużej niż początkowo zakładano z uwagi na problem ze znajdującą się pod asfaltem płytą jezdną.
5: 30 milionów złotych przyznanych jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości na remont tego obiektu. Remont planowany na 13 miesięcy. Czego dowiadujemy się dzisiaj? Urzędnicy zorientowali się, że tuż pod asfaltem jest problem z płytą jezdną. Można zadać retoryczne pytanie. Czy nie można było tego sprawdzić wcześniej? Czy rzeczywiście opierano się na ekspertyzach sprzed 3 lat? Dla 90-letniego mostu to całe wieki. Jakie będą tego skutki? Skutki, szanowni państwo, będą takie, że z planowanych

0: 13 miesięcy remont może wydłużyć się o pół roku, może 10 miesięcy, ale most może również zostać zamknięty całkowicie dla ruchu samochodowego. Korki, straszny chaos komunikacyjny i koszmar dla mieszkańców. Nie wiadomo się, czy śmiać, czy płakać, drodzy Państwo, bo jeśli okaże się, że urzędnicy zorientują się, że pod płytą jezdną płynie Wisła, dopiero możemy mieć problem. Chyba że już to wiedzą. Panie prezydencie, kto odpowie stanowiskiem za te błędy? Miasto tonie w długach, a my mieszkańcy musimy do tego długu jeszcze dopłacać.
1: Ratusz weryfikuje doniesienia wykonawcy co do stanu płyty jezdnej. Ekspertyza trafiła do Instytutu Budowy Dróg i Mostów.
2: Przed rozpoczęciem przetargu i przed rozpoczęciem prac na moście stalowym posiadaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym ekspertyzy dotyczące mostu stalowego. Natomiast w trakcie prowadzenia prac wykonawca wykonał ekspertyzę, która mówi o tym, że stan płyty nośnej jest niezadowalający. Jako ratusz postanowiliśmy zweryfikować tą ekspertyzę, wysyłając ją do Instytutu Budowy Dróg i Mostów, właśnie żeby potwierdzić te doniesienia wykonawcy. Dodatkowo również zwróciliśmy się z prośbą o opinię do wybitnego eksperta w zakresie konstrukcji mostów, do profesora z Poznania, żeby on również niezależnie wydał taką opinię dotyczącą tej ekspertyzy. Mamy świadomość, że ten problem może wydłużyć remont mostu, natomiast zachęcamy wykonawcę, żeby zintensyfikował działania, które może niezależnie od tej płyty nośnej wykonywać. Są to prace korozyjne czy związane chociażby z chodnikami. Chciałbym również tutaj podkreślić, że wykonawca otrzymał już od miasta ponaglenie, jeżeli chodzi o postęp prac, ponieważ właśnie ten postęp prac jest niezadowalający. Chcemy, żeby ten remont trwał jak najkrócej oraz żeby był jak najmniej dotkliwy dla mieszkańców.
1: Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy czas remontu mostu zostanie przedłużony. Warsztat terapii zajęciowej TPD we Włocławku świętuje wyjątkowy jubileusz. 30 lat działalności. To 3 dekady pracy, spotkań i codziennego wsparcia. Z tej okazji zaplanowano uroczystości, które będą nie tylko świętem, ale też okazją do wspomnień, wzruszeń i podsumowań drogi, jaką placówka przeszła przez te lata.
3: To dla nas bardzo ważny jubileusz. Jest to 30 lat nieprzerwalnej działalności warsztatu terapii zajęciowej. Program zaplanowaliśmy na wielkie odczytanie gości, którzy zostali zaproszeni, przedstawienie ich. Następnie przygotowaliśmy krótki pokaz, slajd z 30 lat istnienia naszego, jak te nasze życie się od samego początku, od roku 95 zaczęło i jak to przebiegało. Następnie będzie występ naszych podopiecznych. Całych postaraliśmy się, żeby to było pełna nasza skład tu warsztatu, czyli 35 osób z niepełnosprawnościami, żeby wystąpiło na scenie. Następnie poprosimy zaproszonych gości, rodziców, opiekunów o poczęstunek, który odbędzie się w Browarze B.
1: Warsztat od lat pełni ważną rolę terapeutyczno-rehabilitacyjną, wspierając osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu i rozwijaniu swoich umiejętności.
4: Jest tu rehabilitacja, terapia zajęciowa. No z tym związane są różne zajęcia, wycieczki, no wszystko to, co człowiek robi w normalnym życiu, tak? Jeszcze parę ładnych lat temu, no nikt nie słyszał nawet o warsztatach. Osoby z niepełnosprawnościami były tak naprawdę zamknięte w domu, tak? Teraz mogą wyjść do społeczności i no ja sobie przynajmniej nie wyobrażam, żeby te warsztaty zostały zlikwidowane i żeby one, te uczestnicy nasi wrócili wszyscy do domu, siedzieli i no nie uczyli się podstawowych zasad, nie uczyli się jak żyć w społeczeństwie, bo nie oszukujmy się, nie każdy to wynosi z domu. Tym bardziej, że są różne niepełnosprawności, nad którym trzeba osobami popracować więcej. Niektórzy pewne rzeczy wynoszą z domu, ale każdy z nich potrzebuje jakiegoś wsparcia. No w tym życiu naszym codziennym.
1: 30 lat historii warsztatu terapii zajęciowej TPD to setki ludzkich historii, małych i dużych sukcesów oraz codziennej pracy, która zmienia życie. Literatura i spotkania z lokalną kulturą. Przed mieszkańcami kilka wyjątkowych dni w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Już jutro odbędzie się spotkanie autorskie z Kingą Poruczkowską.
5: W czwartek 21 maja o godzinie 17 serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszą włocławską autorką Kingą Poruczkowską. Kinga

0: Borczkowska ma już na swoim koncie kilka książek. W samym 2026 roku wydała dwie książki, Fleeting Time i Zakochaliśmy się w kłamstwie. To będzie taka okazja, żeby spotkać właśnie autorkę, zadać jej kilka pytań. I serdecznie zapraszamy.
1: W programie znalazł się również dzień dedykowany fanom puzli. Każdy będzie mógł przyjechać do biblioteki i układać kolorowe obrazy.
0: W sobotę 23 maja wszystkich miłośników puzli zapraszamy do naszej sali kameralnej na puzzlowe pogaduchy. Mniejszych puzzlomaniaków, młodszych puzzlomaniaków zapraszamy z opiekunami. Będziemy mieli i własne puzzle, i będzie można przynieść swoje, aby sobie tutaj układać.
1: Pod koniec maja odbędzie się kolejne spotkanie autorskie z lokalną pisarką.
2: Zapraszamy na spotkanie autorskie z Joanną Waszyn. Joanna Waszyn to włocławska polonistka, także logopeda. W 2025 roku zadebiutowała powieścią psychologiczną, inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami pod tytułem Zanim napisałeś Dzień dobry Asiu. Autorka zaprasza do swojego świata, gdzie fabuła o miłości przeplata się z takim nieoczywistym językiem metafor i symboli. Spotkanie odbędzie się w centrali 28 maja o godzinie 17 w sali kameralnej.
1: Najbliższe dni w bibliotece upłyną pod znakiem kultury i interesujących rozmów. Kolejna inwestycja i kolejny krok w rozwoju włocławskiej firmy. We Włocławku uroczyście otwarto nową halę firmy Run Chłodnia. Nowoczesna przestrzeń do przechowywania mrożonej żywności, zaplecze socjalne i część logistyczna mają jeszcze bardziej usprawnić działalność przedsiębiorstwa, które od lat buduje swoją markę na jakości i zadowoleniu klientów. To właśnie wieloletnia praca i konsekwencja sprawiły, że pierwsze dostawy kukurydzy trafiły aż na rynek amerykański.
3: Dzisiaj mamy przyjemność brać udział w uroczystości otwarcia nowej hali magazynowej, którą mamy za naszymi plecami. Tą inwestycję realizowaliśmy dzięki środkom z KPO oraz naszym własnym środkom firmowym. Mamy tutaj halę magazynową na ponad 5700 miejsc paletowych, składowanych w temperaturze ujemnej minus 18 stopni. Będziemy składowali tutaj przede wszystkim kukurydzę, wiśnie, produkty, które przetwarzamy. Sam proces budowy trwał około roku, także przebiegł bardzo szybko. Firma Trebut, która była generalnym wykonawcą, wywiązała się ze wszystkich terminów, poprowadziła budowę, możemy powiedzieć, wzorowo. Jesteśmy im też bardzo wdzięczni. No i cieszymy się, dlatego że ta hala, ten magazyn w bardzo odpowiednim czasie dla nas powstaje, dlatego że rozwijamy naszą sprzedaż. Zwiększamy udział w rynku amerykańskim, realizujemy pierwsze dostawy już za ocean, co jest, myślę, dużym sukcesem naszej firmy i naszej tutaj lokalnej społeczności, no bo wysyłać kukurydzę do Stanów Zjednoczonych, która jest ojczyzną kukurydzy, jest wielkim sukcesem. I ten sukces też realizujemy dzięki polityce kadrowej i naszym wspaniałym kadrom, pracownikom, którzy codziennie przygotowują nasze produkty. Kukurydzę produkujemy od przeszło 33 lat. Także takich rzeczy się nie da wypracować w krótkim czasie. To jest owoc wieloletniej pracy, już można powiedzieć pokoleniowej. Natomiast jeżeli chodzi o już te takie ostatnie kroki, które doprowadziły do tego, że to się udało, no to tutaj wielka praca pana dyrektora Łukasza Gryciuka, który od wielu lat prowadzi sprzedaż na rynku północnoamerykańskim wiśni, naszych mrożonych wiśni tutaj z regionu. No i mając kontakt z klientami, rozmawiając z nimi, powoli zaczął odkrywać szansę rosnącego rynku amerykańskiego, pojawiającej się pewnej niszy. Także to też trwało latami. Już te ostatnie, może tak bezpośrednio 7 lat, to były takie właśnie pierwsze kontakty i informacje o tym, że ta kukurydza tam może być odbierana od nas. Natomiast pierwszy taki poważny, duży kontrakt zdobyliśmy w zeszłym roku w bardzo wyjątkowych okolicznościach, nadzwyczajnych bym powiedział, no ale byliśmy w dobrym miejscu, o dobrym czasie. No i udało nam się podpisać duży kontrakt. Teraz pracujemy nad jakby ponowieniem tego kontraktu na kolejny rok. Także no jest to bardzo wyjątkowa rzecz. Z takich ciekawostek, które mogę Państwu powiedzieć, okazuje się, że transport morski z Gdyni, właściwie z Włocławka do Gdyni i później morski na wschodnie wybrzeże amerykańskie w tej chwili jest tańszy niż transport kołowy z zachodniego wybrzeża amerykańskiego na wschodnie. Także

0: też ta konkurencyjność tutaj transportu bierze jakąś rolę, natomiast no, głównym czynnikiem jest nasza jakość, doświadczenie i to, że potrafimy uprawiać kukurydzę w standardach amerykańskich.
1: Za sukcesem stoją ludzie. Wśród pracowników są osoby nie tylko z Polski, ale również z różnych zakątków świata.
2: To, co możemy dzisiaj obserwować, to jest wspólna nasza ciężka praca. W tym momencie w grupie RUN mamy zatrudnione około 650 osób i każdy z nas ma swój wyjątkowy wkład w to, że dzisiaj możemy tutaj być i świętować razem. Nasza załoga składa się nie tylko z pracowników polskich, ale z Filipin, z Kolumbii, z Wenezueli. Mieliśmy też pracowników z Afryki, także jeżeli chodzi o to, z kim współpracujemy, to można powiedzieć, że mamy pracowników z całego świata i każdy z nich wnosi swoją indywidualność i dzięki temu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, czyli wyjątkowi. W tym momencie, jeżeli chodzi o załogę, to cały czas prowadzimy procesy rekrutacyjne. Za niedługo uruchamiamy przeroby sezonowe, więc no tutaj też kolejne 80 osób będzie miało szansę dołączyć do naszej firmy, do naszej załogi.
1: Firma może pochwalić się aż 40 sklepami. Ogromną rolę odgrywają sprzedawcy i pracownicy pierwszej linii. To oni budują relację z klientami.
0: Najdalszy nasz sklep w tej chwili już jest pod Łodzią, w Łodzi. Także poszliśmy tutaj z rozwojem w kierunku województwa łódzkiego. Myślimy o rozbudowie tam zaplecza logistycznego. Sklepów jest już ponad 40. I to, co nas najbardziej cieszy, to jest to, że mamy wspaniałych, cudownych sprzedawców, którzy z szacunkiem myślę, że z takim uśmiechem na twarzy podchodzą do naszych klientów. I właśnie dzięki nim mamy niesamowite grono klientów i na co dzień się spotykamy. Ja się często spotykam z bardzo życzliwymi opiniami, a ja kupuję pierogi, a ja tam devolaya próbowałem. Dziękujemy, fajnie, że to jest nasze. Także no, rzeczywiście te sklepy to jest taka gałąź naszej firmy, która się rozwija bardzo dynamicznie. I myślimy, że w następnych latach będzie to kontynuowane.
1: Praca z mrożoną żywnością wymaga ogromnej precyzji i troski o każdy etap produkcji i przechowywania.
0: Zarządzaniem mrożoną żywnością jest bardzo, no może nie trudne, ale wymaga uwagi i troski. Dzięki temu, że my mamy sklepy firmowe i to są sklepy, które są zaopatrywane prosto od producenta, nie tylko od nas, ale też od zaprzyjaźnionych polskich firm, które swoje produkty tam dostarczają, mamy możliwość skrócenia łańcucha dostaw, dzięki czemu się te mrożonki nie mają okazji rozmrozić albo utracić części temperatury, co powoduje, że się pojawia szron, lód i one są mniej apetyczne, tracą część wilgoci, więc po prostu tracą na jakości. Więc tutaj ten krótki łańcuch dostawy, który też się przekłada na okazyjną dobrą cenę dla klienta, jest kluczowy. Natomiast jeżeli chodzi o tą inwestycję i te inwestycje, które tutaj mamy, rok temu otwieraliśmy i teraz, one się bardzo przekładają na jakość naszych produktów. Przede wszystkim, to może taka nie jest oczywista rzecz, ze względu na zadowolenie załogi i przyjemność z pracy. Jeżeli ta infrastruktura jest nowoczesna, jest bezpieczna, to pracownik i my jako pracownicy też nie musimy tak się skupiać na tym, co nas otacza, tylko możemy się skupić na tym, co wykonujemy. Więc wprost ta przyjemność z pracy przekłada się na jakość wyrobów i to widzimy i to odczuwamy. Oczywiście jakby nowa infrastruktura, nowe hale też powodują, że jest mniej zagrożeń, mniej elementów, które mogą gdzieś się złamać, dostać do produktu, mniej awaryjne są te obszary, więc mniej zamieszania w procesie produkcyjnym, które bardzo często się przekłada na późniejsze reklamacje.
1: Firma również podkreśla swój rodzinny charakter. Dobra atmosfera, integracyjne wydarzenia i wsparcie pracowników sprawiają, że wielu z nich związanych jest z przedsiębiorstwem od lat.
2: Myślę, że tutaj my bardzo chętnie, jak jest jakaś okazja, żeby spotkać się razem i poświętować, zatrzymać się na chwilę i zobaczyć, w jakim miejscu też jesteśmy i żeby to uczcić, to myślę, że tutaj dla nas to są takie ważne rzeczy, takie punkty milowe w rozwoju firmy, a tak na dobrą sprawę firma rozwija się dzięki ludziom, tak? Procesy czy budynki, to jest tylko efekt, który widać, tak? Ale wszyscy my mieliśmy tutaj wkład w to, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, no i żeby rozwijała się firma cały czas, nieustannie.
0: To jest olbrzymi nakład pracy właśnie pani dyrektor i całego działu kadr, który organizuje te wydarzenia, nie tylko to, ale też właśnie piknik rodzinny, który będziemy mieli za tydzień. Teraz mieliśmy wspaniałą inicjatywę też takiego czynu społecznego w naszym ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Głównym.

0: Muszyńskim, gdzie pracownicy z własnej, nieprzymuszonej woli, właśnie zorganizowaną autobusem i całą wycieczką pojechali i tam takie wiosenne porządki prowadzili. Jest wiele innych inicjatyw, które właśnie nasz dział kadr prowadzi. I tutaj trzeba powiedzieć, że chcemy powiedzieć, że to jest rzeczywiście coś unikatowego, że udaje nam się w takim oczywiście jakby zakresie, w jakim to jest, utrzymywać pewną atmosferę firmy rodzinnej. Szacunku, zaufania, na tyle, na ile potrafimy, na tyle, na ile możemy. Oczywiście jakby nie jesteśmy doskonali, ale myślę, że to się udaje i to tworzy dobre miejsce życia.
1: Podczas otwarcia głos zabrał także zastępca prezydenta miasta Jarosław Zdanowski. Podkreślił, że Run Chłodnia to jeden z przykładów działalności, która skutecznie buduje lokalną gospodarkę.
2: Firma Żodlawin-Dawien związana z Wosławkiem od lat 50. ubiegłego wieku. Jest to także firma rodzinna, co jest bardzo cenne w dzisiejszych czasach, dlatego że przy firmach rodzinnych mamy to, że kolejne pokolenia chcą kontynuować pracę swoich poprzedników i bardziej zależy na utrzymaniu tej spuścizny, która po nich zostaje. Oczywiście, że jeżeli chodzi o Chłodnię Run, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to jedna z większych firm w naszym mieście i to, że inwestuje akurat u nas, to jest to bardzo dobre dla miasta, jest dla mieszkańców przede wszystkim, jeżeli chodzi o miejsca pracy. Też cieszy fakt, że firma w ciągu 12 miesięcy oddaje kolejną inwestycję. W maju poprzedniego roku była to hala produkcyjna, w tym roku mamy halę mroźnie, tak zwaną, z zapleczem logistycznym i zapleczem socjalnym dla pracowników. Także jak najbardziej to nas cieszy i życzymy firmie, aby za kolejne 12 miesięcy byśmy byli znowu na otwarciu kolejnej ich inwestycji.
1: Nowa hala to nie tylko większa przestrzeń, ale przede wszystkim nowy rozdział w historii firmy. W czwartek 23 kwietnia doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Dąbrowie Górniczej. Jadącego rowerem posła Nowej Lewicy Łukasza Litewkę potrącił samochód osobowy prowadzony przez 57-letniego mieszkańca Sosnowa. Parlamentarzysta nie przeżył. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły kilka tysięcy osób. Ceremonia miała charakter państwowy. Łukasz Litewka był bardzo szanowaną osobą. W swojej działalności społecznej skupiał się na akcjach pomocowych dla dzieci, osób starszych oraz ochronie praw zwierząt. Po śmierci posła w wielu miastach naszego kraju ruszyły spontaniczne akcje zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt. Dołączył do niej poseł Piotr Kowal.
3: Śmierć Łukasza Litewki, tragiczne wydarzenie, natomiast Łukasz żył zawsze dla innych, żył dla ludzi, ale też żył dla zwierząt, bo z tego w swojej działalności był znany. I faktycznie szereg akcji, setki, tysiące akcji w całej Polsce organizowanych przez zarówno i osoby prywatne, i przez firmy, i przez stowarzyszenia, no ale siłą rzeczy również w związku z tym, że był posłem klubu parlamentarnego Lewicy, również i tutaj we Włocławku nasze biuro, moje biuro poselskie, biuro Lewicy włączyło się w taką zbiórkę, spontaniczną zbiórkę ludzie przynosili, dlatego że no była to, Łukasz był dla nich ważną postacią i dzisiaj możemy trochę tego dobra poczynić. Mamy za sobą wszystkie te rzeczy, które przynieśli mieszkańcy Włocławka, mieszkańcy regionu włocławskiego i dzisiaj będziemy je przekazywać do fundacji Mondo Cane, która zajmuje się opieką nad zwierzętami, wsparciem dla tych zwierząt, robią świetną pracę i w ten symboliczny sposób będziemy mogli wesprzeć ich w tej pracy.
1: Darczyńcy przekazali głównie karmę dla psów, ale pojawiły się również przysmaki dla kotów oraz transporter dla tych zwierząt.
3: Są różne rzeczy, dlatego że przecież nie mówimy tylko o psach, tylko o różnych zwierzętach i nie tylko karma jest potrzebna, ale również inne rzeczy. Wszystko to, co przynieśli mieszkańcy naszego miasta, jest tutaj zebrane, ale chcę też powiedzieć, że podobne akcje organizowaliśmy zarówno też i w powiecie lipnowskim, ale i w Toruniu, gdzie też sporo tych akcji udało się i tych rzeczy udało się zebrać. Więc na kanwie smutnego wydarzenia jeszcze trochę dobra zrobiliśmy, ale ja jestem tak naprawdę głęboko przekonany, bo to przecież widać było w całej Polsce, że śmierć Łukasza poruszyła wielu z nas, że jeszcze w inne dobre rzeczy będziemy wspólnie robić. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się włączyć do tej spontanicznej akcji. Jestem przekonany, że to nie ostatnie nasze wspólne tego typu działanie.
1: Tragiczna śmierć posła odbiła się szerokim echem w całym kraju. Pamięć o nim została przekuta w realne dobro. Łukasz Litewka aktywnie walczył o prawa zwierząt i aktywnie przeciwstawiał się okrucieństwu wobec nich. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych oraz sam je organizuje. Jednym z najbardziej znanych cyklicznych wydarzeń są zawody w biegach przełajowych, których stawką jest tytuł Mistrza Polski ośrodków wychowawczych w biegach

0: Łajowych. Dzisiejsza rywalizacja odbyła się jak zawsze nad Jeziorem Czarnym.
1: To są 43. Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w sztafetowych biegach przełajowych. Zgłoszonych ośrodków było więcej, ale na dzisiejszą imprezę dotarło 8 ośrodków z zewnątrz, z wszystkich województw, z całego kraju. I Młodzieżowy Ośrodek we Włocławku wystawił 3 drużyny.
2: Czy były jakieś eliminacje do tego wydarzenia?
1: Nie, jest to turniej otwarty i taki charakter miał od zawsze i tego się trzymamy, to kontynuujemy.
2: Proszę powiedzieć jeszcze, jakie nagrody czekają na uczestników?
1: Nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, medale, ale myślę, że najważniejsze będzie zdobycie tytułu i chluba z tym związana.
2: Czy trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca?
1: Trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca, jest zmienna, są zmienne warunki, istotna jest pogoda, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko dobrze.
0: Resocjalizacja poprzez sport odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Z jednej strony rozwija sprawność fizyczną, z drugiej buduje wartości fair play.
1: Sport dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych to jest praca profilaktyczna, zajęcia z zakresu profilaktyki społecznej. Jest to wskazanie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu w alternatywie do takich sytuacji, które doprowadziły do tego, że chłopcy trafili do tego typu placówek. Jest to forma, która pozwala szybko wyzwolić, wskazać talenty. Jest duże przełożenie wysiłku włożonego na efekt. Jest to bardzo dobra metoda pracy, ale również sposób na rozładowanie emocji, kanalizację napięć.
0: Trasa przełaju wokół Jeziora Czarnego do łatwych nie należy. Teren jest pofalowany, pojawiają się korzenie drzew, o które można się potknąć. Dodatkowo trzeba podać pałeczkę kolejnej sztafecie, co w pełnym biegu może nastręczyć trudności.
3: Dobrze poszło.
4: Bardzo dobrze. Pierwsze miejsce, jak na razie.
2: Jakie emocje wam towarzyszyły przed startem? Był stres czy może spokój?
3: Stres zdecydowanie.
4: Lekki stres i motywacja, żeby być najlepszy.
2: Jak wyglądały wasze przygotowania do dzisiejszego dnia?
3: No rozgrzewka od rana już. Człowiek z mięśniami, nie? Swoimi nóg.
4: Przygotowania wyglądały, że biegaliśmy tutaj, treningi mieliśmy i to dość sporo ich było.
2: Jak one wyglądały?
4: Braliśmy parę osób najlepszych z ośrodka i biegliśmy tutaj, nie? I trener mierzył czasy.
2: A czy lubicie tak biegać na co dzień?
3: Nie, ale żeby reprezentować ośrodek, to tak.
4: Ja również nie, ale umiem, to biegam.
0: Gospodarze nie okazali się gościnni i wygrali tytuł Mistrzów Polski. W całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkoleń i staży dla osób poszukujących zatrudnienia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji.
5: W tej sprawie wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia i wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 2025, ale niestety zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów, które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy, co wywołało właśnie to zahamowanie finansowania aktywnych form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduje możliwości zwiększenia tych środków. Będę nadal się starał o to, aby jednak znaleźć źródła finansowania i wesprzeć bezrobocie w naszym województwie kujawsko-pomorskim.
0: We Włocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
6: Nasz budżet, jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o 40%. Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe

0: dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej, i to rodzi skutek tego rodzaju, że w zasadzie dochodzimy do sytuacji, kiedy wstrzymamy już wszelkie nabory, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, dotacje, staże. Mamy cały czas w ofercie nabory na staże, czy takie pomocnicze formy jak zwroty kosztów dojazdu, czy bony na zasiedlenie. Natomiast te formy, które cieszą się największą popularnością, niestety jeżeli nie będzie wzmocnienia naszego budżetu i odblokowania pieniędzy z Funduszu Pracy, one nie będą już realizowane w drugiej połowie roku.
1: Jednocześnie trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków.
0: Na dzisiaj trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów o odblokowanie pewnej puli właśnie na te formy wsparcia, bo ważne, żeby mieć świadomość, że nawet z jednej strony chodzi o wsparcie osób bez pracy, bo to jest realny problem dla pewnej grupy, ale z drugiej strony wspieramy również przedsiębiorczość, dlatego że zawsze zaoferowanie czy stażu, czy stworzenia nowego miejsca pracy wiąże się z połączeniem właśnie tych dwóch elementów, czyli i osób, które szukają pracy, i tych, którzy chcą zaoferować swoje stanowiska. I to takie formy, chociażby jak staże czy subsydiowane zatrudnienie, od lat cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem naszych lokalnych firm.
1: Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach. A od nich zależy, czy wsparcie dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu. Kolejna droga na terenie powiatu włocławskiego zostanie wyremontowana. Tym razem chodzi o odcinek znajdujący się w gminie Fabianki, sąsiadującej z włocławskim Zawiślem. Umowa została już podpisana i niebawem ruszą prace. Inwestycja obejmie przebudowę 1 km drogi oraz remont 1 km nawierzchni dojazdowej w okolicach miejscowości Łęk-Witoszyn. W ramach prac wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi, nawierzchnia bitumiczna, pobocza skruszywa oraz nowe oznakowanie.
2: W ciągu drogi Włocławek-Bobrowniki-Czernikowo chcemy wybudować nowy odcinek kilometrowy. To jeden z niewielu ostatnich odcinków, który pozostał drogi gruntowej, a ten teren bardzo się rozwija, ale także dokonać renowacji kolejnego jednokilometrowego odcinka, który już istnieje, o nawierzchni asfaltowej. Zadanie bardzo ważne dla mieszkańców tej okolicy. Z racji tego, że w części znajduje się także na terenie leśnym, ta inwestycja warta około 840 tysięcy złotych. Wsparta zostanie z budżetu Lasów Państwowych. Bardzo serdecznie cieszę się z tego wsparcia. Kolejne zadanie drogowe w tym roku, na które podpisaliśmy umowę, ale jesteśmy także w okresie przetargu na dwa zadania. Jedno wzdłuż drogi Izbica Nowa Wieś Błędna, drugie to chodnik przy drodze Siódkowo-Mikanowo. Trwa proces przetargowy także na przebudowę mostu w Kłobi. Tutaj czekamy na dofinansowanie z rezerwy przekazywanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Także tych zadań drogowych w tym roku jest bardzo wiele.
1: Droga przebiega przez bardzo malowniczy las. Dotychczas w kilku punktach równy asfalt ustępował miejsca białemu kruszywu. Niebawem się to zmieni. Wykonawcą inwestycji jest firma Drog Tom z Wocławka. Termin realizacji to 2 miesiące. Muzyka to dla niej coś więcej niż hobby. To sposób na opowiadanie o emocjach i marzeniach. Choć Justyna ma zaledwie 13 lat, tworzy własne teksty i nie boi się mówić o trudnych doświadczeniach. Jej najnowszy utwór, Jestem Gwiazdą, opowiada o hejcie, z którym mierzyła się w szkole, ale także o sile, determinacji i wierze w siebie.
3: Zaczęłam śpiewać, gdy miałam 3 lata. Zostałam zachęcona przez moich najbliższych. I zaczęłam śpiewać tak naprawdę od piosenek religijnych się zaczęło. Zaczęłam w domu tak sobie podśpiewywać i pewnego dnia byłam na konkursie i tam docenili mój talent i jakoś tak się zaczęło.
4: No właśnie, powiedz proszę o swoich osiągnięciach.
3: Wygrywam kilkakrotnie pierwsze miejsca, trzecie i drugie na międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Nieraz też się zdarzało ogólnoświatowych. I można powiedzieć, że jeszcze jestem w trakcie pisania kilku swoich autorskich singlów, a jeden już wyszedł.
4: O czym opowiada twoja najnowsza piosenka?
3: Moja najnowsza piosenka opowiada o hejcie, z którym się zmierzałam przez około 2 lata, przez to, że miałam trądzik, że miałam za krótkie włosy i byłam za

0: a chuda.
1: A jaki jest odbiór tej piosenki?
0: Ma on pokazywać nastolatkom, innym starszym osobom, że słowa też ranią inne osoby.
1: Nad czym jeszcze pracujesz?
0: Pracuję nad piosenką bardziej już taką dla zakochanych nastolatków, ponieważ sama nieraz tam mam jakieś przeżywane miłości i chciałabym, żeby po prostu te piosenki docierały do jak największej liczby młodzieży, tak szczególnie, ale też dla wielu innych osób, bo to tak fajnie, jak się ma fanów, czy na koncertach się gra.
1: Co daje ci muzyka? Czy właśnie ona jest takim sposobem na wyrażanie swoich emocji?
0: Tak, to jest taki mój największy sposób na wyrażanie swoich emocji, ponieważ no nieraz nie mogę powiedzieć swoim bliskim o tym, o czym czuję, ponieważ się nieraz wstydzę i muzyka to dla mnie całe życie tak naprawdę.
1: Czy do tej najnowszej piosenki skomponowałaś sama tekst i muzykę?
0: Tak, jak na razie sama tekst, ale raczej muzykę skomponuje mój pan, który zajmuje się właśnie tą produkcją mojej muzyki.
1: To jeszcze powiedz, jak na co dzień sobie właśnie przygotowujesz się do tej muzyki?
0: No to zaczynam od rozśpiewki nad większymi tymi górnymi dźwiękami, potem zaczynam od niższych, gram na pianinie i ćwiczę te utwory wszystkie, które mam zaplanowane do koncertów.
1: Czy to jest codzienna praca?
0: Tak, raczej to jest codzienna praca, chyba że nieraz coś tam mi wypadnie.
1: Jakie są twoje marzenia muzyczne?
0: Chciałabym się dostać do The Voice Kids, już się zgłosiłam. Kilkakrotnie, ale się nie dostałam. Mam nadzieję, że w tym roku się dostanę, bo to jest moja ostatnia próba. Chciałabym reprezentować Polskę na Eurowizji.
2: Młoda artystka śpiewa również we wrocławskim chórze Canto, który, jak podkreśla, odegrał ważną rolę w jej muzycznym rozwoju.
0: Kilkakrotnie brałam udział w różnych koncertach organizowanych przez szkołę muzyczną i kilka razy byłam na występach tego chóru Canto pod dyrekcją pana Mariana Szczepańskiego. Zaczęło się tak, że moja koleżanka próbowała mnie tam namówić, ale kilkakrotnie odmowę dawałam jej, ponieważ się bałam tam wstąpić, bo były tam hiszpańskie, łacińskie piosenki. No i postanowiłam, że spróbuję, do tego przekonał mnie mój tata. No i jakoś tak chodzę i bardzo się cieszę, że tam chodzę, bo rozwinęłam swój głos, bo bardziej śpiewałam tak dziecinnie, a teraz tak bardziej kobieco.
2: To jednak nie koniec jej muzycznej drogi. Justyna regularnie uczęszcza także na lekcje śpiewu, by doskonalić swój warsztat.
0: Pani Beatka już mnie uczy od około 7-6 lat i bardzo fajnie mnie uczy, bo powiem szczerze, że dzięki niej tak naprawdę wyszłam na bardzo dobrą drogę w stylu śpiewie. Moim bardzo ładnie mnie uczy i naprawdę polecam ją.
1: A jak wygląda właśnie ta współpraca z panią Beatą?
0: No to tak, jeżeli są jakieś koncerty albo konkursy, pani Beata mnie zawsze bierze, wspiera, gdy się stresuje i zawsze jest przy mnie, gdy tak naprawdę ją potrzebuję.
2: A teraz zapraszamy państwa na wysłuchanie najnowszego utworu zatytułowanego Jestem Gwiazdą.

0: Andrzej Bartkowski jest współzałożycielem biura podróży Mazurkas, właścicielem hotelu o tej samej nazwie, pisarzem i podróżnikiem. Przyszedł na świat w Izbicy Kujawskiej. W tym miejscu dorastał, uczył się, nawiązywał pierwsze przyjaźnie. Na studia pojechał do Warszawy, a następnie zwiedził sporą część świata i osiągnął sukces biznesowy. Nie zapomniał jednak o swojej małej ojczyźnie.
1: Urodziłem się tu, jestem dumny z tego, że się tutaj urodziłem. Kocham tą Izbicę całym sercem. Kiedy tylko mogę o niej rozmawiać, zaraziłem tą miłością całe rzesze ludzi. Spotykamy się, to nie tylko ja, ale kilku jeszcze moich kolegów, którzy tutaj brali, tutaj się wychowali, chodzili do szkoły, a teraz są w Warszawie. Taki mamy klub, który funkcjonuje już od dawna i teraz mamy już po 80 parę lat, ale bez przerwy się spotykamy i rozmawiamy i mówimy i chwalimy tą Izbicę nie tylko między sobą, ale też zapraszamy innych ludzi, którzy już się czują w zasadzie mieszkańcami Izbicy, bo wszystko Izbicy znają. Miłość mojego życia, ta Izbica Kujawska, kochana, ja zawsze ją nazywam kochaną.
0: W Izbicy Kujawskiej odbyła się urodzinowa impreza niespodzianka, zorganizowana przez pracowników 81-letniego przedsiębiorcy.
1: Rano budzę się i nagle słyszę dzwonek w domu, a okazuje się, że przyjechali pracownicy w liczbie 57 osób, tyle ile wchodzi do autokaru, poubierani w koszulki takie Andrzej i czerwony dywan mi rozrzucili na ulicy. No, śpiewają 100 lat. No, popłakałem się oczywiście, ale jestem już trochę przyzwyczajony, bo każdego roku robią mi takie niespodzianki, że nie wiem, no ja powiedziałem im, że chyba ich kocham i chyba tak to jest. I nie wiedziałem w ogóle, że my jedziemy do Izbicy. Oni wsadzili mnie w autokar i jedziemy. No, w autobusie śpiewaliśmy piosenki, mnie wypytywali różne rzeczy. Ale nagle ten autokar skręca na Izbicę, do Izbicy. No i dopiero zgadłem, że gdzie my jedziemy, ale nic nie wiedziałem do tego czasu. Także to jest niespodzianka absolutna, żeby tak przygotować, no wszystko, no nieprawdopodobna rzecz.
0: Pan Andrzej jest świetnym ambasadorem Izbicy Kujawskiej. Opowiada i promuje swoją małą ojczyznę.
2: Taka postawa świadczy o człowieku właśnie tak, że no Izbica jest, nie ukrywajmy, małym ośrodkiem, ale pan Andrzej wraca tutaj z sentymentem, jest wspaniałym ambasadorem naszego miasta, naszej gminy, bo wszędzie, gdzie się pojawi, ciągle mówi o Izbicy. Mówi, pisze, w każdy możliwy sposób propaguje, czyli jak już wspominałem, jest naprawdę wspaniałym ambasadorem Izbicy.
3: Okej, dzięki.
2: Dziękuję.
3: Szczerze mówiąc, myślałem, że...
0: Jubileusz Andrzeja Bartkowskiego był bardzo huczny. Widać, że pracownicy mają wiele ciepłych uczuć wobec swojego szefa. Nie zabrakło jednak łez wzruszeń podczas wspominania młodości jubilata. Trzy dekady wsparcia, codziennej pracy i małych i wielkich zwycięstw. Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku świętował jubileusz 30-lecia działalności. Był czas na wspomnienia początków, podziękowania dla osób tworzących to miejsce i ogromne brawa dla uczestników, którzy każdego dnia pokazują, że ograniczenia wcale nie muszą odbierać marzeń i możliwości.
4: 30 lat temu powstało miejsce, które miało stać się przestrzenią wsparcia, rozwoju, rehabilitacji oraz budowania samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że przez te lata warsztat stał się nie tylko placówką, ale przede wszystkim wspólnotą ludzi połączonych wzajemnym szacunkiem, życzliwością i codziennym zaangażowaniem. Ten jubileusz to okazja, by podziękować wszystkim, którzy przez minione lata tworzyli historię tego miejsca. Uczestnikom, ich rodzinom, terapeutom, pracownikom, wolontariuszom, władzom samorządowym oraz instytucjom i osobom wspierających działalność warsztatu. Dzięki Państwa pracy, sercu i oddaniu możliwe było otworzenie miejsca, które daje nadzieję, rozwija talenty i pomaga pokonywać bariery.
0: Warsztat terapii zajęciowej wspiera osoby z niepełnosprawnościami, pomagając im zdobywać podstawowe umiejętności potrzebne w życiu. Nie brakuje też chwil wzruszeń, które pokazują, że ta praca ma sens i przynosi efekty.
5: Wzruszenia weselsze to były fakt, że to było parę ładnych

0: lat temu małżeństwo. Dziewczyna i chłopak po prostu się ożenili, jak się usamodzielniają. Nawet zwykły taki gest, przychodzi uczestnik zamknięty, wycofany, lubię panią, chciałbym z panią na przykład chwilę posiedzieć, porozmawiać, mówią o swoich problemach i troskach. To też jest takie bardzo wzruszające. No niektóre sytuacje są wiadomo smutniejsze, a niektóre no weselsze.
1: A czy są historie podopiecznych, które pokazują, że działalność warsztatu ma sens?
0: Proszę pani, na pewno ma wielki sens, chociażby to, że wyjdą z domu, tak? Ja tu będę mówiła globalnie. Niektórzy są bardzo otwarci już, niektórzy są zalęknieni, jest wielka, ogromna izolacja, więc wychodzą, uczą się pewnych rzeczy, przebywają z osobami, między sobą prowadzą jakąś komunikację, więc to jest nawet sens, że on uczy się, zdobywa wiedzę, otwarty jest na społeczeństwo, na inne osoby, a no to już takim już większym, poważniejszym, to jest właśnie praca w zakładzie aktywności na wolnym rynku pracy. Niektórzy sami zamieszkują też, więc to są takie, można powiedzieć, efekty działalności, bo oni się tam wszystkiego nauczyli i czują się pewni i tacy też, jeżeli już odchodzą na przykład, bo się usamodzielnił, więc też my ich wspieramy w tym momencie.
2: Podczas jubileuszu głos zabrali również rodzice uczestników warsztatu. Wielu z nich podkreślało, że nie wyobraża sobie życia swoich bliskich bez tego miejsca.
3: Mój syn do tej placówki został przyjęty w czasie pandemii. Dla wszystkich był to bardzo trudny czas. Wszyscy pamiętamy, w tym okresie funkcjonowały warsztaty. Praca zdalna, podział na małe grupki, maseczki. Bardzo z żoną cieszyliśmy się, że zwolniło się miejsce i Tomasz został przyjęty do warsztatu. Z drugiej strony mieliśmy obawy, jak w tym czasie będzie to wszystko funkcjonowało. Czy nasz syn się odnajdzie, nie zniechęci się i powie: nie chcę już chodzić na warsztaty. Strach miał wielkie oczy. Tomek świetnie się odnalazł w nowej społeczności. Chętnie się uczy, rozwija swoje zainteresowania. Ma dużo kolegów, z którymi się zaprzyjaźnił. Jesteśmy szczęśliwi, że nasz syn znalazł swoje miejsce, do którego chętnie chodzi. Nie wyobrażamy sobie, aby ich po prostu zabrakło.
2: Na zakończenie uroczystości podopieczni zaprezentowali wyjątkowy występ artystyczny. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Na placu przed Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku odbył się uroczysty apel, będący elementem obchodów Dnia Strażaka. Święto to zostało ustanowione w 2002 roku przez Sejm. W czasie jego obchodów przyznaje się awanse na wyższe stopnie, nagrody oraz medale.
4: Ta uroczystość ma na celu uhonorowanie naszej służby i pracy, ofiarnego zaangażowania w ochronę życia ludzkiego i mienia. Z tej okazji do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych kieruję słowa uznania, jednocześnie dziękując za wasz wkład w funkcjonowanie tutejszej komendy i obu jednostek ratowniczo-gaśniczych. Dziękuję za wytrwałe budowanie etosu służby, gdzie honor munduru jest zobowiązaniem, zawód powołaniem, a profesjonalizm, poświęcenie i odwaga odpowiedzią na każde wezwanie o pomoc. Niech utwierdza nas przekonanie, że wszystko, co robimy, robimy na pożytek drugiemu człowiekowi. Powyższe słowa kieruję również do druhów ochotniczych straży pożarnych. Jednocześnie dziękując za współpracę i wzajemne wsparcie w obliczu zagrożeń. Działając wspólnie, my funkcjonariusze i wy druhowie możemy stawiać czoła przeciwnościom i zapewniać bezpieczeństwo obywatelom.
2: Po powitaniu gości przez gospodarza wydarzenia wręczono oznaczenia państwowe, resortowe oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Włocławska jednostka otrzymała nowy ciężki wóz gaśniczy. Dziś odbyło się uroczyste poświęcenie pojazdu. Za ciężką pracę strażaków podziękowali zgromadzeni goście.
5: To najlepszy moment, żeby podziękować państwu. Dziękuję z serca jako poseł naszej ziemi i wiceprzewodnicząca poselskiego zespołu strażaków za waszą służbę, która tak naprawdę jest misją codziennego ratunku.

0: ratowania życia i mienia ludzkiego, ale także niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych. Gratuluję wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym.
1: To jest najlepszy moment, żeby powiedzieć dziękujemy. Dziękujemy za waszą służbę, za wasze oddanie.

0: się zawsze gotowi pomagać innym. Przyjmijcie proszę też podziękowania dla waszych rodzin, bo to również musi wybrzmieć. To, że pełnicie osobiście tą służbę, to także rezonuje na wasze rodziny, więc proszę zanieście te słowa również do waszych domów. Bo przecież bycie strażakiem to nie tylko zawód. Noszenie munduru to honor, to również odpowiedzialność, to również budowa bezpieczeństwa i poczucia budowania społeczeństwa obywatelskiego. Bo przecież nie bez przyczyny zawód strażaka jest umieszczany na czele rankingu zaufania społecznego, bo właśnie swoją służbą budujecie tą odpowiedzialność i budujecie zaufanie do waszej formacji.
1: Jesteście odważni, odpowiedzialni, troszczycie się o drugiego człowieka, troszczycie się o każdego, dlatego bezgranicznie wam ufamy. Kiedy rozlega się dźwięk syreny, wiemy, że gdzieś coś się stało, ale ci, do których jedziecie, kiedy oni słyszą ten dźwięk, już wiedzą, że jesteście blisko, że nie zostaną bez pomocy, bez opieki, że nie zostawicie nikogo, bo do tego zostaliście powołani, na to się zgodziliście. Jesteśmy z was dumni, z każdego i z każdej z was, którzy pełnią tę ofiarną służbę.
2: Wybór drogi, którą wybraliście, to nie tylko służba i misja, to przede wszystkim odwaga, odpowiedzialność za drugiego człowieka. A w życiu trzeba być odważnym, żeby bronić wartości, ale trzeba być bardzo odważnym, żeby iść tam, skąd inni uciekają, kiedy często narażamy swoje życie i zdrowie, żeby ratować drugiego człowieka. Bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Gratuluję wszystkim wyróżnionym, odznaczonym i gratuluję oczywiście, panie komendancie, tego pięknego wozu.
3: Chciałbym wam pogratulować przede wszystkim awansów stanowiskowych, tych wyróżnień, odznaczeń, ale chciałbym też pogratulować powierzonych funkcji panu komendantowi, jego zastępcy, którzy rozpoczynają nowy rozdział w swojej służbie. Życzyć im powodzenia i jak największych sukcesów. Dziękuję wam za wasze poświęcenie, za waszą służbę i oddanie dla także mieszkańców naszego miasta. Za ratowanie ich życia, zdrowia, a niekiedy także i majątku. Życzę wam przede wszystkim spokojnej służby, ale także nowego, lepszego jeszcze wyposażenia niż ten, który tutaj oglądamy i żeby go do waszej strażnicy przybywało jak najwięcej. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla was, dla waszych rodzin i bezpiecznej służby.
4: Mam kolejny rok z rzędu honor, zaszczyt, ale niewątpliwą przyjemność uczestniczyć w tym pięknym świętowaniu podczas uroczystego apelu. Pochylić się przed waszym sztandarem, złożyć wam podziękowania w imieniu swoim, samorządowców z terenu powiatu włocławskiego, ale przede wszystkim naszych mieszkańców. Gratulacje dla wszystkich awansowanych i wyróżnionych. Cieszę się kolejnym sprzętem, który do was trafił, ale jego przekazywanie jest obowiązkiem władz wszystkich szczebli rządowych, samorządowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Oczywiście będziemy starali się kontynuować.
5: Strażak niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce w rankingach najbardziej szanowanych i poważanych zawodów w Polsce. Ta prestiżowa profesja wiąże się jednak z wysokim ryzykiem, wymagając żelaznej kondycji fizycznej oraz wszechstronnych umiejętności. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku przechodzi największą modernizację w swojej historii. Trwa przebudowa nowego serca placówki, ale to nie jedyne zmiany. Szpital stawia również na nowoczesny sprzęt medyczny i skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne, między innymi z Krajowego Planu Odbudowy. Już jutro odbędzie się konferencja poświęcona rozwojowi nowoczesnej medycyny i przyszłości lecznictwa specjalistycznego w regionie.
6: Ostatnie dni rzeczywiście kolejna pula środków przyznała z Krajowego Planu Odbudowy dla naszego wojewódzkiego szpitala we Włocławku. To jest 12 milionów. Także gdybyśmy zliczyli, czyli to szpital wojewódzki we Włocławku otrzymał już z samego Krajowego Planu Odbudowy ponad 50 milionów złotych. Zresztą w ogóle ten proces będziemy podsumowywać w najbliższy piątek o godzinie 11 w Centrum Kultury Browar B. Odbędzie się konferencja podsumowująca i też dyskusja na temat problemu służby zdrowia, ale też będziemy mówić o tych środkach, które zostały przez szpital wykorzystane. Tak jak powiedziałem, ponad 50 milionów złotych, czyli przede wszystkim nowy sprzęt, roboty medyczne, medyczne, no powiedzmy z tym słynnym robotem Da Vinci, ale też wiele innych urządzeń, o których często nie mamy świadomości, także używanych także w neurochirurgii, skomplikowane urządzenia, które będą pomagać lekarzom, ale przede wszystkim pacjentom.

0: będą służyły. Także tylko się cieszyć. Oczywiście no, w tym krajobrazie dość trudnej sytuacji w służbie zdrowia musimy sobie radzić i ze szpitalem radzimy, jak Państwo widzą, szpital powstaje, jest modernizowany, a dodatkowo wyposażany.
1: W programie konferencji przewidziano panel dyskusyjny z udziałem lekarzy oraz dyrekcji szpitala. Rozmowy mają dotyczyć m.in. rozwoju nowoczesnej medycyny, chirurgii robotycznej oraz przyszłości leczenia specjalistycznego we Włocławku i regionie. Gościem specjalnym wydarzenia będzie profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony w Polsce specjalista w dziedzinie neuroortopedii. W Zespole Szkół Ekonomicznych odbył się piknik zawodowy. Na dziedzińcu szkoły oraz na auli stanęły stoiska reprezentujące kierunki kształcenia w ekonomiku, a także liczne punkty organizacji i przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą.
2: Dzisiaj mamy drugą edycję zawodowego pikniku z ekonomikiem. Mamy stanowiska kół zainteresowań, ale przede wszystkim firm, przedsiębiorców, którzy współpracują z naszą szkołą. Możemy porozmawiać o tej naszej współpracy, więc serdecznie dzisiaj zapraszam, zwłaszcza ósmoklasistów, ich rodziców, żeby zobaczyli, jak ta współpraca nasza wygląda i co jest tak naprawdę istotnego w przyjściu do technikum i do szkoły, która kształci w zawodach. Oferujemy ciekawe zawody, te, które były do tej pory, czyli technik ekonomista, technik logistyk, technik handlowiec, technik spedytor, technik rachunkowości, ale mamy też nowość w naszej ofercie, technik eksploatacji portów i terminali. Zachęcam również do przyjścia do szkoły branżowej pierwszego stopnia na kierunek magazynier logistyk.
1: Gości oprowadzali po Zespole Szkół Ekonomicznych uczniowie tej placówki. Mieli okazję opowiedzieć o swojej szkole, jaki kierunek warto wybrać oraz odpowiedzieć na zadane pytania. Jednymi z nich byli Krzysztof, uczeń klasy o profilu technik logistyk oraz Natalia z profilu technik rachunkowości.
3: Trzeba na pewno powiedzieć, że to jest kierunek bardzo przyszłościowy. No logistyka, pierwszą część zawodu to są to magazyny i zarządzanie zapasami oraz magazynami, a druga część zawodu to jest to transport i wszystko z tym związane. Czas pracy kierowcy, dokumenty, i sam transport. Logistyk bardziej, tak samo jak spedytor, bardziej jest pod kątem dokumentów i pod kątem organizacyjnym tak naprawdę, czyli organizowania trasy z punktu A do punktu B i całej dokumentacji z tym związanej, relacjami z klientami oraz graniem na przykład na giełdzie transportowej.
4: Same przedmioty do tego zawodu, opowiedz mi, jak one wyglądają, czy są to bardziej nastawione na teorię, czy też bardziej na praktykę? Macie może jakieś zajęcia też poza szkołą? Wiem, że ekonomik współpracuje z różnymi przedsiębiorstwami.
3: Tak, ja osobiście jestem z klasy patronackiej, który patron naszym jest Anwis. Jeżeli chodzi o przedmioty, no to przedmioty mamy tak naprawdę trochę po pół. Mamy część przedmiotów teoretycznych i część przedmiotów też praktycznych, ale oprócz tego organizujemy właśnie różne wyjścia studyjne do różnych firm naszych partnerskich na terenie Włocławka. I tam, gdzie możemy się tak naprawdę dowiedzieć od podstaw, jak wygląda i funkcjonuje takie przedsiębiorstwo oraz czym się zajmuje. Jest to naprawdę dobrze, jest miło, no wszyscy się tak naprawdę znają, większość uczniów się tak naprawdę zna, no bo jest to bardzo taka kameralna tak naprawdę atmosfera. Nauczyciele też są bardzo pomocni. Sama nauka też nie jest ciężka. Jeżeli ktoś się systematycznie uczy i słucha na lekcjach oraz wykonuje wszystkie ćwiczenia, to nie będzie miał problemu ze zdaniem.
5: Na sam ekonomik zdecydowałam się, ponieważ dał mi bardzo dużo możliwości rozwoju, między innymi przez wiele konkursów. Sama atmosfera w szkole jest bardzo spokojna oraz sama szkoła jest bardzo otwarta na wszystkich uczni, niezależnie od ich wewnętrznych problemów. A na kierunek po prostu się zainteresowałam nim. Bardzo lubiłam matematykę, chociaż głównie tu chodzi o znajomość prawa i znajomość komputera, że programu.
4: Właśnie opowiedz, jak wyglądają lekcje na Twoim kierunku w Zespole Szkół Ekonomicznych. Czy są to tylko lekcje takie teoretyczne w salach, czy też wychodzicie może gdzieś spotykacie się z przedsiębiorstwami, które prowadzą podobną działalność?
5: Mamy lekcje teoretyczne, bo to podstawa, ale też mamy dużo zajęć, na przykład Urząd Skarbowy dużo prowadzi nam wykładów. Moja klasa patronacka to jest Stowarzyszenie Księgowych i też nam bardzo dużo pomaga.
1: Poszczególne punkty w ciekawy sposób pokazywały, co można robić po ukończeniu nauki na poszczególnych profilach. Jednym z tych, które cieszyły się największym zainteresowaniem, był technik logistyk. Nowoczesna przestrzeń do sportu i wspólnej aktywności już jest dostępna dla mieszkańców Izbicy Kujawskiej. Przy szkole podstawowej nr 2 oficjalnie oddano do użytku nowe boisko wielofunkcyjne. Inwestycja została zrealizowana dzięki współpracy gminy z powiatem wrocławskim.
6: Jest to

0: jak już wspomniałem, boisko wielofunkcyjne, przeznaczone do gry w piłkę nożną, w piłkę ręczną, piłkę siatkową i w piłkę koszykową. Widzimy, że jest to nawierzchnia sztuczna, oczywiście na właściwej podbudowie, boisko z pełnym wyposażeniem do poszczególnych dyscyplin. I co najważniejsze, chciałbym tutaj to wyraźnie podkreślić, że jest to inwestycja zrealizowana wespół z powiatem włocławskim, finansowanie dokładnie po połowie, po 50%. Całościowy koszt tej inwestycji to kwota 680 tysięcy złotych.
1: Podczas uroczystego otwarcia głos zabrał starosta włocławski Roman Gołębiewski, który podkreślił, że współpraca samorządów przynosi wspaniałe efekty.
2: Ja chciałbym serdecznie podziękować za tą propozycję współpracy, bo ona od pana burmistrza padła. Jest to kontynuacja tego, co na tym obiekcie robimy, bo przecież wspólnie korzystamy z budynków, wspólnie korzystamy z hali sportowej. W tym momencie zapewniamy także tę część sportową na świeżym powietrzu, która będzie służyć uczniom obydwu szkół. Obiekt bardzo piękny, gratuluję realizacji tego zadania, bo w pełni przygotowanie jego, przeprowadzenie to było zadanie gminy Izbica Kujawska. My je w 50% dofinansowaliśmy. Dziękuję obecnym tutaj radnym, bo to ich szybka decyzja, żeby tej inwestycji nie wstrzymać, pozwoliła na dofinansowanie tego zadania. Tak jak powiedział pan burmistrz, współpraca zawsze daje dobre efekty. I dzisiejszy dzień tego jest najlepszym przykładem. Niech jak najlepiej służy uczniom tych dwóch szkół, mieszkańcom Izbicy Kujawskiej, całego powiatu włocławskiego.
1: Nowe boisko jest już w pełni przygotowane do codziennego użytkowania.
3: Cieszymy się bardzo, że mamy takie fajne boisko. No cóż dodać, niech tylko młodzież i wszyscy z okolic, nie tylko tutaj w szkole, ale każdy, kto będzie chciał uczestniczyć w tych zajęciach sportowych, niech się cieszy, że fajnie, że po fajnej nawierzchni, w bardzo fajnym tutaj naprawdę wszystko mamy dostępne, więc cieszymy się bardzo i jeszcze raz oddajemy następną inwestycję naszym mieszkańcom.
1: Nie brakuje też pierwszych pozytywnych opinii.
4: Powiedz proszę, jak Ci się podoba boisko?
5: Według mnie jest to naprawdę piękne boisko, jak widać. Gra się na nim bardzo przyjemnie, kort jest bardzo miły i przyczepny. Także wydaje mi się, że była to bardzo dobra inwestycja.
4: A czy brakowało takiego właśnie zmodernizowanego miejsca na terenie Izbicy?
5: Wydaje mi się, że bardzo brakowało, ponieważ no mimo wszystko jest już jedno boisko, które jest do użytku publicznego, ale no wydaje mi się, że to chyba nawet może być trochę lepsze.
4: Czy będziesz z niego korzystał na co dzień?
5: Tak, na pewno będę z niego korzystał na co dzień, jeśli będzie oczywiście pozwolenie.
1: Nowe boisko przy szkole podstawowej numer 2 to kolejny krok w rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Wiosna w pełni, więc w całym regionie inwestycje ruszyły pełną parą. Część z nich zaczęła się zupełnie od zera, a niektóre rozpoczęte wcześniej właśnie zmierzają ku końcowi. Dobrym przykładem jest dzienny dom pomocy w Nakonowie, gmina Kowal. Remont i dostosowanie budynku jest już na ostatniej prostej.
6: To taki obiekt, na który czekaliśmy my jako włodarze, ale również czekali nasi mieszkańcy, seniorzy i osoby niepełnosprawne. Pomysł pojawił się około 3 lat temu, aby właśnie takie miejsce stworzyć. No oczywiście wiązało się to z pozyskaniem obiektu, bo ten obiekt nie jest nasz. Udało nam się pozyskać go w użyczenie od kółka rolniczego, za co serdecznie im dziękujemy. I przez kilka miesięcy trwała gruntowna przebudowa tego obiektu. Został wyremontowany, dostosowany do osób niepełnosprawnych. Całe wyposażenie. W tej chwili już zbliżamy się tak naprawdę do finiszu. Kosmetyczne rzeczy, jeszcze delikatne są robione rzeczy takie związane z meblami, z zabudową kuchni. Tak, abyśmy na 1 czerwca mogli obiekt otworzyć, przyjąć seniorów i aby obiekt mógł funkcjonować.
1: Dzienny dom pomocy to budynek dwupiętrowy. Na dole znajduje się między innymi w pełni wyposażona kuchnia oraz jadalnia.
6: Tu na piętrze pomieszczenie typowo taki pobyt dzienny, wypoczynkowy. Część seniorów będzie mogła sobie tu odpocząć, pograć w różnego rodzaju gry, bądź pooglądać telewizję, porobić wspólnie, po prostu spędzić czas i porozmawiać z sobą, bo to jest też kluczowe, jeśli chodzi o seniorów, bo tak naprawdę większość z nich pozostawionych jest w domu nie mają takiego kontaktu na co dzień z innymi osobami. To jest dla nich ważne, aby po prostu nie byli sami, aby byli z kimś, mogli z kimś porozmawiać, mogli poczuć się potrzebni, mogli poczuć się bezpieczni. Jest tu też również pomieszczenie do rehabilitacji i pomieszczenie, gdzie seniorzy będą mogli skorzystać z pomocy psychologa, bo też to przewidzieliśmy.

0: Pomieszczenie do rehabilitacji nie jest duże, ale świetnie wyposażone. Z czego konkretnie będą mogli skorzystać pensjonariusze?
1: Kabina do wykonywania różnego rodzaju ćwiczeń, są rotery, są oczywiście rowerki. Myślę, że każdy z seniorów odpowiednio znajdzie coś na swoje możliwości dostosowane do swoich potrzeb. No, staraliśmy się naprawdę zadbać w jak najszerszym zakresie o naszych podopiecznych, którzy będą korzystali z tego miejsca. To miejsce to jest również dla seniorów, dla osób niepełnosprawnych, ale też dla rodzin. Gro osób jest w tym momencie po udarach, po wylewach, nie do końca sprawni, potrzebują pomocy, nie mogą zostać sami w domu na kilka godzin. To jest też takie miejsce, gdzie będą mogli być przywiezieni. Będą mogli tu zostać na 3 godziny, 4 godziny, 5 godzin, gdzie w tym czasie rodzina pójdzie i załatwi swoje podstawowe potrzeby. To też myślę, że jest ważne. To jest taki krok wspierający rodziny osób po chorobach, po przejściach i osób z niepełnosprawnościami.
0: Zainteresowanie ze strony mieszkańców jest bardzo duże. Dotychczas zgłosiło się ponad 50 osób. W dziennym domu pomocy może przebywać w jednym momencie 30 osób. Placówka oferuje nie tylko opiekę nad pensjonariuszami, ale również szereg różnorodnych aktywności.
1: Jeśli chodzi o obsadę kadrową, to o bezpieczeństwo, o zapewnienie odpowiedniej opieki będzie tutaj dbało dwie opiekunki, pani kierownik, psycholog, rehabilitant, pielęgniarka. Oczywiście będą też spotkania z różnymi gośćmi, spotkania takie kulturalne, wyjścia poza ten obiekt, tak? Także tutaj myślę, że miejsce będzie tętniło życiem, będzie odpowiednio dostosowane zarówno jak i do możliwości naszych podopiecznych, którzy będą tu korzystali z tego miejsca, no bo każdy jest inny, osoby starsze też potrzebują, aby na każdego spojrzeć w inny sposób i do każdego podejść tak jakby indywidualnie i chcemy, żeby to miejsce było takie dla nich, takie ich, stworzyło im takie warunki jak najbardziej domowe, aby czuli się tu bezpiecznie, aby czuli się tu zaopiekowani, ci, którzy potrzebują jakiejś pomocy, żeby tą pomoc uzyskali. Ważne jest to, że zostaną oni tu dowiezieni, zostaną odwiezieni na miejsce. Obiekt będzie funkcjonował od godziny 7 do godziny 15. Nasi pensjonariusze, jeśli mogę tak powiedzieć, będą nakarmieni i tak jak powiedziałam, odpowiednio zaopiekowani, z czego się bardzo cieszymy. Bardzo duży oddźwięk jest, jeśli chodzi o nasz cały teren naszej gminy. Mamy też informacje z osób poza terenem gminy, czy mogłyby się tutaj zapisać. No, niestety projekt zakłada uczestnictwo tutaj w tym domu pomocy tylko mieszkańców gminy Kowal. A cała inicjatywa, cały projekt realizujemy wspólnie z Fundacją Werwa w ramach Kujawsko-Pomorskiej Sieci Domów Pomocy. I środki pozyskaliśmy tutaj Kujawsko-Pomorskiego Funduszu dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. I bardzo taką dla nas znaczącym wsparciem były również środki z PFRON-u, bo około 700 tysięcy złotych. Także duży projekt. Bardzo skomplikowany, kilka miesięcy takiej wytężonej pracy wielu osób, ale myślę, że było tego warte i przede wszystkim mieszkańcy poczują serce, które wszyscy chyba włożyliśmy w to, aby ten obiekt był dla nich i aby oni czuli się tutaj dobrze.
0: Ważną inwestycją w gminie Kowal jest remont drogi przebiegającej między innymi przez Krzewęt. Prace zostały podzielone na 3 etapy. Ten jest ostatni.
1: Chodnik wraz z przebudową tutaj tej drogi asfaltowej to jest kontynuacja zadania, które realizujemy już od 3 lat. Odcinek od Dębniaków, od Krzyżówki z drogą powiatową do granicy z gminą Baruchowo. To jest około 7 km. Podzieliliśmy to na 3 etapy ze względu na koszty. W tej chwili jesteśmy przy 3 etapie. Ostatni, myślę, że najważniejszy odcinek, bo tu za chwilę zaczyna się dosyć gęsta zabudowa. To jest odcinek, gdzie zostanie ułożona nowa warstwa asfaltowa oraz wykonany chodnik. To jest bardzo ważne z tego względu, że szczególnie w okresie letnim jest bardzo dużo turystów i tutaj między jeziorami Lubiechowskie, Krzewęckie w kierunku Skrzynek naprawdę ten ruch odbywa się dość intensywny i chodnik to było nasze marzenie i cieszymy się bardzo, że udało się zrealizować. Środki pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 000 000 zł, to jest 50% dofinansowania tej inwestycji. No i dzięki temu około 2 km, to jest ostatni etap realizacji tutaj tej drogi, jest wykonywany.

0: Termin realizacji jest do 15 lipca. Na tą chwilę tutaj nie widzimy żadnych większych trudności. Na bieżąco staramy się ingerować, realizować tutaj to zadanie. Wykonawcą jest firma Drogtom. Mam nadzieję, że będzie ten odcinek drogi służył naszym mieszkańcom, ale również gościom, których mamy dużo, szczególnie w sezonie letnim, ale nie tylko. Ten teren Krzewentu jest wyjątkowo atrakcyjny, więc zapraszamy wszystkich serdecznie i oby korzystali z tej bezpiecznej, nowo przebudowanej drogi jak najszybciej.
1: Tereny, przez które biegnie remontowana droga, są bardzo malownicze. Przyciągają plażowiczów z całego regionu. Dodatkowo często ten obszar odwiedzają ornitolodzy. Krzewent jest doskonale znany w świecie przyrodniczym jako baza stacji obrączkowania ptaków rakutowskie. Znajduje się tuż nad rezerwatem przyrody Jezioro Rakutowskie, który jest kluczowym miejscem lęgowym i przystankowym dla tysięcy migrujących ptaków. W ubiegłym tygodniu Włocławek przyjęli seniorzy za sprawą senioraliów. Trzydniowa impreza była wielkim sukcesem gromadzącym wiele osób. Teraz przyszedł czas na studentów. Dziś w Urzędzie Miasta studenci otrzymali symboliczne klucze do miasta i rozpoczęli akademikalia.
2: Kochani, już za kilka chwil studenci przejmą władzę we Włocławku. My jako samorząd Włocławka bardzo się cieszymy, bo myślę, że ten moment będzie też takim symbolicznym przekazaniem sztafety pokoleń, bo to nie tylko bardzo fajna impreza dwudniowa, którą dzisiaj studenci rozpoczynają, ale też chcielibyśmy, żeby za jakiś czas młodzi przejęli stery w naszym mieście, bo to jest, wiemy doskonale, że środowisko akademickie, młodzi ludzie, studenci są takim motorem napędowym rozwoju miasta. Dzisiaj 22-23 maja to czas studentów. Ten czas zawsze jest, ale to szczególnie ważne święto. Akademikalia 2026. Kolejna edycja świetnej dwudniowej imprezy, która pokazuje, że we Włocławku jest również fantastyczna ekipa studencka, dobre też środowisko akademickie, ale też to, co jest ważne, kolejne wydarzenie też kulturalne, które integruje całą społeczność lokalną, bo myślę, że studenci nie zamykają się w czterech ścianach w swoich budynkach dydaktycznych, ale wychodzą na zewnątrz, żeby pokazać, że są, że integrują się z mieszkańcami.
1: Organizatorzy zachęcają do uczestniczenia w akademikaliach nie tylko studentów, ale wszystkich mieszkańców. Najważniejsza jest integracja. Przejdźmy jednak do samych atrakcji przygotowanych przez studentów.
3: Przed nami dwa dni pełne wydarzeń skierowanych zarówno do studentów, jak i mieszkańców miasta. Chcemy, by akademikalia były przede wszystkim przestrzenią do wspólnej integracji, dobrej zabawy oraz pokazania energii środowiska akademickiego we Włocławku. Pierwszy dzień wydarzenia, czyli dziś, 22 maj, odbędzie się na parkingu przy ulicy Energetyków 30 i będzie miał charakter integracyjno-sportowy. Na uczestników będą czekały strefy gier, turnieje sportowe, kino plenerowe, grill oraz wieczorne karaoke w barze Labirynt.
4: W ramach pierwszego dnia akademikaliów przygotowaliśmy szereg aktywności sportowych. Od godzin popołudniowych będzie odbywać się turniej koszykówki 3x3, który będzie doskonałą okazją do wspólnej rywalizacji. Dodatkowo przygotowana zostanie strefa rekreacyjna. Zależy nam, aby ten pierwszy dzień akademikaliów był okazją do wspólnej integracji kierunków studentów różnych kierunków, a także całej społeczności akademickiej. Oczywiście, żeby to się wszystko odbywało w luźnej i bardzo pozytywnej atmosferze. Wieczorem uczestnicy będą mieli okazję obejrzeć film Amy podczas kina plenerowego, a wieczorem możemy kontynuować zabawę podczas karaoke.
1: Natomiast w sobotę przy pomniku Ludziom Pracy odbędą się koncerty. Wystąpią Morales Ber o Kamila Pańka oraz Sarius. Podczas sesji Rady Gminy Włocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Wśród nich najważniejszym było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań. Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Włocławek oraz jej funkcjonowanie.
5: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy, ukierunkowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej.

0: oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 868 142 zł i 78 groszy. Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 88 835 378 zł i 34 grosze. Pomimo wymagających warunków gospodarczych oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych, udało nam się zachować stabilność finansową gminy. W 2025 roku przebudowano i wyremontowano łącznie ponad prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Józefowo-Murs-Smulnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych, m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smulniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk. Zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby podmioty ochrony ludności. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa. To inwestycja ukierunkowana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i Gmina Włocławek rozpoczęły współpracę już 23 kwietnia 2021 roku w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a 17 października 2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną.
1: Na sesji obecni byli nie tylko radni, ale także parlamentarzyści i przedstawiciele Sejmiku Wojewódzkiego, sołtysi i dyrektorzy szkół. Wójt gminy Włocławek otrzymała absolutorium. Radni jednogłośnie zagłosowali za. Tym samym wskazali, że gmina Włocławek zmierza w dobrym kierunku. Włocławek stawia na zdrowie. Pod takim hasłem odbyła się dzisiaj konferencja podsumowująca największą modernizację medyczną w historii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Spotkanie poświęcone było inwestycjom realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Dzięki dofinansowaniu wynoszącemu blisko 48 milionów złotych do szpitala trafiły nowoczesne urządzenia i aparaty medyczne. Sprzęt ma wzmocnić możliwości diagnostyczne, terapeutyczne i operacyjne wielu oddziałów oraz pracowni.
2: My zakupiliśmy aż 242 urządzenia. Nie było tak dużej inwestycji w historii szpitala. Jest to ogromny postęp. To postęp, można powiedzieć, cywilizacyjny, jeżeli chodzi o procedurę leczenia. Najważniejsze dwie rzeczy, a więc robotyka. Robot Da Vinci został zakupiony. Wychodziliśmy z założenia, że musi to być rzeczywiście najwyższa półka robotyki. Rozważaliśmy również inne urządzenia alternatywne, jednak wychodzimy z założenia, że skoro pierwszy robot, to musi to być najlepszy. Drugi, który jest troszkę w cieniu, ale on jest równie ważny, mianowicie robot neurochirurgiczny Mazor X, który służy do operacji kręgosłupa i operacji neurologicznych. Jest to czwarty w Polsce. I Włocławek ma właśnie czwarte takie urządzenie. Przy Da Vinci mamy już skompletowane zespoły i wykonaliśmy już kilka operacji urologicznych. W tej chwili przygotowujemy się do ginekologii.

0: i do chirurgicznych. Natomiast jeżeli chodzi o Mazora, jesteśmy w trakcie budowania zespołu, który będzie szkolony i w najbliższym czasie będziemy wykonywali leczenie tym urządzeniem. Ponadto trzeba pamiętać, że to są takie znaczące, widoczne urządzenia, natomiast zakupiliśmy proste rzeczy jak pompy, łóżka, fotele, poprzez bardziej skomplikowane jak USG, również poprzez duże urządzenia radiologiczne, mianowicie kupiliśmy i tomograf, i kupiliśmy rentgen dla Zakładu Radiologii Obrazowej. Także nie ma oddziału, nie ma obszaru w szpitalu, który nie zostałby zasilony w nowe urządzenia, które będą pozwalały wykonywać badania na o wiele, wiele wyższym poziomie. Równamy do najlepszych szpitali w województwie poprzez tę inwestycję. Wartość tej inwestycji 48 milionów złotych netto.
1: A jak wygląda przygotowywanie kadry?
0: Tak, no już część mamy, także skoro powiedziałem, że już wykonaliśmy zabiegi tym robotem na urologii, jest kilka zabiegów wykonanych, nadal budujemy dodatkowe alternatywne zespoły, a zespoły ginekologiczne i chirurgiczne są na etapie szkolenia. Również przy robocie neurochirurgicznym budujemy zespół, który będzie w najbliższym czasie mógł już rozpocząć zabiegi operacyjne.
2: Jednym z największych elementów całej inwestycji jest rozwój chirurgii robotycznej. Szpital zakupił robota chirurgicznego Da Vinci oraz nowoczesnego robota neurochirurgicznego Mazar X. Gościem specjalnym wydarzenia był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony specjalista w dziedzinie neuroortopedii, który podkreślał znaczenie nowoczesnych technologii w leczeniu pacjentów oraz rozwoju współczesnej medycyny.
3: Umożliwia, co jest dla mnie najważniejsze, proponować operacje pacjentom, którzy wcześniej by nie dostali takiej propozycji z powodu na przykład obszerności operacji. Robot pozwala wykonać tę operację delikatniej, z mniejszym urazem tkankowym, a więc na przykład wykonać u osoby, która jest z dużymi obciążeniami i z tego powodu nie byłaby zakwalifikowana do operacji klasycznej, ale oczywiście to jest jedna tylko z zalet robota.
1: A inna?
3: Innymi jest poza małą inwazją możliwość, i to jest ta sztuczna inteligencja w medycynie, zaplanowana. Ja to będę mówił w trakcie swojego wykładu, ale jest to możliwość zaplanowania operacji i kontrolowania operacji w trakcie jej przebiegu. Trudno mi powiedzieć to słowami, lepiej to wyrazić obrazami, ale wierzcie mi Państwo, to jest podstawa współczesnej chirurgii kręgosłupa.
1: Jakie schorzenia dzisiaj są najczęstsze, jeśli chodzi o neurochirurgię i jakie schorzenia można za pomocą tego robota leczyć?
3: No, można powiedzieć, że wszystkie choroby, które kwalifikują się jako choroby kręgosłupa. Tymi najczęstszymi to są zmiany zwyrodnieniowe, to jest grubo ponad 90%, te inne to choroby onkologiczne, zapalne lub jeszcze inne choroby. W każdej z tych chorób robot ma swoje zastosowanie, umożliwiając, tak jak mówiłem, wykonanie operacji u osób, które zostawałyby ze swoją chorobą same. Nie miałyby propozycji leczenia operacyjnego.
1: Czy zdarzają się tacy pacjenci, którzy naprawdę już praktycznie nie mogą dobrze na co dzień funkcjonować, a po zabiegu wracają do sprawności?
3: Nie, no zawsze liczymy. No nie ma innej możliwości. Po co kogoś operować, jeżeli mielibyśmy nie mieć dobrych efektów? To jest cel leczenia operacyjnego, a użycie robota chirurgicznego poprawia te efekty.
2: Władze województwa podkreślały, że cieszą się z dynamicznego rozwoju włosawskiego szpitala i kolejnych inwestycji, które mają poprawić poziom leczenia mieszkańców regionu. Jak zaznaczono, nowoczesny sprzęt i rozwój technologii medycznych to ogromny krok dla całego województwa. Dodatkowo od dzisiaj w szpitalu wprowadzono kolejną ważną zmianę dla pacjentek.
4: Mnie osobiście nie cieszy jako osobę odpowiedzialną za ten szpital w ramach struktury zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, że właśnie we Wrocławku za chwilę będziemy mieć no, wspaniałą wizytówkę. A to, że się dzieje, to też chciałbym zakomunikować, bo nie wiem, już Państwo wiedzą, że od dzisiaj w naszym szpitalu też mogą panie, młode matki korzystać ze znieczuleń przy procesie rodzenia dzieci. To jest też, myślę, że taki efekt no, XXI wieku, bo wydawać by się mogło, że w 2026 roku, że to jest pewien standard. Tego standardu u nas jeszcze nie było, ale dzięki tutaj współpracy też bardzo dobrej z dyrekcją szpitala, też z zastępcą dyrektora do spraw medycznych, medycznych. Udało się też pozyskać anestezjologów, no bo w tym leżał przede wszystkim problem i młode matki mogą korzystać ze znieczulenia w czasie porodów. Także jest to ogromny skok jakościowy. I można bardzo wiele oczywiście mówić na ten temat, bo

0: takich tematów jest bardzo wiele. Staramy się po prostu patrzeć w przyszłość, wykorzystywać szanse i Krajowy Plan Odbudowy, i środki strukturalne, fundusze unijne, środki z budżetu województwa na to, żeby rzeczywiście we Wrocławku powstała taka lecznica, można powiedzieć, wzorcowa.
1: Konferencja była także okazją do rozmów o dalszym rozwoju włosławskiego szpitala i wpływie inwestycji na jakość oraz dostępność świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Wrocławka i regionu. Przed nami weekend pełen wydarzeń, koncertów i atrakcji w całym regionie. Już w piątek Wrocławek opanuje studencka energia, bo ruszają Akademikalia 2026. Od godziny 15 teren PANS przy ulicy Energetyków zamieni się w strefę integracji i zabawy. W programie m.in. kino plenerowe, turnieje sportowe, karaoke, grill i mecze studentów z wykładowcami. Wszystko potrwa do późnych godzin wieczornych i będzie pierwszą odsłoną dwudniowego święta studentów. W sobotę wydarzenia rozpoczną się już o godzinie 9. Wtedy wystartuje 12 memoriał imienia Czesława Wasilewskiego. Biegacze pobiegną na trasie z Lubrańca do Brześcia Kujawskiego, a tegoroczna edycja została włączona do 15 Grand Prix z województwa kujawsko-pomorskiego. Godzinę później, od 10 do 17 na placu Fajansu przy wzorcowni, odbędzie się MotoKrew 2026. To akcja, która połączy miłośników motocykli z honorowym krwiodawstwem. Na uczestników czekać będzie zbiórka krwi, motocykle i losowanie nagród dla dawców. Po południu muzyczne emocje przeniosą się do Chodcza. O godzinie 15 rozpocznie się 8 powiatowy przegląd orkiestr dętych. Najpierw ulicami miasta przejdzie uroczysty przemarsz orkiestr, a później na placu Kościuszki rozpoczną się koncerty i prezentacje zespołów z całego regionu. Organizatorzy przygotowali również animacje i atrakcje dla najmłodszych. Tymczasem we Wrocławku drugi dzień akademikaliów przeniesie się na bulwary przy pomniku Ludziom Pracy. Już od 16 działać będzie strefa motoryzacyjna, a godzinę później oficjalnie rozpocznie się koncertowa część wydarzenia. Na scenie pojawią się m.in. Sarius, BRO i Morales, więc szykuje się wieczór pełen muzyki i studenckiego klimatu. Niedziela upłynie przede wszystkim pod znakiem rodzinnej atmosfery i integracji mieszkańców. O godzinie 12 w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Dzień Sąsiada. Najpierw uczestnicy spotkają się na skwerku w centrum miasta, a później wspólną paradą przejdą do amfiteatru Wahadło. Tam przez całe popołudnie odbywać się będą koncerty, występy zespołów, animacje, warsztaty i wspólna biesiada. Gwiazdą wydarzenia będzie Big Bang Orkiestra, która wystąpi o godzinie 16. Weekend zakończy się muzycznie również we Wrocławku. O godzinie 19 w Bazylice Katedralnej rozpocznie się kolejny koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Tym razem przed publicznością wystąpi profesor Andrzej Białko z Krakowa. A koncert będzie kolejną okazją do usłyszenia wyjątkowego brzmienia zabytkowych organów włocławskiej katedry.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowo.

Nowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziembia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog ze mną jak co piątek. Witam Cię,
1: Dzień dobry.
0: Ewa. Ewo, powiedz, czy kobiety są jakby stworzone do macierzyństwa, do bycia mamami?
1: To ciekawe pytanie w zasadzie. Myślę, że w jakiś sposób, jeśli chodzi o takie predyspozycje naturalne, to tak, biologicznie jesteśmy do tego stworzone, ale psychicznie niekoniecznie zawsze.
0: No właśnie, niekoniecznie każda kobieta musi być mamą.
1: Tak, dokładnie.
0: Cały czas te, które takiej potrzeby nie odczuwają, troszkę są tak sekowane przez społeczeństwo i jeszcze w dalszym ciągu.
1: Dokładnie, tak. Myślę, że to nadal jednak jest bardzo mocno stereotypizowane i często jest też ta przysłowiowa szklanka wody, którą kto ci poda na starość, tak? Jak nie będziesz miała dzieci, takie straszenie, pokazywanie, że to jest najgorsze, co możesz zrobić, nieszanowanie kompletnie tej decyzji, która niejednokrotnie jest po prostu w pełni świadoma. A nie możemy też zapominać o tych osobach, które nie tylko nie chcą, ale też nie mogą tych dzieci mieć i też niekoniecznie chcą się z tym ujawniać, a komentarze otrzymują podobne jak te osoby, które świadomie decydują się na to, żeby w to macierzyństwo po prostu się
0: nie zdecydować. Myślisz, że to już jest taki czas, żeby o tym mówić otwarcie na przykład? Czy to jeszcze cały czas wymaga ogromnej odwagi od kobiet, żeby mówić: nie, nie mam w sobie tego instynktu, myślę, że nie byłabym dobrym rodzicem, po prostu tyle na ten temat.
1: Myślę, że dużo zależy już w tej chwili od środowiska, w którym się znajdujemy, bo są środowiska, w których będzie można to spokojnie powiedzieć i zostanie to zrozumiane, ale będą nadal też, szczególnie te starsze pokolenia, często gdzieś tam babcie, prababcie, które będą mówiły, że no niekoniecznie zobaczysz, że jeszcze ci będzie brakowało, a później to już będzie za późno, tak więc jest wtedy rzeczywiście taka presja, szczególnie rodzinna, natomiast jest wiele środowisk, szczególnie tych, które również zmagają się z podobnymi trudnościami, czy też potrzebami, albo ich brakiem i tam rzeczywiście to zrozumienie jest i niejednokrotnie też mamy, które dzisiaj już tymi mamami są, też mówią, że w pełni rozumieją i szanują, bo widząc, ile trudu to przysparza poza przyjemnością i radością, to łatwiej jest też zrozumieć, że ktoś może po prostu tego nie chcieć.
0: Zanim do tych trudów macierzyństwa, bo poruszałaś bardzo ważny wątek, że to nie tylko pasmo sukcesów i szczęśliwości, ale to o tym za chwilę, to jeszcze zatrzymajmy się, bo wspomniałaś również o takich osobach, które bardzo chciałyby mieć dzieci, zostać, być mamą, takich kobietach, ale po prostu z powodów przeróżnych, zwykle zdrowotnych, nie mogą i one są traktowane na równi, tak samo sekowane jak te osoby, które świadomie dokonują świadomego wyboru. No ale przecież jest alternatywa, jest wyjście. Mogą zostać rodzicami, mamami adopcyjnymi, mamami zastępczymi. W tym nie ma też nic złego i spełniać się w roli mamy, prawda?
1: Tak, to jak najbardziej jest jedna z możliwych opcji. Natomiast tutaj, kiedy rodzice, potencjalni rodzice też analizują takie za i przeciw, jedni są w stanie się na to zdecydować, inni nie. I nie chodzi już nawet o kwestie związane z tym, czy będę potrafił to dziecko pokochać, czy też nie. Ale też lęk przed tym, że tak naprawdę dzieci, które są w domu dziecka, też często po prostu są obarczone różnego rodzaju trudnościami i ci ludzie nie wiedzą, czy sobie z tym po prostu poradzą, czy będą w stanie dźwignąć to, co ich być może spotka, bo być może będzie wszystko w porządku, a być może nie. I widać, że w dzisiejszych czasach gdzieś

0: częściej zwraca się właśnie na to uwagę, myślę też z powodu takiego komfortu właśnie psychicznego, tak, żeby nie brać na siebie czegoś, czego nie jestem pewien, czy po prostu udźwignę.
1: Ale możesz być biologiczną mamą i może ci się przydarzyć niesforne dziecko, które przysporzy tyle kłopotów albo i więcej niż wyobrażałabyś sobie te, które wzięłaś do adopcji z rodziny, która była obarczona jakąś patologią. Ja tutaj nie mówię tylko o używkach, bo patologia to nie tylko nadużywanie alkoholu czy narkotyków. Tak też się przecież zdarza, prawda? Tego nigdy nie wiadomo.
0: Dokładnie.
1: I przejdźmy do tego clue, że macierzyństwo wcale nie jest taką piękną drogą usłaną różami, bo macierzyństwo to ogromne wyzwanie i tak naprawdę czasami się zastanawiam, że mama to musi mieć oprócz tego instynktu, tej miłości, to jeszcze pewne kompetencje.
0: Tak. Wszystkie zawody świata.
1: Wszystkie zawody świata, dokładnie tak, żeby podołać wychowaniu dziecka.
0: Dokładnie, bo jednego dnia jest lekarzem, kucharką, sprząta i jeszcze pracuje często jakby sama, tak, i wykonuje wiele, wiele innych czynności, które są po prostu bardzo wymagające. Ich też trzeba się nauczyć, choć mamy często instynktownie po prostu działają i świetnie im to wychodzi, ale trzeba pamiętać o tym, jak bardzo jest to obciążające. Nawet jeśli na zewnątrz widać, że świetnie sobie radzisz, to pomyślmy też o tym, ile tę mamę to kosztuje, że ona sobie świetnie radzi, ile wewnętrznie dźwiga często, kiedy po prostu wykonuje tych zadań ponad swoje zasoby każdego dnia.
1: Najtrudniejsze takie chwile w macierzyństwie, kiedy każda kobieta, choć do tego nie przyznaje się, no bo przecież my bohaterki, heroski, tak, super mamy, super pracownice, w ogóle super kobiety, nie mówimy o tym publicznie, że czasami na przykład mamy dość, że mamy ochotę zamknąć drzwi z drugiej strony i zostawić cały ten bałagan i krzyk za tymi drzwiami.
0: Dokładnie.
1: Czemu tak trudno jest nam się przyznawać i mówić o tych emocjach i wyzwaniach tego, mówię, to nie jest łatwe bycie rodzicem.
0: Tak. Myślę, że mimo wszystko jest takie przekonanie u wielu kobiet, szczególnie to widzę też, kiedy przychodzą do gabinetu do mnie i dowiadują się, że one nie są jedyne, którym zdarzyło się krzyknąć na dziecko, które miały dosyć któregoś dnia po prostu i miały ochotę zaszyć się pod kołdrą i nie wychodzić, udawać, że ich nie ma. I bardzo dużą ulgą jest wtedy dla nich to, kiedy one słyszą, że jednak nie są same, ale w ich głowie przez dłuższy czas jest takie przekonanie właśnie, że to tylko ja sobie nie radzę, bo skoro inni nie pokazują tego na zewnątrz, to znaczy, że tego nie ma, tak? A ja gdybym pokazała, to byłabym tą pierwszą, która pokaże, która pokaże, że jest jej ciężko, która sobie nie radzi, tak? Więc też tak nawzajem powiedziałabym trochę jako mamy, robimy sobie tę krzywdę same, kiedy nie dzielimy się tym, że jest trudno i każdy przed każdym udaje, że wszystko jest wspaniale, a jednocześnie ledwo dociągamy do wieczora.
1: No właśnie, otwierając się, zyskujemy siłę, prawda?
0: Zdecydowanie tak, tak. I wsparcie, i taką świadomość, że nie jestem sama, a to robi ogromną różnicę, kiedy wiemy, że jednak ktoś gdzieś tam w drugim bloku naprzeciwko nas, czy w domku obok też przeżywa podobną rzecz. To jest zupełnie inny odbiór, kiedy jestem świadoma tego, że to nie tylko ja, albo że ktoś tak miał i to mija za jakiś czas.
1: No właśnie,
0: tak?
1: Tu jeszcze wchodzi taka prozaiczna rzecz, jak jakaś rada, podzielenie się tym, jak rozwiązać ten problem, jak sobie pomóc, jak ulżyć i na przykład pogodzić jedno z drugim.
0: Tak, myślę, że przede wszystkim dzielenie się doświadczeniem po prostu i tym, co mi pomogło, a czasami tym, co pomoże, jest po prostu odpuszczenie, tak? I często mamy też, mówimy, nie, no ja muszę tutaj wysprzątać tą kuchnię na błyska. Tam nie mogą leżeć te zabawki, nie mogę iść spać, dopóki ten salon nie będzie wysprzątany, tak? I często wtedy pojawiają się też takie mamy, które mówią, wiesz co, a ja kiedyś zostawiłam i co? I nic się nie stało.
1: Staliśmy radę i daliśmy radę.
0: Dokładnie. I to nadal czekało. Nie posprzątało się samo i tak też czasami można i warto uczyć się tego, abyśmy po prostu czasami odpuszczały same sobie, bo często same nad sobą jesteśmy tym najsilniejszym katem.
1: A powiedz, czy jest jakiś taki przepis na bycie dobrą mamą?
0: Myślę, że to jest bardzo trudne.

0: żeby określić taki jeden wzór. Tak naprawdę dobra mama, myślę, że to jest przede wszystkim ta mama, która stara się być najlepszą wersją siebie, jednocześnie zwracając uwagę też właśnie na siebie jako kobietę. Bo jeżeli my nie dbamy o siebie, to nie ma opcji, żebyśmy byli dobrymi rodzicami. Dlatego, że prędzej czy później po prostu to wszystko z nas wyjdzie. Tak? Mhm. A jeżeli dbamy i o dziecko, i o siebie, to wbrew pozorom, wbrew temu, co niejednokrotnie mamy myślą, że robią to kosztem dziecka, robią to tak naprawdę dla dziecka i dla siebie, a nie kosztem tego dziecka.
1: No ale nigdy nie słyszałaś o tym, jak to było, jak tam rozmawiałam dwie koleżanki, no tato jest wredną matką, poszła sobie na spotkanie z koleżankami, tymczasem dziecko z gorączką, no taką, umówmy się, umiarkowaną, ja nie mówię tu o ciężkiej chorobie, zostało z ojcem, a jak on sobie nie poradzi. Nie słyszałaś nigdy czegoś
0: no
1: takiego?
0: No tak, tak. I to jest bardzo ciekawe, prawda? Bo jak mogła mama wyjść, a dziecko zostało z tatą? Kto to słyszał, żeby dziecko zostało z tatą, z drugim pełnoprawnym rodzicem? Bo jakby nie mamy tutaj podziału, nie wiem, 20 na 80% dla mamy, tylko generalnie jakby warto by było, gdyby ten podział był pół na pół, szczególnie kiedy już dziecko jest większe niż niemowlak, który siłą rzeczy jest dłużej przy mamie, tak? Więc myślę, że przede wszystkim, z czego to wynika, że takie komentarze się pojawiają, to z jakichś takich własnych ograniczeń, własnego lęku, przekonań, że tak nie wolno, że tak się nie powinno.
1: Przed oceną też,
0: tak,
1: boimy się
0: dokładnie,
1: oceny,
0: więc
1: prawda?
0: Jeżeli ja bym tak zrobiła, to na pewno zostałabym oceniona, więc skoro ona tak zrobiła, to ja też ją ocenię, tak? I dam sobie też taki dowód słuszności, że no tak, tak nie wolno, czyli to nie to, że ja nie wychodzę, bo nie chcę, tylko tak naprawdę nie wolno, po prostu tak nie wolno, więc ja nie będę nawet próbowała. Ściągam z siebie też ten ciężar ewentualnej organizacji tego wyjścia, zrobienia czegoś dla siebie, tak, po to, żeby przekonać samą siebie, że właśnie to umartwianie się trochę, tak, i to wbite gdzieś tam nam do głowy, że najlepsza matka to matka cierpiąca, tak, ta, która przecierpi wszystkie noce, wszystkie dni nad łóżeczkiem, płacząc, śpiąc na kolanach i tak dalej, to będzie ta najlepsza mama. Nikt nie zwrócił uwagi na to, że później ta mama wpadnie w depresję i dziecko na przykład przez 2-3 miesiące nie będzie widziało mamy wcale, bo będzie mama w szpitalu psychiatrycznym i będzie się leczyła bardzo intensywnie, tak? Więc my patrzymy na ten urywek, a potem nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie to może mieć konsekwencje.
1: Tak, a bycie mamą to jest taki, no nie chcę powiedzieć obowiązek, bo to jest i przyjemność, i obowiązek, może tak, i ogromna przyjemność, ogromny dar, ale i również ogromny obowiązek, a jeszcze bardziej odpowiedzialność w zasadzie do końca życia, prawda? I tych takich cięższych dni też mogą się przydarzać i tak jak mówisz, należałoby zwrócić uwagę, żeby zadbać o ten swój dobrostan. Zbliża się Dzień Mamy i generalnie rzecz biorąc mamy takie pojęcie, że wszyscy biegną z kwiatami do mamy, małe dzieci robią laurki i że to jest takie fantastyczne święto. Tymczasem dla wielu osób, zarówno dla mam, jak i dzieci, nie jest to takie święto do celebrowania, nie jest to święto, które przynosi miłe skojarzenia, nie jest to święto, które daje radość, a wręcz przeciwnie, z wielu powodów. Na przykład mamy rozgoryczone, siadają ze łzami w oczach i myślą sobie tak, całe życie poświęciłam, oddałam dziecku, zrobiłam wszystko, co mogłam, tymczasem moje dziecko nawet nie pamięta o tym, że dzisiaj jest święto matki. I nie widziałam go od lat.
0: Tak, tak też się rzeczywiście zdarza i to też są bardzo trudne momenty, kiedy ciężko jest pogodzić się z tym, że ja dałam całą siebie, a jednocześnie, tak jak mówimy o obowiązku rodzicielskim, który gdzieś prawnie jest też usankcjonowany, tak, nie ma obowiązku dziecka, tak, żeby ono utrzymywało ten kontakt i tylko od niego tak naprawdę będzie zależało w dorosłości, czy ten kontakt będzie utrzymywać, czy też nie. Także takie trudne momenty też się zdarzają i warto pamiętać o tym, aby takie osoby też w tych dniach po prostu wesprzeć, aby one nie zostawały w tym same.
1: Ale z drugiej strony jest to dziecko tej właśnie mamy, która płacze nad filiżanką herbaty, które myśli sobie, całe życie byłem kontrolowany, całe życie coś musiałem, nigdy nie mogłem zrobić tego, na co

0: co mam ochotę. Jak próbowałem powiedzieć, co czuję, to mama wiedziała lepiej.
1: No tak, tutaj rzeczywiście to są takie sytuacje, mogą być skrajne, bo czasami nie do końca wiemy, dlaczego dziecko się odsunęło, a czasem jednak jest to kwestia tego, że no, dołożyliśmy do tego tę cegiełkę i tak najprościej mówiąc, chcieliśmy dobrze, tak? Mama chciała dobrze, dlatego właśnie była na przykład bardzo nadopiekuńcza i to dziecko w końcu uznało, że kiedy już jest dorosłe, to ono chce się odciąć, ono chce zacząć w końcu żyć, ono chce zacząć próbować podejmować własne decyzje. Tak więc warto na pewno też zwracać uwagę na ten kontekst, na to, co do tego doprowadziło. No, pamiętajmy też, że w takich sytuacjach jednak, kiedy już dziecko jest dorosłe, mamy też taką możliwość, aby te relacje po prostu zacząć naprawiać i krok po kroku odbudowywać w inny sposób, ale z założeniem takiej cierpliwości, że jednak to wszystko nie zadzieje się na tu i teraz.
0: No właśnie, powiedziałaś o czymś ważnym. Można zawsze spróbować naprawić te relacje, jeśli one gdzieś tam rozluźniły się albo zniknęły całkowicie. Są też dzieci, które tego dnia są bardzo smutne i przeżywają, bo całkiem na przykład niedawno pożegnały swoje mamy. No właśnie. I dla nich to jest też ciężki moment, który nie napawa radością, szczęściem i one tego dnia nie są uśmiechnięte, bo zamiast biec z bukietem kwiatów do rodzinnego domu, biegną na cmentarz.
1: Myślę, że szczególnie trudne jest to wtedy, kiedy to są te pierwsze miesiące, pierwsze lata, kiedy to wszystko jest jeszcze bardzo, bardzo świeże i taki dzień po prostu daje jeszcze bardziej namacalnie odczuć, że tej mamy nie ma, bo tego właśnie dnia byłbym u mamy, byłbym dzisiaj w tym czasie z nią, a jednak nie mam takiej możliwości, mimo że bardzo bym chciał. Tak więc to też jest ta druga perspektywa, kiedy dziecko cierpi właśnie w tym dniu, świadome tego, że kiedyś było inaczej, ale ten czas minął i zależnie też od tego, jaki był powód, tak? Czy to była kwestia po prostu wieku, czy też to była kwestia choroby, jakiejś nagłej, kompletnie niespodziewanej śmierci. Tutaj też zależnie od tego będzie to różnie przeżywane przez rodzinę i dzieci przede wszystkim.
0: No właśnie, i takie dziecko ma prawo celebrować ten dzień na swój sposób, prawda?
1: Tak. My jesteśmy takim społeczeństwem mimo wszystko powiedziałabym silnie oceniającym, a warto by było postawić na to, że jeśli to dziecko wbrew pozorom nie siedzi i nie płacze tego dnia, tylko właśnie robi coś przyjemnego, coś, co jest dla niego ważne, to nie oceniajmy tego, bo my nie wiemy, jaka jest tego przyczyna. Może tak prosiła mama, żeby tak spędził każdy kolejny dzień matki, a może sam czuje, że tylko w ten sposób nie rozleci się całkowicie i nie będzie w bardzo trudnym stanie przez kolejny miesiąc na przykład, na co nie może sobie z jakichś powodów też pozwolić, tak więc tutaj tych czynników, które będą decydować o tym, jak spędzimy ten czas, jest wiele i warto pamiętać, że każdy ma swoją historię, a jednocześnie rzadko pełną historię znamy, a wręcz nigdy prawie.
0: No właśnie, z okazji Dnia Mamy wszystkim mamom składamy serdeczne życzenia. Niełatwa to rola w życiu, bycie mamą. Miejmy nadzieję, że ten dzień dla wszystkich będzie okazją jednak do radości, wspólnych uśmiechów i zabawy, ale jeśli nie, to po prostu odpuśćmy i pozwólmy, żeby każdy go przeżył na swój sposób. Dobrze to powiedziałam?
1: Dobrze, a ja dodałabym jeszcze, że życzę wszystkim mamom, żeby choć przez chwilę w tym dniu miały też taki moment na to, żeby zwrócić się ku sobie jako kobiecie, jako mamie, ale właśnie w tej swojej roli, a nie jako mamie, która będzie przez cały czas tylko i wyłącznie przy dziecku, żeby siebie zauważyć i siebie docenić, ile ja na co dzień robię.
0: I zrobić sobie prezent.
1: Dokładnie.
0: Dziękuję Ci bardzo, Ewo, za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień w piątek.
1: Do zobaczenia.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, może tak od początku, dlaczego powstała ta fundacja? Z myślą o kim i na jakich zadaniach się zamierzacie koncentrować w najbliższym czasie?
1: Ta fundacja to jest tak naprawdę dziecko Inny Griszczuk i moje, czyli wieloletniej mojej przyjaciółki. Z potrzeby serca, z potrzeby pomagania kobietom. Mamy teraz więcej czasu, jesteśmy bardziej dojrzałe. To powstało tak naprawdę na basenie, ten pomysł. Myślałyśmy
0: czyli
1: sobie
0: spontaniczne
1: spontanicznie,
0: decyzje.
1: Myślałyśmy sobie o tym, co mogłybyśmy zaoferować kobietom w naszym mieście. Inna pracuje głównie z kobietami, z seniorkami i z dziewczynkami, prowadząc taniec. A ja jestem po przejściach takich swoich prywatnych, w związku z czym chciałabym pomagać. I mam teraz...
0: Na to czas i chęci.
1: Mam teraz na to czas i chęci, tak, jak najbardziej.
0: No i to jest ważne, bo trzeba mieć i czas, i chęci. Bo
1: trzeba mieć mnóstwo czasu. O chęci oczywiście, że tak, ale chęci mamy obie. I wymyśliłyśmy sobie, że stworzymy. Najpierw to miało być stowarzyszenie. Kobiety pomagają kobietom. W związku z tym, że do stowarzyszenia potrzeba było ileś osób, zaproponowałyśmy...
0: Prościej by było... Formalnie, po prostu.
1: Tak,
0: mniej formalności.
1: Bardziej perspektywnie, tak, bardziej perspektywicznie. I przyłączyły się do nas inne kobiety, każda ze swoimi pomysłami, z różnorodnym wachlarzem swoich
0: właśnie,
1: umiejętności.
0: I o tym wachlarzu może trochę, bo mówisz o tym różnorodnym wachlarzu,
1: tak.
0: O tym, że chcecie robić różne rzeczy. No czasami tak jest, że jeżeli się, nie wiem, gdzieś w jakimś kierunku nie sprofiluje, to mogą się pewne rzeczy rozmyć, ale wam się to nie rozmywa.
1: Absolutnie. Coraz bardziej się, że tak powiem, rozwijamy. Pomysłów jest mnóstwo. Odzywają się do nas kobiety z różnych miejsc. Na przykład wczoraj się odezwała pani, która urodziła się we Włocławku, mieszka w Szczecinie od wielu lat. Chciałaby przyjechać do nas, coś powiedzieć o sobie i jest coachem, coś tam zaproponować naszym kobietom włocławskim. Ale w związku z tym, że jest nas kilka, każda specjalizuje się w czymś, jest bardzo dobra w swojej profesji, na przykład Ina tańczy. Dla naszych kobiet prowadzi Kalanetics. Pierwsze spotkanie z Kalanetics'u było teraz w piątek. Przerosło to oczekiwania, robimy
0: zainteresowanie.
1: Przyszło mnóstwo pań. Oczywiście część się z nich tylko zmieściła w kawiarence obywatelskiej.

0: W Śródmieściu. Część stała na schodach, na korytarzu nawet się nie rozebrało, więc szukamy jakiegoś większego miejsca, większej sali, żeby można to było dobrze zorganizować. Mamy wśród siebie dziewczynę, która jest wspaniałą twórczynią różnego rodzaju rękodzieł. Mamy dziewczynę, która pisze bajki dla dzieci, ale na przykładzie swoich własnych doświadczeń, takich bardzo trudnych. To są bajki dla takich nastoletnich dzieci i również dla dorosłych. Mamy wśród siebie psycholożkę dziecięcą. Mamy trzy lekarki, które po prostu nie chcą, żeby było gdzieś tam o nich szumnie, pomagają. Mamy dwie panie policjantki. Jedna dzielnicowa, druga od przemocy i wsparcie w naszych mężczyznach. Mamy dziewczynę od mody, mamy dziewczynę od kosmetyczkę, prowadzącą gabinet kosmetyczny. I praktycznie każdego dnia ktoś się do nas...
1: Bo mówisz o tym, że macie mnóstwo różnych profesji, że kobiety pewnie w różnym wieku, ale... Czy jest coś, co was wszystkie łączy, oprócz miejsca zamieszkania?
0: Łączy nas to, że chcemy pomagać kobietom. Miała to być mała inicjatywa, tak jak powiedziałam na początku. Z Inną myślałyśmy, żeby pomagać właśnie kobietom, które tego potrzebują.
1: A o jakiej pomocy myślałyś na początku? Jakim kobietom? Kobietom pomagać, czyli takim, którym potrzebują pomocy. Czyli jakiś problem musi gdzieś w tle być, prawda?
0: Tak. Ja na przykład jestem prezeską naszego stowarzyszenia Amazonek we Wrocławku i tam są kobiety.
1: No, tam są kobiety. Tam są kobiety. Wiadomo, że chodzi o historię nowotworową.
0: Tak, więc chciałabym i wtedy też tak myślałam, że pomóc tym naszym Amazonkom, żeby mogły uzyskać coś więcej niż tylko to, co mogą dostać z racji swojego schorzenia. Czyli na przykład, żeby fajnie wyglądały, żeby mogły potańczyć, żeby mogły dowiedzieć się... No na przykład dzisiaj jest taka świetna akcja, na którą zapraszam. To też było moje pierwsze takie zapytanie do Amazonek. Co dziewczynki byście chciały? I usłyszałam, że Małgosiu, ja to bym chciała móc napisać SMS-a do swojego wnuczka. Druga z koleżanek, Małgosia, ja bym chciała zobaczyć zdjęcia, jakie mi tam wnuczka wysłała.
1: Czyli taka prosta obsługa
0: najprostsze rzeczy.
1: Telefonu komórkowego,
0: oczywiście,
1: tak?
0: Ich telefonu. No i chcę tutaj naprawdę podziękować serdecznie przy tej okazji, jeśli mogę, studentom z PANS-u, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Studenci sami wyszli z tą inicjatywą. Poprosiłam ich tylko na spotkanie, że chciałabym coś takiego zorganizować, żeby pomogli dziewczynom z Amazonek i nie tylko, również i paniom, które... starszym paniom, które by chciały obsługiwać swój telefon. No i jak najbardziej mamy dzisiaj takie spotkanie. Studenci to nazwali smart wnuczek, czyli jedna młoda osoba do jednej starszej pani.
1: Na spokojnie pokazać.
0: Na swoich telefonach, tak, każda, jak ich obsługa ich telefonów, ale również przyłączają się i starsze osoby, które po prostu są biegłe w obsłudze swoich telefonów, także dzisiaj taka inicjatywa. Jeszcze jedna rzecz, to znowu Ina przyszła któregoś razu i mówi, słuchaj, teraz będą miały ósme klasy egzaminy, one już się odbywają od wczoraj i brakuje korepetycji, w sensie, no nie każdego jest stać dzisiaj na takie prywatne korepetycje. I znowu studenci z PANS-u, samorząd studencki, 10 cykli było przygotowania.
1: Super mało studentów, prawda?
0: No fantastycznych, no po prostu fantastycznych. Polskie, matematyka, angielski, to było po 3 godziny, każdy z cyklów razy 3, czyli mnóstwo czasu poświęcili. Mam nadzieję, że to pomoże uczniom, którzy są w trakcie właśnie egzaminu. Więc to tak naprawdę okazuje się, że to nie jest tylko pomoc kobietom, ale również i młodzieży, i dzieciom. Prowadziliśmy też bardzo fajny taki cykl. Okazało się, że jest duże zainteresowanie, bo mamy wśród nas mężczyzn, którzy za nami stoją i którzy tak naprawdę wspierają nam, pomagają nam. Zorganizowaliśmy takie jakby spotkania jak można gospodarować swoim

0: swoim budżetem domowym. Czyli mamy określoną ilość pieniędzy, ktoś tam ma 3000, ktoś ma 12, nieważne. W każdym razie, jak powinniśmy posiadać taką umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi, żebyśmy mogli coś sobie ewentualnie odłożyć. Więc to było fantastyczne, zainteresowanie było ogromne. Ludzie się z tego, widziałam, bardzo cieszyli. Będziemy to kontynuować, było duże zainteresowanie, tak jak powiedziałam. Mieliśmy spotkanie już z psychologiem, mieliśmy już spotkanie z terapeutami, dwóch terapeutów fantastycznych, też dziękuję bardzo, oni do nas doszli. I również takie spotkania na ostatnim tego typu spotkaniu starsza pani podziękowała z całego serca, aż tak byłam bardzo wzruszona na tym spotkaniu, ponieważ nie widziała się z córką 3 lata. Córka teraz przylatuje do Polski, chce się z nią widzieć i mama nie widziała, ta pani nie widziała swoich wnuków, które się tam urodziły gdzieś za granicą. Terapeuci podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać, po prostu byłam przeszczęśliwa, jak widziałam, jak ta kobieta jest uradowana, więc też nie sądziła, że to wszystkie takie rzeczy i w ogóle ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy u nas mogą być bezpłatne, bo my pomagamy w ten sposób, że każdy przychodzi z jakimś pomysłem, te osoby, które chcą uczestniczyć w pomaganiu i
1: no właśnie,
0: robią to
1: jak
0: darmowo.
1: Jak wam się to udaje, bo stowarzyszenia często gdzieś dochodzą w którymś momencie do takiego muru, do ściany i mimo, że są zaangażowane osoby, to okazuje się, że bez pieniędzy się nie da. Wam się to udaje?
0: Tak, udaje nam się. Udaje nam się. Nie mamy żadnego wsparcia. Robimy to we własnym zakresie. Kupiłyśmy drukarkę dużą taką, robimy same plakaty. Udaje się.
1: Udaje się.
0: Udaje się. Mhm.
1: Kogo zapraszacie w swoje szeregi? Komu wy chcecie tak naprawdę pomóc?
0: Wszystkim. Kto chce. Każdemu, kto potrzebuje takiej pomocy.
1: Dużym problemem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, takiego współczesnego świata, który jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prawda? Mamy lajki czasami, mamy wielu obserwujących, mamy mnóstwo polubień, a czasami okazuje się, że gdzieś tam jednak brakuje takiej obecności bezpośredniej, konkretnej drugiego człowieka. Czy jesteście też dla takich osób, które gdzieś sobie nie radzą z samotnością?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jesteśmy dla każdego, kto chce przyjść. Poświęcamy naprawdę dużo swojego czasu, na tyle, ile go mamy. Bardzo dużo osób korzysta z tego. No mogę tak powiedzieć, że jeszcze, powinnam powiedzieć to pewnie od początku, że nasza fundacja jeszcze jest w trakcie rejestracji. I też przy okazji, w momencie, kiedy zakładałam tą fundację, pani notariusz, czytając statut, zaproponowała swoją współpracę. Powiedziała, proszę mnie wykorzystać, będę pomagała, jeżeli będzie taka potrzeba dla kobiet. Oczywiście różnego rodzaju są sytuacje, żeby pomóc przy sporządzeniu jakiegoś aktu, który będzie zabezpieczało te kobiety, które no, mają dosyć trudną sytuację z racji na przykład jakichś tam zaciągniętych kredytów, czy żeby były zabezpieczone. Mamy na to czas, mamy na to chęci, pomagamy każdemu, kto będzie tego chciał. W maju mamy zaplanowanych już ileś, oczywiście się wydarzyło, 16 różnego rodzaju właśnie spotkań. I myślę, że każda osoba znajdzie coś dla siebie, która tylko będzie chciała pomocy. I tutaj też może przy okazji właśnie, jeśli się zgodzisz, chciałabym zaapelować do osób, które mają jakieś pomysły, które chciałyby coś jeszcze od siebie, o czym my nie pomyślałyśmy, czy jak najbardziej byśmy chciały pomagać wszystkim osobom, które czegoś oczekują, tylko żebyśmy wiedziały, co jest potrzebne, czego im brakuje. Na pewno pomożemy. I przynajmniej będziemy się starały pomagać i zaapelować również do osób, które mogą wychodzić z jakimiś pomysłami do nas. Napisała ze 2 dni temu do mnie kobieta 82-letnia i też jest wrocławianką, taki fajny od niej dostałam. Dostałam od niej wiadomość, jestem wrocławianką, mam 82 lata, może się przydam na coś wam. No fantastyczne, po prostu

0: fantastyczne.
1: Gdzie was można znaleźć?
0: No nie mamy takiej swojej siedziby właśnie. Organizujemy nasze spotkania w kawiarence obywatelskiej, bo to też był zupełny przypadek, że tam trafiłam. Jako Amazonka miałam prelekcję i chciałam zobaczyć, jak wygląda ta kawiarenka i zadzwoniłam do Inkinka. No chyba mamy coś fajnego po prostu. Przyjechała, zobaczyłyśmy, zapytałyśmy, czy możemy tam organizować nasze spotkania, więc jak na ten moment jesteśmy w kawiarence obywatelskiej, natomiast musimy czegoś poszukać właśnie dla Inny, żeby mogła z tymi dziewczynami
1: ćwiczyć,
0: tak po prostu. No, okazuje się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś biura, bo są osoby, już dzwoniły do nas, osoby, które by chciały coś nam, w jakiś sposób nam pomóc, ale tak naprawdę no,
1: nie ma gdzie.
0: Nie mamy się gdzie spotkać. Nawet zdarzyło się tak, że raz spotkałyśmy się gdzieś w parku, drugim razem w jakiejś tam kawiarence. No nie wszystkie tematy można załatwić w kawiarence obywatelskiej, bo są i drzwi otwarte i wiadomo, ludzie przechodzą. No, jesteśmy na etapie właśnie szukania czegoś tak dla siebie, żebyśmy były tam, gdzie to jest potrzebne.
1: A w sieci gdzieś?
0: Jak najbardziej, mamy fantastycznych i też chcę tu podziękować, mamy fantastycznych ludzi. Strona internetowa jest stworzona przez jednego z mężów naszej, jeden mąż naszej i wrocławianki robi nam stronę. Jego żona prowadzi nam Facebooka, Instagrama. Więc jak najbardziej myślę, że tutaj funkcjonujemy i to bardzo dobrze. Natomiast pewnie tak jak dostałam zaproszenie tutaj od was, za które naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, możemy dotrzeć do osób, które po prostu no, nie funkcjonują w internecie, czy po prostu, no tak jak moja mama na przykład, tak, ogląda waszą telewizję, ale z internetu nie korzysta. Mhm.
1: A ci, którzy korzystają, mogą znaleźć was na stronie internetowej?
0: Na stronie internetowej Fundacja Włocławianki, tak. Fundacja Włocławianki na Facebooku. I zapraszamy wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, które chcą do nas dołączyć z jakąś inicjatywą. Zapraszamy wszystkich.
1: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka fundacji i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Byliśmy moi państwa goście.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Marek Wojtkowski, pełniący obowiązki w
1: Dzień
0: tej
1: dobry.
0: chwili szefa nowowojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej, tak?
1: Koalicji Obywatelskiej.
0: Koalicji Obywatelskiej, tak. Koalicji Obywatelskiej.
1: No tak, drodzy Państwo, tak się rzeczywiście złożyło. Oczywiście grom z jasnego nieba, bo nikt się tego nie spodziewał, ja również.
0: Ale szczerze, gdzieś kiedy pojawiła się już... No, informacja, że no, jakby zaostrza się, prawda, ta retoryka i coraz głośniej o pośle Lęcu, o senatorze Lęcu, senatorze Lęcu. Nie spodziewaliście się, że premier podejmie taką decyzję?
1: Znaczy ja byłem wewnętrznie przekonany, bo akurat znam te relacje i znam podejście premiera, takie powiedzmy bardzo, bardzo zdecydowane, arbitralne i tutaj po prostu nie ma zmiłuj się, więc ja przypuszczałem, że kwestią czasu będzie, kiedy taka decyzja się pojawi. No i rzeczywiście się pojawiła, no ale mimo wszystko dla nas jest to jakiś tam kłopot dla struktur regionalnych.
0: No bo przypomnijmy, że ta decyzja zapadła na kilka tygodni po wyborach, prawda?
1: No właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi.
0: W których to senator Lęc był jedynym kandydatem, tak?
1: Tak, Tomasz Lęc był rzeczywiście jedynym kandydatem i zdobył oczywiście mandat przewodniczącego regionu.
0: I tę
1: tam ponad 80%.
0: Ile lat?
1: 20 lat.
0: 20 lat.
1: 20 lat, z tego co pamiętam. Ja pamiętam, że Tomek był od zawsze szefem struktur. Moje pierwsze rozmowy z nim w 2007 roku, kiedy po raz pierwszy kandydowałem do Sejmu, to właśnie z nim prowadziłem. I oczywiście jako szefie regionu nie mogę złego słowa powiedzieć, aczkolwiek bywało też między nami różnie. No wiadomo, jak to w polityce, w partii. Natomiast zawsze był takim aktywnym szefem, znał wszystkie struktury, znał wójtów, burmistrzów, czyli ten teren,
0: no,
1: za który odpowiadał.
0: Lat, no
1: tak, tak,
0: siłą rzeczy.
1: Trzeba znać. No ale niestety stało jak się stało i po prostu trzeba patrzeć do przodu i nie ma co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem. Tym bardziej, że czeka nas no, trudny czas wyborów przede wszystkim. Ten kalendarz wyborczy jest nieubłagany. W następnym roku mamy wybory parlamentarne, a w 2020
0: wybory samorządowe, które też mają szansę zupełnie przemodelować, prawda?
1: No i to się raczej stanie. Zresztą z panią redaktor rozmawialiśmy tutaj przed programem, że w naszym powiecie włocławskim, ja podaję jako przykład też nie problemu, ale wyzwań przede wszystkim. Mamy 13 gmin i w 12 gminach dojdzie do zmiany organu wykonawczego w samorządzie, czyli wójtów, burmistrzów, czyli pojawią się zupełnie nowi ludzie i też trzeba oczywiście ustawić odpowiednio struktury partyjne do tego procesu, bo na pewno nie odpuścimy tutaj w gminach. Zresztą ta polityka oczywiście tak się zmienia, że w tej chwili ten układ sił zupełnie inaczej wygląda też w tych mniejszych samorządach niż to było kilkanaście lat temu. Dlatego też musimy się oczywiście do tego przygotować i w najbliższym czasie już będziemy bardzo konkretnie rozmawiać. No bo to jest szansa wejścia dla nowych ludzi, bo ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że prezydent Nawrocki, jeśli by się taka ustawa oczywiście pojawiła, bo wiem, że projekt ustawy o zniesieniu dwukadencyjności jest, no ale póki co niewiele się z nim dzieje. Jestem przekonany wewnętrznie, że prezydent Nawrocki oczywiście takiej ustawy nie podpisze, już abstrahując od tego, że jest to ustawa, która została wprowadzona przez rządy Zjednoczonej Prawicy, ale widzimy ewidentnie, że prezydent Nawrocki gra na powiedzmy skrajną prawicę, czyli mam na myśli tutaj przede wszystkim te dwie konfederacje, a dla nich jest to szansa. No, państwo rozumieją, że wybory właściwie...
0: Ale o ile ja pamiętam, no to... Premier Tusk też był zwolennikiem dwukadencyjności zawsze. Teraz się, prawda, pojawiła ta ustawa, ale jeszcze kiedy PiS jej nie wprowadził, to...
1: Znaczy nie był zdecydowanym zwolennikiem dwukadencyjności. Zawsze miał bardzo wiele, powiedzmy, dystansu

0: tutaj do samorządu i patrzył na to racjonalnie. Trudno mi jest w tej chwili też odpowiedzieć tak jednoznacznie, czy był zwolennikiem dwukadencyjności. Ja też mam podzielone zdanie. Nie,
1: Są plusy i
0: są
1: minusy
0: plusy
1: takiego
0: i
1: rozwiązania.
0: minusy. Uważam, że jeśli już, to bądźmy konsekwentni i wprowadźmy też
1: Kadencyjność wszędzie,
0: ograniczenie
1: tak?
0: dwukadencyjność wszędzie. No, prezydent, wiadomo, ma dwie kadencje, pięcioletnie, ale jeśli tak, no to wprowadźmy też dwie pięcioletnie kadencje, na przykład do parlamentu, czyli do Sejmu i Senatu, i byłoby to przynajmniej
1: Do rad,
0: spójne.
1: prawda,
0: I
1: również.
0: do rat oczywiście, tak, jak najbardziej. I rzeczywiście ta fluktuacja wtedy ludzi byłaby znacznie, znacznie bardziej intensywna. Myślę, że z korzyścią też dla
1: Tak, bo to
0: samorządów.
1: betonowanie, prawda, jest zbyt długie trwanie na stanowiskach, to rzadko komu wychodzi na dobre.
0: Tak mi się też wydaje,
1: Są
0: przede
1: jednostkowe przypadki,
0: wszystkim,
1: owszem, żeby tutaj nikomu nie skrzywdzić,
0: tak.
1: gdzie rzeczywiście widać, że nie ma zmęczenia, ale
0: No
1: jednak
0: znamy też,
1: są to
0: drodzy
1: wyjątki
0: Państwo,
1: potwierdzające
0: i w
1: regułę.
0: Kujawsko-Pomorskim, że władze samorządowe pełni się przez 30 lat, czyli od momentu, prawda, wprowadzenia pierwszej ustawy z marca 1990 roku, kiedy samorządy zostały przywrócone, no to ci ludzie pełnią. I tak jak pani redaktor powiedziała, tutaj też nie można wszystkich wrzucać do tego samego worka, bo są naprawdę bardzo dobrzy samorządowcy.
1: Ale
0: Ja.
1: myślę, że to jednak wyjątki potwierdzające regułę tego zmęczenia.
0: Pewnie tak. Pewnie tak.
1: Senator Lenz może też być chyba trochę na to dowodem, bo gdzieś zabrakło tutaj chyba jakiegoś racjonalnego myślenia w którymś momencie, prawda? No bo to, co się wydarzyło, nie wiem, aż trudno chyba interpretować w jakiś taki racjonalny sposób.
0: Znaczy, drodzy Państwo, ja oczywiście nie będę bronił senatora Lenza, bo zrobił to, co zrobił, i oczywiście jest to naganne, ale z drugiej strony każdemu się to mogło zdarzyć. Natomiast ja wychodzę z założenia, że w takim przypadku po prostu trzeba wyjść z otwartą przyłbicą, przeprosić, przyznać się do błędu, bo to był ewidentny błąd, już abstrahując, bo dla mnie jest niedopuszczalne, że tam coś się działo poza procedurami. W tej chwili jeszcze jakaś tam komisja oczywiście to weryfikuje, bada. No, to jest absolutnie nie do przyjęcia, bo to są jednostki publiczne. Szpital w Aleksandrowie jest jednostką publiczną i nie może się nic dziać poza procedurami. A że ktoś komuś pomaga, jest to rzecz naturalna. Do mnie też wielu ludzi dzwoni. Też staram się oczywiście pomóc, reagować. Wiemy, jaką mamy sytuację, więc dla mnie to akurat nie jest problem. Ale po prostu trzeba wyjść na drugi dzień, po prostu przyznać się do błędu, przeprosić i być może nie byłoby takiego problemu. Natomiast pójście w zaparte, tak jak marszałek Piotr Sałbecki powiedział, że senatorowi Lencowi ktoś źle doradził i jaka była prawda, to nie wiem. Rozmawiałem z Tomkiem już po całym zajściu, ale o tym akurat nie rozmawialiśmy, bo nie chcę o takie rzeczy pytać, no ale po prostu źle się stało.
1: Pełni teraz pan funkcję szefa. Jak to może wyglądać? Nie będzie wyborów już takich w Platformie Otwartych. To, kto zostanie docelowo przewodniczącym, zdecyduje o tym zarząd, tak?
0: Tak, no rzeczywiście tutaj nasz statut Koalicji Obywatelskiej jest bardzo precyzyjny. Rzeczywiście po takiej sytuacji, jaką mieliśmy miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący przejmuje pełnienie obowiązków. Po raz pierwszy mi się zdarzyło, że
1: Że
0: mój rocznik się do czegoś
1: z
0: przydał,
1: racji
0: prawda?
1: wieku,
0: Tak, że do czegoś się
1: korzyść
0: przydał.
1: z racji wieku.
0: Tak. No i później procedura jest taka, że ja oczywiście zwołam zarząd regionu. W tej chwili oczywiście prowadzę rozmowy z różnymi strukturami w naszym województwie. Zwołam zarząd regionu i zarząd regionu właśnie podejmie decyzję, kto będzie przewodniczącym
1: Zarząd może
0: regionu.
1: zdecydować, że będzie tę funkcję pełnił pan na przykład,
0: Tak,
1: jeżeli nie będzie innego
0: oczywiście.
1: kandydata. Jest to
0: Znaczy,
1: wysoka składka.
0: procedura jest taka, że jeśli nie zostanie zgłoszony inny kandydat, kontrkandydat, no to wtedy nie ma głosowania i ja automatycznie pełnię funkcję do
1: Dużo wskazuje
0: końca
1: na to, że tak
0: kadencji.
1: się właśnie może wydarzyć.
0: Na razie tak, oczywiście, natomiast ja też nie jestem przywiązany w jakiś sposób szczególny do tego, aczkolwiek powiem Państwu i Pani redaktor, że mam bardzo wiele telefonów. Z marszałkiem też miałem dość długą rozmowę i też jednoznacznie do tego podchodzi, że po prostu no, ktoś musi to przejąć i ja jestem odpowiednią osobą. Przekonują mnie ludzie, no chociażby przez pryzmat, powiedzmy, tych emocji, które są na linii Toruń-Bydgoszcz, że ja jestem spoza
1: Poza
0: Torunia i Bydgoszczy,
1: tą
0: reprezentuję
1: bojną
0: Włocławek, więc po
1: toruńsko-bydgoską.
0: prostu mam takie też mniej emocjonalne podejście do tego i trzeba te

0: te napięcia łagodzić. I taką też mam wizję, że tak bym robił, bo jest kilka takich problemów też personalnych w naszym województwie, to postaram się też jak najszybciej to doprowadzić, zarząd regionu, radę regionu, żeby to po prostu rozpocząć z czystą kartą i przygotowywać się do wyborów parlamentarnych.
1: Szef struktur ma dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o, no właśnie bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o konstruowanie list, prawda, wyborczych.
0: No tak.
1: Więc tutaj
0: oczywiście
1: będzie
0: tak
1: los
0: jest.
1: Wielu chętnych do parlamentu w dużej mierze, no zależał w dużej mierze, no jeżeli zostanie pan przewodniczący, właśnie od pana.
0: Znaczy, panie redaktor, drodzy państwo, powiem tak, już ja chciałbym, powiedzmy, kontynuować tutaj, powiedzmy, taki model, który zawsze proponował Tomek Lenz. On zawsze stał na stanowisku, że czy to się komuś podobało, czy nie, zawsze starał się budować mocne listy. I te ostatnie wybory pokazywały. Ja rozpocząłem swoją karierę w 2007, później w 2011 znalazłem się na dalszym miejscu listy. Oczywiście byłem sfrustrowany tym, no ale musiałem po prostu to udźwignąć i po prostu musiałem walczyć. Jeśli ktoś rzeczywiście czuje się parlamentarzystą od początku do końca, no to bez względu na miejsce na liście oczywiście musi o to walczyć. Dlatego też będę starał się, żeby te listy były jak najmocniejsze i reprezentowane przez wszystkie środowiska polityczne w naszym regionie. I to jest pewne.
1: Podda pan ocenie dotychczasowych parlamentarzy, tych parlamentarzystów, którzy teraz pełnią funkcję?
0: To jest kluczowe, drodzy państwo. I ja nie mówię tutaj też w kontekście tylko i wyłącznie parlamentarzystów, ale także i radnych, bo w tej chwili jestem szefem tutaj we Włocławku i w powiecie. I też obserwuję pracę naszych radnych i powiem szczerze, jestem zawiedziony w wielu przypadkach, bo widzę po prostu, że niektórzy skupiają się na jakichś tam infantylnych akcjach, prawda, filmikach.
1: Na sobie,
0: prawda? I to dotyczy zarówno radnych, jak i parlamentarzystów. I to mi się nie podoba, bo uważam, że ludzie wybierają nie showmana, tylko po prostu wybierają osobę, która ma ich godnie reprezentować w Radzie Miasta, czy też w parlamencie. I tego od tych ludzi oczekujemy. Pracy merytorycznej. Natomiast są przypadki, że ja tej pracy merytorycznej nie widzę. No, jeśli radny nie zabiera głosu przez całą kadencję, no to z całym szacunkiem, no to też jednoznacznie się weryfikuje. I tutaj oczywiście będę bardzo pryncypialny i na pewno będziemy szukać nowych możliwości. Tak jak powiedziałem, czy to się komuś podoba, czy nie. To są funkcje publiczne, funkcje wybieralne i po prostu muszą ludzie mieć swoich godnych przedstawicieli. Będzie to pewnie wymagało też odświeżenia, będą pewnie też emocje, no ale polityka niestety na tym też polega.
1: Na emocjach.
0: Też na emocjach, tak. Ale przede wszystkim, drodzy państwo, merytoryczna praca. Ja po prostu niekiedy oglądam social media i krew mnie, delikatnie rzecz ujmując, zalewa, jak widzę cały czas jakieś tam rolki, prawda, kręcone. Natomiast nie widzę tej pracy, co kto zrobił, prawda, w jaki sposób reprezentuje swoich mieszkańców.
1: Wspomniał pan też o tym i może tak już na koniec, że przed nami też wybory, oprócz parlamentarnych, potem samorządowe,
0: tak,
1: które no, wszystko wskazuje na to, że zmienią zupełnie krajobraz
0: polityczny
1: w ogóle.
0: Samorządowy.
1: W Polsce, tak. Bo no nie wiem, nie sprawdzałam, ale myślę, że tych wójtów, burmistrzów, prezydentów, którym kończy się dwie kadencje, będzie bardzo wielu.
0: No ja, drodzy państwo, podam to na naszym powiecie, prawda, bo
1: tak,
0: rzeczywiście to weryfikowałem, tak jak
1: 12
0: z 13 samorządowców kończy kadencję. I powiedziałem, prezydent Nawrocki tego nie podpisze i wejdą do gry ludzie, którzy dotychczas nie byli związani z samorządem. Mam na myśli tutaj przedstawicieli Konfederacji i oni się po prostu pojawią w grze wyborczej. Dlatego też trzeba się do tego przygotować i jest to wielkie
1: wyzwanie. A dziś
0: wyzwanie.
1: Najbardziej powiedzieć Konfederacji?
0: To jest
1: taki najtrudniejszy przeciwnik?
0: Ja nie podchodzę do tego w takich kategoriach, że się kogoś boję. To jest po prostu konkurencja i my nie patrzmy na innych, patrzmy na siebie przede wszystkim, prawda? My zbudujmy program w wyborach parlamentarnych. Ja uważam, że idzie to w bardzo dobrą stronę. Podziwiam mojego szefa, premiera Donalda Tuska, że jemu się po prostu chce, że wrócił i się chce i po prostu ta intensywność autentycznie mnie osobiście poraża, bo ciągle go widzę na wyjazdach

0: zagranicznych, kreuje politykę międzynarodową, ale nie zapomina też o
1: A nie
0: polityce
1: boi się pan,
0: wewnętrznej.
1: że to takie osłabienie koalicjantów, sporo osłabienie koalicjantów, bo widzimy, że tak naprawdę no, trzecia droga to w zasadzie,
0: Boję się.
1: no
0: Boję
1: właśnie, i
0: się.
1: to może być duże zagrożenie, no bo
0: Boję
1: jednak
0: się.
1: szliście do wyborów no, jako taki pakt, prawda? A teraz możecie
0: Parlamentarny.
1: być parlamentarny, możecie być osłabieni bardzo.
0: Oczywiście, że się boję, bo no, oczywiście śledzę na bieżąco sondaże i widzę, że praktycznie trzeciej drogi nie ma. PSL też ma ogromne problemy.
1: PSL
0: Lewica.
1: też wszedł do Sejmu pewnie dzięki trzeciej drodze troszeczkę wtedy, tak?
0: Pewnie tak. PSL stracił niektóre środowiska, przede wszystkim środowiska wiejskie i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby przez ten rok z okładem udało się im odbudować. Aczkolwiek oczywiście im kibicuję i szczerze tego życzę, bo tutaj no, mówiąc też, nie chcę używać też takich górnolotnych słów, ale walczymy po prostu o Polskę, o demokratyczną Polskę. Widzimy, co się dzieje, drodzy Państwo, wychodzą coraz to nowe zdarzenia. Ja wczoraj w niedzielę oglądam mecz Barcelony, bo jestem fanem, też byłem na El Clasico. Oglądam mecz Barcelony, są wywiady z kibicami i właśnie kibice mówią, że jak się okazało, że Robert Lewandowski kończy karierę, to natychmiast telefon, bukują bilety i bukują przeloty. To, drodzy Państwo, to jest kapitalny przykład tego, co możemy stracić. Bo wyobraźmy sobie, że nie jesteśmy w Unii Europejskiej. Ja pamiętam te czasy, kiedy trzeba było mieć paszport, trzeba było się starać o wizy i taki, powiedzmy, takie pomysły, że wyjadę sobie jutro, pojutrze
1: do Barcelony.
0: Do Barcelony, to po prostu tego może nie być. Tego może nie być. Młodzi ludzie tego nie pamiętają, natomiast to możemy stracić. Natomiast ta polityka skrajnie prawicowych ugrupowań w tym kierunku to zmierza. I tutaj nie ma co owijać w bawełnę, że będą szli w stronę polexitu. Zresztą wystarczy posłuchać liderów Konfederacji czy Prawa i Sprawiedliwości. Oni mówią jednoznacznie, może jeszcze nie tak dosadnie, natomiast w tyle głowy mamy ten scenariusz, na który narzekają w tej chwili Brytyjczycy, prawda? Też to się stało i nagle później otworzyli oczy. Nas to też może czekać, dlatego my naprawdę walczymy o demokratyczną Polskę, bezpieczną Polskę w NATO, w strukturach europejskich, w strukturach światowych. Teraz ten układ natowski musi być przebudowany, no bo mamy sytuację ze Stanami Zjednoczonymi taką, jaką mamy, ale przede wszystkim naszym oparciem jest Unia Europejska i ja sobie tego nie wyobrażam. Zobaczmy, drodzy Państwo, ile my jako Polska skorzystaliśmy przez 30 lat Unii Europejskiej. Ja pamiętam Polskę przed 30 lat, wystarczy sobie obejrzeć filmy, niektóre filmy z końca lat 80. Szara, brudna, bez żadnych perspektyw. Natomiast teraz jak wyglądała Polska? I możemy to po prostu stracić. I ja zrobię wszystko ze swojej strony, żeby tak się nie stało. Oczywiście, jeśli rzeczywiście będę przewodniczącym, to biorę na siebie wielką odpowiedzialność i ciężką pracę, bo to jest po prostu, krótko rzecz ujmując, oprócz pracy zawodowej, którą pełnię, to jest ciężka charówka na rzecz, powiedzmy, formacji politycznej, którą reprezentuję i ja się tego nie odżegnuję.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, pan Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i pełniący obowiązki szefa wojewódzkich struktur Koalicji Obywatelskiej, był dziś moim Państwa gościem.
0: Dziękuję Państwu. Życzę miłego tygodnia. Dziękuję Pani Redaktor.

Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy trzecim a dwunastym tygodniem, a dziewiątym, dwunastym tygodniem życia płodowego. Życia płodowego i rozwija się, bym powiedział, w takiej pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, trzecim a dwunastym tygodniem życia. Co na to wpływa? Że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym.
0: No geny to, niewątpliwie również.
1: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje.

0: czy no dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
1: Stresów,
0: ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład tak. Różyczki. Tu wpływ różyczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest no, powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju no, rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
1: Choćby nadciśnienie.
0: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby no, choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, no właśnie, jeszcze... że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej,
1: no tak,
0: tępe, prowadzące do, no, bym powiedział, do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, no, problem. No, już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku. Bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych, tak, paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak, do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu no, zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, no, tych wad serca i bakteryjnego zapalenia wsieria się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc tak jak mówiłem, że to są infekcje, tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak,
1: wszelkiego rodzaju infekcje.
0: Każda infekcja powinna być troskliwie leczona u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz no, te infekcje są dość powszechne i są dość tak banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. No mówię, różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że no, dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy

0: taki chory ma, bym powiedział, no, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tępe, powypadkowe, tak? Gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc, jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba, no, zawsze zwracać uwagę głównie u młodego pokolenia na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, tak, panie doktorze, to. Jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw, czy też...
0: Można by było powiedzieć tak,
1: objawy.
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca. Generalnie bym powiedział, tak pierwotnie to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że no, przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, a okazuje się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takiego garb sercowy,
0: no to są, panie doktorze? To są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej, tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej, tak? Jeżeli widzę, ktoś ma obrzęki, prawda, tak, no i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe. Mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe, właśnie mitralne, dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, czy ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. niektórzy mają

0: chory utraty przytomności. No to ktoś już to może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie słuchawką. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. Jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużą prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No teraz właściwie przeszliśmy do diagnostyki, tak?
0: Tak, badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych,
1: no
0: tak?
1: Właśnie. Żeby tą do jakiego zastawkę momentu obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też stosowania leków.
0: Tak, no, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie, panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
1: tak,
0: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zastawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad lewego serca.
1: Lewej komory.
0: Lewej komory.

0: komory lewego serca, lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej.
1: Tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
1: trójdzielnej.
0: Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70.

0: Stosuje się, no na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak? Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, miażdżycy, no i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
0: Tak, no na pewno.
1: Będą te czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze od młodych lat po późny wiek to jest będzie takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to było jednym kiedyś z przykazań kościelnych, tak? Tak. Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej, albo gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Mhm. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat. No. W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia, zlekceważymy, na co się narażamy?
0: No, narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki, duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, no jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że, no, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No, zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak naciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworami.

0: klatki piersiowej i wymieniać zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo na nic.
1: To jest pacjenta.
0: Jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało, tak? Bo tak pacjent myśli, że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny. Dacie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować, tak?
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Za nami dwa intensywne dni pełne tanecznych emocji. We Wrocławku odbył się ogólnopolski turniej tańca nowoczesnego Flex, który zgromadził tancerzy z różnych stron kraju. Na parkiecie nie brakowało energii, precyzji i widowiskowych choreografii.
1: To już czwarta edycja i dzisiaj właśnie mamy już drugi dzień. Dzisiaj mamy kategorię disco, dance i hip-hop. Wczoraj była kategoria jazz, Broadway, jazz i show dance.
2: Jakby pani podsumowała ten pierwszy dzień?
1: Było bardzo dużo fajnej emocji, pięknej muzyki, bo to jazz ma taką fajną formę, którą można słuchać i słuchać i słuchać. No i jak do tego dochodzi jeszcze ruch, to jest coś pięknego. Także jurorzy byli bardzo pozytywnie zaskoczeni poziomem. Bardzo im się podobało i w ogóle i organizacjom, i przebieg. Tak wszystko przebiegało sprawnie, że nawet skończyliśmy troszeczkę wcześniej.
2: A jakie nagrody czekają właśnie na uczestników?
1: Na uczestników czekają tak, puchary dla formacji i medale dla wszystkich uczestników zespołu oraz dla solówek i duetów również medale. Ale jest jedna dodatkowa nagroda w każdym bloku i stylu tanecznym, Grand Prix danego bloku, no i jest to nagroda pieniężna. Mamy bardzo dużo właśnie osób, które przyjechały do nas z innych miast, nie tylko oczywiście reprezentacja włocławka jest największa, bo jest to u nas turniej, ale mamy i z Przasnysza, i z Poznania, i z Warszawy, z Bydgoszczy, osoby ze Szczecinka, z Brześcia Kujawskiego, tutaj z naszych okolic również mamy sporo zespołów. Także naprawdę bardzo się cieszymy, że chcą do nas przyjeżdżać z tak daleka.
2: Czyli tak naprawdę osoby z całego kraju mogą się integrować, bo turniej to nie tylko zawody, ale też dobra zabawa.
1: Oczywiście i najfajniejsze jest to, jak widzimy na korytarzu, jak jeden klub spotyka się z drugim i o, witamy, cześć, znowu się spotykamy. Więc jest to na tyle fajne, że te kluby się gdzieś spotykają na różnych turniejach i jest to dla nas bardzo fajne, że mogą się spotkać u nas.
0: Młodzi tancerze chętnie dzielili się swoimi wrażeniami po występach. Dla wielu udział w turnieju był nie tylko rywalizacją, ale także motywacją do dalszego rozwijania tanecznej pasji.
2: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
3: Dobrze. Przeszłam do finału. Dobrze się w ogóle bawiłam.
2: A jak wyglądały twoje przygotowania do dzisiejszego dnia?
3: No, było trudno, żeby się tego nauczyć, ale jakoś dałam radę.
2: Powiedz proszę, a czym jest dla ciebie taniec?
3: Zabawą i radością.
4: Chyba dobrze.
2: A ile się przygotowałaś do dzisiejszego dnia?
4: Mega dużo. Więc było mega trudno się do tego przygotować, no i tak to jest.
2: A jak wyglądały te treningi? Codziennie trenowałaś?

0: Nie, dwa razy w tygodniu.
1: Powiedz proszę jeszcze, czym jest dla ciebie taniec?
0: Radością i fajną zabawą i pucharami i medalami.
1: A kto zaraził cię tą miłością do tańca?
0: Moje dwie albo jedna koleżanka.
1: Powiedz proszę, jak poszedł ci występ?
2: No tak trochę nie za bardzo.
1: A było dużo stresu?
2: Nie.
1: A już powiedz proszę, czy już kiedyś występowałaś na zawodach?
2: A tak z 4 razy.
1: I czym jest dla ciebie taniec?
2: Moją duszą.
1: A kto zaraził cię tą miłością do tańca?
2: Mama i tata.
3: Turniej Flex dobiegł końca, ale parkiet jeszcze przez chwilę żył energią występów. Emocje i rytm muzyki pozostały w pamięci uczestników jako inspiracje do kolejnych tanecznych wyzwań.

0: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest jednostką budżetową podległą MSWiA. Zadaniem tego instytutu jest badanie i wspieranie samorządności w Polsce. W Kowalu odbyło się posiedzenie Rady Programowej Instytutu. Członkiem Rady Programowej jest burmistrz Kowala Eugeniusz Gołębiewski.
1: Kowal nie leży na głównych trasach, którymi się zazwyczaj przemieszczam i pierwszy raz w życiu udało mi się do tego miasta zajrzeć. I tak jak zresztą zapowiadał pan burmistrz, jestem wieloma rzeczami zauroczony, zwłaszcza stanem zieleni miejskiej, kwiatów, których w centrum jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o nasze posiedzenie, to jest to ważne spotkanie. Spotkamy się mniej więcej 3 razy do roku. Będziemy dzisiaj mówili między innymi o badaniach, które w tym roku są prowadzone w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego, ale odbędzie się również ważna dyskusja na temat przyszłości Instytutu, możliwych przekształceń, zmian organizacyjnych, więc to wszystko, jeżeli zapadną jakieś decyzje, to będzie można zapisać w annałach, że te decyzje zapadły w czasie

0: spotkania, które odbywało się właśnie w Kowalu.
1: Na co kładzie nacisk Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w swoich badaniach?
0: Trudno mi odpowiedzieć w jednym zdaniu. Generalnie rzecz biorąc, szukamy tematów, które wydaje nam się są bardzo ważne dla samorządów. W ostatnim czasie dużo energii, dużo uwagi poświęciliśmy sytuacji finansowej samorządów, zwłaszcza nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jesienią ubiegłego roku przygotowaliśmy obszerny raport, który jest rodzajem diagnozy, monitoringu, oceny tej nowej ustawy. Ale to nie są jedyny, to nie jest oczywiście jedyny temat. Jeśli chodzi o tematy, które tutaj z perspektywy Kowala mogą być interesujące, zajmujemy się między innymi relacjami między miastami i tak zwanymi gminami obwarzankowymi, czyli otaczającymi miasto, a będącymi odrębnymi jednostkami administracyjnymi. Raport z tego badania będzie prawdopodobnie jesienią gotowy. Zajmujemy się finansowaniem zadań zleconych i problemu właśnie z odpowiednim sfinansowaniem wykonywania zadań zleconych. Dużym badaniem, które prowadziliśmy w ubiegłym roku, była ankieta pracowników administracji samorządowej. Dostaliśmy około 12 tysięcy odpowiedzi na tą ankietę. I w tym roku sukcesywnie publikujemy raporty cząstkowe dotyczące poszczególnych zagadnień, o które w tej ankiecie pracowników administracji pytaliśmy. No, mógłbym długo wymieniać, bo tych tematów badań mamy sporo. Zresztą dziś w trakcie posiedzenia Ania Dąbrowska, która jest kierowniczką zespołu do spraw badań i analiz samorządowych w Instytucie, będzie miała krótką prezentację pokazującą członkom Rady postępy w zakresie tych projektów badawczych, które realizujemy w tym roku.
1: Chciałbym, żebyśmy się skupili na pierwszym temacie, o którym Pan wspomniał, mianowicie o finansowaniu samorządów. Jaki obraz jawi się po przeprowadzeniu badań, przeprowadzeniu chociażby wstępnych analiz?
0: Otóż tytuł raportu, który opublikowaliśmy rok temu, brzmi dobrze w ogóle, ale diabeł tkwi w szczególe. I podtrzymuje cały czas tą diagnozę, która tam padła, to znaczy w ostatnim roku, czy na skutek przyjęcia nowej ustawy, wydarzyło się sporo dobrych rzeczy. Na przykład, jak porównujemy realne, to znaczy już po uwzględnieniu inflacji, dochody samorządów w roku 2025 i 2024, czyli ostatni pod rządami starej ustawy i pierwszy pod rządami nowej ustawy, to w zdecydowanej większości, ponad 95% samorządów, sytuacja finansowa się poprawiła w tym sensie, że te dochody wzrosły. Ale to nie znaczy, że nie ma problemów, które pozostają do rozwiązania, i to nie znaczy, że ta ustawa nie ma w sobie też błędów, które wskazujemy i które czasami sugerujemy, w jaki sposób można by naprawić. No, wśród takich problemów, z którymi borykają się samorządy i których ta ustawa nie załatwiła, trudno było się spodziewać zresztą, żeby w ciągu jednego roku można było ten problem rozwiązać. To jest na przykład problem niedofinansowania potrzeb w zakresie oświaty. To znaczy, w zasadzie utrzymanie szkół powinno być gwarantowane przez pieniądze, które zapewnia budżet państwa. Niestety ta luka między faktycznymi, niezbędnymi wydatkami i tym, co państwo zapewnia, cały czas się utrzymuje. Wprawdzie w 2024 roku ona już się trochę zmniejszyła w porównaniu z rokiem poprzednim. poprzednim, ale w dalszym ciągu, no, w skali kraju są bardzo różne szacunki. Według naszych szacunków,

0: kierunków, które przeprowadzaliśmy w Instytucie, w skali kraju ta luka wynosi ponad 18 miliardów złotych. Więc to jest bardzo duży problem, z którym się borykają samorządy, borykają się z finansowaniem zadań zleconych. Jeśli chodzi o algorytm rozdziału środków z subwencji wyrównawczej, czy z tej części subwencji, która odnosi się do wyrównywania, też w swoim raporcie wskazujemy pewne błędy, które zostały w ustawie popełnione, a więc no jest nad czym pracować, jest nad czym się zastanawiać.
1: Kowal odwiedziło wielu znakomitych samorządowców. Burmistrz Gołębiewski jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Programowej oprowadził gości po swojej miejscowości.
2: Jest to zaszczyt móc gościć tak znamienitych samorządowców, ludzi pracujących na rzecz samorządu. Są tutaj profesorowie, są wybitni administratywiści, ale też są znamienici samorządowcy, między innymi pani prezydent Łodzi, jest również pierwszy wójt w Polsce, jeśli tak można określić, tutaj pana szefa Związku Gmin Wiejskich i wielu innych, i wśród nich między innymi ja jako członek Rady Programowej. Nie ukrywam, że to ważne posiedzenie, bo dotyczy ona bardzo ważnych spraw samorządowych, o których tutaj będziemy rozmawiać, ale też nie ukrywam, że chciałem też pokazać przy okazji nasze miasteczko, poddać się powiedziałbym ocenom znamienitych gości. Dla mnie jest to moment bardzo szczególny, bowiem akurat w tych dniach obchodzimy 35-lecie samorządu terytorialnego miasta Kowala, no i poniekąd mojego burmistrzowania, także bardzo się cieszę z tego dzisiejszego wydarzenia.
3: Właśnie, do tego, co pan powiedział na końcu, chciałem zmierzać w kolejnym pytaniu. Jest pan bardzo doświadczonym samorządowcem, można powiedzieć, że jednym z bardziej doświadczonych w całym naszym regionie. Proszę powiedzieć o roli samorządu, nie tylko biorąc pod uwagę gospodarkę i kulturę, ale także rolę dla lokalnej społeczności.
2: Ja myślę, że prawdziwy samorząd to jest poczucie mieszkańców, że mają wpływ na to, co się wokół nich dzieje. I myślę, że taki mały samorząd, takiej małej gminy daje taką właśnie możliwość mieszkańcom. To jest nic niezwykłego, że dzwoni do mnie ktoś na przykład późnym wieczorem, a bywa, że i później jeszcze. I to nie jest to tak, że trzeba się z szefem samorządu umawiać dużo, dużo wcześniej, żeby móc się z nim po prostu zobaczyć. Oczywiście samorząd się zmienia, bo zachodzą różne procesy depopulacyjne, demograficzne i do tych zmian się trzeba też dostosować. Natomiast ja uważam, że trzeba też bronić takich prawdziwych samorządów, że samorząd to jest przede wszystkim wspólnota ludzi, a nie tylko twór typowo administracyjnych, jak niektórzy by chcieli samorząd zrobić w Polsce.
3: Panie prezydent, dzisiaj jesteśmy w Kowalu. Powiedzmy o tym dzisiejszym wydarzeniu i w ogóle, jak podoba się Kowal?
4: Przyznam, że jestem bardzo zbudowana i pod wrażeniem, wjeżdżając tutaj. Przede wszystkim uwagę zwróciłam jedno, dbałość o zieleń. Przepiękna zieleń wszędzie, sadzone nowe drzewa, co jest dla mnie, nie wszystkich jeszcze taką oczywistością, ale przede wszystkim faktycznie porządek, ułożenie i taką klarowność przestrzeni. Jestem pod wrażeniem, a jak jeszcze zobaczyłam ten urokliwy park tutaj, to naprawdę chciałabym taki mieć w Łodzi.
3: Jaka jest rola samorządu i tego naszego dzisiejszego spotkania?
4: Przede wszystkim samorząd jest kluczowym narzędziem bezpośredniego oddziaływania na nasze codzienne życie. Praktycznie 70% wszystkich aktów prawnych wdrażane jest w samorządzie. To my bezpośrednio, będąc w kontakcie z mieszkańcami, przede wszystkim musimy tłumaczyć, po drugie musimy wdrażać te wszystkie akty prawne, które później pomagają nam albo nieraz są dosyć trudne do zrozumienia. Dlatego tak ważne jest tworzenie samorządu, który będzie jak najbliżej mieszkańców, bo wtedy zdecydowanie łatwiej jest te prawa wdrażać i przede wszystkim wielostopniowość władzy, tak żeby faktycznie mieć oddziaływanie na to, jak kształtuje się prawo. Jeżeli później mieszkańcy mają poczuć, że to prawo jest na ich korzyść, to musimy z nimi na ten temat podyskutować, zanim to prawo zdrożymy, a nie jak już ono funkcjonuje, bo wtedy często jest trudno. Także Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest bardzo istotną instytucją, która ma mieć taką rolę eksperta, jak powinien wyglądać samorząd.
1: Część samorządowców uczestniczyła w dzisiejszych rozmowach zdalnie. Jednostki takie jak Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego odgrywają dużą rolę w pomocy samorządom. Instytut aktywnie wspiera pracę Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, dostarczając wiedzę ekspercką i analizy dotyczące kluczowych kierunków polityki państwa. Organizuje również szkolenia. ubiegły weekend Wocławek po raz kolejny dołączył do Ogólnopolskiej Nocy Muzeów. Instytucje kultury, urzędy

0: i miejsca na co dzień niedostępne dla mieszkańców otworzyły swoje drzwi do późnych godzin nocnych, zamieniając miasto w przestrzeń pełną odkryć i niezwykłych doświadczeń. Jedną z największych atrakcji było zwiedzanie Urzędu Miasta we Włocławku, gdzie odwiedzający mogli zajrzeć w miejsca niedostępne dla mieszkańców.
1: Jest przygotowane zwiedzanie całego budynku. Zaczynamy od oczywiście dachu, który jest taką największą atrakcją, jeżeli chodzi o zwiedzanie naszego gmachu. Po raz kolejny już praktycznie przyłączamy się do tej nocy muzeów. Ja jestem tutaj drugi raz z rzędu też prowadzamy naszych mieszkańców po naszym miejscu pracy. Pokażemy te najważniejsze gabinety, czyli gabinety pani skarbnik, sekretarza miasta, prezydenta miasta, zastępców prezydenta miasta. Pokażemy również dawną salę sesyjną miasta, to jest sala numer 5 i opowiadamy trochę szczegółów, jeżeli będzie taka potrzeba.
2: To już nie pierwszy raz, kiedy mieszkańcy mogą zwiedzić Urząd Miasta. Jakie są reakcje?
1: Do tej pory są pozytywne. W tym roku wahaliśmy się, czy ponownie przystąpić, czy będzie zainteresowanie. Jednak z tego względu, że było dość dużo, sporo telefonów o to, żeby czy będziemy brać udział także tym razem w nocy muzeów, zdecydowaliśmy się na ponowny udział z tego względu, że w zeszłym roku nie było tej możliwości wejścia na dach i ze względu na warunki atmosferyczne wtedy panujące. Stąd w tym roku jak najbardziej to zainteresowanie jest równie duże i zapraszamy wszystkich na dach i wszyscy oglądają. Mogą podziwiać Włocławek z tego nietypowego miejsca, no, z którego na co dzień nie można korzystać.
0: Mieszkańcy chętnie dzielili się swoimi wrażeniami, podkreślając, że to wyjątkowa okazja, by zobaczyć dane miejsce z zupełnie innej perspektywy.
3: Bardzo mi się podoba, jestem zaskoczona, że jest tutaj tak pięknie. No, pierwszy raz jesteśmy tutaj z koleżanką.
2: A czy coś panią zaskoczyło?
3: Zaskoczyło mnie to lądowisko dla helikopterów. To jest nowość dla mnie totalna. No, tak to nie.
2: A jak pani się podoba?
4: Bardzo mi się podoba. Bardzo ciekawie opowiadają panowie, którzy nam przewodniczą tutaj w trakcie naszego zwiedzania. No i naprawdę wrażenie robi sama góra, czyli powyżej 6 piętra. Przepiękny widok na całe miasto.
0: Otwarte dla zwiedzających były również inne przestrzenie kultury, w tym skarbiec fajansu, który przyciągnął miłośników lokalnej tradycji. Wystawy, eksponaty oraz warsztaty artystyczne pozwalały nie tylko poznać historię włocławskiego fajansu, ale także spróbować własnych sił w twórczych działaniach i lepiej zrozumieć jego wyjątkowy charakter.
5: Jak co roku jesteśmy przygotowani na nocne zwiedzanie. Włączamy się w akcję Nocy Muzeów w całej Polsce. Również skarbiec ma ciekawą ofertę. Jeśli chodzi o warsztaty, z jednej strony z przykrością, a z drugiej z zadowoleniem mogę powiedzieć, że miejsc już nie ma. Wszystkie te, które były przeznaczone dla Państwa, się wyczerpały. Także na warsztaty już niestety nie można się dopisać. Są pełne listy, ale jest jeszcze bogaty program nie tylko zwiedzania ekspozycji, ale także uczestnictwa w przynajmniej kilku wykładach o prowadzeniu autorskim po wystawie pana Jana Sieraczkiewicza, jak również w wykładzie 3D Technologia w biznesie. A poza tym zwiedzanie produkcji i posłuchanie opowieści, jakie były metody produkcji włocławskiego fajansu.
0: Najmłodsi uczestnicy z dużym zaciekawieniem poznawali kolejne atrakcje, a szczególne emocje wzbudzały warsztaty artystyczne, podczas których mogli własnoręcznie tworzyć i rozwijać swoją kreatywność.
2: Jak wam się dzisiaj podobają warsztaty?
6: Super! Super!
2: A co dzisiaj tworzycie?
6: Malujemy figurki.
2: A czy lubicie malować?
6: Tak, tak.
7: Ja tworzę kameleona.
2: A dlaczego akurat kameleona?
7: Bo według mnie do mnie pasuje i jest bardzo kolorowy.
2: A czy na co dzień malujesz?
7: Dostałam na urodziny płótna, więc staram się wykorzystywać to.
2: Czy podobają ci się warsztaty?
6: Bardzo.
2: A co dzisiaj tworzysz?
8: Dinozaura.
2: A dlaczego akurat dinozaura?
8: Bo wylosowałam go.
2: A czy na co dzień malujesz?
8: Nie.
9: Takiego stworka, czyli jaszczurka.
2: A czy lubisz malować?
9: Tak.
2: A czy na co dzień malujesz?
9: No, jak będę chciała ochotę.
0: To wydarzenie pozwoliło mieszkańcom spędzić wieczór dokładnie tak, jak chcieli. Odkrywając, poznając i doświadczając miasta z zupełnie innej, często zaskakującej strony. Maj od lat kojarzy się ze strażakami i ich służbą na rzecz lokalnych społeczności. To właśnie z tej okazji w Choceniu odbył się 6. powiatowy piknik strażacki, który zgromadził jednostki z całego powiatu włocławskiego. Był to dzień pełen integracji, rozmów i wspólnej zabawy.
10: Piknik strażacki wpisał już się w kilkuletnią tradycję. Za nami wiele pięknych, uroczystych, dostojnych obchodów organizowanych przez zarząd powiatowy, przez gminy w jednostkach. Dzisiaj spotykamy się w troszkę luźniejszej atmosferze podziękować strażakom, cieszyć się ich obecnością.

0: się w dniu dzisiejszym, ale przede wszystkim wyrazić wdzięczność za to, co robią. Spotkanie na pikniku, ale pod dachem, bo dzisiaj także Dzień Rolnika, także strażacy tą pogodę oddali rolnikom, bo ona im także bardzo potrzebna. Mam nadzieję, że wszyscy miło spędzimy popołudnie, okazja do dyskusji, do wymiany doświadczeń, często do poznania się przez druhów z terenu całego powiatu. Na naszym terenie działa ponad 80 jednostek ochotniczych straży pożarnych, także dzisiaj 1000 druhów na tej sali. Mam nadzieję, miło spędzi popołudnie. My na pewno w ich towarzystwie.
1: Wydarzenie to było doskonałą okazją, by bliżej poznać codzienność strażaków.
2: Ja się bardzo cieszę, że zawsze dla nas samorządowców szczebla wojewódzkiego jest tutaj miejsce, bo to też jest doskonała okazja do takich luźnych rozmów. Można poznać potrzeby strażaków, można poznać ich bliżej, ale też podziękować za tą ich służbę, za to, co robią na co dzień. Także ja zawsze z wielką przyjemnością przyjeżdżam i się cieszę, że dzisiaj tutaj druhowie tak licznie przybyli, że będą chcieli ze sobą przebywać, wzmacniać się w pewien sposób, bo myślę, że przecież ta służba nie jest łatwą służbą, więc pewnie wielokrotnie potrzeba siły, żeby wstać następnego dnia, ruszyć do kolejnej akcji, a takie spotkania na pewno wzmacniają.
1: W trakcie pikniku wielokrotnie podkreślano, że strażacka służba budzi ogromny szacunek i uznanie.
3: Ja jestem dumna z naszych strażaków, jestem im wdzięczna za to i podziwiam ich, że po pierwsze bronią ludzkiego życia, zdrowia i mienia, ale także w swoich lokalnych społecznościach. Są bardzo często inspiratorami różnych wydarzeń społecznych, są organizatorami, są tymi ludźmi, którzy inspirują innych do działania. I co ważne, bardzo ważne są też młodzieżowe drużyny pożarnicze. Ja to podkreślam zawsze, że to jest ten narybek, to są ci młodzi ludzie, którzy później zasilają już dorosłe ochotnicze straże pożarne, a często później także trafiają do Państwowej Straży Pożarnej. Przecież to często z pokolenia na pokolenie jest taka miłość, pasja wpojona już od dziecka. Także cieszę się bardzo, że mogę dzisiaj być na 6. powiatowym pikniku strażackim i że będę mogła podziękować druhnom i druhom z powiatu wrocławskiego za to, że są tak dzielni i wspaniali. Będę im życzyła, aby święty Florian, patron strażaków, miał zawsze w opiece ich i ich rodziny.
4: Straż pożarna dzisiaj to nie tylko gaszenie pożarów, tylko wiele zdarzeń drogowych, które mają miejsce każdego dnia. I pierwszymi, którzy dojeżdżają do tych zdarzeń drogowych, to są właśnie ochotnicy, na terenie których te zdarzenia mają miejsce. Jak ja pamiętam straż, bo byłem też strażakiem, to jechało się na tak zwany dym, jak się gdzieś tam zapaliło. Dzisiaj jest piękny system powiadamiania. Tu ktoś jest, a ma telefon z aplikacją, to natychmiast wie, gdzie jest zdarzenie jakiekolwiek, czy pożar, czy zdarzenie drogowe. Chcę przekazać wszystkim strażakom, zarówno ochotnikom, jak i zawodowej straży pożarnej, serdeczne podziękowania za ich pracę, ale i życzenia na przyszłość służby bezpiecznej, żeby nic złego się w czasie akcji ratowniczych strażakom nie działo, ale i także, żeby tych zdarzeń było coraz mniej.
1: Powiat wrocławski od lat inwestuje w rozwój jednostek ochotniczych straży pożarnych. Strażacy w regionie korzystają z coraz nowocześniejszego sprzętu.
5: Jeżeli chodzi o powiat wrocławski, jesteśmy, można powiedzieć, tak w 90% usprzętowieni, to nowoczesnym sprzętem. My mamy w niektórych jednostkach lepszy sprzęt, jak nawet Państwowa Straż Pożarna. I co roku przybywa na nasz teren szereg sprzętów. W ubiegłym roku przybyły 4 samochody bojowe, w tym 3 średnie i 1 ciężki, ale to jest nie wszystko. Bo w ubiegłym roku, czyli 2025, na nasz teren przybyło 14 nowych samochodów z różnych środków finansowych. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i unijne środki, i samorządowe. Także my idziemy wielokierunkowo.
1: Strażacki piknik w Choceniu po raz kolejny pokazał, że za mundurem stoją ludzie pełni poświęcenia, gotowi nieść pomoc o każdej porze dnia i nocy. Anwil Wosławek przedwcześnie zakończył walkę o medal Mistrzostw Polski. W ubiegłym tygodniu prezes klubu koszykówki Wosławek na konferencji

0: akcji podsumowującej sezon oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej. Przypomnijmy, że w fazie zasadniczej rottweilery pod wodzą Grzegorza Korzana grały w kratkę, co doprowadziło do zmiany na stanowisku. Miejsce pochodzącego z Wrocławka szkoleniowca zajął Ronen Ginzburg. Otrzymał umowę na 2 lata. Anvil kontraktował kolejnych zawodników i ostatecznie zakwalifikował się do rundy play-in. Tutaj przegrał 2 mecze przed własną publicznością i odpadł z walki o medal Mistrzostw Polski. Rada Nadzorcza klubu zdecydowała, że nowym prezesem będzie Hubert Heyman, dotychczasowy dyrektor sportowy z wrocławską koszykówką związany jest od wielu lat. Czekamy na pierwsze komentarze ze strony nowego sternika Anwilu Wrocławek. Biojarmark na Starym Rynku jak co 2 tygodnie ponownie przyciągnął miłośników lokalnych smaków i produktów tworzonych z pasją. To miejsce, gdzie liczy się jakość, pochodzenie i świadomość dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co jedzą, co kupują i jednocześnie wspierać regionalnych producentów.
1: Witamy serdecznie na kolejnym biojarmarku, który trwa już bardzo długo w naszym mieście. Zaskarbił sobie bardzo wielu klientów. Dzisiaj wyjątkowa okazja kupić piękny prezent na Dzień Mamy. Są wspaniałe zestawy i biżuteria, i kosmetyki, i oleje. Co tylko sobie zażyczymy. Myślę, że warto do nas zajrzeć z kilku powodów. Dlatego, że bardzo często mówi się o tym, że w Polsce jest napływ żywności spoza Polski, z różnego rodzaju krajów, z źródeł, których nie znamy. Więc my jesteśmy właśnie taką alternatywą. Kupujmy u swoich. Kupujmy polską żywność wyprodukowaną w małych manufakturach, gdzie faktycznie jakość tych produktów jest bardzo, bardzo wysoka. Po drugie, przepiękne miejsce, chyba najpiękniejsze miejsce we Wrocławku, Stary Rynek, w którym nie tylko można zrobić zakupy, ale mamy tutaj strefę relaksacyjną, można usiąść, wypić kawkę. Są przepiękne, słyszałam dzisiaj, świeżutkie drożdżówki, więc można sobie coś skonsumować na miejscu i cieszyć się piękną pogodą. No i cóż, myślę, że takich produktów rzemieślniczych, ekologicznych, zdrowych jest zawsze za mało. Jesteśmy, myślę, dla Wrocławka i okolic taką właśnie fajną alternatywą, gdzie można takie produkty co 2 tygodnie u nas zakupić.
0: Na stoisku naturalne orzechowe nie zabrakło propozycji dla fanów zdrowych dodatków do kuchni. W ofercie między innymi naturalne oleje, idealne do sałatek i codziennych dań.
2: Zapraszam Państwa na moje stanowisko. Mam dzisiaj orzechy laskowe w formie oleju. Olej z orzecha laskowego bardzo fajnie się sprawuje teraz do sałatek, ze świeżych warzyw. Bardzo duża zawartość wapnia. Także bardzo smaczny dodatek, na pewno niezbędny do teraz świeżych, sezonowych warzyw. Może być też olej z orzecha włoskiego. Oczywiście orzechy w formie masła orzechowego, jak zawsze na moim stanowisku.
3: Czy wszystkie produkty robicie sami?
2: Wszystko, co tutaj Pani widzi, co Państwo możecie spróbować, to są nasze wytwory. Mamy swoje sady orzechowe, więc korzystamy tylko i wyłącznie z orzechów z naszego sadu. Orzech laskowy i orzech włoski.
3: A który olej cieszy się największą popularnością?
2: Na chwilę obecną polecamy właśnie oleje orzechowe, ponieważ one są bardzo aromatyczne. Jeśli ktoś lubi orzechy, to jest super dodatek do każdego dania.
0: A dla tych, którzy lubią kulinarne eksperymenty, pojawiły się prawdziwe nowości. Cebulowa petarda oraz kiszony czosnek, które zaskakują intensywnością smaku.
4: Mamy kilka nowości. Mamy między innymi dzisiaj jest z nami cebulowa petarda i jest kiszony czosnek, który ukisiliśmy i wsadziliśmy w oliwę oliwę na zimno tłoczoną z rozmarynkiem. Mam bajaderki, więc jest kilka rzeczy. Mam ciasto marchewkowe, bezglutenowe, więc wpadajcie, coś nowego się znajdzie.
3: A czy któryś produkt cieszy się szczególnym zainteresowaniem?
4: Pewnie. Cieszy się kiszony czosnek na maksa. Dobrze, no.
0: Nie zabrakło też czegoś dla ciała i duszy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się naturalne sole do kąpieli, a nowością była sól do stóp. Idealna propozycja na nadchodzące cieplejsze dni.
5: Dzisiaj niezmiennie przyjechałam do Wrocławka z moimi solami kąpielowymi, które tworzę na bazie soli kłodawskiej, niezwykle bogatej w potas magnes, inne pierwiastki również, które tworzę z 2 rodzajów soli kłodawskiej, różowej i potasowo-magnezowej oraz ziół, które w większości zbieram, uprawiam sama. Oraz oczywiście z solami do użytkowania w saunie lub do inhalacji i do użytkowania jako peeling w domu, które prężnie tutaj wzbogacam o nowe zapachy, także koniecznie wpadajcie powąchać co nowego u mnie. A dzisiaj chciałam opowiedzieć o soli specyficznie do stóp, którą stworzyłam z myślą o rozpoczynającym się lecie i o tym, że naszym stopom nie jest najmilej w pełnych butach, kiedy są upały. Tutaj jest sól różowa i sól potasowo-magnezowa w ogromnej ilości. Jest dodatek sody oczyszczonej, która ma właściwości dezynfekujące stopy, ogromnie dużo szałwi, pokrzywy, czyli również takie zioła antyseptyczne, jest glicerynka oraz nawłoń.

0: która ma właściwości zmiękczające na skórek. Mega polecam, szczególnie panom. Właśnie po takim dniu wypełnionym pracą, nie dość, że wspaniały relaks, to jeszcze dezynfekcja stóp.
1: Mieszkańcy chętnie opowiadali, dlaczego wybierają to miejsce na mapie Wrocławka.
2: Poszukujemy zdrowej żywności, no i chętnie wspieramy produkcję
3: lokalną.
2: Rodzimą, tak.
3: No i fajny klimat tu jest.
4: Czy są Państwo tutaj co 2 tygodnie?
3: Bywamy. Często.
2: Chodziliśmy w tej poprzedniej lokalizacji, teraz przychodzimy tutaj. Jak jesteśmy, to chętnie bywamy.
1: Biojarmark to nie tylko zakupy, ale też spotkania, rozmowy i inspiracje do zdrowszego stylu życia. A kolejne edycje już tylko potwierdzają, że to miejsce na stałe wpisało się w kalendarz mieszkańców. W Urzędzie Miasta rozpoczęły się wybory. Wybory dyrektorów placówek oświatowych we Wrocławku. Nie chodzi o wszystkie szkoły i przedszkola. Kadencja dyrektora trwa 5 lat. We Wrocławku w kilku szkołach ten okres właśnie upływa, a dodatkowo są tworzone nowe placówki. Zespoły szkolno-przedszkolne. Tam również trzeba wybrać dyrektorów.
5: W tym roku mamy 15 konkursów. W tej grupie jest 8 konkursów związanych z utworzeniem nowych placówek, czyli zespołów szkolno-przedszkolnych. I prawo stanowi tak, że muszą być wyłonieni dyrektorzy tych zespołów. Oczywiście jest tak, że mogą startować do konkursu i każdy może startować, który ma oczywiście odpowiednie wykształcenie, doświadczenie, czyli mogą startować dyrektorzy obecnie pełniący swoje funkcje, a także inni kandydaci, którzy czują się na siłach, aby podjąć to stanowisko. Pozostałe osoby to są osoby, które kończą w tym roku szkolnym 5-letnią kadencję i również albo startują, albo są nowi kandydaci na te stanowiska. W tym roku jeszcze jest taka nowe prawo, nowe zapisy w prawie oświatowym, że organ prowadzący, jakim jest prezydent Wrocławka, akurat w naszym przypadku, może przedłużyć bez konkursu kadencję na kolejne 5 lat danemu dyrektorowi, no, oceniając jego działalność, wyniki egzaminów końcowych. I w tym roku pan prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki skorzystał z tego prawa i 3 dyrektorom przedłużył tą kadencję na kolejne 5 lat.
1: Mowa tutaj o zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół chemicznych. Poza nowo utworzonymi zespołami szkolno-przedszkolnymi konkurs dotyczy stanowiska dyrektora w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1, przedszkolu nr 19, przedszkolu nr 30, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół ekonomicznych, zespole szkół technicznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.
5: Komisja konkursowa oczywiście również jest wyłoniona zgodnie z prawem oświatowym, czyli to są przedstawiciele organu prowadzącego, kujawsko-pomorskiego, w naszym przypadku kuratora oświaty, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, a także przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie szkoły i na terenie naszego miasta. Więc w związku z tym kilkunastoosobowe składy debatują już od godzin poradnych nad propozycjami każdego z kandydatów.
6: I to będą wybory na zasadzie demokratycznym, czy czyjś głos ma więcej wagi?
5: To są wybory demokratyczne, dlatego że są wyborami tajnymi. I wiadomo, że jest przewodniczący, natomiast w prawie oświatowym wszystkie zapisane są możliwości, jakie kandydat może, ile głosów może uzyskać. No musi być na pewno bezwzględna liczba głosów.
1: A co w przypadku, gdy jest jeden kandydat na stanowisko dyrektora? Okazuje się, że może przegrać.
5: W przypadku, gdy dyrektor nie zostanie wyłoniony, to i tak prezydent, no w naszym przypadku prezydent jako organ prowadzący, musi na co najmniej 10 miesięcy powołać z grona pedagogicznego osoby, która będzie pełniła obowiązki dyrektora, aż do momentu ogłoszenia kolejnego konkursu. To rzeczywiście dla nas jako samorządowców duże wyzwanie, dlatego że nie ma aż takiego dużego zainteresowania konkursami. Jak starsi urzędnicy opowiadają, to tam kiedyś było i 10, i 15 osób na to stanowisko. Natomiast tutaj jest bardzo

0: Sporo w tej grupie to są dotychczas dyrektorzy, dotychczas pełniący obowiązki, ale również są nowe osoby, bo część na przykład dyrektorów, którym kończyła się kadencja, skorzystało z prawa i z prawa do emerytury.
1: Spośród 15 szkół tylko w 5 o stanowisko dyrektora ubiega się więcej niż jedna osoba. Konkurs trwa do piątku. O wynikach będziemy informować. Seniorzy to osoby aktywne. Oczywiście na tyle, na ile pozwala im zdrowie. Ich wizerunek znacznie zmienił się w ostatnich latach. Chcą podróżować, poznawać nowych ludzi, uczyć się. Z myślą o osobach starszych kilka lat temu w naszym regionie powstały dzienne domy Seniora Plus. Jeden z nich znajduje się w Szczkowie, w gminie Izbica Kujawska.
2: Bardzo promowałam już od 2015 roku, kiedy byliśmy w perspektywie regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, powstawanie dziennych domów pobytu. Demografia jest nieubłagalna, zmienia się model rodziny. Kiedyś rodziny wielopokoleniowe to była normalna sprawa, dzisiaj często seniorzy zostają sami. Więc ja rzeczywiście promowałam tworzenie dziennych domów pobytu wśród seniorów. Najpierw wychodziło to różnie. Trochę włodarze obawiali się, że nie będzie chętnych, bo że te dzienne domy kojarzyły im się z domami pomocy społecznej, a to nie jest coś najmilszego. To jest konieczność. Natomiast rzeczywiście udało się namówić tutaj pana burmistrza Izbicy Kujawskiej, żeby przystąpił do tego projektu, żeby łatwiej było też włodarzom. Nasz regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju jest głównym liderem w tych projektach, to on aplikuje o te środki. Dzisiaj dziennych domów pobytu stworzył taką sieć kujawsko-pomorskich dziennych domów pobytu i ma ich w zarządzaniu prawie 40, więc ja się bardzo cieszę, że tutaj seniorzy czują się dobrze, że znaleźli tutaj swoje miejsce, że czują się zaopiekowani.
1: Funkcjonowanie dziennego domu seniora pozytywnie wpłynęło na życie osób starszych w gminie Izbica Kujawska.
3: Dom dziennego pobytu, dom seniora jest bardzo ważną instytucją, zabezpiecza potrzeby kilkudziesięciu naszych seniorów, dba o to, żeby byli zaopiekowani, żeby się dobrze tutaj czuli. Jest, mi się wydaje, doskonała atmosfera, wszyscy z ochotą tutaj przybywają i uczestniczą tutaj w zajęciach, jakie są dla nich przygotowane.
1: Pensjonariuszy odwiedzili przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. Przywieźli upominki, które mogą uratować życie, czujniki tlenku węgla.
2: Dzisiaj byliśmy z tą taką dodatkową inicjatywą, do której trafiamy dziennych domów pobytu, czyli wręczamy seniorom czujki tlenku węgla, które mają ratować życie. Ruszył taki program pilotażowy, gdzie w pierwszej kolejności wręczamy właśnie seniorom z dziennych domów pobytu, ale jesteśmy w trakcie przygotowywania dużego projektu, do którego zaprosiliśmy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, zaprosiliśmy ochotnicze straże pożarne, żeby najpierw GOPS-y, MOPS-y dały nam informacje, gdzie i ile jest potrzebnych na terenie danej gminy, gdzie są takie domy, gdzie są ludzie samotni, gdzie są rodziny wielodzietne, a później strażacy, żeby te czujki montowali właściwie, bo to też jest niezwykle ważne.
4: Właśnie powiedzmy, o czym pani wspominała, ile jest tych czujek, ile dzisiaj seniorzy otrzymali czujek i gdzie ich nie umieszczać?
2: Nie umieszczać ich, to też ja celowo jeżdżę i wręczam te czujki sama, bo kiedyś rozmawiając z seniorami, jedna z pań seniorek powiedziała mi, że ma już taką czujkę i mają schowaną głęboko w półce, więc ja to powtarzam kilkukrotnie, że nie chowamy ich, one naprawdę te niewielkie urządzenia mogą uratować nasze życie, więc stawiamy je w miejscu, gdzie ten czad najszybciej może się pojawić. Nie umieszczamy ich przy oknach, gdzie mamy dostęp powietrza, więc najlepiej zawiesić gdzieś na ścianie na wysokości 1,40 m, a jeżeli nie, to gdzieś na półce, ale mówię z daleka od okna.
3: Dzisiejsze wydarzenie związane z przekazaniem czujek tlenku węgla, czujek czadu jest bardzo też ważnym elementem tutaj funkcjonowania naszego środowiska. Przede wszystkim zabezpiecza to, co najważniejsze, życie zabezpiecza, a wiemy doskonale, jakie zagrożenie niesie ten cichy zabójca, czyli tlenek czadu. Myślę, że ta akcja związana z czujkami tlenku węgla powinna być coraz bardziej rozpropagowywana i mam nadzieję, że tutaj ta

0: tendencja będzie postępować. Też tutaj zdeklarowałem pomoc w tym zakresie, w zakresie obsługi technicznej, ale i przede wszystkim prewencji ze strony naszych ochotników strażaków. Mamy tutaj na terenie naszej gminy 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych, 2 w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i strażacy zdeklarowali już udział w tych akcjach prewencyjnych i będą służyli tutaj swoją pomocą w tej kwestii technicznej, jeżeli chodzi o zamontowanie i właściwy instruktaż odnośnie użytkowania tych czujek czadu.
1: Na co dzień w domu seniora w Czczkowie przebywa kilkadziesiąt osób. Budynek został dostosowany do nowych potrzeb. Wcześniej mieściła się tam szkoła.
2: Dzienny dom Senior Plus funkcjonuje od 5 lat. Uczestnikami dziennego domu są osoby nieaktywne zawodowo, niezdolne do samodzielnej egzystencji lub ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają wsparcia. W ramach działalności dziennego domu Senior Plus w Szczkowie uczestnicy korzystają z usług socjalnych, terapii zajęciowej, usług fryzjerskich, kosmetycznych, usług psychologicznych. Mamy również fizjoterapeutę, animatora.
3: Jesteśmy na uroczystości przekazania czujników czadu. Widzimy, że seniorzy mają się dobrze i są niezwykle dziarscy i aktywni.
2: Tak, nasi seniorzy lubią aktywnie spędzać czas, chętnie uczestniczą w różnych wyjazdach, warsztatach, które organizujemy w ramach naszej działalności ośrodka.
1: Dzienny dom seniora to placówka wsparcia, która zapewnia osobom starszym opiekę i aktywizację w ciągu dnia. Umożliwia im bezpieczne spędzanie czasu, udział w zajęciach, rehabilitacji i kontakt z innymi ludźmi. Samorząd nie zapomina o starszych mieszkańcach. Otrzymane czujniki czadu mogą uratować życie. Pamiętajmy, aby nie lekceważyć urządzenia, gdy zacznie dawać sygnały alarmowe. Należy wtedy wezwać służby i opuścić budynek. Po raz 32 miłośnicy kajaków i aktywnego wypoczynku spotkali się na ogólnopolskim spływie rzeką z Głowiączką. Przez 2 dni uczestnicy pokonywali kolejne kilometry wodnej trasy, podziwiając naturę i wspólnie spędzając czas. Finał wydarzenia tradycyjnie odbył się w Parku Sienkiewicza we Włocławku.
4: Ten spływ to już jest 32 edycja. I mówią, że z Głowiączka nie nadaje się do pływania. Przeczymy tej tezie, bo już 32 lata, może nie pod rząd, ale od 1986 roku, pływamy tą rzeką i jest rzeka wymagająca, kapryśna jak kobieta. I raz ten stan wody jest niziutki, raz jest większy. Spływ obfituje wywrotki, są liczne drzewa, które trzeba obnieść bądź przepłynąć pod nimi i dlatego jest dość uciążliwy. Na początkowych etapach w okolicach Lubrańca i Zgłowiączki są trzcinowiska, gdzie trzeba się przedzierać przez trzciny. Zwłaszcza przy niższym stanie wody, jest to dość uciążliwe, ale tu zawsze jest taka ekipa wodniaków, że nie boi się wyzwań, tylko niezależnie od pogody, bo spływ idzie obojętnie, czy pada, czy nie pada, bo to jest taki cykliczny, organizowany, trzydniowy spływ. I w tym roku był od miejscowości Rybiny nad jeziorem Halną pod katedrę w Włocławku.
1: Uczestnicy po dopłynięciu do mety dzielili się swoimi wrażeniami z 2 dni spędzonych w wodzie.
5: Jak wrażenia?
6: Bardzo dobrze. Pierwszy dzień deszczowy, poza tym wszystko dobrze. Pogoda dopisała, towarzystwo dopisało. Okay.
5: Czy ta trasa jest wymagająca?
6: Organizatorzy mówią, że większość ludzi jeździ tutaj tylko 2 razy, pierwszy i ostatni, bo podobno 80% osób przyjeżdża raz. Większość uczestników stanowią stali, można powiedzieć, bywalcy, także ktoś, kto jeździ co roku, tak?
5: Jakby pan zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
6: Na pewno można siebie sprawdzić w dosyć trudnych warunkach i na pewno jest super towarzystwo. Wszyscy są bardzo zintegrowani, są ogniska, także miło spędzony czas. Można odpocząć, przestać myśleć o pracy i o innych rzeczach.
7: Całkiem przyjemnie się płynęło. Było kilka drzew, które trzeba było pokonać, ale no, w zależności od kajaka dało się prawie każde pokonać bez wysiadania. No a z uwagi na to, że niektórzy musieli wysiadać, no to jeszcze ich tutaj nie ma.

0: sądzę, że niedługo przypłyną.
1: Czy to był twój pierwszy raz na tym spływie?
0: Na tym konkretnym spływie trzeci, a ogółem było ich całkiem sporo.
1: Jak byś zachęcił inne osoby, żeby spróbowały tego sportu?
0: Cóż, no, zasadniczo kajakarstwo jest całkiem przystępne, jeśli wie się gdzie szukać. Więc cóż, no, minimalnym wymaganiem jest tak naprawdę z reguły umieć pływać w pław, żeby w razie czego nie mieć problemów, a tak oprócz tego są wypożyczalnie i każdy tak właściwie może się tego nauczyć.
2: Tegoroczny spływ dobiegł końca, ale już organizatorzy zapraszają na kolejną edycję. Za rok do kajakowej ekipy może dołączyć każdy. Podczas konferencji prasowej struktur Prawa i Sprawiedliwości został poruszony temat remontu mostu. Może on potrwać dłużej niż początkowo zakładano z uwagi na problem ze znajdującą się pod asfaltem płytą jezdną.
3: 30 milionów złotych przyznanych jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości na remont tego obiektu. Remont planowany na 13 miesięcy. Czego dowiadujemy się dzisiaj? Urzędnicy zorientowali się, że tuż pod asfaltem jest problem z płytą jezdną. Można zadać retoryczne pytanie. Czy nie można było tego sprawdzić wcześniej? Czy rzeczywiście opierano się na ekspertyzach sprzed 3 lat? Dla 90-letniego mostu to całe wieki. Jakie będą tego skutki? Skutki, szanowni państwo, będą takie, że z planowanych 13 miesięcy remont może wydłużyć się o pół roku, może 10 miesięcy. Ale most może również zostać zamknięty całkowicie dla ruchu samochodowego. Korki, straszny chaos komunikacyjny i koszmar dla mieszkańców. Nie wiadomo się, czy śmiać, czy płakać, drodzy państwo, bo jeśli okaże się, że urzędnicy zorientują się, że pod płytą jezdną płynie Wisła, dopiero możemy mieć problem. Chyba, że już to wiedzą. Panie prezydencie, kto odpowie stanowiskiem za te błędy? Miasto tonie w długach, a my mieszkańcy musimy do tego długu jeszcze dopłacać.
2: Ratusz weryfikuje doniesienia wykonawcy co do stanu płyty jezdnej. Ekspertyza trafiła do Instytutu Budowy Dróg i Mostów.
4: Przed rozpoczęciem przetargu i przed rozpoczęciem prac na moście stalowym posiadaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym ekspertyzy dotyczące mostu stalowego. Natomiast w trakcie prowadzenia prac wykonawca wykonał ekspertyzę, która mówi o tym, że stan płyty nośnej jest niezadowalający. Jako ratusz postanowiliśmy zweryfikować tą ekspertyzę, wysyłając ją do Instytutu Budowy Dróg i Mostów, właśnie żeby potwierdzić te doniesienia wykonawcy. Dodatkowo również zwróciliśmy się z prośbą o opinię do wybitnego eksperta w zakresie konstrukcji mostów, do profesora z Poznania, żeby on również niezależnie wydał taką opinię dotyczącą tej ekspertyzy. Mamy świadomość, że ten problem może wydłużyć remont mostu, natomiast zachęcamy wykonawcę, żeby zintensyfikował działania, które może niezależnie od tej płyty nośnej wykonywać. Są to prace korozyjne czy związane chociażby z chodnikami. Chciałbym również tutaj podkreślić, że wykonawca otrzymał już od miasta ponaglenie, jeżeli chodzi o postęp prac, ponieważ właśnie ten postęp prac jest niezadowalający. Chcemy, żeby ten remont trwał jak najkrócej oraz żeby był jak najmniej dotkliwy dla mieszkańców.
2: Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy czas remontu mostu zostanie przedłużony. Warsztat terapii zajęciowej TPD we Wrocławku świętuje wyjątkowy jubileusz. 30 lat działalności. To 3 dekady pracy, spotkań i codziennego wsparcia. Z tej okazji zaplanowano uroczystości, które będą nie tylko świętem, ale też okazją do wspomnień, wzruszeń i podsumowań drogi, jaką placówka przeszła przez te lata.
5: To dla nas bardzo ważny jubileusz. Jest to 30 lat nieprzerwalnej działalności warsztatu terapii zajęciowej. Program zaplanowaliśmy na wielkie odczytanie gości, którzy zostali zaproszeni, przedstawienie ich. Następnie przygotowaliśmy krótki pokaz, slajd z 30 lat istnienia naszego, jak te nasze życie się od samego początku, od roku 95 zaczęło i jak to przebiegało. Następnie będzie występ naszych podopiecznych. Całych postaraliśmy się, żeby to było pełna nasza skład tu warsztatu, czyli 35 osób z niepełnosprawnościami,

0: żeby wystąpiło na scenie. Następnie poprosimy zaproszonych gości, rodziców, opiekunów o poczęstunek, który odbędzie się w browarze B.
1: Warsztat od lat pełni ważną rolę terapeutyczno-rehabilitacyjną, wspierając osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu i rozwijaniu swoich umiejętności.
2: Jest tu rehabilitacja, terapia zajęciowa.

0: No, nikt nie słyszał nawet o warsztatach. Osoby z niepełnosprawnościami były tak naprawdę zamknięte w domu, tak? Teraz mogą wyjść do społeczności i no, ja sobie przynajmniej nie wyobrażam, żeby te warsztaty zostały zlikwidowane i żeby one, te uczestnicy nasi wrócili wszyscy do domu, siedzieli i no, nie uczyli się podstawowych zasad, nie uczyli się jak żyć w społeczeństwie, bo nie oszukujmy się, nie każdy to wynosi z domu. Tym bardziej, że są różne niepełnosprawności, nad którym trzeba osobami popracować więcej. Niektórzy pewne rzeczy wynoszą z domu, ale każdy z nich potrzebuje jakiegoś wsparcia. No w tym życiu naszym codziennym.
1: 30 lat historii warsztatu terapii zajęciowej TPD to setki ludzkich historii, małych i dużych sukcesów oraz codziennej pracy, która zmienia życie. Literatura i spotkania z lokalną kulturą. Przed mieszkańcami kilka wyjątkowych dni w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Już jutro odbędzie się spotkanie autorskie z Kingą Poruczkowską.
2: W czwartek 21 maja o godzinie 17 serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszą wrocławską autorką Kingą Poruczkowską. Kinga Poruczkowska ma już na swoim koncie kilka książek. W samym 2026 roku wydała dwie książki, Fleeting Time i Zakochaliśmy się w kłamstwie. To będzie taka okazja, żeby spotkać właśnie autorkę, zadać jej kilka pytań i serdecznie zapraszamy.
1: W programie znalazł się również dzień dedykowany fanom puzzli. Każdy będzie mógł przyjechać do biblioteki i układać kolorowe obrazy.
2: W sobotę 23 maja wszystkich miłośników puzzli zapraszamy do naszej sali kameralnej na puzzlowe pogaduchy. Mniejszych puzzlomaniaków, młodszych puzzlomaniaków zapraszamy z opiekunami. Będziemy mieli i własne puzzle, i będzie można przynieść swoje, aby sobie tutaj układać.
1: Pod koniec maja odbędzie się kolejne spotkanie autorskie z lokalną pisarką.
3: Zapraszamy na spotkanie autorskie z Joanną Waszyn. Joanna Waszyn to wrocławska polonistka, także logopeda. W 2025 roku zadebiutowała powieścią psychologiczną, inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami pod tytułem Zanim napisałeś Dzień dobry Asiu. Autorka zaprasza do swojego świata, gdzie fabuła o miłości przeplata się z takim nieoczywistym językiem metafor i symboli. Spotkanie odbędzie się w centrali 28 maja o godzinie 17 w sali kameralnej.
1: Najbliższe dni w bibliotece upłyną pod znakiem kultury i interesujących rozmów. Kolejna inwestycja i kolejny krok w rozwoju wrocławskiej firmy. We Wrocławku uroczyście otwarto nową halę firmy Run Chłodnia. Nowoczesna przestrzeń do przechowywania mrożonej żywności, zaplecze socjalne i część logistyczna mają jeszcze bardziej usprawnić działalność przedsiębiorstwa, które od lat buduje swoją markę na jakości i zadowoleniu klientów. To właśnie wieloletnia praca i konsekwencja sprawiły, że pierwsze dostawy kukurydzy trafiły aż na rynek amerykański.
4: Dzisiaj mamy przyjemność brać udział w uroczystości otwarcia nowej hali magazynowej, którą mamy za naszymi plecami. Tą inwestycję realizowaliśmy dzięki środkom z KPO oraz naszym własnym środkom firmowym. Mamy tutaj halę magazynową na ponad 5700 miejsc paletowych, składowanych w temperaturze ujemnej minus 18 stopni. Będziemy składowali tutaj przede wszystkim kukurydzę, wiśnie, produkty, które przetwarzamy. Sam proces budowy trwał około roku, także przebiegł bardzo szybko. Firma Trebut, która była generalnym wykonawcą, wywiązała się ze wszystkich terminów, poprowadziła budowę, możemy powiedzieć, wzorowo. Jesteśmy im też bardzo wdzięczni. No i cieszymy się, dlatego że ta hala, ten magazyn w bardzo odpowiednim czasie dla nas powstaje, dlatego że rozwijamy naszą sprzedaż. Zwiększamy udział w rynku amerykańskim, realizujemy pierwsze dostawy już za ocean, co jest, myślę, dużym sukcesem naszej firmy i naszej tutaj lokalnej społeczności, no bo wysyłać kukurydzę do Stanów Zjednoczonych, która jest ojczyzną kukurydzy, jest wielkim sukcesem. I ten sukces też realizujemy dzięki polityce kadrowej i naszym wspaniałym kadrom, pracownikom, którzy codziennie przygotowują nasze produkty. Kukurydzę produkujemy od przeszło 33 lat. Także takich rzeczy się nie da wypracować w krótkim czasie. To jest owoc wieloletniej pracy, już można powiedzieć pokoleniowej. Natomiast jeżeli chodzi o już te takie ostatnie kroki, które doprowadziły do tego, że to się udało, no to tutaj wielka praca pana dyrektora Łukasza Gryciuka, który od wielu lat prowadzi sprzedaż na rynku północnoamerykańskim wiśni, naszych mrożonych wiśni tutaj z regionu. No i mając kontakt z klientami, rozmawiając z nimi, powoli zaczął odkrywać szansę rosnącego rynku Ameryki.

0: amerykańskiego, pojawiającej się pewnej niszy. Także to też trwało latami. Już te ostatnie, może tak bezpośrednio 7 lat, to były takie właśnie pierwsze kontakty i informacje o tym, że ta kukurydza tam może być odbierana od nas. Natomiast pierwszy taki poważny, duży kontrakt zdobyliśmy w zeszłym roku w bardzo wyjątkowych okolicznościach, nadzwyczajnych bym powiedział, no, ale byliśmy w dobrym miejscu, o dobrym czasie. No i udało nam się podpisać duży kontrakt. Teraz pracujemy nad jakby ponowieniem tego kontraktu na kolejny rok. Także no, jest to bardzo wyjątkowa rzecz. Z takich ciekawostek, które mogę Państwu powiedzieć, okazuje się, że transport morski z Gdyni, właściwie z Włocławka do Gdyni i później morski na wschodnie wybrzeże amerykańskie w tej chwili jest tańszy niż transport kołowy z zachodniego wybrzeża amerykańskiego na wschodnie. Także też ta konkurencyjność tutaj transportu bierze jakąś rolę, natomiast no, głównym czynnikiem jest nasza jakość, doświadczenie i to, że potrafimy uprawiać kukurydzę w standardach amerykańskich.
1: Za sukcesem stoją ludzie. Wśród pracowników są osoby nie tylko z Polski, ale również z różnych zakątków świata.
2: To, co możemy dzisiaj obserwować, to jest wspólna nasza ciężka praca. W tym momencie w grupie RUN mamy zatrudnione około 650 osób i każdy z nas ma swój wyjątkowy wkład w to, że dzisiaj możemy tutaj być i świętować razem. Nasza załoga składa się nie tylko z pracowników polskich, ale z Filipin, z Kolumbii, z Wenezueli. Mieliśmy też pracowników z Afryki, także jeżeli chodzi o to, z kim współpracujemy, to można powiedzieć, że mamy pracowników z całego świata i każdy z nich wnosi swoją indywidualność i dzięki temu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, czyli wyjątkowi. W tym momencie, jeżeli chodzi o załogę, to cały czas prowadzimy procesy rekrutacyjne. Za niedługo uruchamiamy przeroby sezonowe, więc no tutaj też kolejne 80 osób będzie miało szansę dołączyć do naszej firmy, do naszej załogi.
1: Firma może pochwalić się aż 40 sklepami. Ogromną rolę odgrywają sprzedawcy i pracownicy pierwszej linii. To oni budują relacje z klientami.
0: Najdalszy nasz sklep w tej chwili już jest pod Łodzią, w Łodzi. Także poszliśmy tutaj z rozwojem w kierunku województwa łódzkiego. Myślimy o rozbudowie tam zaplecza logistycznego. Sklepów jest już ponad 40. I to, co nas najbardziej cieszy, to jest to, że mamy wspaniałych, cudownych sprzedawców, którzy z szacunkiem myślę, że z takim uśmiechem na twarzy podchodzą do naszych klientów. I właśnie dzięki nim mamy niesamowite grono klientów i na co dzień się spotykamy. Ja się często spotykam z bardzo życzliwymi opiniami, a ja kupuję pierogi, a ja tam dewolaja próbowałem. Dziękujemy, fajnie, że to jest, fajnie, że to jest nasze. Także no, rzeczywiście te sklepy to jest taka gałąź naszej firmy, która się rozwija bardzo dynamicznie. I myślimy, że w następnych latach będzie to kontynuowane.
1: Praca z mrożoną żywnością wymaga ogromnej precyzji i troski o każdy etap produkcji i przechowywania.
0: Zarządzaniem mrożoną żywnością jest bardzo, no może nie trudne, ale wymaga uwagi i troski. Dzięki temu, że my mamy sklepy firmowe i to są sklepy, które są zapatrywane prosto od producenta, nie tylko od nas, ale też od zaprzyjaźnionych polskich firm, które swoje produkty tam dostarczają. Mamy możliwość skrócenia łańcucha dostaw, dzięki czemu się te mrożonki nie mają okazji rozmrozić albo utracić części temperatury, co powoduje, że pojawia się szron, lód i one są mniej apetyczne, tracą część wilgoci, więc po prostu tracą na jakości. Więc tutaj ten krótki łańcuch dostawy, który też się przekłada na okazyjną, dobrą cenę dla klienta, jest kluczowy. Natomiast jeżeli chodzi o tą inwestycję i te inwestycje, które tutaj mamy, rok temu otwieraliśmy i teraz, one się bardzo przekładają na jakość naszych produktów. Przede wszystkim, to może taka nie jest oczywista rzecz, ze względu na zadowolenie załogi i przyjemność z pracy. Jeżeli ta infrastruktura jest nowoczesna, jest bezpieczna, to pracownik i my jako pracownicy też nie musimy tak się skupiać na tym, co nas otacza, tylko możemy się skupić na tym, co wykonujemy. Więc wprost ta przyjemność z pracy przekłada się na jakość wyrobów i to widzimy i to odczuwamy. Oczywiście jakby nowa infrastruktura, nowe hale też powodu, że jest mniej zagrożeń, mniej elementów, które mogą gdzieś się złamać, dostać do produktu, mniej awaryjne są te obszary, więc mniej zamieszania w procesie produkcyjnym, które bardzo często się przekłada na późniejsze reklamacje.
1: Firma również podkreśla swój rodzinny charakter. Dobra atmosfera, integracyjne wydarzenia i wsparcie pracowników sprawiają, że wielu z nich

0: związanych jest z przedsiębiorstwem od lat.
1: Myślę, że tutaj my bardzo chętnie, jak jest jakaś okazja, żeby spotkać się razem i poświętować, zatrzymać się na chwilę i zobaczyć, w jakim miejscu też jesteśmy i żeby to uczcić, to myślę, że tutaj dla nas to są takie ważne rzeczy, takie punkty milowe w rozwoju firmy, a tak na dobrą sprawę firma rozwija się dzięki ludziom, tak? Procesy czy budynki, to jest tylko efekt, który widać, tak? Ale wszyscy my mieliśmy tutaj wkład w to, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, no i żeby rozwijała się firma cały czas, nieustannie.
2: To jest olbrzymi nakład pracy właśnie pani dyrektor i całego działu kadr, który organizuje te wydarzenia, nie tylko to, ale też właśnie piknik rodzinny, który będziemy mieli za tydzień. Teraz mieliśmy wspaniałą inicjatywę też takiego czynu społecznego w naszym ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Głuszyńskim, gdzie pracownicy z własnej, nieprzymuszonej woli właśnie zorganizowaną autobusem i całą wycieczką pojechali i tam takie wiosenne porządki prowadzili. Jest wiele innych inicjatyw, które właśnie nasz dział kadr prowadzi. I tutaj trzeba powiedzieć, że chcemy powiedzieć, że to jest rzeczywiście coś unikatowego, że udaje nam się w takim oczywiście jakby zakresie, w jakim to jest, utrzymywać pewną atmosferę firmy rodzinnej. Szacunku, zaufania, na tyle na ile potrafimy, na tyle na ile możemy. Oczywiście jakby nie jesteśmy doskonali, ale myślę, że to się udaje i to tworzy dobre miejsce życia.
0: Podczas otwarcia głos zabrał także zastępca prezydenta miasta Jarosław Zdanowski. Podkreślił, że Run Chłodnia to jeden z przykładów działalności, która skutecznie buduje lokalną gospodarkę.
3: Firma już od lat dawien związana z Wrocławkiem i od lat 50. ubiegłego wieku. Jest to także firma rodzinna, co jest bardzo cenne w dzisiejszych czasach, dlatego że przy firmach rodzinnych mamy to, że kolejne pokolenia chcą kontynuować pracę swoich poprzedników i bardziej zależy na utrzymaniu tej spuścizny, która po nich zostaje. Oczywiście, że jeżeli chodzi o Chłodnię Run, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to jedna z większych firm w naszym mieście i to, że inwestuje akurat u nas, to jest to bardzo dobre dla miasta, jest dla mieszkańców przede wszystkim, jeżeli chodzi o miejsca pracy. Też cieszy fakt, że firma w ciągu 12 miesięcy oddaje kolejną inwestycję. W maju poprzedniego roku była to hala produkcyjna, w tym roku mamy halę mroźnie, tak zwaną, z zapleczem logistycznym i zapleczem socjalnym dla pracowników. Także jak najbardziej to nas cieszy i życzymy firmie, aby za kolejne 12 miesięcy byśmy byli znowu na otwarciu kolejnej ich inwestycji.
0: Nowa hala to nie tylko większa przestrzeń, ale przede wszystkim nowy rozdział w historii firmy. W czwartek 23 kwietnia doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Dąbrowie Górniczej. Jadącego rowerem posła Nowej Lewicy Łukasza Litewkę potrącił samochód osobowy prowadzony przez 57-letniego mieszkańca Sosnowa. Parlamentarzysta nie przeżył. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły kilka tysięcy osób. Ceremonia miała charakter państwowy. Łukasz Litewka był bardzo szanowaną osobą. W swojej działalności społecznej skupiał się na akcjach pomocowych dla dzieci, osób starszych oraz ochronie praw zwierząt. Po śmierci posła w wielu miastach naszego kraju ruszyły spontaniczne akcje zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt. Dołączył do niej poseł Piotr Kowal.
4: Śmierć Łukasza Litewki, tragiczne wydarzenie, natomiast Łukasz żył zawsze dla innych, żył dla ludzi, ale też żył dla zwierząt, bo z tego w swojej działalności był znany. I faktycznie szereg akcji, setki, tysiące akcji w całej Polsce organizowanych przez zarówno i osoby prywatne, i przez firmy, i przez stowarzyszenia, no ale siłą rzeczy również w związku z tym, że był posłem klubu parlamentarnego Lewicy, również i tutaj we Włocławku nasze biuro, moje biuro poselskie, biuro Lewicy włączyło się w taką zbiórkę, spontaniczną zbiórkę ludzie przynosili, dlatego że no była to, Łukasz był dla nich ważną postacią i dzisiaj możemy trochę tego dobra poczynić. Mamy za sobą wszystkie te rzeczy, które przynieśli mieszkańcy Włocławka, mieszkańcy regionu włocławskiego i dzisiaj będziemy je przekazywać do fundacji Mondo Cane, która zajmuje się opieką nad zwierzętami, wsparciem dla tych zwierząt, robią świetną pracę i w ten symboliczny sposób będziemy mogli wesprzeć ich w tej pracy.
0: Darczyńcy przekazali głównie karmę dla psów, ale pojawiły się również przysmaki dla kotów oraz transporter dla tych zwierząt.
4: Są różne rzeczy, dlatego że przecież nie mówimy tylko o psach, tylko o różnych zwierzętach i nie tylko karma jest potrzebna, ale również inne rzeczy. Wszystko to, co przynieśli mieszkańcy naszego miasta, jest tutaj zebrane, ale chcę też powiedzieć, że podobne akcje organizowaliśmy zarówno też

0: czyli w powiecie lipnowskim, ale i w Toruniu, gdzie też sporo tych akcji udało się i tych rzeczy udało się zebrać. Więc na kanwie smutnego wydarzenia jeszcze trochę dobra zrobiliśmy, ale ja jestem tak naprawdę głęboko przekonany, bo to przecież widać było w całej Polsce, że śmierć Łukasza poruszyła wielu z nas, że jeszcze w inne dobre rzeczy będziemy wspólnie robić. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się włączyć do tej spontanicznej akcji. Jestem przekonany, że to nie ostatnie nasze wspólne tego typu działanie.
1: Tragiczna śmierć posła odbiła się szerokim echem w całym kraju. Pamięć o nim została przekuta w realne dobro. Łukasz Litewka aktywnie walczył o prawa zwierząt i aktywnie przeciwstawiał się okrucieństwu wobec nich. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych oraz sam je organizuje. Jednym z najbardziej znanych cyklicznych wydarzeń są zawody w biegach przełajowych, których stawką jest tytuł Mistrza Polski ośrodków wychowawczych w biegach przełajowych. Dzisiejsza rywalizacja odbyła się jak zawsze nad Jeziorem Czarnym.
2: To są 43. Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w sztafetowych biegach przełajowych. Zgłoszonych ośrodków było więcej, ale na dzisiejszą imprezę dotarło 8 ośrodków z zewnątrz, z wszystkich województw, z całego kraju. I Młodzieżowy Ośrodek we Włocławku wystawił 3 drużyny.
3: Czy były jakieś eliminacje do tego wydarzenia?
2: Nie, jest to turniej otwarty i taki charakter miał od zawsze i tego się trzymamy, to kontynuujemy.
3: Proszę powiedzieć jeszcze, jakie nagrody czekają na uczestników?
2: Nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, medale, ale myślę, że najważniejsze będzie zdobycie tytułu i chluba z tym związana.
3: Czy trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca?
2: Trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca, jest zmienna, są zmienne warunki, istotna jest pogoda, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko dobrze.
1: Resocjalizacja poprzez sport odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Z jednej strony rozwija sprawność fizyczną, z drugiej buduje wartości fair play.
2: Sport dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych to jest praca profilaktyczna, zajęcia z zakresu profilaktyki społecznej. Jest to wskazanie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu w alternatywie do takich sytuacji, które doprowadziły do tego, że chłopcy trafili do tego typu placówek. Jest to forma, która pozwala szybko wyzwolić, wskazać talenty. Jest duże przełożenie wysiłku włożonego na efekt. Jest to bardzo dobra metoda pracy, ale również sposób na rozładowanie emocji, kanalizację napięć.
1: Trasa przełaju wokół Jeziora Czarnego do łatwych nie należy. Teren jest pofalowany, pojawiają się korzenie drzew, o które można się potknąć. Dodatkowo trzeba podać pałeczkę kolejnej sztafecie, co w pełnym biegu może nastręczyć trudności.
4: Dobrze poszło.
5: Bardzo dobrze. Pierwsze miejsce, jak na razie.
3: Jakie emocje wam towarzyszyły przed startem? Był stres czy może spokój?
4: Stres zdecydowanie.
5: Lekki stres i motywacja, żeby być najlepszy.
3: Jak wyglądały wasze przygotowania do dzisiejszego dnia?
4: No rozgrzewka od rana już. Człowiek z wieściami, nie? Swoimi nóg.
5: Przygotowania wyglądały, że biegaliśmy tutaj, treningi mieliśmy i to dość sporo ich było.
3: Jak one wyglądały?
5: Braliśmy parę osób najlepszych z ośrodka i biegliśmy tutaj, nie? I trener mierzył czasy.
3: A czy lubicie tak biegać na co dzień?
4: Nie, ale żeby reprezentować ośrodek, to tak.
5: Ja również nie, ale umiem, to biegam.
1: Gospodarze nie okazali się gościnni i wygrali tytuł Mistrzów Polski. W całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkoleń i staży dla osób poszukujących zatrudnienia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji.
6: W tej sprawie wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia i wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 2025, ale niestety zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów.

0: które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy, co wywołało właśnie to zahamowanie finansowania aktywnych form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduje możliwości zwiększenia tych środków. Będę nadal się starał o to, aby jednak znaleźć źródła finansowania i wesprzeć bezrobocie w naszym województwie kujawsko-pomorskim.
1: We Wrocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
2: Nasz budżet, jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o 40%. Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej, i to rodzi skutek tego rodzaju, że w zasadzie dochodzimy do sytuacji, kiedy wstrzymamy już wszelkie nabory, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, dotacje, staże. Mamy cały czas w ofercie nabory na staże, czy takie pomocnicze formy jak zwroty kosztów dojazdu, czy bony na zasiedlenie. Natomiast te formy, które cieszą się największą popularnością, niestety jeżeli nie będzie wzmocnienia naszego budżetu i odblokowania pieniędzy z Funduszu Pracy, one nie będą już realizowane w drugiej połowie roku.
1: Jednocześnie trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków.
2: Na dzisiaj trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów o odblokowanie pewnej puli właśnie na te formy wsparcia, bo ważne, żeby mieć świadomość, że nawet z jednej strony chodzi o wsparcie osób bez pracy, bo to jest realny problem dla pewnej grupy, ale z drugiej strony wspieramy również przedsiębiorczość, dlatego że zawsze zaoferowanie czy stażu, czy stworzenia nowego miejsca pracy wiąże się z połączeniem właśnie tych dwóch elementów, czyli i osób, które szukają pracy, i tych, którzy chcą zaoferować swoje stanowiska. I to takie formy, chociażby jak staże czy subsydiowane zatrudnienie, od lat cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem naszych lokalnych firm.
1: Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach. A od nich zależy, czy wsparcie dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu. Kolejna droga na terenie powiatu wrocławskiego zostanie wyremontowana. Tym razem chodzi o odcinek znajdujący się w gminie Fabianki, sąsiadującej z wrocławskim Zawiślem. Umowa została już podpisana i niebawem ruszą prace. Inwestycja obejmie przebudowę 1 km drogi oraz remont 1 km nawierzchni dojazdowej w okolicach miejscowości Łęk-Witoszyn. W ramach prac wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi, nawierzchnia bitumiczna, pobocza skruszywa oraz nowe oznakowanie.
3: W ciągu drogi Wrocławek-Bobrowniki-Czernikowo chcemy wybudować nowy odcinek kilometrowy. To jeden z niewielu ostatnich odcinków, który pozostał drogi gruntowej, a ten teren bardzo się rozwija, ale także dokonać renowacji kolejnego jednokilometrowego odcinka, który już istnieje, o nawierzchni asfaltowej. Zadanie bardzo ważne dla mieszkańców tej okolicy. Z racji tego, że w części znajduje się także na terenie leśnym, ta inwestycja warta około 840 tysięcy złotych. Wsparta zostanie z budżetu Lasów Państwowych. Bardzo serdecznie cieszę się z tego wsparcia. Kolejne zadanie drogowe w tym roku, na które podpisaliśmy umowę, ale jesteśmy także w okresie przetargu na dwa zadania. Jedno wzdłuż drogi Izbica Nowa Wieś Błędna, drugie to chodnik przy drodze Siódkowo-Mikanowo. Trwa proces przetargowy także na przebudowę mostu w Kłobi. Tutaj czekamy na dofinansowanie z rezerwy przekazywanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Także tych zadań drogowych w tym roku jest bardzo wiele.
1: Droga przebiega przez bardzo malowniczy las. Dotychczas w kilku punktach równy asfalt ustępował miejsca białemu kruszywu. Niebawem się to zmieni. Wykonawcą inwestycji jest firma Drog Tom z Wrocławka. Termin realizacji to 2 miesiące. Muzyka to dla niej coś więcej niż hobby. To sposób na opowiadanie o emocjach i marzeniach. Choć Justyna ma zaledwie 13 lat, tworzy

0: tworzy własne teksty i nie boi się mówić o trudnych doświadczeniach. Jej najnowszy utwór, Jestem Gwiazdą, opowiada o hejcie, z którym mierzyła się w szkole, ale także o sile, determinacji i wierze w siebie.
1: Zaczęłam śpiewać, gdy miałam 3 lata. Zostałam zachęcona przez moich najbliższych i zaczęłam śpiewać tak naprawdę od piosenek religijnych się zaczęło. Zaczęłam w domu tak sobie podśpiewywać i pewnego dnia byłam na konkursie i tam docenili mój talent i jakoś tak się zaczęło.
2: No właśnie, powiedz proszę o swoich osiągnięciach.
1: Wygrywam kilkakrotnie pierwsze miejsca, trzecie i drugie na międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Nieraz też się zdarzało ogólnoświatowych. I można powiedzieć, że jeszcze jestem w trakcie pisania kilku swoich autorskich singlów, a jeden już wyszedł.
2: O czym opowiada twoja najnowsza piosenka?
1: Moja najnowsza piosenka opowiada o hejcie, z którym się zmierzałam przez około 2 lata, przez to, że miałam trądzik, że miałam za krótkie włosy i byłam za chuda.
2: A jaki jest odbiór tej piosenki?
1: Ma on pokazywać nastolatkom, innym starszym osobom, że słowa też ranią inne osoby.
2: Nad czym jeszcze pracujesz?
1: Pracuję nad piosenką bardziej już taką dla zakochanych nastolatków, ponieważ sama nieraz tam mam jakieś przeżywane miłości i chciałabym, żeby po prostu te piosenki docierały do jak największej liczby młodzieży, tak szczególnie, ale też dla wielu innych osób, bo to tak fajnie, jak się ma fanów, czy na koncertach się gra.
2: Co daje ci muzyka? Czy właśnie ona jest takim sposobem na wyrażanie swoich emocji?
1: Tak, to jest taki mój największy sposób na wyrażanie swoich emocji, ponieważ no nieraz nie mogę powiedzieć swoim bliskim o tym, o czym czuję, ponieważ się nieraz wstydzę i muzyka to dla mnie całe życie tak naprawdę.
2: Czy do tej najnowszej piosenki skomponowałaś sama tekst i muzykę?
1: Tak, jak na razie sama tekst, ale raczej muzykę skomponuje mój pan, który zajmuje się właśnie tą produkcją mojej muzyki.
2: To jeszcze powiedz, jak na co dzień sobie właśnie przygotowujesz się do tej muzyki?
1: No to zaczynam od rozśpiewki nad większymi tymi górnymi dźwiękami, potem zaczynam od niższych, gram na pianinie i ćwiczę te utwory wszystkie, które mam zaplanowane do koncertów.
2: Czy to jest codzienna praca?
1: Tak, raczej to jest codzienna praca, chyba że nieraz coś tam mi wypadnie.
2: Jakie są twoje marzenia muzyczne?
1: Chciałabym się dostać do The Voice Kids, już się zgłosiłam. Kilkakrotnie, ale się nie dostałam. Mam nadzieję, że w tym roku się dostanę, bo to jest moja ostatnia próba. Chciałabym reprezentować Polskę na Eurowizji.
0: Młoda artystka śpiewa również we wrocławskim chórze Canto, który, jak podkreśla, odegrał ważną rolę w jej muzycznym rozwoju.
1: Kilkakrotnie brałam udział w różnych koncertach organizowanych przez szkołę muzyczną i kilka razy byłam na występach tego chóru Canto pod dyrekcją pana Mariana Szczepańskiego. Zaczęło się tak, że moja koleżanka próbowała mi tam namówić, ale kilkakrotnie odmowę dawałam jej, ponieważ się bałam tam wstąpić, bo były tam hiszpańskie, łacińskie piosenki. No i postanowiłam, że spróbuję, do tego przekonał mnie mój tata. No i jakoś tak chodzę i bardzo się cieszę, że tam chodzę, bo rozwinęłam swój głos, bo bardziej śpiewałam tak dziecinnie, a teraz tak bardziej kobieco.
0: To jednak nie koniec jej muzycznej drogi. Justyna regularnie uczęszcza także na lekcje śpiewu, by doskonalić swój warsztat.
1: Pani Beatka już mnie uczy od około 7-6 lat i bardzo fajnie mnie uczy, bo powiem szczerze, że dzięki niej tak naprawdę wyszłam na bardzo dobrą drogę w stylu śpiewie. Moim bardzo ładnie mnie uczy i naprawdę polecam ją.
2: A jak wygląda właśnie ta współpraca z panią Beatą?
1: No to tak, jeżeli są jakieś koncerty albo konkursy, pani Beata mnie zawsze bierze, wspiera, gdy się stresuje i zawsze jest przy mnie, gdy tak naprawdę ją potrzebuję.
0: A teraz zapraszamy państwa na wysłuchanie najnowszego utworu zatytułowanego Jestem Gwiazdą.

0: Andrzej Bartkowski jest współzałożycielem Biura Podróży Mazurkas, właścicielem hotelu o tej samej nazwie, pisarzem i podróżnikiem. Przyszedł na świat w Izbicy Kujawskiej. W tym miejscu dorastał, uczył się, nawiązywał pierwsze przyjaźnie. Na studia pojechał do Warszawy, a następnie zwiedził sporą część świata i osiągnął sukces biznesowy. Nie zapomniał jednak o swojej małej ojczyźnie.
1: Urodziłem się tu, jestem dumny z tego, że się tutaj urodziłem. Kocham tą Izbicę całym sercem. Kiedy tylko mogę o nim rozmawiać, zaraziłem tą miłością całe rzesze ludzi. Spotykamy się, to nie tylko ja, ale kilku jeszcze moich kolegów, którzy tutaj brali, tutaj się wychowali, chodzili do szkoły, a teraz są w Warszawie. Taki mamy klub, który funkcjonuje już od dawna i teraz mamy już po 80 parę lat, ale bez przerwy się spotykamy i rozmawiamy i mówimy i chwalimy tą Izbicę nie tylko między sobą, ale też zapraszamy innych ludzi, którzy już się czują w zasadzie mieszkańcami Izbicy, bo wszystko Izbicy znają. Miłość mojego życia, ta Izbica Kujawska, kochana, ja zawsze ją nazywam kochaną.
0: W Izbicy Kujawskiej odbyła się urodzinowa impreza niespodzianka, zorganizowana przez pracowników 81-letniego przedsiębiorcy.
1: Rano budzę się i nagle słyszę dzwonek w domu, a okazuje się, że przyjechali pracownicy w liczbie 57 osób, tyle ile wchodzi do autokaru, poubierani w koszulki takie Andrzej i czerwony dywan mi rozrzucili na ulicy. No, śpiewają 100 lat. No, popłakałem się oczywiście, ale jestem już trochę przyzwyczajony, bo każdego roku robią mi takie niespodzianki, że nie wiem, no ja powiedziałem im, że chyba ich kocham i chyba tak to jest. I nie wiedziałem w ogóle, że my jedziemy do Izbicy. Oni wsadzili mnie w autokar, jedziemy. No, w autobusie śpiewaliśmy piosenki, mnie wypytywali różne rzeczy. Ale nagle ten autokar skręca na Izbicę, do Izbicy. No i dopiero zgadłem, że gdzie my jedziemy, ale nic nie wiedziałem do tego czasu. Także to jest niespodzianka absolutna, żeby tak przygotować, no wszystko, no nieprawdopodobna rzecz.
0: Pan Andrzej jest świetnym ambasadorem Izbicy Kujawskiej. Opowiada i promuje swoją małą ojczyznę.
2: Taka postawa świadczy o człowieku właśnie tak, że no Izbica jest, nie ukrywajmy, małym ośrodkiem, ale pan Andrzej wraca tutaj z sentymentem, jest wspaniałym ambasadorem naszego miasta, naszej gminy, bo wszędzie, gdzie się pojawi, ciągle mówi o Izbicy. Mówi, pisze, w każdy możliwy sposób propaguje, czyli jak już wspominałem, jest naprawdę wspaniałym ambasadorem Izbicy.
3: Okej, dzięki.
2: Dziękuję.
3: Szczerze mówiąc, myślałem, że...
0: Jubileusz Andrzeja Bartkowskiego był bardzo huczny. Widać, że pracownicy mają wiele ciepłych uczuć wobec swojego szefa. Nie zabrakło jednak łez wzruszeń podczas wspominania młodości jubilata. Trzy dekady wsparcia, codziennej pracy i małych i wielkich zwycięstw. Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku świętował jubileusz 30-lecia działalności. Był czas na wspomnienia początków, podziękowania dla osób tworzących to miejsce i ogromne brawa dla uczestników, którzy każdego dnia pokazują, że ograniczenia wcale nie muszą odbierać marzeń i możliwości.
4: 30 lat temu powstało miejsce, które miało stać się przestrzenią wsparcia, rozwoju, rehabilitacji oraz budowania samodzielności osób

0: z niepełnosprawnościami. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że przez te lata warsztat stał się nie tylko placówką, ale przede wszystkim wspólnotą ludzi połączonych wzajemnym szacunkiem, życzliwością i codziennym zaangażowaniem. Ten jubileusz to okazja, by podziękować wszystkim, którzy przez minione lata tworzyli historię tego miejsca. Uczestnikom, ich rodzinom, terapeutom, pracownikom, wolontariuszom, władzom samorządowym oraz instytucjom i osobom wspierającym działalność warsztatu. Dzięki Państwa pracy, sercu i oddaniu możliwe było tworzenie miejsca, które daje nadzieję, rozwija talenty i pomaga pokonywać bariery.
1: Warsztat terapii zajęciowej wspiera osoby z niepełnosprawnościami, pomagając im zdobywać podstawowe umiejętności potrzebne w życiu. Nie brakuje też chwil wzruszeń, które pokazują, że ta praca ma sens i przynosi efekty.
2: Wzruszenia weselsze to były, fakt, że to było parę ładnych lat temu, małżeństwo. Dziewczyna i chłopak po prostu się ożenili, jak się usamodzielniają, nawet zwykły taki gest. Przychodzi uczestnik zamknięty, wycofany, lubię panią, chciałbym z panią na przykład chwilę posiedzieć, porozmawiać, mówią o swoich problemach i troskach. To też jest takie bardzo wzruszające. No niektóre sytuacje są wiadomo smutniejsze, a niektóre no weselsze.
3: A czy są historie podopiecznych, które pokazują, że działalność warsztatu ma sens?
2: Proszę pani, na pewno ma wielki sens, chociażby to, że wyjdą z domu, tak? Ja tu będę mówiła globalnie. Niektórzy są bardzo otwarci już, niektórzy są zalęknieni, jest wielka, ogromna izolacja, więc wychodzą, uczą się pewnych rzeczy, przebywają z osobami, między sobą prowadzą jakąś komunikację, więc to jest nawet sens, że on uczy się, zdobywa wiedzę, otwarty jest na społeczeństwo, na inne osoby, a no to już takim już większym, poważniejszym, to jest właśnie praca w zakładzie aktywności na wolnym rynku pracy. Niektórzy sami zamieszkują też, więc to są takie, można powiedzieć, efekty działalności, bo oni się tam wszystkiego nauczyli i czują się pewni i tacy też, jeżeli już odchodzą na przykład, bo się usamodzielnił, więc też my ich wspieramy w tym momencie.
1: Podczas jubileuszu głos zabrali również rodzice uczestników warsztatu. Wielu z nich podkreślało, że nie wyobraża sobie życia swoich bliskich bez tego miejsca.
4: Mój syn do tej placówki został przyjęty w czasie pandemii. Dla wszystkich był to bardzo trudny czas. Wszyscy pamiętamy, w tym okresie funkcjonowały warsztaty. Praca zdalna, podział na małe grupki, maseczki. Bardzo z żoną ucieszyliśmy się, że zwolniło się miejsce i Tomasz został przyjęty do warsztatu. Z drugiej strony mieliśmy obawy, jak w tym czasie będzie to wszystko funkcjonowało. Czy nasz syn się odnajdzie, nie zniechęci się i powie: nie chcę już chodzić na warsztaty. Strach miał wielkie oczy. Tomek świetnie się odnalazł w nowej społeczności. Chętnie się uczy, rozwija swoje zainteresowania. Ma dużo kolegów, z którymi się zaprzyjaźnił. Jesteśmy szczęśliwi, że nasz syn znalazł swoje miejsce, do którego chętnie chodzi. Nie wyobrażamy sobie, aby ich po prostu zabrakło.
1: Na zakończenie uroczystości podopieczni zaprezentowali wyjątkowy występ artystyczny. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Na placu przed Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku odbył się uroczysty apel, będący elementem obchodów Dnia Strażaka. Święto to zostało ustanowione w 2002 roku przez Sejm. W czasie jego obchodów przyznaje się awanse na wyższe stopnie, nagrody oraz medale.
5: Ta uroczystość ma na celu uhonorowanie naszej służby i pracy, ofiarnego zaangażowania w ochronę życia ludzkiego i mienia. Z tej okazji do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych kieruję słowa uznania, jednocześnie dziękując za wasz wkład w funkcjonowanie tutejszej komendy i obu jednostek ratowniczo-gaśniczych. Dziękuję za wytrwałe budowanie etosu służby, gdzie honor munduru jest zobowiązaniem, zawód powołaniem, a profesjonalizm, poświęcenie i odwaga odpowiedzią na każde wezwanie o pomoc.

0: Niech utwierdza nas przekonanie, że wszystko, co robimy, robimy na pożytek drugiemu człowiekowi. Powyższe słowa kieruję również do druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednocześnie dziękując za współpracę i wzajemne wsparcie w obliczu zagrożeń. Działając wspólnie, my funkcjonariusze i wy druhowie możemy stawiać czoła przeciwnościom i zapewniać bezpieczeństwo obywatelom.
1: Po powitaniu gości przez gospodarza wydarzenia wręczono oznaczenia państwowe, resortowe oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Włocławska jednostka otrzymała nowy ciężki wóz gaśniczy. Dziś odbyło się uroczyste poświęcenie pojazdu. Za ciężką pracę strażaków podziękowali zgromadzeni goście.
2: To najlepszy moment, żeby podziękować państwu. Dziękuję z serca jako poseł naszej ziemi i wiceprzewodnicząca poselskiego zespołu strażaków za waszą służbę, która tak naprawdę jest misją codziennego ratowania życia i mienia ludzkiego, ale także niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych. Gratuluję wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym.
3: To jest najlepszy moment, żeby powiedzieć dziękujemy. Dziękujemy za waszą służbę, za wasze oddanie, za gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy innym. Za otwarte serca, za otwarte umysły i za to, że jesteście zawsze gotowi pomagać innym. Przyjmijcie proszę też podziękowania dla waszych rodzin, bo to również musi wybrzmieć. To, że pełnicie osobiście tą służbę, to także rezonuje na wasze rodziny, więc proszę zanieście te słowa również do waszych domów. Bo przecież bycie strażakiem to nie tylko zawód. Noszenie munduru to honor, to również odpowiedzialność, to również budowa bezpieczeństwa i poczucia budowania społeczeństwa obywatelskiego, bo przecież nie bez przyczyny zawód strażaka jest umieszczany na czele rankingu zaufania społecznego, bo właśnie swoją służbą budujecie tą odpowiedzialność i budujecie zaufanie do waszej formacji.
4: Jesteście odważni, odpowiedzialni, troszczycie się o drugiego człowieka, troszczycie się o każdego, dlatego bezgranicznie wam ufamy. Kiedy rozlega się dźwięk syreny, wiemy, że gdzieś coś się stało. Ale ci, do których jedziecie, kiedy oni słyszą ten dźwięk, już wiedzą, że jesteście blisko. Że nie zostaną bez pomocy, bez opieki. Że nie zostawicie nikogo, bo do tego zostaliście powołani. Na to się zgodziliście. Jesteśmy z was dumni. Z każdego i z każdej z was, którzy pełnią tę ofiarną służbę.
5: Wybór drogi, którą wybraliście, to nie tylko służba i misja, to przede wszystkim odwaga, odpowiedzialność za drugiego człowieka. A w życiu trzeba być odważnym, żeby bronić wartości, ale trzeba być bardzo odważnym, żeby iść tam, skąd inni uciekają, kiedy często narażamy swoje życie i zdrowie, żeby ratować drugiego człowieka. Bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Gratuluję wszystkim wyróżnionym, odznaczonym i gratuluję oczywiście, panie komendancie, tego pięknego wozu.
6: Chciałbym wam pogratulować przede wszystkim awansów stanowiskowych, tych wyróżnień, odznaczeń, ale chciałbym też pogratulować powierzonych funkcji panu komendantowi, jego zastępcy, którzy rozpoczynają nowy rozdział w swojej służbie. Życzyć im powodzenia i jak największych sukcesów. Dziękuję wam za wasze poświęcenie, za waszą służbę i oddanie dla także mieszkańców naszego miasta. Za ratowanie ich życia, zdrowia, a niekiedy także i majątku. Życzę wam przede wszystkim spokojnej służby, ale także nowego, lepszego jeszcze wyposażenia niż ten, który tutaj oglądamy i żeby go do waszej strażnicy przybywało jak najwięcej. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla was, dla waszych rodzin i bezpiecznej służby.
7: Mam kolejny rok z rzędu honor, zaszczyt, ale i niewątpliwą przyjemność uczestniczyć w tym pięknym świętowaniu podczas uroczystego apelu. Pochylić się przed waszym sztandarem, złożyć wam podziękowania w imieniu swoim, samorządowców z terenu powiatu włocławskiego, ale przede wszystkim naszych mieszkańców. Gratulacje dla wszystkich awansowanych i wyróżnionych. Cieszę się kolejnym sprzętem, który do was trafił, ale jego przekazywanie jest obowiązkiem władz wszystkich szczebli rządowych, samorządowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Oczywiście będziemy starali się kontynuować.
1: Strażak niezmiennie

0: zajmuje pierwsze miejsce w rankingach najbardziej szanowanych i poważanych zawodów w Polsce. Ta prestiżowa profesja wiąże się jednak z wysokim ryzykiem, wymagając żelaznej kondycji fizycznej oraz wszechstronnych umiejętności. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławku przechodzi największą modernizację w swojej historii. Trwa przebudowa nowego serca placówki, ale to nie jedyne zmiany. Szpital stawia również na nowoczesny sprzęt medyczny i skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne, m.in. z Krajowego Planu Odbudowy. Już jutro odbędzie się konferencja poświęcona rozwojowi nowoczesnej medycyny i przyszłość lecznictwa specjalistycznego w regionie.
1: Ostatnie dni rzeczywiście kolejna pula środków przyznała z Krajowego Planu Odbudowy dla naszego wojewódzkiego szpitala we Wrocławku. To jest 12 milionów. Także gdybyśmy zliczyli, czyli to szpital wojewódzki we Wrocławku otrzymał już z samego Krajowego Planu Odbudowy ponad 50 milionów złotych. Zresztą w ogóle ten proces będziemy podsumowywać w najbliższy piątek o godzinie 11 w Centrum Kultury Browar B. Odbędzie się konferencja podsumowująca i też dyskusja na temat problemu służby zdrowia, ale też będziemy mówić o tych środkach, które zostały przez szpital wykorzystane. Tak jak powiedziałem, ponad 50 milionów złotych, czyli przede wszystkim nowy sprzęt, roboty medyczne, no powiedzmy z tym słynnym robotem Da Vinci, ale też wiele innych urządzeń, o których często nie mamy świadomości, także używanych także w neurochirurgii, skomplikowane urządzenia, które będą pomagać lekarzom, ale przede wszystkim pacjentom będą służyły. Także tylko się cieszyć, oczywiście w tym krajobrazie dość trudnej sytuacji w służbie zdrowia musimy sobie radzić i ze szpitalem radzimy, jak Państwo widzą, szpital powstaje, jest modernizowany, a dodatkowo wyposażany.
0: W programie konferencji przewidziano panel dyskusyjny z udziałem lekarzy oraz dyrekcji szpitala. Rozmowy mają dotyczyć m.in. rozwoju nowoczesnej medycyny, chirurgii robotycznej oraz przyszłości leczenia specjalistycznego we Wrocławku i regionie. Gościem specjalnym wydarzenia będzie profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony w Polsce specjalista w dziedzinie neuroortopedii. W Zespole Szkół Ekonomicznych odbył się piknik zawodowy. Na dziedzińcu szkoły oraz na auli stanęły stoiska reprezentujące kierunki kształcenia w ekonomiku, a także liczne punkty organizacji i przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą.
2: Dzisiaj mamy drugą edycję zawodowego pikniku z ekonomikiem. Mamy stanowiska kół zainteresowań, ale przede wszystkim firm, przedsiębiorców, którzy współpracują z naszą szkołą. Możemy porozmawiać o tej naszej współpracy, więc serdecznie dzisiaj zapraszam, zwłaszcza ósmoklasistów, ich rodziców, żeby zobaczyli, jak ta współpraca nasza wygląda i co jest tak naprawdę istotnego w przyjściu do technikum i do szkoły, która kształci w zawodach. Oferujemy ciekawe zawody, te, które były do tej pory, czyli technik ekonomista, technik logistyk, technik handlowiec, technik spedytor, technik rachunkowości, ale mamy też nowość w naszej ofercie, technik eksploatacji portów i terminali. Zachęcam również do przyjścia do szkoły branżowej pierwszego stopnia na kierunek magazynier logistyk.
0: Gości oprowadzali po zespole szkół ekonomicznych uczniowie tej placówki. Mieli okazję opowiedzieć o swojej szkole, jaki kierunek warto wybrać oraz odpowiedzieć na zadane pytania. Jednymi z nich byli Krzysztof, uczeń klasy o profilu technik logistyk oraz Natalia z profilu technik rachunkowości.
3: Trzeba na pewno powiedzieć, że to jest kierunek bardzo przyszłościowy. No logistyka, pierwszą część zawodu to są to magazyny i zarządzanie zapasami oraz magazynami, a druga część zawodu to jest to transport i wszystko z tym związane. Czas pracy kierowcy, dokumenty, i sam transport. Ale logistyk bardziej, tak samo jak spedytor, bardziej jest pod kątem dokumentów i pod kątem organizacyjnym tak naprawdę, czyli organizowania trasy z punktu A do punktu B i całej dokumentacji z tym związanej, relacjami z klientami oraz graniem na przykład na giełdzie transportowej.
4: Same przedmioty do tego zawodu, opowiedz mi, jak one wyglądają, czy są to bardziej nastawione na teorię, czy też bardziej na praktykę? Macie może jakieś zajęcia też poza szkołą? Wiem, że ekonomik współpracuje z różnymi przedsiębiorstwami.
3: Tak, ja osobiście jestem z klasy patronackiej, który patron naszym jest Anwis. Jeżeli chodzi o przedmioty, no to przedmioty mamy tak naprawdę trochę po pół. Mamy część przedmiotów teoretycznych i część przedmiotów też praktycznych, ale oprócz tego organizujemy właśnie różne wyjścia studyjne do różnych firm naszych partnerskich na terenie Wrocławka. I tam, gdzie możemy się tak naprawdę dowiedzieć od podstaw, jak wygląda i funkcjonuje takie przedsiębiorstwo oraz czym się zajmuje. Jest to naprawdę dobrze, jest miło, no wszyscy się tak naprawdę znają, większość uczniów się tak naprawdę zna, no bo jest to bardzo bardzo taka kameralna tak naprawdę atmosfera. Nauczyciele też są bardzo pomocni. Sama nauka też nie jest ciężka. Jeżeli ktoś

0: systematycznie uczy i słucha na lekcjach oraz wykonuje wszystkie ćwiczenia, to nie będzie miał problemu ze zdaniem.
1: Na sam ekonomik zdecydowałam się, ponieważ dał mi bardzo dużo możliwości rozwoju, między innymi przez wiele konkursów. Sama atmosfera w szkole jest bardzo spokojna oraz sama szkoła jest bardzo otwarta na wszystkich uczniów, niezależnie od ich wewnętrznych problemów. A na kierunek po prostu się zainteresowałam nim. Bardzo lubiłam matematykę, chociaż głównie tu chodzi o znajomość prawa i znajomość komputera, że programu.
2: Właśnie opowiedz, jak wyglądają lekcje na Twoim kierunku w Zespole Szkół Ekonomicznych. Czy są to tylko lekcje takie teoretyczne w salach, czy też wychodzicie może gdzieś spotykać się z przedsiębiorstwami, które prowadzą podobną działalność?
1: Mamy lekcje teoretyczne, bo to podstawa, ale też mamy dużo zajęć, na przykład Urząd Skarbowy dużo prowadzi nam wykładów. Moja klasa patronacka to jest Stowarzyszenie Księgowych i też nam bardzo dużo pomaga.
3: Poszczególne punkty w ciekawy sposób pokazywały, co można robić po ukończeniu nauki na poszczególnych profilach. Jednym z tych, które cieszyły się największym zainteresowaniem, był technik logistyk. Nowoczesna przestrzeń do sportu i wspólnej aktywności już jest dostępna dla mieszkańców Izbicy Kujawskiej. Przy szkole podstawowej nr 2 oficjalnie oddano do użytku nowe boisko wielofunkcyjne. Inwestycja została zrealizowana dzięki współpracy gminy z powiatem wocławskim.
4: Jest to, jak już wspomniałem, boisko wielofunkcyjne przeznaczone do gry w piłkę nożną, w piłkę ręczną, piłkę siatkową i w piłkę koszykową. Widzimy, że jest to nawierzchnia sztuczna, oczywiście na właściwej podbudowie, boisko z pełnym wyposażeniem do poszczególnych dyscyplin. I co najważniejsze, chciałbym tutaj to wyraźnie podkreślić, że jest to inwestycja zrealizowana wespół z powiatem włocławskim, finansowanie dokładnie po połowie, po 50%. Całościowy koszt tej inwestycji to kwota 680 tysięcy złotych.
3: Podczas uroczystego otwarcia głos zabrał starosta włocławski Roman Gołębiewski, który podkreślił, że współpraca samorządów przynosi wspaniałe efekty.
5: Ja chciałbym serdecznie podziękować za tą propozycję współpracy, bo ona od pana burmistrza padła. Jest to kontynuacja tego, co na tym obiekcie robimy, przecież wspólnie korzystamy z budynków, wspólnie korzystamy z hali sportowej. W tym momencie zapewniamy także tę część sportową na świeżym powietrzu, która będzie służyć uczniom obydwu szkół. Obiekt bardzo piękny, gratuluję realizacji tego zadania, bo w pełni przygotowanie jego, przeprowadzenie to było zadanie gminy Izbica Kujawska. My je w 50% dofinansowaliśmy. Dziękuję obecnym tutaj radnym, bo to ich szybka decyzja, żeby tej inwestycji nie wstrzymać, pozwoliła na dofinansowanie tego zadania. Tak jak powiedział pan burmistrz, współpraca zawsze daje dobre efekty. I dzisiejszy dzień tego jest najlepszym przykładem. Niech jak najlepiej służy uczniom tych dwóch szkół, mieszkańcom Izbicy Kujawskiej, całego powiatu wocławskiego.
3: Nowe boisko jest już w pełni przygotowane do codziennego użytkowania.
6: Cieszymy się bardzo, że mamy takie fajne boisko. No cóż dodać, niech tylko młodzież i wszyscy z okolic, nie tylko tutaj w szkole, ale każdy, kto będzie chciał uczestniczyć w tych zajęciach sportowych, niech się cieszy, że fajnie, że po fajnej nawierzchni, w bardzo fajnym tutaj naprawdę wszystko mamy dostępne, więc cieszymy się bardzo i jeszcze raz oddajemy następną inwestycję naszym mieszkańcom.
3: Nie brakuje też pierwszych pozytywnych opinii.
7: Powiedz proszę, jak Ci się podoba boisko?
8: Według mnie jest to naprawdę piękne boisko, jak widać. Gra się na nim bardzo przyjemnie, kort jest bardzo miły i przyczepny. Także wydaje mi się, że była to bardzo dobra inwestycja.
7: A czy brakowało takiego właśnie zmodernizowanego miejsca na terenie Izbicy?
8: Wydaje mi się, że bardzo brakowało, ponieważ no mimo wszystko jest już jedno boisko, które jest do użytku publicznego, ale no wydaje mi się, że to chyba nawet może być trochę lepsze.
7: Czy będziesz z niego korzystał na co dzień?
8: Tak, na pewno będę z niego korzystał na co dzień, jeśli będzie oczywiście pozwolenie.
3: Nowe boisko przy szkole podstawowej nr 2 to kolejny krok w rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Wiosna w pełni, więc w całym regionie inwestycje ruszyły pełną parą. Część z nich zaczęła się zupełnie od zera, a niektóre rozpoczęte wcześniej właśnie zmierzają ku końcowi. Dobrym przykładem jest dzienny dom pomocy w Nakonowie, gmina Kowal. Remont i dostosowanie budynku jest już na ostatniej prostej.
9: To taki obiekt, na który czekaliśmy my jako włodarze, ale również czekali nasi mieszkańcy, seniorzy i osoby niepełnosprawne. Pomysł pojawił się około

0: trzech lat temu, aby właśnie takie miejsce stworzyć. No oczywiście wiązało się to z pozyskaniem obiektu, bo ten obiekt nie jest nasz. Udało nam się pozyskać go w użyczenie od kółka rolniczego, za co serdecznie im dziękujemy. I przez kilka miesięcy trwała gruntowna przebudowa tego obiektu. Został wyremontowany, dostosowany do osób niepełnosprawnych. Całe wyposażenie. W tej chwili już zbliżamy się tak naprawdę do finiszu. Kosmetyczne rzeczy, jeszcze delikatne są robione rzeczy takie związane z meblami, z zabudową kuchni. Tak, abyśmy na 1 czerwca mogli obiekt otworzyć, przyjąć seniorów i aby obiekt mógł funkcjonować.
1: Dzienny dom pomocy to budynek dwupiętrowy. Na dole znajduje się między innymi w pełni wyposażona kuchnia oraz jadalnia.
0: Tu na piętrze pomieszczenie typowo taki pobyt dzienny, wypoczynkowy. Część seniorów będzie mogła sobie tu odpocząć, pograć w różnego rodzaju gry, bądź pooglądać telewizję, porobić wspólnie, po prostu spędzić czas i porozmawiać z sobą, bo to jest też kluczowe, jeśli chodzi o seniorów, bo tak naprawdę większość z nich pozostawionych jest w domu. Nie mają takiego kontaktu na co dzień z innymi osobami. To jest dla nich ważne, aby po prostu nie byli sami, aby byli z kimś, mogli z kimś porozmawiać, mogli poczuć się potrzebni, mogli poczuć się bezpieczni. Jest tu też również pomieszczenie do rehabilitacji i pomieszczenie, gdzie seniorzy będą mogli korzystać z pomocy psychologa, bo też to przewidzieliśmy.
1: Pomieszczenie do rehabilitacji nie jest duże, ale świetnie wyposażone. Z czego konkretnie będą mogli skorzystać pensjonariusze?
0: Kabina do wykonywania różnego rodzaju ćwiczeń, są rotery, są oczywiście rowerki. Myślę, że każdy z seniorów odpowiednio znajdzie coś na swoje możliwości, dostosowane do swoich potrzeb. No, staraliśmy się naprawdę zadbać w jak najszerszym zakresie o naszych podopiecznych, którzy będą korzystali z tego miejsca. To miejsce to jest również dla seniorów, dla osób niepełnosprawnych, ale też dla rodzin. Gro osób jest w tym momencie po udarach, po wylewach, nie do końca sprawni, potrzebują pomocy, nie mogą zostać sami w domu na kilka godzin. To jest też takie miejsce, gdzie będą mogli być przywiezieni. Będą mogli tu zostać na 3 godziny, 4 godziny, 5 godzin, gdzie w tym czasie rodzina pójdzie i załatwi swoje podstawowe potrzeby. To też myślę, że jest ważne. To jest taki krok wspierający rodziny osób po chorobach, po przejściach i osób z niepełnosprawnościami.
1: Zainteresowanie ze strony mieszkańców jest bardzo duże. Dotychczas zgłosiło się ponad 50 osób. W dziennym domu pomocy może przebywać w jednym momencie 30 osób. Placówka oferuje nie tylko opiekę nad pensjonariuszami, ale również szereg różnorodnych aktywności.
0: Jeśli chodzi o obsadę kadrową, to o bezpieczeństwo, o zapewnienie odpowiedniej opieki będzie tutaj dbało dwie opiekunki, pani kierownik, psycholog, rehabilitant, pielęgniarka. Oczywiście będą też spotkania z różnymi gośćmi, spotkania takie kulturalne, wyjścia poza ten obiekt, tak? Także tutaj myślę, że miejsce będzie tętniło życiem, będzie odpowiednio dostosowane zarówno jak i do możliwości naszych podopiecznych, którzy będą tu korzystali z tego miejsca, no bo każdy jest inny, osoby starsze też potrzebują, aby na każdego spojrzeć w inny sposób i do każdego podejść tak jakby indywidualnie i chcemy, żeby to miejsce było takie dla nich, takie ich, stworzyło im takie warunki jak najbardziej domowe, aby czuli się tu bezpiecznie, aby czuli się tu zaopiekowani, ci, którzy potrzebują jakiejś pomocy, żeby tą pomoc uzyskali. Ważne jest to, że zostaną oni tu dowiezieni, zostaną odwiezieni na miejsce. Obiekt będzie funkcjonował od godziny 7 do godziny 15. Nasi pensjonariusze, jeśli mogę tak powiedzieć, będą nakarmieni i tak jak powiedziałam, odpowiednio zaopiekowani, z czego się bardzo cieszymy. Bardzo duży oddźwięk jest, jeśli chodzi o nasz cały teren naszej gminy. Mamy też informacje z osób poza terenem gminy, czy mogłyby się tutaj zapisać. No, niestety projekt zakłada uczestnictwo tutaj w tym domu pomocy tylko mieszkańców gminy Kowal. A cała inicjatywa, cały projekt realizujemy wspólnie z Fundacją Werwa w ramach Kujawsko-Pomorskiej Sieci Domów Pomocy. I środki pozyskaliśmy tutaj Kujawsko-Pomorskiego Funduszu dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. I bardzo taką dla nas znaczącym wsparciem były również środki z PFRON-u, bo około 700 tysięcy złotych. Także duży projekt. Projekt bardzo skomplikowany, kilka miesięcy takiej wytężonej pracy wielu osób, ale myślę, że było tego warto.

0: z gminą Baruchowo, to jest około 7 km. Podzieliliśmy to na 3 etapy ze względu na koszty. W tej chwili jesteśmy przy trzecim etapie, ostatni, myślę, że jeden, no myślę, że najważniejszy odcinek, bo tu za chwilę zaczyna się dość gęsta zabudowa. To jest odcinek, gdzie zostanie ułożona nowa warstwa asfaltowa oraz wykonany chodnik. To jest bardzo ważne z tego względu, że szczególnie w okresie letnim jest bardzo dużo turystów i tutaj między jeziorami Lubiechowskie, Krzewęckie w kierunku Skrzynek naprawdę ten ruch odbywa się dość intensywny i chodnik to było nasze marzenie i cieszymy się bardzo, że udało się zrealizować. Środki pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 000 000 zł, to jest 50% dofinansowania tej inwestycji. No i dzięki temu około 2 km, to jest ostatni etap realizacji tutaj tej drogi, jest wykonywany. Termin realizacji jest do 15 lipca. Na tą chwilę tutaj nie widzimy żadnych większych trudności. Na bieżąco staramy się ingerować, realizować tutaj to zadanie. Wykonawcą jest firma Droktom. Mam nadzieję, że będzie ten odcinek drogi służył naszym mieszkańcom, ale również gościom, których mamy dużo, szczególnie w sezonie letnim, ale nie tylko. Ten teren Krzewentu jest wyjątkowo atrakcyjny, więc zapraszamy wszystkich serdecznie i oby korzystali z tej bezpiecznej, nowo przebudowanej drogi jak najszybciej.
1: Tereny, przez które biegnie remontowana droga, są bardzo malownicze. Przyciągają plażowiczów z całego regionu. Dodatkowo często ten obszar odwiedzają ornitolodzy. Krzewent jest doskonale znany w świecie przyrodniczym jako baza stacji obrączkowania ptaków rakutowskie. Znajduje się tuż nad rezerwatem przyrody Jezioro Rakutowskie, który jest kluczowym miejscem lęgowym i przystankowym dla tysięcy migrujących ptaków. W ubiegłym tygodniu Włocławek przyjęli seniorzy za sprawą senioraliów. Trzydniowa impreza była wielkim sukcesem gromadzącym wiele osób. Teraz przyszedł czas na studentów. Dziś w Urzędzie Miasta studenci otrzymali symboliczne klucze do miasta i rozpoczęli akademikalia.
2: Kochani, już za kilka chwil studenci przejmą władzę we Włocławku. My jako samorząd Włocławka bardzo się cieszymy, bo myślę, że ten moment będzie też takim symbolicznym przekazaniem sztafety pokoleń, bo to nie tylko bardzo fajna impreza dwudniowa, którą dzisiaj studenci rozpoczynają, ale też chcielibyśmy, żeby za jakiś czas młodzi przejęli stery w naszym mieście, bo to jest, wiemy doskonale, że środowisko akademickie, młodzi ludzie, studenci są takim motorem napędowym rozwoju miasta. Dzisiaj 22, 23 maja, to czas studentów. Ten czas zawsze jest, ale to szczególnie ważne święto. Akademikalia 2026. Kolejna edycja świetnej dwudniowej imprezy, która pokazuje, że we Włocławku jest również fantastyczna ekipa studencka, dobre też środowisko akademickie, ale też to, co jest ważne, kolejne wydarzenie też kulturalne, które integruje całą społeczność lokalną, bo myślę, że studenci nie zamykają się w czterech ścianach w swoich budynkach dydaktycznych, ale wychodzą na zewnątrz, żeby pokazać, że są, że integrują się z mieszkańcami.
1: Organizatorzy zachęcają do uczestniczenia w akademikaliach nie tylko studentów, ale wszystkich mieszkańców. Najważniejsza jest integracja. Przejdźmy jednak do samych atrakcji przygotowanych przez studentów.
3: Przed nami 2 dni pełne wydarzeń skierowanych zarówno do studentów, jak i mieszkańców miasta. Chcemy, by akademikalia były przede wszystkim przestrzenią do wspólnej integracji, dobrej zabawy oraz pokazania energii środowiska akademickiego we Włocławku. Pierwszy dzień wydarzenia, czyli dziś, 22 maj, odbędzie się na parkingu przy ulicy Energetyków 30 i będzie miał charakter integracyjno-sportowy. Na uczestników będą czekały strefy gier, turnieje sportowe, kino plenerowe, grill oraz wieczorne karaoke w barze Labirynt.
4: W ramach pierwszego dnia akademikaliów przygotowaliśmy szereg aktywności sportowych. Od godzin popołudniowych będzie odbywać się turniej koszykówki 3x3, który będzie doskonałą okazją do wspólnej rywalizacji. Dodatkowo przygotowana zostanie strefa rekreacyjna. Zależy nam, aby ten pierwszy dzień akademikaliów był okazją do wspólnej integracji kierunków studentów różnych kierunków, a także całej społeczności akademickiej. Oczywiście, żeby to się wszystko odbywało w luźnej i bardzo pozytywnej atmosferze. Wieczorem uczestnicy będą mieli okazję obejrzeć film Amy podczas kina plenerowego.

0: a wieczorem możemy kontynuować zabawę podczas karaoke.
1: Natomiast w sobotę przy pomniku Ludziom Pracy odbędą się koncerty. Wystąpią Morales, B.R.O., Kamila Pańka oraz Sarius. Podczas sesji Rady Gminy Włocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Wśród nich najważniejszym było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań. Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Włocławek oraz jej funkcjonowanie.
2: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy, ukierunkowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 868 142 zł i 78 groszy. Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 88 835 378 zł i 34 grosze. Pomimo wymagających warunków gospodarczych oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych, udało nam się zachować stabilność finansową gminy. W 2025 roku przebudowano i wyremontowano łącznie ponad prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Józefowo-Murs-Smulnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych, między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smulniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk. Zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby podmioty ochrony ludności. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa. To inwestycja ukierunkowana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i Gmina Włocławek rozpoczęły współpracę już 23 kwietnia 2021 roku w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a 17 października 2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną.
1: Na sesji obecni byli nie tylko radni, ale także parlamentarzyści i przedstawiciele Sejmiku Wojewódzkiego, sołtysi i dyrektorzy szkół. Wójt gminy Włocławek otrzymała absolutorium. Radni jednogłośnie zagłosowali za. Tym samym wskazali, że gmina Włocławek zmierza w dobrym kierunku. Włocławek stawia na zdrowie. Pod takim hasłem odbyła się dzisiaj konferencja podsumowująca największą modernizację medyczną w historii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Spotkanie poświęcone było inwestycjom realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Dzięki dofinansowaniu wynoszącemu blisko 48 milionów złotych do szpitala trafiły nowoczesne urządzenia i aparaty medyczne. Sprzęt ma wzmocnić możliwości diagnostyczne, terapeutyczne i operacyjne wielu oddziałów oraz pracowni.
3: My zakupiliśmy aż 242 urządzenia.

0: Nie było tak dużej inwestycji w historii szpitala. Jest to ogromny postęp. To postęp, można powiedzieć, cywilizacyjny, jeżeli chodzi o procedury leczenia. Najważniejsze dwie rzeczy, a więc robotyka. Robot Da Vinci został zakupiony, wychodziliśmy z założenia, że musi to być rzeczywiście najwyższa półka robotyki. Rozważaliśmy również inne urządzenia alternatywne, jednak wychodzimy z założenia, że skoro pierwszy robot, to musi to być najlepszy. Drugi, który jest troszkę w cieniu, ale on jest równie ważny, mianowicie robot neurochirurgiczny Mazor X, który służy do operacji kręgosłupa i operacji neurologicznych. I jest to czwarty w Polsce. I Wrocławek ma właśnie czwarte takie urządzenie. Przy Da Vinci mamy już skompletowane zespoły i wykonaliśmy już kilka operacji urologicznych. W tej chwili przygotowujemy się do ginekologicznych i do chirurgicznych. Natomiast jeżeli chodzi o Mazora, jesteśmy w trakcie budowania zespołu, który będzie szkolony i w najbliższym czasie będziemy wykonywali leczenie tym urządzeniem. Ponadto trzeba pamiętać, że to są takie znaczące, widoczne urządzenia. Natomiast zakupiliśmy proste rzeczy jak pompy, łóżka, fotele, poprzez bardziej skomplikowane jak USG, również poprzez duże urządzenia radiologiczne, mianowicie kupiliśmy i tomograf, i kupiliśmy rentgen dla Zakładu Radiologii Obrazowej. Także nie ma oddziału, nie ma obszaru w szpitalu, który nie zostałby zasilony w nowe urządzenia, które będą pozwalały wykonywać badania na o wiele, wiele wyższym poziomie. Równamy do najlepszych szpitali w województwie poprzez tę inwestycję. Wartość tej inwestycji 48 milionów złotych netto.
1: A jak wygląda przygotowywanie kadry?
0: Tak, no już część mamy, także skoro powiedziałem, że już wykonaliśmy zabiegi tym robotem na urologii, jest kilka zabiegów wykonanych, nadal budujemy dodatkowe alternatywne zespoły, a zespoły ginekologiczne i chirurgiczne są na etapie szkolenia. Również przy robocie neurochirurgicznym budujemy zespół, który będzie w najbliższym czasie mógł już rozpocząć zabiegi operacyjne.
2: Jednym z największych elementów całej inwestycji jest rozwój chirurgii robotycznej. Szpital zakupił robota chirurgicznego Da Vinci oraz nowoczesnego robota neurochirurgicznego Mazar X. Gościem specjalnym wydarzenia był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony specjalista w dziedzinie neuroortopedii, który podkreślał znaczenie nowoczesnych technologii w leczeniu pacjentów oraz rozwoju współczesnej medycyny.
3: Umożliwia, co jest dla mnie najważniejsze, proponować operacje pacjentom, którzy wcześniej by nie dostali takiej propozycji z powodu na przykład obszerności operacji. Robot pozwala wykonać tę operację delikatniej, z mniejszym urazem tkankowym, a więc na przykład wykonać u osoby, która jest z dużymi obciążeniami i z tego powodu nie byłaby zakwalifikowana do operacji klasycznej, ale oczywiście to jest jedna tylko z zalet robota.
1: A inna?
3: Innymi jest poza małą inwazją możliwość, i to jest ta sztuczna inteligencja w medycynie, zaplanowana. Ja to będę mówił w trakcie swojego wykładu, ale jest to możliwość zaplanowania operacji i kontrolowania operacji w trakcie jej przebiegu. Trudno mi powiedzieć to słowami, lepiej to wyrazić obrazami, ale wierzcie mi Państwo, to jest podstawa współczesnej chirurgii kręgosłupa.
1: Jakie schorzenia dzisiaj są najczęstsze, jeśli chodzi o neurochirurgię i jakie schorzenia można za pomocą tego robota leczyć?
3: No, można powiedzieć, że wszystkie choroby, które kwalifikują się jako choroby kręgosłupa. Tymi najczęstszymi to są zmiany zwyrodnieniowe, to jest grubo ponad 90%, te inne to choroby onkologiczne, zapalne lub jeszcze inne choroby. W każdej z tych chorób robot ma swoje zastosowanie, umożliwiając, tak jak mówiłem, wykonanie operacji u osób, które zostawałyby ze swoją chorobą same. Nie miałyby propozycji leczenia operacyjnego.
1: Czy zdarzają się tacy pacjenci, którzy naprawdę już praktycznie nie mogą dobrze na co dzień funkcjonować, a po zabiegu wracają do sprawności?
3: Nie, no zawsze liczymy, no nie ma innej możliwości. Po co kogoś operować, jeżeli mielibyśmy nie mieć dobrych efektów? To jest cel leczenia operacyjnego, a użycie robota chirurgicznego poprawia te efekty.
2: Władze województwa podkreślały, że cieszą się z dynamicznego rozwoju włosławskiego szpitala i kolejnych inwestycji, które mają poprawić poziom leczenia mieszkańców regionu. Jak zaznaczono, wykorzystano nowoczesny sprzęt i rozwój technologii medycznych to ogromny krok dla całego województwa. Dodatkowo od dzisiaj w szpitalu wprowadzono kolejną ważną zmianę dla pacjentek.
4: Mnie osobiście nie cieszy jako osobę odpowiedzialną za ten szpital w ramach struktury zarządu województwa

0: Kujawsko-Pomorskiego, że właśnie we Wrocławku za chwilę będziemy mieć no, wspaniałą wizytówkę. A to, że się dzieje, to też chciałbym zakomunikować, bo nie wiem, już Państwo wiedzą, że od dzisiaj w naszym szpitalu też mogą panie, młode matki korzystać ze znieczuleń przy procesie rodzenia dzieci. To jest też, myślę, że taki efekt no, XXI wieku, bo wydawać by się mogło, że w 2026 roku, że to jest pewien standard. Tego standardu u nas jeszcze nie było, ale dzięki tutaj współpracy też bardzo dobrej z dyrekcją szpitala, też z zastępcą dyrektora do spraw medycznych, udało się też pozyskać anestezjologów, no bo w tym leżał przede wszystkim problem i młode matki mogą korzystać ze znieczulenia w czasie porodów. Także jest to ogromny skok jakościowy. I można bardzo wiele oczywiście mówić na ten temat, bo takich tematów jest bardzo wiele. Staramy się po prostu patrzeć w przyszłość, wykorzystywać szanse i Krajowy Plan Odbudowy i środki strukturalne, fundusze unijne, środki z budżetu województwa na to, żeby rzeczywiście we Wrocławku powstała taka lecznica, można powiedzieć, wzorcowa.
1: Konferencja była także okazją do rozmów o dalszym rozwoju włosławskiego szpitala i wpływie inwestycji na jakość oraz dostępność świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Wrocławka i regionu. Przed nami weekend pełen wydarzeń, koncertów i atrakcji w całym regionie. Już w piątek Wrocławek opanuje studencka energia, bo ruszają Akademikalia 2026. Od godziny 15 teren PANS przy ulicy Energetyków zamieni się w strefę integracji i zabawy. W programie m.in. kino plenerowe, turnieje sportowe, karaoke, grill i mecze studentów z wykładowcami. Wszystko potrwa do późnych godzin wieczornych i będzie pierwszą odsłoną dwudniowego święta studentów. W sobotę wydarzenia rozpoczną się już o godzinie 9. Wtedy wystartuje 12 memoriał imienia Czesława Wasilewskiego. Biegacze pobiegną na trasie z Lubrańca do Brześcia Kujawskiego, a tegoroczna edycja została włączona do 15 Grand Prix z województwa kujawsko-pomorskiego. Godzinę później, od 10 do 17 na placu Fajansu przy wzorcowni odbędzie się MotoCrew 2026. To akcja, która połączy miłośników motocykli z honorowym krwiodawstwem. Na uczestników czekać będzie zbiórka krwi, motocykle i losowanie nagród dla dawców. Po południu muzyczne emocje przeniosą się do Chodcza. O godzinie 15 rozpocznie się 8 powiatowy przegląd orkiestr dętych. Najpierw ulicami miasta przejdzie uroczysty przemarsz orkiestr, a później na placu Kościuszki rozpoczną się koncerty i prezentacje zespołów z całego regionu. Organizatorzy przygotowali również animacje i atrakcje dla najmłodszych. Tymczasem we Wrocławku drugi dzień akademikaliów przeniesie się na bulwary przy pomniku ludziom pracy. Już od 16 działać będzie strefa motoryzacyjna, a godzinę później oficjalnie rozpocznie się koncertowa część wydarzenia. Na scenie pojawią się m.in. Sarius, BRO i Morales, więc szykuje się wieczór pełen muzyki i studenckiego klimatu. Niedziela upłynie przede wszystkim pod znakiem rodzinnej atmosfery i integracji mieszkańców. O godzinie 12 w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Dzień Sąsiada. Najpierw uczestnicy spotkają się na skwerku w centrum miasta, a później wspólną paradą przejdą do amfiteatru Wahadło. Tam przez całe popołudnie odbywać się będą koncerty, występy zespołów, animacje, warsztaty i wspólna biesiada. Gwiazdą wydarzenia będzie Big Bang Orkiestra, która wystąpi o godzinie 16. Weekend zakończy się muzycznie również we Wrocławku. O godzinie 19 w Bazylice Katedralnej rozpocznie się kolejny koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Tym razem przed publicznością wystąpi profesor Andrzej Białko z Krakowa. A koncert będzie kolejną okazją do usłyszenia wyjątkowego brzmienia zabytkowych organów włocławskiej katedry.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep z

0: Geologiczno-wędkarski ocean. Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: wszystkich na uroczystości 30-lecia powstania warsztatu terapii zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Włocławku przy ulicy Wiejskiej 14. Honorowy patronat nad dzisiejszą uroczystością objął prezydent miasta Włocławek pan Krzysztof Kukucki oraz telewizja i radio Kujawy. Szanowni Państwo, nasze uroczyste obchody 30-lecia rozpoczniemy od części oficjalnej, a w niej nastąpi powitanie gości oraz przemówienia. Następnie poprosimy o składanie gratulacji. Kolejnym punktem będzie historia powstania warsztatu terapii zajęciowej do chwili obecnej. Po filmie nastąpi część artystyczna w wykonaniu naszych podopiecznych. Po części oficjalnej i artystycznej zapraszamy na słodki poczęstunek. Jak już Państwo zauważyli, wchodząc do sali, w foyer wystawione są prace wykonane w naszej placówce w ramach zajęć terapeutycznych. Zapraszamy do oglądania i podziwiania naszych wyrobów. Proszę Państwa, 30 lat temu z inicjatywy ówczesnej dyrektor Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Włocławku, pani Krystyny Afeltowicz, został utworzony warsztat terapii zajęciowej. Placówka świętuje 30 lat nieprzerwanej działalności, w której osoby z niepełnosprawnościami rozwijają talenty, budują więzi i angażują się w społeczność. Podziękowania należą się kadrze, uczestnikom, rodzicom i opiekunom oraz władzom samorządowym, a jubileusz ten jest zarówno momentem podsumowania długoletniej działalności tejże placówki, jak i jej nowego początku z nadzieją na kolejne lata sukcesów i inspiracji. Warsztat w początkowych latach działalności miał 6 pracowni tematycznych. Obecnie liczy ich 7. Ponadto od samego początku istnienia warsztat zapewniał kompleksowe wsparcie, w tym również niezbędną rehabilitację, stanowiącą fundament procesu usprawniania i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Niech te 30 lat będzie dla nas wszystkich inspiracją do dalszej pracy, pełnej pasji, otwartości, wiary w moc wspólnego działania. Razem tworzymy przyszłość bez barier. Wierzymy, że dzięki dalszej pracy i zaangażowaniu oraz przy Państwa wsparciu będziemy działać dalej.
1: Szanowni Państwo, drodzy goście, przyjaciele, uczestnicy oraz pracownicy warsztatów, spotykamy się dziś, aby wspólnie świętować wyjątkowy jubileusz 30-lecia działalności warsztatu terapii zajęciowej. To szczególny dzień, pełen wzruszeń, wspomnień i wdzięczności. 30 lat temu powstało miejsce, które miało stać się przestrzenią wsparcia, rozwoju, rehabilitacji oraz budowania samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że przez te lata warsztat stał się nie tylko placówką, ale przede wszystkim wspólnotą ludzi połączonych wzajemnym szacunkiem, życzliwością i codziennym zaangażowaniem. Ten jubileusz to okazja, by podziękować wszystkim, którzy przez minione lata tworzyli historię tego miejsca. Uczestnikom, ich rodzinom, terapeutom, pracownikom, wolontariuszom, władzom samorządowym oraz instytucjom i osobom wspierającym działalność warsztatu. Dzięki Państwa pracy, sercu i oddaniu możliwe było otworzenie miejsca, które daje nadzieję, rozwija talenty i pomaga pokonywać bariery. Szczególne słowa uznania kierujemy do uczestników warsztatu. To wy każdego dnia pokazujecie, jak wielka siła tkwi w wytrwałości, odwadze i radości z małych sukcesów. Jesteście inspiracją dla nas wszystkich. Niech ten jubileusz będzie nie tylko okazją do wspomnień, ale również do spojrzenia w przyszłość. Z nadzieją, że kolejne lata przyniosą dalszy rozwój, nowe możliwości oraz nieustającą życzliwość ludzi, którzy wspierają tę ważną misję. Dziękuję bardzo.
2: Drodzy uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Włocławku,

0: Bardzo szanowni rodzice i opiekunowie i wszyscy uczestnicy tego pięknego, jak myślę, jubileuszowego spotkania. Szanowni Państwo, czyny ludzi dają blask krajowi, z którego pochodzą. Czyny ludzi oświetlają każde dzieło. Tak też było wiosną 1995 roku, kiedy do włocławskiego kuratora oświaty zgłosiła się dyrektor biura Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Włocławku z prośbą i propozycją, aby kurator oświaty został prezesem zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wówczas w województwie włocławskim. Zapytałem wtedy panią dyrektor, dlaczego akurat kurator? Pani kurator, siedząca obok mnie wicekurator, powiedziała: panie kuratorze, bo jest taka we Włocławku tradycja, że kurator jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Nie można było oczywiście odmówić, ponieważ gdzieś w powiatowym miasteczku od 1968 roku parałem się współpracą i pracą na rzecz tej pięknej organizacji, która w symbolu ma złożoną, położoną dłoń dziecka na dłoni dorosłego człowieka. I tak się stało. To właśnie wtedy przyszła do mnie pani Krystyna Fertowicz, która tak widocznie chciał Stwórca, nie doczekała swojego pięknego jubileuszu. O niej przede wszystkim chcę powiedzieć i chciałem te słowa wyartykułować. Zabrakło ciebie, pani dyrektor, zabrakło ciebie, droga Krysiu. To przecież ty byłaś animatorką, organizatorką, opiekunką i można powiedzieć matką warsztatu terapii zajęciowej we Włocławku.
1: Ja bym chciał przede wszystkim pogratulować warsztatom terapii zajęciowej za ten wspaniały okres 30 lat działalności. Działalności, która przede wszystkim wspiera rozwój, integrację naszej rehabilitacji społecznej, ale także pozwala przełamywać bariery. Bariery nie tylko podopiecznym, ale także opiekunom, ale także zwykłym ludziom, budując w nich empatię i emocje pozytywne, które mogą wspierać działalność waszego zakładu terapii zajęciowej. Drodzy Państwo, ja dziękuję za to stworzenie tego wspaniałego miejsca, za stworzenie miejsca niezwykłego, wyjątkowego, ale też miejsca stworzonego przez ludzi wyjątkowych. Ludzi, którzy są wsparciem codziennym i dla swoich podopiecznych, i dla opiekunów. Bez nich na pewno życie byłoby trudniejsze. Ja życzę oczywiście wam następnych ładnych kilkunastu lat, kilkudziesięciu lat takiej działalności. Działalności, która będzie tak wspaniała i tak empatyczna. Ale też chciałbym wam życzyć tego, abyście doświadczyli sami tej empatii, którą okazujecie innym. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego.
2: Kiedy pojawia się w domu choroba, to wtedy tracimy siły. Kiedy pojawia się w domu, wśród bliskich niepełnosprawność, wtedy często upadamy. Nie mamy siły iść do przodu, nie mamy siły, żeby walczyć. Tak naprawdę rozpada się całe nasze życie, które często tworzyliśmy latami. I potrzeba takich ludzi jak wy tutaj, w warsztatach terapii zajęciowej, żeby dać nadzieję, żeby podać pomocną dłoń,

0: żeby pozwolić uwierzyć w to, że pomimo tego, co doświadczamy, może być normalnie. Możemy mieć siłę, żeby każdego dnia iść do przodu. I ja chciałabym bardzo serdecznie podziękować za te 3 dekady dawania siły, dawania nadziei, dawania tego, że możemy iść dalej w tym wszystkim, co nas spotkało. Chciałabym podziękować za to, że dajecie tą siłę osobom, waszym podopiecznym, tym, którzy trafiają do warsztatów terapii zajęciowej, że potraficie wskazać im i wyłuskać z nich ich pasję. Potraficie pokazać, że mogą dobrze czuć się w swoim otoczeniu, że mogą tworzyć się przyjaźnie, a jak słyszałam od pana dyrektora, nawet miłości. Ale dajecie również siłę i odwagę do pójścia dalej ich rodzinom. Dajecie im szansę na normalne życie. Dziękuję wam za te 3 dekady tej ciężkiej pracy. Bo patrząc na pracowników, terapeutów terapii zajęciowej, myślę, że spotykamy tutaj na tej sali bohaterów, którzy są silni, którzy są wytrwali w tym wszystkim, co robią, i to jest niezwykle piękne. Szanowni państwo, warsztaty terapii zajęciowej tutaj w Włocławku są jednymi z najstarszych w województwie kujawsko-pomorskim, bo mamy na terenie województwa 33 warsztaty. Codziennie uczestników prawie 1400, którzy idą, żeby się rozwijać, żeby mieć swoje szanse. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście pionierami tutaj w województwie kujawsko-pomorskim, a wszyscy doskonale wiemy, że bycie pionierem nie jest łatwe, bo musimy przejść, pokonać pewne bariery, żeby tym innym było prościej, było łatwiej. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Dziękuję całemu zarządowi, panu dyrektorowi, wszystkim współpracownikom i życzę na kolejne lata tej odwagi i siły, którą macie, a mam nadzieję, że wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, goście, będziemy was w tym wspierać, pomagać. I pan dyrektor powiedział mi, że ma takie marzenia, to ja mam nadzieję, że one się spełnią właśnie przy naszej pomocy. Wszystkiego dobrego i życzę miłego świętowania dzisiaj w tym wyjątkowym dniu jubileuszu.
1: Jestem tatą Tomka, uczestnika warsztatu, który właśnie dzisiaj obchodzi swoje 30-lecie powstania. Mój syn do tej placówki został przyjęty w czasie pandemii. Dla wszystkich był to bardzo trudny czas. Wszyscy pamiętamy, w tym okresie funkcjonowały warsztaty. Praca zdalna, podział na małe grupki, maseczki. Bardzo z żoną ucieszyliśmy się, że zwolniło się miejsce i Tomasz został przyjęty do warsztatu. Z drugiej strony mieliśmy obawy, jak w tym czasie będzie to wszystko funkcjonowało. Czy nasz syn się odnajdzie, nie zniechęci się i powie, nie chce już chodzić na warsztaty. Strach miał wielkie oczy. Tomek świetnie się odnalazł w nowej społeczności. Chętnie się uczy, rozwija swoje zainteresowania. Ma dużo kolegów, z którymi się zaprzyjaźnił. Jesteśmy szczęśliwi, że nasz syn znalazł swoje miejsce, do którego chętnie chodzi. Nie wyobrażamy sobie, aby ich po prostu zabrakło. Dziękuję.
2: Do warsztatu przy ulicy Wiejskiej uczęszcza moja córka Marcelina. Mogę śmiało powiedzieć to samo, co tata Tomka. Również jesteśmy szczęśliwi, że Marcelina uczęszcza do tej placówki, gdzie poznała nowych przyjaciół, gdzie rozwija swoje zainteresowania, ciągle czegoś nowego się uczy. Co najważniejsze dla nas, jest wśród swoich i po prostu czuję się potrzebna. Dziękuję w imieniu wszystkich uczestników i ich rodzin za to, że ta placówka powstała. Dziękujemy władzom miasta, że widzą potrzebę istnienia takiej placówki i wspierają jej działalność. Mamy nadzieję, że takie placówki, takie warsztaty będą istniały nie tylko dla naszych potrzebujących dzieci, ale również dla nowych pokoleń. Jak mówi Jerzy Owsiak, do końca świata i jeden dzień dłużej. Dziękuję.
3: Wspólnie z panem posłem Krystianem

0: Łuczakiem pozwolimy sobie w tej części zabrać głos i złożyć gratulacje, dlatego że też inne rozliczne obowiązki dalej nas wzywają, a chyba to doskonały moment, żeby powiedzieć dziękuję. Ale zanim o dziękuję, pozwólcie Państwo, że krótko podzielę się moją refleksją. Dlatego że tworząc takie miejsce, zawsze myślimy o podstawowych potrzebach człowieka. Oprócz tych fizjologicznych, które są absolutnie podstawowe, myślę, że dla każdego z nas tą podstawową potrzebą jest potrzeba przynależności. Potrzeba wspólnoty, zrozumienia i wsparcia. I z całą pewnością dla wszystkich uczestników tego miejsca tym właśnie jest warsztat terapii zajęciowej we Włocławku od pięknych 30 lat. Miejsce dobra, wzajemnego zrozumienia, empatii i miejsce tego, że każdy czuje się tam potrzebny i ważny. To jest absolutny priorytet dla prawidłowego funkcjonowania. Ale to także miejsce rehabilitacji, to także miejsce przywracania sprawności, bo takie miejsce jest niezbędne w każdej wspólnocie lokalnej. I dziękuję za to wszystko, co zrobiliście Państwo wszyscy, żeby to miejsce mogło się rozwijać. Pozwólcie Państwo, że podziękuję wszystkim, zarówno i terapeutom, pracownikom, ale przede wszystkim rodzicom i uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej, bo bez Was nie byłoby tego wspaniałego miejsca, nie byłoby tej atmosfery, która sprawia, że dzisiaj możemy świętować 30-lecie. Gratuluję pięknemu jubileuszu. To naprawdę 30 lat to doskonała okazja do tego, żeby podsumować to, co się udało, to, co przed nami i jakie cele jeszcze sobie stawiamy. Mając świadomość tego, że jeszcze dużo gości było wymienionych i że jeszcze za chwileczkę gratulacje, a przecież najważniejsza część to Państwa część artystyczna, nie przedłużając, gratuluję i życzę kolejnych lat wzajemnego dobra i wzajemnej empatii, którą Państwo dajecie nie tylko sobie, ale całemu naszemu miastu. Gratuluję.
1: Szanowni Państwo, moi drodzy, słowa rodziców oddały to, co jest najważniejsze, bo to przecież rodzice, ich pociechy, ich największe skarby uczestniczą w warsztatach. I to oni wiedzą, co tak naprawdę te warsztaty tym ich skarbom są w stanie zaoferować, co dają, w jaki sposób ich budują. Moi drodzy, każdy jubileusz, może u mnie już z racji wieku, ale przypomina mi o tym upływającym czasie. I chyba najważniejsze w tym wszystkim jest uważność na drugiego człowieka. Jeśli przestajemy być dla drugiej osoby kimś ważnym, kimś, kto pomaga, kto wspiera, kto jest nie tylko w tych chwilach dobrych, ale też i w tych złych, to chyba to jest to, co powinno nam przyświecać cały czas. Jeśli ktoś jest przyjacielem, to słowo przyjaciel ma ogromną wartość. Jeśli jest przyjacielem dziecka, ma wartość nieocenioną. Jeśli jest w stanie zrozumieć, być zawsze na czas i jak to ktoś pięknie napisał, usłyszeć ciszę. Bo kiedy dziecko przestaje się śmiać, kiedy przestaje mówić, to oznacza, że coś się dzieje. Dziecko krzywdzone wcale nie musi krzyczeć. Ono może się w sobie zamknąć. Dlatego wy, którzy jesteście tutaj, przyjaciele dzieci, przyjaciele młodzieży, przyjaciele drugiego człowieka, jesteście tak ważni. Usłyszeć dziecko. W mojej ocenie, kiedy dziecko zaczyna myśleć, że nikogo wokół nie ma, już wtedy zaczyna się prawdziwy dramat. Jeśli dziecko czuje, że nie ma wokół siebie osoby, która go wysłucha, która pomoże, to już wówczas zaczyna się tragedia dziecka. Przestaje w siebie wierzyć, przestaje siebie budować. I ta ogromna rola jest tutaj, po naszej wszystkich stronie. Dlatego to, w jaki sposób pomagacie, to, w jaki sposób robicie coś dobrego dla osób z niepełnosprawnościami, które przecież każdego dnia walczą o swoją godność. Tam na scenie siedzi młodzieniec, który ma na bluzie superhero napisane i myślę, że to jest to, co powinno nosić każde dziecko na bluzie, każde wierzące w siebie. Budujmy dzieciaki, budujmy młodzież, pomagajmy każdemu.

0: temu, kto tej pomocy potrzebuje. I pokażmy przede wszystkim, że w tym świecie, gdzie są plusy i minusy, ten świat można zdobyć. I ten świat może należeć do każdego z naszych dzieciaków, pociech, naszych skarbów.
1: Witam serdecznie naszych słuchaczy w to wiosenne przedpołudnie. Słuchacie radia WTZ-FM. Przed mikrofonem Łukasz. Dzień dobry. Na dobry początek naszego programu gorąca piosenka, która idealnie pasuje do dzisiejszej aury za oknem. Anna Jantar w swoim wielkim przeboju Tyle słońca w całym mieście.

0: jak piosenkę, którą chwilę temu usłyszeliśmy. W całym Włocławku ciepło i słonecznie. To idealny czas na relaks przy waszym ulubionym radiu WTZ FM. Słońce postanowiło wziąć nadgodziny. Będzie tak jasno, że okulary przeciwsłoneczne trzeba będzie założyć nawet w piwnicy. Chmury wzięły bezpłatny urlop i odpłynęły w stronę Płocka. Słupki rtęci oszaleją, prognozowana temperatura to 25 stopni Celsjusza w cieniu, a w słońcu można opalić się jak kurczak z rożna. Pamiętajcie, jeśli czujecie zapach grilla, to nie sąsiedzi, to wy. Delikatny wiatr w stylu ciepła suszarki do włosów pomoże w szybkim schnięciu prania i pragnienia. Pijcie wodę, zanim zamienicie się w rodzynki.
1: WTZ FM. Słuchasz i wiesz.
0: Dziś w Browarze B we Włocławku zaplanowano występy artystyczne. W kulturalnym sercu miasta wszyscy występujący na scenie mają supermoce, o czym przekonacie się za chwilę.
2: Pan, supermoce, pan, supermoce, pan, supermoce, pan, mam supermoce.

0: na siłowni Packer. Mężczyzna, który ćwiczył przed sportowymi zawodami, przez pomyłkę zamiast odżywki białkowej wsypał do shakera mąkę tortową. Po treningu zamiast mięśni urosły mu pyszne biszkopty. Lekarze są bezradni. Zalecają posypanie wyrośniętych biszkoptów cukrem pudrem.
1: Słuchasz wiadomości WTZ FM.
0: Incydent w przedszkolu. 5-letni Brian został zatrzymany przez panią przedszkolankę za handel nielegalnymi substancjami. W jego szafce znaleziono 3 paczki gum rozpuszczalnych i 2 tatuaże z chipsów. Brian odmówił składania zeznań bez obecności swojego misia.
1: WTZ FM. A to ciekawe.
0: W miejscowości Krzywe Kolano w województwie kujawsko-pomorskim z gospodarstwa uciekła krowa. Z biegiem okoliczności dotarła do pobliskiego baru mlecznego.
1: WTZ FM. Słuchasz i wiesz.
0: Naukowa sensacja. Amerykańscy badacze odkryli, że skarpetki nie giną w pralce, lecz przechodzą do innego wymiaru, gdzie służą jako poszewki na poduszki dla krasnoludków.
1: WTZ FM. A to ciekawe.
0: Nasz król rock'n'rolla Elvis również nie zginął, żyje dalej w sercach fanów i w muzyce, którą po sobie pozostawił. Już teraz dla Was Jailhouse Rock.

Rock'n'roll narodził się w Stanach Zjednoczonych w latach 50. XX wieku jako połączenie bluesa, country i swingu, stając się symbolem młodzieżowego buntu, wolności i tańca. W radiu WTZ-FM zmieniamy muzyczne klimaty. Przed nami słynna Macarena, hit z lat 90. W 1996 roku przez 14 tygodni zajmowała pierwsze miejsce na liście przebojów Billboardu. Dzięki temu Macarena tańczy dziś cały świat, również Włocławek. Tym tanecznym akcentem żegna się z Wami Łukasz. Do usłyszenia wkrótce w radiu WTZ-FM.

uroczystość dla nas wszystkich jest bardzo ważna. Nie będę ukrywała, że dla mnie szczególnie niektóre osoby tylko o tym wiedzą, ale nie dlatego, że to jest jakaś tajemnica, ale 30 lat temu ja byłam przy powstawaniu warsztatów. Pracowałam pierwszy jako pracownik socjalny, później kilka lat jako instruktor terapii, teraz jestem kierownikiem. Od powstania przez te wszystkie lata działalności staraliśmy się, żeby ten warsztat funkcjonował jak najlepiej. Ale zawsze było, jest i będzie naszym takim głównym celem, żeby

uczestnicy w tym warsztacie czuli się jak najlepiej, jak najchętniej do niego przychodzili, czuli się potrzebni, bezpieczni i akceptowani nie tylko w tej społeczności warsztatowej, ale w tej społeczności takiej lokalnej potrafili się odnaleźć. To są, mimo swoich niepełnosprawności, to są wspaniali, kochani ludzie. Dziękuję im za to.

nich też nieraz możemy się pewnych rzeczy fajnych nauczyć. Chciałabym również podziękować rodzicom naszym podopiecznym, ich opiekunom bliskich za to, że zawsze z nami są. Możemy na nich liczyć. Dziękuję również władzom miasta, jednostkom samorządowym, organizacjom, naszym przyjaciołom, że nigdy nas nie zostawią w potrzebie i zawsze służą dobrą radą. Również chciałabym bardzo z tego miejsca podziękować całej obecnej kadrze warsztatu za, bo to niekiedy jest też ciężka praca, za ich cierpliwość, gotowość do pomocy osobom niepełnosprawnym, ich rodzin, empatię. Mogłabym tu wyliczać bardzo, bardzo długo za to, że są z nami. Bardzo im bardzo serdecznie dziękuję. I ja nie myślę, ale jestem o tym przekonana, że nie ma takich barier, które byśmy wspólnie nie pokonali. I razem jeszcze na pewno spędzimy niejedno dziesięciolecie. Chciałabym również podziękować panu zarządu głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za tak piękne odznaczenie. Dziękuję serdecznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska, Telewizja Kujawy i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, może tak od początku, dlaczego powstała ta fundacja, z myślą o kim i na jakich zadaniach się zamierzacie koncentrować w najbliższym czasie?
1: Ta fundacja to jest tak naprawdę dziecko Inny Griszczuk i moje, czyli wieloletniej mojej przyjaciółki, z potrzeby serca, z potrzeby pomagania kobietom. Mamy teraz więcej czasu,

0: jesteśmy bardziej dojrzałe. To powstało tak naprawdę na basenie ten pomysł.
1: Czyli
0: Myślałyśmy sobie
1: spontaniczne
0: spontanicznie,
1: decyzje.
0: myślałyśmy sobie o tym, co mogłybyśmy zaoferować kobietom w naszym mieście. Ina pracuje głównie z kobietami, z seniorkami i z dziewczynkami, prowadząc taniec. A ja jestem po przejściach takich swoich prywatnych, w związku z czym chciałabym pomagać. I
1: Na to czas i chęci.
0: mam teraz na to czas i chęci. Tak, jak
1: No i to jest
0: najbardziej.
1: ważne, bo trzeba mieć i czas, i chęci, bo
0: Trzeba mieć
1: inaczej się.
0: mnóstwo czasu. O chęci oczywiście, że tak, ale chęci mamy obie i wymyśliłyśmy sobie, że stworzymy. Najpierw to miało być stowarzyszenie. Kobiety pomagają kobietom. W związku z tym, że do stowarzyszenia potrzeba było ileś osób,
1: Prościej było
0: zaproponowałyśmy,
1: założyć
0: prościej by
1: fundację.
0: było,
1: Formalnie po prostu.
0: tak,
1: Mniej
0: bardziej
1: formalności.
0: perspektywicznie, tak, bardziej perspektywicznie. I przyłączyły się do nas inne kobiety, każda ze swoimi pomysłami, z różnorodnym wachlarzem
1: No właśnie,
0: swoich
1: i o tym wachlarzu
0: umiejętności.
1: może trochę, bo mówisz o tym różnorodnym wachlarzu,
0: Tak.
1: o tym, że chcecie robić różne rzeczy. No czasami tak jest, że jeżeli się, nie wiem, gdzieś w jakimś kierunku nie sprofiluje, to mogą się pewne rzeczy rozmyć, ale wam się to nie rozmywa.
0: Absolutnie. Coraz bardziej się, że tak powiem, rozwijamy. Pomysłów jest mnóstwo. Odzywają się do nas kobiety z różnych miejsc. Na przykład wczoraj się odezwała pani, która urodziła się we Wrocławku, mieszka w Szczecinie od wielu lat. Chciałaby przyjechać do nas, coś powiedzieć o sobie i jest coachem, coś tam zaproponować naszym kobietom wrocławskim. Ale w związku z tym, że jest nas kilka, każda specjalizuje się w czymś, jest bardzo dobra w swojej profesji, na przykład Ina tańczy. Dla naszych kobiet prowadzi Kalanetics. Pierwsze spotkanie z Kalanetics było teraz w piątek. Przerosło to oczekiwania, robimy
1: Zainteresowanie.
0: zainteresowanie. Przyszło mnóstwo pań. Oczywiście część się z nich tylko zmieściła w kawiarence obywatelskiej w Śródmieściu. Część stała na schodach, na korytarzu, nawet się nie rozebrały, więc szukamy jakiegoś większego miejsca, większej sali, żeby można to było dobrze zorganizować. Mamy wśród siebie dziewczynę, która jest wspaniałą twórczynią różnego rodzaju rękodzieł. Mamy dziewczynę, która pisze bajki dla dzieci, ale na przykładzie swoich własnych doświadczeń, takich bardzo trudnych. To są bajki dla takich nastoletnich dzieci i również dla dorosłych. Mamy wśród siebie psycholożkę dziecięcą. Mamy trzy lekarki, które po prostu nie chcą, żeby było gdzieś tam o nich szumnie, pomagają. Mamy dwie panie policjantki, jedna dzielnicowa, druga od przemocy i wsparcie w naszych mężczyznach. Mamy dziewczynę od mody, mamy dziewczynę od kosmetyczkę, prowadzącą gabinet kosmetyczny. I praktycznie każdego
1: A
0: dnia
1: co to
0: ktoś
1: się
0: się do nas.
1: łączy? Bo mówisz o tym, że macie mnóstwo różnych profesji, że kobiety pewnie w różnym wieku, ale czy jest coś, co was wszystkie łączy oprócz miejsca zamieszkania?
0: Łączy nas to, że chcemy pomagać kobietom. Miała to być mała inicjatywa, tak jak powiedziałam na początku, z Inną myślałyśmy, żeby pomagać właśnie kobietom, które tego potrzebują.
1: A o jakiej pomocy myślałeś na początku? Jakim kobietom? Kobietom pomagać, czyli takim, którym potrzebują pomocy, czyli jakiś
0: Ja na przykład, przepraszam, że
1: problem
0: tak wy.
1: musi gdzieś w tle być, prawda?
0: Tak, ja na przykład jestem prezeską naszej stowarzyszenia Amazonek we Wrocławku i tam są kobiety.
1: No, tam są kobiety
0: Tam
1: po
0: są
1: przejściach,
0: kobiety.
1: wiadomo, że chodzi o historię
0: Tak,
1: nowotworową.
0: więc chciałabym i wtedy też tak myślałam, że pomóc tym naszym Amazonkom, żeby mogły uzyskać coś więcej niż tylko to, co mogą dostać z racji swojego schorzenia. Czyli na przykład, żeby fajnie wyglądały, żeby mogły potańczyć, żeby mogły dowiedzieć się. No na przykład dzisiaj jest taka świetna akcja, na którą zapraszam. To też było moje pierwsze takie zapytanie do Amazonek. Co dziewczynki byście chciały? I usłyszałam, że

0: Małgosiu, ja to bym chciała móc napisać SMS-a do swojego wnuczka. Druga z koleżanek. Małgosia, ja bym chciała zobaczyć zdjęcia, jakie mi tam wnuczka wysłała. Mhm.
1: Czyli taka prosta obsługa
0: najprostsze rzeczy.
1: Telefonu komórkowego.
0: Oczywiście,
1: tak?
0: Ich telefonu. No i chcę tutaj naprawdę podziękować serdecznie przy tej okazji, jeśli mogę, studentom z PANS-u, z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Studenci sami wyszli z tą inicjatywą. Poprosiłam ich tylko na spotkanie, że chciałabym coś takiego zorganizować, żeby pomogli dziewczynom z Amazonek i nie tylko, również i paniom, które... starszym paniom, które by chciały obsługiwać swój telefon. No i jak najbardziej mamy dzisiaj takie spotkanie. Studenci to nazwali smart wnuczek, czyli jedna młoda osoba do jednej starszej pani.
1: Na spokojnie pokazać.
0: Na swoich telefonach, tak, każda, jak ich obsługa ich telefonów, ale również przyłączają się i starsze osoby, które po prostu są biegłe w obsłudze swoich telefonów, także dzisiaj taka inicjatywa. Jeszcze jedna rzecz, to znowu Ina przyszła któregoś razu i mówi, słuchaj, teraz będą miały ósme klasy egzaminy. One już się odbywają od wczoraj. I brakuje korepetycji, w sensie, no nie każdego jest stać dzisiaj na takie prywatne korepetycje. I znowu studenci z PANS-u, samorząd studencki, 10 cykli było przygotowania.
1: Super, mamy studentów, prawda?
0: No fantastycznych, no po prostu fantastycznych. Polskie, matematyka, angielski, to było po 3 godziny, każdy z cyklów razy 3, czyli mnóstwo czasu poświęcili. Mam nadzieję, że to pomoże uczniom, którzy są w trakcie właśnie egzaminu. Więc to tak naprawdę okazuje się, że to nie jest tylko pomoc kobietom, ale również i młodzieży, i dzieciom. Prowadziliśmy też bardzo fajny taki cykl. Okazało się, że jest duże zainteresowanie, bo mamy wśród nas mężczyzn, którzy za nami stoją i którzy tak naprawdę wspierają nam, pomagają nam. Zorganizowaliśmy takie jakby spotkania, jak można gospodarować swoim budżetem domowym. Czyli mamy określoną ilość pieniędzy, ktoś tam ma 3 tysiące, ktoś ma 12, nieważne. W każdym razie, jak powinniśmy posiadać taką umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi, żebyśmy mogli coś sobie ewentualnie odłożyć. Więc to było fantastyczne, zainteresowanie było ogromne. Ludzie się z tego, widziałam, bardzo cieszyli. Będziemy to kontynuować, było duże zainteresowanie, tak jak powiedziałam. Mieliśmy spotkanie już z psychologiem, mieliśmy już spotkanie z terapeutami, dwóch terapeutów fantastycznych, też dziękuję bardzo, oni do nas doszli. I również takie spotkania na ostatnim tego typu spotkaniu starsza pani podziękowała z całego serca, aż tak byłam bardzo wzruszona na tym spotkaniu, ponieważ nie widziała się z córką 3 lata. Córka teraz przylatuje do Polski, chce się z nią widzieć i mama nie widziała, ta pani nie widziała swoich wnuków, które się tam urodziły gdzieś za granicą. Terapeuci podpowiedzieli, w jaki sposób rozmawiać, po prostu byłam przeszczęśliwa, jak widziałam, jak ta kobieta jest uradowana, więc też nie sądziła, że to wszystkie takie rzeczy i w ogóle ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy u nas mogą być bezpłatne, bo my pomagamy w ten sposób, że każdy przychodzi z jakimś pomysłem, te osoby, które chcą uczestniczyć w pomaganiu i robią
1: właśnie,
0: to darmowo.
1: Jak wam się to udaje, bo stowarzyszenia często gdzieś dochodzą w którymś momencie do takiego muru, do ściany i mimo, że są zaangażowane osoby, to okazuje się, że bez pieniędzy się nie da. Wam się to udaje?
0: Tak, udaje nam się. Udaje nam się. Nie mamy żadnego wsparcia, robimy to we własnym zakresie. Kupiłyśmy drukarkę dużą taką, robimy same plakaty. Udaje się.
1: Udaje się.
0: Udaje się.
1: Mhm. Kogo zapraszacie w swoje szeregi? Komu wy chcecie tak naprawdę pomóc?
0: Wszystkim. Kto chce. Każdemu, kto potrzebuje takiej pomocy.
1: Dużym problemem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, takiego współczesnego świata, który jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prawda? Mamy lajki czasami, mamy wielu obserwujących, mamy mnóstwo polubień, a czasami okazuje się, że gdzieś tam jednak brakuje takiej obecności bezpośrednie.

0: konkretnej drugiego człowieka. Czy jesteście też dla takich osób, które gdzieś sobie nie radzą z samotnością?
1: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jesteśmy dla każdego, kto chce przyjść. Poświęcamy naprawdę dużo swojego czasu, na tyle, ile go mamy. Bardzo dużo osób korzysta z tego. No mogę tak powiedzieć, że jeszcze, powinnam powiedzieć to pewnie od początku, że nasza fundacja jeszcze jest w trakcie rejestracji. I też przy okazji, w momencie, kiedy zakładałam tą fundację, pani notariusz, czytając statut, zaproponowała swoją również swoją współpracę. Powiedziała, proszę mnie wykorzystać, będę pomagała, jeżeli będzie taka potrzeba dla kobiet. Oczywiście różnego rodzaju są sytuacje, żeby pomóc przy sporządzeniu jakiegoś aktu, który będzie zabezpieczało te kobiety, które no, mają dosyć trudną sytuację z racji na przykład jakichś tam zaciągniętych kredytów, czy żeby były zabezpieczone. Mamy na to czas, mamy na to chęci, pomagamy każdemu, kto będzie tego chciał. W maju mamy zaplanowanych już, ileś oczywiście się wydarzyło, 16 różnego rodzaju właśnie spotkań. I myślę, że każda osoba znajdzie coś dla siebie, która tylko będzie chciała pomocy. I tutaj też może przy okazji właśnie, jeśli się zgodzisz, chciałabym zaapelować do osób, które mają jakieś pomysły, które chciałyby coś jeszcze od siebie, o czymś my nie pomyślałyśmy, czy jak najbardziej byśmy chciały pomagać wszystkim osobom, które czegoś oczekują, tylko żebyśmy wiedziały, co jest potrzebne, czego im brakuje. Na pewno pomożemy. I przynajmniej będziemy się starały pomagać i zaapelować również do osób, które mogą wychodzić z jakimiś pomysłami do nas. Napisała ze 2 dni temu do mnie kobieta 82-letnia i też jest wrocławianką. Taki fajny do niej dostałam. Dostałam od niej wiadomość. Jestem wrocławianką, mam 82 lata. Może się przydam na coś wam. No fantastyczne, po prostu fantastyczne.
0: Gdzie was można znaleźć?
1: No nie mamy takiej swojej siedziby właśnie. Organizujemy nasze spotkania w kawiarence obywatelskiej, bo to też był zupełny przypadek, że tam trafiłam. Jako Amazonka miałam prelekcję i chciałam zobaczyć, jak wygląda ta kawiarenka i zadzwoniłam do Inkinka. No chyba mamy coś fajnego po prostu. Przyjechała, zobaczyłyśmy, zapytałyśmy, czy możemy tam organizować nasze spotkania, więc jak na ten moment jesteśmy w kawiarence obywatelskiej, natomiast musimy czegoś poszukać właśnie dla Inny, żeby mogła z tymi dziewczynami
0: ćwiczyć,
1: tak, po prostu. No, okazuje się, że potrzebujemy jeszcze jakiegoś pomieszczenia, jakiegoś biura, bo są osoby, już dzwoniły do nas, osoby, które by chciały coś nam, w jakiś sposób nam pomóc, ale tak naprawdę, no,
0: nie ma gdzie.
1: Nie mamy się gdzie spotkać. Nawet zdarzyło się tak, że raz spotkałyśmy się gdzieś w parku, drugim razem w jakiejś tam kawiarence. No nie wszystkie tematy można załatwić w kawiarence obywatelskiej, bo są i drzwi otwarte i wiadomo, ludzie przechodzą. No, jesteśmy na etapie właśnie szukania czegoś tak dla siebie, żebyśmy były tam, gdzie to jest potrzebne.
0: A w sieci gdzieś?
1: Jak najbardziej, mamy fantastycznych i też chcę tu podziękować, mamy fantastycznych ludzi. Strona internetowa jest stworzona przez jednego z mężów naszej, jeden mąż naszej i wrocławianki robi nam stronę. Jego żona prowadzi nam Facebooka, Instagrama. Więc jak najbardziej myślę, że tutaj funkcjonujemy i to bardzo dobrze. Natomiast pewnie tak jak dostałam zaproszenie tutaj od was, za które naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, możemy dotrzeć do osób, które po prostu no, nie funkcjonują w internecie, czy po prostu, no tak jak moja mama na przykład, tak? Ogląda waszą telewizję, ale z internetu nie korzysta. Mhm.
0: A ci, którzy korzystają, mogą znaleźć was na stronie internetowej?
1: Na stronie internetowej Fundacja Wrocławianki, tak. Fundacja Wrocławianki na Facebooku i zapraszamy wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, które chcą do nas dołączyć z jakąś inicjatywą. Zapraszamy wszystkich.
0: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka Fundacji i wiceprezes Fundacji Wrocławianki, byliśmy moi Państwa goście.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Przez dwa dni to właśnie studenci przejęli symboliczne rządy we Wrocławku. Wszystko za sprawą Akademikaliów 2026, które ponownie przyciągnęły młodych ludzi na teren Państwowej Akademii Nauk Stosowanych oraz wrocławskie bulwary. Oficjalnym początkiem wydarzenia było przekazanie studentom kluczy do miasta przez władze samorządowe. Władze Wrocławka podkreślają, że cieszą się z aktywności młodych ludzi, którzy rozwijają swoje pasje, studiują właśnie we Wrocławku i angażują się w organizację takich wydarzeń.
1: My jako samorząd Wrocławka bardzo się cieszymy, bo myślę, że ten moment będzie też takim symbolicznym przekazaniem sztafety pokoleń, bo to nie tylko bardzo fajna impreza dwudniowa, ale też chcielibyśmy, żeby za jakiś czas młodzi przejęli stery w naszym mieście, bo to jest, wiemy doskonale, że środowisko akademickie, młodzi ludzie, studenci są takim motorem napędowym rozwoju miasta. To czas studentów. Ten czas zawsze jest, ale to szczególnie ważne święto. Akademikalia 2026, kolejna edycja świetnej dwudniowej imprezy, która pokazuje, że we Wrocławku jest również fantastyczna ekipa studencka, dobre też środowisko akademickie, ale też to, co jest ważne, kolejne wydarzenie też kulturalne, które integruje całą społeczność lokalną, bo myślę, że studenci nie zamykają się w czterech ścianach w swoich budynkach dydaktycznych, ale wychodzą na zewnątrz, żeby pokazać, że są, że integrują się z mieszkańcami.
0: Pierwszy dzień Akademikaliów upłynął pod znakiem integracji i sportowej rywalizacji. Na studentów czekały między innymi turnieje sportowe, planszówki, grill, karaoke oraz kino plenerowe. Nie zabrakło także wspólnej zabawy i studenckiej atmosfery. Drugiego dnia wydarzenie przeniosło się na wrocławskie bulwary, gdzie rozpoczęły się koncerty i kolejne atrakcje przygotowane specjalnie dla mieszkańców oraz studentów.
2: Przede wszystkim samorząd studencki z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, jak to rok organizuje właśnie

0: Akademikalia. No i oczywiście w przyszłych edycjach też jesteśmy, że tak powiem, na pewno zdeterminowani, żeby je również dla Was, dla mieszkańców, dla wszystkich zorganizować. Dzisiejszy program. W tym momencie występuje Kamila Pańka, lokalna, że tak powiem, artystka. Potem występuje zespół Morales, następnie Bero oraz Gwiazdą Wieczoru jest Sarius.
1: Wspieram samorząd, bo w marcu obroniłem inżyniera i skończyłem studia, więc też mi się mój mandat w samorządzie skończył, ale wspieram samorząd. Fajna inicjatywa, rok temu była bomba, był szok, a teraz będzie, mam nadzieję, że jeszcze lepiej. A jak nie, to na pewno nie mniej, lepiej jak rok temu. Musimy integrować młode osoby, musimy integrować. Jak najbardziej takie rzeczy nas powinny po prostu, my jako akademia, jako studenci też wychodzimy na zewnątrz, tak? Chcemy się integrować ze wszystkimi, którzy są chętni, czy to młodzi, czy to starsi, czy średni, tak? Nieważne, wychodzimy na zewnątrz, chcemy się integrować. Wczoraj mieliśmy fajne juwenalia na uczelni, tak? Integrowaliśmy się z miastem, mieliśmy konkursy, flanki, kino plenerowe, grill, turniej koszykówki, to był bardzo popularny. No super takie inicjatywy są, nie? Jak najwięcej integracji.
2: Akademikalia po raz kolejny pokazały, że studenckie życie we Włocławku ma się dobrze. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma nie tylko integrować środowisko akademickie, ale też pokazywać, że miasto potrafi tworzyć przestrzeń dla młodych ludzi, ich pasji i wspólnej zabawy.

0: Ubiegłą sobotę Lubraniec i Brześć Kujawski ponownie połączyła biegowa pasja. 12. Memoriał imienia Czesława Wasilewskiego przyciągnął setki uczestników i kibiców, a trasa wypełniła się dopingiem, energią i walką o jak najlepszy wynik. Największe emocje tradycyjnie towarzyszyły głównemu biegowi na 10 km.
1: Organizacja, myślę, że z tego, co przekazali nam startujący, jest jak zawsze dopięta na ostatni guzik i z tego się bardzo cieszymy, że z roku na rok tak naprawdę mamy ponad 200 startujących, co bardzo cieszy, bo są osoby nie tylko z naszej gminy, ale i z Torunia, grupa ponad 20-osobowa, z Bydgoszczy, zawodnicy, nasi również miejscowi. No i poza tym bardzo cieszą nas dobre wyniki, bo wiemy, no 10 kilometrów, pierwsze osoby były po nieco ponad 30 minutach, co świadczy o naprawdę wysokim poziomie, z czego się cieszymy. I z roku na rok widać naprawdę duże zainteresowanie, nawet bez specjalnej promocji. Zawodnicy sami się dopytują o kolejne edycje tak naprawdę, więc myślę, że bardzo pozytywnie. My również jako gmina promujemy sport wśród młodzieży i najmniejszych, więc po biegu głównym również będą biegały dzieci. Dzieci niektóre będą biegały z rodzicami, bo są jeszcze na tyle małe, natomiast też te, które chodzą do podstawówki, również będą startowały, więc myślę, że staramy się jak najlepiej zawsze wykorzystać na promocję właśnie bieg w Brześciu Kujawskim.
2: No, jeżeli chodzi o sport, ale też bieganie, ale ogólnie sport, no bardzo ważne jest to, że ludzie się integrują, są wspaniałe emocje, ale też widzę, że są przewidywane właśnie nagrody, uczestnicy dostają nagrody.
1: Tak, no staramy się, żeby te nagrody rzeczowe były, myślę, że z całkiem wysokiej półki, bo nie tylko same te trofea tego biegacza, który jest złoty, srebrny i brązowy, ale to także nagrody finansowe po kilkaset złotych nawet za te czołowe miejsca, więc myślę, że to jest dodatkowa tylko zachęta, ale niektórzy tutaj myślę, że nie patrzą w pierwszej kolejności o to, co dostaną. Natomiast to, żeby po prostu się poruszać, uprawiać ten sport, każdy z zawodników bez względu na zajęte miejsce również dostaje, myślę, że wyjątkowy medal, ponieważ te medale co roku są inne, co roku charakterystyczne dla każdej edycji, więc tak jak powiedziałem, bardzo się cieszymy, że tyle osób startuje.
0: Jak zaznaczył burmistrz Lubrańca, takie wydarzenia są hołdem dla tych, którzy przecierali sportowe szlaki i inspirowali kolejne pokolenia.
3: Sport przynosi same korzyści, my to widzimy, ale chodzi nam nie tylko o korzyści sportowe odnośnie ciała, zdrowia, ale oddania również szacunku tym, którzy w tej dziedzinie, a więc sportu, w igrzyskach olimpijskich,

0: przecierali szlaki, co prawda Czesławowi Wasileckiemu nie dane było startować na igrzyskach, ale cóż, wybuchła wojna w 1940, ale biegał razem z Januszem Kusocińskim, wspaniałym sportowcem, złotym medalistą igrzysk w Los Angeles w 1932 roku, który został rozstrzelany w Palmirach. Przecież miał kontakt też z pierwszą złotą naszą medalistką olimpijską, Haliną Konopacką, która w 1939 roku wywiozła skarb Polski za granicę ze Stanisławą Walasiewiczówną, która urodziła się w naszym województwie pod Lipnem i chociaż mieszkała w Stanach, zawsze reprezentowała Polskę. A więc dzisiejszym biegiem oddajemy hołd tym wszystkim, którzy przecierali ścieżki, którzy są ważni w historii polskiej.
1: Uczestnicy chętnie dzielili się wrażeniami z trasy i opowiadali, co daje im bieganie.
2: Pierwsze miejsce, prawda? Jakie emocje ci towarzyszą?
3: Początek biegu to było, może być takie towarzystwo, biegło znajome i towarzysko po 3.30, 3.25, a później już finalnie pobiegłem po 3.12, drugą piątkę i udało się dzisiaj zwyciężyć.
2: A jak sama trasa przebiegła? Była trudna, łatwa?
3: Trasa jest teraz łatwiejsza, ponieważ widzę, że wyremontowano drogi. Jest bardzo szybka, pomijając ten ostatni podbieg, ale dla wytrenowanych biegaczy to nie stanowi problemu.
2: A porozmawiamy też o tobie. Ile biegasz, jak to wygląda, jak trenujesz?
3: Ostatnio podjąłem pracę z Józefem Wojciechowskim z GKS Fabienek. Trenujemy około 400 km miesięcznie, w tym dwie jednostki takie specjalistyczne, trochę siłowni i do przodu.
2: Właśnie, a jak byś przekonał ludzi, którzy no nie biegają, nie uprawiają sportu, a to jest bardzo ważne rzecz w swoim ogniu w życiu, tak?
3: Warto na początku, jeżeli ma się nadwagę, zacząć od chodu. Być może z kijkami właśnie, wyrobić sobie jakąś tam początkową wytrzymałość, a następnie spróbować przejść od marszu do biegu. Nie od razu bieg, bo stawy mamy jedne i naprawdę łatwo je wyeksploatować przy dużej wadze.
2: A jakie korzyści przynoszą ci bieganie?
3: Bieganie to przede wszystkim zabawa, hobby. Poza tym, że pracujemy, mamy swoje rodziny, dzieci, to bieganie sprawia nam dużo frajdy, dużo radości rodzinie. Biegam również z moim bratem bliźniakiem. No i to jest właśnie zachowanie zdrowia, tak? Zbliżam się do 40, a mówią, że nie wyglądam, więc chyba jest okej.
2: Okay. Zajęłeś drugie miejsce. Jakie towarzyszą ci emocje?
4: W sumie jestem zadowolony z wyniku, z całego biegu, ponieważ no, pierwszą część pobiegłem wolniej, drugą szybciej. Rywali byli mocni. Lokalnie tutaj się znamy, bo rywalizujemy w całym cyklu. No także podsumowując, jestem zadowolony i z wyniku, z miejsca jak najbardziej pozytywnie.
2: A jak oceniasz samą trasę? Czy była łatwa, trudna?
4: Trasa, ostatni raz biegłem tutaj chyba na tej trasie, bo była zmiana trasy z 6-5 lat temu i myślałem, prawdę mówiąc, że będzie bardziej płaska, a miałem wrażenie, że od drugiego do tego piątego kilometra cały czas lekko było pod górkę, no ale też nie było tragedii, bo wiele gorsze trasy, że tak powiem, biegałem, nie? Ale ogólnie no nie było źle, naprawdę nie było źle, ale troszkę mnie zaskoczyły, mówię, te delikatne cały czas, że jednak było pod górkę i tyle.
2: A jak wygląda twoje życie? Ile już trenujesz? Ile biegasz?
4: Biegam od, myślę, około 15 lat, ale tak, że tak powiem, z zegarkiem, z głową, z trenerem. 8 lat. Pozdrawiam przy okazji mojego trenera Patryka. I na co dzień pracuję w Państwowej Straży Pożarnej. Mam dwójkę dzieci, żonkę, która jest cierpliwa na to wszystko, co wyrabiam, powiedzmy, że w wolnym czasie. Także tak to wygląda.
2: A jakie korzyści przynosi ci bieganie, uprawianie sportu?
4: Człowiek może się odstresować, może po prostu odlecieć w inny świat, jak dla mnie. No po prostu jest to, może brzydko bym to powiedział, że mój nauk, ale no naprawdę wiele to mi pomaga. W sensie, żeby się uspokoić, wyciszyć od codzienności, od codziennego tam pośpiechu. Wiadomo, różnych kryzysów, upadków w życiu codziennym. No polecam każdemu.
2: Jakie korzyści przynosi wam bieganie?
5: Bardzo relaksuje.
6: Miła atmosfera.
5: Psychicznie oczywiście, mentalnie. Ale fajnie jest. Atmosfera u nas w drużynie jest super. Motywujemy się nawzajem do biegania i do aktywności.
2: A jeżeli chodzi o takie życie poza tym konkursem, ile biegacie, jak to wygląda, czy biegacie na co dzień, jak trenujecie?
6: Trenujemy 2 albo 3 razy w tygodniu, najczęściej to grupą całą, jest bardzo fajnie, miło, sympatycznie, także zapraszamy naprawdę do rozbieganych Lubraniec.
7: Tak, potwierdzam, co mówiła Gosia. 2-3 razy w tygodniu.

0: tygodniu, no tak do 10 km na jeden trening.
1: A proszę powiedzieć, czy trasa, którą dzisiaj biegałyście, czy była trudna, łatwa?
0: No, było sporo górek, ta ostatnia była wyczerpująca, ale ogólnie przyjemnie, no, wśród przyrody, no, także...
2: Potwierdzam, bardzo fajnie, ale ta ostatnia górka była ciężka.
0: Dużo osób szło pod górkę, no bo już nie miało siły, ale ogólnie trasa malownicza, więc zapraszamy na następny rok.
3: Organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję, która ponownie zgromadzi miłośników biegania z całego regionu. Kamienica przy ulicy Maślanej odzyskuje dawny blask i staje się kolejnym symbolem zmian zachodzących w sercu Wrocławka. Po miesiącach prac rewitalizacyjnych budynek już wkrótce wypełni się nowymi mieszkańcami. Miasto przygotowało 22 mieszkania na tani wynajem.
4: Jesteśmy na kamienicy, a właściwie zespole trzech kamienic pod adresem Maślana 4x6. Kamienice, które są zabytkami wpisanymi do rejestru, natomiast ich stan techniczny, zanim zabraliśmy się za tę przebudowę, no właściwie wskazywał na to, że za chwilę pozbylibyśmy się niestety tych zabudowań, bo jedna na przykład z oficyn, o czym już mówiłem wcześniej, groziła katastrofą budowlaną. W tym zespole trzech kamienic po przebudowie mamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka 22 mieszkania, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami w parterze, w oficynie. Całość oczywiście jest przygotowywana, bo tutaj prace generalne wykonawca firma MS Wood zakończy z końcem czerwca, więc jeszcze widać, że jeszcze trochę tych prac jest, natomiast już kształt, jak to będzie finalnie wyglądać, no też jest zarysowany. Widzicie Państwo, że dbałość o każdy szczegół i o to, żeby nie utracić tego związku z historią tego miejsca. Też przy dużym wkładzie i pracy pani konserwator zabytków i jej zaangażowaniu jest tutaj to wszystko wykonane, więc to, o czym już mówiłem, chociażby kolor stolarki drzwiowej, okiennej, nie jest przypadkowy, bo to też pod nadzorem pani konserwator zostały wykonane badania. Tak naprawdę ze starych okien zdejmowana była po kolei każda warstwa i ten kolor, który teraz jest, to jest kolor pierwotny. Taki był w momencie oddawania tej kamienicy do użytku i stąd też pani konserwator chciała, żebyśmy do tego pierwotnego koloru nawiązali. Tak jak powiedziałem, mieszkania na wynajem, na tani wynajem, więc tak jak w systemie takim jak na cellozowej, będą one oddawane gotowe do zamieszkania, więc wyposażone i w biały montaż w łazience i w kuchenkę w kuchni. No i jak widzicie, są podłogi, są też drzwi, będzie też takie oświetlenie, no, będzie oświetlenie, tak żeby normalnie można było korzystać z tych pomieszczeń. Nabór trwa, więc chętnych mieszkańców zapraszam. Myślę, że no, i miejscówka w sensie lokalizacji i widoki, które są tutaj, no, są naprawdę dużym magnesem, a też fakt, że krok po kroku chcemy, żeby obszar rewitalizowany był najbardziej modnym adresem w naszym mieście.
3: Pierwsi lokatorzy odbiorą klucze jeszcze wakacje.
4: Sporo mieszkańców do mnie pisze, że zainteresowanie też jest znaczne, więc no mam nadzieję, że w wakacje już będziemy przekazywać klucze mieszkańcom i udostępniać te mieszkania. A tak jak powiedziałem, to jest też element nie tylko ratowania zabytków, których nie mamy nadmiaru przecież w naszym mieście, ale też bardzo ważny element rewitalizacji społecznej, bo tutaj ci nowi mieszkańcy będą tworzyć nową społeczność tej dzielnicy, więc to też jest bardzo ważne.
3: Odnowiona kamienica to nie tylko nowe mieszkania, ale także przestrzeń, która ma tętnić życiem. Na parterze budynku powstają lokale użytkowe, które w przyszłości mogą stać się miejscem dla kawiarni czy punktów usługowych.
4: Tutaj w tej kamienicy był jeden lokal użytkowy, będą trzy lokale użytkowe. Zresztą no, takie jest też marzenie i tych osób, które pracowały, mieszkańców przecież, którzy pracowali nad gminnym programem rewitalizacji, ale też moim, żeby stary rynek, tak jak w większości miast na starym rynku, żeby lokalizować.

0: fale użytkowe, kawiarenki mogły istnieć, funkcjonować i żeby mieszkańcy mieli gdzie się spotkać.
1: Zainteresowani wynajmem mieszkań mogą składać wnioski do 29 maja. Z kolei nabór na lokale użytkowe rozpocznie się jesienią. Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
2: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie, która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat. Nowy obiekt jest symbolem rozwoju, stabilności i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości samorządu.
1: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa. Część podziemna została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną.
3: Cieszę się, że ta piękna inwestycja została zrealizowana. Powiem uczciwie, że jeszcze 15 miesięcy temu mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś Powiatowy Zarząd Dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych. Dzięki uruchomieniu programu obrony cywilnej i ochrony ludności pojawił się pomysł realizacji tego zadania w formule dual use, choć ja wolę polskie określenie podwójnego zastosowania. Jak to często bywa w naszym przypadku, szalony proces inwestycyjny, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji tej inwestycji. W tym miejscu chciałbym serdecznie przyłączyć się do podziękowań pana dyrektora, które przekazał wszystkim uczestnikom budowy. Nie jest tajemnicą, że ta realizacja wymagała wzajemnego zrozumienia, elastyczności, spojrzenia w kierunku osiągnięcia celu i choć wielu w to nie wierzyło w tak krótkim czasie, to zadanie udało nam się zrealizować. Inwestycja warta ponad 5 milionów 800 tysięcy złotych, wliczając w to wyposażenie, które zakupiliśmy w roku obecnym, wsparta środkami rządowymi w kwocie ponad 4 miliony 800 tysięcy złotych. W tym miejscu bardzo serdeczne ukłony i podziękowania dla pana wojewody.
4: Muszę państwu powiedzieć, że jestem pod olbrzymim wrażeniem, bo nie dane mi było wcześniej widzieć, jak obiekt powstawał, ale dojeżdżając tutaj spojrzałem, to we mnie serce samorządowca, który kiedyś był starostą i również zarządzał powiatem i zarządem dróg, spojrzałem z niedowierzaniem, że taki obiekt może powstać dla drogowców, dla ludzi, którzy obsługują nerw powiatu i naszego regionu, bo drogi są bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa każdego z nas jako użytkowników drogi, ale również ten obiekt pomyślany hybrydowo jako obiekt, który ma służyć bieżącemu funkcjonowaniu, zarządzaniu dróg powiatowych, jak również ma służyć w momencie kryzysu, realnego kryzysu, który w dzisiejszych czasach nie jest tylko wyimaginowanym, jakimś wyimaginowaną przyszłością, ale niestety bardzo realnie patrzy na nas gdzieś tam z oddali jako zagrożenie. Powinniśmy być bardzo dobrze, profesjonalnie przygotowani do może nie zwalczania, ale do łagodzenia skutków takiego ewentualnego uderzenia. I ten obiekt jest tak przygotowany.
5: Po wielu latach wiemy doskonale, jak wyglądała poprzednia siedziba. Zarząd Dróg Powiatowych doczekał się w tej siedzibie z takiego prawdziwego zdarzenia. tym bardziej cieszy, że jest wybudowana w

0: tak zwanym podwójnym zastosowaniu, czyli z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa, ochrony ludności i obrony cywilnej. Ale to nie jest przecież tylko nowoczesny budynek, to jest inwestycja w lepszą organizację pracy, w sprawniejsze realizowanie zadań, tych, które są niewątpliwie ważne dla powiatu. Bo przecież wiemy doskonale, że budowa dróg na każdym szczeblu samorządu to jest fundament, jedno z podstawowych zadań, które stoi przed władzą samorządową.
1: Kiedy pan starosta powiedział, że były osoby, które nie wierzyły, że uda się zrealizować tę inwestycję, myślę, że to były osoby, które pana starosty nie znają, nie znają jego sposobu pracy, nie znają ambicji i nie znają tego, w jaki sposób podchodzi do swojej roli, do roli samorządowca, do roli osoby, która jest odpowiedzialna za mieszkańców powiatu włocławskiego. Każda inwestycja, która jest realizowana z myślą o mieszkańcach, o ich marzeniach, o ich oczekiwaniach, więc aż trudno uwierzyć, że padły takie słowa, że ktoś mógłby nie wierzyć, że staroście coś może się nie udać. Ja absolutnie uważam, że każda inwestycja, każdy plan i każdy pomysł, który jest związany z mieszkańcami, związany jest z ich życiem, z ich dobrem, będzie zrealizowany. Tego panu staroście życzę i jestem przekonany, że każdy mieszkaniec powiatu włocławskiego docenia też to, jak bardzo powiat jest ambitny.
2: Bardzo dobre pomysły tego typu są, że gdy się buduje obiekty o użyteczności publicznej, to państwo dokłada do tego, żeby gromadzić właśnie takie miejsca, w których ludność może się skryć jako docelowe, jako przejściowe rozwiązanie tego niebezpieczeństwa. Szanowni Państwo, dlatego chcę serdecznie podziękować w tym miejscu inicjatywie powiatu naszego włocławskiego, kierowanego przez pana Romana Gołębieskiego i jako radnych prowadzonych przez pana Dawida Dalmana. To takie przykłady powinniśmy upowszechniać.
3: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć Kujawski-Humlin. W Sądzie Okręgowym we Włocławku odbyła się Noc Otwartych Sądów, zorganizowana w ramach ogólnopolskiej inicjatywy związanej z Dniem Wymiaru Sprawiedliwości. Mieszkańcy mogli zobaczyć, jak od środka funkcjonuje sąd i zajrzeć do miejsc, które na co dzień są niedostępne dla odwiedzających.
4: W tym roku zorganizowaliśmy wystawę historyczną, różne przedmioty, które sąd zgromadził w swoim archiwum i są to niektóre naprawdę rzeczy muzealne, jak na przykład dzienniki ustaw od 1918 roku. Wszyscy goście mogą zwiedzać gmach naszego sądu, bo to jednak jest nowy sąd. W zeszłym roku było bardzo duże zainteresowanie, nie wszyscy mogli się dostać tutaj do sądu, no bo musimy ze względu bezpieczeństwa ograniczyć ilość. Wydarzenie to ma przybliżyć społeczeństwu trochę sąd, że to nie tylko miejsce, gdzie odbywają się rozprawy takie jakieś karne czy cywilne, takie ważne rzeczy, ale też żeby pokazać, jak ten sąd wygląda w środku, na co dzień, jakimi dysponujemy pamiątkami związanymi, bo to też historia tego sądu. W zeszłym roku obchodziliśmy 50-lecie ponownego utworzenia Sądu Okręgowego, a tak w ogóle to w przyszłym roku to już będzie 110 lat, jak został utworzony Sąd Okręgowy we Włocławku, bo powstał w 1917 roku.
3: W programie wydarzeń znalazło się wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla dorosłych, jak i młodszych uczestników. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz psa obronnego, podczas którego zaprezentowano, jak zwierzę reaguje na zagrożenia oraz w jaki sposób wygląda szkolenie psów wykorzystywanych przez służby.
5: Bardzo trudnym elementem jest nauczenie psa, żeby puszczał, tak? On zna to super. Z tym drugim jest problem. Judo, amo. Wszyscy na glebę! Pies nie ma prawa puścić. Ja mogę, można robić z tym cokolwiek się chce. Ja go mogę podnieść, a on nie

0: Odwiedzający mogli również zobaczyć symulację rozprawy sądowej. Chętni wcielali się w rolę obrońców, oskarżycieli czy świadków i mogli przekonać się, jak wygląda przebieg procesu na sali rozpraw.
1: Rozpoczynamy sprawę. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj rozpoznana będzie sprawa spółdzielstwa Katarzyny Zielińskiej przeciwko panu Janowi Kowalskiemu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
2: Wnoszę jak w pozwie, to znaczy zasądzenie od pozwanego Jana Kowalskiego na rzecz powódki Katarzyny Zielińskiej kwoty 150 tysięcy złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie naliczonymi od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu.
1: Dziękuję bardzo pani mecenas. Teraz zwracam się do pełnomocnika pozwanego. Pani mecenas, proszę o powstanie. Jakie jest stanowisko pani klienta?
3: W imieniu mojego klienta wnoszę o uchwalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie kosztów procesu na jego rzecz.
1: Dziękuję bardzo pani mecenas. Sąd nas wyda postanowienie dowodowe. Sąd postanowił dopuścić do zeznań świadków pana Romana Nowakowskiego, Julii Kwiatkowskiej oraz stron Katarzyny Zielińskiej i Jana Kowalskiego na okoliczność przebiegu zdarzenia, hospitalizacji, rekonwalescencji Katarzyny Zielińskiej oraz doznanych ze zdarzeniem kosztów, a także cierpienia powodu. Poproszę o podejście do powiedzki pierwszego świadka, pana Romana Nowakowskiego. Proszę pana, poproszę, aby pan pisał zdarzenie.
4: W pewnym momencie, nie wiadomo skąd, dobiegł do nas jakiś obcy pies i rzucił się na kasę. Próbowałem go odciągnąć, ale on był bardzo agresywny.
1: Proszę pana, czy pies miał jakiegoś właściciela?
4: Nigdzie nie było go widać. Pies biegał bez smyczy i bez karańca. Pies przewrócił Kasię i bardzo mocno ją gryzł. Dopiero po jakimś czasie udało mi się go odciągnąć. Wtedy dobiegł do nas właściciel, pan pozwany.
1: Pani mecenas, poproszę o pytania.
2: Czy pana koleżanka Katarzyna Zielińska odniosła jakieś obrażenia?
4: Tak, była bardzo mocno pogryziona. Pies szarpał ją i gryzł po rękach i nogach. Wezwałem obytowie, które zabrało ją do szpitala. Wiem, że tam założono jej kilkanaście szwów w miejscu pogryzienia.
5: Tak, spacerowałam razem z bratem po parku. To było około rok temu, zaraz po Sylwestrze. Pamiętam, że brat wyciągnął mnie na spacer, bo wtedy było bardzo ciepło, niemal wiosennie. Była piękna pogoda, on miał swojego psa, Rexa. Na smyczy, ale bez kigańca. To jest raczej duży pies, owczarek niemiecki. W pewnym momencie Rex bardzo mocno pociągnął brata i urwał smycz. Faktycznie ona była już stara. Rex pobiegł w stronę basenu, brat go wołał, ale on nie słuchał.
1: Proszę bardzo, pani mecenas.
3: A czy Rex jest spokojnym psem?
5: Dla mnie jest on bardzo spokojny. Znam go od szczeniaka. Wiem jednak, że czasem warczy na obcych ludzi.
1: Pani mecenas?
2: Jak szybko znaleźliście psa?
5: Brat w końcu pobiegł za psem, a ja za nim. Gdy dobiegliśmy do pani powódki, to ona już leżała na ziemi, a przy niej był Rex. Brat szybko odciągnął psa, pani powódka płakała, a jej kolega zadzwonił po pogotowie. Brat próbował ją przeprosić za psa, ale ta nie chciała go słuchać.
1: Dziękuję pani, może pani usiąść. Poproszę o podejście do barierki i panią powódkę. Proszę pani, pouczam panią o obowiązku mówienia prawdy, ponieważ w razie wątpliwości sąd może panią ponownie przesłuchać po odebraniu pani przyrzeczenia. Proszę opisać zdarzenie.
3: Było tak, jak opowiadał dzisiaj mój kolega Roman. Ja zresztą nie pamiętam szczegółów. Wiem tylko, że faktycznie na początku ja pogłaskałam tego psa, który do nas podbiegł. On nawet machał ogonem. Potem pies nagle się na mnie rzucił i zaczął gryźć po rękach i po nogach. W szpitalu założono mi łącznie 15 szwów. To potem bardzo bolało. Nie mogłam spać. Przez miesiąc codziennie brałam środki przeciwbólowe i chodziłam też do pracy.
2: Proszę? Rany te zagoiły się?
3: Właśnie nie. Rany te goiły się bardzo długo, a po nich zostały mi blizny na rękach i na udach. Musiałam korzystać z chirurgii plastycznej i dwukrotnie wykonano mi zabieg w celu ich usunięcia. Te zabiegi kosztowały łącznie 50 tysięcy złotych, na które wzięłam pożyczkę w banku. Wcześniej przed zabiegami dowiadywałam się, ale one nie były refundowane przez NFZ. Niestety te blizny są nadal widoczne, chociaż mniej niż przed operacjami ich usunięcia. Przez to wstydzę się zakładać kostium kąpielowy, dlatego też nie chodzę już na basen ani na jezioro. Moje całe życie po tym zdarzeniu to jest jakiś koszmar. Przestałam spotykać się ze znajomymi i od tej pory siedzę w domu.
1: Szanowny panie, co nas?
3: No dobrze, ale jak to możliwe, że te rany były tak mocne? Przecież to była zima, wszyscy byliście ciepło ubrani. W jaki sposób pies mojego klienta, mimo pani grubego ubrania, przegryzł się przez to? Tak jak już dzisiaj zadawała siostra pozwanego,

0: tego dnia było wyjątkowo ciepło. Ja byłam ubrana w lekką, wiosenną kurtkę i cienkie dżinsy, które zostały podarte przez psa i nadawały się wyłącznie do wyrzucenia.
1: Dziękuję pani, może pani usiąść?
0: Ja?
1: Proszę nas o podejście do bawieczki pana pozwolonego Jana Kowalskiego. Proszę pana, pouczam pana obowiązku do naprawdę, ponieważ w razie wątpliwości są, proszę pana ponownie przesłuchać pod względem pana przyrzeczenia. Poproszę, aby pan opisał zdarzenie.
2: Było dokładnie tak, jak opisała to dzisiaj moja siostra Julia. Nie wiem, jak to się stało, jak to zawsze spokojny pies.
1: Proszę bardzo, pani z nas.
0: A czy przed tym zdarzeniem pana pies kiedykolwiek był agresywny albo kogoś ugryzł?
2: Absolutnie nie. Lex nigdy na nikogo się nie rzucił. Coś takiego miało miejsce po raz pierwszy. Przyznaję jednak, że zdarzyło mu się walczyć na obcych.
0: A czy pana pies miał ważne szczepienia przeciw wściekliźnie?
2: Oczywiście. Potem pokazywałem je policjantom. Zresztą zostałem ukarany mandatem karnym za to zdarzenie w wysokości 1000 zł.
3: Dlaczego pana pies nie był miał kagańca?
2: Wcześniej nie zakładałem kagańca, bo przecież był spokojny. Nikogo nie ugryzł od tamtego zdarzenia. Pies jednak chodził w kagańcu.
1: Szanowny pani jest raz.
0: Czy chciałby pan coś powiedzieć dziś pani pobudce?
2: Chciałbym panią bardzo przeprosić za samo to zdarzenie. Stało się to jednak bez mojej winy.
0: Przyjmuję pana przeprosiny, jednak one w żaden sposób nie zmienią tego, co wycierpiałam.
1: Dziękuję panu. Może pan usiąść. Proszę państwa, sprawa już dojrzała do rozstrzygnięcia. Zatem przed zamknięciem rozprawy udzielam głosu stronom. Proszę bardzo, panu mecenas.
3: Wysoki sądzie. Z zeznań wszystkich przesłuchanych dzisiaj osób wynika jasno, że moja klientka została dotkliwie pogryziona przez psa pozwanego, który powinien być na smyczy i w kagańcu. Pozwany miał obowiązek pilnować właściwie psa i nawet przypadkowe przerwanie się na smyczy nie zwalnia go z odpowiedzialności za to zdarzenie. Moja klientka poniosła koszty operacji plastycznych, faktury za te operacje w łącznej kwocie 50 000 zł zostały dołączone do pozwu. Poza tym moja klientka bardzo długo odczuwała fizyczny ból po tym zdarzeniu, a jej dotychczasowe życie się załamało. Powódka z tego powodu, z powodu nadal istniejących blizn po ugryzieniach, musiała zrezygnować ze swojej pasji pływania. Chciałaby się również spotykać ze swoimi znajomymi. Dlatego też dochodzę w jej imieniu zadośćuczynienia za doznanych krzywdy w wysokości 100 000 zł.
1: Dziękuję pani jeszcze raz. Proszę panią o zastosowanie się stanowiska.
4: Wysoki sądzie, wnoszę o oddalenie powództwa w całości. Wszyscy oczywiście współczujemy powódce, jednak mój klient nie ponosi odpowiedzialności za to przykre zdarzenie. Nie jest jego winą to, że smycz, na której trzymał psa, przypadkowo się przerwała. Pozwany nie musiał zakładać psu kagańca, skoro nigdy wcześniej nie doszło do podobnego zdarzenia. W sprawie tej można również mówić o przyczynieniu się do całego zdarzenia samej powódki, która przecież nie powinna głaskać obcego psa. Poza tym dzisiaj na rozprawie pozwany oficjalnie przeprosił powódkę. Mój klient został już zresztą ukarany za to zdarzenie przez policję mandatem karnym w wysokości 1000 zł, a zgodnie z prawem nie można karać osoby dwukrotnie za to samo.
1: Dziękuję państwu, dziękuję panu z nas. Proszę państwa, zamykam rozprawę i informuję, że sąd wyda wyrok po naradzie.
5: Noc otwartych sądów była także okazją do rozmowy o problemach, z którymi obecnie mierzy się wymiar sprawiedliwości. Jak podkreśla prezes Sądu Okręgowego we Wrocławku, jednym z największych wyzwań pozostaje długi czas oczekiwania na rozprawy oraz ograniczone możliwości organizacyjne sądów.
6: Przez ostatnie kilka lat właściwie nie było nowych powołań sędziowskich, nie było tych awansów i w Sądzie Okręgowym we Wrocławku przez ostatnie dwa lata odeszło 6 sędziów doświadczonych w stan spoczynku. Ponadto są problemy z pozyskaniem na delegację sędziów z sądów rejonowych, bo sądy rejonowe też mają braki, jeśli chodzi o kadrę. Bo kadra na przykład urzędnicza, to nie mamy problemu, ponieważ wszystkie etaty są zajęte. Z pewnością nadmiar spraw, przewlekłość postępowań jest z tym związana, ponieważ braki kadrowe to raz, a ponadto są różne problemy, takie jak jeśli chodzi o sprawy karne, że wielu oskarżonych na przykład uciekło za granicę, czy wyjechało za chlebem, bo nie wszyscy uciekli przed wymiarem sprawiedliwości, tylko po prostu pojechali do pracy, a trudno ich później namówić, żeby przyjechali na rozprawy, a niestety nie wszystko można zaocznie zrobić. No,

Są też może te problemy, jeśli chodzi o urzędników, takie, że mimo że wszystkie etaty są obsadzone, to no, w naszym sądzie przez kilka lat redukowano, bo decyduje o tym ministerstwo. My nie możemy decydować o tym, ilu mamy urzędników, tylko

0: nieraz jest taka sytuacja, że ktoś zachoruje, to już nie ma kto z sędzią na salę i tego typu problemy właśnie się pojawiają, a coraz to więcej spraw wpływa do sądu, szczególnie przez ostatnie kilka lat w sprawach cywilnych to ogromna ilość spraw frankowych wpłynęła i niestety bardzo długo czeka się na zakończenie tych spraw cywilnych, co naprawdę jest dla społeczeństwa utrudnieniem, i bo każdy chciałby jak najszybciej swoją sprawę zakończyć i otrzymać sprawiedliwy wyrok. A to nie zawsze jest możliwe.
1: Organizatorzy podkreślają, że takie wydarzenia mają pomóc mieszkańcom lepiej zrozumieć funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i przełamywać dystans, jaki często towarzyszy kontaktowi z sądem. Jak pokazuje frekwencja, zainteresowanie kulisami pracy sądu we Wrocławku było naprawdę duże. Podczas sesji Rady Gminy Wrocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Wśród nich najważniejsze było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań. Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Wrocławek oraz jej funkcjonowanie.
2: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy ukierunkowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 868 142 zł i 78 groszy. Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 88 835 378 zł i 34 grosze. Pomimo wymagających warunków gospodarczych oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych, udało nam się zachować stabilność finansową gminy. W 2025 roku przebudowano i wyremontowano łącznie ponad prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Józefowo-Murs-Smulnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych, m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smulniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk. Zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby podmioty ochrony ludności. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa. To inwestycja ukierunkowana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i Gmina Wrocławek rozpoczęły współpracę już 23 kwietnia 2021 roku w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a 17 października 2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną.
1: Na sesji obecni byli nie tylko radni, ale także parlamentarzyści i przedstawiciele Sejmiku Wojewódzkiego, sołtysi i dyrektorzy szkół. Wójt gminy Włocławek otrzymała absolutorium. Radni

0: Włocławek stawia na zdrowie. Pod takim hasłem odbyła się konferencja podsumowująca największą modernizację medyczną w historii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Spotkanie poświęcone było inwestycjom realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Dzięki dofinansowaniu wynoszącemu blisko 48 milionów złotych do szpitala trafiły nowoczesne urządzenia i aparaty medyczne. Sprzęt ma wzmocnić możliwości diagnostyczne, terapeutyczne i operacyjne wielu oddziałów oraz pracowni.
1: My zakupiliśmy aż 242 urządzenia. Nie było tak dużej inwestycji w historii szpitala. Jest to ogromny postęp. To postęp, można powiedzieć, cywilizacyjny, jeżeli chodzi o procedury leczenia. Najważniejsze dwie rzeczy, a więc robotyka. Robot Da Vinci został zakupiony, wychodziliśmy z założenia, że musi to być rzeczywiście najwyższa półka robotyki. Rozważaliśmy również inne urządzenia alternatywne, jednak wychodzimy z założenia, że skoro pierwszy robot, to musi to być najlepszy. Drugi, który jest troszkę w cieniu, ale on jest równie ważny, mianowicie robot neurochirurgiczny Mazor X, który służy do operacji kręgosłupa i operacji neurologicznych. I jest to czwarty w Polsce. I Włocławek ma właśnie czwarte takie urządzenie. Przy Da Vinci mamy już skompletowane zespoły i wykonaliśmy już kilka operacji urologicznych. W tej chwili przygotowujemy się do ginekologicznych i do chirurgicznych. Natomiast jeżeli chodzi o Mazora, jesteśmy w trakcie budowania zespołu, który będzie szkolony i w najbliższym czasie będziemy wykonywali leczenie tym urządzeniem. Ponadto trzeba pamiętać, że to są takie znaczące, widoczne urządzenia. Natomiast zakupiliśmy proste rzeczy jak pompy, łóżka, fotele, poprzez bardziej skomplikowane jak USG, również poprzez duże urządzenia radiologiczne, mianowicie kupiliśmy i tomograf, i kupiliśmy rentgen dla Zakładu Radiologii Obrazowej. Także nie ma oddziału, nie ma obszaru w szpitalu, który nie zostałby zasilony w nowe urządzenia, które będą pozwalały wykonywać badania na o wiele, wiele wyższym poziomie. Równamy do najlepszych szpitali w województwie poprzez tę inwestycję. Wartość tej inwestycji 48 milionów złotych netto.
2: A jak wygląda przygotowywanie kadry?
1: Tak, no już część mamy, także skoro powiedziałem, że już wykonaliśmy zabiegi tym robotem na urologii, jest kilka zabiegów wykonanych, nadal budujemy dodatkowe alternatywne zespoły, a zespoły ginekologiczne i chirurgiczne są na etapie szkolenia. Również przy robocie neurochirurgicznym budujemy zespół, który będzie w najbliższym czasie mógł już rozpocząć zabiegi operacyjne.
0: Jednym z największych elementów całej inwestycji jest rozwój chirurgii robotycznej. Szpital zakupił robota chirurgicznego Da Vinci oraz nowoczesnego robota neurochirurgicznego Mazar X. Gościem specjalnym wydarzenia był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony specjalista w dziedzinie neuroortopedii, który podkreślał znaczenie nowoczesnych technologii w leczeniu pacjentów oraz rozwoju współczesnej medycyny.
3: Umożliwia, co jest dla mnie najważniejsze, proponować operacje pacjentom, którzy wcześniej by nie dostali takiej propozycji z powodu na przykład obszerności operacji. Robot pozwala wykonać tę operację delikatniej, z mniejszym urazem tkankowym, a więc na przykład wykonać u osoby, która jest z dużymi obciążeniami i z tego powodu nie byłaby zakwalifikowana do operacji klasycznej, ale oczywiście to jest jedna tylko z zalet robota.
2: A inna?
3: Innymi jest poza małą inwazją możliwość, i to jest ta sztuczna inteligencja w medycynie, zaplanowana. Ja to będę mówił w trakcie swojego wykładu, ale jest to możliwość zaplanowania operacji i kontrolowania operacji w trakcie jej przebiegu. Trudno mi powiedzieć to słowami, lepiej to wyrazić obrazami, ale wierzcie mi Państwo, to jest podstawa współczesnej chirurgii kręgosłupa.
2: Jakie schorzenia dzisiaj są najczęstsze, jeśli chodzi o neurochirurgię i jakie schorzenia można za pomocą tego robota leczyć?
3: No, można powiedzieć, że wszystkie choroby, które kwalifikują się jako choroby kręgosłupa. Tymi najczęstszymi to są zmiany zwyrodnieniowe, to jest grubo ponad 90%, te inne to choroby onkologiczne, zapalne lub jeszcze inne choroby. W każdej z tych chorób robot ma swoje zastosowanie, umożliwiając, tak jak mówiłem, wykonanie operacji u osób, które

0: zostawałyby ze swoją chorobą same. Nie miałyby propozycji leczenia operacyjnego.
1: Czy zdarzają się tacy pacjenci, którzy naprawdę już praktycznie nie mogą dobrze na co dzień funkcjonować, a po zabiegu wracają do sprawności?
0: Nie, no zawsze liczymy. No nie ma innej możliwości. Po co kogoś operować, jeżeli mielibyśmy nie mieć dobrych efektów? To jest cel leczenia operacyjnego, a użycie robota chirurgicznego poprawia te efekty.
2: Władze województwa podkreślały, że cieszą się z dynamicznego rozwoju włosławskiego szpitala i kolejnych inwestycji, które mają poprawić poziom leczenia mieszkańców regionu. Jak zaznaczono, nowoczesny sprzęt i rozwój technologii medycznych to ogromny krok dla całego województwa.
3: Mnie osobiście nie cieszy jako osobę odpowiedzialną za ten szpital w ramach struktury zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, że właśnie we Wrocławku za chwilę będziemy mieć no, wspaniałą wizytówkę. A to, że się dzieje, to też chciałbym zakomunikować, bo nie wiem, już Państwo wiedzą, że od dzisiaj w naszym szpitalu też mogą panie, młode matki korzystać ze znieczuleń przy procesie rodzenia dzieci. To jest też, myślę, że taki efekt no, XXI wieku, bo wydawać by się mogło, że w 2026 roku, że to jest pewien standard. Tego standardu u nas jeszcze nie było, ale dzięki tutaj współpracy też bardzo dobrej z dyrekcją szpitala, też z zastępcą dyrektora do spraw medycznych, udało się też pozyskać anestezjologów, no bo w tym leżał przede wszystkim problem i młode matki mogą korzystać ze znieczulenia w czasie porodów. Także jest to ogromny skok jakościowy. Można bardzo wiele oczywiście mówić na ten temat, bo takich tematów jest bardzo wiele. Staramy się po prostu patrzeć w przyszłość, wykorzystywać szanse i Krajowy Plan Odbudowy i środki strukturalne, fundusze unijne, środki z budżetu województwa na to, żeby rzeczywiście we Wrocławku powstała taka lecznica, można powiedzieć, wzorcowa.
2: Konferencja była także okazją do rozmów o dalszym rozwoju włosławskiego szpitala i wpływie inwestycji na jakość oraz dostępność świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Wrocławka i regionu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach, 24-dniowy pobyt stacjonarny.

0: Przez dwa dni to właśnie studenci przejęli symboliczne rządy we Wrocławku. Wszystko za sprawą Akademikaliów 2026, które ponownie przyciągnęły młodych ludzi na teren Państwowej Akademii Nauk Stosowanych oraz wrocławskie bulwary. Oficjalnym początkiem wydarzenia było przekazanie studentom kluczy do miasta przez władze samorządowe. Władze Wrocławka podkreślają, że cieszą się z aktywności młodych ludzi, którzy rozwijają swoje pasje, studiują właśnie we Wrocławku i angażują się w organizację takich wydarzeń.
1: My jako samorząd Wrocławka bardzo się cieszymy, bo myślę, że ten moment będzie też takim symbolicznym przekazaniem sztafety pokoleń, bo to nie tylko bardzo fajna impreza dwudniowa, ale też chcielibyśmy, żeby za jakiś czas młodzi przejęli stery w naszym mieście, bo to jest, wiemy doskonale, że środowisko akademickie, młodzi ludzie, studenci są takim motorem napędowym rozwoju miasta. To czas studentów. Ten czas zawsze jest, ale to szczególnie ważne święto. Akademikalia 2026, kolejna edycja świetnej dwudniowej imprezy, która pokazuje, że we Wrocławku jest również fantastyczna ekipa studencka, dobre też środowisko akademickie, ale też to, co jest ważne, kolejne wydarzenie też kulturalne, które integruje całą społeczność lokalną, bo myślę, że studenci nie zamykają się w czterech ścianach w swoich budynkach dydaktycznych, ale wychodzą na zewnątrz, żeby pokazać, że są, że integrują się z mieszkańcami.
0: Pierwszy dzień Akademikaliów upłynął pod znakiem integracji i sportowej rywalizacji. Na studentów czekały między innymi turnieje sportowe, planszówki, grill, karaoke oraz kino plenerowe. Nie zabrakło także wspólnej zabawy i studenckiej atmosfery. Drugiego dnia wydarzenie przeniosło się na wrocławskie bulwary, gdzie rozpoczęły się koncerty i kolejne atrakcje przygotowane specjalnie dla mieszkańców oraz studentów.
2: Przede wszystkim samorząd studencki z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, jak co roku organizuje właśnie Akademikalia. No i oczywiście w przyszłych edycjach też jesteśmy, że tak powiem, na pewno zdeterminowani, żeby je również dla Was, dla mieszkańców, dla wszystkich zorganizować. Dzisiejszy program. W tym momencie występuje Kamila Pańka, lokalna, że tak powiem, artystka. Potem występuje zespół Morales, następnie Bero oraz Gwiazdą Wieczoru jest Sarius.
3: Wspieram samorząd, bo w marcu obroniłem inżyniera i skończyłem studia, więc też mi się mój mandat w samorządzie skończył, ale wspieram samorząd. Fajna inicjatywa, rok temu była bomba, był szok, a teraz będzie, mam nadzieję, że jeszcze lepiej. A jak nie, to na pewno nie mniej, lepiej jak rok temu. Musimy integrować młode osoby, musimy integrować. Jak najbardziej takie rzeczy nas powinny. Po prostu my jako akademia, jako studenci też wychodzimy na zewnątrz, tak? Chcemy się integrować ze wszystkimi, którzy są chętni, czy to młodzi, czy to starsi, czy średni, tak? Nieważne, wychodzimy na zewnątrz, chcemy się integrować. Wczoraj mieliśmy fajne juwenalia na uczelni, tak? Integrowaliśmy się z miastem, mieliśmy konkursy, flanki, kino plenerowe, grill, turniej koszykówki, to był bardzo popularny. No super takie inicjatywy są, nie? Jak najwięcej integracji.
0: Akademikalia po raz kolejny pokazały, że studenckie życie we Wrocławku ma się dobrze. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma nie tylko integrować środowisko akademickie, ale też pokazywać, że miasto potrafi tworzyć przestrzeń dla młodych ludzi, ich pasji i wspólnej zabawy.

0: 12. Memoriał imienia Czesława Wasilewskiego przyciągnął setki uczestników i kibiców, a trasa wypełniła się dopingiem, energią i walką o jak najlepszy wynik. Największe emocje tradycyjnie towarzyszyły głównemu biegowi na 10 km.
1: Organizacja, myślę, że z tego, co przekazali nam startujący, jest jak zawsze dopięta na ostatni guzik i z tego się bardzo cieszymy, że z roku na rok tak naprawdę mamy ponad 200 startujących, co bardzo cieszy, bo są osoby nie tylko z naszej gminy, ale i z Torunia, grupa ponad 20-osobowa, z Bydgoszczy, zawodnicy, nasi również miejscowi. No i poza tym bardzo cieszą nas dobre wyniki, bo wiemy, no 10 kilometrów, pierwsze osoby były po nieco ponad 30 minutach, co świadczy o naprawdę wysokim poziomie, z czego się cieszymy. I z roku na rok widać naprawdę duże zainteresowanie, nawet bez specjalnej promocji. Zawodnicy sami się dopytują o kolejne edycje tak naprawdę, więc myślę, że bardzo pozytywnie. My również jako gmina promujemy sport wśród młodzieży i najmniejszych, więc po biegu głównym również będą biegały dzieci. Dzieci niektóre będą biegały z rodzicami, bo są jeszcze na tyle małe, natomiast też te, które chodzą do podstawówki, również będą startowały, więc myślę, że staramy się jak najlepiej zawsze wykorzystać na promocję właśnie bieg w Brześciu Kujawskim.
0: No, jeżeli chodzi o sport, ale też bieganie, ale ogólnie sport, no bardzo ważne jest to, że ludzie się integrują, są wspaniałe emocje, ale też widzę, że są przewidywane właśnie nagrody, uczestnicy dostają nagrody.
1: Tak, no staramy się, żeby te nagrody rzeczowe były, myślę, że z całkiem wysokiej półki, bo nie tylko same te trofea tego biegacza, który jest złoty, srebrny i brązowy, ale to także nagrody finansowe po kilkaset złotych nawet za te czołowe miejsca, więc myślę, że to jest dodatkowa tylko zachęta, ale niektórzy tutaj myślę, że nie patrzą w pierwszej kolejności o to, co dostaną. Natomiast to, żeby po prostu się poruszać, uprawiać ten sport, każdy z zawodników bez względu na zajęte miejsce również dostaje, myślę, że wyjątkowy medal, ponieważ te medale co roku są inne, co roku charakterystyczne dla każdej edycji, więc tak jak powiedziałem, bardzo się cieszymy, że tyle osób startuje.
0: Jak zaznaczył burmistrz Lubrańca, takie wydarzenia są hołdem dla tych, którzy przecierali sportowe szlaki i inspirowali kolejne pokolenia.
2: Sport przynosi same korzyści, my to widzimy, ale chodzi nam nie tylko o korzyści sportowe odnośnie ciała, zdrowia, ale oddania również szacunku tym, którzy w tej dziedzinie, a więc sportu, w Igrzyskach Olimpijskich przecierali szlaki, co prawda Czesławowi Wasilewskiemu nie dane było startować na Igrzyskach, ale cóż, wybuchła wojna w 1940, ale biegał razem z Januszem Kusocińskim, wspaniałym sportowcem, złotym medalistą Igrzysk w Los Angeles w 1932 roku, który został rozstrzelany w Palmirach. Przecież miał kontakt też z pierwszą złotą naszą medalistką olimpijską, Haliną Konopacką, która w 1939 roku wywiozła skarb Polski za granicę ze Stanisławą Walasiewiczówną, która urodziła się w naszym województwie pod Lipnem i chociaż mieszkała w Stanach, zawsze reprezentowała Polskę. A więc dzisiejszym biegiem oddajemy hołd tym wszystkim, którzy przecierali ścieżki, którzy są ważni w historii polskiej.
0: Uczestnicy chętnie dzielili się wrażeniami z trasy i opowiadali, co daje im bieganie. Pierwsze miejsce, prawda? Jakie emocje ci towarzyszą?
3: Początek biegu to było, może być takie towarzystwo, biegło znajome i towarzysko po 3.30, 3.25, a później już finalnie pobiegłem po 3.12, drugą piątkę i udało się dzisiaj zwyciężyć.
0: A jak sama trasa przebiegła? Była trudna, łatwa?
3: Trasa jest teraz łatwiejsza, ponieważ widzę, że wyremontowano drogi. Jest bardzo szybka, pomijając ten ostatni podbieg, ale dla wytrenowanych biegaczy to nie stanowi problemu.
0: A porozmawiamy też o tobie. Ile biegasz, jak to wygląda, jak trenujesz?
3: Ostatnio podjąłem pracę z Józefem Wojciechowskim z GKS Fabienek. Trenujemy około 400 km miesięcznie, w tym dwie jednostki takie specjalistyczne, trochę siłowni i do przodu.
0: Właśnie, a jak byś przekonał ludzi, którzy... No nie

0: nie biegają, nie uprawiają sportu, a to jest bardzo ważna rzecz w swoim ogólnie w życiu, tak?
1: Warto na początku, jeżeli ma się nadwagę, zacząć od chodu, być może z kijkami właśnie, wyrobić sobie jakąś tam początkową wytrzymałość, a następnie spróbować przejść od marszu do biegu. Nie od razu bieg, bo stawy mamy jedne i naprawdę łatwo je wyeksploatować przy dużej wadze.
0: A jakie korzyści przynoszą Ci bieganie?
1: Bieganie to przede wszystkim zabawa, hobby. Poza tym, że pracujemy, mamy swoje rodziny, dzieci, to bieganie sprawia nam dużo frajdy, dużo radości rodzinie. Biegam również z moim bratem bliźniakiem. No i to jest właśnie zachowanie zdrowia, tak? Zbliżam się do 40, a mówią, że nie wyglądam, więc chyba jest okej.
0: Okay. Zajęłeś drugie miejsce. Jakie towarzyszą Ci emocje?
2: W sumie jestem zadowolony z wyniku, z całego biegu, ponieważ no, pierwszą część pobiegłem wolniej, drugą szybciej. Rywali byli mocni. Lokalnie tutaj się znamy, bo rywalizujemy w całym cyklu. No także podsumowując, jestem zadowolony i z wyniku, z miejsca jak najbardziej pozytywnie.
0: A jak oceniasz samą trasę? Czy była łatwa, trudna?
2: Trasa? Ostatni raz biegłem tutaj chyba na tej trasie, bo była zmiana trasy z 6-5 lat temu i myślałem, prawdę mówiąc, że będzie bardziej płaska, a miałem wrażenie, że od drugiego do tego 5 kilometra cały czas lekko było pod górkę, no ale też nie było tragedii, bo wiele gorsze trasy, że tak powiem, biegałem, nie? Ale ogólnie no nie było źle, naprawdę nie było źle. Ale troszkę mnie zaskoczyły, mówię, te delikatne cały czas, że jednak było pod górkę i tyle.
0: A jak wygląda Twoje życie? Ile już trenujesz? Ile biegasz?
2: Biegam od, myślę, około 15 lat, ale tak, że tak powiem, z zegarkiem, z głową, z trenerem. 8 lat. Pozdrawiam przy okazji mojego trenera Patryka. I na co dzień pracuję w Państwowej Straży Pożarnej. Mam dwójkę dzieci, żonkę, która jest cierpliwa na to wszystko, co wyrabiam, powiedzmy, że w wolnym czasie. Także... tak to wygląda.
0: A jakie korzyści przynosi Ci bieganie, uprawnienie sportu?
2: Człowiek może się odstresować, może po prostu odlecieć w inny świat, jak dla mnie. No po prostu jest to, może brzydko bym to powiedział, że mój nauk, ale no naprawdę wiele to mi pomaga. W sensie, żeby się uspokoić, wyciszyć od codzienności, od codziennego tam pośpiechu. Wiadomo, różnych kryzysów, upadków w życiu codziennym. No polecam każdemu.
0: Jakie korzyści przynosi Wam bieganie?
3: Bardzo relaksuje.
4: Miła atmosfera.
3: Psychicznie oczywiście, mentalnie. Ale fajnie jest. Atmosfera u nas w drużynie jest super. Motywujemy się nawzajem do biegania i do aktywności.
0: A jeżeli chodzi o takie życie poza tym konkursem, ile biegacie, jak to wygląda, czy biegacie na co dzień, jak trenujecie?
4: Trenujemy 2 albo 3 razy w tygodniu, najczęściej to grupą całą, jest bardzo fajnie, miło, sympatycznie, także zapraszamy naprawdę do rozbieganych Lubraniec.
3: Tak, potwierdzam, co mówiła Gosia, 2-3 razy w tygodniu, no tak do 10 km na jeden trening.
0: A proszę powiedzieć, czy trasa, którą dzisiaj biegałyście, czy była trudna, łatwa?
3: No, było sporo górek, ta ostatnia była wyczerpująca, ale ogólnie przyjemnie, no, wśród przyrody, no, także...
4: Potwierdzam, bardzo fajnie, ale ta ostatnia górka była ciężka.
3: Dużo osób szło pod górkę, no bo już nie miało siły, ale ogólnie trasa malownicza, więc zapraszamy na następny rok.
5: Organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję, która ponownie zgromadzi miłośników biegania z całego regionu. Kamienica przy ulicy Maślanej odzyskuje dawny blask i staje się kolejnym symbolem zmian zachodzących w sercu Wrocławka. Po miesiącach prac rewitalizacyjnych budynek już wkrótce wypełni się nowymi mieszkańcami. Miasto przygotowało 22 mieszkania na tani wynajem.
6: Jesteśmy na kamienicy, a właściwie zespole 3 kamienic pod adresem Maślana 4x6. Kamienic, które są zabytkami wpisanymi do rejestru, natomiast ich stan techniczny, zanim zabraliśmy się za tę przebudowę, no właściwie wskazywał na to, że za chwilę pozbylibyśmy się niestety tych zabudowań, bo jedna na przykład z oficyn, o czym już mówiłem wcześniej, groziła katastrofą budowlaną. W tym zespole 3 kamienic po przebudowie mamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka 22 mieszkania, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami w parterze, w oficynie. Całość oczywiście jest przygotowywana, bo tutaj prace generalne wykonawca firma MS Wood zakończy z końcem czerwca, więc jeszcze widać, że jeszcze trochę tych prac jest, natomiast

0: Cóż, kształt, jak to będzie finalnie wyglądać, no też jest zarysowany. Widzicie Państwo, że dbałość o każdy szczegół i o to, żeby nie utracić tego związku z historią tego miejsca. Też przy dużym wkładzie i pracy pani konserwator zabytków i jej zaangażowaniu jest tutaj to wszystko wykonane, więc to, o czym już mówiłem, chociażby kolor stolarki drzwiowej, okiennej, nie jest przypadkowy, bo to też pod nadzorem pani konserwator zostały wykonane badania. Tak naprawdę ze starych okien zdejmowana była po kolei każda warstwa i ten kolor, który teraz jest, to jest kolor pierwotny. Taki był w momencie oddawania tej kamienicy do użytku i stąd też pani konserwator chciała, żebyśmy do tego pierwotnego koloru nawiązali. Tak jak powiedziałem, mieszkania na wynajem, na tani wynajem, więc tak jak w systemie takim jak na cellozowej, będą one oddawane gotowe do zamieszkania, więc wyposażone i w biały montaż w łazience i w kuchenkę w kuchni. No i jak widzicie, są podłogi, są też drzwi, będzie też takie oświetlenie, no, będzie oświetlenie, tak żeby normalnie można było korzystać z tych pomieszczeń. Nabór trwa, więc chętnych mieszkańców zapraszam. Myślę, że no, i miejscówka w sensie lokalizacji i widoki, które są tutaj, no, są naprawdę dużym magnesem, a też fakt, że krok po kroku chcemy, żeby obszar rewitalizowany był najbardziej modnym adresem w naszym mieście.
1: Pierwsi lokatorzy odbiorą klucze jeszcze wakacje.
0: Sporo mieszkańców do mnie pisze, że zainteresowanie też jest znaczne, więc no mam nadzieję, że w wakacje już będziemy przekazywać klucze mieszkańcom i udostępniać te mieszkania. A tak jak powiedziałem, to jest też element nie tylko ratowania zabytków, których nie mamy nadmiaru przecież w naszym mieście, ale też bardzo ważny element rewitalizacji społecznej, bo tutaj ci nowi mieszkańcy będą tworzyć nową społeczność tej dzielnicy, więc to też jest bardzo ważne.
1: Odnowiona kamienica to nie tylko nowe mieszkania, ale także przestrzeń, która ma tętnić życiem. Na parterze budynku powstają lokale użytkowe, które w przyszłości mogą stać się miejscem dla kawiarni czy punktów usługowych.
0: Tutaj w tej kamienicy był jeden lokal użytkowy, będą trzy lokale użytkowe. Zresztą no, takie jest też marzenie i tych osób, które pracowały, mieszkańców przecież, którzy pracowali nad gminnym programem rewitalizacji, ale też moim, żeby stary rynek, tak jak w większości miast na starym rynku, żeby lokale użytkowe, kawiarenki mogły istnieć, funkcjonować i żeby mieszkańcy mieli gdzie się spotkać.
1: Zainteresowani wynajmem mieszkań mogą składać wnioski do 29 maja. Z kolei nabór na lokale użytkowe rozpocznie się jesienią. Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
2: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie, która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat. Nowy obiekt jest symbolem rozwoju, stabilności i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości samorządu.
1: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa. Część podziemna została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną.
3: Cieszę się, że ta piękna inwestycja została zrealizowana. Powiem uczciwie, że jeszcze 15 miesięcy temu mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś Powiatowy Zarząd Dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych. Dzięki uruchomieniu programu obrony cywilnej i ochrony ludności pojawił się pomysł

0: realizacji tego zadania w formule dual use, choć ja wolę polskie określenie podwójnego zastosowania. Jak to często bywa w naszym przypadku, szalony proces inwestycyjny, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji tej inwestycji. W tym miejscu chciałbym serdecznie przyłączyć się do podziękowań pana dyrektora, które przekazał wszystkim uczestnikom budowy. Nie jest tajemnicą, że ta realizacja wymagała wzajemnego zrozumienia, elastyczności, spojrzenia w kierunku osiągnięcia celu i choć wielu w to nie wierzyło w tak krótkim czasie, to zadanie udało nam się zrealizować. Inwestycja warta ponad 5 800 000 zł, wliczając w to wyposażenie, które zakupiliśmy w roku obecnym, wsparta środkami rządowymi w kwocie ponad 4 800 000 zł. W tym miejscu bardzo serdeczne ukłony i podziękowania dla pana wojewody.
1: Muszę państwu powiedzieć, że jestem pod olbrzymim wrażeniem, bo nie dane mi było wcześniej widzieć, jak obiekt powstawał, ale dojeżdżając tutaj spojrzałem, to we mnie serce samorządowca, który kiedyś był starostą i również zarządzał powiatem i zarządem dróg, spojrzałem z niedowierzaniem, że taki obiekt może powstać dla drogowców, dla ludzi, którzy obsługują nerw powiatu i naszego regionu, bo drogi są bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa każdego z nas jako użytkowników drogi, ale również ten obiekt pomyślany hybrydowo jako obiekt, który ma służyć bieżącemu funkcjonowaniu, zarządzaniu dróg powiatowych, jak również ma służyć w momencie kryzysu, realnego kryzysu, który w dzisiejszych czasach nie jest tylko wyimaginowanym, jakimś wyimaginowaną przyszłością, ale niestety bardzo realnie patrzy na nas gdzieś tam z oddali jako zagrożenie. Powinniśmy być bardzo dobrze, profesjonalnie przygotowani do może nie zwalczania, ale do łagodzenia skutków takiego ewentualnego uderzenia. I ten obiekt jest tak przygotowany.
2: Po wielu latach wiemy doskonale, jak wyglądała poprzednia siedziba. Zarząd Dróg Powiatowych doczekał się w tej siedzibie z takiego prawdziwego zdarzenia. Tym bardziej cieszy, że jest wybudowana w tak zwanym podwójnym zastosowaniu, czyli z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa, ochrony ludności i obrony cywilnej. Ale to nie jest przecież tylko nowoczesny budynek, to jest inwestycja w lepszą organizację pracy, w sprawniejsze realizowanie zadań, tych, które są niewątpliwie ważne dla powiatu. Bo przecież wiemy doskonale, że budowa dróg na każdym szczeblu samorządu to jest fundament, jedno z podstawowych zadań, które stoi przed władzą samorządową.
3: Kiedy pan starosta powiedział, że były osoby, które nie wierzyły, że uda się zrealizować tę inwestycję, myślę, że to były osoby, które pana starosty nie znają, nie znają jego sposobu pracy, nie znają ambicji i nie znają tego, w jaki sposób podchodzi do swojej roli, do roli samorządowca, do roli osoby, która jest odpowiedzialna za mieszkańców powiatu włocławskiego. Każda inwestycja, która jest realizowana z myślą o mieszkańcach, o ich marzeniach, o ich oczekiwaniach, więc aż trudno uwierzyć, że padły takie słowa, że ktoś mógłby nie wierzyć, że staroście coś może się nie udać. Ja absolutnie uważam, że każda inwestycja, każdy plan i każdy pomysł, który jest związany z mieszkańcami, związany jest z ich życiem, z ich dobrem, będzie zrealizowany. Tego panu staroście życzę i jestem przekonany, że każdy mieszkaniec powiatu włocławskiego docenia też to, jak bardzo powiat jest ambitny.
4: Bardzo dobre pomysły tego typu są, że gdy się buduje obiekty o użyteczności publicznej, to państwo dokłada do tego, żeby gromadzić właśnie takie miejsca, w których ludność może się skryć jako docelowe

0: jako przejściowe rozwiązanie tego niebezpieczeństwa. Szanowni Państwo, dlatego chcę serdecznie podziękować w tym miejscu inicjatywie powiatu naszego włocławskiego, kierowanego przez pana Romana Gołębieskiego i jako radnych prowadzonych przez pana Dawida Dalmana. To takie przykłady powinniśmy upowszechniać.
1: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć-Kujawski-Humlin. W Sądzie Okręgowym we Włocławku odbyła się Noc Otwartych Sądów, zorganizowana w ramach ogólnopolskiej inicjatywy związanej z Dniem Wymiaru Sprawiedliwości. Mieszkańcy mogli zobaczyć, jak od środka funkcjonuje sąd i zajrzeć do miejsc, które na co dzień są niedostępne dla odwiedzających.
2: W tym roku zorganizowaliśmy wystawę historyczną, różne przedmioty, które sąd zgromadził w swoim archiwum i są to niektóre naprawdę rzeczy muzealne, jak na przykład dzienniki ustaw od 1918 roku. Wszyscy goście mogą zwiedzać gmach naszego sądu, bo to jednak jest nowy sąd. W zeszłym roku było bardzo duże zainteresowanie, nie wszyscy mogli się dostać tutaj do sądu, no bo musimy ze względów bezpieczeństwa ograniczyć ilość. Wydarzenie to ma przybliżyć społeczeństwu trochę sąd, że to nie tylko miejsce, gdzie odbywają się rozprawy takie jakieś karne czy cywilne, takie ważne rzeczy, ale też żeby pokazać, jak ten sąd wygląda w środku, na co dzień, jakimi dysponujemy pamiątkami związanymi, bo to też historia tego sądu. W zeszłym roku obchodziliśmy 50-lecie ponownego utworzenia Sądu Okręgowego, a tak w ogóle to w przyszłym roku to już będzie 110 lat, jak został utworzony Sąd Okręgowy we Włocławku, bo powstał w 1917 roku.
1: W programie wydarzeń znalazło się wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla dorosłych, jak i młodszych uczestników. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz psa obronnego, podczas którego zaprezentowano, jak zwierzę reaguje na zagrożenia oraz w jaki sposób wygląda szkolenie psów wykorzystywanych przez służby.
3: Bardzo trudnym elementem jest nauczenie psa, żeby puszczał, tak? On zna to super. Z tym drugim jest problem. Judo, amo. Wszyscy na glebę! Pies nie ma prawa puścić. Ja mogę, można robić z tym cokolwiek się chce. Ja go mogę podnieść, a on nie puści.
1: Odwiedzający mogli również zobaczyć symulację rozprawy sądowej. Chętni wcielali się w rolę obrońców, oskarżycieli czy świadków i mogli przekonać się, jak wygląda przebieg procesu na sali rozpraw.
4: Rozpoczynamy sprawę. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj rozpoznana będzie sprawa spółdzielstwa Katarzyny Zielińskiej przeciwko panu Janowi Kowalskiemu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
5: Wnoszę jak w pozwie, to znaczy zasądzenie od pozwanego Jana Kowalskiego na rzecz powódki Katarzyny Zielińskiej kwoty 150 tysięcy złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie naliczonymi od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu.
4: Dziękuję bardzo pani mecenas. Teraz zwracam się do pełnomocnika pozwanego. Pani mecenas, proszę o powstanie. Jakie jest stanowisko pani klienta?
6: W imieniu mojego klienta wnoszę o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie kosztów procesu na jego rzecz.
4: Dziękuję bardzo pani mecenas. Sąd nas wyda postanowienie dowodowe. Sąd postanowił dopuścić do zeznań świadków pana Romana Nowakowskiego, Julii Kwiatkowskiej oraz stron Katarzyny Zielińskiej i Jana Kowalskiego na okoliczność przebiegu zdarzenia, hospitalizacji, rekonwalescencji Katarzyny Zielińskiej oraz doznanym ze zdarzeniem kosztów, a także cierpienia powodu. Poproszę o podejście do powiedzki pierwszego świadka, pana Romana Nowakowskiego. Proszę pana, poproszę, aby pan pisał zdarzenie.
7: W pewnym momencie, nie wiadomo skąd, dobiegł do nas jakiś obcy pies i rzucił się na Kasię. Próbowałem go odciągnąć, ale on był bardzo agresywny.
4: Proszę pana, czy pies miał jakiegoś właściciela?
7: Nigdzie nie było go widać. Pies biegał bez smyczy i bez karańca. Pies przewrócił Kasię i bardzo mocno ją gryzł. Dopiero po jakimś czasie

0: Udało mi się go odciągnąć. Wtedy dobiegł do nas właściciel, pan pozwany.
1: Pani mecenas, poproszę o pytania.
2: Czy pana koleżanka Katarzyna Zielińska odniosła jakieś obrażenia?
0: Tak, była bardzo mocno pogryziona. Pies szarpał ją i gryzł po rękach i nogach. Wezwałem obie, które zabrało ją do szpitala. Wiem, że tam założono jej kilkanaście szwów w miejscu pogryzienia.
3: Tak, spacerowałam razem z bratem po parku. To było około rok temu, zaraz po Sylwestrze. Pamiętam, że brat wyciągnął mnie na spacer, bo wtedy było bardzo ciepło, niemal wiosennie. Była piękna pogoda, on miał swojego psa, Rexa. Na smyczy, ale bez kigańca. To jest raczej duży pies, owczarek niemiecki. W pewnym momencie Rex bardzo mocno pociągnął brata i urwał smycz. Faktycznie ona była już stara. Rex pobiegł w stronę basenu, brat go wołał, ale on nie słuchał.
1: Proszę bardzo, pani mecenas.
4: A czy Rex jest spokojnym psem?
3: Dla mnie jest on bardzo spokojny. Znam go od szczeniaka. Wiem jednak, że czasem warczy na obcych ludzi.
1: Pani mecenas?
5: Jak szybko znaleźliście psa?
3: Brat w końcu pobiegł za psem, a ja za nim. Gdy dobiegliśmy do pani powódki, to ona już leżała na ziemi, a przy niej był Rex. Brat szybko odciągnął psa, pani powódka płakała, a jej kolega zadzwonił po pogotowie. Brat próbował ją przeprosić za psa, ale ta nie chciała go słuchać.
1: Dziękuję pani, może pani usiąść. Poproszę o podejście do barierki i panią powódkę. Proszę pani, pouczam panią obowiązku mówienia prawdy, ponieważ w razie wątpliwości sąd może panią ponownie przesłuchać po odebraniu pani przyrzeczenia. Proszę opisać zdarzenie.
4: Było tak, jak opowiadał dzisiaj mój kolega Roman. Ja zresztą nie pamiętam szczegółów. Wiem tylko, że faktycznie na początku ja pogłaskałam tego psa, który do nas podbiegł. On nawet machał ogonem. Potem pies nagle się na mnie rzucił i zaczął gryźć po rękach i po nogach. W szpitalu założono mi łącznie 15 szwów. To potem bardzo bolało. Nie mogłam spać. Przez miesiąc codziennie brałam środki przeciwbólowe i chodziłam też do pracy.
1: Proszę?
5: Rany te zagoiły się?
4: Właśnie nie. Rany te goiły się bardzo długo, a po nich zostały mi blizny na rękach i na udach. Musiałam korzystać z chirurgii plastycznej i dwukrotnie wykonano mi zabieg w celu ich usunięcia. Te zabiegi kosztowały łącznie 50 tysięcy złotych, na które wzięłam pożyczkę w banku. Wcześniej przed zabiegami dowiadywałam się, ale one nie były refundowane przez NFZ. Niestety te blizny są nadal widoczne, chociaż mniej niż przed operacjami ich usunięcia. Przez to wstydzę się zakładać kostium kąpielowy, dlatego też nie chodzę już na basen ani na jezioro. Moje całe życie po tym zdarzeniu to jest jakiś koszmar. Przestałam spotykać się ze znajomymi i od tej pory siedzę w domu.
1: Proszę bardzo, pani mecenas.
4: No dobrze, ale jak to możliwe, że te rany były tak mocne? Przecież to była zima, wszyscy byliście ciepło ubrani. W jaki sposób pies mojego klienta, mimo pani grubego ubrania, przegryzł się przez nie? Tak jak już dzisiaj zadawała siostra pozwanego, tego dnia było wyjątkowo ciepło. Ja byłam ubrana w lekką, wiosenną kurtkę i cienkie dżinsy, które zostały podarte przez psa i nadawały się wyłącznie do wyrzucenia.
1: Dziękuję pani, może pani usiąść?
4: Ja?
1: Proszę teraz o podejście do bawiuszki pana pozwanego Jana Kowalskiego. Proszę pana, pouczam pana obowiązku do naprawdy, ponieważ w razie wątpliwości sąd może pana ponownie przesłuchać pod względem pana przyrzeczenia. Poproszę, aby pan opisał zdarzenie.
0: Było dokładnie tak, jak opisała to dzisiaj moja siostra Julia. Nie wiem, jak to się stało, jak to zawsze spokojny pies.
1: Proszę bardzo, pani mecenas.
4: A czy przed tym zdarzeniem pana pies kiedykolwiek był agresywny albo kogoś ugryzł?
0: Absolutnie nie. Rex nigdy na nikogo się nie rzucił. Coś takiego miało miejsce po raz pierwszy. Przyznaję jednak, że zdarzyło mu się walczyć na obcych.
4: A czy pana pies miał ważne szczepienia przeciw wściekliźnie?
0: Oczywiście. Potem pokazywałem je policjantom. Zresztą zostałem ukarany mandatem karnym za to zdarzenie w wysokości 1000 zł.
5: Dlaczego pana pies nie był miał kagańca?
0: Wcześniej nie zakładałem mu kagańca, bo przecież był spokojny. Nikogo nie ubryzł od tamtego zdarzenia. Pies jednak chodził w kagańcu.
1: Bardzo pani jest teraz.
4: Czy chciałby pan coś powiedzieć dziś panią pobudce?
0: Chciałbym panią bardzo przeprosić za samo to zdarzenie. Stało się to jednak bez mojej winy.
4: Przyjmuję pana przeprosiny, jednak one w żaden sposób nie zmienią tego, co wycierpiałam.
1: Dziękuję panu. Może pan usiąść. Proszę państwa, sprawa już dojrzała do rozstrzygnięcia. Zatem przed zamknięciem rozprawy udzielam głosu stronom. Proszę bardzo, pan mecenas.
5: Wysoki sądzie.
2: Ze wszystkich przesłuchanych dzisiaj osób wynika jasno,

0: Moja klientka została dotkliwie pogryziona przez psa pozwanego, który powinien być na smyczy i w kagańcu. Pozwany miał obowiązek pilnować właściwie psa i nawet przypadkowe przerwanie się na smyczy nie zwalnia go z odpowiedzialności za to zdarzenie. Moja klientka poniosła koszty operacji plastycznych, faktury za te operacje w łącznej kwocie 50 tysięcy złotych zostały dołączone do pozwu. Poza tym moja klientka bardzo długo odczuwała fizyczny ból po tym zdarzeniu, a jej dotychczasowe życie się załamało. Powódka z tego powodu z powodu nadal istniejących blizn po ugryzieniach musiała zrezygnować ze swojej pasji pływanie. Chciałabym się również spotykać ze swoimi znajomymi. Dlatego też dochodzę w jej imieniu zadośćuczynienia za doznanych krzywdy w wysokości 100 tysięcy złotych.
1: Dziękuję pani jeszcze raz. Proszę panią o zajęcie się stanowiska.
2: Wysoki sądzie, wnoszę o oddalenie powództwa w całości. Wszyscy oczywiście współczujemy powódce, jednak mój klient nie ponosi odpowiedzialności za to przykre zdarzenie. Nie jest jego winą to, że smycz, na której trzymał psa, przypadkowo się przerwała. Pozwany nie musiał zakładać psu kagańca, skoro nigdy wcześniej nie doszło do podobnego zdarzenia. W sprawie tej można również mówić o przyczynieniu się do całego zdarzenia samej powódki, która przecież nie powinna głaskać obcego psa. Poza tym dzisiaj na rozprawie pozwany oficjalnie przeprosił powódkę. Mój klient został już zresztą ukarany za to zdarzenie przez policję mandatem karnym w wysokości 1000 zł, a zgodnie z prawem nie można karać osoby dwukrotnie za to samo.
1: Dziękuję państwu, dziękuję panu z nas. Proszę państwa, zamykam rozprawę, informuję, że sąd wyda wyrok po naradzie.
3: Noc otwartych sądów była także okazją do rozmowy o problemach, z którymi obecnie mierzy się wymiar sprawiedliwości. Jak podkreśla prezes Sądu Okręgowego we Wrocławku, jednym z największych wyzwań pozostaje długi czas oczekiwania na rozprawy oraz ograniczone możliwości organizacyjne sądów.
4: Przez ostatnie kilka lat właściwie nie było nowych powołań sędziowskich, nie było tych awansów i w Sądzie Okręgowym we Wrocławku przez ostatnie dwa lata odeszło 6 sędziów doświadczonych w stan spoczynku. Ponadto są problemy z pozyskaniem na delegację sędziów z sądów rejonowych, bo sądy rejonowe też mają braki, jeśli chodzi o kadrę. Bo kadra na przykład urzędnicza to nie mamy problemu, ponieważ wszystkie etaty są zajęte. Z pewnością nadmiar spraw, przewlekłość postępowań jest z tym związana, ponieważ no, braki kadrowe to raz, a ponadto no, są różne problemy, takie jak jeśli chodzi o sprawy karne, że wielu oskarżonych na przykład uciekło za granicę, czy wyjechało za chlebem, bo nie wszyscy uciekli przed wymiarem sprawiedliwości, tylko po prostu pojechali do pracy, a trudno ich później namówić, żeby przyjechali na rozprawy, a niestety nie wszystko można zaocznie zrobić. No, są też może te problemy, jeśli chodzi o urzędników, takie, że mimo że wszystkie etaty są obsadzone, to no, w naszym sądzie przez kilka lat redukowano, bo decyduje o tym ministerstwo. My nie możemy decydować o tym, ilu mamy urzędników. Tylko z góry jest to narzucane przez ministerstwo. Są statystyki i według tych statystyk na przykład w ostatnich tam kilku latach zredukowano nam personel urzędniczy i to też powoduje, że brakuje trochę tych rąk do pracy, bo nieraz jest taka sytuacja, że ktoś zachoruje, to już nie ma kto z sędzią na salę i tego typu problemy właśnie się pojawiają, a coraz to więcej spraw wpływa do sądu, szczególnie przez ostatnie kilka lat w sprawach cywilnych to ogromna ilość spraw frankowych wpłynęła i niestety bardzo długo czeka się na zakończenie tych spraw cywilnych, co naprawdę jest dla społeczeństwa utrudnieniem, i bo każdy chciałby jak najszybciej swoją sprawę zakończyć i otrzymać sprawiedliwy wyrok. A to nie zawsze jest możliwe.
3: Organizatorzy podkreślają, że takie wydarzenia mają pomóc mieszkańcom lepiej zrozumieć funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i przełamywać dystans, jaki często towarzyszy kontaktowi z sądem. Jak pokazuje frekwencja, zainteresowanie kulisami pracy sądu we Wrocławku było naprawdę duże. Podczas sesji Rady Gminy Włocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji.

0: Rudnik. Najważniejszym było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań. Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Wocławek oraz jej funkcjonowanie.
1: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy, ukierunkowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 868 142 zł i 78 groszy. Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 88 835 378 zł i 34 grosze. Pomimo wymagających warunków gospodarczych oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych, udało nam się zachować stabilność finansową gminy. W 2025 roku przebudowano i wyremontowano łącznie ponad prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Józefowo-Murs-Smulnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych, m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smulniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk. Zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby podmioty ochrony ludności. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa. To inwestycja ukierunkowana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i gmina Włocławek rozpoczęły współpracę już 23 kwietnia 2021 roku w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a 17 października 2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną.
0: Na sesji obecni byli nie tylko radni, ale także parlamentarzyści i przedstawiciele Sejmiku Wojewódzkiego, sołtysi i dyrektorzy szkół. Wójt gminy Wocławek otrzymała absolutorium. Radni jednogłośnie zagłosowali za. Tym samym wskazali, że gmina Wocławek zmierza w dobrym kierunku.

0: Włocławek stawia na zdrowie. Pod takim hasłem odbyła się konferencja podsumowująca największą modernizację medyczną w historii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Spotkanie poświęcone było inwestycjom realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Dzięki dofinansowaniu wynoszącemu blisko 48 milionów złotych do szpitala trafiły nowoczesne urządzenia i aparaty medyczne. Sprzęt ma wzmocnić możliwości diagnostyczne, terapeutyczne i operacyjne wielu oddziałów oraz pracowni.
1: My zakupiliśmy aż 242 urządzenia. Nie było tak dużej inwestycji w historii szpitala. Jest to ogromny postęp. To postęp, można powiedzieć, cywilizacyjny, jeżeli chodzi o procedurę leczenia. Najważniejsze dwie rzeczy, a więc robotyka. Robot

Da Vinci został zakupiony. Wychodziliśmy z założenia, że musi to być rzeczywiście najwyższa półka robotyki. Rozważaliśmy również inne urządzenia alternatywne, jednak wychodzimy z założenia, że skoro pierwszy robot, to musi to być najlepszy. Drugi, który jest troszkę w cieniu, ale on jest równie ważny, mianowicie robot neuro.

0: liczny Mazor X, który służy do operacji kręgosłupa i operacji na neurologicznych. I jest to czwarty w Polsce. I Wrocławek ma właśnie czwarte takie urządzenie. Przy Da Vinci mamy już skompletowane zespoły i wykonaliśmy już kilka operacji urologicznych. W tej chwili przygotowujemy się do ginekologicznych i do chirurgicznych. Natomiast jeżeli chodzi o Mazora, jesteśmy w trakcie budowania zespołu, który będzie szkolony i w najbliższym czasie będziemy wykonywali leczenie tym urządzeniem. Ponadto trzeba pamiętać, że to są takie znaczące, widoczne urządzenia. Natomiast zakupiliśmy proste rzeczy jak pompy, łóżka, fotele, poprzez bardziej skomplikowane jak USG, również poprzez duże urządzenia radiologiczne, mianowicie kupiliśmy i tomograf, i kupiliśmy rentgen dla Zakładu Radiologii Obrazowej. Także nie ma oddziału, nie ma obszaru w szpitalu, który nie zostałby zasilony w nowe urządzenia, które będą pozwalały wykonywać badania na o wiele, wiele wyższym poziomie. Równamy do najlepszych szpitali w województwie poprzez tę inwestycję. Wartość tej inwestycji 48 milionów złotych netto.
1: A jak wygląda przygotowywanie kadry?
0: Tak, no już część mamy, także skoro powiedziałem, że już wykonaliśmy zabiegi tym robotem na urologii, jest kilka zabiegów wykonanych, nadal budujemy dodatkowe alternatywne zespoły, a zespoły ginekologiczne i chirurgiczne są na etapie szkolenia. Również przy robocie neurochirurgicznym budujemy zespół, który będzie w najbliższym czasie mógł już rozpocząć zabiegi operacyjne.
2: Jednym z największych elementów całej inwestycji jest rozwój chirurgii robotycznej. Szpital zakupił robota chirurgicznego Da Vinci oraz nowoczesnego robota neurochirurgicznego Mazar X. Gościem specjalnym wydarzenia był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony specjalista w dziedzinie neuroortopedii, który podkreślał znaczenie nowoczesnych technologii w leczeniu pacjentów oraz rozwoju współczesnej medycyny.
3: Umożliwia, co jest dla mnie najważniejsze, proponować operacje pacjentom, którzy wcześniej by nie dostali takiej propozycji z powodu na przykład obszerności operacji. Robot pozwala wykonać tę operację delikatniej, z mniejszym urazem tkankowym, a więc na przykład wykonać u osoby, która jest z dużymi obciążeniami i z tego powodu nie byłaby zakwalifikowana do operacji klasycznej, ale oczywiście to jest jedna tylko z zalet robota.
1: A inna?
3: Innymi jest poza małą inwazją możliwość, i to jest ta sztuczna inteligencja w medycynie, zaplanowana. Ja to będę mówił w trakcie swojego wykładu, ale jest to możliwość zaplanowania operacji i kontrolowania operacji w trakcie jej przebiegu. Trudno mi powiedzieć to słowami, lepiej to wyrazić obrazami, ale wierzcie mi Państwo, to jest podstawa współczesnej chirurgii kręgosłupa.
1: Jakie schorzenia dzisiaj są najczęstsze, jeśli chodzi o neurochirurgię i jakie schorzenia można za pomocą tego robota leczyć?
3: No, można powiedzieć, że wszystkie choroby, które kwalifikują się jako choroby kręgosłupa. Tymi najczęstszymi to są zmiany zwyrodnieniowe, to jest grubo ponad 90%, te inne to choroby onkologiczne, zapalne lub jeszcze inne choroby. W każdej z tych chorób robot ma swoje zastosowanie, umożliwiając, tak jak mówiłem, wykonanie operacji u osób, które zostawałyby ze swoją chorobą same. Nie miałyby propozycji leczenia operacyjnego.
1: Czy zdarzają się tacy pacjenci, którzy naprawdę już praktycznie nie mogą dobrze na co dzień funkcjonować, a po zabiegu wracają do sprawności?
3: Nie, no zawsze liczymy. No nie ma innej możliwości. Po co kogoś operować, jeżeli mielibyśmy nie mieć dobrych efektów? To jest cel leczenia operacyjnego, a użycie robota chirurgicznego poprawia te efekty.
2: Władze województwa podkreślały, że cieszą się z dynamicznego rozwoju włosławskiego szpitala i kolejnych inwestycji, które mają poprawić poziom leczenia mieszkańców regionu. Jak zaznaczono, nowoczesny sprzęt i rozwój technologii medycznych to ogromny krok dla całego województwa.
4: Mnie osobiście nie cieszy jako osobę odpowiedzialną za ten szpital w ramach struktury zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, że właśnie we Wrocławku za chwilę będziemy mieć no, wspaniałą wizytówkę. A to, że się dzieje, to też chciałbym zakomunikować, bo nie wiem, już Państwo wiedzą, że od dzisiaj w naszym szpitalu też mogą panie, młode matki korzystać ze znieczuleń przy procesie rodzenia dzieci. To jest też, myślę, że taki efekt XXI wieku, bo wydawać by się mogło, że w 2026 roku, że to jest pewien standard. Tego standardu u nas jeszcze nie było, ale dzięki tutaj współpracy też bardzo dobrej z dyrekcją szpitala, też z zastępcą dyrektora do spraw medycznych, udało się też pozyskać anestezjologów, no bo w tym leżą

0: przede wszystkim problem i młode matki mogą korzystać ze znieczulenia w czasie porodów. Także jest to ogromny skok jakościowy. I można bardzo wiele oczywiście mówić na ten temat, bo takich tematów jest bardzo wiele. Staramy się po prostu patrzeć w przyszłość, wykorzystywać szanse i Krajowy Plan Odbudowy i środki strukturalne, fundusze unijne, środki z budżetu województwa na to, żeby rzeczywiście we Wrocławku powstała taka lecznica, można powiedzieć, wzorcowa.
1: Konferencja była także okazją do rozmów o dalszym rozwoju włosławskiego szpitala i wpływie inwestycji na jakość oraz dostępność świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Wrocławka i regionu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog ze mną jak co piątek. Witam Cię,
1: Dzień dobry.
0: Ewa. Ewo, powiedz, czy kobiety są jakby stworzone do macierzyństwa, do bycia mamami?
1: To ciekawe pytanie w zasadzie. Myślę, że w jakiś sposób, jeśli chodzi o takie predyspozycje naturalne, to tak, biologicznie jesteśmy do tego stworzone, ale psychicznie niekoniecznie zawsze.
0: No właśnie, niekoniecznie każda kobieta musi być mamą.
1: Tak, dokładnie.
0: Cały czas te, które takiej potrzeby nie odczuwają, troszkę są tak sekowane przez społeczeństwo i jeszcze w dalszym ciągu.
1: Dokładnie, tak. Myślę, że to nadal jednak jest bardzo mocno stereotypizowane i często jest też ta przysłowiowa szklanka wody, którą kto ci poda na starość, tak? Jak nie będziesz miała dzieci, takie straszenie, pokazywanie, że to jest najgorsze, co możesz zrobić, nieszanowanie kobiet.

0: kompletnie tej decyzji, która niejednokrotnie jest po prostu w pełni świadoma, a nie możemy też zapominać o tych osobach, które nie tylko nie chcą, ale też nie mogą tych dzieci mieć i też niekoniecznie chcą się z tym ujawniać, a komentarze otrzymują podobne jak te osoby, które świadomie decydują się na to, żeby w to macierzyństwo po prostu się
1: Myślisz, że to
0: nie
1: już jest taki
0: zdecydować.
1: czas, żeby o tym mówić otwarcie na przykład? Czy to jeszcze cały czas wymaga ogromnej odwagi od kobiet, żeby mówić, nie, nie mam w sobie tego instynktu, myślę, że nie byłabym dobrym rodzicem, po prostu tyle na ten temat.
0: Myślę, że dużo zależy już w tej chwili od środowiska, w którym się znajdujemy, bo są środowiska, w których będzie można to spokojnie powiedzieć i zostanie to zrozumiane, ale będą nadal też, szczególnie te starsze pokolenia, często gdzieś tam babcie, prababcie, które będą mówiły, że no niekoniecznie zobaczysz, że jeszcze ci będzie brakowało, a później to już będzie za późno, tak więc jest wtedy rzeczywiście taka presja, szczególnie rodzinna, natomiast jest wiele środowisk, szczególnie tych, które również zmagają się z podobnymi trudnościami, czy też potrzebami, albo ich brakiem, i tam rzeczywiście to zrozumienie jest. I niejednokrotnie też mamy, które dzisiaj już tymi mamami są, też mówią, że w pełni rozumieją i szanują, bo widząc, ile trudu to przysparza poza przyjemnością i radością, to łatwiej jest też zrozumieć, że ktoś może po prostu tego nie chcieć.
1: Zanim do tych trudów macierzyństwa, bo poruszyłaś bardzo ważny wątek, że to nie tylko pasmo sukcesów i szczęśliwości, ale to o tym za chwilę, to jeszcze zatrzymajmy się, bo wspomniałaś również o takich osobach, które bardzo chciałyby mieć dzieci, zostać, być mamą takich kobietach, ale po prostu z powodów przeróżnych, zwykle zdrowotnych, nie mogą i one są traktowane na równi. Tak samo sekowane jak te osoby, które świadomie dokonują świadomego wyboru. No ale przecież jest alternatywa, jest wyjście. Mogą zostać rodzicami, mamami adopcyjnymi, mamami zastępczymi. W tym nie ma też nic złego i spełniać się w roli mamy, prawda?
0: To jak najbardziej jest jedna z możliwych opcji. Natomiast tutaj, kiedy rodzice, potencjalni rodzice też analizują takie za i przeciw, jedni są w stanie się na to zdecydować, inni nie. I nie chodzi już nawet o kwestie związane z tym, czy będę potrafił to dziecko pokochać, czy też nie, ale też lęk przed tym, że tak naprawdę dzieci, które są w domu dziecka, też często po prostu są obarczone różnego rodzaju trudnościami i ci ludzie nie wiedzą, czy sobie z tym po prostu poradzą, czy będą w stanie dźwignąć to, co ich być może spotka, bo być może będzie wszystko w porządku, a być może nie. I widać, że w dzisiejszych czasach gdzieś częściej zwraca się właśnie na to uwagę, myślę też z powodu takiego komfortu właśnie psychicznego, tak, żeby nie brać na siebie czegoś, czego nie jestem pewien, czy po prostu udźwignę.
1: Ale możesz być biologiczną mamą i może ci się przydarzyć niesforne dziecko, które przysporzy tyle kłopotów albo i więcej niż wyobrażałabyś sobie te, które wzięłaś do adopcji z rodziny, która była obarczona no, jakąś patologią. Ja tutaj nie mówię tylko o używkach, bo patologia to nie tylko nadużywanie alkoholu czy narkotyków. Tak też się
0: Tak,
1: przecież zdarza, prawda? Tego nigdy nie wiadomo.
0: dokładnie.
1: I przejdźmy do tego clou, że macierzyństwo wcale nie jest taką piękną drogą usłaną różami, bo macierzyństwo to ogromne wyzwanie i tak naprawdę czasami się zastanawiam, że mama to musi mieć oprócz tego instynktu, tej miłości, to jeszcze pewne kompetencje.
0: Tak. Wszystkie zawody świata.
1: Wszystkie zawody świata, dokładnie tak, no żeby podołać wychowaniu dziecka.
0: Dokładnie, bo jednego dnia jest lekarzem, kucharką, sprząta i jeszcze pracuje często jakby sama, tak, i wykonuje wiele, wiele innych czynności, które są po prostu bardzo wymagające. Ich też trzeba się nauczyć, choć mamy często instynktownie po prostu działają i świetnie im to to wychodzi, ale trzeba pamiętać o tym, jak bardzo jest to obciążające. Nawet jeśli na zewnątrz widać, że świetnie sobie radzisz, to pomyślmy też o tym, ile tę mamę to kosztuje, że ona sobie świetnie radzi, ile wewnętrznie dźwiga często, kiedy po prostu wykonuje tych zadań ponad swoje zasoby każdego dnia.
1: Najtrudniejsze takie chwile w macierzyństwie, kiedy każda kobieta, choć do tego nie przyznaje się, no bo przecież my, bohaterki,

0: herowski, tak, super mamy, super pracownice, w ogóle super kobiety. Nie mówimy o tym publicznie, że czasami na przykład mamy dość, że mamy ochotę zamknąć drzwi z drugiej strony i zostawić cały ten bałagan i krzyk za tymi drzwiami. Czemu
1: Dokładnie.
0: tak trudno jest nam się przyznawać i mówić o tych emocjach i wyzwaniach tego, mówię, to nie jest łatwe bycie rodzicem.
1: Tak. Myślę, że mimo wszystko jest takie przekonanie u wielu kobiet, szczególnie to widzę też, kiedy przychodzą do gabinetu do mnie i dowiadują się, że one nie są jedyne, którym zdarzyło się krzyknąć na dziecko, które miały dosyć któregoś dnia po prostu i miały ochotę zaszyć się pod kołdrą i nie wychodzić, udawać, że ich nie ma. I bardzo dużą ulgą jest wtedy dla nich to, kiedy one słyszą, że jednak nie są same, ale w ich głowie przez dłuższy czas jest takie przekonanie właśnie, że to tylko ja sobie nie radzę, bo skoro inni nie pokazują tego na zewnątrz, to znaczy, że tego nie ma, tak? A ja gdybym pokazała, to byłabym tą pierwszą, która pokaże, która pokaże, że jest jej ciężko, która sobie nie radzi, tak? Więc też tak nawzajem powiedziałabym trochę jako mamy, robimy sobie tę krzywdę same, kiedy nie dzielimy się tym, że jest trudno i każdy przed każdym udaje, że wszystko jest wspaniale, a jednocześnie ledwo dociągamy do wieczora.
0: No właśnie, otwierając się, zyskujemy siłę, prawda? Tak
1: Zdecydowanie
0: naprawdę.
1: tak. I wsparcie, i taką świadomość, że nie jestem sama, a to robi ogromną różnicę, kiedy wiemy, że jednak ktoś gdzieś tam w drugim bloku naprzeciwko nas, czy w domku obok też przeżywa podobną rzecz. To jest zupełnie inny odbiór, kiedy jestem świadoma tego, że to nie tylko ja, albo że ktoś tak miał i to mija za jakiś
0: No
1: czas, tak?
0: właśnie, tu jeszcze wchodzi taka prozaiczna rzecz, jak jakaś rada, podzielenie się tym, jak rozwiązać ten problem, jak sobie pomóc, jak ulżyć i na przykład pogodzić jedno z drugim.
1: Tak, myślę, że przede wszystkim dzielenie się doświadczeniem po prostu i tym, co mi pomogło, a czasami tym, co pomoże, jest po prostu odpuszczenie, tak? I często mamy też, mówimy, a nie, no ja muszę tutaj wysprzątać tą kuchnię na błysk, a tam nie mogą leżeć te zabawki, nie mogę iść spać, dopóki ten salon nie będzie wysprzątany, tak? I często wtedy pojawiają się też takie mamy, które mówią, wiesz co, a ja kiedyś zostawiłam i co? I nic się nie stało.
0: Dostaliśmy radę i
1: Naprawdę.
0: daliśmy radę.
1: Dokładnie. I to nadal czekało. Nie posprzątało się samo i tak też czasami można i warto uczyć się tego, abyśmy po prostu czasami odpuszczały same sobie, bo często same nad sobą jesteśmy tym najsilniejszym katem.
0: A powiedz, czy jest jakiś taki przepis na bycie dobrą mamą?
1: Myślę, że to jest bardzo trudne, żeby określić taki jeden wzór. Tak naprawdę dobra mama, myślę, że to jest przede wszystkim ta mama, która stara się być najlepszą wersją siebie, jednocześnie zwracając uwagę też właśnie na siebie jako kobietę. Bo jeżeli my nie dbamy o siebie, to nie ma opcji, żebyśmy byli dobrymi rodzicami, dlatego że prędzej czy później po prostu to
0: Nasze
1: wszystko z nas
0: frustracje wychodzą.
1: wyjdzie, tak? A jeżeli dbamy i o dziecko, i o siebie, to wbrew pozorom, wbrew temu, co niejednokrotnie mamy myślą, że robią to kosztem dziecka, robią to tak naprawdę dla dziecka i dla siebie, a nie kosztem tego
0: No
1: dziecka.
0: ale nigdy nie słyszałaś o tym, jak to było, jak tam rozmawiałam dwie koleżanki, no tato jest wredną matką, poszła sobie na spotkanie z koleżankami, tymczasem dziecko z gorączką. No taką, umówmy się, umiarkowaną, ja nie mówię tu o ciężkiej chorobie, zostało z ojcem i a jak on sobie nie poradzi. Nie słyszałaś nigdy czegoś
1: No
0: takiego?
1: tak. I to jest bardzo ciekawe, prawda? Bo jak mogła mama wyjść, a dziecko zostało z tatą? Kto to słyszał, żeby dziecko zostało z tatą, z drugim pełnoprawnym rodzicem? Bo jakby nie mamy tutaj podziału, nie wiem, 20 na 80% dla mamy, tylko generalnie jakby warto by było, gdyby ten podział był pół na pół, szczególnie kiedy już dziecko jest większe niż niemowlak, który siłą rzeczy jest dłużej przy mamie, tak? Więc myślę, że przede wszystkim, z czego to wynika, że takie komentarze się pojawiają, to z jakichś takich własnych ograniczeń, własnego lęku, przekonań, że tak nie wolno, że tak się nie powinno.
0: Przed oceną też,
1: Tak,
0: boimy się oceny,
1: dokładnie. Więc
0: prawda?
1: jeżeli ja bym tak zrobiła, to na pewno zostałabym oceniona, więc skoro ona tak zrobiła, to ja też ją ocenię, tak? I dam sobie też taki dowód słuszności, że że no tak, tak nie wolno, czyli to nie to, że ja nie wychodzę, bo nie chcę, tylko tak naprawdę nie wolno, po prostu tak nie wolno, więc ja nie będę nawet próbowała z

0: ściągam z siebie też ten ciężar ewentualnej organizacji tego wyjścia, zrobienia czegoś dla siebie, tak, po to, żeby przekonać samą siebie, że właśnie to umartwianie się trochę, tak, i to, to wbite gdzieś tam nam do głowy, że najlepsza matka to matka cierpiąca, tak, ta, która przecierpi wszystkie noce, wszystkie dni nad łóżeczkiem, płacząc, śpiąc na kolanach i tak dalej, to będzie ta najlepsza mama. Nikt nie zwróci uwagi na to, że później ta mama wpadnie w depresję i dziecko na przykład przez 2-3 miesiące nie będzie widziało mamy wcale, bo będzie mama w szpitalu psychiatrycznym i będzie się leczyła bardzo intensywnie, tak? Więc my patrzymy na ten urywek, a potem nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie to może mieć konsekwencje.
1: Tak, a bycie mamą to jest taka, taki, no nie chcę powiedzieć obowiązek, bo to jest i przyjemność, i obowiązek, może tak, i ogromna przyjemność, ogromny dar, ale i również ogromny obowiązek, a jeszcze bardziej odpowiedzialność w zasadzie do końca życia, prawda? I tych takich cięższych dni też mogą się przydarzać i tak jak mówisz, należałoby zwrócić uwagę, żeby zadbać o ten swój dobrostan. Zbliża się Dzień Mamy i generalnie rzecz biorąc mamy takie pojęcie, że wszyscy biegną z kwiatami do mamy, małe dzieci robią laurki i że to jest takie fantastyczne święto. Tymczasem dla wielu osób, zarówno dla mam, jak i dzieci, nie jest to takie święto do celebrowania, nie jest to święto, które przynosi miłe skojarzenia, nie jest to święto, które daje radość, a wręcz przeciwnie, z wielu powodów. Na przykład mamy rozgoryczone, siadają ze łzami w oczach i myślą sobie tak, całe życie poświęciłam, oddałam dziecku, zrobiłam wszystko, co mogłam, tymczasem moje dziecko nawet nie pamięta o tym, że dzisiaj jest święto matki. I nie widziałam go od lat.
0: Tak, tak też się rzeczywiście zdarza i to też są bardzo trudne momenty, kiedy ciężko jest pogodzić się z tym, że ja dałam całą siebie, a jednocześnie, tak jak mówimy o obowiązku rodzicielskim, który gdzieś prawnie jest też usankcjonowany, tak, nie ma obowiązku dziecka, tak, żeby ono utrzymywało ten kontakt i tylko od niego tak naprawdę będzie zależało w dorosłości, czy ten kontakt będzie utrzymywać, czy też nie. Także takie trudne momenty też się zdarzają i warto pamiętać o tym, aby takie osoby też w tych dniach po prostu wesprzeć, aby one nie zostawały w tym same.
1: Ale z drugiej strony jest to dziecko tej właśnie mamy, która płacze nad filiżanką herbaty, które myśli sobie, całe życie byłem kontrolowany, całe życie coś musiałem, nigdy nie mogłem zrobić tego, na co mam ochotę. Jak próbowałem powiedzieć, co czuję, to mama wiedziała lepiej.
0: No tak, tutaj rzeczywiście to są takie sytuacje, mogą być skrajne, bo czasami nie do końca wiemy, dlaczego dziecko się odsunęło, a czasem jednak jest to kwestia tego, że no, dołożyliśmy do tego tę cegiełkę i tak najprościej mówiąc, chcieliśmy dobrze, tak? Mama chciała dobrze, dlatego właśnie była na przykład bardzo nadopiekuńcza i to dziecko w końcu uznało, że kiedy już jest dorosłe, to ono chce się odciąć, ono chce zacząć w końcu żyć, ono chce zacząć próbować podejmować własne decyzje. Tak więc warto na pewno też zwracać uwagę na ten kontekst, na to, co do tego doprowadziło. No, pamiętajmy też, że w takich sytuacjach jednak, kiedy już dziecko jest dorosłe, mamy też taką możliwość, aby te relacje po prostu zacząć naprawiać i krok po kroku odbudowywać w inny sposób, ale z założeniem takiej cierpliwości, że jednak to wszystko nie zadzieje się na tu i teraz.
1: No właśnie, powiedziałaś o czymś ważnym. Można zawsze spróbować naprawić te relacje, jeśli one gdzieś tam rozluźniły się albo zniknęły całkowicie. Są też dzieci, które tego dnia są bardzo smutne i przeżywają, bo całkiem na przykład niedawno pożegnały swoje mamy. No właśnie i dla nich to jest też ciężki moment, który nie napawa radością, szczęściem i one tego dnia nie są uśmiechnięte, bo zamiast biec z bukietem kwiatów do rodzinnego domu, biegną na cmentarz.
0: Myślę, że szczególnie trudne jest to wtedy, kiedy to są te pierwsze miesiące, pierwsze lata, kiedy to wszystko jest jeszcze bardzo, bardzo świeże i taki dzień po prostu

0: daje jeszcze bardziej namacalnie odczuć, że tej mamy nie ma, bo tego właśnie dnia byłbym u mamy, byłbym dzisiaj w tym czasie z nią, a jednak nie mam takiej możliwości, mimo że bardzo bym chciał. Tak więc to też jest ta druga perspektywa, kiedy dziecko cierpi właśnie w tym dniu, świadome tego, że kiedyś było inaczej, ale ten czas minął i zależnie też od tego, jaki był powód, tak, czy to była kwestia po prostu wieku, czy też to była kwestia choroby, jakiejś nagłej, kompletnie niespodziewanej śmierci. Tutaj też zależnie od tego będzie to różnie przeżywane przez rodzinę i dzieci przede wszystkim.
1: No właśnie, i takie dziecko ma prawo celebrować ten dzień na swój sposób, prawda?
0: Tak. My jesteśmy takim społeczeństwem mimo wszystko powiedziałabym silnie oceniającym, a warto by było postawić na to, że jeśli to dziecko wbrew pozorom nie siedzi i nie płacze tego dnia, tylko właśnie robi coś przyjemnego, coś, co jest dla niego ważne, to nie oceniajmy tego, bo my nie wiemy, jaka jest tego przyczyna. Może tak prosiła mama, żeby tak spędził każdy kolejny dzień matki, a może sam czuje, że tylko w ten sposób nie rozleci się całkowicie i nie będzie w bardzo trudnym stanie przez kolejny miesiąc na przykład, na co nie może sobie z jakichś powodów też pozwolić, tak więc tutaj tych czynników, które będą decydować o tym, jak spędzimy ten czas, jest wiele i warto pamiętać, że każdy ma swoją historię, a jednocześnie rzadko pełną historię znamy, a wręcz nigdy prawie.
1: No właśnie, z okazji Dnia Mamy wszystkim mamom składamy serdeczne życzenia. Niełatwa to rola w życiu, bycie mamą. Miejmy nadzieję, że ten dzień dla wszystkich będzie okazją jednak do radości, wspólnych uśmiechów i zabawy, ale jeśli nie, to po prostu odpuśćmy i pozwólmy, żeby każdy go przeżył na swój sposób. Dobrze to powiedziałam?
0: Dobrze, a ja dodałabym jeszcze, że życzę wszystkim mamom, żeby choć przez chwilę w tym dniu miały też taki moment na to, żeby zwrócić się ku sobie jako kobiecie, jako mamie, ale właśnie w tej swojej roli, a nie jako mamie, która będzie przez cały czas tylko i wyłącznie przy dziecku, żeby siebie zauważyć i siebie docenić, ile ja na co dzień robię.
1: I zrobić sobie prezent.
0: Dokładnie.
1: Dziękuję Ci bardzo, Ewo, za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień w piątek.
0: Do zobaczenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: Ponad 200 zawodników pojawiło się w gminie Waganiec, gdzie odbył się bieg nadwiślański w ramach 15. Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Sportowe wydarzenie było okazją nie tylko do rywalizacji, ale też do aktywnego spędzenia czasu i promocji zdrowego stylu życia. Jak podkreśla wójt gminy Waganiec, to kolejna tego typu impreza organizowana wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego.
1: 15. edycja Grand Prix biegu województwa kujawsko-pomorskiego odbywa się tym razem w 2026 roku w gminie Waganiec. Jest nam niezmiernie miło gościć tylu uczestników. Serdeczne pokłony tutaj w stronę głównego organizatora, czyli marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, z którym mieliśmy okazję zorganizować wspólną imprezę związaną z rajdem rowerowym w zeszłym roku. Naprawdę super wypaliła ta impreza. Jesteśmy do tego w 100% przygotowani i pod względem takim merytorycznym, i pod względem infrastrukturalnym. Mamy fajne zaplecze w postaci właśnie historycznego parku, pięknych tras nadwiślańskich z dziewiczymi lasami łęgowymi. Także idealne miejsce do tego typu imprez.
0: A jakby pan wójt zachęcił osoby, które nie biegają, bo bieg to jest taki dosyć prosty sport, aczkolwiek no nie przynosi wcale gorszych korzyści.
1: Szanowni Państwo, wszelka forma aktywności fizycznej jest dobra. Nie trzeba chyba do tego nikogo przekonywać. Zarówno biegi, czy to maratony, czy to biegi przełajowe, czy biegi chociażby takie rekreacyjne, jak i nie wiem, jazda na rowerze, czyli wszelkiego rodzaju aktywność sportowa jest jak najbardziej wskazana. Do tego chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Tym bardziej, jeżeli my jako organizatorzy dajemy takie możliwości terenowe, takie możliwości techniczne, to no po prostu grzechem by było nie skorzystać.
0: A jak to wygląda pod względem finałów? Czy są przewidywane jakieś nagrody?
1: Tak, dla wszystkich uczestników będą rozdawane medale, będą rozdawane również okolicznościowe puchary. Przewidziany jest również za pierwsze 3 miejsca nagrody specjalne wójta. Będą to puchary oraz vouchery w postaci gotówki.
0: W wydarzeniu udział wzięła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Aneta Jędrzejewska. Jak zaznaczała, samorząd województwa chętnie angażuje się w inicjatywy promujące sport i integrację mieszkańców.
2: Taka inicjatywa w naszym województwie była pierwszą inicjatywą w ogóle w Polsce, gdzie postanowiliśmy, że będziemy z różnych miejsc startować i będzie to łączył właśnie Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Byliśmy już w tym roku w Toruniu, byliśmy w Grudziądzu, byliśmy w Chełmicy Małej, a dzisiaj tutaj w Wagańcu. Te biegi odbywają się w miesiącach od marca do listopada. Ja się bardzo cieszę, że właściwie z biegaczami, z którymi dzisiaj tutaj rozmawiam, oni mówią, że są tutaj z nami właśnie od wielu lat i to właśnie to jest to, co nas buduje i utwierdza w tym, że jest to dobre, wspaniała inicjatywa. Ja się cieszę tą pogodą, tą frekwencją.

0: mam i zapraszam już na kolejne, bo kolejny bieg w ramach Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego będzie w Brześciu, później w Unisławiu. Także mam nadzieję, że mieszkańcy, ci, którzy jeszcze nie spróbowali, dołączą, sprawdzą swoje siły, a ci, którzy już spróbowali, będą cały czas z nami.
1: Bieganie jest dość taką prostą formą sportu, ale nie przynosi wcale gorszych korzyści. Jak pani marszałek przekonała osoby, które nie biegają, które nie uprawiają sportu, do na przykład takiego prostego sportu, jakim jest bieganie?
0: Ja myślę, że każdy sport, każda aktywność jest niezwykle ważna. To jest udowodnione, że to czyści nasze głowy, a poza tym warto zrobić coś dla siebie, a to bieganie jest taką prostą dyscypliną. Wystarczy założyć wygodne buty, znaleźć sobie miejsce, tak jak tutaj w Wagańcu, przepiękne, urokliwe, i naprawdę można zrobić coś tylko dla siebie. I zachęcam do tego.
1: A czy jest jakaś konkretna drużyna, która jest z panią marszałek kibicowana?
0: Aj, no to jest najtrudniejsze pytanie, bo za wszystkich trzymam kciuki, no ale oczywiście jest tutaj od zawsze drużyna z Urzędu Marszałkowskiego, są pracownicy, no i za nich to tak troszeczkę mocniej.
2: Sportowe emocje rozpoczęły się od biegów dla najmłodszych. Najpierw na trasę ruszyły dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Później rywalizowali uczestnicy wieku od 8 do 12 lat. Nie brakowało zaangażowania, sportowych emocji i walki do samego końca. Każdy uczestnik otrzymał medal, a najlepsi także puchary.
1: Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tym biegu?
3: No nie wiem, mama mnie zapisała, bo no tata biegł, no to ja też bardzo lubię biegać, więc no mama się spytała mnie, czy chciałabym pobiec, no to się zgodziłam, nie?
1: Rozumiem, że biegasz na co dzień, prawda?
3: Tak.
1: Jak wyglądają twoje treningi?
3: No w Bydgoszczy trenuję, w Fundacji Czas na Bydgoszcz.
1: A ile już biegasz?
3: No w tym roku, no jakoś 6 lat, już coś takiego.
2: Sami biegacze jeszcze przed startem podkreślali, że uwielbiają aktywność fizyczną i chętnie biorą udział w takich wydarzeniach, które pozwalają połączyć sport z odkrywaniem nowych miejsc.
1: Na początku proste pytanie, dlaczego zdecydowaliście się w ogóle wziąć udział w tym biegu?
4: No sport moja pasja, lubię biegać i dlatego tu jestem.
5: Tradycja, biegamy cały czas.
6: Ja też, lubię biegać, także kocham nasze Kujawy, kocham nasze te wszystkie miejscowości, a w Wagańcu jestem pierwszy raz, dlatego jestem ciekawy tu całej okolicy, bieg nad Wiślański, chcę zobaczyć tą Wisłę, mam nadzieję, że zobaczę, także jestem, ciekawość też dużo robi, bo człowiek jest ciekawy naszych tutaj stron, nie? Także mi się wydaje, że będzie pozytywnie.
1: A ile panowie już biegacie?
4: No generalnie to od dzieciaka się biegało. Trochę bardziej zaawansowane bieganie było, albo teraz już bardziej amatorsko, ale generalnie ze sportem związane całe życie. Także z małymi przerwami, bo wiadomo, kontuzje, sport to zdrowie w cudzysłowie, ale staram się, jeżeli mogę i zdrowie dopisuję, to biegam.
5: Ja zacząłem po 50, skończę po 100. A ile mam lat? Nie wiem.
6: Zapomniałem. Ja też po 50 zacząłem. Pomaga mi to. Zdrowy umysł, zdrowe ciało. Lubię się ruszać. Dobre samopoczucie, dobry sen. Także wszystko pozytywne.
5: Towarzystwo, atmosfera. To jest.
6: Tak, emocje. Tak.
5: To jest.
6: No, lubimy się, lubimy robić to samo, wspieramy się.
1: Jak by panowie zachęcili osoby, które nie biegają lub no, chciałyby zacząć lub w ogóle nie biegają, uprawiają sport, no bo jednak bieganie to korzyści, same korzyści, zdrowie i tak dalej.
4: No, świat jest dziwny. Te czasy są dziwne. Dużo stresu, praca, brak czasu. Dla mnie to jest odskocznia i lepiej funkcjonuje. Ja myślę, że no ja każdemu polecam, bo generalnie nie uspokaja, wycisza i napędza do dalszej działania. Także...
5: I duży relaks dla umysłu. Nie? To jest ważne, nie? A każdy wiek jest dobry. Jestem tego dobry przykładem, nie? Że zawsze warto zacząć i jest fajnie.
6: To jest tak, że nie chce się. Każdemu z nas się nie chce, mi też się nie chce. Mi się nigdy nie chce, ale jak już wyjdę i jak wracam, to jestem szczęśliwy. Każde bieganie, każdy powrót to jest tlen, to jest radość, to jest dobre samopoczucie. Także warto wyjść, bo jak wyjdziesz i wrócisz, to jesteś szczęśliwy, masz tego powera. Także lepiej wstać z tego fotela.
1: Dlaczego pan zdecydował się wziąć udział w dzisiejszym biegu?
7: Bo biegam? Więc biegam w Grand Prix Województwa, dlatego też tutaj jestem.
1: A ile czasu pan biega?
7: Ile czasu biegam? Bieg jeden, czy od kiedy?
1: Od kiedy?

0: 10 lat.
1: A jakie korzyści panu przynosi w ogóle bieganie i uprawianie sportu?
0: Lepsze samopoczucie na pewno, a resztę można sobie dopowiedzieć. Dużo znajomych, przyjaciół i cały czas dobre samopoczucie, naprawdę. Uśmiech na twarzy, no, wystarczy się rozejrzeć. Tu mamy Romana, proszę spojrzeć i się już uśmiechamy do siebie.
1: A czy ma pan jakieś takie swoje prywatne osiągnięcia sportowe właśnie w biegu?
0: Nie, każdy biegający ma swoje osiągnięcia sportowe i są to czasy na danej odległości, na danym biegu. Na piątkę jest mniejszy, na dychę jest większy. Można się nimi chwalić, ale po co? W sumie każdy ma inny i każdy dąży do tego, żeby był jak najlepszy.
1: Jak by pan zachęcił osoby, które by chciały biegać lub nie są zadowolone właśnie, albo w ogóle nie biegają w prawie sportu?
0: Tak, no... Tak jak mówię, dobre samopoczucie po biegu, przed biegiem zresztą też, a długoterminowo na pewno lepsze zdrowie. I proszę mi tutaj nie mówić, że kolana bolą, że kostki wysiadają, to jest nieprawda, na pewno nie będę miał udaru. Nie ma papierosów, ale jest bieganie, więc jest to na plus.
2: No, jestem trochę od sportu i polubiłem biegi, tam może nie będę w czołówce, ale bez pomocy, bez niczego dotrę do mety. I to mnie... będzie satysfakcjonować.
1: Pan jest idealnym przykładem na to, że wieg nie ma znaczenia i można sport uprawiać, bieg można uprawiać w każdym wieku, prawda?
2: Tak, po śmierci mojej żony właśnie biegnąłem dla mojej żony i dla partnera, który tam zmarł, i mojej koleżanki, i wybiegałem sobie dziewczynę w Lipnie.
1: Niech pan opowie o swoich osiągnięciach, bo słyszałem właśnie też, że był pan za granicą, prawda?
2: Tak, no byłem w Chicago, byłem na biegu takim rekreacyjnym biegu, nie? Ale to byłem biegnąłem w koszulce mojej gminy Waganiec, także zaliczyłem największy wieżowiec w Chicago, 360 metrów.
1: Jakby pan zachęcił te osoby, które nie są zdecydowane, żeby biegać, albo nie uprawiają w ogóle sportu, no bo sport przynosi same korzyści, prawda?
2: Tak, każdemu młodemu życzę, żeby z dziadka brali przykład. No, tu mnie miejscowi mnie znają i nic dodać, nic ująć. No. Na pewno dzisiaj do mety jakoś tam dotrę. No. Jestem z siebie bardzo dumny. I Jadziunia, trzymaj się, kochana, tam. Ja dla ciebie biegnę, bo dzisiaj to biegnę dla osoby chorej, która jest chora i dla niej właśnie biegnę.
3: Po przekroczeniu mety nie brakowało uśmiechów i pozytywnych emocji. Uczestnicy zwracali uwagę na malowniczą trasę i dobrą organizację wydarzenia, a wielu z nich było zadowolonych również ze swoich wyników.
4: Bieg jest świetny, tutaj można, że tak powiem, poćwiczyć formę, bo miało być płasko, okazało się, że jednak tak do końca płasko nie było. Kilka niespodzianek na trasie się znalazło, jakiś kopny piasek, także trochę tempo się wytraca, ale bardzo fajnie się biegło. Atmosfera, jak widać, tutaj dopisuje super, także organizacja też bardzo, na bardzo wysokim poziomie.
1: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
4: Dzisiaj tak, dzisiaj troszkę treningowo, tak, ale udało się tak około 40 minut pobiec. Jestem po ciężkich zawodach, po maratonie, więc nie liczyłem tutaj na jakieś życiówki, tym bardziej, że no, to by trzeba było jednak na asfalcie robić, a nie trochę tutaj szutrowej nawierzchni jednak spowalnia.
1: Ale czego pan zdecydował się w ogóle wziąć udział w dzisiejszym biegu?
4: Ja tutaj jestem członkiem właśnie drużyny kujawsko-pomorskie i to jest jeden z cyklów, który biegamy, także no, trzeba te 6 biegów zaliczyć, trzeba promować aktywny styl życia, bieganie i no, daje mi to przyjemność i satysfakcję, pozwala oczyścić też głowę.
1: No właśnie, dlaczego warto promować w ogóle sport i bieg?
4: No w dzisiejszych czasach wiadomo, gdzie wszędzie wszechobecny jest internet, dzieci siedzą przy komputerach, więc trzeba je zachęcać. Ja mam też 2 synów, którzy trenują lekkoatletykę, zachęcam ich do aktywnego spędzania wolnego czasu.
1: A ile pan już biega?
4: Już będzie 11 rok jak biegam, już ponad 10 lat, tak.
1: No właśnie, nie umieszkam zapytać, jak wrażenia, jak emocje towarzyszą po biegu już?
5: Znaczy, po biegu jest ok, jestem zadowolony, bo udało się fajnie pobiec na 34 minuty tam z kawałkiem. Jest to dla mnie rewelacyjny czas na ciężkie warunki, jakie by na trasie, bo i trochę wiatr, temperatura, no i bardzo dużo podbiegów i piach. Także no, warunki ciężkie i mimo wszystko udało się super pobiec.
1: A jak wygląda twoje doświadczenie w biegu? Ile biegasz?
5: Ogólnie doświadczenia może o tyle nie mam dużego, bo biegam niecałe 4 lata. Wcześniej grałem w piłkę, ale no, mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.
1: A przejdźmy teraz do samej trasy. Jak wygląda trasa? Czy była trudna, łatwa?
5: No właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem o warunkach, trasa była naprawdę wymagająca, bo było bardzo dużo podbiegów. Jeden podbieg miał prawie kilometr, pomiędzy 5 a 6 kilometrem. No i przy Wiśle bardzo dużo piachu i to też bardzo przeszkadzało, nie? Hamowało strasznie.
1: Dlaczego warto promować w ogóle sport i bieganie?
5: Jeżeli chodzi o moje zdanie w tym kierunku, to ja jak najbardziej namawiałbym rodziców, żeby swoje dzieci od najmłodszych lat uczyć

0: czego sportu, a nie tylko telefon, komputer, bo naprawdę sport jest fajny i sam mogę przyznać, że tak, tu jestem z ekipą, że naprawdę dzięki temu poznaję się super wspaniałych ludzi i to robimy dla siebie, dla zdrowia, że sport bardzo dużo nam daje.
1: Czy jako właśnie ekipa macie jakieś swoje takie osiągnięcia, które są ważne dla was?
0: Jeżeli chodzi o ekipę, no to jesteśmy świeżym teamem, bo mamy tam no, około roku, ale udało już się chyba 2 czy 3 razy stanąć jako team na podium. No i naprawdę nasza ekipa jest mocna, mamy mocne dziewczyny, mamy mocnych chłopaków i wszyscy się naprawdę w tym wyróżniają.
2: Pogoda super, trasa wymagająca, tutaj miejsce, pierwszy raz biegnę, bardzo mi się podoba, polecam.
1: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
2: Bardzo zadowolony, jak na tą trasę, super.
1: No właśnie, przejdźmy do samej trasy. Czy była łatwa, trudna, czy jakieś przeszkody?
2: Była wymagająca, ponieważ było dużo podbiegów.
1: Dlaczego warto w ogóle promować sport i bieg?
2: Dla zdrowia przede wszystkim, dla towarzystwa, dla fajnego spędzenia czasu w weekend.
1: Czy macie jakieś takie konkretne, jakieś takie zwycięstwa, jakieś takie ważne chwile, które zapamiętaliście i są bardzo ważne?
2: Każdy bieg staramy się traktować dla nas tutaj jako zdrową rywalizację w drużynie. Wspólne zdjęcia, wspólne wyjazdy, drużynowo też podium zdobywamy tutaj w całym Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego, także same pozytywy.
3: Bieg nadwiślański po raz kolejny pokazał, że sport potrafi łączyć mieszkańców, integrować całe rodziny i promować aktywny styl życia w wyjątkowej atmosferze. Trwa budowa serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię O-Arm. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki.
4: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupów z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia, natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja wymienię, podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówiło, dla Wrocławka to jest ogromna nowość. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM, a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii, w tym system EUS wraz z echoendoskopami. I każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki, kwalifikacji, leczenia i monitorowania pacjentów onkologicznych. To jest niezwykle ważne.
3: Zgodnie z planem szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO 2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej 2 obszarach: chirurgia, chemioterapia lub radioterapia oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki SOLO 1.
4: Przypomnę, że robot chirurgiczny Da Vinci, on w sposób zasadniczy zwiększa wolumen oraz zakres zabiegów z obszaru urologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej oraz ginekologii onkologicznej. W urologii zwiększa liczbę małoinwazyjnych procedur u chorych z nowotworami układu moczowo-płciowego, w tym operacji w obrębie prostaty, nerek i pęcherza moczowego. Realizowane jest to z większą precyzją operacyjną i potencjalnie szybszym powrotem pacjenta do sprawności. Należy podkreślić, że robot Da Vinci nie jest jedynie zakupem aparaturowym, ani elementem prestiżowym. Jest narzędziem, które realnie zmienia profil działalności zabiegowej szpitala i przesuwa go w kierunku wysokospecjalistycznego leczenia onkologicznego.
3: Przejdźmy do najnowszego nabytku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ramię O-Arm to zaawansowany system obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki niemu chirurg widzi kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji.
4: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym O-Arm zwiększa natomiast możliwość leczenia neurochirurgicznego i zabiegów z poogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji, precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnej kontroli położenia implantów. System ten wzmacnia profil onkologiczny szpitala, ponieważ umożliwia bezpieczniejsze prowadzenie trudnych procedur u chorych obciążonych chorobą nowotworową, ogranicza ryzyko powikłań. No i trzeci element tego naszego fundamentalnego zakupu, a więc sprzęt do endoskopii ultrasonografii,

0: tym system EUS i echoendoskopy zwiększa z kolei potencjał szpitala w zakresie diagnostyki onkologicznej, kwalifikacji do leczenia oraz oceny zaawansowania choroby. Ma kluczowe znaczenie w diagnostyce guzów trzustki, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, zmian podśluzówkowych oraz pobieraniu materiału do badań histopatologicznych. Dzięki temu możliwe jest szybsze potwierdzenie rozpoznania, skrócenie ścieżki pacjenta onkologicznego, ograniczenie konieczności kierowania chorych do odległych ośrodków, lepsze przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego, systemowego lub skojarzonego.
1: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować w kolejnych materiałach. We Wrocławku nie brakowało emocji, wzruszeń i sportowej dumy. Na jednej sali spotkali się ci, którzy przez ostatni rok walczyli o najwyższe wyniki, rekordy i medale. Sportowcy i trenerzy z całego regionu zostali doceniani za swoje osiągnięcia w 2025 roku, odbierając stypendia i nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. To wyjątkowy moment, w którym codzienny trud zamienia się w zasłużone uznanie.
2: Dzisiaj mamy takie wyjątkowe wydarzenie, bo oprócz stypendiów jeszcze muszę wspomnieć, że wręczamy również nagrody. Zwykle robiliśmy to w dwóch galach, ale dzisiaj zaprosiliśmy tych najlepszych z najlepszych właśnie na wspólną galę i wręczamy i stypendia, i nagrody dla najlepszych zawodników za osiągnięcia za 2025 rok. Samorząd województwa skupia się na tym, żeby sportowcy mieli dobre warunki do ćwiczeń, do osiągania sukcesów. Oprócz tego, że dzisiaj wręczymy stypendia i nagrody, które są takim pewnego rodzaju formą podziękowania za ich osiągnięcia, no to dbamy o całą infrastrukturę sportową. Dbamy o to, żeby nasi sportowcy z Pomorza i Kujaw mieli godne warunki do ćwiczeń. Dbamy o to, żeby zachęcać młode pokolenia różnego rodzaju programami, chociażby program Uwierz w Sport, czy organizacja imprez, chociażby halowe Mistrzostwa Świata, żeby zarażać tym sportem, żeby pokazywać, jak ten sport jest ważny. I dzisiaj patrząc na to, ile wręczamy stypendiów, że ta liczba z roku na rok jest coraz wyższa, bo o 20% musieliśmy zwiększyć budżet przeznaczony, zaplanowany na stypendia sportowe, możemy powiedzieć, że chyba ten nasz plan jest osiągnięty.
1: Nagrodzenie nie ukrywają, że miniony rok był dla nich czasem intensywnej pracy.
3: W sumie mamy takie też przygotowania, już początek sezonu się zaczął, ale w zeszłym roku uważam, że bardzo dobry był ten sezon.
4: Dlaczego?
3: Bardzo dużo osiągnęłam. Wraz z koleżanką z klubu oczywiście zdobyłyśmy koszulki mistrzyni Polski w sprincie drużynowym na torze kolarskim w Kaliszu, na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży i w wyścigu drużynowym na dochodzenie.
4: Mhm. Powiedz mi, czym jest dla Ciebie to stypendium i na co je przeznaczysz?
3: Przeznaczę te stypendium na licznik na przykład, na takie rzeczy związane ze sportem, który uprawiam.
5: Również z koleżanką zdobyliśmy mistrzostwo. No był na pewno ciężki, ale opłacało się.
4: A jak przygotowania do sezonu?
5: Na razie trenujemy dosyć mocno. Już było parę zawodów, które ukończyliśmy i no myślę, że będzie dobrze.
6: Miniony rok, sezon przygotowawczy minął bardzo ciężko. Bardzo ciężko pracowaliśmy, żeby w tym sezonie pokazać, na co nas stać.
4: A jak ten zeszły rok? Bo dzisiaj są uhonorowane osiągnięcia zeszłego roku, więc jakie te osiągnięcia u Ciebie były?
6: Mistrzostwo Polski U20, tutaj nawet w Wrocławku były. No i 8 miejsce na Mistrzostwach Europy U20.
4: A powiedz mi, czym dla Ciebie jest to wyróżnienie i na co je przeznaczasz?
6: No przeznaczę na dalsze trenowanie, na sprzęt sportowy.
7: No ja jestem bardzo zadowolony. Aneta zdobyła Mistrzostwo Polski, startowała w barwach narodowych, zajęła 8 miejsce na Mistrzostwach Europy U20, co zaowocowało tym, że jest członkiem kadry narodowej i w tym roku już wystartowała w marcu w Pucharze Europy z seniorami, pierwsze takie przecierki seniorowskie, bardzo dobrze wypadła. A w zeszłym roku oprócz Anety jeszcze kilka medali po drodze się trafiło z innymi zawodnikami, więc ogólnie 25 bardzo dobry, a 26 myślę, że będzie jeszcze lepszy. Zawsze taka nagroda nobilituje do tego, żeby jakby pokazuje, co zrobiliśmy, że jesteśmy doceniani jednak, że nas widać gdzieś w pracy naszą trenerską, zawodników, bo zawodników widać na podium, a trenerzy zawsze stoją gdzieś tam z boku i dwa razy tyle się denerwują.

0: Zachowujący zawodnicy. Jak moja zawodniczka ma 6 rzutów do oddania, to ja rzucam z nią razem. Jestem 6 razy jestem w kole i 6 razy przeżywam to samo co ona. A jak mam 10 zawodników, to rzucam 60 razy, jak jestem na zawodach. I to jest. Właśnie czuję się tak no, bardzo fajnie doceniony, że ktoś to jeszcze widzi.
1: Udało się zdobyć Mistrzostwo Polski i być 8 na EOF-ach. Więc to też jest takie dość spore osiągnięcie i bardzo się cieszę z tego wszystkiego.
2: A jak nastawienie teraz przed kolejnym sezonem?
1: No, chcę, no też chcę jakby jak najwięcej osiągnąć i po prostu jak najlepsze te wyniki mieć w tym sezonie.
3: Na wyróżnienie przede wszystkim zasługuje, tak mi się wydaje, złoty medal Mistrza Świata seniorów Mirka Zięterskiego. Udział wielu zawodników, złoty medal Mistrzostw Świata Juniorów, Zuzanny Królikiewicz, to takie nasze powiedzmy sztandarowe osiągnięcia. Natomiast zdecydowanie duża grupa zawodników brała udział w Mistrzostwach Świata, wszystkich kategorii. I no, należy się cieszyć, że zmierzamy w dobrym kierunku, że wszystko jest tak jak powinno być. Pracujemy, zaczynamy od podstaw. Ale dysponujemy też potencjałem, który pozwala nam wychować takich zawodników właśnie jak Mirek Ziętarski czy Zuzanna Królikiewicz.
2: A te stypendia, te nagrody dzisiejsze to taka dodatkowa motywacja, żeby zmierzać w tym dobrym kierunku?
3: No, na pewno motywacja, zdecydowanie. Myślę, że tutaj wsparcie marszałka jest bardzo istotne, zawodnicy na to liczą. Myślę, że już ci młodsi to cieszą się z tego, co mają, z tego, co robią, natomiast starsi na pewno im to ułatwia decyzję, czy dalej kontynuować karierę, czy już niektórzy muszą podejmować decyzję, kończą naukę i muszą podjąć decyzję, co dalej, a na pewno stypendia, nagrody marszałka pomagają w tym, żeby podjąć decyzję i utrzymać się w sporcie dalej. I myślę, że zdecydowanie osiągać wyniki sportowe na najwyższym poziomie też.
4: Dla jednych to kolejny krok w sportowej karierze. Dla innych motywacja, by sięgnąć jeszcze wyżej. Jedno jest pewne. Dzisiejsze wyróżnienia są nie tylko nagrodą za przeszłość, ale też inwestycją w przyszłość kujawsko-pomorskiego sportu. Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kowalu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, podczas której modlono się w intencji strażaków oraz ich rodzin, dziękując za ich służbę, poświęcenie i codzienną gotowość do niesienia pomocy. Następnie uczestnicy wydarzenia przenieśli się pod pomnik Kazimierza Wielkiego, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości, połączona z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień dla druhów.
5: Strażacy to sól kowalskiej ziemi. To od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce. I to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową tożsamość. Patrząc tutaj na drucha prezesa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany po raz pierwszy hejnał Kowala. To tutaj wreszcie każdego dnia rozbrzmiewa hejnał Kowala skomponowany przez znamienitego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny.
4: W trakcie przemówień wielokrotnie podkreślano, jak ważną rolę strażacy odgrywają w lokalnej społeczności. Wyrazy uznania również skierowano do ich rodzin, którzy każdego dnia wspierają ich w wymagającej i odpowiedzialnej służbie.
6: Chciałabym zwrócić się również za waszym pośrednictwem do waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci do swojego domu. A przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania waszym rodzinom za to, że ta odwaga i ta odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest z was, powoduje, że służycie, a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie waszych rodzin.
4: Starosta Włocławski podziękował strażakom za ich profesjonalizm oraz nieustanną gotowość do działania.
7: Jeszcze większa duma towarzyszy mi.

na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę wasze zaangażowanie, waszą pracę, realizację waszej ciężkiej misji, za to, że bezinteresownie, nie patrząc

0: nie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że uczestniczycie w życiu kulturalnym naszych mieszkańców i robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie.
1: Podczas uroczystości nie zabrakło także refleksji nad tym, że służba strażaka to coś więcej niż zawód.
2: Bycie strażakiem to nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność.
1: Powiatowy Dzień Strażaka w Kowalu był momentem wyrażenia szacunku do tych, którzy każdego dnia z pełnym poświęceniem stoją na straży ludzkiego życia i bezpieczeństwa.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
2: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
3: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
4: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
10: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
11: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Przez 2 dni to właśnie studenci przejęli symboliczne rządy we Wrocławku. Wszystko za sprawą Akademikaliów 2026, które ponownie przyciągnęły młodych ludzi na teren Państwowej Akademii Nauk Stosowanych oraz wrocławskie bulwary. Oficjalnym początkiem wydarzenia było przekazanie studentom kluczy do miasta przez władze samorządowe. Władze Wrocławka podkreślają, że cieszą się z aktywności młodych ludzi, którzy rozwijają swoje pasje, studiują właśnie we Wrocławku i angażują się w organizację takich wydarzeń.
1: My jako samorząd Wrocławka bardzo się cieszymy, bo myślę, że ten moment będzie też takim symbolicznym przekazaniem sztafety pokoleń, bo to nie tylko bardzo fajna impreza dwudniowa, ale też chcielibyśmy, żeby za jakiś czas młodzi przejęli stery w naszym mieście, bo to jest, wiemy doskonale, że środowisko akademickie, młodzi ludzie, studenci są takim motorem napędowym rozwoju miasta. To czas studentów. Ten czas zawsze jest, ale to szczególnie ważne święto. Akademikalia 2026. Kolejna edycja świetnej dwudniowej imprezy, która pokazuje, że we Wrocławku jest również fantastyczna ekipa studencka, dobre też środowisko akademickie, ale też to, co jest ważne, kolejne wydarzenie też kulturalne, które integruje całą społeczność lokalną, bo myślę, że studenci nie zamykają się w czterech ścianach w swoich budynkach dydaktycznych, ale wychodzą na zewnątrz, żeby pokazać, że są, że integrują się z mieszkańcami.
0: Pierwszy dzień Akademikaliów upłynął pod znakiem integracji i sportowej rywalizacji. Na studentów czekały między innymi turnieje sportowe, planszówki, grill, karaoke oraz kino plenerowe. Nie zabrakło także wspólnej zabawy i studenckiej atmosfery. Drugiego dnia wydarzenie przeniosło się na wrocławskie bulwary, gdzie rozpoczęły się koncerty i kolejne atrakcje przygotowane specjalnie dla mieszkańców oraz studentów.
2: Przede wszystkim samorząd studencki z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, jak to rok organizuje właśnie Akademikalia. No i oczywiście w przyszłych edycjach też jesteśmy, że tak powiem, na pewno zdeterminowani, żeby je również dla Was, dla mieszkańców, dla wszystkich zorganizować. Dzisiejszy program. W tym momencie występuje Kamila Pańka, lokalna, że tak powiem, artystka. Potem występuje zespół Morales, następnie Bero oraz Gwiazdą Wieczoru jest Sarius.
3: Wspieram samorząd, bo w marcu obroniłem inżyniera i skończyłem studia, więc też mi się mój mandat w samorządzie skończył, ale wspieram samorząd. Fajna inicjatywa, rok temu była bomba, był szok, a teraz będzie, mam nadzieję, że jeszcze lepiej. A jak nie, to na pewno nie mniej, lepiej jak rok temu. Musimy integrować młode osoby, musimy integrować. Jak najbardziej takie rzeczy nas powinny. Po prostu my jako akademia, jako studenci też wychodzimy na zewnątrz, tak? Chcemy się integrować ze wszystkimi, którzy są chętni, czy to młodzi, czy to starsi, czy średni, tak? Nieważne, wychodzimy na zewnątrz, chcemy się integrować. Wczoraj mieliśmy fajne juwenalia na uczelni, tak? Integrowaliśmy się z miastem, mieliśmy konkursy, flanki, kino plenerowe, grill, turniej koszykówki, to był bardzo popularny. No super takie inicjatywy są, nie? Jak najwięcej integracji.
0: Akademikalia po raz kolejny pokazały, że studenckie życie we Wrocławku ma się dobrze. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma nie tylko integrować środowisko akademickie, ale też pokazywać, że miasto potrafi tworzyć przestrzeń dla młodych ludzi, ich pasji i wspólnej zabawy.

0: Ubiegłą sobotę Lubraniec i Brześć Kujawski ponownie połączyła biegowa pasja. 12. Memoriał imienia Czesława Wasilewskiego przyciągnął setki uczestników i kibiców, a trasa wypełniła się dopingiem, energią i walką o jak najlepszy wynik. Największe emocje tradycyjnie towarzyszyły głównemu biegowi na 10 km.
1: Organizacja, myślę, że z tego, co przekazali nam,

0: startujący jest jak zawsze dopięta na ostatni guzik i z tego się bardzo cieszymy, że z roku na rok tak naprawdę mamy ponad 200 startujących, co bardzo cieszy, bo są osoby nie tylko z naszej gminy, ale i z Torunia, grupa ponad 20-osobowa, z Bydgoszczy, zawodnicy, nasi również miejscowi. No i poza tym bardzo cieszą nas dobre wyniki, bo wiemy, no 10 kilometrów, pierwsze osoby były po nieco ponad 30 minutach, co świadczy o naprawdę wysokim poziomie, z czego się cieszymy. I z roku na rok widać naprawdę duże zainteresowanie, nawet bez specjalnej promocji. Zawodnicy sami się dopytują o kolejne edycje tak naprawdę, więc myślę, że bardzo pozytywnie. My również jako gmina promujemy sport wśród młodzieży i najmniejszych, więc po biegu głównym również będą biegały dzieci. Dzieci niektóre będą biegały z rodzicami, bo są jeszcze na tyle małe, natomiast też te, które chodzą do podstawówki, również będą startowały, więc myślę, że staramy się jak najlepiej zawsze wykorzystać na promocję właśnie bieg w Brześciu Kujawskim.
1: No, jeżeli chodzi o sport, ale też bieganie, ale ogólnie sport, no bardzo ważne jest to, że ludzie się integrują, są wspaniałe emocje, ale też widzę, że są przewidywane właśnie nagrody, uczestnicy dostają nagrody.
0: Tak, no staramy się, żeby te nagrody rzeczowe były, myślę, że z całkiem wysokiej półki, bo nie tylko same te trofea tego biegacza, który jest złoty, srebrny i brązowy, ale to także nagrody finansowe po kilkaset złotych nawet za te czołowe miejsca, więc myślę, że to jest dodatkowa tylko zachęta, ale niektórzy tutaj myślę, że nie patrzą w pierwszej kolejności o to, co dostaną. Natomiast to, żeby po prostu się poruszać, uprawiać ten sport, każdy z zawodników bez względu na zajęte miejsce również dostaje, myślę, że wyjątkowy medal, ponieważ te medale co roku są inne, co roku charakterystyczne dla każdej edycji, więc tak jak powiedziałem, bardzo się cieszymy, że tyle osób startuje.
2: Jak zaznaczył burmistrz Lubrańca, takie wydarzenia są hołdem dla tych, którzy przecierali sportowe szlaki i inspirowali kolejne pokolenia.
3: Sport przynosi same korzyści, my to widzimy, ale chodzi nam nie tylko o korzyści sportowe odnośnie ciała, zdrowia, ale oddania również szacunku tym, którzy w tej dziedzinie, a więc sportu, w Igrzyskach Olimpijskich przecierali szlaki, co prawda Czesławowi Wasilewskiemu nie dane było startować na Igrzyskach, ale cóż, wybuchła wojna w 1940, ale biegał razem z Januszem Kusocińskim, wspaniałym sportowcem, złotym medalistą Igrzysk w Los Angeles w 1932 roku, który został rozstrzelany w Palmirach. Przecież miał kontakt też z pierwszą złotą naszą medalistką olimpijską, Haliną Konopacką, która w 1939 roku wywiozła skarb Polski za granicę ze Stanisławą Walasiewiczówną, która urodziła się w naszym województwie pod Lipnem i chociaż mieszkała w Stanach, zawsze reprezentowała Polskę. A więc dzisiejszym biegiem oddajemy hołd tym wszystkim, którzy przecierali ścieżki, którzy są ważni w historii polskiej.
2: Uczestnicy chętnie dzielili się wrażeniami z trasy i opowiadali, co daje im bieganie.
1: Pierwsze miejsce, prawda? Jakie emocje ci towarzyszą?
4: Początek biegu to było, może być takie towarzystwo, biegło znajome i towarzysko po 3.30, 3.25, a później już finalnie pobiegłem po 3.12, drugą piątkę i udało się dzisiaj zwyciężyć.
1: A jak sama trasa przebiegła? Była trudna, łatwa?
4: Trasa jest teraz łatwiejsza, ponieważ widzę, że wyremontowano drogi. Jest bardzo szybka. Pomijając ten ostatni podbieg, ale dla wytrenowanych biegaczy to nie stanowi problemu.
1: A porozmawiamy też o tobie. Ile biegasz, jak to wygląda, jak trenujesz?
4: Ostatnio podjąłem pracę z Józefem Wojciechowskim z GKS Fabianek. Trenujemy około 400 km miesięcznie, w tym dwie jednostki takie specjalistyczne, trochę siłowni i do przodu.
1: Właśnie, a jak byś przekonał ludzi, którzy no nie biegają, nie uprawiają sportu, a to jest bardzo ważna rzecz w życiu, tak?
4: Warto na początku, jeżeli ma się nadwagę, zacząć od chodu, być może z kijkami właśnie, wyrobić sobie jakąś tam początkową wytrzymałość, a następnie

0: Nie spróbować przejść od marszu do biegu. Nie od razu bieg, bo stawy mamy jedne i naprawdę łatwo je wyeksploatować przy dużej wadze.
1: A jakie korzyści przynoszą Ci bieganie?
0: Bieganie to przede wszystkim zabawa, hobby. Poza tym, że pracujemy, mamy swoje rodziny, dzieci, to bieganie sprawia nam dużo frajdy, dużo radości rodzinie. Biegam również z moim bratem bliźniakiem. No i to jest właśnie zachowanie zdrowia, tak? Zbliżam się do 40, a mówią, że nie wyglądam, więc chyba jest okej.
1: Okay. Zajęłeś drugie miejsce. Jakie towarzyszą Ci emocje?
2: W sumie jestem zadowolony z wyniku, z całego biegu, ponieważ no, pierwszą część pobiegłem wolniej, drugą szybciej. Rywali byli mocni. Lokalnie tutaj się znamy, bo rywalizujemy w całym cyklu. No także podsumowując, jestem zadowolony i z wyniku, z miejsca jak najbardziej pozytywnie.
1: A jak oceniasz samą trasę? Czy była łatwa, trudna?
2: Trasa? Ostatni raz biegłem tutaj chyba na tej trasie, bo była zmiana trasy z 6-5 lat temu i myślałem, prawdę mówiąc, że będzie bardziej płaska, a miałem wrażenie, że od drugiego do tego 5 kilometra cały czas lekko było pod górkę, no ale też nie było tragedii, bo wiele gorsze trasy, że tak powiem, biegałem, nie? Ale ogólnie no nie było źle, naprawdę nie było źle, ale troszkę mnie zaskoczyły, mówię, te delikatne cały czas, że jednak było pod górkę i tyle.
1: A jak wygląda Twoje życie? Ile już trenujesz? Ile biegasz?
2: Biegam od, myślę, około 15 lat, ale tak, że tak powiem, z zegarkiem, z głową, z trenerem. 8 lat. Pozdrawiam przy okazji mojego trenera Patryka. I na co dzień pracuję w Państwowej Straży Pożarnej. Mam dwójkę dzieci. Żonkę, która jest cierpliwa na to wszystko, co wyrabiam. Powiedzmy, że w wolnym czasie. Także... tak to wygląda.
1: A jakie korzyści przynosi Ci bieganie, uprawnienie sportu?
2: Człowiek może się odstresować, może po prostu odlecieć w inny świat, jak dla mnie. No po prostu jest to, może brzydko bym to powiedział, że mój nauk, ale no naprawdę wiele to mi pomaga. W sensie, żeby się uspokoić, wyciszyć od codzienności, od codziennego tam pośpiechu. Wiadomo, różnych kryzysów, upadków w życiu codziennym. No polecam każdemu.
1: Jakie korzyści przynosi Wam bieganie?
3: Bardzo relaksuje.
4: Miła atmosfera.
3: Psychicznie oczywiście, mentalnie. Ale fajnie jest. Atmosfera u nas w drużynie jest super. Motywujemy się nawzajem do biegania i do aktywności.
1: A jeżeli chodzi o takie życie poza tym konkursem, ile biegacie, jak to wygląda, czy biegacie na co dzień, jak trenujecie?
4: Trenujemy 2 albo 3 razy w tygodniu. Najczęściej to grupą całą. Jest bardzo fajnie, miło, sympatycznie, także zapraszamy naprawdę do rozbieganych Lubraniec.
3: Tak, potwierdzam co mówiła Gosia, 2-3 razy w tygodniu, no tak do 10 km na jeden trening.
1: A proszę powiedzieć, czy trasa, którą dzisiaj biegałyście, czy była trudna, łatwa?
3: No, było sporo górek. Ta ostatnia była wyczerpująca, ale ogólnie przyjemnie, no, wśród przyrody, no, także...
4: Potwierdzam. Bardzo fajnie, ale ta ostatnia górka była ciężka.
3: Dużo osób szło pod górkę, no bo już nie miało siły. Ale ogólnie trasa malownicza, więc zapraszamy na następny rok.
5: Organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję, która ponownie zgromadzi miłośników biegania z całego regionu. Kamienica przy ulicy Maślanej odzyskuje dawny blask i staje się kolejnym symbolem zmian zachodzących w sercu Wrocławka. Po miesiącach prac rewitalizacyjnych budynek już wkrótce wypełni się nowymi mieszkańcami. Miasto przygotowało 22 mieszkania na tani wynajem.
6: Jesteśmy na kamienicy, a właściwie zespole 3 kamienic pod adresem Maślana 4x6. Kamienic, które są zabytkami wpisanymi do rejestru, natomiast ich stan techniczny, zanim zabraliśmy się za tę przebudowę, no właściwie wskazywał na to, że za chwilę pozbylibyśmy się niestety tych zabudowań, bo jedna na przykład z oficyn, o czym już mówiłem wcześniej, groziła katastrofą budowlaną. W tym zespole 3 kamienic po przebudowie mamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka 22 mieszkania, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami w parterze, w oficynie. Całość oczywiście jest przygotowywana, bo tutaj prace generalne wykonawca firma MS Wood zakończy z końcem czerwca, więc jeszcze widać, że jeszcze trochę tych prac jest, natomiast już kształt, jak to będzie finalnie wyglądać, no też jest zarysowany. Widzicie Państwo, że dbałość o każdy szczegół i o to, żeby nie utracić tego związku z historią tego miejsca.

0: Też przy dużym wkładzie i pracy pani konserwator zabytków i jej zaangażowaniu jest tutaj to wszystko wykonane, więc to, o czym już mówiłem, chociażby kolor stolarki drzwiowej, okiennej, nie jest przypadkowy, bo to też pod nadzorem pani konserwator zostały wykonane badania. Tak naprawdę ze starych okien zdejmowana była po kolei każda warstwa i ten kolor, który teraz jest, to jest kolor pierwotny. Taki był w momencie oddawania tej kamienicy do użytku i stąd też pani konserwator chciała, żebyśmy do tego pierwotnego koloru nawiązali. Tak jak powiedziałem, mieszkania na wynajem, na tani wynajem, więc tak jak w systemie takim jak na cellozowej, będą one oddawane gotowe do zamieszkania, więc wyposażone i w biały montaż w łazience i w kuchenkę w kuchni. No i jak widzicie, są podłogi, są też drzwi, będzie też takie oświetlenie, no, będzie oświetlenie, tak żeby normalnie można było korzystać z tych pomieszczeń. Nabór trwa, więc chętnych mieszkańców zapraszam. Myślę, że no, i miejscówka w sensie lokalizacji i widoki, które są tutaj, no, są naprawdę dużym magnesem, a też fakt, że krok po kroku chcemy, żeby obszar rewitalizowany był najbardziej modnym adresem w naszym mieście.
1: Pierwsi lokatorzy odbiorą klucze jeszcze wakacje.
0: Sporo mieszkańców do mnie pisze, że zainteresowanie też jest znaczne, więc no mam nadzieję, że w wakacje już będziemy przekazywać klucze mieszkańcom i udostępniać te mieszkania. A tak jak powiedziałem, to jest też element nie tylko ratowania zabytków, których nie mamy nadmiaru przecież w naszym mieście, ale też bardzo ważny element rewitalizacji społecznej, bo tutaj ci nowi mieszkańcy będą tworzyć nową społeczność tej dzielnicy, więc to też jest bardzo ważne.
1: Odnowiona kamienica to nie tylko nowe mieszkania, ale także przestrzeń, która ma tętnić życiem. Na parterze budynku powstają lokale użytkowe, które w przyszłości mogą stać się miejscem dla kawiarni czy punktów usługowych.
0: Tutaj w tej kamienicy był jeden lokal użytkowy, będą trzy lokale użytkowe. Zresztą no, takie jest też marzenie i tych osób, które pracowały, mieszkańców przecież, którzy pracowali nad gminnym programem rewitalizacji, ale też moim, żeby stary rynek, tak jak w większości miast na starym rynku, żeby lokale użytkowe, kawiarenki mogły istnieć, funkcjonować i żeby mieszkańcy mieli gdzie się spotkać.
1: Zainteresowani wynajmem mieszkań mogą składać wnioski do 29 maja. Z kolei nabór na lokale użytkowe rozpocznie się jesienią. Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
2: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie, która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat. Nowy obiekt jest symbolem rozwoju, stabilności i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości samorządu.
1: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa. Część podziemna została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną.
3: Cieszę się, że ta piękna inwestycja została zrealizowana. Powiem uczciwie, że jeszcze 15 miesięcy temu mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś Powiatowy Zarząd Dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych. Dzięki uruchomieniu programu obrony cywilnej i ochrony ludności pojawił się pomysł realizacji tego zadania w formule dual use, choć ja wolę polskie określenie podwójnego zastosowania. Jak to często bywa w naszym przypadku, szalony proces.

0: inwestycyjny, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji tej inwestycji. W tym miejscu chciałbym serdecznie przyłączyć się do podziękowań pana dyrektora, które przekazał wszystkim uczestnikom budowy. Nie jest tajemnicą, że ta realizacja wymagała wzajemnego zrozumienia, elastyczności, spojrzenia w kierunku osiągnięcia celu i choć wielu w to nie wierzyło w tak krótkim czasie, to zadanie udało nam się zrealizować. Inwestycja warta ponad 5 800 000 zł, wliczając w to wyposażenie, które zakupiliśmy w roku obecnym, wsparta środkami rządowymi w kwocie ponad 4 800 000 zł. W tym miejscu bardzo serdeczne ukłony i podziękowania dla pana wojewody.
1: Muszę państwu powiedzieć, że jestem pod olbrzymim wrażeniem, bo nie dane mi było wcześniej widzieć, jak obiekt powstawał, ale dojeżdżając tutaj spojrzałem, to we mnie serce samorządowca, który kiedyś był starostą i również zarządzał powiatem i zarządem dróg, spojrzałem z niedowierzaniem, że taki obiekt może powstać dla drogowców, dla ludzi, którzy obsługują nerw powiatu i naszego regionu, bo drogi są bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa każdego z nas jako użytkowników drogi, ale również ten obiekt pomyślany hybrydowo jako obiekt, który ma służyć bieżącemu funkcjonowaniu, zarządzaniu dróg powiatowych, jak również ma służyć w momencie kryzysu, realnego kryzysu, który w dzisiejszych czasach nie jest tylko wyimaginowanym, jakimś wyimaginowaną przyszłością, ale niestety bardzo realnie patrzy na nas gdzieś tam z oddali jako zagrożenie. Powinniśmy być bardzo dobrze, profesjonalnie przygotowani do może nie zwalczania, ale do łagodzenia skutków takiego ewentualnego uderzenia. I ten obiekt jest tak przygotowany.
2: Po wielu latach wiemy doskonale, jak wyglądała poprzednia siedziba. Zarząd Dróg Powiatowych doczekał się w tej siedzibie z takiego prawdziwego zdarzenia. Tym bardziej cieszy, że jest wybudowana w tak zwanym podwójnym zastosowaniu, czyli z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa, ochrony ludności i obrony cywilnej. Ale to nie jest przecież tylko nowoczesny budynek, to jest inwestycja w lepszą organizację pracy, w sprawniejsze realizowanie zadań, tych, które są niewątpliwie ważne dla powiatu. Bo przecież wiemy doskonale, że budowa dróg na każdym szczeblu samorządu to jest fundament, jedno z podstawowych zadań, które stoi przed władzą samorządową.
3: Kiedy pan starosta powiedział, że były osoby, które nie wierzyły, że uda się zrealizować tę inwestycję, myślę, że to były osoby, które pana starosty nie znają, nie znają jego sposobu pracy, nie znają ambicji i nie znają tego, w jaki sposób podchodzi do swojej roli, do roli samorządowca, do roli osoby, która jest odpowiedzialna za mieszkańców powiatu włocławskiego. Każda inwestycja, która jest realizowana z myślą o mieszkańcach, o ich marzeniach, o ich oczekiwaniach, więc aż trudno uwierzyć, że padły takie słowa, że ktoś mógłby nie wierzyć, że staroście coś może się nie udać. Ja absolutnie uważam, że każda inwestycja, każdy plan i każdy pomysł, który jest związany z mieszkańcami, związany jest z ich życiem, z ich dobrem, będzie zrealizowany. Tego panu staroście życzę i jestem przekonany, że każdy mieszkaniec powiatu włocławskiego docenia też to, jak bardzo powiat jest ambitny.
4: Bardzo dobre pomysły tego typu są, że gdy się buduje obiekty o użyteczności publicznej, to państwo dokłada do tego, żeby gromadzić właśnie takie miejsca, w których ludność może się skryć jako docelowe, jako przejściowe rozwiązanie tego niebezpieczeństwa. Szanowni państwo, dlatego chcę serdecznie podziękować w tym miejscu inicjatywie powiatu naszego wrocławskiego, kierowanego przez pana Romana Gołębiego.

0: Niebieskiego i jako radnych prowadzonych przez pana Dawida Dalmana. To takie przykłady powinniśmy upowszechniać.
1: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć Kujawski-Humlin. W Sądzie Okręgowym we Wrocławku odbyła się Noc Otwartych Sądów, zorganizowana w ramach ogólnopolskiej inicjatywy związanej z Dniem Wymiaru Sprawiedliwości. Mieszkańcy mogli zobaczyć, jak od środka funkcjonuje sąd i zajrzeć do miejsc, które na co dzień są niedostępne dla odwiedzających.
2: W tym roku zorganizowaliśmy wystawę historyczną, różne przedmioty, które sąd zgromadził w swoim archiwum i są to niektóre naprawdę rzeczy muzealne, jak na przykład dzienniki ustaw od 1918 roku. Wszyscy goście mogą zwiedzać gmach naszego sądu, bo to jednak jest nowy sąd. W zeszłym roku było bardzo duże zainteresowanie, nie wszyscy mogli się dostać tutaj do sądu, no bo musimy ze względów bezpieczeństwa ograniczyć ilość. Wydarzenie to ma przybliżyć społeczeństwu trochę sąd, że to nie tylko miejsce, gdzie odbywają się rozprawy takie jakieś karne czy cywilne, takie ważne rzeczy, ale też żeby pokazać, jak ten sąd wygląda w środku, na co dzień, jakimi dysponujemy pamiątkami związanymi, bo to też historia tego sądu. W zeszłym roku obchodziliśmy 50-lecie ponownego utworzenia Sądu Okręgowego, a tak w ogóle to w przyszłym roku to już będzie 110 lat, jak został utworzony Sąd Okręgowy we Wrocławku, bo powstał w 1917 roku.
1: W programie wydarzeń znalazło się wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla dorosłych, jak i młodszych uczestników. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz psa obronnego, podczas którego zaprezentowano, jak zwierzę reaguje na zagrożenia oraz w jaki sposób wygląda szkolenie psów wykorzystywanych przez służby.
3: Bardzo trudnym elementem jest nauczenie psa, żeby puszczał, tak? On zna to super. Z tym drugim jest problem. Judo, amo. Wszyscy na biegu! Super. Pies nie ma prawa puścić. Ja mogę, można robić z tym cokolwiek się chce. Ja go mogę podnieść, a on nie puści.
1: Odwiedzający mogli również zobaczyć symulację rozprawy sądowej. Chętni wcielali się w rolę obrońców, oskarżycieli czy świadków i mogli przekonać się, jak wygląda przebieg procesu na sali rozpraw.
4: Rozpoczynamy sprawę. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj rozpoznana będzie sprawa spółdzielstwa Katarzyny Zielińskiej przeciwko panu Janowi Kowalskiemu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
5: Wnoszę jak w pozwie, to znaczy zasądzenie od pozwanego Jana Kowalskiego na rzecz powódki Katarzyny Zielińskiej kwoty 150 tysięcy złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, naliczonymi od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu.
4: Dziękuję bardzo pani mecenas. Teraz zwracam się do pełnomocnika pozwanego. Pani mecenas, proszę o powstanie. Jakie jest stanowisko pani klienta?
6: W imieniu mojego klienta wnoszę o uchwalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie kosztów procesu na jego rzecz.
4: Dziękuję bardzo pani mecenas. Sąd nas wyda postanowienie dowodowe. Sąd postanowił dopuścić do zeznań świadków pana Romana Nowakowskiego, Julii Kwiatkowskiej oraz stron Katarzyny Zielińskiej i Jana Kowalskiego na okoliczność przebiegu zdarzenia, hospitalizacji, rekonwalescencji Katarzyny Zielińskiej oraz doznanych ze zdarzeniem kosztów, a także cierpienia powód. Poproszę o podejście do powiedzki pierwszego świadka, pana Romana Nowakowskiego. Proszę pana, poproszę, aby pan pisał zdarzenie.
7: W pewnym momencie, nie wiadomo skąd, dobiegł do nas jakiś obcy pies i rzucił się na Kasię. Próbowałem go odciągnąć, ale on był bardzo agresywny.
4: Proszę pana, czy pies miał jakiegoś właściciela?
7: Nigdzie nie było go widać. Pies biegał bez smyczy i bez karańca. Pies przewrócił Kasię i bardzo mocno ją gryzł. Dopiero po jakimś czasie udało mi się go odciągnąć. Wtedy dobiegł do nas właściciel, pan pozwany.
4: Pani mecenas, poproszę o pytania.
5: Czy pana koleżanka Katarzyna Zielińska odniosła jakieś obrażenia?
7: Tak, była bardzo mocno pogryziona.

0: Pies szarpał ją i gryzł po rękach i nogach. Wezwałem ratownika, które zabrało ją do szpitala. Wiem, że tam założono jej kilkanaście szwów w miejscu pogryzienia.
1: Tak, spacerowałam razem z bratem po parku. To było około rok temu, zaraz po Sylwestrze. Pamiętam, że brat wyciągnął mnie na spacer, bo wtedy było bardzo ciepło, niemal wiosennie. Była piękna pogoda, on miał swojego psa, Rexa. Na smyczy, ale bez kagańca. To jest raczej duży pies, owczarek niemiecki. W pewnym momencie Rex bardzo mocno pociągnął brata i urwał smycz. Faktycznie ona była już stara. Rex pobiegł w stronę basenu, brat go wołał, ale on nie słuchał.
2: Proszę bardzo, pani mecenas.
3: A czy Rex jest spokojnym psem?
1: Dla mnie jest on bardzo spokojny. Znam go od szczeniaka. Wiem jednak, że czasem warczy na obcych ludzi.
2: Pani mecenas?
4: Jak szybko znaleźliście psa?
1: Brat w końcu pobiegł za psem, a ja za nim. Gdy dobiegliśmy do pani powódki, to ona już leżała na ziemi, a przy niej był Rex. Brat szybko odciągnął psa, pani powódka płakała, a jej kolega zadzwonił po pogotowie. Brat próbował ją przeprosić za psa, ale ta nie chciała go słuchać.
2: Dziękuję pani, może pani usiąść. Poproszę o podejście do balinki i panią powódkę. Proszę pani, pouczam panią obowiązku mówienia prawdy, ponieważ w razie wątpliwości sąd może panią ponownie przesłuchać po odebraniu formy przyrzeczenia. Proszę opisać zdarzenie.
4: Było tak, jak opowiadał dzisiaj mój kolega Roman. Ja zresztą nie pamiętam szczegółów. Wiem tylko, że faktycznie na początku ja pogłaskałam tego psa, który do nas podbiegł. On nawet machał ogonem. Potem pies nagle się na mnie rzucił i zaczął gryźć po rękach i po nogach. W szpitalu założono mi łącznie 15 szwów. To potem bardzo bolało. Nie mogłam spać. Przez miesiąc codziennie brałam środki przeciwbólowe i chodziłam też do pracy.
2: Proszę?
4: Rany te zagoiły się?
3: Właśnie nie. Rany te goiły się bardzo długo, a po nich zostały mi blizny na rękach i na udach. Musiałam korzystać z chirurgii plastycznej i dwukrotnie wykonano mi zabieg w celu ich usunięcia. Te zabiegi kosztowały łącznie 50 tysięcy złotych, na które wzięłam pożyczkę w banku. Wcześniej przed zabiegami dowiadywałam się, ale one nie były refundowane przez NFZ. Niestety te blizny są nadal widoczne, chociaż mniej niż przed operacjami ich usunięcia. Przez to wstydzę się zakładać kostium kąpielowy, dlatego też nie chodzę już na basen ani nad jezioro. Moje całe życie po tym zdarzeniu to jest jakiś koszmar. Przestałam spotykać się ze znajomymi i od tej pory siedzę w domu.
2: Proszę bardzo, panie mecenas.
3: No dobrze, ale jak to możliwe, że te rany były tak mocne? Przecież to była zima, wszyscy byliście ciepło ubrani. W jaki sposób pies mojego klienta, mimo pani grubego ubrania, przegryzł się przez nie?
4: Tak jak już dzisiaj zadawała siostra pozwanego, tego dnia było wyjątkowo ciepło. Ja byłam ubrana w lekką, wiosenną kurtkę i cienkie dżinsy, które zostały podarte przez psa i nadawały się wyłącznie do wyrzucenia.
2: Dziękuję pani, może pani usiąść?
4: Ja?
2: Proszę nas o podejście do bawieczki pana pozwanego Jana Kowalskiego. Proszę pana, pouczam pana obowiązku do naprawdy, ponieważ w razie wątpliwości sąd może pana ponownie przesłuchać pod granią pana przyrzeczenia. Poproszę, aby pan opisał zdarzenie.
0: Było dokładnie tak, jak opisała to dzisiaj moja siostra Julia. Nie wiem, jak to się stało, jak to zawsze spokojny pies.
2: Proszę bardzo, pani mecenas.
3: A czy przed tym zdarzeniem pana pies kiedykolwiek był agresywny albo kogoś ugryzł?
0: Absolutnie nie. Rex nigdy na nikogo się nie rzucił. Coś takiego miało miejsce po raz pierwszy. Przyznaję jednak, że zdarzyło mu się walczyć na obcych.
3: A czy pana pies miał ważne szczepienia przeciw wściekliźnie?
0: Oczywiście. Potem pokazywałem je policjantom. Zresztą zostałem ukarany mandatem karnym za to zdarzenie w wysokości 1000 zł.
4: Dlaczego pana pies nie był miał kagańca?
0: Wcześniej nie zakładałem kagańca, bo przecież był spokojny. Nikogo nie ugryzł od tamtego zdarzenia. Pies jednak chodził w kagańcu.
2: Bardzo pani jest raz.
3: Czy chciałby pan coś powiedzieć dziś pani powódce?
0: Chciałbym panią bardzo przeprosić za samo to zdarzenie. Stało się to jednak bez mojej winy.
4: Przyjmuję pana przeprosiny, jednak one w żaden sposób nie zmienią tego, co wycierpiałam.
2: Dziękuję panu. Może pan usiąść. Proszę państwa, sprawa już dojrzała do rozstrzygnięcia. Zatem przed zamknięciem rozprawy udzielam głosu stronom. Proszę bardzo, panu mecenas.
4: Wysoki sądzie. Zeznań wszystkich przesłuchanych dzisiaj osób wynika jasno, że moja klientka została dotkliwie pogryziona przez psa pozwanego, który powinien być na smyczy i w kagańcu. Pozwany miał obowiązek pilnować właściwie psa i nawet przypadkowe przerwanie się na smyczy nie zwalnia go z odpowiedzialności za to zdarzenie. Moja klientka poniosła koszty operacji plastycznych,

0: Faktury za te operacje w łącznej kwocie 50 tysięcy złotych zostały dołączone do pozwu. Poza tym moja klientka bardzo długo odczuwała fizyczny ból po tym zdarzeniu, a jej dotychczasowe życie się załamało. Powódka z tego powodu nadal istniejących blizn po ugryzieniach musiała zrezygnować ze swojej pasji pływania. Chciałabym się również spotykać ze swoimi znajomymi. Dlatego też dochodzę w jej imieniu zadośćuczynienia za doznanych krzywdy w wysokości 100 tysięcy złotych.
1: Dziękuję pani mecenas. Proszę panią o zastosowanie stanowiska.
2: Wysoki sądzie, wnoszę o oddalenie powództwa w całości. Wszyscy oczywiście współczujemy powódce, jednak mój klient nie ponosi odpowiedzialności za to przykre zdarzenie. Nie jest jego winą to, że smycz, na której trzymał psa, przypadkowo się przerwała. Pozwany nie musiał zakładać psu kagańca, skoro nigdy wcześniej nie doszło do podobnego zdarzenia. W sprawie tej można również mówić o przyczynieniu się do całego zdarzenia samej powódki, która przecież nie powinna głaskać obcego psa. Poza tym dzisiaj na rozprawie pozwany oficjalnie przeprosił powódkę. Mój klient został już zresztą ukarany za to zdarzenie przez policję mandatem karnym w wysokości 1000 zł, a zgodnie z prawem nie można karać osoby dwukrotnie za to samo.
1: Dziękuję państwu, dziękuję panu z nas. Proszę państwa, zamykam rozprawę, informuję, że sąd wyda wyrok po naradzie.
3: Noc otwartych sądów była także okazją do rozmowy o problemach, z którymi obecnie mierzy się wymiar sprawiedliwości. Jak podkreśla prezes Sądu Okręgowego we Wrocławku, jednym z największych wyzwań pozostaje długi czas oczekiwania na rozprawy oraz ograniczone możliwości organizacyjne sądów.
4: Przez ostatnie kilka lat właściwie nie było nowych powołań sędziowskich, nie było tych awansów i w Sądzie Okręgowym we Wrocławku przez ostatnie dwa lata odeszło 6 sędziów doświadczonych w stan spoczynku. Ponadto są problemy z pozyskaniem na delegację sędziów z sądów rejonowych, bo sądy rejonowe też mają braki, jeśli chodzi o kadrę. Bo kadra na przykład urzędnicza to nie mamy problemu, ponieważ wszystkie etaty są zajęte. Z pewnością nadmiar spraw, przewlekłość postępowań jest z tym związana, ponieważ no, braki kadrowe to raz, a ponadto no, są różne problemy, takie jak jeśli chodzi o sprawy karne, że wielu oskarżonych na przykład uciekło za granicę, czy wyjechało za chlebem, bo nie wszyscy uciekli przed wymiarem sprawiedliwości, tylko po prostu pojechali do pracy, a trudno ich później namówić, żeby przyjechali na rozprawy, a niestety nie wszystko można zaocznie zrobić. No, są też może te problemy, jeśli chodzi o urzędników, takie, że mimo że wszystkie etaty są obsadzone, to no, w naszym sądzie przez kilka lat redukowano, bo decyduje o tym ministerstwo. My nie możemy decydować o tym, ilu mamy urzędników, tylko z góry jest to narzucane przez ministerstwo. Są statystyki i według tych statystyk na przykład w ostatnich tam kilku latach zredukowano nam personel urzędniczy i to też powoduje, że brakuje trochę tych rąk do pracy, bo nieraz jest taka sytuacja, że ktoś zachoruje, to już nie ma kto z sędzią na salę i tego typu problemy właśnie się pojawiają, a coraz to więcej spraw wpływa do sądu, szczególnie przez ostatnie kilka lat w sprawach cywilnych to ogromna ilość spraw frankowych wpłynęła. I niestety bardzo długo czeka się na zakończenie tych spraw cywilnych, co naprawdę jest dla społeczeństwa utrudnieniem, i bo każdy chciałby jak najszybciej swoją sprawę zakończyć i otrzymać sprawiedliwy wyrok. A to nie zawsze jest możliwe.
3: Organizatorzy podkreślają, że takie wydarzenia mają pomóc mieszkańcom lepiej zrozumieć funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i przełamywać dystans, jaki często towarzyszy kontaktowi z sądem. Jak pokazuje frekwencja, zainteresowanie kulisami pracy sądu we Wrocławku było naprawdę duże. Podczas sesji Rady Gminy Wrocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Wśród nich najważniejszą było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań. Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Wrocławek oraz jej funkcjonowanie.
5: Miniony rok był okresem intensywnym.

0: intensywnej i dynamicznej pracy ukierunkowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 868 142 zł i 78 groszy. Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 88 835 378 zł i 34 grosze. Pomimo wymagających warunków gospodarczych oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych, udało nam się zachować stabilność finansową gminy. W 2025 roku przebudowano i wyremontowano łącznie ponad prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Józefowo-Murs-Smulnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych, m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smulniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk. Zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby podmioty ochrony ludności. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa. To inwestycja ukierunkowana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i Gmina Włocławek rozpoczęły współpracę już 23 kwietnia 2021 roku w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a 17 października 2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną.
1: Na sesji obecni byli nie tylko radni, ale także parlamentarzyści i przedstawiciele sejmiku wojewódzkiego, sołtysi i dyrektorzy szkół. Wójt gminy Włocławek otrzymała absolutorium. Radni jednogłośnie zagłosowali za. Tym samym wskazali, że gmina Włocławek zmierza w dobrym kierunku.

0: Włocławek stawia na zdrowie. Pod takim hasłem odbyła się konferencja podsumowująca największą modernizację medyczną w historii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Spotkanie poświęcone było inwestycjom realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Dzięki dofinansowaniu wynoszącemu blisko 48 milionów złotych do szpitala trafiły nowoczesne urządzenia i aparaty medyczne. Sprzęt ma wzmocnić możliwości diagnostyczne, terapeutyczne i operacyjne wielu oddziałów oraz pracowni.
1: My zakupiliśmy aż 242 urządzenia. Nie było tak dużej inwestycji w historii szpitala. Jest to ogromny postęp. To postęp, można powiedzieć, cywilizacyjny, jeżeli chodzi o procedurę leczenia. Najważniejsze dwie rzeczy, a więc robotyka. Robot Da Vinci został zakupiony, wychodziliśmy z założenia, że musi to być rzeczywiście najwyższa półka robotyki. Rozważaliśmy również inne urządzenia alternatywne, jednak wychodzimy z założenia, że skoro pierwszy robot, to musi to być najlepszy. Drugi, który jest troszkę w cieniu,

0: ale on jest równie ważny, mianowicie robot neurochirurgiczny Mazor X, który służy do operacji kręgosłupa i operacji na neurologicznych. I jest to czwarty w Polsce. I Wrocławek ma właśnie czwarte takie urządzenie. Przy Da Vinci mamy już skompletowane zespoły i wykonaliśmy już kilka operacji urologicznych. W tej chwili przygotowujemy się do ginekologicznych i do chirurgicznych. Natomiast jeżeli chodzi o Mazora, jesteśmy w trakcie budowania zespołu, który będzie szkolony i w najbliższym czasie będziemy wykonywali leczenie tym urządzeniem. Ponadto trzeba pamiętać, że to są takie znaczące, widoczne urządzenia, natomiast zakupiliśmy proste rzeczy jak pompy, łóżka, fotele, poprzez bardziej skomplikowane jak USG, również poprzez duże urządzenia radiologiczne, mianowicie kupiliśmy i tomograf, i kupiliśmy rentgen dla Zakładu Radiologii Obrazowej. Także nie ma oddziału, nie ma obszaru w szpitalu, który nie zostałby zasilony w nowe urządzenia, które będą pozwalały wykonywać badania na o wiele, wiele wyższym poziomie. Równamy do najlepszych szpitali w województwie poprzez tę inwestycję. Wartość tej inwestycji 48 milionów złotych netto.
1: A jak wygląda przygotowywanie kadry?
0: Tak, no już część mamy, także skoro powiedziałem, że już wykonaliśmy zabiegi tym robotem na urologii, jest kilka zabiegów wykonanych, nadal budujemy dodatkowe alternatywne zespoły, a zespoły ginekologiczne i chirurgiczne są na etapie szkolenia. Również przy robocie neurochirurgicznym budujemy zespół, który będzie w najbliższym czasie mógł już rozpocząć zabiegi operacyjne.
2: Jednym z największych elementów całej inwestycji jest rozwój chirurgii robotycznej. Szpital zakupił robota chirurgicznego Da Vinci oraz nowoczesnego robota neurochirurgicznego Mazar X. Gościem specjalnym wydarzenia był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony specjalista w dziedzinie neuroortopedii, który podkreślał znaczenie nowoczesnych technologii w leczeniu pacjentów oraz rozwoju współczesnej medycyny.
3: Umożliwia, co jest dla mnie najważniejsze, proponować operacje pacjentom, którzy wcześniej by nie dostali takiej propozycji z powodu na przykład obszerności operacji. Robot pozwala wykonać tę operację delikatniej, z mniejszym urazem tkankowym, a więc na przykład wykonać u osoby, która jest z dużymi obciążeniami i z tego powodu nie byłaby zakwalifikowana do operacji klasycznej, ale oczywiście to jest jedna tylko z zalet robota.
1: A inna?
3: Innymi jest poza małą inwazją możliwość, i to jest ta sztuczna inteligencja w medycynie, zaplanowana. Ja to będę mówił w trakcie swojego wykładu, ale jest to możliwość zaplanowania operacji i kontrolowania operacji w trakcie jej przebiegu. Trudno mi powiedzieć to słowami, lepiej to wyrazić obrazami, ale wierzcie mi Państwo, to jest podstawa współczesnej chirurgii kręgosłupa.
1: Jakie schorzenia dzisiaj są najczęstsze, jeśli chodzi o neurochirurgię i jakie schorzenia można za pomocą tego robota leczyć?
3: No, można powiedzieć, że wszystkie choroby, które kwalifikują się jako choroby kręgosłupa. Tymi najczęstszymi to są zmiany zwyrodnieniowe, to jest grubo ponad 90%, te inne to choroby onkologiczne, zapalne lub jeszcze inne choroby. W każdej z tych chorób robot ma swoje zastosowanie, umożliwiając, tak jak mówiłem, wykonanie operacji u osób, które zostawałyby ze swoją chorobą same. Nie miałyby propozycji leczenia operacyjnego.
1: Czy zdarzają się tacy pacjenci, którzy naprawdę już praktycznie nie mogą dobrze na co dzień funkcjonować, a po zabiegu wracają do sprawności?
3: Nie, no zawsze liczymy. No nie ma innej możliwości. Po co kogoś operować, jeżeli mielibyśmy nie mieć dobrych efektów? To jest cel leczenia operacyjnego, a użycie robota chirurgicznego poprawia te efekty.
2: Władze województwa podkreślały, że cieszą się z dynamicznego rozwoju włosawskiego szpitala i kolejnych inwestycji, które mają poprawić poziom leczenia mieszkańców regionu. Jak zaznaczono, nowoczesny sprzęt i rozwój technologii medycznych to ogromny krok dla całego województwa.
4: Mnie osobiście nie cieszy jako osobę odpowiedzialną za ten szpital w ramach struktury zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, że właśnie we Wrocławku za chwilę będziemy mieć no, wspaniałą wizytówkę. A to, że się dzieje, to też chciałbym zakomunikować, bo nie wiem, już Państwo wiedzą, że od dzisiaj w naszym szpitalu też mogą panie, młode matki korzystać ze znieczuleń przy procesie rodzenia dzieci. To jest też, myślę, że taki efekt XXI wieku, bo wydawać by się mogło, że w 2026 roku, że

0: to jest pewien standard. Tego standardu u nas jeszcze nie było, ale dzięki tutaj współpracy też bardzo dobrej z dyrekcją szpitala, też z zastępcą dyrektora do spraw medycznych, udało się też pozyskać anestezjologów, no bo w tym leżał przede wszystkim problem i młode matki mogą korzystać ze znieczulenia w czasie porodów. Także jest to ogromny skok jakościowy. I można bardzo wiele oczywiście mówić na ten temat, bo takich tematów jest bardzo wiele. Staramy się po prostu patrzeć w przyszłość, wykorzystywać szanse i Krajowy Plan Odbudowy i środki strukturalne, fundusze unijne, środki z budżetu województwa na to, żeby rzeczywiście we Wrocławku powstała taka lecznica, można powiedzieć, wzorcowa.
1: Konferencja była także okazją do rozmów o dalszym rozwoju włosławskiego szpitala i wpływie inwestycji na jakość oraz dostępność świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Wrocławka i regionu.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Podczas sesji Rady Gminy Włocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Wśród nich najważniejszą było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań. Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Włocławek oraz jej funkcjonowanie.
1: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy ukierunkowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste potrzeby.

mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 868 142 zł i 78

34 grosze. Pomimo wymagających warunków gospodarczych oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych, udało nam się zachować stabilność finansową gminy. W 2025 roku przebudowano i wyremontowano łącznie ponad prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Józefowo-Mursk-Smulnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych, między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smulniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk. Zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby podmioty ochrony ludności. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa. To inwestycja ukierunkowana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i Gmina Włocławek rozpoczęły współpracę już 23 kwietnia 2021 roku w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a 17 października 2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną. Szczególną rolę w podtrzymywaniu lokalnych tradycji odgrywały zespoły folklorystyczne Kruszynioki oraz Smulnik, które poprzez muzykę, taniec, gwarem i kujawskie obrzędy pielęgnowały dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Ich występy były ważnym elementem uroczystości gminnych i wydarzeń okolicznościowych, a działalność zespołów przyczyniła się do budowania lokalnej tożsamości i integracji międzypokoleniowej. Ogromne znaczenie dla życia społecznego miała również działalność kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń funkcjonujących na terenie gminy. Organizacje te nie tylko pielęgnują tradycje kulinarne i obyczajowe, ale także aktywnie uczestniczą w organizacji wydarzeń społecznych, integracyjnych i charytatywnych na terenie gminy Włocławek. Obszarem działalności kulturalnej była również aktywność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smulniku. Biblioteka nie tylko rozwija czytelnictwo i poszerzała księgozbiór liczący blisko 15 tysięcy woluminów, ale także organizowała liczne wydarzenia edukacyjne i kulturalne, między innymi Cała Polska czyta dzieciom, Narodowe czytanie oraz warsztaty ekologiczne Ekotalerz. Ważnym elementem działalności samorządu w 2025 roku pozostawało zapewnienie mieszkańcom dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej oraz działań profilaktycznych. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie z filią w Smulniku zapewniał mieszkańcom dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, opieki pielęgniarskiej, profilaktycznej oraz specjalistycznej. Na koniec 2025 roku opieką objętych było 4702 pacjentów, a w ciągu roku udzielono łącznie 27 742 porady medyczne. W 2025 roku placówka realizowała również liczne działania profilaktyczne i programy zdrowotne obejmujące m.in. szczepienia, profilaktykę osteoporozy, raka szyjki macicy oraz program Moje Zdrowie. Równocześnie modernizowano i doposażono ośrodki zdrowia w Kruszynie i w Smulniku, poprawiając komfort oraz jakość obsługi pacjentów.
Wszystkie te działania pokazują, że troska o zdrowie mieszkańców pozostaje jednym z ważnych priorytetów gminy Włocławek. Nie sposób pominąć kwestii bezpieczeństwa, które pozostaje jednym z najważniejszych zadań samorządu. W obliczu współczesnych zagrożeń, zarówno tych związanych z bezpieczeństwem publicznym, jak i zagrożeń klimatycznych, kryzysowych czy cybernetycznych, konsekwentnie

Podejmowaliśmy działania mające na celu wzmacnianie systemu ochrony mieszkańców oraz budowanie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa. Gmina Włocławek aktywnie włączyła się w działania informacyjne i edukacyjne dotyczące reagowania w sytuacjach kryzysowych poprzez publikację w BIP Gminy Włocławek poradników i materiałów przygotowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz instytucje państwowe. Fundamentem lokalnego systemu bezpieczeństwa pozostają jednak druhny i druhowie ochotniczych straży pożarnych, którym pragnę dziś szczególnie podziękować za ich codzienną gotowość do niesienia pomocy, profesjonalizm oraz ogromne poświęcenie. Na terenie gminy Włocławek funkcjonuje 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych w Kruszynie, Smulniku, Dębie Polskim, Smulsku, Świętosławiu i Warzochewce Polskiej, z czego 3 jednostki OSP Kruszyn, OSP Smulnik i OSP Dąb Polski należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. To właśnie strażacy ochotnicy bardzo często jako pierwsi docierają do miejsc zdarzenia, niosąc pomoc podczas pożarów, wypadków drogowych czy innych miejscowych zagrożeń. W 2025 roku gmina konsekwentnie wspierała działalność jednostek OSP, przeznaczając na ich bieżące utrzymanie oraz zapewnienie gotowości bojowej kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Środki te pozwoliły na zakup nowego sprzętu i wyposażenia ratowniczego, umundurowania środków ochrony indywidualnej, paliwa oraz realizację przeglądów i napraw samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego. Finansowano również badania lekarskie strażaków, szkolenia oraz wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach. Istotnym elementem działań inwestycyjnych była również rozbudowa infrastruktury strażackiej, o czym już wspominałam, garaż w Dębie Polskim oraz dobudowywany garaż przy remizie OSP w Warzochewce Polskiej, budowę którego gmina wsparła dotacją w wysokości 50 tysięcy złotych. Jak również zakup nowego, przekazanego podczas obchodów Powiatowego Dnia Święta Druhen i Druhenek, nowego samochodu lekkiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie. Ogromnym atutem naszych jednostek jest wysoki poziom wyszkolenia strażaków ochotników. Druhowie regularnie uczestniczyli w kursach specjalistycznych z zakresu kwalifikowalnej pierwszej pomocy, ratownictwa technicznego, kierowania działaniami ratowniczymi, obsługi dronów czy gaszenia samochodów elektrycznych i hybrydowych. Łącznie aż 115 strażaków posiada pełną zdolność do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Jednostki OSP aktywnie uczestniczyły również w ćwiczeniach i działaniach szkoleniowych organizowanych wspólnie z Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami. Szczególne uznanie należy się również młodzieżowym drużynom pożarniczym, które rozwijają podstawy odpowiedzialności, współpracy i służby drugiemu człowiekowi. Młodzieżowa drużyna pożarnicza Smulnik z sukcesami reprezentowała naszą gminę podczas powiatowych eliminacji ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej. Młodzież zapobiega pożarom, osiągając bardzo wysoki wynik. Strażacy ochotnicy są dziś nie tylko służbą ratowniczą, ale również ważnym filarem życia społecznego naszej gminy. Dziękuję wszystkim druhnom i druhenkom ochotniczych straży pożarnych za ich służbę, zaangażowanie i gotowość do działania o każdej porze dnia i nocy. Istotnym uzupełnieniem działań samorządu była także współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana w ramach otwartych konkursów ofert. Gmina wspierała inicjatywy społeczne, kulturalne i sportowe realizowane przez stowarzyszenia, kluby sportowe oraz koła gospodyń wiejskich. Przyznawane dotacje umożliwiły organizację wydarzeń integracyjnych, zajęć sportowych, działań edukacyjnych oraz aktywizację dzieci, młodzieży i seniorów. Ważnym elementem wspierania aktywności społecznej, kulturalnej i sportowej w 2025 roku był również patronat wójta gminy Włocławek. Patronatem obejmowano wydarzenia i inicjatywy szczególnie ważne dla lokalnej społeczności, promujące kulturę, sport, edukację oraz integrację mieszkańców. Wsparciem objęto m.in. koncerty okolicznościowe, wydarzenia sportowe, warsztaty tematyczne, konkursy artystyczne, pikniki rodzinne oraz inicjatywy organizowane przez koła gospodyń wiejskich i organizacje społeczne. Patronat wójta stanowił wyraz uznania dla działań budujących lokalną tożsamość i wzmacniających więzi społeczne w gminie Włocławek. Szanowni Państwo,

Raport o stanie gminy za 2025 rok pokazuje nam, że mimo wielu wyzwań konsekwentnie realizujemy obrany kierunek rozwoju. To efekt wspólnej pracy samorządu, pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, przedsiębiorców, sołtysów oraz wszystkich mieszkańców zaangażowanych w życie naszej gminy. Dzisiejsza sesja absolutoryjna jest momentem podsumowania, ale także wyrazem odpowiedzialności za przyszłość. Jestem przekonana, że dzięki dalszej współpracy, wzajemnemu dialogowi i zaangażowaniu będziemy nadal rozwijać gminę Włocławek jako miejsce nowoczesne, bezpieczne i przyjazne mieszkańcom. I szanowni państwo, na zakończenie pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim państwu za rok 2025. Wyrazy podziękowania składam paniom i panom radnym za ten wspólny rok. Trudny, rok pełen wyzwań, ale bardzo konstruktywnych rozmów, dyskusji nad tym, w jakim kierunku mamy pójść w roku 2025. I myślę, że raport pokazał, że poszliśmy w dobrym kierunku, który wyznaczyliśmy sobie kilka lat temu i konsekwentnie ten kierunek realizujemy, pamiętając, że gmina Włocławek to jedność i że gmina Włocławek zasługuje na więcej. Bardzo serdecznie dziękuję sołtysom i radom sołeckim. Bez państwa dialogu, bez państwa wspólnych spotkań, bez dyskusji, bez tego, że wskazujecie nam również, w jakim kierunku iść, co jest najważniejsze, z czym stykacie się w bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami, ten państwa głos jest dla mnie i dla radnych bardzo ważny. I za ten głos bardzo serdecznie państwu dziękuję. Dziękuję osobie, która czuwa nad finansami gminy. A żeby cokolwiek zrealizować, żeby tę politykę rozwojową prowadzić, to musimy ją zamykać w ramy finansowe. I to właśnie skarbnik gminy zamyka to wszystko w te ramy finansowe. Bardzo serdecznie pani skarbnik dziękuję. Dziękuję zastępcy wójta i jednocześnie dyrektorowi Centrum Usług Społecznych pani Elżbiecie Grzegórskiej, która u mego boku wspiera mnie również w tych wszystkich działaniach. Dziękuję sekretarzowi gminy Włocławek, panu Piotrowi Stannemu, za to, że zawsze jestem pewna, podpisując bardzo ważne dokumenty, że one są poprawnie przygotowane, zgodne z prawem i bez wahania mój podpis zawsze jest stawiany na tych dokumentach. Bardzo serdecznie dziękuję.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby

0: myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Urząd Miejski dokonał szczegółowej analizy treści negatywnej opinii wojewody pomorskiej w sprawie planu rozszerzenia granic Tczewa oraz przygotował pisemne wyjaśnienia odnoszące się do zawartych w niej zastrzeżeń. Władze Tczewa przypominają, że przedstawiły 89-stronicowy wniosek oraz ponad 400 stron ekspertyz naukowych. Według włodarza z jednej strony wojewoda twierdzi, że dokonała wnikliwej analizy tych materiałów, jednak z drugiej strony nie odniosła się ona do danych zawartych w przesłanych dokumentach.
1: To nie jest ani polemika, ani nie jest to uzupełnienie wniosku, tylko wykazanie, że w naszym wniosku i w naszych ekspertyzach w zasadzie znajdują się te wszystkie informacje, które były jakby podkreślone w opinii pani wojewody o tym, że są jakieś braki, więc to wszystko jest. Wysłaliśmy właśnie tą naszą odpowiedź do tej opinii, gdzie wskazaliśmy dosłownie z dokładnością jednej strony, gdzie znajdują się te informacje. Dla nas ta nasza odpowiedź jest o tyle ważna, że odpowiedź zostanie wysłana do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji właśnie po to, żeby już na tych rozmowach czy na Komisji Wspólnej Samorządu i Rządu, żeby można było o tym rozmawiać. Jak wiadomo, nie składamy broni. Miasto Tczew po raz pierwszy po wielu latach podjęło ten trud wykonania wszystkich ekspertyz wniosku do niezbędnych do powiększenia, więc jeszcze ten materiał mamy, że w przyszłości, jeżeli będziemy podejmować kolejny raz tą próbę, to oczywiście już będziemy mieli na czym bazować, będziemy mieli z czego korzystać, ale tutaj, tak jak powiedziałem, dalej będziemy walczyć o poszerzenie granic naszego miasta, bo tutaj akurat nie zgadzam się z panią wojewodą w mojej ocenie, a także w ocenie wielu mieszkańców. Nasze miasto w obecnych granicach już osiągnęło maksymalne możliwości swojego rozwoju, co potwierdzają także prywatni inwestorzy, stąd tyle tych różnych procedur Lex Developer, którzy po prostu chcą tak naprawdę budować budynki na działkach, które znajdują się w różnych punktach miasta, więc widzimy tutaj, że Tczew ma szansę bardzo dobrze się rozwijać, tylko niestety nie ma gdzie.
0: Podczas konferencji prasowej prezydent zaprezentował konkretne fragmenty wniosku oraz ekspertyz, które odnoszą się do rzekomych braków wskazanych przez wojewodę. Przykładowo Beata Rutkiewicz uważa, że ratusz nie wyjaśnił konkretnie, które obszary wewnątrz obecnych granic Tczewa mają status obszarów zamkniętych. Urząd podpowiada zatem wojewodzie, w której konkretnie ekspertyzie i na której konkretnie stronie jest informacja o tym, że w 2022 roku MON uznał teren dawnego poligonu wojskowego za zamknięty, przez co wykluczył rozwój obszaru o powierzchni około 140 hektarów.
1: Dotyczyło to także kwestii związanych na przykład z rzekomym brakiem korzyści dla mieszkańców. Akurat my te korzyści wymieniliśmy bardzo dokładnie i wymieniliśmy tych korzyści wiele. To jest kilkanaście takich podpunktów, gdzie my wskazujemy ewidentnie, że to we wniosku, a i także w ekspertyzach po prostu jest zapisane.
0: W rozmowie na antenie Radia Tczew wojewoda pomorska została zapytana o to, dlaczego nie wydała opinii częściowo pozytywnej, czyli kompromisowej, tak jak to zrobiła w poprzednich latach względem innych miast. Beata Rutkiewicz odpowiedziała, że nie dostrzegła chęci dyskusji ze strony władz miasta. Prezydent odpowiada, że z jego strony jak najbardziej taka chęć była.
2: Gdyby władze Tczewa chciały podjąć ze mną dyskusję,

0: dyskusję, to byśmy tą dyskusję podjęli w szerokim gronie, tak jak to miało miejsce w przypadku miasta Lęborg i gminy Nowa Wieś Lęborska. Tam przy tym stole odbywały się spotkania. Tutaj nie było ani tej chęci, ani też sama uchwała i wniosek, no tak naprawdę nie rozstrzygał o kierunkach rozwojowych miasta.
1: Osobiście na spotkaniu z panią wojewodą, kiedy przyjechałem z mapami, przedstawiałem właśnie ten wniosek, który zostanie przez strzew złożony. Poprosiłem panią wojewodę o to, żeby wzorem innych miast zorganizowała takie trójstronne spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie zarówno ja, jak i wójt i pani wojewoda będziemy mogli dyskutować o konkretnym zakresie tego naszego wniosku. Sądziłem, że ta moja prośba została przyjęta z dużym zrozumieniem, ponieważ inne miasta także w ten sposób odbywały te konsultacje czy negocjacje. Ponawiałem to moją prośbę telefonicznie. Niestety nie udało się, nie zostało to spotkanie zorganizowane, czego osobiście żałuję, bo uważam, że to byłby najlepszy sposób na to, żeby takie rozmowy prowadzić i to absolutnie nie jest zarzut w moją stronę, ponieważ to ja byłem inicjatorem tego spotkania, prośby o to spotkanie, a także to ja właśnie dzwoniłem z prośbą, żeby to spotkanie doszło do skutku.
2: Prezydent przypomina, dlaczego według niego Tczew musi się powiększyć.
1: Tczew jest czwartym miastem województwa, trzecim miastem aglomeracji czy metropolii trójmiejskiej, więc żeby miasto mogło się rozwijać tak jak inne miasta, musi posiadać tereny rozwojowe. My nie chcemy przejmować podatków. My myślimy o tym, żeby Tczew mógł się rozwijać, żeby było więcej mieszkańców i żeby były tereny do rozwoju. I do premiera bym miał tylko jeden taki apel. Ja chciałbym, żeby nasze miasto było traktowane dokładnie tak samo jak Słup, Lęborg czy Ustka, gdzie wiele argumentów, które akurat przeciwko nam zostało w opinii wojewody podniesione, tam w ogóle nie były brane pod uwagę.
3: W całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkoleń i staży dla osób poszukujących zatrudnienia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji.
4: W tej sprawie wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia. I wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 2025, ale niestety zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów, które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy, co wywołało właśnie to zahamowanie finansowania aktywnych form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduje możliwości zwiększenia tych środków. Będę nadal się starał o to, aby jednak znaleźć źródła finansowania i wesprzeć bezrobocie w naszym województwie kujawsko-pomorskim.
3: We Wrocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
5: Nasz budżet, jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o 40%. Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej, i to rodzi skutek tego rodzaju, że w zasadzie dochodzimy do sytuacji, kiedy wstrzymamy już wszelkie nabory, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, dotacje, staże. Mamy cały czas w ofercie nabory na staże, czy takie pomocnicze formy jak zwroty kosztów dojazdu, czy bony na zasiedlenie. Natomiast te formy, które cieszą się największą popularnością, niestety jeżeli nie będzie wzmocnienia naszego budżetu i odblokowania pieniędzy z Funduszu Pracy, one nie będą już realizowane w drugiej połowie roku.
3: Jednocześnie trwają trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków.
5: Na dzisiaj trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów o odblokowanie pewnej puli właśnie na te formy wsparcia, bo ważne, żeby mieć świadomość, że nawet z jednej strony chodzi o wsparcie osób bez pracy,

0: bo to jest realny problem dla pewnej grupy, ale z drugiej strony wspieramy również przedsiębiorczość, dlatego że zawsze zaoferowanie czy stażu, czy stworzenia nowego miejsca pracy wiąże się z połączeniem właśnie tych dwóch elementów, czyli i osób, które szukają pracy, i tych, którzy chcą zaoferować swoje stanowiska. I to takie formy, chociażby jak staże czy subsydiowane zatrudnienie, od lat cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem naszych lokalnych firm.
1: Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach. A od nich zależy, czy wsparcie dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu.
2: Nowe fakty w sprawie remontu drogi wojewódzkiej 366 od Piechowic do Kowar. Podczas briefingu prasowego w starostwie powiatu karkonoskiego władze przedstawiły wyniki niezależnego audytu, zleconego po zerwaniu umowy z pierwotnym wykonawcą. Kontrola potwierdziła słuszność dotychczasowych decyzji zarządu, ale wykazała też nowe wyzwania techniczne.
3: Przeprowadzony audyt potwierdził prawidłowość procesu przetargowego, jak również stwierdził, że we właściwy sposób odstąpiono od umowy, ale mamy też kilka niejasności w tej kwestii. Jedną z tych niejasności są zarzuty, które były kierowane do zamawiającego odnośnie niejasności związanej z gruntem na odcinku drogi w rejonie zbiornika Sosnówka, to jest 1370 metrów. Dlatego też w rekomendacji, która została nam udzielona, audytor zalecił dokonanie odwiertów kontrolnych w miejscach, w które były one wykonywane i zamówione przez projektanta, żeby albo potwierdzić właściwość tych pierwotnych odwiertów, albo wyjaśnić dokładnie, jaki to jest grunt.
2: Zewnętrzna firma wykona odwierty na spornym odcinku. Wyniki badań poznamy za około 2 tygodnie i to one zdecydują, w jakiej technologii ruszą dalsze prace. Biorąc pod uwagę ogromną skalę inwestycji, opiewającą na blisko 60 milionów złotych, władze powiatu podjęły decyzję o zaangażowaniu dodatkowych służb do kontroli.
4: Chcemy, żeby to zadanie było wykonane w sposób bezpieczny. Zależy nam właśnie na bezpieczeństwu mieszkańców oraz oczywiście pieniędzy publicznych. Dlatego w chwili ogłoszenia przetargu poprosimy o nadzór CBA w całym procesie przetargowym, żeby właśnie była transparentność, bezpieczeństwo i szczęśliwie zakończona inwestycja.
2: Władze uspokajają. Unijne i rządowe fundusze przeznaczone na przebudowę ponad 20-kilometrowego odcinka nie są zagrożone. Zgodnie z harmonogramem dofinansowania powiat ma czas na pełną realizację i rozliczenie zadania do listopada 2029 roku. Kolejny przetarg na wykonanie nowego wykonawcy zostanie ogłoszony tuż po analizie wyników badań gruntu.
1: Koniec kwietnia przyniósł horror mieszkańcom Romanowa Dolnego. Dwa pożary doszczętnie strawiły dom, a w wyniku obrażeń zmarł pan Maciej. Pięcioosobowa rodzina pani Joanny z dnia na dzień została bez dachu nad głową i ubrań.
5: Widać, nie ma nic, tak? Wszystkie sprzęty, no wszystko spłonęło. No, starsza córka ma o tyle dobrze, że nie musi jeździć autobusem, bo mieszkamy w Czankowie, tak? Więc do szkoły ma bliżej. Codziennie dowozimy syna i młodszą córkę do szkoły i do przedszkola, tak? Jak ich zawozimy, to jedziemy na działkę pracować na naszej budowie.
1: Centrum Usług Społecznych w Czarnkowie zareagowało natychmiast. Urzędnicy i sąsiedzi błyskawicznie zebrali najpotrzebniejsze rzeczy, w tym odzież i obuwie, a proboszcz z Czarnkowa zabezpieczył dla rodziny lokal na najbliższe pół roku.
6: Interweniowaliśmy praktycznie natychmiast. Pracownicy zarówno Centrum Usług, jak i Urzędu Gminy także dołożyli swoją cegiełkę do tej zbiórki, ponieważ też pozbieraliśmy środki, bo rodzina w tym momencie potrzebowała akurat butów dla wszystkich, bo te buty niestety też spłonęły. I w ciągu jednego dnia udało nam się uzbierać 2000 zł na taki bon do sklepu obuwniczego i rodzina mogła automatycznie sobie te buty zakupić.
1: Odbudowa spalonego budynku jest niemożliwa. Jedyną szansą na normalność jest teraz dokończenie małego domu w stanie surowym, którego budowę rodzina rozpoczęła przed tragedią. Władze gminy robią co mogą, by zdobyć na to fundusze.
7: Są środki potrzebne, żeby oni mogli w zasadzie wykończyć swój dom, bo myślę, że chyba będzie to najrozsądniejsza droga, bo odbudowa tego, co już zostało dzisiaj strawione przez ogień, może pochłonąć dużo większe środki finansowe niż wykończenie tego, co mają rozpoczęte.
1: Pani Joanna w przeszłości sama bezinteresownie pomagała innym, tworząc dom zastępczy dla dzieci zmarłego brata. Dziś to ona i jej bliscy potrzebują wsparcia.
8: Daty urodzeń uczestników

0: tego wydarzenia są na przysłowiowych dwóch różnych biegunach, a realnie w dwóch różnych wiekach. Ale to absolutnie nie było przeszkodą ani nie ograniczało. Wręcz przeciwnie, było motywacją do dzielenia się wiedzą i wzajemnej inspiracji. Dwa pokolenia spotkały się, aby wymieniać doświadczenia, poznawać swoje pasje oraz odkrywać uroki światów, które na co dzień często wydają się tak odległe. A spotkały się, bo były inicjatywą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach.
1: Dzisiaj mamy nietypowe spotkanie, trochę prowokujące i nazwie Boomerzy VS Brokuły, czyli świat seniorów, osób dorosłych i młodzieży. Mamy na celu zbudowanie mostów pomiędzy tymi dwoma pokoleniami. Bardzo często też spotykamy się z takimi opiniami, że młodzież ich jest leniwa, że to są inne czasy, za naszych czasów było inaczej. Są to też takie twierdzenia trochę krzywdzące, właśnie szczególnie dla młodych. I naszym celem jest zmienianie tej świadomości, tak aby te dwa pokolenia mogły ze sobą się porozumiewać.
0: A jak to zrobić najlepiej? Poprzez tego typu spotkania z odrobiną dystansu i dużą otwartością na uczestników, którzy wspólnie odkrywali, że mimo różnic wieku mają wiele wspólnych tematów i mogą się od siebie wiele nauczyć. Stąd w tym przypadku podczas spotkania wielopokoleniowego zastosowano kilka pozytywnych części składowych.
1: Dzisiaj zajmiemy się raz, że slangiem młodzieżowym i archaizmami. Młodzież nauczymy archaizmów, którymi posługują się seniorzy, a seniorów słów właśnie slangu neologizmów, czyli tego, co Gen Z dzisiaj mówi, jak się posługuje, takie przykładowe słówka. Oprócz tego mamy bardzo ciekawy teleturniej, właśnie młodzież kontra seniorzy, gdzie będziemy jakby sprawdzać wiedzę na temat dawnych filmów, dawnych piosenek i młodzieżowych, tak? Będziemy mieli i pozycje z Netflixa i jakichś artystów, raperów kontra pani Frąckowiak Halina i zobaczymy, kto ten pojedynek wygra. Naszym celem zapewne jest likwidowanie tych barier, budowanie takich mostów. Mamy też starzejące się społeczeństwo. No i seniorzy dzisiaj też trochę mówią, że nasze miasto się wyludnia, młodzież ucieka. No, chcę pokazać, że nie ma w tym nic złego, że póki ta młodzież jest, na pewno będzie do nich wracać, żeby umieli się z nimi porozumieć, kontaktować, komunikować.
0: Spotkanie międzypokoleniowe, podczas którego młodzież i seniorzy mieli okazję lepiej się poznać, porozmawiać i spojrzeć na świat oczami drugiego pokolenia, zostało bardzo pozytywnie przyjęte i szybko zawiązała się nić integracji, budowania relacji oraz przełamywania stereotypów. To spotkanie pokazało, że zarówno młodość, jak i doświadczenie mają ogromną wartość, a wzajemne poznawanie swoich światów może stać się źródłem wielu inspiracji do działania, choćby w bibliotece, w której jest przestrzeń pełna otwartości, życzliwości, a tym samym kreatywnych rozmów, co dziś jest strategicznym celem nowej wizji bibliotek.
1: Odczarujemy właśnie wizerunek tej biblioteki, że pokażemy, że to miejsce, które ma edukować, ma żyć, ma być centrum spotkań właśnie różnych pokoleń i ma być dla każdego, bo tak w momencie, gdy książka jest już tak dostępna na rynku audiobooków, e-booków, różnych słuchowisk, podcastów, musimy mieć tą alternatywę po to, aby te miejsca trwały, funkcjonowały i aby po prostu biblioteki istniały.
0: Dzięki takim inicjatywom to miejsce odkrywają kolejne grupy, a biblioteka, choć jako sam obiekt stoi wciąż w tym samym miejscu, to nie stoi w miejscu, jeżeli chodzi o aktywność i pobudzenie lokalnej społeczności do współtworzenia tego miejsca.
2: Artystycznie wykonane pojazdy, samoloty, statki i budynki. To wszystko można było podziwiać podczas tegorocznej edycji wystawy i konkursu modeli wykonanych z kartonu.
3: Kolejna edycja Bielskiej Majówki Modelarskiej, czyli konkursu wystawy modeli kartonowych oraz wraz z towarzyszącymi imprezami. Zostało zorganizowane w celu krzewienia modelarstwa kartonowego wśród dzieci i młodzieży.
2: Wydarzenie przyciągnęło młodszych i starszych modelarzy, od amatorów po doświadczonych twórców. Zainteresowanie wystawą oraz konkursem pokazało, że modelarstwo ma ogromny potencjał, ponieważ rozwija pasję i łączy pokolenia.
4: To jeszcze pasja z dzieciństwa, która została z czasów, jak pojawiły się pierwsze małe modelarze, byłem małym dzieckiem, zacząłem sklejać i do tej pory kleję.
5: W tym roku tata namówił mnie, żebym właśnie wystawił go tutaj na wystawie. Nie byłem przekonany, ale jestem bardzo zadowolony, że udało się zająć pierwsze miejsce.
2: Koszt wykonania takiego modelu jest niewielki, ale czasochłonny. Zrobienie małego zajmuje kilka miesięcy, większego nawet kilka lat. Pan Mateusz, który zajął pierwsze i trzecie miejsce w różnych kategoriach, już od kilkunastu lat zajmuje się klejeniem modeli.
6: Ten, który otrzymał pierwsze miejsce, to był akurat mniejszy model, więc zrobienie jego zajęło tak ze 3 albo

0: Było 4 miesiące, natomiast ten, którym zająłem 3. miejsce, to jest duży model i zrobienie go zajęło mi około 1,5 roku. Wycinacze są gotowe do wycięcia elementy. Ja je muszę złożyć, zgiąć lub uformować w inny sposób, wyretuszować krawędzie i skleić.
1: Prezentowane modele budziły zachwyt wśród oglądających zarówno ilością, jak i jakością wykonania.
2: To jest jeden z moich faworytów w kraju, jeśli chodzi o organizację konkursów. Jestem zachwycony ilością modeli. Przepiękne okręty, przepiękne samoloty. Co najbardziej cieszy, mnóstwo modeli dzieci.
3: My z Litwy, z miasteczka Gorzdy, przyjeżdżamy już piąty, siódmy raz, i jeśli by to wydarzenie nie podobało się, nas tu nie było.
4: Jest to wspaniałe wydarzenie, super, że coś takiego się na Podlasiu dzieje. Fajnie, że tutaj w Bielsku. Bardzo mi się to podoba, że jest tak duży tutaj, jak gdyby taka duża gama tych modeli. Fajnie, że młodzież się udziela, że chce jak gdyby też działać.
1: Organizatorem wydarzenia była pracownia modelarska Kartonowy Tur oraz Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim.
5: Iście sportowe emocje zapanowały wczoraj na boiskach Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, gdzie ponownie odbyły się zawody integrujące całe województwo.
6: 17 raz już w tym momencie organizujemy i naprawdę zawsze dopisują nam uczestnicy, więc myślę, że jest to udana impreza. Pięknie pogoda nam dzisiaj dopisała, nie pada, więc miejmy nadzieję, że będzie wspaniale przeprowadzona impreza i cała młodzież szkolnictwa specjalnego naszego województwa wyjedzie stąd bardzo zadowolona.
5: I co bardzo ważne, dopisali także sami zawodnicy, którzy w dobrych humorach i przy ogromnym zawzięciu sprawdzali się w tej rywalizacji.
7: Łącznie uczestników jest około 100, tak? Z 9 szkół z całego województwa. Tak jak co roku. Tak, myślę, że każdy stąd wyjeżdża zadowolony, bo przyjazna jest atmosfera. Oczywiście rywalizacja musi być, bo to jest sport i bez rywalizacji to by było też ciężko, ale to jest dla każdego dobre, tak? Dla każdego dobre. Każdy może się sprawdzić, a na koniec tak dla każdego będzie miła niespodzianka.
6: Pięknie wszyscy dostaną medale pamiątkowe. Zostawiał tutaj serce i duszę i na pewno tak przede wszystkim oprócz rywalizacji będzie też wspaniała integracja.
5: Najważniejsze jest jednak utrzymanie sportowego ducha i to, co przyświeca każdym zawodom, a szczególnie tym od lat organizowanym w tym właśnie miejscu.
7: Po raz 17 są to Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w lekkiej atletyce i tutaj mamy konkurencje biegowe, rzutowe i skok w dal. W 4 kategoriach, także jest tego dużo.
5: A wszystko udało się także zorganizować dzięki wsparciu utrzymanemu m.in. od powiatu wejherowskiego oraz od Pomorskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.
1: Magdalena Andruszkiewicz w biegu na 100 metrów pobiła swój własny rekord świata. Uzyskała czas 16,75 sekundy, choć w niedzielę podczas startów warunki były bardzo trudne.
8: Chwilę wcześniej jeszcze padał deszcz. Frame running to taka konkurencja, która jest bardzo uzależniona od jakości tartanu bieżni. Tam był dobry tartan, ale jednak wilgotny, mokry, więc to też przekłada się na tę jakość jazdy i szczególnie dla osób takich jak frame runningowcy, a więc osoby po dziecięcych porażeniach mózgowych czy po udarach mózgu, mają kłopoty z utrzymaniem równowagi.
1: Magda pokonała jednak konkurencję i samą siebie, bowiem poprzedni rekord należał również do Pilanki. Został ustanowiony w New Delhi i był o 0,07 sekundy gorszy od wyniku w Warszawie. Magda ma przed sobą już kolejne zawody.
9: Teraz się przygotowuję do Grand Prix Polski w Gorzowie Wielkopolskim w ten najbliższy weekend, a chyba docelową, najważniejszą imprezą sportową będą Mistrzostwa Polski w Zabościu, bo w tym roku odwołano nam Mistrzostwa Europy.
1: Ze względów politycznych kolejne ważne zawody to w przyszłym roku w Taszkencie w Uzbekistanie odbędą się Mistrzostwa Świata w paralekkoatletyce. Zwycięstwo w tych zawodach otwiera drogę do paraolimpiady w Los Angeles.
10: W piątek 15 maja w Galerii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie miał miejsce debiutancki wernisaż wystawy fotografii Łukasza Michalczyka. To fotograf amator, który swoim kunsztem mógłby zawstydzić niejednego profesjonalistę. Wydarzenie przyciągnęło wielu miłośników sztuk wizualnych oraz znajomych artysty. Zdjęcia przedstawiły

0: przedstawiały piękne obrazy z naszego regionu.
1: Dzisiaj w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie otwieramy wystawę Łukasza Michalczyka, Końskie i okolice. Bardzo lubimy w bibliotece przeważnie tematykę konecką, a tym bardziej jeśli jest to ona wykonywana przez Konecza.
0: Łukasz Michalczyk jest amatorem, ale z porządnym warsztatem. Regularnie uwiecznia życie miasta i w mediach społecznościowych publikuje fotoreportaże z lokalnych wydarzeń. Zapytaliśmy go, co można zobaczyć na wystawie i co go inspiruje.
2: Zdjęcia przedstawiają Końskie i okolice, jak mówi nazwa wystawy. Głównie Sielpia oraz Park Konecki, no i wszelkie tutaj zakamarki.
0: Co najbardziej lubisz fotografować? Czy to natura, czy to architektura, czy wszystkiego po trochu?
2: Wydaje mi się, że wszystkiego po trochu. Próbuję również robić portrety, street art, generalnie wszystkiego po troszku. No tutaj, jak wiadomo, nie można było wystawić innych prac jak te, które są w tytule, ale myślę, że może kiedyś w przyszłości uda się pokazać coś innego.
0: Czy coś Cię inspiruje? Czy są jakieś momenty, które jak zauważysz, jakaś scena, jakiś moment, jakieś światło, to czy coś sprawia, że chcesz zrobić koniecznie zdjęcie?
2: Tak, zdecydowanie jest mnóstwo takich sytuacji i nieraz droga, która powinna trwać 45 minut do pracy, wydłuża się do 2 czy 3 godzin, bo co 100 czy 200 metrów trzeba się zatrzymać i zrobić zdjęcie.
0: To będzie trudne pytanie. Czy masz ulubione zdjęcie? Któreś, które jest dla Ciebie szczególne? Może niekoniecznie najulubione, ale takie szczególne.
2: Jest nawet kilka takich zdjęć, których nigdy nie publikowałem i może kiedyś się uda, ale tak, zdecydowanie są.
0: Wystawa wpisała się w inicjatywę 23 tygodnia bibliotek i jednocześnie jest jego zwieńczeniem w naszym regionie. Zdjęcia Michalczyka można oglądać w Bibliotece Publicznej w Końskich do późnej jesieni.

0: Grand Prix tegorocznego festiwalu zdobył młodzieżowy chór Cerkiewnego Towarzystwa Śpiewaczego Branko z Niszu w Serbii. Zdaniem jury zespół wyróżnił się wysokim poziomem artystycznym oraz interpretacją muzyki cerkiewnej. Doceniono także sięgnięcie po repertuar wschodniosłowiański, mimo że chór pochodzi z Bałkanów.
1: Ja очень рада, потому что эти дети, которые настолько старались, столько выложили целеустремленности, они получили гран-при. Это значит, что у них будет еще более, еще чем можно более делать на, в церкви, стараться учиться молитве, учиться вере, учиться духовному пению. Я думаю, что это самое главное в жизни каждого человека. А если не начнем это в детском возрасте, потом станет тяжелее, намного тяжелее.
0: Награды признано również в поszczególnych категориях.
2: Калі пачулі, што ў нас першае месца, слёзы, эмоцыі, званкі бацькам, бацькі глядзяць у Варшаве прамую трансляцыю. І паверце, не толькі для нашага беларускага дзіцячага хора, а для ўсіх беларусаў, для ўсіх дзяцей, які вымушаны былі з'ехаць з бацькамі з Беларусі, гэта награда нас, усіх беларусаў, які знаходзяцца паза межамі Беларусі.
3: Бардзо заскачэнні мы, жа дасталіся мы першае месце, направда. Хочаш, я, напрыклад, відзе пастэмпы нашага хуру в параўнанню 2 лета тэму, юж... Im dalej, tym lepiej śpiewamy, bo ćwiczymy i staramy się.
0: Jury oceniało wykonawców w 8 kategoriach, zwracając uwagę m.in. na walory artystyczne, intonację oraz zgodność wykonania z tradycją muzyki cerkiewnej.
4: Tegoroczny festiwal był bardzo bogaty. Był bardzo bogaty nie tylko w te melodie orientalne, ale również w cały szereg prawykonań. Tu podczas nagradzania wyróżniliśmy osoby, które pracują nad staroruskim chorałem czy postbizantyjskim i przenoszą te melodie w, że tak powiem, XXI wiek, co jest piękne.
0: W tegorocznej edycji festiwalu po raz pierwszy wprowadzono nową kategorię.
4: Stworzyliśmy kategorię chórów innych tradycji muzycznych, a mianowicie arabską, alawicką z Indii oraz gruzińską. Ciekawe,

0: są ich melodie pochodzące z różnych kultur prawosławnych. One niezwykle wzbogaciły festiwal.
1: Takim chórem był chór Zumoro z Indii, który otrzymał festiwalowe wyróżnienie.
2: We are not professional singers also. So that's a difference. We are working in different fields. There are teachers, lawyers from all category, business people. So we are not professional singers.
1: W jubileuszowym 45. festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej wystąpiło 29 chórów z 10 krajów.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Przez dwa dni to właśnie studenci przejęli symboliczne rządy we Wrocławku. Wszystko za sprawą Akademikaliów 2026, które ponownie przyciągnęły młodych ludzi na teren Państwowej Akademii Nauk Stosowanych oraz wrocławskie bulwary. Oficjalnym początkiem wydarzenia było przekazanie studentom kluczy do miasta przez władze samorządowe. Władze Wrocławka podkreślają, że cieszą się z aktywności młodych ludzi, którzy rozwijają swoje pasje, studiują właśnie we Wrocławku i angażują się w organizację takich wydarzeń.
1: My jako samorząd Wrocławka bardzo się cieszymy, bo myślę, że ten moment będzie też takim symbolicznym przekazaniem sztafety pokoleń, bo to nie tylko bardzo fajna impreza dwudniowa, ale też chcielibyśmy, żeby za jakiś czas młodzi przejęli stery w naszym mieście, bo to jest, wiemy doskonale, że środowisko akademickie, młodzi ludzie, studenci są takim motorem napędowym rozwoju miasta. To czas studentów. Ten czas zawsze jest, ale to szczególnie ważne święto,

0: Akademikalia 2026. Kolejna edycja świetnej dwudniowej imprezy, która pokazuje, że we Włocławku jest również fantastyczna ekipa studencka, dobre też środowisko akademickie, ale też to, co jest ważne, kolejne wydarzenie też kulturalne, które integruje całą społeczność lokalną, bo myślę, że studenci nie zamykają się w czterech ścianach w swoich budynkach dydaktycznych, ale wychodzą na zewnątrz, żeby pokazać, że są, że integrują się z mieszkańcami.
1: Pierwszy dzień akademikaliów upłynął pod znakiem integracji i sportowej rywalizacji. Na studentów czekały między innymi turnieje sportowe, planszówki, grill, karaoke oraz kino plenerowe. Nie zabrakło także wspólnej zabawy i studenckiej atmosfery. Drugiego dnia wydarzenie przeniosło się na włocławskie bulwary, gdzie rozpoczęły się koncerty i kolejne atrakcje przygotowane specjalnie dla mieszkańców oraz studentów.
2: Przede wszystkim samorząd studencki z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, jak co rok organizuje właśnie akademikalia. No i oczywiście w przyszłych edycjach też jesteśmy, że tak powiem, na pewno zdeterminowani, żeby je również dla Was, dla mieszkańców, dla wszystkich zorganizować. Dzisiejszy program. W tym momencie występuje Kamila Pańka, lokalna, że tak powiem, artystka. Potem występuje zespół Morales, następnie Bero oraz Gwiazdą Wieczoru jest Cesarius.
3: Wspieram samorząd, bo w marcu obroniłem inżyniera i skończyłem studia, więc też mi się mój mandat w samorządzie skończył, ale wspieram samorząd. Fajna inicjatywa, rok temu była bomba, był szok, a teraz będzie, mam nadzieję, że jeszcze lepiej. A jak nie, to na pewno nie mniej, lepiej jak rok temu. Musimy integrować młode osoby, musimy integrować. Jak najbardziej takie rzeczy nas powinny... Po prostu my jako akademia, jako studenci też wychodzimy na zewnątrz, tak? Chcemy się integrować ze wszystkimi, którzy są chętni, czy to młodzi, czy to starsi, czy średni, tak? Nieważne, wychodzimy na zewnątrz, chcemy się integrować. Wczoraj mieliśmy fajne juwenalia na uczelni, tak? Integrowaliśmy się z miastem, mieliśmy konkursy, flanki, kino plenerowe, grill, turniej koszykówki, to był bardzo popularny. No super takie inicjatywy są, nie? Jak najwięcej integracji.
1: Akademikalia po raz kolejny pokazały, że studenckie życie we Włocławku ma się dobrze. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma nie tylko integrować środowisko akademickie, ale też pokazywać, że miasto potrafi tworzyć przestrzeń dla młodych ludzi, ich pasji i wspólnej zabawy.

0: Ubiegłą sobotę Lubraniec i Brześć Kujawski ponownie połączyła biegowa pasja. 12. Memoriał imienia Czesława Wasilewskiego przyciągnął setki uczestników i kibiców, a trasa wypełniła się dopingiem, energią i walką o jak najlepszy wynik. Największe emocje tradycyjnie towarzyszyły głównemu biegowi na 10 km.
1: Organizacja, myślę, że z tego, co przekazali nam startujący, jest jak zawsze dopięta na ostatni guzik i z tego się bardzo cieszymy, że z roku na rok tak naprawdę mamy ponad 200 startujących, co bardzo cieszy, bo są osoby nie tylko z naszej gminy, ale i z Torunia, grupa ponad 20-osobowa, z Bydgoszczy, zawodnicy, nasi również miejscowi. No i poza tym bardzo cieszą nas dobre wyniki, bo wiemy, no 10 kilometrów, pierwsze osoby były po nieco ponad 30 minutach, co świadczy o naprawdę wysokim poziomie, z czego się cieszymy. I z roku na rok widać naprawdę duże zainteresowanie, nawet bez specjalnej promocji. Zawodnicy sami się dopytują o kolejne edycje tak naprawdę, więc myślę, że bardzo pozytywnie. My również jako gmina promujemy sport wśród młodzieży i najmniejszych, więc po biegu głównym również będą biegały dzieci. Dzieci niektóre będą biegały z rodzicami, bo są jeszcze na tyle małe, natomiast też te, które chodzą do podstawówki, również będą startowały, więc myślę, że staramy się jak najlepiej zawsze wykorzystać na promocję właśnie bieg w Brześciu Kujawskim.
2: No, jeżeli chodzi o sport, ale też bieganie, ale ogólnie sport, no bardzo ważne jest to, że ludzie się integrują, są wspaniałe emocje, ale też widzę, że są przewidywane właśnie nagrody, uczestnicy dostają nagrody.
1: Tak, no staramy się, żeby te nagrody rzeczowe były, myślę, że z całkiem wysokiej półki, bo nie tylko same te trofea tego biegacza, który jest złoty,

0: srebrny i brązowy, ale to także nagrody finansowe po kilkaset złotych nawet za te czołowe miejsca, więc myślę, że to jest dodatkowa tylko zachęta, ale niektórzy tutaj myślę, że nie patrzą w pierwszej kolejności o to, co dostaną. Natomiast to, żeby po prostu się poruszać, uprawiać ten sport, każdy z zawodników bez względu na zajęte miejsce również dostaje, myślę, że wyjątkowy medal, ponieważ te medale co roku są inne, co roku charakterystyczne dla każdej edycji, więc tak jak powiedziałem, bardzo się cieszymy, że tyle osób startuje.
1: Jak zaznaczył burmistrz Lubrańca, takie wydarzenia są hołdem dla tych, którzy przecierali sportowe szlaki i inspirowali kolejne pokolenia.
2: Sport przynosi same korzyści, my to widzimy, ale chodzi nam nie tylko o korzyści sportowe odnośnie ciała, zdrowia, ale oddania również szacunku tym, którzy w tej dziedzinie, a więc sportu, w Igrzyskach Olimpijskich przecierali szlaki, co prawda Czesławowi Wasilewskiemu nie dane było startować na Igrzyskach, ale cóż, wybuchła wojna w 1940, ale biegał razem z Januszem Kusocińskim, wspaniałym sportowcem, złotym medalistą Igrzysk w Los Angeles w 1932 roku, który został rozstrzelany w Palmirach. Przecież miał kontakt też z pierwszą złotą naszą medalistką olimpijską, Haliną Konopacką, która w 1939 roku wywiozła skarb Polski za granicę ze Stanisławą Walasiewiczówną, która urodziła się w naszym województwie pod Lipnem i chociaż mieszkała w Stanach, zawsze reprezentowała Polskę. A więc dzisiejszym biegiem oddajemy hołd tym wszystkim, którzy przecierali ścieżki, którzy są ważni w historii polskiej.
1: Uczestnicy chętnie dzielili się wrażeniami z trasy i opowiadali, co daje im bieganie. Pierwsze miejsce, prawda? Jakie emocje ci towarzyszą?
3: Początek biegu to było, może być takie towarzystwo, biegło znajome i towarzysko po 3.30, 3.25, a później już finalnie pobiegłem po 3.12, drugą piątkę i udało się dzisiaj zwyciężyć.
1: A jak sama trasa przebiegła? Była trudna, łatwa?
3: Trasa jest teraz łatwiejsza, ponieważ widzę, że wyremontowano drogi. Jest bardzo szybka, pomijając ten ostatni podbieg, ale dla wytrenowanych biegaczy to nie stanowi problemu.
1: A porozmawiamy też o tobie. Ile biegasz, jak to wygląda, jak trenujesz?
3: Ostatnio podjąłem pracę z Józefem Wojciechowskim z GKS Fabianek. Trenujemy około 400 km miesięcznie, w tym dwie jednostki takie specjalistyczne, trochę siłowni i do przodu.
1: Właśnie, a jak byś przekonał ludzi, którzy no nie biegają, nie uprawiają sportu, a to jest bardzo ważne rzecz w ogóle w życiu, tak?
3: Warto na początku, jeżeli ma się nadwagę, zacząć od chodu. Być może z kijkami właśnie, wyrobić sobie jakąś tam początkową wytrzymałość, a następnie spróbować przejść od marszu do biegu. Nie od razu bieg, bo stawy mamy jedne i naprawdę łatwo je wyeksploatować przy dużej wadze.
1: A jakie korzyści przynoszą ci bieganie?
3: Bieganie to przede wszystkim zabawa, hobby. Poza tym, że pracujemy, mamy swoje rodziny, dzieci, to bieganie sprawia nam dużo frajdy, dużo radości rodzinie. Biegam również z moim bratem bliźniakiem. No i to jest właśnie zachowanie zdrowia, tak? Zbliżam się do 40, a mówią, że nie wyglądam, więc chyba jest okej.
1: Okay. Zajęłeś drugie miejsce. Jakie towarzyszą ci emocje?
4: W sumie jestem zadowolony z wyniku, z całego biegu, ponieważ no, pierwszą część pobiegłem wolniej, drugą szybciej. Rywali byli mocni. Lokalnie tutaj się znamy, bo rywalizujemy w całym cyklu. No także podsumowując, jestem zadowolony i z wyniku, z miejsca jak najbardziej pozytywnie.
1: A jak oceniasz samą trasę? Czy była łatwa, trudna?
4: Trasa, ostatni raz biegłem tutaj chyba na tej trasie, bo była zmiana trasy z 6-5 lat temu i myślałem, prawdę mówiąc, że będzie bardziej płaska, a miałem wrażenie, że od drugiego do tego piątego kilometra cały czas lekko było pod górkę, no ale też nie było tragedii, bo wiele gorsze trasy, że tak powiem, biegałem, nie? Ale ogólnie no nie było źle, naprawdę nie było źle, ale troszkę mnie zaskoczyły, mówię, te delikatne cały czas, że jednak było pod górkę i tyle.
1: A jak wygląda twoje życie? Ile już trenujesz? Ile biegasz?
4: Biegam od, myślę, około 15 lat, ale tak, że tak powiem, z zegarkiem, z głową, z trenerem. 8 lat. Pozdrawiam przy okazji mojego trenera Patryka. I na co dzień pracuję w Państwowej Straży Pożarnej. Mam dwójkę dzieci. żonkę, która jest cierpliwa na to wszystko, co wyrabiam.

0: Powiedzmy, że w wolnym czasie. Także tak to wygląda.
1: A jakie korzyści przynosi ci bieganie, uprawnienie sportu?
0: Człowiek może się odstresować, może po prostu odlecieć w inny świat, jak dla mnie. No po prostu jest to, może brzydko bym to powiedział, że mój nauk, ale no naprawdę wiele to mi pomaga. W sensie, żeby się uspokoić, wyciszyć od codzienności, od codziennego tam pośpiechu. Wiadomo, różnych kryzysów, upadków w życiu codziennym. No polecam każdemu.
1: Jakie korzyści przynosi wam?

0: spania i do aktywności.
1: A jeżeli chodzi o takie życie poza tym konkursem, ile biegacie, jak to wygląda, czy biegacie na co dzień, jak trenujecie?
2: Trenujemy 2 albo 3 razy w tygodniu, najczęściej to grupą całą, jest bardzo fajnie, miło, sympatycznie, także zapraszamy naprawdę do rozbieganych Lubraniec.
0: Tak, potwierdzam, co mówiła Gosia, 2-3 razy w tygodniu, no tak do 10 km na jeden trening.
1: A proszę powiedzieć, czy trasa, którą dzisiaj biegałyście, czy była trudna, łatwa?
0: No, było sporo górek, ta ostatnia była wyczerpująca, ale ogólnie przyjemnie, no, wśród przyrody, no, także...
2: Potwierdzam, bardzo fajnie, ale ta ostatnia górka była ciężka.
0: Dużo osób szło pod górkę, no bo już nie miało siły, ale ogólnie trasa malownicza, więc zapraszamy na następny rok.
3: Organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję, która ponownie zgromadzi miłośników biegania z całego regionu. Kamienica przy ulicy Maślanej odzyskuje dawny blask i staje się kolejnym symbolem zmian zachodzących w sercu Wrocławka. Po miesiącach prac rewitalizacyjnych budynek już wkrótce wypełni się nowymi mieszkańcami. Miasto przygotowało 22 mieszkania na tani wynajem.
4: Jesteśmy na kamienicy, a właściwie zespole 3 kamienic pod adresem Maślana 4x6. Kamienice, które są zabytkami wpisanymi do rejestru, natomiast ich stan techniczny, zanim zabraliśmy się za tę przebudowę, no właściwie wskazywał na to, że za chwilę pozbylibyśmy się niestety tych zabudowań, bo jedna na przykład z oficyn, o czym już mówiłem wcześniej, groziła katastrofą budowlaną. W tym zespole 3 kamienic po przebudowie mamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka 22 mieszkania, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami w parterze, w oficynie. Całość oczywiście jest przygotowywana, bo tutaj prace generalny wykonawca, firma MS Wood, zakończy z końcem czerwca, więc jeszcze widać, że jeszcze trochę tych prac jest, natomiast już kształt, jak to będzie finalnie wyglądać, no też jest zarysowany. Widzicie Państwo, że dbałość o każdy szczegół i o to, żeby nie utracić tego związku z historią tego miejsca. Też przy dużym wkładzie i pracy pani konserwator zabytków i jej zaangażowaniu jest tutaj to wszystko wykonane, więc to, o czym już mówiłem, chociażby kolor stolarki drzwiowej, okiennej, nie jest przypadkowy, bo to też pod nadzorem pani konserwator zostały wykonane badania. Tak naprawdę ze starych okien zdejmowana była po kolei każda warstwa i ten kolor, który teraz jest, to jest kolor pierwotny. Taki był w momencie oddawania tej kamienicy do użytku i stąd też pani konserwator chciała, żebyśmy do tego pierwotnego koloru nawiązali. Tak jak powiedziałem, mieszkania na wynajem, na tani wynajem, więc tak jak w systemie takim jak na cellozowej, będą one oddawane gotowe do zamieszkania, więc wyposażone i w biały montaż w łazience i w kuchenkę w kuchni. No i jak widzicie, są podłogi, są też drzwi, będzie też takie oświetlenie, tak żeby normalnie można było korzystać z tych pomieszczeń. Nabór trwa, więc chętnych mieszkańców zapraszam. Myślę, że no i miejscówka w sensie lokalizacji i widoki, które są tutaj, no są naprawdę dużym magnesem, a też fakt, że krok po kroku chcemy, żeby obszar rewitalizowany był najbardziej modnym adresem w naszym mieście.
3: Pierwsi lokatorzy odbiorą klucze jeszcze wakacje.
4: Sporo mieszkańców do mnie pisze, że zainteresowanie też jest znaczne, więc no mam nadzieję, że w wakacje już będziemy przekazywać klucze mieszkańcom i udostępniać te mieszkania, a tak jak powiedziałem, to jest też element nie tylko ratowania zabytków, których nie mamy nadmiaru przecież w naszym mieście, ale też bardzo ważny element rewitalizacji społecznej, bo tutaj ci nowi mieszkańcy będą tworzyć nową społeczność tej dzielnicy, więc to też jest bardzo ważne.
3: Odnowiona kamienica to nie tylko nowe mieszkania, ale także przestrzeń, która ma tętnić życiem. Na parterze budynku powstają lokale użytkowe, które w przyszłości mogą stać się miejscem dla kawiarni czy punktów usługowych.
4: Tutaj w tej kamienicy był jeden lokal użytkowy, będą trzy lokale użytkowe.

0: Zresztą no, takie jest też marzenie i tych osób, które pracowały, mieszkańców przecież, którzy pracowali nad gminnym programem rewitalizacji, ale też moim, żeby stary rynek, tak jak w większości miast na starym rynku, żeby lokale użytkowe, kawiarenki mogły istnieć, funkcjonować i żeby mieszkańcy mieli gdzie się spotkać.
1: Zainteresowani wynajmem mieszkań mogą składać wnioski do 29 maja. Z kolei nabór na lokale użytkowe rozpocznie się jesienią. Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
2: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie, która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat. Nowy obiekt jest symbolem rozwoju, stabilności i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości samorządu.
1: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa. Część podziemna została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną.
3: Cieszę się, że ta piękna inwestycja została zrealizowana. Powiem uczciwie, że jeszcze 15 miesięcy temu mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś Powiatowy Zarząd Dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych. Dzięki uruchomieniu programu obrony cywilnej i ochrony ludności pojawił się pomysł realizacji tego zadania w formule dual use, choć ja wolę polskie określenie podwójnego zastosowania. Jak to często bywa w naszym przypadku, szalony proces inwestycyjny, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji tej inwestycji. W tym miejscu chciałbym serdecznie przyłączyć się do podziękowań pana dyrektora, które przekazał wszystkim uczestnikom budowy. Nie jest tajemnicą, że ta realizacja wymagała wzajemnego zrozumienia, elastyczności, spojrzenia w kierunku osiągnięcia celu i choć wielu w to nie wierzyło w tak krótkim czasie, to zadanie udało nam się zrealizować. Inwestycja warta ponad 5 800 tysięcy złotych, wliczając w to wyposażenie, które zakupiliśmy w roku obecnym, wsparta środkami rządowymi w kwocie ponad 4 800 tysięcy złotych. W tym miejscu bardzo serdeczne ukłony i podziękowania dla pana wojewody.
4: Muszę państwu powiedzieć, że jestem pod olbrzymim wrażeniem, bo nie dane mi było wcześniej widzieć, jak obiekt powstawał, ale dojeżdżając tutaj spojrzałem, to we mnie serce samorządowca, który kiedyś był starostą i również zarządzał powiatem i zarządem dróg, spojrzałem z niedowierzaniem, że taki obiekt może powstać dla drogowców, dla ludzi, którzy obsługują nerw powiatu i naszego regionu, bo drogi są bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa każdego z nas jako użytkowników drogi, ale również ten obiekt pomyślany hybrydowo jako obiekt, który ma służyć bieżącemu funkcjonowaniu, zarządzaniu dróg powiatowych, jak również ma służyć w momencie kryzysu, realnego kryzysu, który w dzisiejszych czasach nie jest tylko wyimaginowanym, jakimś wyimaginowaną przyszłością, ale niestety bardzo realnie patrzy na nas gdzieś tam z oddali jako zagrożenie. Powinniśmy być bardzo dobrze, profesjonalnie przygotowani do może nie zwalczania, ale do łagodzenia skutków takiego ewentualnego uderzenia. I ten obiekt

0: obiekt jest tak przygotowany.
1: Po wielu latach wiemy doskonale, jak wyglądała poprzednia siedziba. Zarząd Dróg Powiatowych doczekał się w tej siedziby z takiego prawdziwego zdarzenia. Tym bardziej cieszy, że jest wybudowana w tak zwanym podwójnym zastosowaniu, czyli z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa, ochrony ludności i obrony cywilnej. Ale to nie jest przecież tylko nowoczesny budynek, to jest inwestycja w lepszą organizację pracy, w sprawniejsze realizowanie zadań, tych, które są niewątpliwie ważne dla powiatu. Bo przecież wiemy doskonale, że budowa dróg na każdym szczeblu samorządu to jest fundament, jedno z podstawowych zadań, które stoi przed władzą samorządową.
2: Kiedy pan starosta powiedział, że były osoby, które nie wierzyły, że uda się zrealizować tę inwestycję, myślę, że to były osoby, które pana starosty nie znają, nie znają jego sposobu pracy, nie znają ambicji i nie znają tego, w jaki sposób podchodzi do swojej roli, do roli samorządowca, do roli osoby, która jest odpowiedzialna za mieszkańców powiatu włocławskiego. Każda inwestycja, która jest realizowana z myślą o mieszkańcach, o ich marzeniach, o ich oczekiwaniach, więc aż trudno uwierzyć, że padły takie słowa, że ktoś mógłby nie wierzyć, że staroście coś może się nie udać. Ja absolutnie uważam, że każda inwestycja, każdy plan i każdy pomysł, który jest związany z mieszkańcami, związany jest z ich życiem, z ich dobrem, będzie zrealizowany. Tego panu staroście życzę i jestem przekonany, że każdy mieszkaniec powiatu włocławskiego docenia też to, jak bardzo powiat jest ambitny.
3: Bardzo dobre pomysły tego typu są, że gdy się buduje obiekty o użyteczności publicznej, to państwo dokłada do tego, żeby gromadzić właśnie takie miejsca, w których ludność może się skryć jako docelowe, jako przejściowe rozwiązanie tego niebezpieczeństwa. Szanowni Państwo, dlatego chcę serdecznie podziękować w tym miejscu inicjatywie powiatu naszego włocławskiego, kierowanego przez pana Romana Gołębieskiego i jako radnych prowadzonych przez pana Dawida Dalmana. To takie przykłady powinniśmy upowszechniać.
4: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć-Kujawski-Humlin. W Sądzie Okręgowym we Włocławku odbyła się Noc Otwartych Sądów, zorganizowana w ramach ogólnopolskiej inicjatywy związanej z Dniem Wymiaru Sprawiedliwości. Mieszkańcy mogli zobaczyć, jak od środka funkcjonuje sąd i zajrzeć do miejsc, które na co dzień są niedostępne dla odwiedzających.
5: W tym roku zorganizowaliśmy wystawę historyczną, różne przedmioty, które sąd zgromadził w swoim archiwum i są to niektóre naprawdę rzeczy muzealne, jak na przykład dzienniki ustaw od 1918 roku. Wszyscy goście mogą zwiedzać gmach naszego sądu, bo to jednak jest nowy sąd. W zeszłym roku było bardzo duże zainteresowanie, nie wszyscy mogli się dostać tutaj do sądu, no bo musimy ze względów bezpieczeństwa ograniczyć ilość. Wydarzenie to ma przybliżyć społeczeństwu trochę sąd, że to nie tylko miejsce, gdzie odbywają się rozprawy takie jakieś karne czy cywilne, takie ważne rzeczy, ale też żeby pokazać, jak ten sąd wygląda w środku, na co dzień, jakimi dysponujemy pamiątkami związanymi, bo to też historia tego sądu. W zeszłym roku obchodziliśmy 50-lecie ponownego utworzenia Sądu Okręgowego, a tak w ogóle to w przyszłym roku to już będzie 110 lat, jak został utworzony Sąd Okręgowy we Włocławku, bo powstał w 1917 roku.
4: W programie wydarzeń znalazło się wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla dorosłych, jak i młodszych uczestników. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz psa obronnego, podczas którego zaprezentowano, jak zwierzę reaguje na zagrożenia oraz w jaki sposób wygląda szkolenie psów wykorzystywanych przez służby.
6: Bardzo trudnym elementem jest nauczenie psa, żeby puszczał, tak? On zna to super, z tym drugim jest problem. Judo, amo.

0: Pies nie ma prawa puścić. Ja mogę, można robić z tym cokolwiek się chce. Ja go mogę podnieść, a on nie puści.
1: Odwiedzający mogli również zobaczyć symulację rozprawy sądowej. Chętni wcielali się w rolę obrońców, oskarżycieli czy świadków i mogli przekonać się, jak wygląda przebieg procesu na sali rozpraw.
2: Rozpoczynamy sprawę. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj rozpoznana będzie sprawa spółdzielstwa Katarzyny Zielińskiej przeciwko panu Janowi Kowalskiemu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
3: Wnoszę jak w pozwie, to znaczy zasądzenie od pozwanego Jana Kowalskiego na rzecz powódki Katarzyny Zielińskiej kwoty 150 tysięcy złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, naliczonymi od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu.
2: Dziękuję bardzo pani mecenas. Teraz zwracam się do pełnomocnika pozwanego. Pani mecenas, proszę o powstanie. Jakie jest stanowisko pani klienta?
4: W imieniu mojego klienta wnoszę o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie kosztów procesu na jego rzecz.
2: Dziękuję bardzo pani mecenas. Sąd nas wyda postanowienie dowodowe. Sąd postanowił dopuścić do zeznań świadków pana Romana Nowakowskiego, Julii Kwiatkowskiej oraz stron Katarzyny Zielińskiej i Jana Kowalskiego na okoliczność przebiegu zdarzenia, hospitalizacji, rekonwalescencji Katarzyny Zielińskiej oraz doznanych ze zdarzeniem kosztów, a także cierpienia powódki. Poproszę o podejście do powiedzki pierwszego świadka, pana Romana Nowakowskiego. Proszę pana, poproszę, aby pan pisał zdarzenie.
5: W pewnym momencie, nie wiadomo skąd, dobiegł do nas jakiś obcy pies i rzucił się na Kasię. Próbowałem go odciągnąć, ale on był bardzo agresywny.
2: Proszę pana, czy pies miał jakiegoś właściciela?
5: Nigdzie nie było go widać. Pies biegał bez smyczy i bez karańca. Pies przewrócił Kasię i bardzo mocno ją gryzł. Dopiero po jakimś czasie udało mi się go odciągnąć. Wtedy dobiegł do nas właściciel, pan pozwany.
2: Pani mecenas, poproszę o pytania.
3: Czy pana koleżanka Katarzyna Zielińska odniosła jakieś obrażenia?
5: Tak, była bardzo mocno pogryziona. Pies szarpał ją i gryzł po rękach i nogach. Wezwałem obie, które zabrało ją do szpitala. Wiem, że tam założono jej kilkanaście szwów w miejscu pogryzienia.
6: Tak, spacerowałam razem z bratem po parku. To było około rok temu, zaraz po Sylwestrze. Pamiętam, że brat wyciągnął mnie na spacer, bo wtedy było bardzo ciepło, niemal wiosennie. Była piękna pogoda, on miał swojego psa, Rexa, na smyczy, ale bez kigańca. To jest raczej duży pies, owczarek niemiecki. W pewnym momencie Rex bardzo mocno pociągnął brata i urwał smycz. Faktycznie ona była już stara. Rex pobiegł w stronę basenu, brat go wołał, ale on nie słuchał.
2: Proszę bardzo, pani mecenas.
7: A czy Rex jest spokojnym psem?
6: Dla mnie jest on bardzo spokojny. Znam go od szczeniaka. Wiem jednak, że czasem warczy na obcych ludzi.
2: Pani mecenas?
8: Jak szybko znaleźliście psa?
6: Brat w końcu pobiegł za psem, a ja za nim. Gdy dobiegliśmy do sali powódki, to ona już leżała na ziemi, a przy niej był Rex. Brat szybko odciągnął psa, pani powódzka płakała, a jej kolega zadzwonił po pogotowie. Brat próbował ją przeprosić za psa, ale ta nie chciała go słuchać.
2: Dziękuję pani, może pani usiąść. Poproszę o podejście do barierki i panią powódkę. Proszę pani, pouczam panią obowiązku mówienia prawdy, ponieważ w razie wątpliwości sąd może pani ponownie przesłuchać po odebraniu pani przyrzeczenia. Proszę opisać zdarzenie.
7: Było tak, jak opowiadał dzisiaj mój kolega Roman. Ja zresztą nie pamiętam szczegółów. Wiem tylko, że faktycznie na początku ja pogłaskałam tego psa, który do nas podbiegł. On nawet machał ogonem. Potem pies nagle się na mnie rzucił i zaczął gryźć po rękach i po nogach. W szpitalu założono mi łącznie 15 szwów. To potem bardzo bolało. Nie mogłam spać. Przez miesiąc codziennie brałam środki przeciwbólowe i chodziłam też do pracy.
2: Proszę?
8: Rany te zagoiły się?
7: Właśnie nie. Rany te goiły się bardzo długo, a po nich zostały mi blizny na rękach i na udach. Musiałam korzystać z chirurgii plastycznej i dwukrotnie wykonano mi zabieg w celu ich usunięcia. Te zabiegi kosztowały łącznie 50 tysięcy złotych, na które wzięłam pożyczkę w banku. Wcześniej przed zabiegami dowiadywałam się, ale one nie były refundowane przez NFZ. Niestety te blizny są nadal widoczne, chociaż mniej niż przed operacjami ich usunięcia. Przez to wstydzę się zakładać kostium kąpielowy, dlatego też nie chodzę już na basen ani nad jezioro. Moje całe życie po tym zdarzeniu to jest jakiś koszmar. Przestałam spotykać się ze znajomymi i od tej pory siedzę w domu.
2: Proszę bardzo, panie.

0: los. No dobrze, ale jak to możliwe, że te rany były tak mocne? Przecież to była zima, wszyscy byliście ciepło ubrani. W jaki sposób pies mojego klienta, mimo pani grubego ubrania, przegryzł się przez nie?
1: Tak jak już dzisiaj zadawała siostra pozwanego, tego dnia było wyjątkowo ciepło. Ja byłam ubrana w lekką, wiosenną kurtkę i cienkie dżinsy, które zostały podarte przez psa i nadawały się wyłącznie do wyrzucenia.
2: Dziękuję pani, może pani usiąść?
1: Ja?
2: Proszę teraz o podejście do bawiuszki pana pozwanego Jana Kowalskiego. Proszę pana, pouczam pana obowiązku prawdy, ponieważ w razie wątpliwości sądzę, że pana ponownie przesłuchać pod granicą pana przyrzeczenia. Poproszę, aby pan opisał zdarzenie.
3: Było dokładnie tak, jak opisała to dzisiaj moja siostra Julia. Nie wiem, jak to się stało, jak to zawsze spokojny pies.
2: Proszę bardzo, pani z nas.
0: A czy przed tym zdarzeniem pana pies kiedykolwiek był agresywny albo kogoś ugryzł?
3: Absolutnie nie. Lex nigdy na nikogo się nie rzucił. Coś takiego miało miejsce po raz pierwszy. Przyznaję jednak, że zdarzyło mu się walczyć na obcych.
0: A czy pana pies miał ważne szczepienia przeciw wściekliźnie?
3: Oczywiście. Potem pokazywałem je policjantom. Zresztą zostałem ukarany mandatem karnym za to zdarzenie w wysokości 1000 zł.
4: Dlaczego pana pies nie był miał kagańca?
3: Wcześniej nie zakładałem mu kagańca, bo przecież był spokojny. Nikogo nie ubryzł od tamtego zdarzenia. Pies jednak chodził w kagańcu.
2: Bardzo pani jest raz.
0: Czy chciałby pan coś powiedzieć dziś pani pobudce?
3: Chciałbym panią bardzo przeprosić za samo to zdarzenie. Stało się to jednak bez mojej winy.
1: Przyjmuję pana przeprosiny, jednak one w żaden sposób nie zmienią tego, co wycierpiałam.
2: Dziękuję panu. Może pan usiąść. Proszę państwa, sprawa już dojrzała do rozstrzygnięcia. Zatem przed zamknięciem rozprawy udzielam głosu stronom. Proszę bardzo, pan mecenas.
4: Wysoki sądzie. Z zeznań wszystkich przesłuchanych dzisiaj osób wynika jasno, że moja klientka została dotkliwie pogryziona przez psa pozwanego, który powinien być na smyczy i w kagańcu. Pozwany miał obowiązek pilnować właściwie psa i nawet przypadkowe przerwanie się na smyczy nie zwalnia go z odpowiedzialności za to zdarzenie. Moja klientka poniosła koszty operacji plastycznych, faktury za te operacje w łącznej kwocie 50 000 zł zostały dołączone do pozwu. Poza tym moja klientka bardzo długo odczuwała fizyczny ból po tym zdarzeniu, a jej dotychczasowe życie się załamało. Powódka z tego powodu, z powodu nadal istniejących blizn po ugryzieniach, musiała zrezygnować ze swojej pasji pływanie. Nie musi również spotykać ze swoimi znajomymi. Dlatego też dochodzę w jej imieniu zadośćuczynienia za doznanych krzywdy w wysokości 100 000 zł.
2: Dziękuję pani mecenas. Proszę panią o zastosowanie się stanowiska.
0: Wysoki sądzie, wnoszę o oddalenie powództwa w całości. Wszyscy oczywiście współczujemy powódce, jednak mój klient nie ponosi odpowiedzialności za to przykre zdarzenie. Nie jest jego winą to, że smycz, na której trzymał psa, przypadkowo się przerwała. Pozwany nie musiał zakładać psu kagańca, skoro nigdy wcześniej nie doszło do podobnego zdarzenia. W sprawie tej można również mówić o przyczynieniu się do całego zdarzenia samej powódki, która przecież nie powinna głaskać obcego psa. Poza tym dzisiaj na rozprawie pozwany oficjalnie przeprosił powódkę. Mój klient został już zresztą ukarany za to zdarzenie przez policję mandatem karnym w wysokości 1000 zł, a zgodnie z prawem nie można karać osoby dwukrotnie za to samo.
2: Dziękuję państwu, dziękuję pani z nas. Proszę państwa, zamykam rozprawę, informuję, że sąd wyda wyrok po naradzie.
5: Noc otwartych sądów była także okazją do rozmowy o problemach, z którymi obecnie mierzy się wymiar sprawiedliwości. Jak podkreśla prezes Sądu Okręgowego we Wrocławku, jednym z największych wyzwań pozostaje długi czas oczekiwania na rozprawy oraz ograniczone możliwości organizacyjne sądów.
6: Przez ostatnie kilka lat właściwie nie było nowych powołań sędziowskich, nie było tych awansów i w Sądzie Okręgowym we Wrocławku przez ostatnie 2 lata odeszło 6 sędziów doświadczonych w stan spoczynku. Ponadto są problemy z pozyskaniem na delegację sędziów z sądów rejonowych, bo sądy rejonowe też mają braki, jeśli chodzi o kadrę. Bo kadra na przykład urzędnicza to nie mamy problemu, ponieważ wszystkie etaty są zajęte z pewnością. Nadmiar spraw, przewlekłość postępowań jest z tym związana, ponieważ no, braki kadrowe to raz, a ponadto no, są różne problemy, takie jak jeśli chodzi o sprawy karne, że wielu oskarżonych na przykład uciekło za granicę, czy wyjechało za chlebem, bo nie wszyscy.

0: wszyscy uciekli przed wymiarem sprawiedliwości, tylko po prostu pojechali do pracy, a trudno ich później, później namówić, żeby przyjechali na rozprawy, a niestety nie wszystko można zaocznie zrobić. No, są też może te problemy, jeśli chodzi o urzędników, takie, że mimo że wszystkie etaty są obsadzone, to no, w naszym sądzie przez kilka lat redukowano, bo decyduje o tym ministerstwo. My nie możemy decydować o tym, ilu mamy urzędników, tylko z góry jest to narzucane przez ministerstwo. Są statystyki i według tych statystyk na przykład w ostatnich tam kilku latach zredukowano nam personel urzędniczy i to też powoduje, że brakuje trochę tych rąk do pracy, bo nieraz jest taka sytuacja, że ktoś zachoruje, to już nie ma kto z sędzią na salę i tego typu problemy właśnie się pojawiają, a coraz to więcej spraw wpływa do sądu, szczególnie przez ostatnie kilka lat w sprawach cywilnych to ogromna ilość spraw frankowych wpłynęła i niestety bardzo długo czeka się na zakończenie tych spraw cywilnych, co naprawdę jest dla społeczeństwa utrudnieniem, i bo każdy chciałby jak najszybciej swoją sprawę zakończyć i otrzymać sprawiedliwy wyrok. A to nie zawsze jest możliwe.
1: Organizatorzy podkreślają, że takie wydarzenia mają pomóc mieszkańcom lepiej zrozumieć funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i przełamywać dystans, jaki często towarzyszy kontaktowi z sądem. Jak pokazuje frekwencja, zainteresowanie kulisami pracy sądu we Wrocławku było naprawdę duże. Podczas sesji Rady Gminy Wrocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Wśród nich najważniejszym było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań. Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Wrocławek oraz jej funkcjonowanie.
2: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy, ukierunkowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 868 142 zł i 78 groszy. Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 88 835 378 zł i 34 grosze. Pomimo wymagających warunków gospodarczych oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych, udało nam się zachować stabilność finansową gminy. W 2025 roku przebudowano i wyremontowano łącznie ponad prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Józefowo-Murs-Smulnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych, między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smulniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk, zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby pod

0: podmioty ochrony ludności. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa. To inwestycja ukierunkowana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i Gmina Włocławek rozpoczęły współpracę już 23 kwietnia 2021 roku w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a 17 października 2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną.
1: Na sesji obecni byli nie tylko radni, ale także parlamentarzyści i przedstawiciele sejmiku wojewódzkiego, sołtysi i dyrektorzy szkół. Wójt gminy Włocławek otrzymała absolutorium. Radni jednogłośnie zagłosowali za. Tym samym wskazali, że gmina Włocławek zmierza w dobrym kierunku.

0: Włocławek stawia na zdrowie. Pod takim hasłem odbyła się konferencja podsumowująca największą modernizację medyczną w historii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Spotkanie poświęcone było inwestycjom realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Dzięki dofinansowaniu wynoszącemu blisko 48 milionów złotych do szpitala trafiły nowoczesne urządzenia i aparaty medyczne. Sprzęt ma wzmocnić możliwości diagnostyczne, terapeutyczne i operacyjne wielu oddziałów oraz pracowni.
1: My zakupiliśmy aż 242 urządzenia. Nie było tak dużej inwestycji w historii szpitala. Jest to ogromny postęp. To postęp, można powiedzieć, cywilizacyjny, jeżeli chodzi o procedurę leczenia. Najważniejsze dwie rzeczy, a więc robotyka. Robot Da Vinci został zakupiony, wychodziliśmy z założenia, że musi to być rzeczywiście najwyższa półka robotyki. Rozważaliśmy również inne urządzenia alternatywne, jednak wychodzimy z założenia, że skoro pierwszy robot, to musi to być najlepszy. Drugi, który jest troszkę w cieniu, ale on jest równie ważny, mianowicie robot neurochirurgiczny Mazor X, który służy do operacji kręgosłupa i operacji na neurologicznych. I jest to czwarty w Polsce. I Włocławek ma właśnie czwarte takie urządzenie. Przy Da Vinci mamy już skompletowane zespoły i wykonaliśmy już kilka operacji urologicznych. W tej chwili przygotowujemy się do ginekologicznych i do chirurgicznych. Natomiast jeżeli chodzi o Mazora, jesteśmy w trakcie budowania zespołu, który będzie szkolony i w najbliższym czasie będziemy wykonywali leczenie tym urządzeniem. Ponadto trzeba pamiętać, że to są takie znaczące, widoczne urządzenia, natomiast zakupiliśmy proste rzeczy jak pompy, łóżka, fotele, poprzez bardziej skomplikowane jak USG, również poprzez duże urządzenia radiologiczne, mianowicie kupiliśmy i tomograf, i kupiliśmy rentgen dla Zakładu Radiologii Obrazowej. Także nie ma oddziału, nie ma obszaru w szpitalu, który nie zostałby zasilony w nowe urządzenia, które będą pozwalały wykonywać badania na o wiele, wiele wyższym poziomie. Równamy do najlepszych szpitali w województwie poprzez tę inwestycję. Wartość tej inwestycji 48 milionów złotych netto.
2: A jak wygląda przygotowywanie kadry?
1: Tak, no już część mamy, także skoro powiedziałem, że już wykonaliśmy zabiegi tym robotem na urologii, jest kilka zabiegów wykonanych, nadal budujemy dodatkowe alternatywne zespoły, a zespoły ginekologiczne i chirurgiczne są na etapie szkolenia. Również przy robocie neurochirurgicznym budujemy zespół, który będzie w najbliższym czasie mógł już rozpocząć zabiegi operacyjne.
0: Jednym z największych elementów całej inwestycji jest rozwój chirurgii robotycznej. Szpital zakupił robota chirurgicznego Da Vinci oraz nowoczesnego robota neurochirurgicznego Mazar X. Gościem specjalnym wydarzenia był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony specjalista w dziedzinie neuroortopedii, który podkreślał znaczenie nowoczesnych technologii w leczeniu pacjentów oraz rozwoju współczesnej medycyny.
3: Umożliwia, co jest dla mnie najważniejsze, proponować operacje pacjentom, którzy wcześniej by nie dostali takiej propozycji z powodu na przykład obszerności operacji. Robot pozwala wykonać tę operację delikatniej, z mniejszym urazem tkankowym, a więc na przykład wykonać u osoby, która jest z dużymi obciążeniami i z tego powodu nie

0: byłaby zakwalifikowana do operacji klasycznej, ale oczywiście to jest jedna tylko z zalet robota.
1: A inna?
0: Innymi jest poza małą inwazją możliwość, i to jest ta sztuczna inteligencja w medycynie, zaplanowana. Ja to będę mówił w trakcie swojego wykładu, ale jest to możliwość zaplanowania operacji i kontrolowania operacji w trakcie jej przebiegu. Trudno mi powiedzieć to słowami, lepiej to wyrazić obrazami, ale wierzcie mi Państwo, to jest podstawa współczesnej chirurgii kręgosłupa.
1: Jakie schorzenia dzisiaj są najczęstsze, jeśli chodzi o neurochirurgię i jakie schorzenia można za pomocą tego robota leczyć?
0: No, można powiedzieć, że wszystkie choroby, które kwalifikują się jako choroby kręgosłupa. Tymi najczęstszymi to są zmiany zwyrodnieniowe, to jest grubo ponad 90%, te inne to choroby onkologiczne, zapalne lub jeszcze inne choroby. W każdej z tych chorób robot ma swoje zastosowanie, umożliwiając, tak jak mówiłem, wykonanie operacji u osób, które zostawałyby ze swoją chorobą same. Nie miałyby propozycji leczenia operacyjnego.
1: Czy zdarzają się tacy pacjenci, którzy naprawdę już praktycznie nie mogą dobrze na co dzień funkcjonować, a po zabiegu wracają do sprawności?
0: Nie, no zawsze liczymy. No nie ma innej możliwości. Po co kogoś operować, jeżeli mielibyśmy nie mieć dobrych efektów? To jest cel leczenia operacyjnego, a użycie robota chirurgicznego poprawia te efekty.
2: Władze województwa podkreślały, że cieszą się z dynamicznego rozwoju włosawskiego szpitala i kolejnych inwestycji, które mają poprawić poziom leczenia mieszkańców regionu. Jak zaznaczono, nowoczesny sprzęt i rozwój technologii medycznych to ogromny krok dla całego województwa.
3: Mnie osobiście nie cieszy jako osobę odpowiedzialną za ten szpital w ramach struktury zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, że właśnie we Włocławku za chwilę będziemy mieć no, wspaniałą wizytówkę. A to, że się dzieje, to też chciałbym zakomunikować, bo nie wiem, już Państwo wiedzą, że od dzisiaj w naszym szpitalu też mogą panie, młode matki korzystać ze znieczuleń przy procesie rodzenia dzieci. To jest też, myślę, że taki efekt no, XXI wieku, bo wydawać by się mogło, że w 2026 roku, że to jest pewien standard. Tego standardu u nas jeszcze nie było, ale dzięki tutaj współpracy też bardzo dobrej z dyrekcją szpitala, też z zastępcą dyrektora do spraw medycznych, udało się też pozyskać anestezjologów, no bo w tym leżał przede wszystkim problem i młode matki mogą korzystać ze znieczulenia w czasie porodów. Także jest to ogromny skok jakościowy. I można bardzo wiele oczywiście mówić na ten temat, bo takich tematów jest bardzo wiele. Staramy się po prostu patrzeć w przyszłość, wykorzystywać szanse i Krajowy Plan Odbudowy i środki strukturalne, fundusze unijne, środki z budżetu województwa na to, żeby rzeczywiście we Włocławku powstała taka lecznica, można powiedzieć, wzorcowa.
2: Konferencja była także okazją do rozmów o dalszym rozwoju włosawskiego szpitala i wpływie inwestycji na jakość oraz dostępność świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Włocławka i regionu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.

0: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
2: A właśnie, że pasuje.
3: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
4: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog ze mną jak co piątek. Witam Cię,
1: Dzień dobry.
0: Ewa. Ewo, powiedz, czy kobiety są jakby stworzone do macierzyństwa, do bycia mamami?
1: To ciekawe pytanie w zasadzie. Myślę, że w jakiś sposób, jeśli chodzi o takie predyspozycje naturalne, to tak, biologicznie jesteśmy do tego stworzone, ale psychicznie niekoniecznie zawsze.
0: No właśnie, niekoniecznie każda kobieta musi być mamą.
1: Tak, dokładnie.
0: Cały czas te, które takiej potrzeby nie odczuwają, troszkę są tak sekowane przez społeczeństwo i jeszcze w dalszym ciągu.
1: Dokładnie, tak. Myślę, że to nadal jednak jest bardzo mocno stereotypizowane i często jest też ta przysłowiowa szklanka wody, którą kto ci poda na starość, tak? Jak nie będziesz miała dzieci, takie straszenie, pokazywanie, że to jest najgorsze, co możesz zrobić, nieszanowanie kompletnie tej decyzji, która niejednokrotnie jest po prostu w pełni świadoma. A nie możemy też zapominać o tych osobach, które nie tylko nie chcą, ale też nie mogą tych dzieci mieć i też niekoniecznie chcą się z tym ujawniać, a komentarze otrzymują podobne jak te osoby, które świadomie decydują się na to, żeby w to macierzyństwo po prostu się
0: Myślisz, że to
1: nie
0: już jest taki
1: zdecydować.
0: czas, żeby o tym mówić otwarcie na przykład? Czy to jeszcze cały czas wymaga ogromnej odwagi od kobiet, żeby mówić: nie, nie mam w sobie tego instynktu, myślę, że nie byłabym dobrym rodzicem, po prostu tyle na ten temat.
1: Myślę, że dużo zależy już w tej chwili od środowiska, w którym się znajdujemy, bo są środowiska, w których będzie można to spokojnie powiedzieć i zostanie to zrozumiane, ale będą nadal też, szczególnie te starsze pokolenia, często gdzieś tam babcie, prababcie, które będą mówiły, że no niekoniecznie zobaczysz, że jeszcze ci będzie brakowało, a później to już będzie za późno, tak więc jest wtedy rzeczywiście taka presja, szczególnie rodzinna, natomiast jest wiele środowisk, szczególnie tych, które również zmagają się z podobnymi trudnościami, czy też potrzebami, albo ich brakiem, i tam rzeczywiście to zrozumienie jest. I niejednokrotnie też mamy, które dzisiaj już tymi mamami są, też mówią, że w pełni rozumieją i szanują, bo widząc, ile trudu to przysparza poza przyjemnością i radością, to łatwiej jest też zrozumieć, że ktoś może po prostu tego nie chcieć.
0: Zanim do tych trudów macierzyństwa, bo poruszyłaś bardzo ważny wątek, że to nie tylko pasmo sukcesów i szczęśliwości, ale to o tym za chwilę, to jeszcze zatrzymajmy się, bo wspomniałaś również o takich osobach, które bardzo chciałyby mieć dzieci, zostać, być mamą takich kobietach, ale po prostu z powodów przeróżnych, zwykle zdrowotnych, nie mogą i one są traktowane na równi, tak samo sekowane jak te osoby, które świadomie dokonują świadomego wyboru. No ale przecież jest alternatywa, jest wyjście. Mogą zostać rodzicami, mamami adopcyjnymi, mamami zastępczymi. W tym nie ma też nic złego i spełniać się w roli mamy, prawda?
1: Tak, to jak najbardziej jest.

0: Jest jedna z możliwych opcji. Natomiast tutaj, kiedy rodzice, potencjalni rodzice też analizują takie za i przeciw, jedni są w stanie się na to zdecydować, inni nie. I nie chodzi już nawet o kwestie związane z tym, czy będę potrafił to dziecko pokochać, czy też nie, ale też lęk przed tym, że tak naprawdę dzieci, które są w domu dziecka, też często po prostu są obarczone różnego rodzaju trudnościami i ci ludzie nie wiedzą, czy sobie z tym po prostu poradzą, czy będą w stanie dźwignąć to, co ich być może spotka, bo być może będzie wszystko w porządku, a być może nie. I widać, że w dzisiejszych czasach gdzieś częściej zwraca się właśnie na to uwagę, myślę też z powodu takiego komfortu właśnie psychicznego, tak, żeby nie brać na siebie czegoś, czego nie jestem pewien, czy po prostu udźwignę.
1: Ale możesz być biologiczną mamą i może ci się przydarzyć niesforne dziecko, które przysporzy tyle kłopotów albo i więcej niż wyobrażałabyś sobie te, które wzięłaś do adopcji z rodziny, która była obarczona no, jakąś patologią. Ja tutaj nie mówię tylko o używkach, bo patologia to nie tylko nadużywanie alkoholu czy narkotyków. Tak też się
0: Tak, tak.
1: przecież zdarza, prawda? Tego nigdy nie wiadomo.
0: Dokładnie.
1: I przejdźmy do tego clou, że macierzyństwo wcale nie jest taką piękną drogą usłaną różami, bo macierzyństwo to ogromne wyzwanie i tak naprawdę czasami się zastanawiam, że mama to musi mieć oprócz tego instynktu, tej miłości, to jeszcze pewne kompetencje.
0: Tak. Wszystkie zawody świata.
1: Wszystkie zawody świata, dokładnie tak, no żeby podołać wychowaniu dziecka.
0: Dokładnie, bo jednego dnia jest lekarzem, kucharką, sprząta i jeszcze pracuje często jakby sama, tak, i wykonuje wiele, wiele innych czynności, które są po prostu bardzo wymagające. Ich też trzeba się nauczyć, choć mamy często instynktownie po prostu działają i świetnie im to wychodzi, ale trzeba pamiętać o tym, jak bardzo jest to obciążające. Nawet jeśli na zewnątrz widać, że świetnie sobie radzisz, to pomyślmy też o tym, ile tę mamę to kosztuje, że ona sobie świetnie radzi, ile wewnętrznie dźwiga często, kiedy po prostu wykonuje tych zadań ponad swoje zasoby każdego dnia.
1: Najtrudniejsze takie chwile w macierzyństwie, kiedy każda kobieta, choć do tego nie przyznaje się, no bo przecież my bohaterki, heroski, tak, super mamy, super pracownice, w ogóle super kobiety, nie mówimy o tym publicznie, że czasami na przykład mamy dość, że mamy ochotę zamknąć drzwi z drugiej strony i zostawić cały ten bałagan i krzyk za tymi drzwiami. Czemu
0: Dokładnie.
1: tak trudno jest nam się przyznawać i mówić o tych emocjach i wyzwaniach tego, mówię, to nie jest łatwe bycie rodzicem.
0: Myślę, że mimo wszystko jest takie przekonanie u wielu kobiet, szczególnie to widzę też, kiedy przychodzą do gabinetu do mnie i dowiadują się, że one nie są jedyne, którym zdarzyło się krzyknąć na dziecko, które miały dosyć któregoś dnia po prostu i miały ochotę zaszyć się pod kołdrą i nie wychodzić, udawać, że ich nie ma. I bardzo dużą ulgą jest wtedy dla nich to, kiedy one słyszą, że jednak nie są same, ale w ich głowie przez dłuższy czas jest takie przekonanie właśnie, że to tylko ja sobie nie radzę, bo skoro inni nie pokazują tego na zewnątrz, to znaczy, że tego nie ma, tak? A ja gdybym pokazała, to byłabym tą pierwszą, która pokaże, która pokaże, że jest jej ciężko, która sobie nie radzi, tak? Więc też tak nawzajem powiedziałabym trochę jako mamy, robimy sobie tę krzywdę same, kiedy nie dzielimy się tym, że jest trudno i każdy przed każdym udaje, że wszystko jest wspaniale, a jednocześnie ledwo dociągamy do wieczora.
1: No właśnie, otwierając się, zyskujemy siłę, prawda? Tak
0: Zdecydowanie
1: naprawdę.
0: tak. I wsparcie, i taką świadomość, że nie jestem sama, a to robi ogromną różnicę, kiedy wiemy, że jednak ktoś gdzieś tam w drugim bloku naprzeciwko nas, czy w domku obok też przeżywa podobną rzecz. To jest zupełnie inny odbiór, kiedy jestem świadoma tego, że to nie tylko ja. albo że ktoś tak miał i to mija za jakiś czas.
1: No właśnie,
0: tak?
1: Tu jeszcze wchodzi taka prozaiczna rzecz, jak jakaś rada, podzielenie się tym, jak rozwiązać ten problem, jak sobie pomóc, jak ulżyć i na przykład pogodzić jedno z drugim.
0: Tak, myślę, że przede wszystkim dzielenie się doświadczeniem po prostu i tym, co mi pomogło, a czasami tym, co pomoże, jest po prostu odpuszczenie, tak? I często

0: Mamy też mówią, nie, no ja muszę tutaj wysprzątać tą kuchnię na błyska. Tam nie mogą leżeć te zabawki, nie mogę iść spać, dopóki ten salon nie będzie wysprzątany, tak? I często wtedy pojawiają się też takie mamy, które mówią, wiesz co, a ja kiedyś zostawiłam i co? I nic się nie stało.
1: Dostaliśmy
0: Naprawdę.
1: radę i daliśmy radę.
0: Dokładnie. I to nadal czekało. Nie posprzątało się samo i tak też czasami można i warto uczyć się tego, abyśmy po prostu czasami odpuszczały same sobie, bo często same nad sobą jesteśmy tym najsilniejszym katem.
1: A powiedz, czy jest jakiś taki przepis na bycie dobrą mamą?
0: Myślę, że to jest bardzo trudne, żeby określić taki jeden wzór. Tak naprawdę dobra mama, myślę, że to jest przede wszystkim ta mama, która stara się być najlepszą wersją siebie, jednocześnie zwracając uwagę też właśnie na siebie jako kobietę. Bo jeżeli my nie dbamy o siebie, to nie ma opcji, żebyśmy byli dobrymi rodzicami, dlatego że prędzej czy później po prostu to
1: Nasze
0: wszystko z nas
1: frustracje wychodzą.
0: wyjdzie, tak? A jeżeli dbamy i o dziecko, i o siebie, to wbrew pozorom, wbrew temu, co niejednokrotnie mamy myślą, że robią to kosztem dziecka, robią to tak naprawdę dla dziecka i dla siebie, a nie kosztem tego
1: No
0: dziecka.
1: ale nigdy nie słyszałaś o tym, jak to było, jak tam rozmawiałam dwie koleżanki, no tato jest wredną matką, poszła sobie na spotkanie z koleżankami, tymczasem dziecko z gorączką. No taką, umówmy się, umiarkowaną, ja nie mówię tu o ciężkiej chorobie, zostało z ojcem, a jak on sobie nie poradzi. Nie słyszałaś nigdy czegoś
0: No
1: takiego?
0: tak. I to jest bardzo ciekawe, prawda? Bo jak mogła mama wyjść, a dziecko zostało z tatą? Kto to słyszał, żeby dziecko zostało z tatą, z drugim pełnoprawnym rodzicem? Bo jakby nie mamy tutaj podziału, nie wiem, 20 na 80% dla mamy, tylko generalnie jakby warto by było, gdyby ten podział był pół na pół, szczególnie kiedy już dziecko jest większe niż niemowlak, który siłą rzeczy jest dłużej przy mamie, tak? Więc myślę, że przede wszystkim, z czego to wynika, że takie komentarze się pojawiają, to z jakichś takich własnych ograniczeń, własnego lęku, przekonań, że tak nie wolno, że tak się nie powinno.
1: Przed oceną też,
0: Tak,
1: boimy się oceny,
0: dokładnie. Więc
1: prawda?
0: jeżeli ja bym tak zrobiła, to na pewno zostałabym oceniona, więc skoro ona tak zrobiła, to ja też ją ocenię, tak? I dam sobie też taki dowód słuszności, że no tak, tak nie wolno. Czyli to nie to, że ja nie wychodzę, bo nie chcę, tylko tak naprawdę nie wolno. Po prostu tak nie wolno, więc ja nie będę nawet próbowała. Ściągam z siebie też ten ciężar ewentualnej organizacji tego wyjścia, zrobienia czegoś dla siebie, tak, po to, żeby przekonać samą siebie, że właśnie to umartwianie się trochę, tak, i to, to wbite gdzieś tam nam do głowy, że najlepsza matka to matka cierpiąca, tak, ta, która przecierpi wszystkie noce, wszystkie dni nad łóżeczkiem, płacząc, śpiąc na kolanach i tak dalej, to będzie ta najlepsza mama. Nikt nie zwrócił uwagi na to, że później ta mama wpadnie w depresję i dziecko na przykład przez 2-3 miesiące nie będzie widziało mamy wcale, bo będzie mama w szpitalu psychiatrycznym i będzie się leczyła bardzo intensywnie, tak? Więc my patrzymy na ten urywek, a potem nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie to może mieć konsekwencje.
1: Tak, a bycie mamą to jest taki, no nie chcę powiedzieć obowiązek, bo to jest i przyjemność, i obowiązek, może tak, i ogromna przyjemność, ogromny dar, ale i również ogromny obowiązek, a jeszcze bardziej odpowiedzialność w
0: Oj,
1: zasadzie
0: tak.
1: do końca życia, prawda?
0: Dokładnie.
1: I tych takich cięższych dni też mogą się przydarzać i tak jak mówisz, należałoby zwrócić uwagę, żeby zadbać o ten swój dobrostan. Zbliża się Dzień Mamy i generalnie rzecz biorąc mamy takie pojęcie, że wszyscy biegną z kwiatami do mamy, małe dzieci robią laurki i że to jest takie fantastyczne święto. Tymczasem dla wielu osób, zarówno dla mam, jak i dzieci, nie jest to takie święto do celebrowania, nie jest to święto, które przynosi miłe skojarzenia, nie jest to święto, które daje radość, a wręcz przeciwnie, z wielu powodów. Na przykład mamy rozgoryczone, siadają ze łzami w oczach i myślą sobie tak: całe życie poświęciłam, oddałam dziecku, zrobiłam wszystko, co mogłam, tymczasem moje dziecko nawet nie pamięta o tym, że dzisiaj jest święto matki. I nie widziałam go od lat.
0: Tak, też się rzeczywiście zdarza i to też są bardzo trudne momenty, kiedy ciężko jest pogodzić się z tym, że ja dałam całą siebie, a jednocześnie, tak jak mówimy o obowiązku rodzicielskim, który gdzieś prawnie jest też usankcjonowany, tak, nie ma

0: obowiązku dziecka, tak, żeby ono utrzymywało ten kontakt i tylko od niego tak naprawdę będzie zależało w dorosłości, czy ten kontakt będzie utrzymywać, czy też nie. Także takie trudne momenty też się zdarzają i warto pamiętać o tym, aby takie osoby też w tych dniach po prostu wesprzeć, aby one nie zostawały w tym same.
1: Ale z drugiej strony jest to dziecko tej właśnie mamy, która płacze nad filiżanką herbaty, które myśli sobie, całe życie byłem kontrolowany, całe życie coś musiałem, nigdy nie mogłem zrobić tego, na co mam ochotę. Jak próbowałem powiedzieć, co czuję, to mama wiedziała lepiej.
0: No tak, tutaj rzeczywiście to są takie sytuacje, mogą być skrajne, bo czasami nie do końca wiemy, dlaczego dziecko się odsunęło, a czasem jednak jest to kwestia tego, że no, dołożyliśmy do tego tę cegiełkę i tak najprościej mówiąc, chcieliśmy dobrze, tak? Mama chciała dobrze, dlatego właśnie była na przykład bardzo nadopiekuńcza i to dziecko w końcu uznało, że kiedy już jest dorosłe, to ono chce się odciąć, ono chce zacząć w końcu żyć, ono chce zacząć próbować podejmować własne decyzje. Tak więc warto na pewno też zwracać uwagę na ten kontekst, na to, co do tego doprowadziło. No, pamiętajmy też, że w takich sytuacjach jednak, kiedy już dziecko jest dorosłe, mamy też taką możliwość, aby te relacje po prostu zacząć naprawiać i krok po kroku odbudowywać w inny sposób, ale z założeniem takiej cierpliwości, że jednak to wszystko nie zadzieje się na tu i teraz.
1: No właśnie, powiedziałaś o czymś ważnym. Można zawsze spróbować naprawić te relacje, jeśli one gdzieś tam rozluźniły się albo zniknęły całkowicie. Są też dzieci, które tego dnia są bardzo smutne i przeżywają, bo całkiem na przykład niedawno pożegnały swoje mamy. No właśnie i dla nich to jest też ciężki moment, który nie napawa radością, szczęściem i one tego dnia nie są uśmiechnięte, bo zamiast biec z bukietem kwiatów do rodzinnego domu, biegną na cmentarz.
0: Myślę, że szczególnie trudne jest to wtedy, kiedy to są te pierwsze miesiące, pierwsze lata, kiedy to wszystko jest jeszcze bardzo, bardzo świeże i taki dzień po prostu daje jeszcze bardziej namacalnie odczuć, że tej mamy nie ma, bo tego właśnie dnia byłbym u mamy, byłbym dzisiaj w tym czasie z nią, a jednak nie mam takiej możliwości, mimo że bardzo bym chciał. Tak więc to też jest ta druga perspektywa, kiedy dziecko cierpi właśnie w tym dniu, świadome tego, że kiedyś było inaczej, ale ten czas minął i zależnie też od tego, jaki był powód, tak, czy to była kwestia po prostu wieku, czy też to była kwestia choroby, jakiejś nagłej, kompletnie niespodziewanej śmierci, tutaj też zależnie od tego będzie to różnie przeżywane przez rodzinę i dzieci przede wszystkim.
1: No właśnie, i takie dziecko ma prawo celebrować ten dzień na swój sposób, prawda?
0: Tak. My jesteśmy takim społeczeństwem mimo wszystko powiedziałabym silnie oceniającym, a warto by było postawić na to, że jeśli to dziecko wbrew pozorom nie siedzi i nie płacze tego dnia, tylko właśnie robi coś przyjemnego, coś, co jest dla niego ważne, to nie oceniajmy tego, bo my nie wiemy, jaka jest tego przyczyna. Może tak prosiła mama, żeby tak spędził każdy kolejny dzień matki, a może sam czuje, że tylko w ten sposób nie rozleci się całkowicie i nie będzie w bardzo trudnym stanie przez kolejny miesiąc na przykład, na co nie może sobie z jakichś powodów też pozwolić, tak więc tutaj tych czynników, które będą decydować o tym, jak spędzimy ten czas, jest wiele i warto pamiętać, że każdy ma swoją historię, a jednocześnie rzadko pełną historię znamy, a wręcz nigdy prawie.
1: No właśnie, z okazji Dnia Mamy wszystkim mamom składamy serdeczne życzenia. Niełatwa to rola w życiu, bycie mamą. Miejmy nadzieję, że ten dzień dla wszystkich będzie okazją jednak do radości, wspólnych uśmiechów i zabawy, ale jeśli nie, to po prostu odpuśćmy i pozwólmy, żeby każdy go przeżył na swój sposób. Dobrze to powiedziałam?
0: Dobrze, a ja dodałabym jeszcze, że życzę wszystkim mamom, żeby choć przez chwilę w tym dniu miały też taki moment na to, żeby zwrócić się ku sobie jako kobiecie, jako

0: mamie, ale właśnie w tej swojej roli, a nie jako mamie, która będzie przez cały czas tylko i wyłącznie przy dziecku, żeby siebie zauważyć i siebie docenić, ile ja na co dzień robię.
1: I zrobić sobie prezent.
0: Dokładnie.
1: Dziękuję Ci bardzo, Ewo, za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia za

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: Ponad 200 zawodników pojawiło się w gminie Waganiec, gdzie odbył się bieg nadwiślański w ramach 15. Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Sportowe wydarzenie było okazją nie tylko do rywalizacji, ale też do aktywnego spędzenia czasu i promocji zdrowego stylu życia. Jak podkreśla wójt gminy Waganiec, to kolejna tego typu impreza organizowana wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego.
1: 15. edycja Grand Prix biegu województwa kujawsko-pomorskiego odbywa się tym razem w 2026 roku w gminie Waganiec. Jest nam niezmiernie miło gościć tylu uczestników. Serdeczne pokłony tutaj w stronę głównego organizatora, czyli marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, z którym mieliśmy okazję zorganizować wspólną imprezę związaną z rajdem rowerowym w zeszłym roku. Naprawdę super wypaliła ta impreza. Jesteśmy do tego w 100% przygotowani i pod względem takim merytorycznym, i pod względem infrastrukturalnym. Mamy fajne zaplecze w postaci właśnie historycznego parku, pięknego tras nadwiślańskich z dziewiczymi lasami łęgowymi, także idealne miejsce do tego typu

0: po imprez.
1: A jakby pan wójt zachęcił osoby, które nie biegają, bo bieg to jest taki dosyć prosty sport, aczkolwiek no nie przynosi wcale gorszych korzyści.
0: Szanowni Państwo, wszelka forma aktywności fizycznej jest dobra. Nie trzeba chyba do tego nikogo przekonywać. Zarówno biegi, czy to maratony, czy to biegi przełajowe, czy biegi chociażby takie rekreacyjne, jak i nie wiem, jazda na rowerze, czyli wszelkiego rodzaju aktywność sportowa jest jak najbardziej wskazana. Do tego chyba nikogo nie trzeba przekonywać, tym bardziej jeżeli my jako organizatorzy dajemy takie możliwości terenowe, takie możliwości techniczne, to no po prostu grzechem by było nie skorzystać.
1: A jak to wygląda pod względem finałów? Czy są przewidywane jakieś nagrody?
0: Tak, dla wszystkich uczestników będą rozdawane medale, będą rozdawane również okolicznościowe puchary. Przewidziany jest również za pierwsze 3 miejsca nagrody specjalne wójta. Będą to puchary oraz vouchery w postaci gotówki.
1: W wydarzeniu udział wzięła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Aneta Jędrzejewska. Jak zaznaczała, samorząd województwa chętnie angażuje się w inicjatywy promujące sport i integrację mieszkańców.
2: Taka inicjatywa w naszym województwie była pierwszą inicjatywą w ogóle w Polsce, gdzie postanowiliśmy, że będziemy z różnych miejsc startować i będzie to łączył właśnie Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Byliśmy już w tym roku w Toruniu, byliśmy w Grudziądzu, byliśmy w Chełmicy Małej, a dzisiaj tutaj w Wagańcu. Te biegi odbywają się w miesiącach od marca do listopada. Ja się bardzo cieszę, że właściwie z biegaczami, z którymi dzisiaj tutaj rozmawiam, oni mówią, że są tutaj z nami właśnie od wielu lat i to właśnie to jest to, co nas buduje i utwierdza w tym, że jest to dobre, wspaniała inicjatywa. Ja się cieszę tą pogodą, tą frekwencją i zapraszam już na kolejne, bo kolejny bieg w ramach Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego będzie w Brześciu, później w Unisławiu, także mam nadzieję, że mieszkańcy, ci, którzy jeszcze nie spróbowali, dołączą, sprawdzą swoje siły, a ci, którzy już spróbowali, będą cały czas z nami.
1: Bieganie jest dość taką prostą formą sportu, ale nie przynosi wcale gorszych korzyści. Jak pani marszałek przekonała osoby, które nie biegają, które nie uprawiają sportu, do na przykład takiego prostego sportu, jakim jest bieganie?
2: Ja myślę, że każdy sport, każda aktywność jest niezwykle ważna. To jest udowodnione, że to czyści nasze głowy, a poza tym warto zrobić coś dla siebie. A to bieganie jest taką prostą dyscypliną. Wystarczy założyć wygodne buty, znaleźć sobie miejsce, tak jak tutaj w Wagańcu, przepiękne, urokliwe i naprawdę można zrobić coś tylko dla siebie. I zachęcam do tego.
1: A czy jest jakaś konkretna drużyna, która jest z panią marszałek kibicowana?
2: Aj, no to jest najtrudniejsze pytanie, bo za wszystkich trzymam kciuki, no ale oczywiście jest tutaj od zawsze drużyna z Urzędu Marszałkowskiego, są pracownicy, no i za nich to tak troszeczkę mocniej.
1: Sportowe emocje rozpoczęły się od biegów dla najmłodszych. Najpierw na trasę ruszyły dzieci w wieku od 4 do 7 lat, później rywalizowali uczestnicy wieku od 8 do 12 lat. Nie brakowało zaangażowania, sportowych emocji i walki do samego końca. Każdy uczestnik otrzymał medal, a najlepsi także puchary.
3: Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tym biegu?
4: No nie wiem, mama mnie zapisała, bo no tata biegł, no to ja też bardzo lubię biegać, więc no mama się spytała mnie, czy chciałabym pobiec, no to się zgodziłam, nie?
1: Rozumiem, że biegasz na co dzień, prawda?
4: Tak.
1: Jak wyglądają twoje treningi?
4: No w Bydgoszczy trenuję, w Fundacji Czas na Bydgoszcz.
1: A ile już biegasz?
4: No w tym roku, no jakoś 6 lat, już coś takiego.
1: Sami biegacze jeszcze przed startem podkreślali, że uwielbiają aktywność fizyczną i chętnie biorą udział w takich wydarzeniach, które pozwalają połączyć sport z odkrywaniem nowych miejsc.
3: Na początku proste pytanie, dlaczego zdecydowaliście się w ogóle wziąć udział w tym biegu?
5: No sport moja pasja, lubię biegać i dlatego tu jestem.
6: Tradycja, biegamy cały czas.
7: Ja też, lubię biegać, także kocham nasze Kujawy, kocham nasze te wszystkie miejscowości, a w Wagańcu jestem pierwszy raz, dlatego jestem ciekawy tu całej okolicy, biegnę Wiślański, chcę zobaczyć tą Wisłę, mam nadzieję, że zobaczę. Także jestem, ciekawość też dużo robi, bo człowiek jest ciekawy naszych tutaj stron, nie? Także mi się wydaje, że będzie pozytywnie.
1: A ile panowie już biegacie?
5: No generalnie to od dzieciaka się biegało. Trochę bardziej, bardziej

0: zaawansowane bieganie było, albo teraz już bardziej amatorsko, ale generalnie ze sportem związane całe życie. Także z małymi przerwami, bo wiadomo, kontuzje, sport to zdrowie w cudzysłowie, ale staram się, jeżeli mogę i zdrowie dopisuję, to biegam.
1: Ja zacząłem po 50, skończę po 100. A ile mam lat, nie wiem.
2: Zapomniałem. Ja też po 50 zacząłem. Pomaga mi to. Zdrowy umysł, zdrowe ciało. Lubię się ruszać. Dobre samopoczucie, dobry sen. Także wszystko pozytywne.
1: Towarzystwo, atmosfera. I to jest.
2: Tak, emocje.
1: Integracja. Tak. To jest.
2: No, lubimy się, lubimy robić to samo, wspieramy się.
3: Jakby panowie zachęcili osoby, które nie biegają lub no, chciałyby zacząć lub w ogóle nie biegają, uprawiają sport, no bo jednak bieganie to korzyści, same korzyści, zdrowie i tak dalej.
0: No, świat jest dziwny. Te czasy są dziwne. Dużo stresu, praca, brak czasu. Dla mnie to jest odskocznia i lepiej funkcjonuje. Ja myślę, że no, ja każdemu polecam, bo generalnie nie uspokaja, wycisza i napędza do dalszej działania. Także...
1: I duży relaks dla umysłu. Nie? To jest ważne, nie? A każdy wiek jest dobry. Jestem tego dobrym przykładem, nie? Że zawsze warto zacząć i jest fajnie.
2: To jest tak, że nie chce się. Każdemu z nas się nie chce, mi też się nie chce. Mi się nigdy nie chce, ale jak już wyjdę i jak wracam, to jestem szczęśliwy. Każde bieganie, każdy powrót to jest tlen, to jest radość, to jest dobre samopoczucie. Także warto wyjść, bo jak wyjdziesz i wrócisz, to jesteś szczęśliwy, masz tego powera. Także lepiej wstać z tego fotela.
3: Dlaczego pan zdecydował się wziąć udział w dzisiejszym biegu?
4: Bo biegam? Więc biegam w Grand Prix województwa, dlatego też tutaj jestem.
3: A ile czasu pan biega?
4: Ile czasu biegam? Bieg jeden, czy od kiedy?
3: Od kiedy?
4: 10 lat.
3: A jakie korzyści panu przynosi w ogóle bieganie i uprawianie sportu?
4: Lepsze samopoczucie na pewno, a resztę można sobie dopowiedzieć. Dużo znajomych, przyjaciół i cały czas dobre samopoczucie, naprawdę. Uśmiech na twarzy. No, wystarczy się rozejrzeć. Tu mamy Romana, proszę spojrzeć. I się już uśmiechamy do siebie.
3: A czy ma pan jakieś takie swoje prywatne osiągnięcia sportowe właśnie w biegu?
4: Nie, każdy biegający ma swoje osiągnięcia sportowe i są to czasy na danej odległości, na danym biegu. Na piątkę jest mniejszy, na dychę jest większy. Można się nimi chwalić, ale po co? W sumie każdy ma inny i każdy dąży do tego, żeby był jak najlepszy.
3: Jakby pan zachęcił osoby, które by chciały biegać lub nie są zdecydowane właśnie, albo w ogóle nie biegają, uprawiają sportu?
4: Tak, no tak jak mówię, dobre samopoczucie po biegu, przed biegiem zresztą też, a długoterminowo na pewno lepsze zdrowie. I proszę mi tutaj nie mówić, że kolana bolą, że kostki wysiadają, to jest nieprawda, na pewno nie będę miał udaru. Nie ma papierosów, ale jest bieganie, więc jest to na plus.
5: No jestem trochę od sportu i polubiłem biegi, tam może nie będę w czołówce, ale bez pomocy, bez niczego dotrę do mety. I to mnie będzie satysfakcjonować.
3: Pan jest idealnym przykładem na to, że wieg nie ma znaczenia i można sport uprawiać, bieg można uprawiać w każdym wieku, prawda?
5: Tak, po śmierci mojej żony właśnie biegnąłem dla mojej żony i dla partnera, który tam zmarł, i mojej koleżanki, i wybiegałem sobie dziewczynę w Lipnie.
3: Niech pan opowie o swoich osiągnięciach, bo słyszałem właśnie też, że był pan to za granicą, prawda?
5: Tak, no byłem w Chicago, byłem na biegu takim rekreacyjnym biegu, nie? Ale to byłem w koszulce, biegnąłem w koszulce mojej gminy Waganiec, także zaliczyłem największy wieżowiec w Chicago, 360 metrów.
3: Jakby pan zachęcił te osoby, które nie są zdecydowane, żeby biegać, albo nie uprawiają w ogóle sportu, no bo sport przynosi same korzyści, prawda?
5: Tak, każdemu młodemu życzę, żeby z dziadka brali przykład. No, tu mnie miejscowi mnie znają i nic dodać, nic ująć. No. Na pewno dzisiaj do mety jakoś tam dotrę. Jestem z siebie bardzo dumny. I Jadziunia, trzymaj się, kochana, tam. Ja dla ciebie biegnę, bo dzisiaj to biegnę dla osoby chorej, która jest chora i dla niej właśnie biegnę.
6: Po przekroczeniu mety nie brakowało uśmiechów i pozytywnych emocji. Uczestnicy zwracali uwagę na malowniczą trasę i dobrą organizację wydarzenia, a wielu z nich było zadowolonych również ze swoich wyników.
7: Bieg jest świetny, tutaj można, że tak powiem, poćwiczyć formę, bo miało być płasko, okazało się, że jednak tak do końca płasko nie było. Kilka niespodzianek na trasie się znalazło, jakiś kopny piasek, także trochę tempo się wytraca, ale bardzo fajnie się biegło.

0: Atmosfera, jak widać, tutaj dopisuje super, także organizacja też bardzo, na bardzo wysokim poziomie.
1: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
0: Dzisiaj tak, dzisiaj troszkę treningowo, tak, ale udało się tak około 40 minut pobiec. Jestem po ciężkich zawodach, po maratonie, więc nie liczyłem tutaj na jakieś życiówki, tym bardziej, że no, to by trzeba było jednak na asfalcie robić, a nie trochę tutaj szutrowej nawierzchni jednak spowalnia.
1: A dlaczego pan zdecydował się w ogóle wziąć udział w dzisiejszym biegu?
0: Ja tutaj jestem członkiem właśnie drużyny Kujawsko-Pomorskie i to jest jeden z cyklów, który biegamy, także no, trzeba te 6 biegów zaliczyć, trzeba promować aktywny styl życia, bieganie i no, daje mi to przyjemność i satysfakcję, pozwala oczyścić też głowę.
1: No właśnie, dlaczego warto promować w ogóle sport i bieg?
0: No w dzisiejszych czasach wiadomo, gdzie wszędzie, wszechobecny jest internet, dzieci siedzą przy komputerach, więc trzeba je zachęcać. Ja mam też dwóch synów, którzy trenują lekkoatletykę, zachęcam ich do aktywnego spędzania wolnego czasu.
1: A ile pan już biega?
0: Już będzie 11 rok jak biegam, już ponad 10 lat, tak.
1: No właśnie, nie umieszkam zapytać, jak wrażenia, jak emocje towarzyszą po biegu już?
2: Znaczy, po biegu jest ok, jestem zadowolony, bo udało się fajnie pobiec na 34 minuty tam z kawałkiem. Jest to dla mnie rewelacyjny czas na ciężkie warunki, jakie by na trasie, bo i trochę wiatr, temperatura, no i bardzo dużo podbiegów i piach. Także no, warunki ciężkie i mimo wszystko udało się super pobiec.
1: A jak wygląda twoje doświadczenie w biegu? Ile biegasz?
2: Ogólnie doświadczenia może o tyle nie mam dużego, bo biegam niecałe 4 lata. Wcześniej grałem w piłkę, ale no, kontuzja kolana pozwoliła mi przerzucić się na bieganie i czego nie żałuję, bo wyniki mam dobre. Doświadczenia, jak to mówią, nabywa się z każdym rokiem, także mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.
1: A przejdźmy teraz do samej trasy. Jak wyglądała trasa? Czy była trudna, łatwa?
2: No właśnie tak, wcześniej wspomniałem o warunkach. Trasa była naprawdę wymagająca, bo było bardzo dużo podbiegów. Jeden podbieg miał prawie kilometr, między 5 a 6 kilometrem. No i przy Wiśle bardzo dużo piachu i to też bardzo przeszkadzało, jest, hamowało strasznie.
1: Dlaczego warto promować w ogóle sport i bieganie?
2: Jeżeli chodzi o moje zdanie w tym kierunku, to ja jak najbardziej namawiałbym rodziców, żeby swoje dzieci od najmłodszych lat uczyć tego sportu, a nie tylko telefon, komputer, bo naprawdę sport jest fajny i sam mogę przyznać, że tak, tu jestem z ekipą, że naprawdę dzięki temu poznaję się super wspaniałych ludzi i to robimy dla siebie, dla zdrowia, że sport bardzo dużo nam daje.
1: Czy jako właśnie ekipa macie jakieś, swoje takie osiągnięcia, które są ważne dla was?
2: Jeżeli chodzi o ekipę, no to jesteśmy świeżym teamem, bo mamy tam no, około roku, ale udało już się chyba 2 czy 3 razy stanąć jako team na podium. No i naprawdę nasza ekipa jest mocna, mamy mocne dziewczyny, mamy mocnych chłopaków i wszyscy się naprawdę w tym wyróżniają.
3: Pogoda super, trasa wymagająca, tutaj miejsce, pierwszy raz biegnę, bardzo mi się podoba, polecam.
1: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
3: Bardzo zadowolony. Jak na tą trasę? Super.
1: No właśnie, przejdźmy do samej trasy. Czy była łatwa, trudna, czy jakieś przeszkody?
3: Była wymagająca, ponieważ było dużo podbiegów.
1: Dlaczego warto w ogóle promować sport i bieg?
3: Dla zdrowia przede wszystkim, dla towarzystwa, dla fajnego spędzenia czasu w weekend.
1: Czy macie jakieś takie konkretne, jakieś takie zwycięstwa, jakieś takie ważne chwile, które zapamiętaliście i są bardzo ważne?
3: Każdy bieg staramy się traktować dla nas tutaj jako zdrową rywalizację w drużynie. Wspólne zdjęcia, wspólne wyjazdy, drużynowo też podium zdobywamy tutaj w całym Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego, także same pozytywy.
4: Bieg nadwiślański po raz kolejny pokazał, że sport potrafi łączyć mieszkańców, integrować całe rodziny i promować aktywny styl życia w wyjątkowej atmosferze. Trwa budowa serca wojewódzkiego szpitala specjalistycznego we Włocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię, O-Arm. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki.
5: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupów z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia, natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja wymienię, podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówiło, dla Włocławka to jest ogromna nowość. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM, a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii, w tym system EUS wraz z echoendoskopami I każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki.

0: identyfikacji, leczenia i monitorowania pacjentów onkologicznych. To jest niezwykle ważne.
1: Zgodnie z planem, szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO 2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej dwóch obszarach: chirurgia, chemioterapia lub radioterapia. Oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki SOLO 1.
0: Przypomnę, że robot chirurgiczny Da Vinci, on w sposób zasadniczy zwiększa wolumen oraz zakres zabiegów z obszaru urologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej oraz ginekologii onkologicznej. W urologii zwiększa liczbę małoinwazyjnych procedur u chorych z nowotworami układu moczowo-płciowego, w tym operacji w obrębie prostaty, nerek i pęcherza moczowego. Realizowane jest to z większą precyzją operacyjną i potencjalnie szybszym powrotem pacjenta do sprawności. Należy podkreślić, że robot Da Vinci nie jest jedynie zakupem aparaturowym, ani elementem prestiżowym. Jest narzędziem, które realnie zmienia profil działalności zabiegowej szpitala i przesuwa go w kierunku wysokospecjalistycznego leczenia onkologicznego.
1: Przejdźmy do najnowszego nabytku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ramię OARM to zaawansowany system obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki niemu chirurg widzi kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji.
0: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM zwiększa natomiast możliwość leczenia neurochirurgicznego i zabiegów spoogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji, precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnej kontroli położenia implantu. System ten wzmacnia profil onkologiczny szpitala, ponieważ umożliwia bezpieczniejsze prowadzenie trudnych procedur u chorych obciążonych chorobą nowotworową, ogranicza ryzyko powikłań. No i trzeci element tego naszego fundamentalnego zakupu, a więc sprzęt do endoskopii ultrasonografii, w tym system EUS i echoendoskopy, zwiększa z kolei potencjał szpitala w zakresie diagnostyki onkologicznej, kwalifikacji do leczenia oraz oceny zaawansowania choroby. Ma kluczowe znaczenie w diagnostyce guzów trzustki, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, zmian podśluzówkowych oraz pobieraniu materiału do badań histopatologicznych. Dzięki temu możliwe jest szybsze potwierdzanie rozpoznania, skrócenie ścieżki pacjenta onkologicznego, ograniczenie konieczności kierowania chorych do odległych ośrodków, lepsze przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego, systemowego lub skojarzonego.
1: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować w kolejnych materiałach. We Wrocławku nie brakowało emocji, wzruszeń i sportowej dumy. Na jednej sali spotkali się ci, którzy przez ostatni rok walczyli o najwyższe wyniki, rekordy i medale. Sportowcy i trenerzy z całego regionu zostali doceniani za swoje osiągnięcia w 2025 roku, odbierając stypendia i nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. To wyjątkowy moment, w którym codzienny trud zamienia się w zasłużone uznanie.
2: Dzisiaj mamy takie wyjątkowe wydarzenie, bo oprócz stypendiów jeszcze muszę wspomnieć, że wręczamy również nagrody. Zwykle robiliśmy to w dwóch galach, ale dzisiaj zaprosiliśmy tych najlepszych z najlepszych właśnie na wspólną galę i wręczamy i stypendia, i nagrody dla najlepszych zawodników za osiągnięcia za 2025 rok. Samorząd województwa skupia się na tym, żeby sportowcy mieli dobre warunki do ćwiczeń, do osiągania sukcesów. Oprócz tego, że dzisiaj wręczymy stypendia i nagrody, które są takim pewnego rodzaju formą podziękowania za ich osiągnięcia, no to dbamy o całą infrastrukturę sportową. Dbamy o to, żeby nasi sportowcy z Pomorza i Kujaw mieli godne warunki do ćwiczeń. Dbamy o to, żeby zachęcać młode pokolenia różnego rodzaju programami, chociażby program Uwierz w Sport czy organizacja imprez, chociażby halowe Mistrzostwa Świata, żeby zarażać z tym sportem, żeby pokazywać, jak ten sport jest ważny. I dzisiaj, patrząc na to, ile wręczamy stypendiów, że ta liczba z roku na rok jest coraz wyższa, bo o 20% musieliśmy zwiększyć budżet przeznaczony, zaplanowany na stypendia sportowe, możemy powiedzieć, że chyba ten nasz plan jest osiągnięty.
1: Nagrodzenie nie ukrywają, że miniony rok był dla nich czasem intensywnej pracy.
3: W sumie mamy takie też przygotowania, już początek sezonu się zaczął, ale w zeszłym roku uważam, że bardzo dobry był ten sezon.
4: Dlaczego?
3: Bardzo dużo osiągnęłam. Wraz z koleżanką, z z klubu oczywiście zdobyłyśmy koszulki mistrzyni.

0: Polski w sprincie drużynowym na torze kolarskim w Kaliszu, na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży i w wyścigu drużynowym na dochodzenie.
1: Powiedz mi, czym jest dla Ciebie to stypendium i na co je przeznaczysz?
0: Przeznaczę te stypendium na pewnie na licznik na przykład, na takie rzeczy związane ze sportem, który uprawiam.
2: Również z koleżanką zdobyliśmy mistrzostwo. No był na pewno ciężki, ale opłacało się.
1: A jak przygotowania do sezonu?
2: Na razie trenujemy dosyć mocno. Już było parę zawodów, które ukończyliśmy i no myślę, że będzie dobrze.
3: Miniony rok, sezon przygotowawczy minął bardzo ciężko. Bardzo ciężko pracowaliśmy, żeby w tym sezonie pokazać, na co nas stać.
1: A jak ten zeszły rok? Bo dzisiaj są uhonorowane osiągnięcia zeszłego roku, więc jakie te osiągnięcia u Ciebie były?
3: Mistrzostwo Polski U20, tutaj nawet w Wrocławku były. No i 8 miejsce na Mistrzostwach Europy U20.
1: A powiedz mi, czym dla Ciebie jest to wyróżnienie i na co je przeznaczasz?
3: No przeznaczę na dalsze trenowanie, na sprzęt sportowy.
4: No ja jestem bardzo zadowolony. Aneta zdobyła Mistrzostwo Polski, startowała w barwach narodowych, zajęła 8 miejsce na Mistrzostwach Europy U20, co zaowocowało tym, że jest członkiem kadry narodowej i w tym roku już wystartowała w marcu w Pucharze Europy z seniorami, pierwsze takie przecierki seniorowskie, bardzo dobrze wypadła. A w zeszłym roku oprócz Anety jeszcze kilka medali po drodze się trafiło z innymi zawodnikami, więc ogólnie 25 bardzo dobry, a 26 myślę, że będzie jeszcze lepszy. Zawsze taka nagroda nobilituje do tego, żeby jakby pokazuje, co zrobiliśmy, że jesteśmy doceniani jednak, że nas widać gdzieś w pracy naszą trenerską. Zawodników, bo zawodników widać na podium, a trenerzy zawsze stoją gdzieś tam z boku i dwa razy tyle się denerwują, co zawodnicy. Jak moja zawodniczka ma 6 rzutów do oddania, to ja rzucam z nią razem. Jestem 6 razy jestem w kole i 6 razy przeżywam to samo, co ona, a jak mam 10 zawodników, to rzucam 60 razy, jak jestem na zawodach. I to jest... Właśnie czuję się taki bardzo fajnie doceniony, że ktoś to jeszcze widzi.
5: Udało się zdobyć Mistrzostwo Polski i być 8 na EOF-ach, więc to też jest takie dość spore osiągnięcie i bardzo się cieszę z tego wszystkiego.
1: A jak nastawienie teraz przed kolejnym sezonem?
5: Chcę jakby jak najwięcej osiągnąć i po prostu jak najlepsze te wyniki mieć w tym sezonie.
6: Na wyróżnienie przede wszystkim zasługuje, tak mi się wydaje, złoty medal Mistrzostw Świata seniorów Mirka Zięterskiego. Udział wielu zawodników, złoty medal Mistrzostw Świata juniorów Zuzanny Królikiewicz. To takie nasze, powiedzmy, sztandarowe osiągnięcia. Natomiast zdecydowanie duża grupa zawodników brała udział w Mistrzostwach Świata wszystkich kategorii. I należy się cieszyć, że zmierzamy w dobrym kierunku, że wszystko jest tak, jak powinno być. Pracujemy, zaczynamy od podstaw, ale dysponujemy też potencjałem, który pozwala nam wychować takich zawodników właśnie jak Mirek Ziętarski czy Zuzanna Królikiewicz.
1: A te stypendia, te nagrody dzisiejsze to taka dodatkowa motywacja, żeby zmierzać w tym dobrym kierunku?
6: No, na pewno motywacja, zdecydowanie. Myślę, że tutaj wsparcie marszałka jest bardzo istotne, zawodnicy na to liczą. Myślę, że już ci młodsi to cieszą się z tego, co mają, z tego, co robią, natomiast starsi na pewno im to ułatwia decyzję, czy dalej kontynuować karierę, czy już niektórzy muszą podejmować decyzję, kończą naukę i muszą podjąć decyzję, co dalej, a na pewno stypendia, nagrody marszałka pomagają w tym, żeby podjąć decyzję i utrzymać się w sporcie dalej. I myślę, że zdecydowanie osiągać wyniki sportowe na najwyższym poziomie też.
7: Dla jednych to kolejny krok w sportowej karierze, dla innych motywacja, by sięgnąć jeszcze wyżej. Jedno jest pewne, dzisiejsze wyróżnienia są nie tylko nagrodą za przeszłość, ale też inwestycją w przyszłość kujawsko-pomorskiego sportu. Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kowalu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, podczas której modlono się w intencji strażaków oraz ich rodzin, dziękując za ich służbę, poświęcenie i codzienną gotowość do niesienia pomocy. Następnie uczestnicy wydarzenia przenieśli się pod pomnik Kazimierza Wielkiego, gdzie odbyła się oficjalna

0: Specjalna część uroczystości, połączona z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień dla druhów.
1: Strażacy to sól kowalskiej ziemi. To od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce. I to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową tożsamość. Patrząc tutaj na drucha prezesa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany po raz pierwszy hejnał Kowala. To tutaj wreszcie każdego dnia rozbrzmiewa hejnał Kowala skomponowany przez znamienitego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny.
0: W trakcie przemówień wielokrotnie podkreślano, jak ważną rolę strażacy odgrywają w lokalnej społeczności. Wyrazy uznania również skierowano do ich rodzin, którzy każdego dnia wspierają ich w wymagającej i odpowiedzialnej służbie.
2: Chciałabym zwrócić się również za waszym pośrednictwem do waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci do swojego domu. A przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania waszym rodzinom za to, że ta odwaga i ta odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest z was, powoduje, że służycie, a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie waszych rodzin.
0: Starosta Włocławski podziękował strażakom za ich profesjonalizm oraz nieustanną gotowość do działania.
3: Jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę wasze zaangażowanie, waszą pracę, realizację waszej ciężkiej misji za to, że bezinteresownie, nie patrząc na żadne okoliczności, na sprawy rodzinne, zawodowe, niesiecie pomoc bliźniemu za to, że pięknie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że uczestniczycie w życiu kulturalnym naszych mieszkańców i robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie.
0: Podczas uroczystości nie zabrakło także refleksji nad tym, że służba strażaka to coś więcej niż zawód.
4: Bycie strażakiem to nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność.
0: Powiatowy Dzień Strażaka w Kowalu był momentem wyrażenia szacunku do tych, którzy każdego dnia z pełnym poświęceniem stoją na straży ludzkiego życia i bezpieczeństwa.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: szukaliśmy!
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
2: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości,

0: kości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Przez 2 dni to właśnie studenci przejęli symboliczne rządy we Wrocławku. Wszystko za sprawą Akademikaliów 2026, które ponownie przyciągnęły młodych ludzi na teren Państwowej Akademii Nauk Stosowanych oraz wrocławskie bulwary. Oficjalnym początkiem wydarzenia było przekazanie studentom kluczy do miasta przez władze samorządowe. Władze Wrocławka podkreślają, że cieszą się z aktywności młodych ludzi, którzy rozwijają swoje pasje, studiują właśnie we Wrocławku i angażują się w organizację takich wydarzeń.
1: My jako samorząd Wrocławka bardzo się cieszymy, bo myślę, że ten moment będzie też takim symbolicznym przekazaniem sztafety pokoleń, bo to nie tylko bardzo fajna impreza dwudniowa, ale też chcielibyśmy, żeby za jakiś czas młodzi przejęli stery w naszym mieście, bo to jest, wiemy doskonale, że środowisko akademickie, młodzi ludzie, studenci są takim motorem napędowym rozwoju miasta. To czas studentów. Ten czas zawsze jest, ale to szczególnie ważne święto. Akademikalia 2026, kolejna edycja świetnej dwudniowej imprezy, która pokazuje, że we Wrocławku jest również fantastyczna ekipa studencka, dobre też środowisko akademickie, ale też to, co jest ważne, kolejne wydarzenie też kulturalne, które integruje całą społeczność lokalną, bo myślę, że studenci nie zamykają się w 4 ścianach w swoich budynkach dydaktycznych,

0: ale wychodzą na zewnątrz, żeby pokazać, że są, że integrują się z mieszkańcami.
1: Pierwszy dzień Akademikaliów upłynął pod znakiem integracji i sportowej rywalizacji. Na studentów czekały między innymi turnieje sportowe, planszówki, grill, karaoke oraz kino plenerowe. Nie zabrakło także wspólnej zabawy i studenckiej atmosfery. Drugiego dnia wydarzenie przeniosło się na wrocławskie bulwary, gdzie rozpoczęły się koncerty i kolejne atrakcje przygotowane specjalnie dla mieszkańców oraz studentów.
2: Przede wszystkim Samorząd Studencki Sportowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, jak to rok organizuje właśnie Akademikalia. No i oczywiście w przyszłych edycjach też jesteśmy, że tak powiem, na pewno zdeterminowani, żeby je również dla Was, dla mieszkańców, dla wszystkich zorganizować. Dzisiejszy program. W tym momencie występuje Kamila Pańka, lokalna, że tak powiem, artystka. Potem występuje zespół Morales, następnie Bero oraz Gwiazdą Wieczoru jest Sarius.
3: Wspieram samorząd, bo w marcu obroniłem inżyniera i skończyłem studia, więc też mi się mój mandat w samorządzie skończył, ale wspieram samorząd. Fajna inicjatywa, rok temu była bomba, był szok, a teraz będzie, mam nadzieję, że jeszcze lepiej. A jak nie, to na pewno nie mniej, lepiej jak rok temu. Musimy integrować młode osoby, musimy integrować. Jak najbardziej takie rzeczy nas powinny po prostu, my jako akademia, jako studenci też wychodzimy na zewnątrz, tak? Chcemy się integrować ze wszystkimi, którzy są chętni, czy to młodzi, czy to starsi, czy średni, tak? Nieważne, wychodzimy na zewnątrz, chcemy się integrować. Wczoraj mieliśmy fajne juwenalia na uczelni, tak? Integrowaliśmy się z miastem, mieliśmy konkursy, flanki, kino plenerowe, grill, turniej koszykówki, to był bardzo popularny. No super takie inicjatywy są, nie? Jak najwięcej integracji.
1: Akademikalia po raz kolejny pokazały, że studenckie życie we Wrocławku ma się dobrze. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma nie tylko integrować środowisko akademickie, ale też pokazywać, że miasto potrafi tworzyć przestrzeń dla młodych ludzi, ich pasji i wspólnej zabawy. Yeah!

0: Ubiegłą sobotę Lubraniec i Brześć Kujawski ponownie połączyła biegowa pasja. 12. Memoriał imienia Czesława Wasilewskiego przyciągnął setki uczestników i kibiców, a trasa wypełniła się dopingiem, energią i walką o jak najlepszy wynik. Największe emocje tradycyjnie towarzyszyły głównemu biegowi na 10 km.
1: Organizacja, myślę, że z tego, co przekazali nam startujący, jest jak zawsze dopięta na ostatni guzik i z tego się bardzo cieszymy, że z roku na rok tak naprawdę mamy ponad 200 startujących, co bardzo cieszy, bo są osoby nie tylko z naszej gminy, ale i z Torunia, grupa ponad 20-osobowa, z Bydgoszczy, zawodnicy, nasi również miejscowi. No i poza tym bardzo cieszą nas dobre wyniki, bo wiemy, no 10 kilometrów, pierwsze osoby były po nieco ponad 30 minutach, co świadczy o naprawdę wysokim poziomie, z czego się cieszymy. I z roku na rok widać naprawdę duże zainteresowanie, nawet bez specjalnej promocji. Zawodnicy sami się dopytują o kolejne edycje tak naprawdę, więc myślę, że bardzo pozytywnie. My również jako gmina promujemy sport wśród młodzieży i najmniejszych, więc po biegu głównym również będą biegały dzieci. Dzieci niektóre będą biegały z rodzicami, bo są jeszcze na tyle małe, natomiast też te, które chodzą do podstawówki, również będą startowały, więc myślę, że staramy się jak najlepiej zawsze wykorzystać na promocję właśnie bieg w Brześciu Kujawskim.
2: No, jeżeli chodzi o sport, ale też bieganie, ale ogólnie sport, no bardzo ważne jest to, że ludzie się integrują, są wspaniałe emocje, ale też widzę, że są przewidywane właśnie nagrody, uczestnicy dostają nagrody.
1: Tak, no staramy się, żeby te nagrody rzeczowe były, myślę, że z całkiem wysokiej półki, bo nie tylko same te trofea tego biegacza, który jest złoty, srebrny i brązowy, ale to także nagrody finansowe po kilkaset złotych nawet za te czołowe miejsca, więc myślę, że to jest dodatkowa tylko zachęta, ale niektórzy tutaj myślę, że nie patrzą w pierwszej kolejności o to, co dostaną. Natomiast to, żeby po prostu się poruszać, uprawiać ten sport, każdy z zawodników bez względu na zajęte miejsce również dostaje, myślę, że wyjątkowy medal, ponieważ te medale co roku są inne, co roku charakterystyczne.

0: istotne dla każdej edycji, więc tak jak powiedziałem, bardzo się cieszymy, że tyle osób startuje.
1: Jak zaznaczył burmistrz Lubrańca, takie wydarzenia są hołdem dla tych, którzy przecierali sportowe szlaki i inspirowali kolejne pokolenia.
2: Sport przynosi same korzyści, my to widzimy, ale chodzi nam nie tylko o korzyści sportowe odnośnie ciała, zdrowia, ale oddania również szacunku tym, którzy w tej dziedzinie, a więc sportu, w Igrzyskach Olimpijskich przecierali szlaki. Co prawda Czesławowi Wasilewskiemu nie dane było startować na Igrzyskach, ale cóż, wybuchła wojna w 1940, ale biegał razem z Januszem Kusocińskim, wspaniałym sportowcem, złotym medalistą Igrzysk w Los Angeles w 1932 roku, który został rozstrzelany w Palmirach. Przecież miał kontakt też z pierwszą złotą naszą medalistką olimpijską, Haliną Konopacką, która w 1939 roku wywiozła skarb Polski za granicę ze Stanisławą Walasiewiczówną, która urodziła się w naszym województwie pod Lipnem i chociaż mieszkała w Stanach, zawsze reprezentowała Polskę. A więc dzisiejszym biegiem oddajemy hołd tym wszystkim, którzy przecierali ścieżki, którzy są ważni w historii polskiej.
1: Uczestnicy chętnie dzielili się wrażeniami z trasy i opowiadali, co daje im bieganie.
3: Pierwsze miejsce, prawda? Jakie emocje ci towarzyszą?
4: Początek biegu to było, może być takie towarzystwo, biegło znajome i towarzysko po 3.30, 3.25, a później już finalnie pobiegłem po 3.12, drugą piątkę i udało się dzisiaj zwyciężyć.
3: A jak sama trasa przebiegła? Była trudna, łatwa?
4: Trasa jest teraz łatwiejsza, ponieważ widzę, że wyremontowano drogi. Jest bardzo szybka, pomijając ten ostatni podbieg, ale dla wytrenowanych biegaczy to nie stanowi problemu.
3: A porozmawiamy też o tobie. Ile biegasz, jak to wygląda, jak trenujesz?
4: Ostatnio podjąłem pracę z Józefem Wojciechowskim z GKS Fabienek. Trenujemy około 400 km miesięcznie, w tym dwie jednostki takie specjalistyczne, trochę siłowni i do przodu.
3: Właśnie, a jak byś przekonał ludzi, którzy no nie biegają, nie uprawiają sportu, a to jest bardzo ważna rzecz w swoim ogólnie w życiu, tak?
4: Warto na początku, jeżeli ma się nadwagę, zacząć od chodu. Być może z kijkami właśnie, wyrobić sobie jakąś tam początkową wytrzymałość, a następnie spróbować przejść od marszu do biegu. Nie od razu bieg, bo stawy mamy jedne i naprawdę łatwo je wyeksploatować przy dużej wadze.
3: A jakie korzyści przynoszą ci bieganie?
4: Bieganie to przede wszystkim zabawa, hobby. Poza tym, że pracujemy, mamy swoje rodziny, dzieci, to bieganie sprawia nam dużo frajdy, dużo radości rodzinie. Biegam również z moim bratem bliźniakiem. No i to jest właśnie zachowanie zdrowia, tak? Zbliżam się do 40, a mówią, że nie wyglądam, więc chyba jest okej.
3: Okay. Zajęłeś drugie miejsce. Jakie towarzyszą ci emocje?
5: W sumie jestem zadowolony z wyniku, z całego biegu, ponieważ no, pierwszą część pobiegłem wolniej, drugą szybciej. Rywali byli mocni. Lokalnie tutaj się znamy, bo rywalizujemy w całym cyklu. No także podsumowując, jestem zadowolony i z wyniku, z miejsca jak najbardziej pozytywnie.
3: A jak oceniasz samą trasę? Czy była łatwa, trudna?
5: Trasa, ostatni raz biegłem tutaj chyba na tej trasie, bo była zmiana trasy z 6-5 lat temu i myślałem, prawdę mówiąc, że będzie bardziej płaska, a miałem wrażenie, że od drugiego do tego piątego kilometra cały czas lekko było pod górkę, no ale też nie było tragedii, bo wiele gorsze trasy, że tak powiem, biegałem, nie? Ale ogólnie, no nie było źle, naprawdę nie było źle, ale troszkę mnie zaskoczyły, mówię, te delikatne cały czas, że jednak było pod górkę i tyle.
3: A jak wygląda twoje życie? Ile już trenujesz? Ile biegasz?
5: Biegam od, myślę, około 15 lat, ale tak, że tak powiem, z zegarkiem, z głową, z trenerem. 8 lat. Pozdrawiam przy okazji mojego trenera Patryka. I na co dzień pracuję w Państwowej Straży Pożarnej. Mam dwójkę dzieci, żonkę, która jest cierpliwa na to wszystko, co wyrabiam, powiedzmy, że w wolnym czasie. Także tak to wygląda.
3: A jakie korzyści przynosi ci bieganie, uprawnienie sportu?
5: Człowiek może się odstresować, może po prostu odlecieć w inny świat, jak dla mnie. No po prostu jest to, może brzydko bym to powiedział, że mój nauk, ale no naprawdę wiele to mi pomaga. W sensie, żeby się uspokoić, wyciszyć od codzienności, od codziennego tam pośpiechu. Wiadomo, różnych kryzysów, upadków w życiu codziennym. No polecam każdemu.
3: Jakie korzyści przynosi wam bieganie?
6: Bardzo relaksuje.
7: Miła atmosfera.
6: Psychicznie oczywiście, mentalnie. Ale

0: fajnie jest, atmosfera u nas w drużynie jest super, motywujemy się nawzajem do biegania i do aktywności.
1: A jeżeli chodzi o takie życie poza tym konkursem, ile biegacie, jak to wygląda, czy biegacie na co dzień, jak trenujecie?
2: Trenujemy 2 albo 3 razy w tygodniu, najczęściej to grupą całą, jest bardzo fajnie, miło, sympatycznie, także zapraszamy naprawdę do rozbieganych Lubraniec.
0: Tak, potwierdzam, co mówiła Gosia, 2-3 razy w tygodniu, no tak do 10 km na jeden trening.
1: A proszę powiedzieć, czy trasa, którą dzisiaj biegałyście, czy była trudna, łatwa?
0: No, było sporo górek, ta ostatnia była wyczerpująca, ale ogólnie przyjemnie, no, wśród przyrody, no, także...
2: Potwierdzam, bardzo fajnie, ale ta ostatnia górka była ciężka.
0: Dużo osób szło pod górkę, no bo już nie miało siły, ale ogólnie trasa malownicza, więc zapraszamy na następny rok.
3: Organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję, która ponownie zgromadzi miłośników biegania z całego regionu. Kamienica przy ulicy Maślanej odzyskuje dawny blask i staje się kolejnym symbolem zmian zachodzących w sercu Wrocławka. Po miesiącach prac rewitalizacyjnych budynek już wkrótce wypełni się nowymi mieszkańcami. Miasto przygotowało 22 mieszkania na tani wynajem.
4: Jesteśmy na kamienicy, a właściwie zespole 3 kamienic pod adresem Maślana 4x6. Kamienic, które są zabytkami wpisanymi do rejestru, natomiast ich stan techniczny, zanim zabraliśmy się za tę przebudowę, no właściwie wskazywał na to, że za chwilę pozbylibyśmy się niestety tych zabudowań, bo jedna na przykład z oficyn, o czym już mówiłem wcześniej, groziła katastrofą budowlaną. W tym zespole 3 kamienic po przebudowie mamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka 22 mieszkania, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami w parterze, w oficynie. Całość oczywiście jest przygotowywana, bo tutaj prace generalny wykonawca firma MS Bud zakończy z końcem czerwca, więc jeszcze widać, że jeszcze trochę tych prac jest, natomiast już kształt, jak to będzie finalnie wyglądać, no też jest zarysowany. Widzicie Państwo, że dbałość o każdy szczegół i o to, żeby nie utracić tego związku z historią tego miejsca. Też przy dużym wkładzie i pracy pani konserwator zabytków i jej zaangażowaniu jest tutaj to wszystko wykonane, więc to, o czym już mówiłem, chociażby kolor stolarki drzwiowej, okiennej, nie jest przypadkowy, bo to też pod nadzorem pani konserwator zostały wykonane badania. Tak naprawdę ze starych okien zdejmowana była po kolei każda warstwa i ten kolor, który teraz jest, to jest kolor pierwotny. Taki był w momencie oddawania tej kamienicy do użytku i stąd też pani konserwator chciała, żebyśmy do tego pierwotnego koloru nawiązali. Tak jak powiedziałem, mieszkania na wynajem, na tani wynajem, więc tak jak w systemie takim jak na cellozowej, będą one oddawane gotowe do zamieszkania, więc wyposażone i w biały montaż w łazience i w kuchenkę w kuchni. No i jak widzicie, są podłogi, są też drzwi, będzie też takie oświetlenie, tak żeby normalnie można było korzystać z tych pomieszczeń. Nabór trwa, więc chętnych mieszkańców zapraszam. Myślę, że no i miejscówka w sensie lokalizacji i widoki, które są tutaj, no są naprawdę dużym magnesem, a też fakt, że krok po kroku chcemy, żeby obszar rewitalizowany był najbardziej modnym adresem w naszym mieście.
3: Pierwsi lokatorzy odbiorą klucze jeszcze wakacje.
4: Sporo mieszkańców do mnie pisze, że zainteresowanie też jest znaczne, więc no mam nadzieję, że w wakacje już będziemy przekazywać klucze mieszkańcom i udostępniać te mieszkania. A tak jak powiedziałem, to jest też element nie tylko ratowania zabytków, których nie mamy nadmiaru przecież w naszym mieście, ale też bardzo ważny element rewitalizacji społecznej, bo tutaj ci nowi mieszkańcy będą tworzyć nową społeczność tej dzielnicy, więc to też jest bardzo ważne.
3: Odnowiona kamienica to nie tylko nowe mieszkanie.

0: mieszkania, ale także przestrzeń, która ma tętnić życiem. Na parterze budynku powstają lokale użytkowe, które w przyszłości mogą stać się miejscem dla kawiarni czy punktów usługowych.
1: Tutaj w tej kamienicy był jeden lokal użytkowy, będą trzy lokale użytkowe. Zresztą no, takie jest też marzenie i tych osób, które pracowały, mieszkańców przecież, którzy pracowali nad gminnym programem rewitalizacji, ale też moim, żeby stary rynek, tak jak w większości miast na starym rynku, żeby lokale użytkowe, kawiarenki mogły istnieć, funkcjonować i żeby mieszkańcy mieli gdzie się spotkać.
0: Zainteresowani wynajmem mieszkań mogą składać wnioski do 29 maja. Z kolei nabór na lokale użytkowe rozpocznie się jesienią. Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
2: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie, która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat. Nowy obiekt jest symbolem rozwoju, stabilności i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości samorządu.
0: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa. Część podziemna została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną.
3: Cieszę się, że ta piękna inwestycja została zrealizowana. Powiem uczciwie, że jeszcze 15 miesięcy temu mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś Powiatowy Zarząd Dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych. Dzięki uruchomieniu programu obrony cywilnej i ochrony ludności pojawił się pomysł realizacji tego zadania w formule dual use, choć ja wolę polskie określenie podwójnego zastosowania. Jak to często bywa w naszym przypadku, szalony proces inwestycyjny, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji tej inwestycji. W tym miejscu chciałbym serdecznie przyłączyć się do podziękowań pana dyrektora, które przekazał wszystkim uczestnikom budowy. Nie jest tajemnicą, że ta realizacja wymagała wzajemnego zrozumienia, elastyczności, spojrzenia w kierunku osiągnięcia celu i choć wielu w to nie wierzyło w tak krótkim czasie, to zadanie udało nam się zrealizować. Inwestycja warta ponad 5 800 tysięcy złotych, wliczając w to wyposażenie, które zakupiliśmy w roku obecnym, wsparta środkami rządowymi w kwocie ponad 4 800 000 złotych. W tym miejscu bardzo serdeczne ukłony i podziękowania dla pana wojewody.
4: Muszę państwu powiedzieć, że jestem pod olbrzymim wrażeniem, bo nie dane mi było wcześniej widzieć, jak obiekt powstawał, ale dojeżdżając tutaj spojrzałem, to we mnie serce samorządowca, który kiedyś był starostą i również zarządzał powiatem i zarządem dróg, spojrzałem z niedowierzaniem, że taki obiekt może powstać dla drogowców, dla ludzi, którzy obsługują nerw powiatu i naszego regionu, bo drogi są bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa każdego z nas jako użytkowników drogi, ale również ten obiekt pomyślany hybrydowo jako obiekt, który ma służyć bieżącemu funkcjonowaniu, zarządzaniu dróg powiatowych, jak również ma służyć w momencie kryzysu, realnego kryzysu, który w dzisiejszych czasach nie jest tylko wyimaginowaną przyszłością, ale niestety bardzo realnie patrzy na nas gdzieś tam

0: z oddali jako zagrożenie. Powinniśmy być bardzo dobrze, profesjonalnie przygotowani do może nie zwalczania, ale do łagodzenia skutków takiego ewentualnego uderzenia. I ten obiekt jest tak przygotowany.
1: Po wielu latach wiemy doskonale, jak wyglądała poprzednia siedziba. Zarząd Dróg Powiatowych doczekał się w tej

0: tak zwanym podwójnym zastosowaniu, czyli z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa, ochrony ludności i obrony cywilnej. Ale to nie jest przecież tylko nowoczesny budynek, to jest inwestycja w lepszą organizację pracy, w sprawniejsze realizowanie zadań, tych, które są niewątpliwie ważne dla powiatu. Bo przecież wiemy doskonale, że budowa dróg na każdym szczeblu samorządu to jest fundament, jedno z podstawowych zadań, które stoi przed władzą samorządową.
1: Kiedy pan starosta powiedział, że były osoby, które nie wierzyły, że uda się zrealizować tę inwestycję, myślę, że to były osoby, które pana starosty nie znają, nie znają jego sposobu pracy, nie znają ambicji i nie znają tego, w jaki sposób podchodzi do swojej roli, do roli samorządowca, do roli osoby, która jest odpowiedzialna za mieszkańców powiatu włocławskiego. Każda inwestycja, która jest realizowana z myślą o mieszkańcach, o ich marzeniach, o ich oczekiwaniach, więc aż trudno uwierzyć, że padły takie słowa, że ktoś mógłby nie wierzyć, że staroście coś może się nie udać. Ja absolutnie uważam, że każda inwestycja, każdy plan i każdy pomysł, który jest związany z mieszkańcami, związany jest z ich życiem, z ich dobrem, będzie zrealizowany. Tego panu staroście życzę i jestem przekonany, że każdy mieszkaniec powiatu włocławskiego docenia też to, jak bardzo powiat jest ambitny.
2: Bardzo dobre pomysły tego typu są, że gdy się buduje obiekty o użyteczności publicznej, to państwo dokłada do tego, żeby gromadzić właśnie takie miejsca, w których ludność może się skryć jako docelowe, jako przejściowe rozwiązanie tego niebezpieczeństwa. Szanowni Państwo, dlatego chcę serdecznie podziękować w tym miejscu inicjatywie powiatu naszego włocławskiego, kierowanego przez pana Romana Gołębieskiego i jako radnych prowadzonych przez pana Dawida Dalmana. To takie przykłady powinniśmy upowszechniać.
3: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć Kujawski-Humlin. W Sądzie Okręgowym we Włocławku odbyła się Noc Otwartych Sądów, zorganizowana w ramach ogólnopolskiej inicjatywy związanej z Dniem Wymiaru Sprawiedliwości. Mieszkańcy mogli zobaczyć, jak od środka funkcjonuje sąd i zajrzeć do miejsc, które na co dzień są niedostępne dla odwiedzających.
4: W tym roku zorganizowaliśmy wystawę historyczną, różne przedmioty, które sąd zgromadził w swoim archiwum i są to niektóre naprawdę rzeczy muzealne, jak na przykład dzienniki ustaw od 1918 roku. Wszyscy goście mogą zwiedzać gmach naszego sądu, bo to jednak jest nowy sąd. W zeszłym roku było bardzo duże zainteresowanie, nie wszyscy mogli się dostać tutaj do sądu, no bo musimy ze względów bezpieczeństwa ograniczyć ilość. Wydarzenie to ma przybliżyć społeczeństwu trochę sąd, że to nie tylko miejsce, gdzie odbywają się rozprawy takie jakieś karne czy cywilne, takie ważne rzeczy, ale też żeby pokazać, jak ten sąd wygląda w środku, na co dzień, jakimi dysponujemy pamiątkami związanymi, bo to też historia tego sądu. W zeszłym roku obchodziliśmy 50-lecie ponownego utworzenia Sądu Okręgowego, a tak w ogóle to w przyszłym roku to już będzie 110 lat, jak został utworzony Sąd Okręgowy we Włocławku, bo powstał w 1917 roku.
3: W programie wydarzeń znalazło się wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla dorosłych, jak i młodszych uczestników. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz psa obronnego, podczas którego zaprezentowano, jak zwierzę reaguje na zagrożenia oraz w jaki sposób wygląda szkolenie psów wykorzystywanych przez służby.
5: Bardzo trudnym elementem jest nauczenie psa, żeby puszczał, tak? On zna to super. Z tym drugim jest problem. Judo, amo. Wszyscy na glebę! Super. Pies nie ma prawa puścić. Ja mogę, można robić z tym cokolwiek się chce. Ja go mogę podnieść.

0: Odwiedzający mogli również zobaczyć symulację rozprawy sądowej. Chętni wcielali się w rolę obrońców, oskarżycieli czy świadków i mogli przekonać się, jak wygląda przebieg procesu na sali rozpraw.
1: Rozpoczynamy sprawę. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj rozpoznana będzie sprawa spółdzielstwa Katarzyny Zielińskiej przeciwko panu Janowi Kowalskiemu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
2: Wnoszę jak w pozwie, to znaczy zasądzenie od pozwanego Jana Kowalskiego na rzecz powódki Katarzyny Zielińskiej kwoty 150 tysięcy złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie naliczonymi od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu.
1: Dziękuję bardzo pani mecenas. Teraz zwracam się do pełnomocnika pozwanego. Pani mecenas, proszę o powstanie. Jakie jest stanowisko pani klienta?
3: W imieniu mojego klienta wnoszę o ustalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie kosztów procesu na jego rzecz.
1: Dziękuję bardzo pani mecenas. Sąd nas wyda postanowienie dowodowe. Sąd postanowił dopuścić do zeznań świadków pana Romana Nowakowskiego, Julii Kwiatkowskiej oraz dom Katarzyny Zielińskiej i Jana Kowalskiego na okoliczność przebiegu zdarzenia, hospitalizacji, rekonwalescencji Katarzyny Zielińskiej oraz doznanych ze zdarzeniem kosztów, a także cierpienia powodu. Poproszę o podejście do powiedzki pierwszego świadka, pana Romana Nowakowskiego. Proszę pana, poproszę, aby pan pisał zdarzenie.
4: W pewnym momencie, nie wiadomo skąd, dobiegł do nas jakiś obcy pies i rzucił się na kasę. Próbowałem go odciągnąć, ale on był bardzo agresywny.
1: Proszę pana, czy pies miał jakiegoś właściciela?
4: Nigdzie nie było go widać. Pies biegał bez smyczy i bez karańca. Pies przewrócił Kasię i bardzo mocno ją gryzł. Dopiero po jakimś czasie udało mi się go odciągnąć. Wtedy dobiegł do nas właściciel, pan pozwany.
1: Pani mecenas, poproszę o pytania.
2: Czy pana koleżanka Katarzyna Zielińska odniosła jakieś obrażenia?
4: Tak, była bardzo mocno pogryziona. Pies szarpał ją i gryzł po rękach i nogach. Wezwałem ratownika, które zabrało ją do szpitala. Wiem, że tam założono jej kilkanaście szwów w miejscu pogryzienia.
3: Tak, spacerowałam razem z bratem po parku. To było około rok temu, zaraz po Sylwestrze. Pamiętam, że brat wyciągnął mnie na spacer, bo wtedy było bardzo ciepło, niemal wiosennie. Była piękna pogoda, on miał swojego psa, Rexa, na smyczy, ale bez kigańca. To jest raczej duży pies, owczarek niemiecki. W pewnym momencie Rex bardzo mocno pociągnął brata i urwał smycz. Faktycznie ona była już stara. Rex pobiegł w stronę basenu, brat go wołał, ale on nie słuchał.
1: Proszę bardzo, pani mecenas.
5: A czy Rex jest spokojnym psem?
3: Dla mnie jest on bardzo spokojny. Znam go od szczeniaka. Wiem jednak, że czasem warczy na obcych ludzi.
1: Pani mecenas?
6: Jak szybko znaleźliście psa?
3: Brat w końcu pobiegł za psem, a ja za nim. Gdy dobiegliśmy do pani powódki, to ona już leżała na ziemi, a przy niej był Rex. Brat szybko odciągnął psa, pani powódka płakała, a jej kolega zadzwonił po pogotowie. Brat próbował ją przeprosić za psa, ale ta nie chciała go słuchać.
1: Dziękuję pani, może pani usiąść. Poproszę o podejście do barierki i panią powódkę. Proszę pani, pouczam panią obowiązku mówienia prawdy, ponieważ w razie wątpliwości sąd może panią ponownie przesłuchać po odebraniu formy przyrzeczenia. Proszę opisać zdarzenie.
5: Było tak, jak opowiadał dzisiaj mój kolega Roman. Ja zresztą nie pamiętam szczegółów. Wiem tylko, że faktycznie na początku ja pogłaskałam tego psa, który do nas podbiegł. On nawet machał ogonem. Potem pies nagle się na mnie rzucił i zaczął gryźć po rękach i po nogach. W szpitalu założono mi łącznie 15 szwów. To potem bardzo bolało. Nie mogłam spać. Przez miesiąc codziennie brałam środki przeciwbólowe i chodziłam też do pracy.
1: Proszę?
6: Rany te zagoiły się?
5: Właśnie nie. Rany te goiły się bardzo długo, a po nich zostały mi blizny na rękach i na udach. Musiałam korzystać z chirurgii plastycznej i dwukrotnie wykonano mi zabieg w celu ich usunięcia. Te zabiegi kosztowały łącznie 50 tysięcy złotych, na które wzięłam pożyczkę w banku. Wcześniej przed zabiegami dowiadywałam się, ale one nie były refundowane przez NFZ. Niestety te blizny są nadal widoczne, chociaż mniej niż przed operacjami ich usunięcia. Przez to wstydzę się zakładać kostium kąpielowy, dlatego też nie chodzę już na basen ani nad jezioro. Moje całe życie po tym zdarzeniu to jest jakiś koszmar. Przestałam spotykać się ze znajomymi i od tej pory siedzę w domu.
1: Proszę bardzo, pani mecenas.
5: No dobrze, ale jak to możliwe, że te rany były tak mocne? Przecież to była zima, wszyscy byliście ciepło ubrani. W jaki sposób pies mojego klienta, mimo pani grubego ubrania, przegryzł się przez?
6: Tak jak już dzisiaj zadawała siostra pozwanego.

0: Tego dnia było wyjątkowo ciepło. Ja byłam ubrana w lekką, wiosenną kurtkę i cienkie dżinsy, które zostały podarte przez psa i nadawały się wyłącznie do wyrzucenia.
1: Dziękuję pani, może pani usiąść?
0: Ja?
1: Proszę nas o podejście do bawieczki pana pozwolonego Jana Kowalskiego. Proszę pana, pouczam pana obowiązku do naprawdę, ponieważ w razie wątpliwości sąd może pana ponownie przesłuchać pod względem pana przyrzeczenia. Poproszę, aby pan opisał zdarzenie.
2: Było dokładnie tak, jak opisała to dzisiaj moja siostra Julia. Nie wiem, jak to się stało, jak to zawsze spokojny pies.
1: Proszę bardzo, pani z nas.
3: A czy przed tym zdarzeniem pana pies kiedykolwiek był agresywny albo kogoś ugryzł?
2: Absolutnie nie. Lex nigdy na nikogo się nie rzucił. Coś takiego miało miejsce po raz pierwszy. Przyznaję jednak, że zdarzyło mu się walczyć na obcych.
3: A czy pana pies miał ważne szczepienia przeciw wściekliźnie?
2: Oczywiście. Potem pokazywałem je policjantom. Zresztą zostałem ukarany mandatem karnym za to zdarzenie w wysokości 1000 zł.
4: Dlaczego pana pies nie był miał kagańca?
2: Wcześniej nie zakładałem kagańca, bo przecież był spokojny. Nikogo nie ubryzł od tamtego zdarzenia. Pies jednak chodził w kagańcu.
1: Szanowny pani jest raz.
3: Czy chciałby pan coś powiedzieć dziś pani pobudce?
2: Chciałbym panią bardzo przeprosić za samo to zdarzenie. Stało się to jednak bez mojej winy.
0: Przyjmuję pana przeprosiny, jednak one w żaden sposób nie zmienią tego, co wycierpiałam.
1: Dziękuję panu. Może pan usiąść. Proszę państwa, sprawa już dojrzała do rozstrzygnięcia. Zatem przed zamknięciem rozprawy udzielam głosu stronom. Proszę bardzo, panu mecenas.
4: Wysoki sądzie. Z zeznań wszystkich przesłuchanych dzisiaj osób wynika jasno, że moja klientka została dotkliwie pogryziona przez psa pozwanego, który powinien być na smyczy i w kagańcu. Pozwany miał obowiązek pilnować właściwie psa i nawet przypadkowe przerwanie się na smyczy nie zwalnia go z odpowiedzialności za to zdarzenie. Moja klientka poniosła koszty operacji plastycznych, faktury za te operacje w łącznej kwocie 50 000 zł zostały dołączone do pozwu. Poza tym moja klientka bardzo długo odczuwała fizyczny ból po tym zdarzeniu, a jej dotychczasowe życie się załamało. Powódka z tego powodu, z powodu nadal istniejących blizn po ugryzieniach, musiała zrezygnować ze swojej pasji pływania. Chciałaby się również spotykać ze swoimi znajomymi. Dlatego też dochodzę w jej imieniu zadośćuczynienia za doznanych krzywdy w wysokości 100 000 zł.
1: Dziękuję pani jeszcze raz. Proszę panią o zastosowanie się stanowiska.
3: Wysoki sądzie, wnoszę o oddalenie powództwa w całości. Wszyscy oczywiście współczujemy powódce, jednak mój klient nie ponosi odpowiedzialności za to przykre zdarzenie. Nie jest jego winą to, że smycz, na której trzymał psa, przypadkowo się przerwała. Pozwany nie musiał zakładać psu kagańca, skoro nigdy wcześniej nie doszło do podobnego zdarzenia. W sprawie tej można również mówić o przyczynieniu się do całego zdarzenia samej powódki, która przecież nie powinna głaskać obcego psa. Poza tym dzisiaj na rozprawie pozwany oficjalnie przeprosił powódkę. Mój klient został już zresztą ukarany za to zdarzenie przez policję mandatem karnym w wysokości 1000 zł, a zgodnie z prawem nie można karać osoby dwukrotnie za to samo.
1: Dziękuję państwu, dziękuję pani z nas. Proszę państwa, zamykam rozprawę i informuję, że sąd wyda wyrok po naradzie.
5: Noc otwartych sądów była także okazją do rozmowy o problemach, z którymi obecnie mierzy się wymiar sprawiedliwości. Jak podkreśla prezes Sądu Okręgowego we Wrocławku, jednym z największych wyzwań pozostaje długi czas oczekiwania na rozprawy oraz ograniczone możliwości organizacyjne sądów.
6: Przez ostatnie kilka lat właściwie nie było nowych powołań sędziowskich, nie było tych awansów i w Sądzie Okręgowym we Wrocławku przez ostatnie dwa lata odeszło 6 sędziów doświadczonych w stan spoczynku. Ponadto są problemy z pozyskaniem na delegację sędziów z sądów rejonowych, bo sądy rejonowe też mają braki, jeśli chodzi o kadrę. Bo kadra na przykład urzędnicza to nie mamy problemu, ponieważ wszystkie etaty są zajęte z pewnością. Nadmiar spraw, przewlekłość postępowań jest z tym związana, ponieważ no, braki kadrowe to raz, a ponadto no, są różne problemy, takie jak jeśli chodzi o sprawy karne, że wielu oskarżonych na przykład uciekło za granicę, czy wyjechało za chlebem, bo nie wszyscy uciekli przed wymiarem sprawiedliwości, tylko po prostu pojechali do pracy, a trudno ich później namówić, żeby przyjechali na rozprawy, a niestety nie wszystko można zaocznie zrobić.

0: Są też może te problemy, jeśli chodzi o urzędników, takie, że mimo, że wszystkie etaty są obsadzone, to no, w naszym sądzie przez kilka lat redukowano, bo decyduje o tym ministerstwo. My nie możemy decydować o tym, ilu mamy urzędników. Tylko z góry jest to narzucane przez ministerstwo. Są statystyki i według tych statystyk na przykład w ostatnich tam kilku latach zredukowano nam personel urzędniczy i to też powoduje, że brakuje trochę tych rąk do pracy, bo nieraz jest taka sytuacja, że ktoś zachoruje, to już nie ma kto z sędzią na salę i tego typu problemy właśnie się pojawiają, a coraz to więcej spraw wpływa do sądu, szczególnie przez ostatnie kilka lat w sprawach cywilnych to ogromna ilość spraw frankowych wpłynęła i niestety bardzo długo czeka się na zakończenie tych spraw cywilnych, co naprawdę jest dla społeczeństwa utrudnieniem, i bo każdy chciałby jak najszybciej swoją sprawę zakończyć i otrzymać sprawiedliwy wyrok. A to nie zawsze jest możliwe.
1: Organizatorzy podkreślają, że takie wydarzenia mają pomóc mieszkańcom lepiej zrozumieć funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i przełamywać dystans, jaki często towarzyszy kontaktowi z sądem. Jak pokazuje frekwencja, zainteresowanie kulisami pracy sądu we Wrocławku było naprawdę duże. Podczas sesji Rady Gminy Wrocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Wśród nich najważniejszym było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań. Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Wrocławek oraz jej funkcjonowanie.
2: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy, ukierunkowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 868 142 zł i 78 groszy. Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 88 835 378 zł i 34 grosze. Pomimo wymagających warunków gospodarczych oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych, udało nam się zachować stabilność finansową gminy. W 2025 roku przebudowano i wyremontowano łącznie ponad prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Józefowo-Murs-Smulnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych, między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smulniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk, zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby podmioty ochrony ludności. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa. To inwestycja ukierunkowana

0: Pana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i Gmina Włocławek rozpoczęły współpracę już 23 kwietnia 2021 roku w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a 17 października 2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną.
1: Na sesji obecni byli nie tylko radni, ale także parlamentarzyści i przedstawiciele Sejmiku Wojewódzkiego, sołtysi i dyrektorzy szkół. Wójt gminy Włocławek otrzymała absolutorium. Radni jednogłośnie zagłosowali za. Tym samym wskazali, że gmina Włocławek zmierza w dobrym kierunku.

0: Włocławek stawia na zdrowie. Pod takim hasłem odbyła się konferencja podsumowująca największą modernizację medyczną w historii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Spotkanie poświęcone było inwestycjom realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Dzięki dofinansowaniu wynoszącemu blisko 48 milionów złotych do szpitala trafiły nowoczesne urządzenia i aparaty medyczne. Sprzęt ma wzmocnić możliwości diagnostyczne, terapeutyczne i operacyjne wielu oddziałów oraz pracowni.
1: My zakupiliśmy aż 242 urządzenia. Nie było tak dużej inwestycji w historii szpitala. Jest to ogromny postęp. To postęp, można powiedzieć, cywilizacyjny, jeżeli chodzi o procedurę leczenia. Najważniejsze dwie rzeczy, a więc robotyka. Robot Da Vinci został zakupiony, wychodziliśmy z założenia, że musi to być rzeczywiście najwyższa półka robotyki. Rozważaliśmy również inne urządzenia alternatywne, jednak wychodzimy z założenia, że skoro pierwszy robot, to musi to być najlepszy. Drugi, który jest troszkę w cieniu, ale on jest równie ważny, mianowicie robot neurochirurgiczny Mazor X, który służy do operacji kręgosłupa i operacji neurologicznych. I jest to czwarty w Polsce. I Włocławek ma właśnie czwarte takie urządzenie. Przy Da Vinci mamy już skompletowane zespoły i wykonaliśmy już kilka operacji urologicznych. W tej chwili przygotowujemy się do ginekologicznych i do chirurgicznych. Natomiast jeżeli chodzi o Mazora, jesteśmy w trakcie budowania zespołu, który będzie szkolony i w najbliższym czasie będziemy wykonywali leczenie tym urządzeniem. Ponadto trzeba pamiętać, że to są takie znaczące, widoczne urządzenia. Natomiast zakupiliśmy proste rzeczy jak pompy, łóżka, fotele, poprzez bardziej skomplikowane jak USG, również poprzez duże urządzenia radiologiczne, mianowicie kupiliśmy i tomograf, i kupiliśmy rentgen dla Zakładu Radiologii Obrazowej. Także nie ma oddziału, nie ma obszaru w szpitalu, który nie zostałby zasilony w nowe urządzenia, które będą pozwalały wykonywać badania na o wiele, wiele wyższym poziomie. Równamy do najlepszych szpitali w województwie poprzez tę inwestycję. Wartość tej inwestycji 48 milionów złotych netto.
2: A jak wygląda przygotowywanie kadry?
1: Tak, no już część mamy, także skoro powiedziałem, że już wykonaliśmy zabiegi tym robotem na urologii, jest kilka zabiegów wykonanych, nadal budujemy dodatkowe alternatywne zespoły, a zespoły ginekologiczne i chirurgiczne są na etapie szkolenia. Również przy robocie neurochirurgicznym budujemy zespół, który będzie w najbliższym czasie mógł już rozpocząć zabiegi operacyjne.
0: Jednym z największych elementów całej inwestycji jest rozwój chirurgii robotycznej. Szpital zakupił robota chirurgicznego Da Vinci oraz nowoczesnego robota neurochirurgicznego Mazar X. Gościem specjalnym wydarzenia był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony specjalista w dziedzinie neuroortopedii, który podkreślał znaczenie nowoczesnych technologii w leczeniu pacjentów oraz rozwoju współczesnej medycyny.
3: Umożliwia, co jest dla mnie najważniejsze, proponować operacje pacjentom, którzy wcześniej by nie dostali takiej propozycji z powodu na przykład obszerności operacji. Robot pozwala wykonać tę operację delikatniej, z mniejszym urazem tkankowym, a więc na przykład wykonać u osoby, która jest z dużymi obciążeniami i z tego powodu nie byłaby zakwalifikowana do operacji klasycznej, ale oczywiście to jest jedna tylko z zalet robota.
2: A inna?
3: Innymi jest poza małą inwazją możliwość, i to jest ta sztuczna inteligencja w medycynie, zaplanowana. Ja to będę mówił w trakcie swojego

0: układu, ale jest to możliwość zaplanowania operacji i kontrolowania operacji w trakcie jej przebiegu. Trudno mi powiedzieć to słowami, lepiej to wyrazić obrazami, ale wierzcie mi Państwo, to jest podstawa współczesnej chirurgii kręgosłupa.
1: Jakie schorzenia dzisiaj są najczęstsze, jeśli chodzi o neurochirurgię i jakie schorzenia można za pomocą tego robota leczyć?
0: No, można powiedzieć, że wszystkie choroby, które kwalifikują się jako choroby kręgosłupa. Tymi najczęstszymi to są zmiany zwyrodnieniowe, to jest grubo ponad 90%, te inne to choroby onkologiczne, zapalne lub jeszcze inne choroby. W każdej z tych chorób robot ma swoje zastosowanie, umożliwiając, tak jak mówiłem, wykonanie operacji u osób, które zostawałyby ze swoją chorobą same. Nie miałyby propozycji leczenia operacyjnego.
1: Czy zdarzają się tacy pacjenci, którzy naprawdę już praktycznie nie mogą dobrze na co dzień funkcjonować, a po zabiegu wracają do sprawności?
0: Nie, no zawsze liczymy, no nie ma innej możliwości. Po co kogoś operować, jeżeli mielibyśmy nie mieć dobrych efektów? To jest cel leczenia operacyjnego, a użycie robota chirurgicznego poprawia te efekty.
2: Władze województwa podkreślały, że cieszą się z dynamicznego rozwoju włosawskiego szpitala i kolejnych inwestycji, które mają poprawić poziom leczenia mieszkańców regionu. Jak zaznaczono, nowoczesny sprzęt i rozwój technologii medycznych to ogromny krok dla całego województwa.
3: Mnie osobiście nie cieszy jako osobę odpowiedzialną za ten szpital w ramach struktury zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, że właśnie we Wrocławku za chwilę będziemy mieć no, wspaniałą wizytówkę. A to, że się dzieje, to też chciałbym zakomunikować, bo nie wiem, już Państwo wiedzą, że od dzisiaj w naszym szpitalu też mogą panie, młode matki korzystać ze znieczuleń przy procesie rodzenia dzieci. To jest też, myślę, że taki efekt no, XXI wieku, bo wydawać by się mogło, że w 2026 roku, że to jest pewien standard. Tego standardu u nas jeszcze nie było, ale dzięki tutaj współpracy też bardzo dobrej z dyrekcją szpitala, też z zastępcą dyrektora do spraw medycznych, udało się też pozyskać anestezjologów, no bo w tym leżał przede wszystkim problem i młode matki mogą korzystać ze znieczulenia w czasie porodów. Także jest to ogromny skok jakościowy. I można bardzo wiele oczywiście mówić na ten temat, bo takich tematów jest bardzo wiele. Staramy się po prostu patrzeć w przyszłość, wykorzystywać szanse i Krajowy Plan Odbudowy i środki strukturalne, fundusze unijne, środki z budżetu województwa na to, żeby rzeczywiście we Wrocławku powstała taka lecznica, można powiedzieć, wzorcowa.
2: Konferencja była także okazją do rozmów o dalszym rozwoju włosawskiego szpitala i wpływie inwestycji na jakość oraz dostępność świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Wrocławka i regionu.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic.

0: Podczas sesji Rady Gminy Włocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Wśród nich najważniejszym było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań. Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Włocławek oraz jej funkcjonowanie.
1: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy, ukierunkowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 868 142 zł i 78 groszy. Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 88 835 378 zł i 34 grosze. Pomimo wymagających warunków gospodarczych oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych, udało nam się zachować stabilność finansową gminy. W 2025 roku przebudowano i wyremontowano łącznie ponad prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Józefowo-Mursk-Smulnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych, między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smulniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk, zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby podmioty ochrony ludności. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa. To inwestycja ukierunkowana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i Gmina Włocławek rozpoczęły współpracę już 23 kwietnia 2021 roku w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a 17 października 2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną. Szczególną rolę w podtrzymywaniu lokalnych tradycji odgrywały

zespoły folklorystyczne Kruszynioki oraz Smulnik, które poprzez muzykę, taniec, gwarem i kujawskie obrzędy pielęgnowały dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Ich występy były ważnym elementem uroczystości gminnych i wydarzeń okolicznościowych, a działalność zespołów przyczyniła się do budowania lokalnej tożsamości i integracji międzypokoleniowej. Ogromne znaczenie dla życia społecznego miała również działalność kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń funkcjonujących na terenie gminy. Organizacje te nie tylko pielęgnują tradycje kulinarne i obyczajowe, ale także aktywnie uczestniczą w organizacji wydarzeń społecznych, integracyjnych i charytatywnych na terenie gminy Włocławek. Obszarem działalności kulturalnej była również aktywność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smulniku. Biblioteka nie tylko rozwija czytelnictwo i poszerzała księgozbiór liczący blisko 15 tysięcy woluminów, ale także organizowała liczne wydarzenia edukacyjne i kulturalne, między innymi Cała Polska czyta dzieciom, Narodowe Czytanie oraz warsztaty ekologiczne Ekotalerz. Ważnym elementem działalności samorządu w 2025 roku pozostawało zapewnienie mieszkańcom dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej oraz działań profilaktycznych. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie z filią w Smulniku zapewniał mieszkańcom dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, opieki pielęgniarskiej, profilaktycznej oraz specjalistycznej. Na koniec 2025 roku opieką objętych było 4702 pacjentów, a w ciągu roku udzielono łącznie 27 742 porady medyczne. W 2025 roku placówka realizowała również liczne działania profilaktyczne i programy zdrowotne obejmujące m.in. szczepienia, profilaktykę osteoporozy, raka szyjki macicy oraz program Moje Zdrowie. Równocześnie modernizowano i doposażono ośrodki zdrowia w Kruszynie i w Smulniku, poprawiając komfort oraz jakość obsługi pacjentów. Wszystkie te działania pokazują, że troska o zdrowie mieszkańców pozostaje jednym z ważnych priorytetów gminy Włocławek. Nie sposób pominąć kwestii bezpieczeństwa, które pozostaje jednym z najważniejszych zadań samorządu. W obliczu współczesnych zagrożeń, zarówno tych związanych z bezpieczeństwem publicznym, jak i zagrożeń klimatycznych, kryzysowych czy cybernetycznych, konsekwentnie podejmowaliśmy działania mające na celu wzmacnianie systemu ochrony mieszkańców oraz budowanie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa. Gmina Włocławek aktywnie włączyła się w działania informacyjne i edukacyjne dotyczące reagowania w sytuacjach kryzysowych poprzez publikację w BIP Gminy Włocławek poradników i materiałów przygotowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz instytucje państwowe. Fundamentem lokalnego systemu bezpieczeństwa pozostają jednak druhny i druhowie ochotniczych straży pożarnych, którym pragnę dziś szczególnie podziękować za ich codzienną gotowość do niesienia pomocy, profesjonalizm oraz ogromne poświęcenie. Na terenie gminy Włocławek funkcjonuje 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych w Kruszynie, Smulniku, Dębie Polskim, Smulsku, Świętosławiu i Warzochewce Polskiej, z czego 3 jednostki OSP Kruszyn, OSP Smulnik i OSP Dąb Polski należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. To właśnie strażacy ochotnicy bardzo często jako pierwsi docierają do miejsc zdarzenia, niosąc pomoc podczas pożarów, wypadków drogowych czy innych miejscowych zagrożeń. W 2025 roku gmina konsekwentnie wspierała działalność jednostek OSP, przeznaczając na ich bieżące utrzymanie oraz zapewnienie gotowości bojowej kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Środki te pozwoliły na zakup nowego sprzętu i wyposażenia ratowniczego, umundurowania środków ochrony indywidualnej, paliwa oraz realizację przeglądów i napraw samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego. Finansowano również badania lekarskie strażaków, szkolenia oraz wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach. Istotnym elementem działań inwestycyjnych była również rozbudowa infrastruktury strażackiej, o czym już wspominałam, garaż w Dębie Polskim oraz dobudowywany garaż przy remizie OSP w Warzochewce Polskiej, budowę którego gmina wsparła dotacją w wysokości 50 tysięcy złotych. Jak również zakup nowego, przekazanego podczas obchodów Powiatowego Dnia Święta Druhen i Druhenek, nowego samochodu lekkiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie.

Ogromnym atutem naszych jednostek jest wysoki poziom wyszkolenia strażaków ochotników. Druhowie regularnie uczestniczyli w kursach specjalistycznych z zakresu kwalifikowalnej pierwszej pomocy, ratownictwa technicznego, kierowania działaniami ratowniczymi, obsługi dronów czy gaszenia samochodów elektrycznych i hybrydowych. Łącznie aż 115 strażaków posiada pełną zdolność do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Jednostki OSP aktywnie uczestniczyły również w ćwiczeniach i działaniach szkoleniowych organizowanych wspólnie z Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami. Szczególne uznanie należy się również młodzieżowym drużynom pożarniczym, które rozwijają podstawy odpowiedzialności, współpracy i służby drugiemu człowiekowi. Młodzieżowa drużyna pożarnicza Smulnik z sukcesami reprezentowała naszą gminę podczas powiatowych eliminacji ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej. Młodzież zapobiega pożarom, osiągając bardzo wysoki wynik. Strażacy ochotnicy są dziś nie tylko służbą ratowniczą, ale również ważnym filarem życia społecznego naszej gminy. Dziękuję wszystkim druhnom i druhenkom ochotniczych straży pożarnych za ich służbę, zaangażowanie i gotowość do działania o każdej porze dnia i nocy. Istotnym uzupełnieniem działań samorządu była także współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana w ramach otwartych konkursów ofert. Gmina wspierała inicjatywy społeczne, kulturalne i sportowe realizowane przez stowarzyszenia, kluby sportowe oraz koła gospodyń wiejskich. Przyznawane dotacje umożliwiły organizację wydarzeń integracyjnych, zajęć sportowych, działań edukacyjnych oraz aktywizację dzieci, młodzieży i seniorów. Ważnym elementem wspierania aktywności społecznej, kulturalnej i sportowej w 2025 roku był również patronat wójta gminy Włocławek. Patronatem obejmowano wydarzenia i inicjatywy szczególnie ważne dla lokalnej społeczności, promujące kulturę, sport, edukację oraz integrację mieszkańców. Wsparciem objęto m.in. koncerty okolicznościowe, wydarzenia sportowe, warsztaty tematyczne, konkursy artystyczne, pikniki rodzinne oraz inicjatywy organizowane przez koła gospodyń wiejskich i organizacje społeczne. Patronat wójta stanowił wyraz uznania dla działań budujących lokalną tożsamość i wzmacniających więzi społeczne w gminie Włocławek. Szanowni Państwo, raport o stanie gminy za 2025 rok pokazuje nam, że mimo wielu wyzwań konsekwentnie realizujemy obrany kierunek rozwoju. To efekt wspólnej pracy samorządu, pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, przedsiębiorców, sołtysów oraz wszystkich mieszkańców zaangażowanych w życie naszej gminy. Dzisiejsza sesja absolutoryjna jest momentem podsumowania, ale także wyrazem odpowiedzialności za przyszłość. Jestem przekonana, że dzięki dalszej współpracy, wzajemnemu dialogowi i zaangażowaniu będziemy nadal rozwijać gminę Włocławek jako miejsce nowoczesne, bezpieczne i przyjazne mieszkańcom. I szanowni Państwo, na zakończenie pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu za rok 2025. Wyrazy podziękowania składam Paniom i Panom Radnym za ten wspólny rok. Trudny, rok pełen wyzwań, ale bardzo konstruktywnych rozmów, dyskusji nad tym, w jakim kierunku mamy pójść w roku 2025. I myślę, że raport pokazał, że poszliśmy w dobrym kierunku, który wyznaczyliśmy sobie kilka lat temu i konsekwentnie ten kierunek realizujemy, pamiętając, że gmina Włocławek to jedność i że gmina Włocławek zasługuje na więcej. Bardzo serdecznie dziękuję sołtysom i radom sołeckim. Bez Państwa dialogu, bez Państwa wspólnych spotkań, bez dyskusji, bez tego, że wskazujecie nam również, w jakim kierunku iść, co jest najważniejsze, z czym stykacie się w bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami, ten Państwa głos jest dla mnie i dla radnych bardzo ważny. I za ten głos bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję osobie, która czuwa nad finansami gminy. A żeby cokolwiek zrealizować, żeby tę politykę rozwojową prowadzić, to musimy ją zamykać w ramy finansowe. I to właśnie skarb

Skarbnik Gminy zamyka to wszystko w te ramy finansowe. Bardzo serdecznie pani skarbnik dziękuję. Dziękuję zastępcy wójta i jednocześnie dyrektorowi Centrum Usług Społecznych pani Elżbiecie Grzegórskiej, która u mego boku wspiera mnie również w tych wszystkich działaniach. Dziękuję sekretarzowi gminy Włocławek, panu Piotrowi Stannemu, za to, że zawsze jestem pewna, podpisując bardzo ważne dokumenty, że one są poprawnie przygotowane, zgodne z prawem i bez wahania mój podpis zawsze jest stawiany na tych dokumentach. Bardzo serdecznie dziękuję.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje. Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
5: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Urząd Miejski dokonał szczegółowej analizy treści negatywnej opinii wojewody pomorskiej w sprawie planu rozszerzenia granic Tczewa oraz przygotował pisemne wyjaśnienia odnoszące się do zawartych w niej zastrzeżeń. Władze Tczewa przypominają, że przedstawiły 89-stronicowy wniosek oraz ponad 400 stron ekspertyz naukowych. Według włodarza z jednej strony wojewoda twierdzi, że dokonała wnikliwej analizy tych materiałów, jednak z drugiej strony nie odniosła się ona do danych zawartych w przesłanych dokumentach.
1: To nie jest ani polemika, ani nie jest to uzupełnienie wniosku, tylko wykazanie, że w naszym wniosku i w naszych ekspertyzach w zasadzie znajdują się te wszystkie informacje, które były jakby podkreślone w opinii pani wojewody o tym, że są jakieś braki, więc to wszystko jest. Wysłaliśmy właśnie tą naszą odpowiedź do tej opinii, gdzie wskazaliśmy dosłownie

0: to z dokładnością jednej strony, gdzie znajdują się te informacje. Dla nas ta nasza odpowiedź jest o tyle ważna, że odpowiedź zostanie wysłana do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji właśnie po to, żeby już na tych rozmowach czy na Komisji Wspólnej Samorządu i Rządu, żeby można było o tym rozmawiać. Jak wiadomo, nie składamy broni. Miasto Tczew po raz pierwszy po wielu latach podjęło ten trud wykonania wszystkich ekspertyz wniosku do niezbędnych do powiększenia, więc jeszcze ten materiał mamy, że w przyszłości, jeżeli będziemy podejmować kolejny raz tą próbę, to oczywiście już będziemy mieli na czym bazować, będziemy mieli z czego korzystać, ale tutaj, tak jak powiedziałem, dalej będziemy walczyć o poszerzenie granic naszego miasta, bo tutaj akurat nie zgadzam się z panią wojewodą w mojej ocenie, a także w ocenie wielu mieszkańców. Nasze miasto w obecnych granicach już osiągnęło maksymalne możliwości swojego rozwoju, co potwierdzają także prywatni inwestorzy, stąd tyle tych różnych procedur Lex Developer, którzy po prostu chcą tak naprawdę budować budynki na działkach, które znajdują się w różnych punktach miasta, więc widzimy tutaj, że Tczew ma szansę bardzo dobrze się rozwijać, tylko niestety nie ma gdzie.
1: Podczas konferencji prasowej prezydent zaprezentował konkretne fragmenty wniosku oraz ekspertyz, które odnoszą się do rzekomych braków wskazanych przez wojewodę. Przykładowo Beata Rutkiewicz uważa, że ratusz nie wyjaśnił konkretnie, które obszary wewnątrz obecnych granic Tczewa mają status obszarów zamkniętych. Urząd podpowiada zatem wojewodzie, w której konkretnie ekspertyzie i na której konkretnie stronie jest informacja o tym, że w 2022 roku MON uznał teren dawnego poligonu wojskowego za zamknięty, przez co wykluczył rozwój obszaru o powierzchni około 140 hektarów.
0: Dotyczą to także kwestii związanych na przykład z rzekomym brakiem korzyści dla mieszkańców. Akurat my te korzyści wymieniliśmy bardzo dokładnie i wymieniliśmy tych korzyści wiele. To jest kilkanaście takich podpunktów, gdzie my wskazujemy ewidentnie, że to we wniosku, a i także w ekspertyzach po prostu jest zapisane.
1: W rozmowie na antenie Radia Tczew wojewoda pomorska została zapytana o to, dlaczego nie wydała opinii częściowo pozytywnej, czyli kompromisowej, tak jak to zrobiła w poprzednich latach względem innych miast. Beata Rutkiewicz odpowiedziała, że nie dostrzegła chęci dyskusji ze strony władz miasta. Prezydent odpowiada, że z jego strony jak najbardziej taka chęć była.
2: Gdyby władze Tczewa chciały podjąć ze mną dyskusję, to byśmy tą dyskusję podjęli w szerokim gronie, tak jak to miało miejsce w przypadku miasta Lęborg i gminy Nowa Wieś Lęborska. Tam przy tym stole odbywały się spotkania. Tutaj nie było ani tej chęci, ani też sama uchwała i wniosek, tak naprawdę nie rozstrzygał o kierunkach rozwojowych miasta.
0: Osobiście na spotkaniu z panią wojewodą, kiedy przyjechałem z mapami, przedstawiałem właśnie ten wniosek, który zostanie przez Tczew złożony. Poprosiłem panią wojewodę o to, żeby wzorem innych miast zorganizowała takie trójstronne spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie zarówno ja, jak i wójt i pani wojewoda będziemy mogli dyskutować o konkretnym zakresie tego naszego wniosku. Sądziłem, że ta moja prośba została przyjęta z dużym zrozumieniem, ponieważ inne miasta także w ten sposób odbywały te konsultacje czy negocjacje. Ponawiałem to moją prośbę telefonicznie. Niestety nie udało się, nie zostało to spotkanie zorganizowane, czego osobiście żałuję, bo uważam, że to byłby najlepszy sposób na to, żeby takie rozmowy prowadzić i to absolutnie nie jest zarzut w moją stronę, ponieważ to ja byłem inicjatorem tego spotkania, prośby o to spotkanie, a także to ja właśnie dzwoniłem z prośbą, żeby to spotkanie doszło do skutku.
1: Prezydent przypomina, dlaczego według niego Tczew musi się powiększyć.
0: Tczew jest czwartym miastem województwa, trzecim miastem aglomeracji czy metropolii trójmiejskiej, więc żeby miasto mogło się rozwijać tak jak inne miasta, musi posiadać tereny rozwojowe. My nie chcemy przejmować podatków. My myślimy o tym, żeby Tczew mógł się rozwijać, żeby było więcej mieszkańców i żeby były tereny do rozwoju. I do premiera bym miał tylko jeden taki apel. Ja chciałbym, żeby nasze miasto było traktowane dokładnie tak samo jak Słupsk, Lęborg czy Ustka, gdzie wiele argumentów, które akurat przeciwko nam zostało w opinii wojewody podniesione, tam w ogóle nie były brane pod uwagę.
3: W całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkoleń i staży dla osób poszukujących zatrudnienia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji.
4: W tej sprawie wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o

0: wyjaśnienia. I wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 25, ale niestety zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów, które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy, co wywołało właśnie to zahamowanie finansowania aktywnych form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduje możliwości zwiększenia tych środków. Będę nadal się starał o to, aby jednak znaleźć źródła finansowania i wesprzeć bezrobocie w naszym województwie kujawsko-pomorskim.
1: We Wrocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
2: Nasz budżet, jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o 40%. Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej, i to rodzi skutek tego rodzaju, że w zasadzie dochodzimy do sytuacji, kiedy wstrzymamy już wszelkie nabory, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, dotacje, staże. Mamy cały czas w ofercie nabory na staże, czy takie pomocnicze formy, jak zwroty kosztów dojazdu, czy bony na zasiedlenie. Natomiast te formy, które cieszą się największą popularnością, niestety, jeżeli nie będzie wzmocnienia naszego budżetu i odblokowania pieniędzy z Funduszu Pracy, one nie będą już realizowane w drugiej połowie roku.
1: Jednocześnie trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków.
2: Na dzisiaj trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów o odblokowanie pewnej puli właśnie na te formy wsparcia, bo ważne, żeby mieć świadomość, że nawet z jednej strony chodzi o wsparcie osób bez pracy, bo to jest realny problem dla pewnej grupy, ale z drugiej strony wspieramy również przedsiębiorczość, dlatego że zawsze zaoferowanie czy stażu, czy stworzenia nowego miejsca pracy wiąże się z połączeniem właśnie tych dwóch elementów, czyli i osób, które szukają pracy, i tych, którzy chcą zaoferować swoje stanowiska. I to takie formy, chociażby jak staże czy subsydiowane zatrudnienie, od lat cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem naszych lokalnych firm.
1: Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach. A od nich zależy, czy wsparcie dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu.
3: Nowe fakty w sprawie remontu drogi wojewódzkiej 366 od Piechowic do Kowar. Podczas briefingu prasowego w starostwie powiatu karkonoskiego władze przedstawiły wyniki niezależnego audytu, zleconego po zerwaniu umowy z pierwotnym wykonawcą. Kontrola potwierdziła słuszność dotychczasowych decyzji zarządu, ale wykazała też nowe wyzwania techniczne.
4: Przeprowadzony audyt potwierdził prawidłowość procesu przetargowego, jak również stwierdził, że we właściwy sposób odstąpiono od umowy, ale mamy też kilka niejasności w tej kwestii. Jedną z tych niejasności są zarzuty, które były kierowane do zamawiającego odnośnie niejasności związanej z gruntem na odcinku drogi w rejonie zbiornika Sosnówka, to jest 1370 metrów. Dlatego też w rekomendacji, która została nam udzielona, audytor zalecił dokonanie odwiertów kontrolnych w miejscach, w które były one wykonywane i zamówione przez projektanta, żeby albo potwierdzić właściwość tych pierwotnych odwiertów, albo wyjaśnić dokładnie, jaki to jest grunt.
3: Zewnętrzna firma wykona odwierty na spornym odcinku. Wyniki badań poznamy za około 2 tygodnie i to one zdecydują, w jakiej technologii ruszą dalsze prace. Biorąc pod uwagę ogromną skalę inwestycji, opiewającą na blisko 60 milionów złotych, władze powiatu podjęły decyzję o zaangażowaniu dodatkowych służb do kontroli.
5: Chcemy, żeby ta

0: Żeby to zadanie było wykonane w sposób bezpieczny. Zależy nam właśnie na bezpieczeństwu mieszkańców oraz oczywiście pieniędzy publicznych. Dlatego w chwili ogłoszenia przetargu poprosimy o nadzór CBA w całym procesie przetargowym, żeby właśnie była transparentność, bezpieczeństwo i szczęśliwie zakończona inwestycja.
1: Władze uspokajają. Unijne i rządowe fundusze przeznaczone na przebudowę ponad 20-kilometrowego odcinka nie są zagrożone. Zgodnie z harmonogramem dofinansowania powiat ma czas

0: pełną realizację i rozliczenie zadania do listopada 2029 roku. Kolejny przetarg na wykonanie nowego wykonawcy zostanie ogłoszony tuż po analizie wyników badań gruntu.
1: Koniec kwietnia przyniósł horror mieszkańcom Romanowa Dolnego. Dwa pożary doszczętnie strawiły dom, a w wyniku obrażeń zmarł pan Maciej. Pięcioosobowa rodzina pani Joanny z dnia na dzień została bez dachu nad głową i ubrań.
2: Widać, nie ma nic, tak? Wszystkie sprzęty, no wszystko spłonęło. No, starsza córka ma o tyle dobrze, że nie musi jeździć autobusem, bo mieszkamy w Czankowie, tak? Więc do szkoły ma bliżej. Codziennie dowozimy syna i młodszą córkę do szkoły i do przedszkola, tak? Jak ich zawozimy, to jedziemy na działkę pracować na naszej budowie.
1: Centrum Usług Społecznych w Czarnkowie zareagowało natychmiast. Urzędnicy i sąsiedzi błyskawicznie zebrali najpotrzebniejsze rzeczy, w tym odzież i obuwie, a proboszcz z Czarnkowa zabezpieczył dla rodziny lokal na najbliższe pół roku.
3: Interweniowaliśmy praktycznie natychmiast. Pracownicy zarówno Centrum Usług, jak i Urzędu Gminy także dołożyli swoją cegiełkę do tej zbiórki, ponieważ też pozbieraliśmy środki, bo rodzina w tym momencie potrzebowała akurat butów dla wszystkich, bo te buty niestety też spłonęły. I w ciągu jednego dnia udało nam się uzbierać 2000 zł na taki bon do sklepu obuwniczego i rodzina mogła automatycznie sobie te buty zakupić.
1: Odbudowa spalonego budynku jest niemożliwa. Jedyną szansą na normalność jest teraz dokończenie małego domu w stanie surowym, którego budowę rodzina rozpoczęła przed tragedią. Władze gminy robią co mogą, by zdobyć na to fundusze.
4: Są środki potrzebne, żeby oni mogli w zasadzie wykończyć swój dom, bo myślę, że chyba będzie to najrozsądniejsza droga, bo odbudowa tego, co już zostało dzisiaj strawione przez ogień, może pochłonąć dużo większe środki finansowe niż wykończenie tego, co mają rozpoczęte.
1: Pani Joanna w przeszłości sama bezinteresownie pomagała innym, tworząc dom zastępczy dla dzieci zmarłego brata. Dziś to ona i jej bliscy potrzebują wsparcia.
5: Daty urodzeń uczestników tego wydarzenia są na przysłowiowych dwóch różnych biegunach, a realnie w dwóch różnych wiekach. Ale to absolutnie nie było przeszkodą ani nie ograniczało. Wręcz przeciwnie, było motywacją do dzielenia się wiedzą i wzajemnej inspiracji. Dwa pokolenia spotkały się, aby wymieniać doświadczenia, poznawać swoje pasje oraz odkrywać uroki światów, które na co dzień często wydają się tak odległe. A spotkały się, bo były inicjatywą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach.
6: Dzisiaj mamy nietypowe spotkanie, trochę prowokujące i nazwie Boomerzy VS Brokuły, czyli świat seniorów, osób dorosłych i młodzieży. Mamy na celu zbudowanie mostów pomiędzy tymi dwoma pokoleniami. Bardzo często też spotykamy się z takimi opiniami, że młodzież ich jest leniwa, że to są inne czasy, za naszych czasów było inaczej. Są to też takie twierdzenia trochę krzywdzące, właśnie szczególnie dla młodych. I naszym celem jest zmienianie tej świadomości, tak aby te dwa pokolenia mogły ze sobą się porozumiewać.
5: A jak to zrobić najlepiej? Poprzez tego typu spotkania z odrobiną dystansu i dużą otwartością na uczestników, którzy wspólnie odkrywali, że mimo różnic wieku mają wiele wspólnych tematów i mogą się od siebie wiele nauczyć. Stąd w tym przypadku podczas spotkania wielopokoleniowego zastosowano kilka pozytywnych części składowych.
6: Dzisiaj zajmiemy się raz, że slangiem młodzieżowym i archaizmami. Młodzież nauczymy archaizmów, którymi posługują się seniorzy, a seniorów słów właśnie slangu neologizmów, czyli tego, co Gen Z dzisiaj mówi, jak się posługuje, takie przykładowe słówka. Oprócz tego mamy bardzo ciekawy teleturniej, właśnie młodzież kontra seniorzy, gdzie będziemy jakby sprawdzać wiedzę na temat dawnych filmów, dawnych piosenek i młodzieżowych, tak? Będziemy mieli i pozycje z Netflixa i jakichś artystów, raperów kontra pani Frąckowiak Halina i zobaczymy, kto ten pojedynek wygra. Naszym celem zapewne jest likwidowanie tych barier, budowanie takich mostów. Mamy też starzejące się społeczeństwo. No i seniorzy dzisiaj też trochę mówią, że nasze miasto się wyludnia, młodzież ucieka. No, chcę pokazać, że nie ma w tym nic złego, że póki ta młodzież jest, na pewno będzie do nich wracać, żeby umieli się z nimi porozumieć, kontaktować, komunikować.
5: Spotkanie międzypokoleniowe, podczas którego młodzież i seniorzy mieli okazję lepiej się poznać, porozmawiać i spojrzeć na świat oczami drugiego pokolenia, zostało bardzo pozytywnie przyjęte i szybko zawiązała się nić integracji, budowania relacji oraz przełamywania stereotypów. To spotkanie pokazało, że zarówno młodość, jak i doświadczenie mają ogromną wartość, a wzajemne poznawanie swoich światów może stać się źródłem wielu inspiracji do działania, choćby w bibliotece, w której jest przestrzeń pełna otwartości, życzliwości, a tym samym kreatywnych rozmów, co dziś jest strategicznym celem nowej wizji bibliotek.

0: odczarujemy właśnie wizerunek tej biblioteki, że pokażemy, że to miejsce, które ma edukować, ma żyć, ma być centrum spotkań właśnie różnych pokoleń i ma być dla każdego, bo tak w momencie, gdy książka jest już tak dostępna na rynku audiobooków, e-booków, różnych słuchowisk, podcastów, musimy mieć tą alternatywę po to, aby te miejsca trwały, funkcjonowały i aby po prostu biblioteki istniały.
1: Dzięki takim inicjatywom to miejsce odkrywają kolejne grupy, a biblioteka, choć jako sam obiekt stoi wciąż w tym samym miejscu, to nie stoi w miejscu, jeżeli chodzi o aktywność i pobudzenie lokalnej społeczności do współtworzenia tego miejsca.
2: Artystycznie wykonane pojazdy, samoloty, statki i budynki. To wszystko można było podziwiać podczas tegorocznej edycji wystawy i konkursu modeli wykonanych z kartonu.
3: Kolejna edycja Bielskiej Majówki Modelarskiej, czyli konkursu wystawy modeli kartonowych oraz wraz z towarzyszącymi imprezami. Zostało zorganizowane w celu krzewienia modelarstwa kartonowego wśród dzieci i młodzieży.
2: Wydarzenie przyciągnęło młodszych i starszych modelarzy, od amatorów po doświadczonych twórców. Zainteresowanie wystawą oraz konkursem pokazało, że modelarstwo ma ogromny potencjał, ponieważ rozwija pasję i łączy pokolenia.
4: To jeszcze pasja z dzieciństwa, która została z czasów, jak pojawiły się pierwsze małe modelarze, byłem małym dzieckiem, zacząłem sklejać i do tej pory kleję.
5: W tym roku tata namówił mnie, żebym właśnie wystawił go tutaj na wystawie. Nie byłem przekonany, ale jestem bardzo zadowolony, że udało się zająć pierwsze miejsce.
2: Koszt wykonania takiego modelu jest niewielki, ale czasochłonny. Zrobienie małego zajmuje kilka miesięcy, większego nawet kilka lat. Pan Mateusz, który zajął pierwsze i trzecie miejsce w różnych kategoriach, już od kilkunastu lat zajmuje się klejeniem modeli.
6: Ten, który otrzymał pierwsze miejsce, to był akurat mniejszy model, więc zrobienie jego zajęło tak ze 3 albo 4 miesiące. Natomiast ten, którym zająłem trzecie miejsce, to jest duży model i zrobienie go zajęło mi około 1,5 roku. Wycinance są gotowe do wycięcia elementy. Ja je muszę złożyć, zgiąć lub uformować w inny sposób, wyretuszować krawędzie i skleić.
2: Prezentowane modele budziły zachwyt wśród oglądających zarówno ilością, jak i jakością wykonania.
7: To jest jeden z moich faworytów w kraju. Jeśli chodzi o organizację konkursów, jestem zachwycony ilością modeli. Przepiękne okręty, przepiękne samoloty. Co najbardziej cieszy, mnóstwo modeli dzieci.
8: My z Litwy, z miasteczka Gorzdy, przyjedziemy już piąty, siódmy raz, i jeśli by to wydarzenie nie podobało się, nas tu nie było.
9: Jest to wspaniałe wydarzenie, super, że coś takiego się na Podlasiu dzieje. Fajnie, że tutaj w Bielsku. Bardzo mi się to podoba, że jest tak duży tutaj, jak gdyby taka duża gama tych modeli. Fajnie, że młodzież się udziela. Że chce jak gdyby też działać.
2: Organizatorem wydarzenia była pracownia modelarska Kartonowy Tur oraz Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim.
10: Iście sportowe emocje zapanowały wczoraj na boiskach Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, gdzie ponownie odbyły się zawody integrujące całe województwo.
11: 17 raz już w tym momencie organizujemy i naprawdę zawsze dopisują nam więc uczestnicy, więc myślę, że jest to udana impreza. Pięknie pogoda nam dzisiaj dopisała, nie pada, więc miejmy nadzieję, że będzie wspaniale przeprowadzona impreza i cała młodzież szkolnictwa specjalnego naszego województwa wyjedzie stąd bardzo zadowolona.
10: I co bardzo ważne, dopisali także sami zawodnicy, którzy w dobrych humorach i przy ogromnym zawzięciu sprawdzali się w tej rywalizacji.
5: Łącznie uczestników jest około 100, tak? Z 9 szkół z całego województwa. Tak jak co roku. Tak, myślę, że każdy stąd wyjeżdża zadowolony, bo przyjazna jest atmosfera. Oczywiście rywalizacja musi być, bo to jest sport i bez rywalizacji to by było też ciężko, ale to jest dla każdego dobre, tak? Dla każdego dobre. Każdy może się sprawdzić, a na koniec tak dla każdego będzie miła niespodzianka.
11: Pięknie wszyscy dostaną medale pamiątkowe. Zostawią tutaj serce i duszę i na pewno tak przede wszystkim oprócz rywalizacji będzie też wspaniała integracja.
10: Najważniejsze jest jednak utrzymanie sportowego ducha i to, co przyświeca każdym zawodom, a szczególnie tym od lat organizowanym w tym właśnie miejscu.
5: Po raz 17 są to Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w lekkiej atletyce i tutaj mamy konkurencje biegowe, rzutowe i skok w dal. W 4 kategoriach, także jest tego dużo.
10: A wszystko udało się także zorganizować dzięki wsparciu otrzymanemu m.in. od powiatu wejherowskiego oraz od Pomorskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.
12: Magdalena Andruszkiewicz w biegu.

0: Na 100 metrów pobiła swój własny rekord świata. Uzyskała czas 16,75 sekundy, choć w niedzielę podczas startów warunki były bardzo trudne.
1: Chwilę wcześniej jeszcze padał deszcz. Frame running to taka konkurencja, która jest bardzo uzależniona od jakości tartanu bieżni. Tam był dobry tartan, ale jednak wilgotny, mokry, więc to też przekłada się na tę jakość jazdy i szczególnie dla osób takich jak frame runningowcy, a więc osoby po dziecięcych porażeniach mózgowych czy po udarach mózgu, no mają kłopoty z utrzymaniem równowagi.
0: Magda pokonała jednak konkurencję i samą siebie, bowiem poprzedni rekord należał również do Pilanki. Został ustanowiony w New Delhi i był o 0,07 sekundy gorszy od wyniku w Warszawie. Magda ma przed sobą już kolejne zawody.
2: Teraz się przygotowuję do Grand Prix Polski w Gorzowie Wielkopolskim w ten najbliższy weekend, a chyba docelową, najważniejszą imprezą sportową będą Mistrzostwa Polski w Zabościu, bo w tym roku odwołano nam Mistrzostwa Europy.
0: Ze względów politycznych kolejne ważne zawody to w przyszłym roku w Taszkencie w Uzbekistanie odbędą się Mistrzostwa Świata w paralekkoatletyce. Zwycięstwo w tych zawodach otwiera drogę do paraolimpiady w Los Angeles.
3: W piątek 15 maja w Galerii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie miał miejsce debiutancki wernisaż wystawy fotografii Łukasza Michalczyka. To fotograf amator, który swoim kunsztem mógłby zawstydzić niejednego profesjonalistę. Wydarzenie przyciągnęło wielu miłośników sztuk wizualnych oraz znajomych artysty. Zdjęcia przedstawiały piękne obrazy z naszego regionu.
4: Dzisiaj w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie otwieramy wystawę Łukasza Michalczyka, Końskie i okolice. Bardzo lubimy w bibliotece przeważnie tematykę konecką, a tym bardziej jeśli jest to ona wykonywana przez konecza.
3: Łukasz Michalczyk jest amatorem, ale z porządnym warsztatem. Regularnie uwiecznia życie miasta i w mediach społecznościowych publikuje fotoreportaże z lokalnych wydarzeń. Zapytaliśmy go, co można zobaczyć na wystawie i co go inspiruje.
5: Zdjęcia przedstawiają Końskie okolice, jak mówi nazwa wystawy. Głównie Sielpia oraz Park Konecki, no i wszelkie tutaj zakamarki.
3: Co najbardziej lubisz fotografować? Czy to natura, czy to architektura, czy wszystkiego po trochu?
5: Wydaje mi się, że wszystkiego po trochu. Próbuję również robić portrety, street art, generalnie wszystkiego po troszku. No tutaj, jak wiadomo, nie można było wystawić innych prac jak te, które są w tytule, ale myślę, że może kiedyś w przyszłości uda się pokazać coś innego.
3: Czy coś Cię inspiruje? Czy są jakieś momenty, które jak zauważysz, jakaś scena, jakiś moment, jakieś światło, to czy coś sprawia, że chcesz zrobić koniecznie zdjęcie?
5: Tak, zdecydowanie jest mnóstwo takich sytuacji i nieraz droga, która powinna trwać 45 minut do pracy, wydłuża się do 2 czy 3 godzin, bo co 100 czy 200 metrów trzeba się zatrzymać i zrobić zdjęcie.
3: To będzie trudne pytanie. Czy masz ulubione zdjęcie? Któreś, które jest dla Ciebie szczególne? Może niekoniecznie najulubione, ale takie szczególne.
5: Jest nawet kilka takich zdjęć, których nigdy nie publikowałem i może kiedyś się uda, ale tak, zdecydowanie są.
3: Wystawa wpisała się w inicjatywę 23 tygodnia bibliotek i jednocześnie jest jego zwieńczeniem w naszym regionie. Zdjęcia Michalczyka można oglądać w Bibliotece Publicznej w Końskich do późnej jesieni.

0: Grand Prix tegorocznego festiwalu zdobył młodzieżowy chór Cerkiewnego Towarzystwa Śpiewaczego Branko z Niszu w Serbii. Zdaniem jury zespół wyróżnił się wysokim poziomem artystycznym oraz interpretacją muzyki cerkiewnej. Doceniono także sięgnięcie po repertuar wschodniosłowiański, mimo że chór pochodzi z Bałkanów.
1: Ja bardzo rada, dlatego że te dzieci, które nas stolika starali, stolika wyłożyli celiustremioności, oni получили Grand Prix. To znaczy, że u nich będzie jeszcze bardziej, jeszcze, co można bardziej działać.

0: церкви и стараться учиться молитве, учиться вере, учиться духовному пению. Я думаю, что это самое главное в жизни каждого человека. А если не начнем это в детском возрасте, потом станет тяжелее, намного тяжелее.
1: Награды признано również в поszczególnych категориях.
2: Коли почули, что у нас первое место, слезы, эмоции, звонки батькам, батьки глядят в Варшаве прямую трансляцию. И поверьте, не только для нашего белорусского дитячего хора, а для всех белорусов, для всех детей, которые вымышлены были съехать с батьками с Беларуси, это награда нас, всех белорусов, которые находятся поза межами Беларуси.
3: Барто за исключением, что достались первое место, направда. Хотя я, например, вижу постепы нашего хору в сравнении 2 года тому, Im dalej, tym lepiej śpiewamy, bo ćwiczymy i staramy się.
1: Jury oceniało wykonawców w 8 kategoriach, zwracając uwagę m.in. na walory artystyczne, intonację oraz zgodność wykonania z tradycją muzyki cerkiewnej.
4: Tegoroczny festiwal był bardzo bogaty. Był bardzo bogaty nie tylko w te melodie orientalne, ale również w cały szereg prawykonań. Tu podczas nagradzania wyróżniliśmy osoby, które pracują nad staroruskim chorałem czy postbizantyjskim i przenoszą te melodie w, że tak powiem, XXI wiek, co jest piękne.
1: W tegorocznej edycji festiwalu po raz pierwszy wprowadzono nową kategorię.
4: Stworzyliśmy kategorię chórów innych tradycji muzycznych, a mianowicie arabską, alawicką z Indii oraz gruzińską. Ciekawe. Są ich melodie pochodzące z różnych kultur prawosławnych. One niezwykle wzbogaciły festiwal.
1: Takim chórem był chór Zumoro z Indii, który otrzymał festiwalowe wyróżnienie.
5: We are not professional singers also. So that's a difference. We are working in different fields. There are teachers, lawyers from all category, business people. So we are not professional singers.
1: W jubileuszowym 45. festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej wystąpiło 29 chórów z 10 krajów.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: szukaliśmy!
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: Ponad 200 zawodników pojawiło się w gminie Waganiec, gdzie odbył się bieg nadwiślański w ramach 15. Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Sportowe wydarzenie było okazją nie tylko do rywalizacji, ale też do aktywnego spędzenia czasu i promocji zdrowego stylu życia. Jak podkreśla wójt gminy Waganiec, to kolejna tego typu impreza organizowana wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego.
1: 15. edycja Grand Prix biegu województwa kujawsko-pomorskiego odbywa się tym razem w 2026 roku w gminie Waganiec. Jest nam niezmiernie miło gościć tylu uczestników. Serdeczne pokłony tutaj w stronę głównego organizatora, czyli marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, z którym mieliśmy okazję zorganizować wspólną imprezę związaną z rajdem rowerowym w zeszłym roku. Naprawdę super wypaliła ta impreza. Jesteśmy do tego w 100% przygotowani i pod względem takim merytorycznym, i pod względem infrastrukturalnym. Mamy fajne zaplecze w postaci właśnie historycznego parku, pięknych tras nadwiślańskich z dziewiczymi lasami łęgowymi. Także idealne miejsce do tego typu imprez.
0: A jakby pan wójt zachęcił osoby, które nie biegają, bo bieg to jest taki dosyć prosty sport, aczkolwiek no nie przynosi wcale gorszych korzyści.
1: Szanowni Państwo, wszelka forma aktywności fizycznej jest dobra. Nie trzeba chyba do tego nikogo przekonywać. Zarówno biegi, czy to maratony, czy to biegi przełajowe, czy biegi chociażby takie rekreacyjne, jak i nie wiem, jazda na rowerze, czyli wszelkiego rodzaju aktywność sportowa jest jak najbardziej wskazana. Do tego chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Tym bardziej, jeżeli my jako organizatorzy dajemy takie możliwości terenowe, takie możliwości techniczne, to no po prostu grzechem by było nie skorzystać.
0: A jak to wygląda pod względem finałów? Czy są przewidywane jakieś nagrody?
1: Tak, dla wszystkich uczestników będą rozdawane medale, będą rozdawane również okolicznościowe puchary. Przewidziany jest również za pierwsze 3 miejsca nagrody specjalne wójta. Będą to puchary oraz vouchery w postaci gotówki.
0: W wydarzeniu udział wzięła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Aneta Jędrzejewska. Jak zaznaczała, samorząd województwa chętnie angażuje się w inicjatywy promujące sport i integrację mieszkańców.
2: Taka inicjatywa w naszym województwie była pierwszą inicjatywą w ogóle w Polsce, gdzie postanowiliśmy, że będziemy z różnych miejsc startować i będzie to łączył właśnie Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Byliśmy już w tym roku w Toruniu, byliśmy w Grudziądzu, byliśmy w Chełmicy Małej, a dzisiaj tutaj w Wagańcu. Te biegi odbywają się w miesiącach od marca do listopada.

0: To pada. Ja się bardzo cieszę, że właściwie z biegaczami, z którymi dzisiaj tutaj rozmawiam, oni mówią, że są tutaj z nami właśnie od wielu lat i to właśnie to jest to, co nas buduje i utwierdza w tym, że jest to dobre, wspaniała inicjatywa. Ja się cieszę tą pogodą, tą frekwencją i zapraszam już na kolejne, bo kolejny bieg w ramach Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego będzie w Brześciu, później w Unisławiu, także mam nadzieję, że mieszkańcy, ci, którzy jeszcze nie spróbowali, dołączą, sprawdzą swoje siły, a ci, którzy już spróbowali, będą cały czas z nami.
1: Bieganie jest dość taką prostą formą sportu, ale nie przynosi wcale gorszych korzyści. Jak pani marszałek przekonała osoby, które nie biegają, które nie uprawiają sportu, do na przykład takiego prostego sportu, jakim jest bieganie?
0: Ja myślę, że każdy sport, każda aktywność jest niezwykle ważna. To jest udowodnione, że to czyści nasze głowy, a poza tym warto zrobić coś dla siebie, a to bieganie jest taką prostą dyscypliną. Wystarczy założyć wygodne buty, znaleźć sobie miejsce, tak jak tutaj w Wagańcu, przepiękne, urokliwe i naprawdę można zrobić coś tylko dla siebie. I zachęcam do tego.
1: A czy jest jakaś konkretna drużyna, która jest z panią marszałek kibicowana?
0: Aj, no to jest najtrudniejsze pytanie, bo za wszystkich trzymam kciuki, no ale oczywiście jest tutaj od zawsze drużyna z Urzędu Marszałkowskiego, są pracownicy, no i za nich to tak troszeczkę mocniej.
2: Sportowe emocje rozpoczęły się od biegów dla najmłodszych. Najpierw na trasę ruszyły dzieci w wieku od 4 do 7 lat, później rywalizowali uczestnicy wieku od 8 do 12 lat. Nie brakowało zaangażowania, sportowych emocji i walki do samego końca. Każdy uczestnik otrzymał medal, a najlepsi także puchary.
1: Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tym biegu?
3: No nie wiem, mama mnie zapisała, bo no tata biegł, no to ja też bardzo lubię biegać, więc no mama się spytała mnie, czy chciałabym pobiec, no to się zgodziłam, nie?
1: Rozumiem, że biegasz na co dzień, prawda?
3: Tak.
1: Jak wyglądają twoje treningi?
3: No w Bydgoszczy trenuję, w Fundacji Czas na Bydgoszcz.
1: A ile już biegasz?
3: No w tym roku, no jakoś 6 lat, już coś takiego.
2: Sami biegacze jeszcze przed startem podkreślali, że uwielbiają aktywność fizyczną i chętnie biorą udział w takich wydarzeniach, które pozwalają połączyć sport z odkrywaniem nowych miejsc.
1: Na początku proste pytanie, dlaczego zdecydowaliście się w ogóle wziąć udział w tym biegu?
4: No sport moja pasja, lubię biegać i dlatego tu jestem.
5: Tradycja, biegamy cały czas.
6: Ja też, lubię biegać, także kocham nasze Kujawy, kocham nasze te wszystkie miejscowości, a w Wagańcu jestem pierwszy raz, dlatego jestem ciekawy tu całej okolicy, bieg nad Wiślański, chcę zobaczyć tą Wisłę, mam nadzieję, że zobaczę. Także jestem, ciekawość też dużo robi, bo człowiek jest ciekawy naszych tutaj stron, nie? Także mi się wydaje, że będzie pozytywnie.
1: A ile panowie już biegacie?
4: No generalnie to od dzieciaka się biegało. Trochę bardziej zaawansowane bieganie było, albo teraz już bardziej amatorsko, ale generalnie ze sportem związane całe życie. Także z małymi przerwami, bo wiadomo, kontuzje, sport to zdrowie w cudzysłowie, ale staram się, jeżeli mogę i zdrowie dopisuję, to biegam.
5: Ja zacząłem po 50, skończę po 100. A ile mam lat? Nie wiem.
6: Zapomniałem.
5: Zapomniałem.
6: Ja też po 50 zacząłem. Pomaga mi to. Zdrowy umysł, zdrowe ciało. Lubię się ruszać. Dobre samopoczucie, dobry sen. Także wszystko pozytywne.
5: Towarzystwo, atmosfera. I to jest.
6: Tak, emocje.
5: Integracja. Tak. To jest.
6: No, lubimy się, lubimy robić to samo, wspieramy się.
1: Jak by panowie zachęcili osoby, które nie biegają lub no, chciałyby zacząć lub w ogóle nie biegają, uprawiają sport, no bo jednak bieganie to korzyści, same korzyści zdrowia i tak dalej.
4: No, świat jest dziwny. Te czasy są dziwne. Dużo stresu, praca, brak czasu. Dla mnie to jest odskocznia i lepiej funkcjonuje. Ja myślę, że no ja każdemu polecam, bo generalnie nie uspokaja, wycisza i napędza do dalszej działania. Także...
5: I duży relaks dla umysłu. Nie? To jest ważne, nie? A każdy wiek jest dobry. Jestem tego dobry przykładem, nie? Że zawsze warto zacząć i jest fajnie.
6: To jest tak, że nie chce się. Każdemu z nas się nie chce, mi też się nie chce. Mi się nigdy nie chce, ale jak już wyjdę i jak wracam, to jestem szczęśliwy. Każde bieganie, każdy powrót to jest tlen, to jest radość, to jest dobre samopoczucie. Także warto wyjść, bo jak wyjdziesz,

0: i wrócisz, to jesteś szczęśliwy, masz tego powera. Także lepiej wstać z tego fotela.
1: Dlaczego pan zdecydował się wziąć udział w dzisiejszym biegu?
2: Bo biegam, więc biegam w Grand Prix województwa, dlatego też tutaj jestem.
1: A ile czasu pan biega?
2: Ile czasu biegam? Bieg jeden, czy od kiedy?
1: Od kiedy?
2: 10 lat.
1: A jakie korzyści panu przynosi w ogóle bieganie i uprawianie sportu?
2: Lepsze samopoczucie na pewno, a resztę można sobie dopowiedzieć. Dużo znajomych, przyjaciół i cały czas dobre samopoczucie, naprawdę. Uśmiech na twarzy, wystarczy się rozejrzeć. Tu mamy Romana, proszę spojrzeć i się już uśmiechamy do siebie.
1: A czy ma pan jakieś takie swoje prywatne osiągnięcia sportowe właśnie w biegu?
2: Nie, każdy biegający ma swoje osiągnięcia sportowe i są to czasy na danej odległości, na danym biegu. Na piątkę jest mniejszy, na dychę jest większy. Można się nimi chwalić, ale po co? W sumie każdy ma inny i każdy dąży do tego, żeby był jak najlepszy.
1: Jak by pan zachęcił osoby, które by chciały biegać lub nie są zdecydowane właśnie, albo w ogóle nie biegają, uprawiają sportu?
2: Tak, no tak jak mówię, dobre samopoczucie po biegu, przed biegiem zresztą też, a długoterminowo na pewno lepsze zdrowie. I proszę mi tutaj nie mówić, że kolana bolą, że kostki wysiadają, to jest nieprawda, na pewno nie będę miał udaru. Nie ma papierosów, ale jest bieganie, więc jest to na plus.
3: No, jestem trochę od sportu i polubiłem biegi, tam może nie będę w czołówce, ale bez pomocy, bez niczego dotrę do mety. I to mnie będzie satysfakcjonować.
1: Pan jest idealnym przykładem na to, że wieg nie ma znaczenia i można sport uprawiać, bieg można uprawiać w każdym wieku, prawda?
3: Tak, po śmierci mojej żony właśnie biegnąłem dla mojej żony i dla partnera, który tam zmarł, i mojej koleżanki, i wybiegałem sobie dziewczynę w Lipnie.
1: Niech pan opowie o swoich osiągnięciach, bo słyszałem właśnie też, że był pan tu za granicą, prawda?
3: Tak, no byłem w Chicago, byłem na biegu takim rekreacyjnym biegu, nie? Ale to biegnąłem w koszulce mojej gminy Waganiec, także zaliczyłem największy wieżowiec w Chicago, 360 metrów.
1: Jakby pan zachęcił te osoby, które nie są zdecydowane, żeby biegać, albo nie uprawiają w ogóle sportu, no bo sport przynosi same korzyści, prawda?
3: Tak, każdemu młodemu życzę, żeby z dziadka brali przykład. No, tu mnie miejscowi mnie znają i nic dodać, nic ująć. No. Na pewno dzisiaj do mety jakoś tam dotrę. Jestem z siebie bardzo dumny. I Jadziunia, trzymaj się, kochana, tam. Ja dla ciebie biegnę, bo dzisiaj to biegnę dla osoby chorej, która jest chora i dla niej właśnie biegnę.
4: Po przekroczeniu mety nie brakowało uśmiechów i pozytywnych emocji. Uczestnicy zwracali uwagę na malowniczą trasę i dobrą organizację wydarzenia, a wielu z nich było zadowolonych również ze swoich wyników.
5: Bieg jest świetny, tutaj można, że tak powiem, poćwiczyć formę, bo miało być płasko, okazało się, że jednak tak do końca płasko nie było. Kilka niespodzianek na trasie się znalazło, jakiś kopny piasek, także trochę tempo się wytraca, ale bardzo fajnie się biegło. Atmosfera, jak widać, tutaj dopisuje super, także organizacja też bardzo, na bardzo wysokim poziomie.
1: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
5: Dzisiaj tak, dzisiaj troszkę treningowo, tak, ale udało się tak około 40 minut pobiec. Jestem po ciężkich zawodach, po maratonie, więc nie liczyłem tutaj na jakieś życiówki, tym bardziej, że no, to by trzeba było jednak na asfalcie robić, a nie trochę tutaj szutrowej nawierzchni jednak spowalnia.
1: A dlaczego pan zdecydował się w ogóle wziąć udział w dzisiejszym biegu?
5: Ja tutaj jestem członkiem właśnie drużyny kujawsko-pomorskie i to jest jeden z cyklów, który biegamy, także no, trzeba te 6 biegów zaliczyć, trzeba promować aktywny styl życia, bieganie i no, daje mi to przyjemność i satysfakcję, pozwala oczyścić też głowę.
1: No właśnie, dlaczego warto promować w ogóle sport i bieg?
5: No w dzisiejszych czasach wiadomo, gdzie wszędzie wszechobecny jest internet, dzieci siedzą przy komputerach, więc trzeba je zachęcać. Ja mam też 2 synów, którzy trenują lekkoatletykę, zachęcam ich do aktywnego spędzania wolnego czasu.
1: A ile pan już biega?
5: Już będzie 11 rok jak biegam, już ponad 10 lat, tak.
1: No właśnie, nie umieszkam zapytać, jak wrażenia, jak emocje towarzyszą po biegu już?
6: Znaczy, po biegu jest ok, jestem zadowolony, bo udało się fajnie pobiec na 34 minuty tam z kawałkiem. Jest to dla mnie rewelacyjny czas na ciężkie warunki, jakie by na trasie, bo i trochę wiatr, temperatura, no i bardzo dużo podbiegów i piach. Także no, warunki ciężkie i mimo wszystko udało się super pobiec.
1: A jak wygląda twoje doświadczenie w biegu? Ile biegasz?
6: Ogólnie doświadczenia może o tyle nie mam dużego, bo biegam niecałe 4 lata. Wcześniej grałem w piłkę, ale no, kontuzja kolana pozwoliła mi przerzucić się na bieganie i czego nie żałuję, bo wyniki mam dobre. Doświadczenia, jak to mówią, nabywa się z każdym rokiem, także mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.
1: A przejdźmy teraz do samej trasy. Jak wygląda trasa? Czy była trudna, łatwa?
6: No właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, o warunkach, trasa była naprawdę wymagająca, bo było bardzo dużo podbiegów, jeden

0: podbieg miał prawie kilometr, pomiędzy 5 a 6 kilometrem, no i przy Wiśle bardzo dużo piachu i to też bardzo przeszkadzało, nie? Hamowało strasznie.
1: Dlaczego warto promować w ogóle sport i bieganie?
0: Jeżeli chodzi o moje zdanie w tym kierunku, to ja jak najbardziej namawiałbym rodziców, żeby swoje dzieci od najmłodszych lat uczyć tego sportu, a nie tylko telefon, komputer, bo naprawdę sport jest fajny i sam mogę przyznać, że tak, tu jestem z ekipą, że naprawdę dzięki temu poznaję się super wspaniałych ludzi i to robimy dla siebie, dla zdrowia, że sport bardzo dużo nam daje.
1: Czy jako właśnie ekipa macie jakieś swoje takie osiągnięcia, które są ważne dla Was?
0: Jeżeli chodzi o ekipę, no to jesteśmy świeżym teamem, bo mamy tam no, około roku, ale udało już się chyba 2 czy 3 razy stanąć jako team na podium. No i naprawdę nasza ekipa jest mocna, mamy mocne dziewczyny, mamy mocnych chłopaków i wszyscy się naprawdę w tym wyróżniają.
2: Pogoda super, trasa wymagająca, tutaj miejsce, pierwszy raz biegnę, bardzo mi się podoba, polecam.
1: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
2: Bardzo zadowolony. Jak na tą trasę? Super.
1: No właśnie, przejdźmy do samej trasy. Czy była łatwa, trudna, czy jakieś przeszkody?
2: Była wymagająca, ponieważ było dużo podbiegów.
1: Dlaczego warto w ogóle promować sport i bieg?
2: Dla zdrowia przede wszystkim, dla towarzystwa, dla fajnego spędzenia czasu w weekend.
1: Czy macie jakieś takie konkretne, jakieś takie zwycięstwa, jakieś takie ważne chwile, które zapamiętaliście i są bardzo ważne?
2: Każdy bieg staramy się traktować dla nas tutaj jako zdrową rywalizację w drużynie. Wspólne zdjęcia, wspólne wyjazdy, drużynowo też podium zdobywamy tutaj w całym Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego, także same pozytywy.
3: Bieg nadwiślański po raz kolejny pokazał, że sport potrafi łączyć mieszkańców, integrować całe rodziny i promować aktywny styl życia w wyjątkowej atmosferze. Trwa budowa serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię, OARM. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki.
4: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupów z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia, natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja wymienię, podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówiło, dla Wrocławka to jest ogromna nowość. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM, a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii, w tym system EUS wraz z echoendoskopami. I każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki, kwalifikacji, leczenia i monitorowania pacjentów onkologicznych. To jest niezwykle ważne.
3: Zgodnie z planem szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO 2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej 2 obszarach: chirurgia, chemioterapia lub radioterapia. Oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki SOLO 1.
4: Przypomnę, że robot chirurgiczny Da Vinci, on w sposób zasadniczy zwiększa wolumen oraz zakres zabiegów z obszaru urologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej oraz ginekologii onkologicznej. W urologii zwiększa liczbę małoinwazyjnych procedur u chorych z nowotworami układu moczowo-płciowego, w tym operacji w obrębie prostaty, nerek i pęcherza moczowego. Realizowane jest to z większą precyzją operacyjną i potencjalnie szybszym powrotem pacjenta do sprawności. Należy podkreślić, że robot Da Vinci nie jest jedynie zakupem aparaturowym, ani elementem prestiżowym. Jest narzędziem, które realnie zmienia profil działalności zabiegowej szpitala i przesuwa go w kierunku wysokospecjalistycznego leczenia onkologicznego.
3: Przejdźmy do najnowszego nabytku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ramię OARM to zaawansowany system obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki niemu chirurg widzi kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji.
4: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM zwiększa natomiast możliwość leczenia neurochirurgicznego i zabiegów z poogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji, precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnego

0: kontroli położenia implantów. System ten wzmacnia profil onkologiczny szpitala, ponieważ umożliwia bezpieczniejsze prowadzenie trudnych procedur u chorych obciążonych chorobą nowotworową, ogranicza ryzyko powikłań. No i trzeci element tego naszego fundamentalnego zakupu, a więc sprzęt do endoskopii ultrasonografii, w tym system EUS i echoendoskopy, zwiększa z kolei potencjał szpitala w zakresie diagnostyki onkologicznej, kwalifikacji do leczenia oraz oceny zaawansowania choroby. Ma kluczowe znaczenie w diagnostyce guzów trzustki, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, zmian podśluzówkowych oraz pobieraniu materiału do badań histopatologicznych. Dzięki temu możliwe jest szybsze potwierdzenie rozpoznania, skrócenie ścieżki pacjenta onkologicznego, ograniczenie konieczności kierowania chorych do odległych ośrodków, lepsze przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego, systemowego lub skojarzonego.
1: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować w kolejnych materiałach. We Wrocławku nie brakowało emocji, wzruszeń i sportowej dumy. Na jednej sali spotkali się ci, którzy przez ostatni rok walczyli o najwyższe wyniki, rekordy i medale. Sportowcy i trenerzy z całego regionu zostali doceniani za swoje osiągnięcia w 2025 roku, odbierając stypendia i nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. To wyjątkowy moment, w którym codzienny trud zamienia się w zasłużone uznanie.
2: Dzisiaj mamy takie wyjątkowe wydarzenie, bo oprócz stypendiów jeszcze muszę wspomnieć, że wręczamy również nagrody. Zwykle robiliśmy to w dwóch galach, ale dzisiaj zaprosiliśmy tych najlepszych z najlepszych właśnie na wspólną galę i wręczamy i stypendia, i nagrody dla najlepszych zawodników za osiągnięcia za 2025 rok. Samorząd województwa skupia się na tym, żeby sportowcy mieli dobre warunki do ćwiczeń, do osiągania sukcesów. Oprócz tego, że dzisiaj wręczymy stypendia i nagrody, które są takim pewnego rodzaju formą podziękowania za ich osiągnięcia, no to dbamy o całą infrastrukturę sportową. Dbamy o to, żeby nasi sportowcy z Pomorza i Kujaw mieli godne warunki do ćwiczeń. Dbamy o to, żeby zachęcać młode pokolenia różnego rodzaju programami, chociażby program Uwierz w Sport, czy organizacja imprez, chociażby halowe Mistrzostwa Świata, żeby zarażać z tym sportem, żeby pokazywać, jak ten sport jest ważny. I dzisiaj, patrząc na to, ile wręczamy stypendiów, że ta liczba z roku na rok jest coraz wyższa, bo o 20% musieliśmy zwiększyć budżet przeznaczony, zaplanowany na stypendia sportowe, możemy powiedzieć, że chyba ten nasz plan jest osiągnięty.
1: Nagrodzenie nie ukrywają, że miniony rok był dla nich czasem intensywnej pracy.
3: W sumie mamy takie też przygotowania, już początek sezonu się zaczął, ale w zeszłym roku uważam, że bardzo dobry był ten sezon.
4: Dlaczego?
3: Bardzo dużo osiągnęłam. Wraz z koleżanką z klubu oczywiście zdobyłyśmy koszulki mistrzyni Polski w sprincie drużynowym na torze kolarskim w Kaliszu, na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży i w wyścigu drużynowym na dochodzenie.
4: Mm-hmm. Powiedz mi, czym jest dla Ciebie to stypendium i na co je przeznaczysz?
3: Przeznaczę te stypendium na licznik na przykład, na takie rzeczy związane ze sportem, który uprawiam.
5: Również z koleżanką zdobyliśmy mistrzostwo. No był na pewno ciężki, ale opłacało się.
4: A jak przygotowania do sezonu?
5: Na razie trenujemy dosyć mocno. Już było parę zawodów, które ukończyliśmy i no myślę, że będzie dobrze.
6: Miniony rok, sezon przygotowawczy minął bardzo ciężko. Bardzo ciężko pracowaliśmy, żeby w tym sezonie pokazać, na co nas stać.
4: A jak ten zeszły rok? Bo dzisiaj są uhonorowane osiągnięcia zeszłego roku, więc jakie te osiągnięcia u Ciebie były?
6: Mistrzostwo Polski U20, tutaj nawet w Wrocławku były. No i 8 miejsce na Mistrzostwach Europy U20.
4: A powiedz mi, czym dla Ciebie jest to wyróżnienie i na co je przeznaczasz?
6: No przeznaczę na dalsze trenowanie, na sprzęt sportowy.
7: No ja jestem bardzo zadowolony. Aneta zdobyła Mistrzostwo Polski, startowała w barwach narodowych, zajęła 8 miejsce na Mistrzostwach Europy U20, co zaowocowało tym, że jest członkinią kadry narodowej i w tym roku już wystartowała w marcu w Pucharze Europy z seniorami, pierwsze takie przecierki seniorowskie, bardzo dobrze wypadła. A w zeszłym roku oprócz Anety jeszcze kilka medali po drodze się trafiło z innymi zawodnikami, więc ogólnie 25, bardzo dobry.

0: a w 26 myślę, że będzie jeszcze lepszy. Zawsze taka nagroda nobilituje do tego, żeby no, jakby pokazuje, co zrobiliśmy, że jesteśmy doceniani jednak, że nas widać gdzieś w pracy naszą trenerską, zawodników, bo zawodników widać na podium, a trenerzy zawsze stoją gdzieś tam z boku i dwa razy tyle się denerwują, co zawodnicy. Jak moja zawodniczka ma 6 rzutów do oddania, to ja rzucam z nią razem. Jestem 6 razy jestem w kole i 6 razy przeżywam to samo, co ona, a jak mam 10 zawodników, to rzucam 60 razy, jak jestem na zawodach. I to jest... Właśnie czuję się taki no, bardzo fajnie doceniony, że ktoś to jeszcze widzi.
1: Udało się zdobyć Mistrzostwo Polski i być 8 na EOF-ach, więc to też jest takie dość spore osiągnięcie i bardzo się cieszę z tego wszystkiego.
2: A jak nastawienie teraz przed kolejnym sezonem?
1: No chcę, no też chcę jakby jak najwięcej osiągnąć i po prostu jak najlepsze te wyniki mieć w tym sezonie.
3: Na wyróżnienie przede wszystkim zasługuje, tak mi się wydaje, złoty medal Mistrzostw Świata seniorów Mirka Zięterskiego. Udział wielu zawodników, złoty medal Mistrzostw Świata juniorów Zuzanny Królikiewicz. To takie nasze, powiedzmy, sztandarowe osiągnięcia. Natomiast zdecydowanie duża grupa zawodników brała udział w Mistrzostwach Świata wszystkich kategorii. I no, należy się cieszyć, że zmierzamy w dobrym kierunku, że wszystko jest tak, jak powinno być. Pracujemy, zaczynamy od podstaw, ale dysponujemy też potencjałem, który pozwala nam wychować takich zawodników właśnie jak Mirek Ziętarski czy Zuzanna Królikiewicz.
2: A te stypendia, te nagrody dzisiejsze to taka dodatkowa motywacja, żeby zmierzać w tym dobrym kierunku?
3: No, na pewno motywacja zdecydowanie. Myślę, że tutaj wsparcie marszałka jest bardzo istotne. Zawodnicy na to liczą. Myślę, że już ci młodsi to cieszą się z tego, co mają, z tego, co robią. Natomiast starsi na pewno im to ułatwia decyzję, czy dalej kontynuować karierę, czy już niektórzy muszą podejmować decyzję, kończą naukę i muszą podjąć decyzję, co dalej, a na pewno stypendia, nagrody marszałka pomagają w tym, żeby podjąć decyzję i utrzymać się w sporcie dalej i myślę, że zdecydowanie osiągać wyniki sportowe na najwyższym poziomie też.
4: Dla jednych to kolejny krok w sportowej karierze, dla innych motywacja, by sięgnąć jeszcze wyżej. Jedno jest pewne, dzisiejsze wyróżnienia są nie tylko nagrodą za przeszłość, ale też inwestycją w przyszłość kujawsko-pomorskiego sportu. Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kowalu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, podczas której modlono się w intencji strażaków oraz ich rodzin, dziękując za ich służbę, poświęcenie i codzienną gotowość do niesienia pomocy. Następnie uczestnicy wydarzenia przenieśli się pod pomnik Kazimierza Wielkiego, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości, połączona z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień dla druhów.
5: Strażacy to sól kowalskiej ziemi. To od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce. I to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową tożsamość. Patrząc tutaj na drucha prezesa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany po raz pierwszy hejnał Kowala. To tutaj wreszcie każdego dnia rozbrzmiewa hejnał Kowala skomponowany przez znamienitego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny.
4: W trakcie przemówień wielokrotnie podkreślano, jak ważną rolę strażacy odgrywają w lokalnej społeczności. Wyrazy uznania również skierowano do ich rodzin, którzy każdego dnia wspierają ich w wymagającej i odpowiedzialnej służbie.
6: Chciałabym zwrócić się również za waszym pośrednictwem do waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci do swojego domu. A przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania waszym rodzinom za to, że ta odwaga i ta odpowiedzialność,

0: odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest w was, powoduje, że służycie, a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie waszych rodzin.
1: Starosta Włocławski podziękował strażakom za ich profesjonalizm oraz nieustanną gotowość do działania.
2: Jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę wasze zaangażowanie, waszą pracę, realizację waszej ciężkiej misji za to, że bezinteresownie, nie patrząc na żadne okoliczności, na sprawy rodzinne, zawodowe, niesiecie pomoc bliźniemu, za to, że pięknie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że uczestniczycie w życiu kulturalnym naszych mieszkańców i robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie.
1: Podczas uroczystości nie zabrakło także refleksji nad tym, że służba strażaka to coś więcej niż zawód.
3: Bycie strażakiem to nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność.
1: Powiatowy Dzień Strażaka w Kowalu był momentem wyrażenia szacunku do tych, którzy każdego dnia z pełnym poświęceniem stoją na straży ludzkiego życia i bezpieczeństwa.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: szukaliśmy!
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
2: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
3: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
4: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
10: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych.